0: punkt szósty do liter brajlowskich jest pewna zbieżność litery on z jedynką, ły z dwójką i tak dalej, ale w tekstach informatycznych nie ma prawa być żadnej litery on, eu, ci, dlatego że ona dysponuje repertuarem znaków angielskich tylko. Więc tam nie ma miejsca w ogóle w programowaniu na, no chyba że jakiś komentarz, drukujemy specjalne znaki, no ale to inteligentny użytkownik się zorientuje. Ale rzeczywiście tak w zasadzie jest jak Rajmon mówi, że trudno, że w sposób jednoznaczny jest niemożliwe, żeby zapisywać cyfry bez punktu ósmego. Można jeszcze wymyśleć inną tablicę, żeby obniżone cyfry pisać za pomocą punktu drugi, piąty i w dół, powiedzmy tam tutaj te cyfry, prawda, że no ale to jest trudno czytelne, to każda cyfra musiała być mieć sąsiada, że tak powiem, żeby osoba czytająca palcami mogła odróżnić. To jest to rzeczywiście problem. Ja stosuję notację Plwin, ale to też powiem, że można w tych programach, które czytają, formują właśnie zapis na linijce brajlowskiej, można również indywidualizować notacje. Jeśli ktoś woli inną notację niż Plwin, na przykład, bo są takie, może sobie wybrać właśnie cyfry z punktem ósmym. Tutaj nie ma problemu.
1: Jasne. Ślicznie panu dziękuję za
0: odpowiedzi bardzo dziękuję
1: na wszystkie pytania. Bardzo miło było mi gościć pana w podcaście. Jeszcze raz gratuluję nagrody. Uważam, że jak najbardziej zasłużona. Oczywiście nie mnie o tym sądzić, ale przyłączam się do wszystkich świadomych pana zaangażowania i dokonań w kwestii właśnie dostępności cyfrowej. I tutaj mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała przyjemność gościć pana w Tyflo Podcaście.
0: To bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy. Pozdrawiam i zapraszam na drugą część, którą będzie miała okazję pani prowadzić z moją żoną, a ona
1: tak,
0: ma
1: zaraz
0: zupełnie
1: po krótkiej przerwie
0: inne
1: zapraszamy
0: rzeczy do powiedzenia, państwo. Niezwykle ciekawe, na które ja się tak dobrze nie znam. Bardzo pozdrawiam i dziękuję pięknie za możliwość uczestniczenia w audycji.
1: Bardzo dziękujemy i tak jak mówił pan Stanisław, już po krótkiej przerwie spotkamy się z panią Heleną, by kontynuować naszą rozmowę o powiedzmy różnych odmianach Braille'a, tak? Różnych
0: no
1: odmianach zapisów.
0: Będzie głównie mówiła, myślę, ale to zobaczymy, co ona zrobi. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Po krótkiej przerwie witam w kolejnej części podcastu dotyczącego wielorakich zapisów brajlowskych i nauki Braille'a jako takiego. W drugiej części mam przyjemność gościć panią Helenę Jakubowską. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Witam.
2: Jestem żoną Stanisława Jakubowskiego, który bardzo wyczerpująco tutaj państwu opowiadał o Braille'u, o zastosowaniach Braille'a. Ale ja też spróbuję może tak praktycznie kilka rzeczy powiedzieć. Ja jestem zwolenniczką Braille'a, jak najbardziej. Jestem entuzjastką wręcz Braille'a i wydaje mi się, że to, że Braille, jak to się ostatnio mówi, staje się przeżytkiem, to jest bardzo, bardzo niedobry sygnał i jeżeli wszyscy się postarają, to ta tendencja powinna się na świecie odwrócić, dlatego że warunki techniczne właściwie sprzyjają zastosowaniom Braille'a i wcale ich nie wykluczają. Jeszcze wracając do nauczania Braille'a, to muszę powiedzieć, że ja sama też kiedyś uczyłam metodami tradycyjnymi różne osoby pisma brajlowskiego. Nawet prowadziłam kursy, kiedyś taki długi, dwutygodniowy w Spale. gdzie uczyły się osoby z różnym skutkiem i w różnym wieku, ale niektóre się nauczyły. I rzeczywiście urządzenia, te przyrządy, które mieliśmy do dyspozycji, były zupełnie inne i może warto jeszcze raz podkreślić to, co powiedział mój mąż, że w tej chwili, mając do dyspozycji linijkę brajlowską, można liczyć na lepsze efekty w uczeniu, no, przede wszystkim osób nowoociemniałych. Niedawno mieliśmy takie doświadczenie, że spotkaliśmy młodą osobę, która straciła wzrok, była osobą słabowidzącą i nie znała Braille'a, straciła wzrok i chciała nauczyć się Braille'a. Okazało się, że ona bardzo chętnie siadała tutaj przy komputerze i właśnie czytała na monitorze brajlowskim, bo było jej wygodniej. Ojej, ale zapomniałam, że miałam Państwu powiedzieć przede wszystkim, skąd do Państwa mówimy, gdzie znajdujemy się w tej chwili. Otóż jesteśmy w siedzibie takiej niewielkiej organizacji pozarządowej, która nazywa się Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. Jest to pomieszczenie, które pierwotnie było przeznaczone na garaż, a stało się siedzibą towarzystwa i jest właściwie wydawnictwem, takim brajlowskim wydawnictwem. Nie tylko pozycji muzycznych, ale powiedzmy głównie jednak muzycznych. I mamy tutaj dwa komputery, dwie drukarki brajlowskie i dużo, dużo brajlowskich tomów. Tak. Więc właśnie.
1: To jeśli w miejscu związanym z wydawaniem pozycji muzycznych znajduje się Pani obecnie, to chciałabym przez chwilę porozmawiać, może właśnie zaczniemy od tego zapisu muzycznego. Chciałabym zapytać, jak, bo rozmawialiśmy o tym zapisie informatycznym, teraz chciałabym zapytać, jakie tutaj zasady rządzą zapisem muzycznym. I taką rzecz, która mnie ciekawi, czy tutaj ten zapis muzyczny jest jednolity na całym świecie, czy też są jakieś różne jego wersje, odrębne, stosowane w różnych krajach. Jak to wygląda?
2: Zapis muzyczny zaplanował sam Ludwik Braille, ponieważ grał, był jednocześnie trochę muzykiem. Pomyślał o tym, żeby osobom niewidomym dać możliwość zapisywania nut. I w zasadzie zapis nut jest międzynarodowy. No chyba najbardziej międzynarodowy, bo nie ma oddzielnych alfabetów dla poszczególnych krajów. Mogą występować niewielkie różnice pomiędzy krajami, ale one raczej są takimi różnicami wynikającymi z pewnych praktyk albo ze sposobów zapisywania nut. Ale w każdym razie jest to notacja międzynarodowa i jest to notacja pełna, jednoznaczna. Ja wiem, że wiele młodych osób uważa, że nie ma sensu uczyć się zapisu muzyki systemem Braille'a, bo jest przecież tyle możliwości nagrania sobie rzeczy, odtworzenia z formatów różnych MIDI. Ale to nie do końca tak jest. Dlatego, że takie korzystanie z muzyki tylko w postaci nagrania albo nawet opisu nut, bo również przy uczeniu dzieci stosuje się taką metodę, że nauczyciel nagrywa i oraz daje taki opis werbalny różnych elementów, to jednak ten zapis, taka prezentacja nut nie jest jednak pełna. No, można by podać wiele przykładów dlaczego. Oprócz nut w utworze jest wiele innych elementów. No, na przykład są to łuki, akcenty, znaki dynamiczne, przeróżne, drobne oznaczenia, które jeżeli ktoś chce wykonywać utwór, chce się go nauczyć, są jednak bardzo ważne. I taki dokładny zapis daje tylko notacja brajlowska. Nie twierdzę, że jest to bardzo łatwe. Przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od zapisu na pięciolinii jest to zapis liniowy i żeby przeczytać jakiś fragment, trzeba właściwie przeczytać przynajmniej pobieżnie wszystkie znaki, znak po znaku. Nie można spojrzeć, tak jak to robią ludzie widzący, po prostu spojrzeć na pięciolinię i tak mniej więcej powiedzieć, co to jest. Aha, to jest gamma, a to jest kilka jakichś akordów. Nie. Trzeba, to możemy powiedzieć dopiero, jak przeczytamy jedną czy dwie linijki nut. Ale wszystko tam jest zakodowane. Wszystko, ten zapis znak po znaku, wszystko jednak zawiera każdy element. I dlatego, jeżeli ktoś chce studiować muzykę, jeżeli chce być samodzielny, bo niekoniecznie studiować, jeżeli chce być samodzielny, to dobrze, żeby nauczył się notacji brajlowskiej. Nie jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że kiedyś więcej osób niewidomych zajmujących się muzyką znało notację, brajlowską notację muzyczną. Przy czym oni wkładali bardzo dużo pracy w to, żeby sobie zapisać samodzielnie utwory. Do nas trafiały utwory przepisane przez różnych ludzi. Oni na przykład, bo wiemy to stąd, że taki utwór, taki rękopis, to były rękopisy przecież, był podpisany i było napisane, kiedy ten utwór został przez kogoś przepisany. No i oczywiście to wymagało od tych ludzi dużo pracy, dużo samozaparcia, ale znali notację brajlowską. A w tej chwili jest tak, że niektórzy odrzucają tę męczącą czynność nauczenia się nut brajlowskich, ale nie wszyscy. Towarzystwo Muzyczne ma kontakt z wieloma osobami jednak, które muzykują lub uczą się muzyki. I niektóre młode osoby w ogóle nie wyobrażają sobie swoich studiów muzycznych bez
3: godzina 20:30
2: bez zapisu brajlowskiego. I te osoby zgłaszają się do nas, zamawiają sobie nuty, bo przecież niewiele tylko utworów można znaleźć w bibliotekach. W ogóle wydawanie takich pozycji muzycznych jest też o tyle trudne i o tyle skomplikowany jest sam proces zdobywania na to środków, że właściwie niekiedy będzie on służył tylko kilku osobom, a może nawet czasem jednej, bo wyobraźmy sobie, że ktoś chce akurat mnie albo musi na egzamin zdobyć koncert, no powiedzmy, mamy ostatnio taki przypadek, koncert Haydna, koncert fortepianowy i być może w przeciągu najbliższych lat nikt inny nie będzie chciał tego albo nie będzie musiał tego zagrać. Mimo to jest to bardzo potrzebne, bo zapewnia takim osobom samodzielność.
1: Jasne.
2: I właśnie w tym, W tym samym czasie, kiedy komputeryzowała się drukarnia brajlowska w Polsce, właściwie narodził się pomysł, że można by również zapisywać za pomocą komputera nuty oraz je potem drukować, czyli że będzie można je kopiować w dowolnej liczbie egzemplarzy na żądanie, prawda? No bo dawne pozycje po prostu są w kilku egzemplarzach albo w pojedynczym egzemplarzu, czasem w jakiejś bibliotece. Po jakimś czasie się właściwie zużywają, są wyczytane i już się do niczego nie nadają. Zwłaszcza nuty, gdzie każdy znak jest bardzo ważny. I właśnie to były nasze pierwsze kroki, przy czym to były kroki takie właściwie podyktowane chwilą, potrzebą chwili. Ponieważ kiedy włączyłam się najpierw sama, potem również mąż do chóru niewidomych, który istniał tutaj, no jeszcze trochę istnieje w Warszawie, zobaczyliśmy, że ludzie uczą się wszystkiego na pamięć i że właściwie to jest taka trochę syzyfowa praca, no bo jeżeli spotykali się co tydzień, to część materiału zapominali i to jest takie trochę uczenie się, takie trochę jak w przedszkolu, prawda? I wtedy postanowiliśmy, znaczy najpierw zapisywałam te nuty dawnym sposobem, czyli ręcznie, ale kiedy pojawiła się ta możliwość i właściwie pod DOS-em jeszcze, to zaczęłam je pisać na komputerze i pierwsze nuty w Polsce drukowane z komputera, to zostały wydrukowane właśnie przez nas. I doszło do tego, że osoby śpiewające tak bardzo polubiły ten system, no bo muzyka wokalna to jest właściwie jedyna taka dziedzina muzyczna, która nie wymaga w ogóle użycia rąk, prawda? Żadna ręka nie jest potrzebna do śpiewania. I dlatego można czytać nuty, jednocześnie śpiewając. To zostało absolutnie przez wszystkich tych, którzy umieli nuty albo się ich nauczyli, zostało przez nich kupione, jak się to mówi. I ten zespół, który jeszcze pozostał z dawnego chóru, posługuje się wyłącznie nutami. Ludzie przestali chcieć inaczej się uczyć. Nawet z nagrania. Po prostu wolą do dziś mieć zapis, dokładny zapis nut, mają również zapisany tekst, ale to, co kto w danym momencie woli sobie czytać, czy tekst, czy muzykę, no to należy, to jest wybór danego człowieka śpiewającego, to jest wybór śpiewaka, prawda?
1: Jasne, to myślę, że w kwestii tego stricte zapisu nutowego kwestie jakoś tam z grubsza mamy omówione, natomiast chciałabym Panią zapytać o takie kwestie bardziej współczesne. Czy są jakieś programy pozwalające na ułatwienie tego zapisu nutowego? Bo wspominała Pani, że na początku było to zapisywane metodą ręczną. Czy dziś przy pomocy komputera są programy, które pozwalają właśnie tworzyć jakieś zapisy w tym, tworzyć jakieś dokumenty właśnie wykorzystując ten zapis nutowy?
2: Tak, oczywiście. Również tutaj obserwujemy rozwój i komputeryzację. I to są takie dwie możliwości, bo przy pomocy komputera można zapisywać nuty w takiej formie tekstowej, tak jak tekst, prawda? Bo piszemy znak po znaku i oczywiście nuty mieszczą się w ramach, każdy znak mieści się w ramach sześciopunktu, więc jest to możliwe, tylko że wtedy piszemy sobie znaki i dopiero kiedy je czytamy, możemy je zagrać i usłyszeć, prawda? Zagrać, zaśpiewać i potem usłyszeć. Ale rozwijają się programy, które pozwalają pisać, właściwie pisać, wykorzystując zapis brajlowski, czyli pisać nuty brajlowskie, a jednocześnie je słyszeć, bo komputer je jednocześnie gra i jednocześnie może mową opisywać to, co zostało napisane, czyli nazwać znak, który został napisany, powiedzieć, czy to jest nuta, czy to jest oznaczenie oktawy, czy to jest jakiś interwał. I właśnie niedawno skończył się projekt europejski, w którym uczestniczyliśmy. Projekt pod nazwą Music for VIP, czyli muzyka, to for wprawdzie pisze się jak czwórka, ale to znaczy w tym wypadku dla, a VIP to nie są VIP-owie, tylko visually impaired people, czyli ludzie z dysfunkcją wzroku, czyli niewidomi. I ten projekt Music for VIP lansuje, czy przybliża osobom niewidomym takie oprogramowanie, które rozwija się na bazie już wcześniejszych projektów europejskich. I jest to przede wszystkim edytor nut brajlowskich, który pozwala na napisanie nut i modyfikowanie ich i słyszenie ich, wybieranie sobie fragmentów, które chcemy usłyszeć.
1: Chciałam zapytać, czy jest możliwość jakiejś przez Panią demonstracji tego, jak ten program działa?
2: Tak, za chwilę zademonstrujemy. Mhm. I jeszcze drugi program, który ten drugi to jest już bezpłatny program. On pozwala głównie na odczytywanie już zapisanego w tym wcześniej wymienionym edytorze nut pliku i modyfikowanie go na własne potrzeby, natomiast nie pozwala na zapisywanie, na wprowadzanie zmian w samych nutach. No i dlatego on jest bezpłatny, że nie na wszystko pozwala. W każdym razie z takich bardziej zainteresowanych zachęcam do skontaktowania się z nami, z Towarzystwem Muzycznym imienia Edwina Kowalika, albo do wejścia na stronę do projektu właśnie Music for VIP, Music przez Music, prawda, przez C na końcu, czwórka vip.org. Taka jest strona internetowa. Tak, ja zaraz spróbuję Państwu zademonstrować tenże program.
4: Ctrl D, stacja, pauza, przycisk.
2: To jest jeden z mazurków Chopina. Słychać go trochę?
1: Tak.
2: Napisany właśnie w tym programie. Z tego widzimy, że można zapisać nawet skomplikowaną muzykę, używając tego programu, prawda? Żeby Państwo mogli mi uwierzyć, że można pisać te nuty, to zaraz może coś napiszemy. Ja już wyłączę mazurka.
4: Escape. Pole edycyjne. Pisz tekst.
2: Otworzymy sobie...
4: Kontrol. D, M, E, 2, 1. Pole edycyjne.
2: I tak. Nuty brajlowskie to właściwie wyglądają tak jak wszystkie znaki brajlowskie, czyli właściwie jak litery. Niektóre z nich to są po prostu litery. Ale gdybyśmy zaczęli pisać same litery to nic by z tego nie wyszło, bo program nie zrozumiałby tych znaków jako nuty. No dlatego przynajmniej taką podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba pokazać, że to będą nuty. No, możemy na przykład napisać oznaczenie oktawy jakiejś, czyli na jakiej wysokości będzie to nuta. Jeżeli ja prowadzę taki znak oktawy, to wtedy już te literki będą inaczej interpretowane. Zaraz się o tym przekonamy. Chcę tylko właśnie jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób to można pisać. W pierwszej części dyskusji była mowa o tym, że w komputerze można posługiwać się taką symulacją klawiatury brajlowskiej, tej sześciopunktowej. Rzeczy samej można, ale im nowsze klawiatury, im nowsze komputery, tym jest to bardziej zawodne. Głównie dlatego, że naciskanie kilku klawiszy naraz powoduje czasem zupełnie niepożądane efekty i no i po prostu klawiatura przestaje działać, tylko na przykład włącza się jakiś skrót w Windowsach i coś tam się zaczyna dziać, czego nie chcemy. To tylko tak mówię z doświadczenia, bo z doświadczeń właśnie w kilku krajach. To był jeden z problemów poruszanych w trakcie trwania tego projektu. Bo wiadomo, że łatwiej jest może osobom niektórym pisać właśnie za pomocą tylko tych sześciu klawiszy. Natomiast zawsze nuty również piszę z klawiatury normalnej komputerowej, czyli po prostu wiem, gdzie na klawiaturze mam poszczególne znaki, bo nie tylko litery będą mi potrzebne, ale wszelkie znaki, różne. I jeżeli opanuje się dobrze tę klawiaturę i wie się, co należy wpisać, to jest to jednak kilkakrotnie szybszy sposób. Więc ten edytor daje możliwość pisania albo właśnie tą klawiaturą brajlowską, sześciopunktową, tak, albo również brajlowską, ale taką jakby arpeggiowaną, czyli po kolei wszystkie punkty, ale potem po danym znaku trzeba wcisnąć spację, żeby było wiadomo, że ten jest następny znak, więc to jeszcze dłużej będzie trwało. Albo z normalnej klawiatury komputerowej i wtedy posługujemy się tablicą translacji. No i tu oczywiście trzeba trochę to przystosować do tablicy w danym kraju. No to jest trochę... To jest
1: ale taka... myślę, że aż w takie szczegóły tutaj
2: nie będziemy wchodzić.
1: Nie będziemy wchodzić, tak.
2: Tak, tak, tak. Ja tylko myślę, że to jest jednak bardzo niedobrze, że wiele rzeczy, które mogłyby być pomiędzy krajami odnośnie Braille'a zunifikowanych, to niestety nie jest i te praktyki nawet w tych dziedzinach takich jak humanistyczne albo takich dziedzinach jak matematyka nawet, no niestety są różnice. To oczywiście utrudnia współpracę i wymianę materiałów, prawda?
1: Tak.
2: No dobrze, ale co my możemy napisać? No możemy spróbować napisać gamę albo glaskotek, co sobie Państwo życzą, albo nie wiem, Kuba.
1: No, myślę, że gama będzie ok.
2: Gama będzie ok. No to spróbujmy.
4: 5. 1, 4, 5, 6.
2: Ja mam...
4: 1, 5, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 2, 4, 6.
2: Państwo pewnie 2, 4, słyszą, 5, że ja w tej chwili mam 1, 4, ustawiony 5, taki poziom gadania, że on mówi, jakie punkty są pisane. Natomiast można było tak zrobić, żeby komputer nam mówił, co to zostało napisane, że to była C, ćwierć nuta i tak dalej. Ale posłuchamy, czy się udało napisać gamę.
4: Ctrl B, spacja.
2: Udało się. No właśnie, ale zapewniam, że można napisać wszystko. Można napisać również muzykę chóralną, nawet podpisując słowa, i potem napisany utwór można wyeksportować.

0: pokazać to światu. Nie musi tego już nikomu dyktować, tylko eksportuje właśnie do formatu Music XML i osoba widząca w przez siebie używanym edytorze otwiera ten plik i widzi na pięciolinii zapisany utwór.
1: I może to sobie zagrać.
0: Może go sobie zagrać. Również student, który musi na przykład przygotować jakąś pracę i dać ją do kontroli, może tak samo zrobić. Warunek jest taki, że musi mieć oprogramowanie ten komputer i naprawdę koniecznie, prawie koniecznie linijkę brajlowską.
1: I oczywiście dogłębną znajomość tego brajlowskiego zapisu wobec tego.
0: Tak, również zapisu. I ja niekiedy w czasie demonstracji, jeżeli nie mogę z sobą zabrać wielu urządzeń, no to pokazuję bez brajla te programy, ale i wtedy słyszymy tylko mowę, ale jeżeli cokolwiek robię, a dużo piszę w tym programie NUT, to właśnie posługuję się linijką brajlowską jak najbardziej, bo właśnie na niej mam zapisane nuty tak, jak kiedyś miałam zapisane ręcznie, prawda? Albo na maszynie brajlowskiej, albo na tabliczce, albo przynajmniej wydrukowane wcześniej, zapisane w trybie tekstowym.
1: No oczywiście. I
0: takie to w tej chwili mamy możliwości, coraz większe jednak. Ważne, żeby jednak młodzież chciała się uczyć tej notacji. Ja dzisiaj już na ten temat rozmawiałam z kimś zupełnie niespodziewanie i niezależnie od dzisiejszej audycji. Mianowicie przyszła do mnie studentka, która ma pisać pracę licencjacką na temat trudności niewidomych w posługiwaniu się notacją muzyczną. Ja jej między innymi opowiadałam o tym oprogramowaniu oraz w ogóle o notacji. I ona powiedziała mi, że ona jest dosyć zdziwiona, bo ona już rozmawiała z osobami młodymi, które zupełnie inny pogląd wyrażały, to znaczy raczej uważały, że ta notacja brajlowska, no to jest naprawdę trudna i chyba niekoniecznie potrzebna w dzisiejszych czasach niewidomym muzykom. Ja myślę, że to jednak jest, to ma krótkie nogi, dlatego że po pierwsze uczenie się ze słuchu, bo to mówi się, że się uczy człowiek ze słuchu, oczywiście jest możliwe i jest to sprawa indywidualna i ja nie twierdzę, że nie trzeba sobie pomagać nagraniami, przeróżnymi nowoczesnymi technikami, ale powtarzam, że żadna prezentacja taka nie brajlowska nut nie będzie taka dokładna. No, chociażby żadne nagranie nie pokaże czegoś takiego, co się czasem zdarza, że pianista ma skrzyżowane ręce i gra prawą ręką w basie na chwilę, a lewą w violinie. Bo skądże niby miałby się tego dowiedzieć, prawda? Zupełnie nie do wykrycia z nagrania ta sprawa. No tak. I to chyba o muzyce tyle.
1: Tak, ja tutaj...
0: Na naszej stronie jest spis wszelkich podręczników i utworów, których adaptacji na system Braille'a dokonaliśmy.
1: To jeśli mogę poprosić o adres tej strony.
0: Och, adres strony jest dosyć długi. www.idn.org.pl/tovmus. Tovmus to jest od Towarzystwo Muzyczne, czyli Teresa, Olga, Władysław, Maria, Urszula, Zygmunt.
1: A, to nie taki znowu długi. To ja tutaj chcę jakby w ostatniej części naszego spotkania zapytać,

0: Pytać panią o coś, co, z czym wiele osób niewidomych ma problem, to znaczy o kwestię pomocy brajlowskich przy uczeniu się języków, różnego rodzaju wydawnictw lingwistycznych, bo wiem, że tym również państwa, a w szczególności pani się zajmuje i tutaj jakby problem jest tego typu, że po pierwsze, osoby niewidome bardzo chętnie uczą się języków. Po drugie, uczą się z dużą łatwością, no, że tak to nazwę kolokwialnie, z pamięci, ze słuchu, czy też nie mają problemów większych z nabywaniem właściwego akcentowania w językach. Natomiast duży problem stanowi i pisownia. Tutaj jakby oczywiście można też korzystać z tych wydawnictw elektronicznych, natomiast jakby tych takich stricte dostępnych dla nas przy użyciu programów powiększających jest no, stosunkowo niewiele i jakby właśnie tutaj ta nauka pisowni w konkretnych językach przez to też jest dla nas utrudniona. Chciałabym zapytać panią tutaj o państwa dokonania, że tak to nazwę, na tym polu. Jakiego rodzaju publikacje powstają pod państwa nadzorem? Jakie państwo przygotowaliście wydawnictwa? Chodzi mi konkretnie o wydawnictwa do nauki jakich języków? I ostatnie pytanie, gdzie ewentualnie takie wydawnictwa można nabyć?
1: No tak, wydawnictw tak dużo nie możemy państwu zaproponować, ale od początku. Myślę, że jeżeli chcemy się poważnie uczyć języka obcego, to znowu, to zupełnie tak jak z muzyką, to uczenie się bez dotknięcia zapisanego tekstu jest właściwie niepełne takie, takie mało skuteczne. Ja wiem, że możemy się nauczyć rozmawiać i że są osoby, które mają do tego, mają taką dużą łatwość, mają duże zdolności i dobrze. I to jest takie zastosowanie turystyczne języka, czy jakieś takie konwersacyjne, prawda? Natomiast język może stanowić zawód, może być, może dać osobie niewidomej pracę. Ja w swoim życiu bardzo dużo tłumaczyłam, mam wykształcenie lingwistyczne i muszę powiedzieć, że zarówno w czasie studiów bardzo dużo notowałam, no wtedy jeszcze metodą tradycyjną, wtedy dopiero w ogóle nawet wchodziły w życie takie niewielkie magnetofony, które można by przynieść na zajęcia i coś sobie nagrać, bo właściwie istniały te takie bardzo duże, takie jak tonetka 10-kilogramowa albo jeszcze większe. I dlatego ja bardzo dużo pisałam zawsze, bardzo dużo notowałam. I moje notatki były bardzo dobre, bardzo często ucząc się z widzącymi studentami, posługiwaliśmy się moimi notatkami. Jakoś, i to chyba rzeczywiście dzięki tym skrótom, o których była też mowa, dzięki angielskim skrótom. Angielski rzeczywiście jest tym językiem, w którym skróty są powszechnie używane i dobrze. To są to skróty ortograficzne, to nie ma mowy, żeby to było pisanie nieortograficzne. Są to skróty ortograficzne, polskie też te, które były używane, czy tam przez niektórych są skrótami ortograficznymi. I to przyspieszało oczywiście pisanie, jak najbardziej przyspiesza również czytanie. No ale ja nie idę tak daleko, żeby polecać drukowanie podręczników do języków obcych skrótami, nie. Tutaj byłabym za pismem
0: pełnym.
1: Integralnym, pełnym pismem. Ja, zanim jeszcze istniało tutaj to nasze małe wydawnictwo, dokonywałam adaptacji podręczników na przykład do angielskiego, no, dla różnych instytucji, a to dla Polskiego Związku Niewidomych, który jeszcze wtedy miał wydawnictwo i wydawał takie rzeczy, nawet dla ośrodka w Laskach. Różne takie rzeczy robiłam. A dlaczego ja mówię o adaptacji? No dlatego, że podręcznik oprócz tekstu zawiera, i to coraz więcej, elementów graficznych. No, nie tylko obrazków. Obrazki zwykle trzeba było opisywać. Teraz coraz więcej jest rozsypanek, strzałek, rozrzuconego tekstu. Dlatego jakkolwiek inny tekst humanistyczny można skanować i od razu jest prawie gotowy do użytku, to tekst podręczników do nauki języków wymaga takiej obróbki, żeby osoba niewidoma mogła z tego korzystać. Oprócz tego, że trzeba w jakiś sposób zaadaptować ćwiczenia, które są niedostępne, to trzeba w jakiś sposób to też poukładać, żeby na kartce było to, żeby były odpowiednie odstępy, żeby były akapity. Tak niewiele właściwie wyróżnień można zrobić w piśmie brajlowskim, ale te, które się udaje robić, to są bardzo cenne, tym bardziej są cenne. No nawet jakieś podkreślanie stosujemy, nasze wydawnictwo, różnymi kreskami takimi pełnymi czy przerywanymi jakichś podrozdziałów. To jest jakaś informacja, prawda? Albo drukowanie stopek na dole strony, żeby przyspieszyć orientację w książce osobie niewidomej. I to jest jeden problem. A drugi problem to jest problem języków, które mają właśnie swój alfabet i ze swoimi znakami diakrytycznymi. Do takich należą niewątpliwie też hiszpański i włoski. I my przygotowaliśmy właśnie podręcznik do języka hiszpańskiego. W tej chwili opracowywana jest druga część, a pierwsza część jest już dostępna. I do języka włoskiego, czyli jest to podręcznik oraz taki drugi podręcznik, właściwie przez jedną z autorek tego głównego podręcznika, przygotowany we współpracy z nami, specjalnie dla niewidomych właśnie są to ćwiczenia. To jest taka gramatyka w ćwiczeniach, no pozbawiona właśnie rysunków, pozbawiona elementów graficznych i taka bardzo dostępna dla osób niewidomych. No bo właściwie nauka języka to nie wymaga tak za dużo tego pisma obrazkowego i za dużo grafiki. Wymaga oczywiście nagrań oprócz Braille'a. I to jest też ważne, żeby wybierać podręcznik, który ma, któremu towarzyszą nagrania na płytach, ale w tej chwili to jest chyba dosyć powszechne, więc z tym chyba nie ma wielkiego problemu. I wszystkie te pozycje, które przygotowaliśmy, są umieszczone w spisie na naszej stronie, w spisie, który obejmuje również nuty i podręczniki muzyczne.
0: Czyli ten sam adres, który wcześniej pani podawała.
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: Wszelkie publikacje przygotowane przez nasze małe wydawnictwo są tam zawsze wprowadzane w tym katalogu na bieżąco. Zresztą przez mojego męża, który dba o ten katalog i o tę stronę. I zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chętnie wydrukujemy na życzenie. Również biblioteka, to znaczy dział dla niewidomych, tak? Zbiór dla niewidomych, który w tej chwili mieści się przy Głównej Bibliotece Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego, to zwykle posiada nasze podręczniki. Jeżeli czegoś nie ma, no to u nas można dostać.
0: Jasne. Ślicznie Pani dziękuję w takim razie za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu i za to, że opowiadała Pani. Mnie również. Bardzo dziękuję za to, że opowiadała Pani nam tutaj bardzo obrazowo i przy pomocy, że tak powiem, małej demonstracji programu o zapisie notowym i o wydawnictwach lingwistycznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w dalszej działalności zarówno zespołu, jak i wydawnictwa prowadzonego przez Państwa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Miejmy nadzieję, że Braille jednak nie umrze.
0: Ja też mam taką nadzieję, aczkolwiek oczywiście przemawiają do mnie argumenty tych, którzy mówią, że no jakkolwiek byłaby taka zasmucająca ta, powiedzmy w cudzysłowie, śmierć Braille'a, no to jest to jednak śmierć naturalna, taka przez naturalnym sposobem po prostu zostaje Braille wyparty przez wszelkiego rodzaju zdobycze techniki i chyba myślę, że po prostu tylko w tych dziedzinach, gdzie właśnie sam zapis, poznawanie zapisu i stosowanie jego prawideł ma fundamentalne znaczenie dla czytelności tego zapisu, Braille zawsze będzie stał na takiej mocnej pozycji, więc...
1: Ale pozwoli Pani, że się do końca nie zgodzę. A podpisywanie lekarstw, które w tej chwili realizują firmy i które jest wielkim dobrodziejstwem, no i jakże te osoby, które tak myślą, wyobrażają sobie odczytanie tego, jeśli nie będą znały pisma Braille'a?
0: To znaczy, ja myślę, że to rozwiązują te programy OCR, które ludzie po prostu robią sobie zdjęcia jakichś tam konkretnych rzeczy.
1: I nie zawsze się udaje.
0: Tak, tak. Ja tutaj nie chcę dyskutować jakby o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Po prostu jakby też trudno dyskutować z rzeczywistością, gdyby też było tak, że generalnie byłby Braille łatwiejszy, dostępniejszy i tak dalej, to myślę, że większość osób by przy nim po prostu do tej pory została. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że są pewne dziedziny, w których po prostu osoba chcąca korzystać rzetelnie się uczyć, rzetelnie pracować, nie będzie w stanie odejść od Braille'a, więc tutaj...
1: No, czy wierzy Pani, myśmy tutaj przez 8 lat wydawali czasopismo, nowy magazyn muzyczny. I ja, dostając od autorów teksty, od niewidomych autorów teksty napisane na komputerze, zwykle wiedziałam, czy ta osoba posługuje się Braille'em, czy tylko mowy. Naprawdę wygląd tego tekstu zwykle na to wskazywał.
0: Rozumiem. Ja też myślę, że tak samo to też pewnie ma odzwierciedlenie w ortografii i ogólnie w sposobie jakiegoś konstruowania tekstu jako całości. Cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru i Państwu, i naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. I w imieniu swoim oraz realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem. Teraz już kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy wtorek, to 20 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, tym razem co prawda nie na żywo, ale no cóż, i tak czasami bywa. Dziś kolejna audycja na temat monitora brajlowskiego. Ostatnio Piotr Machacz opowiadał o Focusach piątej generacji, a tymczasem pora na audycję na temat monitora, no można to tak nazwać, konkurencyjnego, bo dziś będzie o monitorze QBraille XL. O tym monitorze opowie Magdalena Szyszka. Witam cię, Magdo, na antenie Tyfloradia.
1: Witam serdecznie.
0: Dawno się nie słyszeliśmy, a technologicznie to już w ogóle dawno, dawno się nie słyszeliśmy.
1: To prawda.
0: W jakiejś audycji technologicznej. Tak, dziś będzie o monitorze brajlowskim, czyli jak najbardziej tyflo technologie na naszej antenie. Na dobry początek może takie pytanie, zresztą nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, kiedy jeszcze tej audycji nie nagrywaliśmy. Co cię skłoniło akurat do zakupu QBraille XL-a?
1: To znaczy tak, ja potrzebowałam generalnie notatnika brajlowskiego, tak naprawdę. Bardziej nawet niż linijki jako takiej. Natomiast miałam wcześniej takiego już starszawego BrailleSense'a, to była jakaś tam wersja plus chyba, czyli taka już no ileś tam wersji do tyłu. Gdzieś tam odkupioną jakąś używkę, ponieważ aktywny samorząd mi swojego czasu nie chciał dać pieniędzy na nic nowego. No i ja w związku z moją pracą, jestem adwokatem, po prostu potrzebuję czegoś, na czym będę mogła robić sobie notatki na rozprawach, czy korzystać z jakichś tam przygotowanych notatek na tych rozprawach. I tutaj no, żadne rozwiązanie właściwie nie posiadające Braille'a nie wchodzi w grę. No, nie mogę sobie, nie wiem, z iPhone'a odtwarzać, tak? Czy coś takiego. Muszę na czymś wygodnie też móc pisać. Znowu komputer z gadaczem to nie jest rozwiązanie. No i tego Braille'a właściwie zawsze używałam w jakichś tam różnych wersjach, bo wcześniej miałam Pacmate'a, później właśnie tego BrailleSense'a. No i jak przyszło do kolejnego wniosku do aktywnego samorządu, to się zaczęłam zastanawiać znowu nad... Znaczy to była jakby główna istota tego wniosku, to była linijka brajlowska. Przy czym, czemu właśnie linijka, a nie notatnik? No bo po prostu te notatniki, takie stricte notatniki, są strasznie drogie. I mają mnóstwo funkcji, które są mi kompletnie niepotrzebne. Ponieważ ja w tym BrailleSense'ie używałam dokładnie tylko i wyłącznie funkcji notatnika, żadnej innej.
0: No tak, a właśnie BrailleSense'y no mają trochę różnych innych dodatkowych rzeczy, jakieś tam radio na przykład,
1: nigdy gry. W życiu nie używałam, też nie używałam. Wiem, że tam jakaś przeglądarka tak jest, nie wiem, maila tam. No Dropboxa próbowałam tam kiedyś, żeby tam coś móc przesyłać sobie. Ale generalnie to, no, ja do innych rzeczy mam komputer, czy iPhone'a, czy coś tam, a notatnika potrzebuję jako notatnika. Więc gdzieś tam już wcześniej widziałam i się ucieszyłam, że istnieją właśnie linijki, które mają po prostu niejako dodatkowo funkcję notatnika. No i jak przyszło co do czego, zaczęłam się temu przyglądać i w zasadzie to ja miałam kupić Braille Edge'a. Nawet było już zamówienie zrobione na Braille Edge'a. Natomiast w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili, i tu nasz kolega Michał Kasperczak mi podpowiedział, że jeszcze coś takiego się pojawiło jako nowość. A ponieważ ja jestem człowiekiem, który lubi nowości, jak coś kupuję, to lubię już kupować najnowsze, a nie jakieś tam starsze wersje. No to zaczęłam się nad tym zastanawiać, gdzieś tam przeczytałam, zobaczyłam sobie, jakie to ma jakieś tam możliwości i stwierdziłam, że spróbuję. Podobno jako pierwsza w Polsce go kupiłam. Takie przynajmniej miałam informacje.
0: No tak, bo to jest rzeczywiście nowość. To tak. Się jakoś wakacje tego roku ukazało to urządzenie.
1: No, no to ja to wszystko zamawiałam gdzieś tam na początku października chyba, czy to było. Ja go mam krótko, no to też nie ukrywam. Natomiast no parę rzeczy tam takich, które jakby z opisów mi się spodobały, więc stwierdziłam, że no spróbujemy.
0: No i spróbowałaś. I takie pierwsze wrażenia skorzystania z Cubraila XL nie żałujesz po tych paru tygodniach?
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest świetne urządzenie. Ma jakieś tam drobiazgi, które gdzieś tam można by dopracować, takie programowe, więc tym się też jakoś nie przejmuję, bo to zawsze można, pewnie będą jakieś aktualizacje czy coś tam.
0: No tak, szczególnie, że jest to nowy produkt, to jest jeszcze szansa, że producent się nim nie znudzi przez kilka najbliższych lat.
1: Instrukcja do niego, szczerze mówiąc, nie, zapomniałam teraz przed audycją sprawdzić, czy się pojawiła jakaś po polsku, bo nie było. Jakby nie jest to dla mnie akurat jakiś tam, mogę czytać po angielsku, ogólnie nie mam z tym jakiegoś problemu, więc nie sprawdzałam, ale nie było takiego podręcznika po polsku. Ta pomoc tutaj wmontowana to jest taka bardzo, bardzo lakoniczna. Ten podręcznik anglojęzyczny też jest taki dosyć lakoniczny, czy może dlatego, że tu nie ma jakoś tam Bóg wie czego, tak, też do pisania. Natomiast ja znalazłam jedną rzecz, której na przykład nie było w podręczniku, a która była dość istotna, więc pewnie też to jest jeszcze gdzieś tam na etapie jakiegoś dopracowywania. Natomiast bardzo mnie cieszy, że samo urządzenie jako takie jest naprawdę fajnie, porządnie wykonane. Fajnie wygląda w ogóle. Takie jest, no naprawdę te różne urządzenia takie typowo dla niewidomych, to one tak dość często mają taki, nie wiem, siermiężny wygląd, bym powiedziała. Taki byle jaki trochę. Oczywiście różnie z tym jest, tak? Ale jakoś tam ileś tych rzeczy gdzieś mi się przez ręce przewinęło, no to tak niekoniecznie. A ten jest taki, że na przykład moja mama spojrzała i mówi, o jaki on ładny.
0: No no proszę, czyli też okazuje się, że HIMS, producent tego sprzętu, bierze pod uwagę również i ten aspekt wizualny. Zresztą o Braille Sensie, o Polarisie, tak? O tym najnowszym notatniku HIMS-a, nie monitorze, tylko notatniku, słyszałem też jakieś takie dość pozytywne opinie, jeżeli chodzi o design, że to
1: no,
0: ładnie wygląda.
1: Jakoś poszli w takim kierunku. To jest też fajne, no bo jak, może to nie jest jakieś kluczowe, ale jeżeli można zrobić jakiś sprzęt, który fajnie działa, jeszcze przy okazji fajnie wygląda i jakoś tam ktoś, kto w ogóle nie wie, co to jest, ale tak zerknie i sobie no, pomyśli, że to no, coś takiego ciekawego, no to fajnie, no mnie to cieszy.
0: No dobrze, to my za moment przejdziemy sobie do tych funkcji notatnika, o których wspomniałaś, ale skoro zahaczyliśmy już o wygląd samego urządzenia, no to może opowiedz o tym kilka słów. Jak ta linijka wygląda, jakie ma klawisze, jakie jest rozmieszczenie portów i tak dalej, i tak dalej.
1: Linijka, ja oczywiście nie sprawdzałam jej wymiarów, a jakbym sprawdziła, to i tak bym ich nie zapamiętała.
0: Ale to jest, może inaczej, to jest 40-znakowa linijka, tak?
1: Tak, 40-znakowa linijka. Jest to ogólnie oczywiście prostokąt, ale taki z zaokrąglonymi rogami, nie taki kanciasty. I w ogóle jakby ta góra, tak, ta cała część, no jest taka, to jest wszystko takie zaokrąglone, takie przyjemne też właśnie. Nie ma żadnych krawędzi, jakichś takich ostrych czy takich no, typowych. Jest do niej etui, które jest takie, ono nie udaje skóry, tak jak w wypadku Braille Sensa. Innych tych linijek tego typu nie znam, więc nie wiem, jakie tam są etui. Ono jest takie trochę gumowate w dotyku, aczkolwiek takie całkiem przyjemne. Fajne jest, bo jest zapinane na magnesik. To może jest taki drobiazg dla mnie istotny, bo jak z Braille Sensem wchodziłam na rozprawę, on miał rzep. to na wszystkich protokołach takich tych rejestrowanych wersji audio słychać po prostu takie jak ja tego rzepa odpinam.
0: No tak. Zwracało to jednak uwagę
1: nikomu
0: dość mocno.
1: Nikomu to nie przeszkadzało, ale takie no, to jest cichutkie. Trzyma się ten magnesik dobrze, nic się z tym nie dzieje. Jeżeli chodzi o... Portów tu nie ma wiele, no bo to jest jednak generalnie urządzenie, które nie ma jakichś wielkich tutaj. Po lewej stronie mamy włącznik i to jest tylko tyle, co jest po stronie lewej. Włącznik jest w formie takiego przycisku wciskanego, który trzeba przytrzymać to tak dosyć mocno. On w tym etui jest taki jakby zaślepiony, więc to etui ma taki jakby wyżłobiony, że tak powiem, jakby ten przycisk, więc trzeba to wcisnąć dosyć mocno, co ma swoje plusy i minusy. No, minus to wiadomo, jakby czasami nawet przy dłuższych paznokciach trochę można sobie tam przy takim mocniejszym wciskaniu uszkodzić, ale plus jest taki, że no właściwie nie ma żadnego ryzyka, że to się samo gdzieś przypadkiem włączy, wyłączy czy coś takiego. Na tylnym panelu mamy tylko, znaczy tylnej części tego mamy tylko reset, który jest w etui schowany po prostu w takiej dziurze, że tak powiem, trzeba to czymś...
0: Jakąś
1: jak
0: szpilką,
1: reset.
0: Długopisem,
1: tak,
0: czymś
1: nawet
0: takim.
1: On jest, tak, wydaje się, że to jest większe, przynajmniej ta dziura w etui, jeszcze, że mówiąc, nie sprawdzałam za bardzo, jak to tam jest. Chyba tu nawet wystarczy coś szerszego niż szpilka, właśnie jakiś tam długopis czy coś takiego. Z prawej strony mamy wejście na kartę SD, port USB, no i to wszystko. A z przodu tutaj od swojej strony nie mam nic, jeżeli chodzi o te boki.
0: Mhm. W ogóle z czego wykonany jest cały sprzęt? To jest plastik, jakieś aluminium, metal?
1: Ja właśnie powiem szczerze, że nie wiem. Znaczy gdzieś ktoś kiedyś mówił, że to jest metal. Ja nie wiem, czy to jest metal. Mnie to wygląda bardziej na jakieś tworzywo, ale takie fajne. Jest cała ta wokół klawiszy i tego wszystkiego jest to takie gładkie, takie jakby lakierowane. Tylko tutaj w okolicach tej samej linijki już jest takie bardziej chropowate. No jest, ogólne wrażenie jest takie, że to jest takie no naprawdę porządne. Nie jest takie tworzywo, jakiś taki, że się nasuwa, że plastik, nie? Ja nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, z czego to jest zrobione. Nie wiem, nie widziałam jakoś specyfikacji nigdzie, nic na ten temat.
0: Rozumiem.
1: No i co? Mamy tutaj klawisze. Patrząc od góry, i to jest właśnie też specyficzne dla tej linijki, że mamy tutaj takie typowe klawisze komputerowe, czyli patrząc od góry mamy Escape, linie tych F-ów, tak, F1, F2 i tak dalej.
0: Do F12.
1: Mhm. Tak, z prawej strony mamy ten taki blok, gdzie jest tam Home, Page Up, Page Down, tak, Insert i
0: delete,
1: tego typu.
0: End.
1: Tak, mhm. Tak, tego typu klawisze. Później... Z lewej strony pod Escape'em mamy klawisze takie już specyficzne dla tej linijki, czyli taki klawisz związany, nie pamiętam jak on się nazywa, związany z łączeniem przez Bluetootha.
0: Czyli jakiś klawisz parowania, tak?
1: Tak.
0: Pewnie
1: tak,
0: go trzeba właśnie, jakoś tam przytrzymać.
1: Tak, tak. Plus drugi też taki funkcyjny dla tego monitora. Później tutaj mamy tabulator, ten caps lock shift, także takie są typowe klawisze komputerowe.
0: Jakiś klawisz Windows, menu kontekstowe też to
1: tak,
0: jest, czy tego nie
1: jest
0: ma?
1: Jest u dołu, tak, na poziomie spacji są takie klawisze normalnie Alt, Windows, Control, to wszystko wszystko jest. Po prawej stronie mamy klawisze strzałek, takie standardowe strzałki. W standardowym ułożeniu, nie żadna tam, nie wiem, róża wiatrów czy coś takiego, tylko standardowe takie jak w komputerze mamy strzałki. No a pomiędzy tym wszystkim klawiaturę brajlowską, tak? Taką
0: sześciopunktową typową, plus spacja czy ośmiopunktową?
1: Ośmiopunktową. Klawiatura jest moim zdaniem bardzo fajna. W porównaniu do, no ja niestety nie mam porównania na przykład do Braille'a, który jest jakby poprzednią, tak mnie przynajmniej, tej linijki. Natomiast w porównaniu do Braille Sensa te klawisze mają niższy skok i gdzieś tam na początku to ja tak trochę hałasu sobie robiłam tym, że po prostu byłam przyzwyczajona do trochę innego nacisku, ale to bardzo szybko się przyzwyczaiłam. Jest wyraźnie taka wyodrębniona, wypukła spacja. Mnie się na tej klawiaturze, na tych klawiszach pisze dobrze. Można to robić naprawdę cicho, jeżeli się jakby już człowiek odzwyczai od takiego klepania mocniejszego. Też jakby gdzieś tam słyszałam takie głosy, że w tym Braille Edge'u to ta klawiatura jakaś taka klekocząca była. Wydaje mi się, że tutaj raczej, no nie wiem, no coś tam trochę słychać, nie powiem, że bezgłośnie, tak? No ale w Braille Sensie też było słychać.
0: No oczywiście, że tak. No właśnie kwestia tego skoku, to już zależy, co kto lubi. Ja na przykład, no, mając, ale ja to z Braille'a nie korzystam jakoś bardzo dużo, preferuję takie klawiatury, które mają ten skok naprawdę dość głęboki, no ale to już jest kwestia pewnie jakiegoś tam przyzwyczajenia i gdybym pisał to dużo na tej linijce, a nie ukrywajmy, że skłania do tego, żeby na niej pisać właśnie ze względu na te klawisze dodatkowe.
1: Tak.
0: Bo tak... Przecież na przykład Focus z JOS-em chociażby, no jest możliwe wykonywanie różnych funkcji takiego naszego standardowego układu klawiatury na tym sprzęcie. Czy z NVDA też pewne rzeczy da się zrobić, ale to wszystko to są jakieś tam skróty, kombinacje, to trzeba zapamiętywać, to się trzeba tego uczyć na nowo, a komu się chce? A tu mamy te wszystkie klawisze, które znamy z klawiatury naszego komputera, tylko po prostu ten blok liter jest zastąpiony klawiaturą brajlowską, no to zupełnie inny komfort pracy się wydaje.
1: Tak, tak. I powiem szczerze, że ja kupując to myślałam głównie cały czas o tym notatniku, a ta reszta to szczerze mówiąc była dla mnie jakimś tam dodatkiem. Natomiast no nie powiem może, żebym pracowała jakoś dużo z tą linijką, tam z iPhone'em, z czymś tam, z komputerem, bo nie mam za bardzo czasu na tyle, żeby się tym jakoś tam tak bardziej pobawić. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo takie zachęcające i no bardzo upraszcza wszystko. Ja jestem z tych ludzi, którzy nie lubią skrótów klawiszowych i w większości nie pamiętają. Znaczy takie podstawowe w Wordzie gdzieś tam, no takie już naprawdę podstawowe. Natomiast ja wiem, że dużo niewidomych, jak czasami ktoś mnie pyta, jak coś tam zrobić czy coś, operują tymi skrótami, których ja w ogóle nie znam. Więc jak ja mam jeszcze na jakichś nowych się uczyć, to jest w ogóle dla mnie jakiś dramat. Ja na przykład na Braille Sensie mnóstwo rzeczy nie umiałam zrobić szybko, bo nie pamiętałam tych skrótów.
0: No to spokojnie, to ja też nie jestem jakimś miłośnikiem pamiętania miliona skrótów klawiszowych.
1: No. Niepotrzebnym zaśmiecaniem sobie głowy. Ja wolę sobie wybrać z menu. Nie mówię o takich rzeczach, które się bez przerwy robi.
0: A tak? Jak już no, robisz 20 raz, to się w końcu zdenerwujesz i zapamiętasz ten skrót.
1: No, tak, natomiast jak robię coś od czasu do czasu, to czy zrobienie tego zajmie mi sekundę, czy mi zajmie 3 sekundy, to najczęściej nie ma wielkiego znaczenia. Więc jestem z tych, co skrótów nie pamiętają. Powiem szczerze, że jak... No używam tej linijki od jakiegoś tam niedługiego naprawdę czasu, a też nie używam jej jakoś intensywnie w tym sensie, że no po prostu wtedy, kiedy potrzebuję, tak? Nie jest tak, że siedzę i tam ją jakoś bardzo intensywnie, bo zwyczajnie no, nie mam na to na tyle czasu. Kiedyś bym na pewno bardzo intensywnie gdzieś tam próbowała wszystko po prostu wyczaić, jak to tam działa. No teraz różne inne obowiązki sprawiają, że niekoniecznie tak tyle czasu mam. Natomiast jak ostatnio potrzebowałam coś z Braille Sense'a, szukałam jakiegoś pliku i jakiejś notatki i w ogóle sobie nie mogłam przypomnieć, czy ja to miałam na komputerze, czy ja to miałam w Braille Sense'ie, czy gdzie ja to miałam. I zaczęłam przyglądać tego Braille Sense'a. To już nawet brak tych strzałek sprawił, że ja po prostu go włączyłam i mówię, Jezu, jak ja mam tu się teraz przemieszczać w ogóle?
0: No tak, to człowiek do dobrego to się szybko przyzwyczaja.
1: Naprawdę. I to jest dla mnie, no, jak człowiek jednak większość czasu obcuje z komputerem bardziej niż z takimi jakimiś notatnikami, to jednak te klawisze są fajne, bo one też mają te pewne funkcje w samym notatniku, znaczy na przykład w tym notatniku, tak? Czyli też, żeby sobie tam jakieś menu plik wejść, to naciskam Alt, a nie zastanawiam się, Boże, jaki to znowu był ten skrót, czy tam który klawisz jakiś tam specyficzny trzeba było nacisnąć.
0: Tak, albo jakiś akord gdzieś tam. Z...
1: No te akordy tak, są po prostu...
0: Z jakąś literą.
1: Miałam Pac-Mate'a, miałam Braille Sense'a i do tej pory nie pamiętam tych akordów.
0: Ja miałem Braille Light'a. To tam jeszcze było
1: wcześniej
0: ciekawie.
1: Jeszcze miałam Braille Speak'a. Tak?
0: A, no widzisz, no to ten sam system. Tak. To ten sam system, tak. Wejście do menu plik, to pamiętam do dziś, że trzeba było najpierw nacisnąć akord O, a potem literę F.
1: Tak, masz rację. Tak. Tak było, ale to jest po prostu... Ja naprawdę, jak tylko nie korzystałam jakiś czas, to wszystko zapominałam z tych skrótów. Tak się mnie kompletnie one nie trzymały, że... I bardzo mnie ucieszyło właśnie, jak przeczytałam, że tutaj wymyślili taki fajny system. To naprawdę działa.
0: Jak w ogóle te klawisze wyglądają w porównaniu do takich standardowych klawiszy na klawiaturze? Mam na myśli te dodatkowe, właśnie te kontrol, strzałki i tak dalej. One są jakoś specjalnie wykonane? Czy to takie klawisze na przykład jak na klawiaturze laptopa albo klawiaturze komputera, czy jakoś jeszcze inaczej to jest?
1: Wiesz co, one mają, one są w zasadzie podobne do jakby do całej reszty, są ułożone, to znaczy tak, one są na przykład te klawisze, które mamy właśnie obok spacji, tak, czyli te Alt, tam ten klawisz Windows i tak dalej, one mają kształt takich jakby prostokątów, ale no, takich zaokrąglonych, nie bez rogów, tylko takich i są ułożone poziomo, więc jakby no, nie ma tutaj obawy, że się gdzieś tam pomyli z tymi, z jakimiś innymi. Te funkcyjne z kolei, te F-y mają troszeczkę inny kształt, bo się nawet nie zastanawiałam nad tym, jaki to ma kształt, dopiero teraz. Te F-y mają kształt takich bardziej typowych prostokątów i są chyba troszeczkę mniejsze. Także te funkcyjne klawisze tutaj, takie typowe dla linijki, to parowanie i tamten drugi mają taką wyczuwalną, nie wiem, kreseczkę, czy co to jest.
0: Ale to nie są takie typowe klawisze, jakbyś na przykład, no nie wiem, z laptopa wyjęła z klawiatury i wstawiła do tego notatnika, one trochę inaczej
1: wyglądają.
0: Wiesz co,
1: one są trochę mniejsze przede wszystkim.
0: Rozumiem.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje, że są trochę mniejsze. Mają takie, takie są wklęsłe jakby trochę. Poza właśnie spacji, który jest wypukły, to cała reszta jest taka, czy większość przynajmniej, jest lekko wklęsła. No tak, strzałki nie są na przykład. Mhm. Czy te jakieś tam F-y też nie są, ale te właśnie typu Alt, Control i coś, no to też takie są jakby lekko wklęsłe.
0: Te klawisze dodatkowe mają podobny skok do tych klawiszy, które są w zestawie klawiatury brajlowskiej, czy one się różnią czymś, jeżeli
1: tak,
0: chodzi o skok?
1: Moim zdaniem to jest podobny skok. Ja w ogóle w pierwszym momencie jakoś tak miałam wrażenie, że one są właśnie trochę jakby bardziej wypukłe czy wyższe, ale chyba nie, albo minimalnie, ale tak jak patrzę, to chyba ten skok jest bardzo podobny.
0: Czy ta linijka posiada też klawisze kursor routingu, że nad każdą komórką
1: tak.
0: mamy? Pojedynczy klawisz, czy jeszcze tam dodatkowo są jakieś, czy tylko pojedyncze klawisze? Na
1: pojedyncze. Pojedyncze są klawisze. Do przemieszczania się po tekście mamy tu też takie typowe przyciski, jak w linijkach po bokach. Tu akurat to jedno może, co bym zmieniła w tej linijce, to ja zawsze lubiłam takie kółka.
0: Tak jak w tych starych linijkach tak, freedomowskich.
1: Tak, te kółka jakoś tak zawsze były dla mnie wygodne, ale już miałam Braille Sensa, więc się przyzwyczaiłam do tych przycisków. Nie jest to dla mnie jakiś problem, ale jakoś te kółka tak bardziej do mnie przemawiały.
0: No tak, to było całkiem fajne rozwiązanie w tych linijkach Braille Mate, to do Focusa tak, kiedyś te tak. linijki. Nie do Focusa, tylko do Pac-Mate'a.
1: Do Pac-Mate'a, tak. coś w Pac-Mate'cie właśnie miałam. Jak Pac-Mate'a ogólnie nie lubiłam, to...
0: Tak, to ta linijka była całkiem fajna.
1: Ta linijka była... zupełnie fajna.
0: Pancerna, taka wykonana z takiego grubego plastiku dość.
1: Tak, tak, ale to był taki po prostu, mimo wszystko taki plastik, to się tak. od razu, a tutaj właśnie mówię, ja ciężko jest mi powiedzieć, co to jest tak naprawdę. Ktoś właśnie kiedyś mówił, że to jest jakiś metal, ale wydaje mi się, że metal byłby chłodniejszy, ale to jakby, no nie wiem, nie podejmuję się.
0: Rozumiem. A sam Braille, przyjemny w dotyku, w pracy, nie męczy po dłuższym korzystaniu?
1: Jest przyjemny, tak, mnie się dobrze z tego korzysta, przy czym też jakby zastrzeżenie, no ja nie wiem, no nie czytam jakichś całych książek w Braille'u czy coś takiego. Czasem nawet bym chciała, może jak kiedyś będę miała czas. Natomiast więc to nie jest u mnie jakaś taka praca, nie wiem, wielogodzinna jakiegoś czytania tego Braille'a, ale nie mam zastrzeżeń do niego. Są dobrze wyczuwalne te punkty, nie jest to jakieś, nie wiem, głośne. No działa to wszystko fajnie, nie wiem, no...
0: Jakaś regulacja twardości Braille'a jest, czy nie ma w tej linijce?
1: Wiesz co, powiem ci, że nie widziałam, nie szukałam też, ale jakoś nie kojarzę, żeby coś takiego było. Faktycznie w różnych tych urządzeniach coś takiego było. Natomiast ja też nigdy nie miałam specjalnej potrzeby tego zmieniać, więc jakoś zaraz najwyżej zerknę tam w ustawieniach, czy coś takiego jest, ale nie przypominam sobie, szczerze mówiąc.
0: Okej. To teraz może pomówmy przez chwilę o funkcjach notatnika, jakie oferuje ta linijka, czyli QBraille XL, o której dziś mówimy w Tyfloradiu. Co właściwie możesz zrobić, jeżeli chodzi o notatki? Pewnie jak stworzyć, coś tam
1: ten
0: napisać?
1: Ten notatnik jest prosty, tak? Tu nie ma się co czarować, że to nie jest żaden rozbudowany edytor. Ja też niczego właściwie innego nie oczekiwałam, jak tego, żeby zrobić notatkę i ją zapisać. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nawet nie bardzo potrzebuję tego gdziekolwiek eksportować czy przekazywać. Rzadko. Czasami potrzebuję, ale rzadko. To są w 90% notatki dla mnie. Właściwie wyjątkiem jest tylko to, jak kogoś czasami zastępuję na rozprawie i jemu muszę przekazać notatki, no to wtedy rzeczywiście się przydaje możliwość przeniesienia tego gdzieś tam na komputer, skopiowania gdzieś do maila, czy tak, żeby coś tam przekazać. Natomiast generalnie ten notatnik zapisuje w pliki w formacie tym brajlowskim, BRL i w formacie tekstowym, TXT. Więc jest to możliwe później do odtworzenia sobie gdzieś tam na komputerze. No i on otwiera PDF-y. Oczywiście takie PDF-y, które są oznakowane, tak? Które można przeczytać.
0: No tak, jeżeli będziemy mieli skan, to nam OCR-a nie zrobi.
1: No nie robi OCR-a, natomiast próbowałam na jakimś wyciągu bankowym i rzeczywiście otworzył. Otwiera, co on tam jeszcze otwiera? Otwiera pliki Wordowe, jakieś tam RTF-y, to otwiera, więc można sobie też z tego w razie potrzeby skorzystać. No i wiadomo, no ma tam podstawowe takie funkcje, tak? Możemy tworzyć foldery, właśnie zapisywać pliki, otwierać pliki, jakieś tam ma możliwość otwierania plików w opcji tylko do odczytu, co gdzieś tam być może w jakichś sytuacjach też się może przydać. No wiadomo, te wszystkie kopie i wklej, tak, jakieś tam różne opcje edycji są, no ale nie są to jakieś zaawansowane, jakieś tam formatowania i Bóg wie co, no bo to są tylko formaty tekstowe, nie?
0: Wyszukiwanie w tekście też pewnie jest.
1: Jest wyszukiwanie w tekście. Też szczerze mówiąc nie miałam potrzeby jakoś bardzo z tego korzystać, bo korzystam głównie z własnych notatek, które nie są ani długie. No jakieś tam wiadomo, można datę wstawić, tak, coś tam no, tego typu. Zresztą mogę... Tak brzmi ten...
0: A, dźwięk standardowy.
1: Standardowy, przy czym oczywiście ja go teraz włączyłam, żeby móc zademonstrować, ale... Pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam po właściwie uruchomieniu tego, to było poszukanie, gdzie to się wyłącza.
0: No tak, bo to zwraca ponieważ uwagę bardziej niż ten rzep.
1: No, ja potrzebuję czegoś, co jest ewidentnie ciche. Więc kiedy wchodzimy w ten notatnik, już to mamy tutaj... No w momencie, kiedy już mamy jakieś pliki, to po prostu pokazują nam się tutaj pliki i foldery, które... sobie wcześniej utworzyliśmy, więc możemy sobie tutaj od razu coś otworzyć. I tu mamy na przykład, jeżeli wejdziemy, naciśniemy Alt, to mamy opcję Otwórz, tu są podane skróty, też Otwórz chroniony dokument, ostatni dokument, kopiuj, wklej, wytnij, skasuj, nowy folder, nowy plik, zmień nazwę, tak, znajdź, zaznacz wszystko, informacje i wyjście.
0: I możemy sobie po prostu za pomocą strzałek
1: tak.
0: Przemieszczać się po tych
1: dokładnie
0: opcjach.
1: Dokładnie tak. No i albo sobie otwieramy coś, co już mamy, albo otwieramy sobie jakiś zupełnie nowy plik, tak, stosownie do potrzeb. Ja sobie tu zrobiłam folder pod tytułem rozprawy na przykład i w nim sobie, no i teraz tak, dałam na przykład nowy plik, więc mi się tu pokazuje mi się od razu
0: pewnie pole do wprowadzenia nazwy tego pliku.
1: On tu tworzy... Zaraz, co on tu zrobił? On tu mi stworzył od razu jakiś plik no name w tej chwili. Ale czemu on go stworzył? Sekundę. Tam sobie w ustawieniach można też zmieniać, czy domyślnie ma to być ten plik brajlowski, czy to ma być plik ten tekstowy. Ja raczej korzystam z tekstowych. Tryb tekstowy. Ha, on sobie chyba tworzy... Ja powiem szczerze, to tak automatycznie robię, że nawet jakoś nie zwróciłam uwagi, że on sobie chyba tworzy po prostu taki no name, a potem się go dopiero gdzieś tam zapisuje. To ma też pewien plus taki, że jak ja potrzebuję coś szybko, tak? Naprawdę ja się często rzeczywiście wchodzę na rozprawę, ja się w tym momencie nie zastanawiam, że tworzę nowy plik i coś tam, tylko po prostu otwieram i piszę.
0: Ale jeżeli na przykład wyłączysz ten notatnik, zaczniesz coś pisać, wyłączysz, to dane nie zostaną utracone.
1: Nie, absolutnie. Wraca do tego samego punktu, w którym był. No i tu znowu mamy, tak? Otworzyłam ten nowy plik, więc tu mamy, jak naciskamy Alt, mamy takie standardowe możliwości, plik, edycja, zakładka, narzędzia. No i tu sobie można wybierać znowu, co nam jest potrzebne, tak? W pliku. Aha, w chciałam wejść w plik, a weszłam w edycję chyba. Nowy dokument, menedżer plików, zapisz jako, informacje, wyjście. Znowu sobie tu możemy edycję, no tą początek zaznaczania, cofnij, kopiuj, wklej, wytnij. No tego typu, tak? Skasuj, zaznacz wszystko tego typu. No, zakładki jakieś tu można sobie tworzyć. Narzędzia, znajdź, zamień. W ustawieniach sobie tam można coś pozmieniać. Jest to proste ogólnie, no nie ma tu jakichś, tak jak mówię, zaawansowanych funkcji, ani zaawansowanych ustawień. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to jest dokładnie to, czego mi trzeba.
0: No właśnie, taki prosty edytor do tworzenia prostych notatek tekstowych.
1: A biorąc pod uwagę różnicę w cenie między czymś, co jest uznawane za notatnik brajlowski, a linijką brajlowską z funkcją notatnika, i biorąc pod uwagę wysokość dofinansowań, no to dla mnie w ogóle nie ma tematu notatnika.
0: No właśnie, tak, skoro już jesteśmy przy tym, jaka to jest cena tego urządzenia?
1: On kosztuje, tam było coś około 13 chyba tysięcy złotych. Jakoś to nie pamiętam dokładnie, trzeba by sprawdzić u źródła albo na fakturze. W każdym razie to jakoś tak wychodziło, że ten Braille Edge tak wychodził mniej więcej koło tych 12 tysięcy, które są objęte dofinansowaniem. Nie pamiętam, czy to było 12700, czy około 13 tysięcy, coś w ten deseń.
0: Jasne, no ale w każdym razie jesteśmy w stanie uzyskać na tę linijkę dofinansowanie z aktywnego samorządu.
1: Tak, ja tam jest kilkaset złotych różnicy między Braille Edge'em a tą nową linijką. Ja się zdecydowałam to dopłacić, żeby już mieć jednak tą nowszą wersję.
0: No jasne. No dobrze, czyli mamy notatnik, wiemy jak działa, jak z eksportem notatek? Podłączamy do komputera i po prostu jest jakiś tryb, gdzie pojawia nam się jako dodatkowe urządzenie w menedżerze plików i sobie kopiujemy, czy jakoś inaczej to wygląda?
1: To znaczy, wiesz co, ja generalnie takie rzeczy robię przez kartę SD po prostu.
0: Przez kartę.
1: Ponieważ on nie ma żadnej swojej pamięci, ma tylko zapisuje wszystko na karcie SD, więc dla mnie to jest osobiście najprostsze. Ja powiem szczerze, że ja go w ogóle nie podłączałam przez USB do komputera, bo to jest dla mnie już taki trochę archaizm.
0: Jasne.
1: I po prostu przekładam kartę. Nie mam pojęcia na ten moment, czy on... Nie widziałam nigdzie w podręczniku, żeby w ogóle było to... Jest podłączanie USB jako linijki brajlowskiej, tak, do komputera, czego też od razu przyznaję, że nie próbowałam, bo po to kupiłam z Bluetoothem, żeby nie bawić się z kablami.
0: A nie czujesz jakiegoś takiego opóźnienia trochę w pracy po Bluetoothie?
1: Właśnie powiem szczerze, że nie zauważyłam. Nie porównywałam z USB, ale nie zauważyłam niczego takiego, żeby mi w sposób przeszkadzało. A wiem, że to się zdarza i zdarzało mi się, nie wiem, nawet w słuchawce Bluetooth, tak? Czy w słuchawkach jakieś tam opóźnienie. Natomiast tutaj nie widzę na tyle przynajmniej, żeby mi to jakoś przeszkadzało.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz w takim razie może kilka słów na temat pracy z tym urządzeniem jako z monitorem brajlowskim. Dla ciebie to jest przede wszystkim notatnik, ale co możesz powiedzieć o pracy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak właśnie komputer, jak iPhone, jako linijka brajlowska, jak się sprawdza?
1: Sprawdza się też fajnie. On ma bardzo fajną funkcję, która też bardzo zachęca moim zdaniem do korzystania z niego. Mianowicie on może się łączyć z 6 urządzeniami przez Bluetootha i nie trzeba tego rozparowywać ani tam jakichś kombinacji robić. Więc można się bardzo fajnie, płynnie przełączać na przykład między iPhone'em, komputerem, czy między 2 komputerami, czy no w ogóle no 6 urządzeniami, tak to jest bardzo dużo. Ja tylu urządzeń nie mam nawet, do których bym go podłączała, natomiast parę

0: Makiem było podobnie. Też poszło to bardzo gładko i tak fajnie. No i łączyłam go jeszcze z Windowsem, z NVDA. Tu jakby też poszło to bez problemu, tylko tu już wychodzą moje przyzwyczajenia do systemów ze stajni Apple'a, ponieważ ja po prostu zanim przeczytałam w ogóle instrukcję i jak to się robi, to sobie po prostu weszłam do NVDA, patrzę w ustawienia Braille, no i czemu mi tej linijki nie widzi? Nie? A tu trzeba wejść w panel sterowania, dodaj tam jakieś urządzenia.
1: A no tak.
0: Gdzieś tam, no. I na Macu to po prostu samo się pokazało, w ogóle się nie musiałam tym przejmować. To nie jest oczywiście jakieś specjalnie uciążliwe. Natomiast no po prostu trzeba gdzieś tam albo to wiedzieć, albo doczytać w instrukcji, że to tak trzeba zrobić. Także no co tu można powiedzieć? Działa to wszystko dobrze, działa fajnie. Wiem, że łączenie też z linijką, czy tam jakieś ten, no chwalą sobie osoby, które korzystają na przykład ze skrótów brajlowskich. Ja akurat nie korzystam z nich, jakoś się nigdy nie nauczyłam, ale wiem, że też sporo osób gdzieś tam z tego korzysta, że to jest fajnie tam. Ja na tyle powiedzmy nie korzystam, że no ja, do, nie wiem, do pisania, jak już potrzebuję coś pisać do pracy takiego, no jakieś pisma, coś, no to piszę normalnie na komputerze, tak? Nawet ja się trochę śmieję, że mam takie przyzwyczajenie, że na tej klawiaturze brajlowskiej to piszę tak, jak się pisze notatki, czyli tak mniej starannie trochę, tak na szybko. Natomiast jak mam klawiaturę taką komputerową, normalną, to mam odruch takiego większego jakby starania się, tak, pilnowania, żeby to tam było. Natomiast nie zauważyłam właśnie żadnych problemów, żeby gdzieś tam się coś rozłączało, gubiło te połączenia. Przełącza się to całkiem fajnie między tymi urządzeniami.
1: Właśnie, jak oczywiście wygląda proces przełączania się pomiędzy tymi urządzeniami? Co trzeba zrobić?
0: Trzeba nacisnąć, znaczy jak już je oczywiście mamy pokonfigurowane, tak? Zakładając, że mamy to połączone, to trzeba po prostu wchodzimy sobie najpierw w ogóle w tak zwany terminal dla programów odczytu ekranu i tu sobie wybieramy sobie, czy chcemy, żeby to było połączenie USB, czy połączenie Bluetooth i tak dalej, to jeżeli to rzeczywiście sobie tam chcemy konfigurować. Aha. Natomiast jak już to później mamy porobione, to naciskamy ten klawisz parowania, który jest pod Escape'em, z klawiszami F1 do F6.
1: Aha, i w ten wtedy sposób w zależności od tego, sobie,
0: z którego urządzenia korzystamy.
1: Aha, no to myślę, że też dość proste i intuicyjne. I tak. Przełączanie wygląda raczej szybko, tak? To nie jest, że tam trzeba nie wiadomo jak długo czekać.
0: Nie. Wszystko to ładnie się odbywa. Mówię, no ja też nie pracuję może tak, żebym rzeczywiście, nie wiem, 100 razy dziennie, tak, się gdzieś tam przełączała. Ktoś, kto dużo korzysta z Braille'a, z różnymi urządzeniami, no mógłby tu powiedzieć jakoś konkretnie, ale ja nie zauważyłam na ten moment, żeby gdzieś to jakoś było wolno, czy coś takiego.
1: Rozumiem. No dobrze, czyli w takim razie notatnik, monitor brajlowski, czy jakieś wady tego urządzenia dostrzegasz po jakimś tam takim, no faktem kilkutygodniowym, ale jednak czasie pracy?
0: W zasadzie to jedynie jakby to, że mówię, jakieś tam drobnostki, które mogłyby być na przykład w ustawieniach ustawieniach.

0: mamy taką opcję, że możemy sobie wybrać, z jakiego punktu on startuje, czyli na przykład, czy on będzie się uruchamiał nam z tego swojego menu, czy od razu na przykład otwierał notatnik, czy coś. Natomiast nie próbowałam też ustawiać wszystkich tych opcji, ale nie wszystkie one działają jakoś. To taka kwestia, no, stricte programowa, myślę.
1: No tak, i być może jakieś kolejne aktualizacje oprogramowania
0: Tak.
1: rozwiążą.
0: Poza tym miałam z tym strasznie głupi problem na samym początku, który mnie na jakiś czas trochę zablokował, jeżeli chodzi o używanie tego. Mianowicie w podręczniku nie było napisane, jak z tego trybu terminala dla odczytu ekranu wyjść z powrotem do tego notatnika. No po prostu przeszukałam cały podręcznik. Przy każdym, co tam opisują, piszą, jak z tego wyjść, a przy tym nie.
1: I jak należy z tego wyjść?
0: Jest skrót, tutaj akurat trzeba zapamiętać skrót. To jest spacja plus Z, ale jakby to komputerowe Z, czyli piszem siódmym jeszcze. Na to nie wpadłam sama.
1: No tak, to takie dość mało intuicyjne.
0: Wszystkich.
1: Ja podejrzewam, że korzystając gdzieś tam kiedyś dawno temu z Braille'a, to bym próbował tej zetki, ale właśnie bez tego
0: Tak, ja
1: klawisza
0: też
1: siódmego.
0: próbowałam
1: No
0: Z,
1: właśnie.
0: no, natomiast on był interpretowany jako Z gdzieś tam stosujący się dalej do tych urządzeń, tak, które mieliśmy podłączone, więc to jakby, no jest to jest rzeczywiście troszkę, znaczy jakby to było opisane w instrukcji, to nie ma problemu, tak, chyba to gdzieś ktoś przeoczył.
1: Całkiem
0: I
1: możliwe.
0: ja potrzebowałam tutaj po prostu kontaktu z firmą, żeby się dowiedzieć, jak się to robi.
1: Właśnie,
0: I tutaj
1: a propos dystrybutora, to jeszcze zapytam ECE, jak rozumiem,
0: ECE,
1: dystrybutorem jest tego na
0: tak.
1: Polskę.
0: I tutaj właśnie była ta kwestia, o której mówiłam wcześniej, że w ustawieniach, mówię, dobra, no to sobie wybiorę w ustawieniach, żeby mi po prostu uruchamiał od tego menu głównego, no i jak wyłączę go, to rozumiem, że on mi wtedy uruchomi z tego menu. A guzik wracał do tego terminala cały czas.
1: A.
0: I po prostu przez chwilę jedynym sposobem, który ja widziałam, był reset. Także, no, ale to taki drobiazg, który gdzieś tam. Ja nawet nie sprawdzałam, czy może już to jest w tym podręczniku. Ale gdyby ktoś miał kiedyś jakiś taki problem, to trzeba zrobić właśnie spację Z plus jeszcze ten siódmy punkt, i wtedy elegancko wychodzi i wszystko jest w porządku. No i właściwie powiem szczerze, że jakiś specjalny. No, może jeszcze EPUBy mógłby otwierać.
1: No tak, EPUBy to jest akurat coś, co fajnie, żeby
0: To
1: otwierał.
0: bym była rzeczywiście
1: Można by
0: zadowolona.
1: było książki czytać.
0: Tak, on otwiera jeszcze jakieś pliki Daisy, ale takie Daisy, no to też jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiedziałam, że istnieją inne pliki Daisy niż dźwiękowe, w sensie audiobooki. Natomiast oni tutaj gdzieś piszą, że niby, nie wiem, jakieś książki są też takie tekstowe, jakoś Daisy zapisywane. No to on takie coś otwiera, no ale do tego to pewnie nigdy nie wykorzystam. On ma jeszcze tam jakieś aplikacje, takie, których ja oczywiście, nawet jest kalkulator, budzik, tam data i czas, stoper, minutnik, terminal. No to ja oczywiście praktycznie z niczego z tego nie korzystałam jeszcze. Terminarz. Ja sobie tak marzę, ale to pewnie, bo na przykład taki terminarz, no to jest rzecz w ogóle dla mnie w tym kształcie nieprzydatna. Natomiast gdyby istniała jakaś opcja synchronizowania tego z czymkolwiek,
1: Z jakimś
0: to już
1: kalendarzem na iPhone'ie na przykład.
0: tak, to już byłoby cudowne, to byłoby po prostu fantastyczne, tak? Bo Ja korzystam z kalendarza na iPhone'ie bardzo dużo. Mój aplikant mi wpisuje terminy i dzięki temu no, wiem, kiedy co mam i tak dalej. I na przykład mam takie sytuacje, że wyznaczają termin kolejnej rozprawy i wszyscy w tym momencie otwierają swoje kalendarze papierowe i patrzą, czy w tym czasie mogą, bo jak nie mogą, no to trzeba to zgłaszać i jest możliwość zawsze ustalenia jakiegoś innego terminu. No i tutaj nieraz ja zaliczam trochę takie wpadki, bo jeżeli nie pamiętam, a nie pamiętam wszystkich terminów, a nie ma ze mną aplikanta z papierowym kalendarzem, to czasem się zdarza, że sobie dam ustalić kolejną, trzecią rozprawę, tak, na jeden dzień. Bo nie mam jak tego tak szybko sprawdzić. Na iPhone'ie, nawet jakbym go wyciągnęła i już olała to, że go tam słychać, albo szybko podłączyła pod tą linijkę, to nie zrobię tego tak szybko, jak ktoś, kto sobie otwiera kalendarz, patrzy,
1: i patrzy.
0: Mam wolne.
1: No tak.
0: Więc gdyby była taka możliwość, żeby sobie to zsynchronizować, to wydaje mi się, że pewnie też nie tak szybko, ale jednak wydaje mi się, że miałabym tutaj trochę lepsze szanse na to, żeby to rzeczywiście sobie zrobić, ale tego to chyba, ja nie wiem, w poprzednich czy Braille Sensach, czy jakichś tych, to chyba też nie było żadnych
1: chyba
0: takich
1: nie,
0: synchronizacji.
1: Chyba nie, ta aplikacja też zdaje się, że w Braille Sensach była, ale to zawsze było jakieś takie rozwiązanie osobne, bez synchronizacji.
0: I tego to rzeczywiście, jakbym sobie mogła coś zażyczyć, żeby zrobiono, to faktycznie bym chciała, żeby była jakaś możliwość synchronizowania z jakimiś kalendarzami, bo to by mi faktycznie, wtedy bym z tego korzystała, a tak to nie korzystam, bo wiadomo, że nie będę wpisywała każdej rozprawy.
1: No tak,
0: osobno,
1: tym bardziej, że musiałobyś to potem z iPhone'a przepisywać jeszcze, skoro jeszcze masz ten kalendarz zsynchronizowany z aplikantem, to rzeczywiście podwójna praca do wykonania.
0: Podwójna, dokładnie. Ale to są no takie moje jakieś tam życzenia. Natomiast ogólnie z linijki jestem bardzo zadowolona. Mówię, dobrze mi się na niej pisze, dobrze mi się na niej pracuje. A tu jeszcze jak się łączą to z tym Bluetoothem, to jakieś takie światełka się świecą. To mnie kiedyś ktoś nawet na rozprawie trącał, co to jest. Także ogólnie tak fajnie to wygląda. Wydaje się to bardzo porządnie wykonane urządzenie. To jest to, co dla mnie jest w sumie ważniejsze niż te wszystkie kwestie programowe, które są w środku, bo nie ma tu nic na tyle skomplikowanego, żeby się to, nie wiem, wieszało, czy coś tam się działo. A z kolei też myślę sobie, że jeśli to będzie produkt jakoś tam rozwijany, no to być może jeszcze z czasem się coś tam może pojawić, czy coś tam mogą naprawić, czy ten, no ale tego, co dostaję sprzętu, no to już po prostu jaki dostaję, taki mam. A mam ją służyć przez następne ileś tam lat, mam nadzieję. Więc no przynajmniej tak wizualnie wydaje się to rzeczywiście bardzo porządne. Jest poza tym dosyć, znaczy ja nie miałam tego typu linijek w rękach innych, takich, które obecnie gdzieś tam są dostępne. Natomiast no jak na 40-znakową linijkę, to wydaje mi się, że nie jest on ani ciężki, ani jakiś tam taki nieporęczny. No wiadomo, że jest większy od tego Braille Sensa, którego miałam, bo on był 32-znakowy. Jest odrobinę cięższy, ale w sumie niewiele. No fajne jest to właśnie, ma etui, ma pasek na ramię, tak, na którym go można sobie fajnie nosić. I no to jest naprawdę urządzenie, z którego ja jestem zadowolona, mam nadzieję, że będę nadal zadowolona, bo to jest urządzenie, po którym sobie wiele obiecywałam, a z drugiej strony no trochę miałam jakiś tam obaw, bo to jest zawsze coś, co jeszcze nie było za bardzo testowane, tak znaczy, no, wśród już osób użytkujących. Nie miałam żadnych na ten temat i tak dalej, nikt nie miał, nikt nie używał.
1: Jesteś no, pierwsza.
0: Ja jestem pierwsza i ja się nie boję takich rzeczy. Wiadomo, że jest to zawsze ryzyko i może z tym być różnie, natomiast jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc ja też, chociaż ogólnie w życiu nie jestem jakąś ryzykantką szczególną, ale w takich, no jest, nie jest to żadna firma no name, tak? Jest to uznana firma, która produkuje te sprzęty są dobre, korzystałam z nich, więc trudno było gdzieś tam zakładać, że jakiś nowy produkt będzie, nie wiem, gorszy czy jakiś. Z tego, co tak się domyślam z różnych opisów i informacji, no to jest pewnie sporo lepszy niż jakieś tam poprzednie.
1: No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie ci przez lata służył, a że te gdzieś tam mankamenty, o których wspominałaś, zostaną rozwiązane i że wszystko będzie działało tak, jak działać powinno. QBraille XL to jest linijka brajlowska z funkcjami notatnika. O tym urządzeniu dziś na antenie Tyfloradia opowiadała Magdalena Szyszka. Dziękuję ci, Magdo, bardzo za udział
0: dziękuję
1: w dzisiejszej
0: bardzo.
1: Audycji. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, więc jak przeważnie w środę, wieczór magdaleński, Magdalena Rutkowska z tej strony. A dzisiaj upolowałam dla was wyjątkowego gościa, którego pewnie ludzie nawet tak zwani spoza branży kojarzą, ponieważ głośno o nim coraz głośniej. Z nami jest dzisiaj Petros Psylos. Cześć Piotrek.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Nasz słynny młody wynalazca, o którym się rozpisują portale wszelakie, i co niektóre telewizje, to takie już głupoty wymyślają, że aż słuchać i czytać trudno. Nawet zrobiliśmy sobie tutaj w ramach przygotowań mały konkurs na najgłupsze pytanie, jakie Petrosowi będziemy mogli dzisiaj zadać. Typu, czy da się mrugać za pomocą wymyślonego przez niego sztucznego oka.
1: Ale nie ma podobno głupich pytań.
0: Ale nie tylko o sztucznym oku, o którym było w zapowiedzi. Zresztą no to też nie jest nazwa autora, tylko taka medialna, bo się fajnie sprzedaje, bo się dobrze kojarzy. No bo sztuczne oko, jak sama nazwa wskazuje, jest noszone przy pasku, co może troszkę zaburzać konfigurację. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy też opowiedzieć o innych wynalazkach, pomysłach, projektach, żeby nie tylko i wyłącznie o tym jednym. I tak naprawdę chciałabym parę słów o tobie usłyszeć, żeby nie było przekłamania takiego, jak to zwykle tutaj się wtrynia.
1: Ja to o sobie w ogóle mówić nie lubię. Może jakoś ograniczyć skromnym... mi się do jakiejś sfery wąskiej.
0: Do wąskiej sfery. Nie, no spokojnie, no żadnych pikantnych szczegółów z życia prywatnego tutaj.
1: A to się też dobrze sprzedaje właśnie.
0: Świetnie się sprzedaje, ale to zostawimy, jeżeli audycja potrwa do którejś tam godziny, to już później ewentualnie.
1: O 22.
0: Tak, to te rzeczy.
1: Nie jesteśmy faktem dokładnie.
0: Także nie musimy lansować się tego typu rzeczami. Od ilu lat jesteś w Polsce, ponieważ nie zawsze byłeś? Dlaczego akurat wybrałeś również uczelnię, na której jesteś? No bo tak naprawdę miałeś do wyboru wiele, wiele innych. I takich właśnie kilka słów tytułem wstępu.
1: Tytułem wstępu. No to może zacznijmy od samego początku. Urodziłem się w Grecji na wyspie Chios, słynącej z tego, że tam Homer się urodził. Chociaż niektóre wyspy roszczą sobie prawa do tego faktu. Jest zagorzały bardzo konflikt. No ale wiadomo, chodzi o turystykę, o biznes. Tutaj nie będziemy się w to mieszali. W każdym razie
0: Homer
1: jest wyspa turystyczna niesamowicie. Teraz słynąca z tego, że tam obozy uchodźców funkcjonują. Jest nieciekawie, jednym słowem. Rolnicy wyganiają z pól, bo uchodźcy porozbijali się na polach. No i upraw nie można hodować, nie można zbierać. To jest największy właśnie problem. Media też się rozpisywały o tym ostatnio bardzo głośno. No i tam się urodziłem. Byłem z przerwami do 6 roku życia. No i wróciliśmy do Polski, do Białegostoku, gdzie skąd moja rodzina pochodzi, połowa rodziny. Właściwie mama. No i tu w Białymstoku kontynuowałem edukację. Teraz oczywiście studia, czas studiów. I jak słusznie zauważyłaś, no w Białymstoku. W Białymstoku zostałem z powodu takiego, że Politechnika Białostocka największe możliwości rozwoju zapewniała jako jedyna.
0: A miałeś
1: uczelnia.
0: Inne propozycje, ponieważ już twoje wynalazki zasłynęły kilka lat temu, jeszcze zanim w ogóle poszedłeś na studia, to już byłeś osobą gdzieś popularną. Czy i zdobywałeś nagrody.
1: Pierwszy. Słowo popularne też trochę pejoratywne ma znaczenie w dzisiejszych czasach.
0: Nie, dlaczego?
1: No tutaj można się kłócić. W każdym razie już w technikum rzeczywiście zacząłem pierwsze swoje, nie pierwsze, może kolejne, bo pierwsze to w podstawówce urządzenie robić. No i w tymże technikum wystartowałem w różnych konkursach, dzięki czemu no różne uczelnie, bo teraz to tak się odbywa, że jeżeli się w konkursach startuje, jeżeli jakiś tam sukces się ma na tej płaszczyźnie, no to uczelnie przedstawiają propozycje. No w tym przypadku warszawska Politechnika Krakowska, to właściwie nie Politechnika, tylko Akademia Górniczo-Hutnicza, też zaproponowały różne ciekawe warunki. No ale Białostocka przebiła wszystko, zapewniła możliwości rozwoju, stypendium od samego początku, laboratorium, hotel asystenta na własny użytek, w sensie laboratorium, żeby tam mieć. Czyli coś, czego nie ma w innych miastach i dodatkowo taki ciekawy program stworzyła, który nazywa się Odkrywcy Diamentów. To jest program zrzeszający największych przedsiębiorców w województwie podlaskim i ci przedsiębiorcy wspierają działalność studentów, uczniów szkół średnich w tworzeniu różnych projektów. I też zapewniają na przykład w moim przypadku stypendium. I tutaj robimy różne też ciekawe rzeczy. Niedawno koło Humanus powstało właśnie z mojej inicjatywy i jest sponsorowane przez tę fundację, ale o tym może później. Mhm. No i tak o jakoś się potoczyło. Już ten czas tak szybko leci, zaraz połowa studiów. No. Będę patrzył, żeby się też nie ograniczyć do jednego miejsca, no ale tutaj nie ma co się oszukiwać. Mówi się, że tam Harvard czy Oxford to lepsze uniwersytety światowe i tak dalej, ale to się nie to liczy. Liczy się po prostu wewnętrzna motywacja, żeby to z wewnątrz wszystko wypływało, bo uczelnia żadnej wiedzy i mądrości nie zagwarantuje. Oczywiście może wskazać kierunek, w którym podążamy, ale jeżeli student nie ma ochoty sięgać do książek albo sięga 3 dni, no nie wiem, przed sesją, żeby to wykuć, to nie jest warte niczego. No, już lepiej, żeby nie studiował. Także nie ma znaczenia, czy Białystok, czy Warszawa, czy cokolwiek. Po prostu jak ktoś się czymś interesuje, no to znajdzie nawet bez formalnego wykształcenia wiedzę. Zresztą mamy wiele też przykładów takich osób, które znalazły taką wiedzę i biznesy na kanwie tej wykształciły.
0: Naprawdę. Dlatego, że chciały po prostu. Miały wystarczająco dużo motywacji i samozaparcia.
1: I to jest chyba clue właśnie wszystkiego.
0: W tej wcale niełatwej do robienia, zwłaszcza biznesu, materii, bo o tym sobie też później porozmawiamy. Natomiast ja chciałam tutaj o twoich tych pierwszych, no takich bardziej popularnych projektach, które nawet na twojej stronie można znaleźć. Czyli o rękawicy ułatwiającej komunikację. Też błędnie opisywanej w różnych mediach jako rękawica rozpoznająca język migowy, a to zupełnie o co innego chodzi, bo to miało być dla osób niemówiących, a nie niesłyszących.
1: Dla osób tak niemówiących, osoby niemówiące też czasami językiem migowym się posługują, no ale język migowy jest bardzo językiem kłopotliwym, bestii niejednoznaczny. I tak jak u nas są różne dialekty, jak się pojedzie na przykład do Zakopanego, to czasami górali ciężko zrozumieć, tak samo język migowy ma różne dialekty i różni się, nie dość, że na poziomie województw, to też na poziomie państwa. Dlatego, no, i to jest język niejednoznaczny, no to trzeba znać kontekst. No. Jak na razie tego komputery robić nie potrafią, nawet te najbardziej zaawansowane. W technikum, w drugiej klasie w technikum akurat chyba wtedy się nudziłem i sobie postanowiłem, żeby coś ciekawego zrobić, a ponieważ no, bez sensu jest robienie jakichś tam zabawek elektronicznych, gierek i tak dalej, to sobie pomyślałem, żeby to wykorzystać, co wtedy potrafiłem, żeby wesprzeć inne osoby, tym bardziej, że w tamtym okresie też nawiązaliśmy, ja i wspólnie razem z panem doktorem Jerzym Sienkiewiczem, współpracę tutaj z różnymi instytucjami, które zajmują się takimi zaburzeniami, i pomyśleliśmy, żeby coś pożytecznego zrobić. No i wszystko zaczęło się, można powiedzieć, od tej rękawicy. To taka była sportowa rękawica jak z Terminatora. Taki fragment pogadaj z ręką w Terminatorze, który się nakłada na rękę, no i ręka, jak się tę rękawicę założy, może przemówić. To znaczy jest tam budowany syntezator mowy, który interpretuje, szczytuje gesty, które wykonujemy. Ja te gesty przygotowałem. To nie jest język migowy, tylko ja wcześniej ten alfabet, że tak powiem, utworzyłem. No i mogę to wykorzystać, załóżmy, że nie mówię. Mogę zajść sobie do urzędu, wyrobić dowód osobisty, mogę zrobić zakupy w sklepie, nie bez potrzeby wyjmowania kartki i długopisu, bo oczywiście można zapisać wszystkie wypowiedzi na kartce, skorzystać z tabletu, ale to dużo czasu zajmuje i to jest, że tak powiem, przewaga tego urządzenia, że tutaj ta synteza i komunikacja, komunikowanie potrzeb odbywa się bardzo szybko.
0: Tylko trzeba się nauczyć tych poszczególnych gestów.
1: Tak, ale to nie jest kłopotliwe. Moja siostra się nauczyła, a siostra oczywiście tam mówiąca, widząca wszystko, ale się nauczyła w 3 chyba godziny, traktując jako zabawę. Sobie upatrzyła gdzieś kiedyś w telewizji taką rękawicę.
0: Można też używać, kiedy ma się tak zwane ciche dni, żeby nie było, że człowiek się złamał i odezwał jednak.
1: No można właśnie z ręką sobie porozmawiać. Ręka sobie swoje, oczywiście. No. Jakaś forma spędzania wolnego czasu.
0: Czasu. Pomysł na wypromowanie gadżetu. I zdobyło to faktycznie jakąś grupę odbiorców, czy też zostało w fazie projektu?
1: No, testowane było urządzenie, byłem też na różnych targach, na przykład w Brukseli, tam podchodziły osoby, które miały podobne komplikacje, jeżeli chodzi o mówienie. Testowały, ale okazało się, że to jest urządzenie no, trochę przestarzałe technologiczne, urządzenie duże, nieporęczne, bo ta rękawica na wielkości była, no nie wiem, czy rękawicy bokserskie, bo boksu zawodowo nie uprawiamy, nie amatorsko. Ale chyba bokserskie, nie wiem jaka bokserska jest rękawica. W każdym razie to duże było i ciężkie i niewygodne i w ogóle. Na pewno jeszcze dużo do dopracowania w tym projekcie zostało, no ale ja sobie tak pomyślałem, że po co mieć coś materialnego, po co na ręce, po co zakładać niewygodne, skórzane materiały, które latem się nie sprawdzą, bo przecież ręka będzie się pociła. No i tak sobie poszedłem tym tropem, no i rozszerzyłem rękawicę, dodałem trzeci wymiar w cudzysłowie, czyli zrobiłem taką wirtualną kredę, która się nakłada na palec i mogę sobie różne wypowiedzi pisać w powietrzu. Już nie posługuję się czasami skomplikowanymi gestami, tylko korzystam z umiejętności, które wcześniej już nabyłem, czyli umiejętności na przykład pisania i w ten sposób zapisuję wypowiedzi, piszę wiadomości SMS-owe, dzwonię do kogoś, korzystam z usług multimedialnych. Czyli rękawica przerodziła się w wirtualną kredę.
0: I jak ta kreda wygląda?
1: To jest naparstek niewielki, mniejszy niż kiedyś wykorzystywany, nawet i teraz wykorzystywany. W maszynach do szycia, tam chyba do nawlekania nici. Moja babcia kiedyś używała takiego. To jest mniejsze niż taki naparstek. Sygnet. Pierścień Arabeli mi się przypomniał. Kiedyś był
0: lub Atlantów.
1: No ale to można powiedzieć, że jest mniejsze od tego. Zakłada się na palec, no i po założeniu palec przemienia się w wirtualną kredę. Co my tą kredą możemy robić? No załóżmy, że jesteśmy kierowcą. Zakładamy taki sygnet na rękę i trzymając kierownicę możemy sobie SMS-a napisać, nie rozpraszając po prostu, znaczy uwaga jest rozproszona, oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę, ale trzymamy dalej oburącz kierownicę i w ten sposób jakieś tam bezpieczeństwo możemy zachować, na przykład odbierając telefon, bo jest telefon pilny, który tutaj przeważa wszystkie inne jakieś negatywne konsekwencje, na przykład spowolnimy na drodze. No sygnet może być też w fortli używany. W fortli taki durny przepis obowiązuje, że nie można wysyłać SMS-ów w miejscach publicznych, bo osoby, które to robiły, to o słup się uderzały często albo zawadzały się o chodnik, zderzały się z inną osobą i tam taki przepis wprowadzono, że nie można w miejscach publicznych z telefonu w ogóle korzystać. No to tutaj to też się sprawdzi, telefon ląduje w kieszeni, my nakładamy sygnet i tym sygnetem też SMS-y piszemy, dzwonimy. No i później się okazało, bo początkowa taka była koncepcja, żeby właśnie osoby niemówiące, osoby, które mają problemy z obsługą telefonów z powodów na przykład takich, że robią w tym czasie coś innego, prowadzą samochód, idą i trzymają kogoś za rękę, no to okazało się, że możliwości ten sygnet ma znacznie większe, bo mogą z niego korzystać również osoby niewidzące. Z raportu fundacji wiem, zresztą z fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku też prowadzę, znaczy nawiązałem kontakt 2 lata temu i tutaj wymieniamy się opiniami. Wiem, że ciężko, że bardzo często się zdarzają kradzieże telefonów, a często są to bardzo drogie telefony, iPhony w miejscach publicznych. Ponieważ no obecnie, żeby napisać SMS-a, to osoba niewidząca musi wyjąć taki telefon z kieszeni i automatycznie nastawia się na widok potencjalnym złodziejom. A w przypadku tego sygnetu telefon jest sobie w kieszeni bezpiecznie albo w plecaku, a my mając słuchawkę w uchu, możemy ten telefon obsługiwać bez potrzeby wyjmowania smartfona.
0: Ale jak wtedy uruchamiasz tryb dyktowania, czy jak to wygląda, no tak fizycznie napisanie tego? No bo normalnie napisanie, no to albo się używa funkcji dyktowania, no albo z tej oczywiście klawiatury metodą różną. Niektórzy wpisują standardowo, niektórzy najczęściej już, jeżeli dłużej używają telefonu, to metodą przesuwania palca i odrywania w momencie natrafienia na ten właściwy znak. No i tak się pisze. Zresztą rzadko kiedy jakieś dłuższe wiadomości się pisze w miejscu publicznym, kiedy nie mamy czasu, to prędzej, jeżeli jest możliwość, to raczej WhatsApp, nagrywanie i już. Dopóki się w jakieś spokojniejsze miejsce. Dlatego jestem ciekawa, jak za pomocą tego sygnetu można napisać coś.
1: A tak jak na dużej, dużej tablicy, która jest przed nami, wyobraźmy, że mamy sobie kredę i i sobie zapisujemy na przykład te SMS-a. To da się bardzo prosto nauczyć, nawet patrząc. I urządzenie po prostu odczytuje te litery, które wirtualnie napisaliśmy w powietrzu i...
0: Ale czyli normalnie pismo, tak? Czy jeżeli
1: pismo, to... zwykłe okay. pismo, to może mogą być litery łacińskie, można po prostu inne, nie wiem, greckie, język Braille'a tutaj zaimplementować, nie ma problemu. Po prostu alfabet. Pismo rozpoznaje. Przede mną jest tablica, ja mam w ręku kredę i to kredą jest właśnie ten palec, na którym jest sygnał i sobie piszę, tak jakbym pisał w zeszycie. Tylko takim dużym. I na przykład, jeżeli napisać SMS-a, to sobie daję oczywiście informację dla urządzenia, że chciałbym SMS napisać, czyli piszę na przykład S komendę, już wie, że chodzi o SMS, że o wysyłanie, bo napiszę W. I wtedy głos w słuchawce mówi, że wprowadź tekst SMS-a. I wtedy tak jakbym miał długopis przed sobą, piszę sobie tekst wiadomości SMS-owej, wykonując po prostu ruchy w powietrzu, tak jakbym kredą na podawnicy pisał. Akceptuję i urządzenie wysyła. Czyli nie muszę wyjmować telefonu, nie muszę klawiatury dotykowej używać i tam suwać palcem po tych klawiszach, bo to jest bardzo niewygodne. Tylko mam naparstek i on jest, że tak powiem, takim kontrolerem.
0: A na ile to się sprawdziło i wśród osób widzących i niewidomych? Bo przecież tak, osoby widzące już coraz częściej piszą też na klawiaturze i pisanie piórem, długopisem no, jest mniej popularne. A osoby niewidome często gęsto, jeżeli nie są osobami, które straciły wzrok w późniejszym wieku, no przynajmniej mając naście lat, najczęściej nie znają w ogóle nawet tego pisma czarnodrukowego, albo znają na tyle, żeby no, podpisać się, ale żeby biegle pisać, a już na pewno nie napisałyby szybciej tego SMS-a właśnie takim klasycznym alfabetem niż na QWERTY.
1: Dokładnie, no. Tak jak wcześniej powiedziałem, możemy sobie języki czy alfabety zmieniać dowoli, czyli utworzyć na przykład własny dopasowany pod konkretną osobę. I byłem właśnie na targach kiedyś w 2014 bodajże roku, Reha for the Blind w Warszawie. I na tych targach na stoisku miałem właśnie taki sygnet, podchodziły różne osoby, testowały jak to działa. I rzeczywiście zwróciły na to uwagę niektórzy, że jest problem taki, że nie wszyscy znają litery łacińskie, nie wszyscy potrafią precyzyjne gesty w powietrzu wykonywać, ale to też nie
0: ma wprawy
1: problem.
0: Przede wszystkim, tak? No bo jeżeli nawet się zna kształt i można go gdzieś tam rozpoznać, to niekoniecznie jest wprawa w pisaniu. Ja szczerze mówiąc, no, ponieważ nauczyłam się czytać i pisać, jak miałam 3 lata, wzrok straciłam, jak miałam 6, ale jakiejś takiej super wprawy nie mam. Potrafię się podpisać, potrafię również pisać. Pisałam listy właśnie tym tradycyjnym czarnodrukiem, tak jak się to nas mówi, czy też pismem płaskim, w zależności od tego, no, kto używa tej terminologii. Ale żebym miała jakąś taką super wprawę, to nie powiem. Chociaż właśnie dla mnie to było dodatkową ciekawostką, bo chociażby pobawiłabym się tym sygnetem po to tylko, żeby sobie potrenować szybkie pisanie. Ale to mówię, bardziej w formie chyba zabawy niż takiego zastosowania praktycznego akurat tej formy na co dzień. Wolałabym w tym momencie na przykład dyktować. Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo nie używałam sygnetu, więc nie wiem.
1: Parę takich młodych osób powiedziało, żeby w grach komputerowych to użyć.
0: A, to na pewno.
1: To może być oczywiście też zabawa, ale może być poważnym do komunikacji używanym urządzeniem, bo jeżeli ktoś nie zna liter łacińskich, jeżeli nie zna gestów, no to może się nauczyć tych gestów ze specjalnych tabliczek, a jeżeli nie chce się nauczyć tych gestów, no to może napisać, narysować własne, które specjalnie zostaną wrzucone do tego urządzenia i na przykład w powietrzu narysuje, no nie wiem, serduszko, no to automatycznie smartfon będzie wiedział, że trzeba wprowadzić tekst, no nie wiem, kocham cię, albo coś takiego. Może własne po prostu gesty utworzyć na specjalnych tabliczkach, później wytrenować, takich dotykowych tabliczkach, żeby fizycznie wiedzieć, jak te gesty w powietrzu wykonać. I tu jeszcze robiąc to urządzenie i wymyślając tę nową koncepcję, żeby osoby niewidzące stosowały, też tutaj zapoznałem się z pewnymi badaniami, które stwierdziły, że osoby niewidome mają doskonały zmysł kinestetyczny, czyli potrafią bardzo precyzyjnie orientować poszczególne części ciała w przestrzeni.
0: Jeżeli są tego nauczone, jeżeli nie są, a osoby od urodzenia niewidome, to mają z tym potężny problem.
1: A czyli tu kwestia indywidualnego po prostu dopasowania.
0: Pamiętam po prostu takie badania, jakie były. Też mi to zaszokowało, bo według mnie to było bardzo dziwne, natomiast podobno szersze badania też były na ten temat i tutaj no, takie opinie były właśnie, że to nawet całe prowadzenie dziecka niewidomego i później na etapie właśnie orientacji właśnie we własnym ciele, tak, i w przestrzeni małej, dużej, no to właśnie były takie całkowicie zaskakujące mnie rewelacje, ale, ale tak było. Natomiast oczywiście osoby tak zwane, dobrze zrehabilitowane, to myślę, że to tak, to jest prawda. Tak samo, jeśli chodzi o tak samo jeśli chodzi o precyzję, tak? No bo tutaj tak naprawdę chodzi pewnie też o precyzyjne, drobne ruchy, czyli to wyćwiczone takie, no tak zwane ekscentryczne hamowanie ruchu, no, specyficzna praca mięśni.
1: Do tych różnych badań, które mówią właśnie, że niewidomi bardzo precyzyjnie potrafią lokalizować, bardzo precyzyjne gesty wykonywać, no to ostrożnie podchodzę, bo to zależy po prostu, kto zleca te badania. Mm-hmm. Widziałem sprzeczne też ze sobą, no ale widocznie ktoś zapłacił, kto chciał być intratny na tym, bo nie wiem, sprzedać jakieś urządzenia do rozpoznawania gestów, czy coś takiego. Po prostu trzeba ostrożnie do tych badań podchodzić.
0: No i robić testy na jak najszerszej grupie, wtedy sam będziesz wiedział dokładnie.
1: Tak, tylko żeby taką grupę zebrać, to też jest ogromny wyczyn czasami. I najprościej no, do badań oczywiście, na samym początku przynajmniej zerknąć, żeby coś zrobić. Później jak się coś zrobi, no to się testuje na jakiejś grupie. Ale to jest wszystko no, bardzo oczywiście skomplikowane. Pod względem logistycznym chociażby, żeby zebrać grupę testerów.
0: No i też urządzeń masz ograniczoną ilość. No nie możesz wyprodukować ich ileś tysięcy i rozesłać po świecie. Tylko to raczej no, masz kilka sztuk najwyżej.
1: Manufaktura wchodzi na razie w grę niestety. Studentów można zatrudnić z Politechniki. Właśnie po to koło powstało Humanus na Politechnice. No ale no, bardzo jednak ograniczone moce przerobowe są, żeby wyprodukować tysiąc sztuk.
0: Spokojnie, wszystko się rozwija. Do czego jeszcze jest Cygnet i z czym może współpracować?
1: No współpracuję obecnie z Androidem, czyli sobie łączymy ten Cygnet z telefonem, który ma system Android. Niewykluczone, że w przyszłości będzie z iPhone'em współpracował, czyli z iOS-em. Może współpracować z komputerem i tutaj były takie próby, prowadziłem, żeby ten Cygnet wykorzystać jako kontroler dla osób niepełnosprawnych, które ruszają na przykład palcem. Nakładam ten sygnet na palec wtedy. Urządzenie rozpoznaje jakieś proste ruchy typu przewinięcie do przodu, przewinięcie do tyłu i mogę to połączyć ze specjalną aplikacją, która wyświetla alfabet i ten sygnet wtedy służy do wybierania liter w alfabecie. I w ten sposób budowane są po prostu komunikaty, które będą przeczytane. No to może być do tego wykorzystane. Może być wykorzystany w grach komputerowych na przykład. To gimnazjaliści kiedyś podeszli, powiedzieli, żeby do Quake'a to użyć, żeby w Quake'a mogli grać. No to też można, to nic nie ogranicza. Do inteligentnego domu, żeby sobie wchodzę do pokoju i radio włączam, wykonując w powietrzu literę R na przykład. Dla kierowców, dla biznesmenów, dla, no właściwie tutaj nie ma naprawdę ograniczeń, w zależności od kreatywności. To jeszcze można jeszcze jakieś no nie wiem, czujniki wmontować, które nam będą puls monitorowały, to w jaki sposób się na co dzień poruszamy, liczyły na przykład kilokalorie, albo do płacenia w sklepach, też dobry pomysł, żeby przykładać sygnet, jeszcze póki chipy nie mamy wklejone do skóry i płacić za mleko na przykład w sklepie.
0: Jak rachunek za duży, to od razu, żeby porażał prądem na przykład, co oduczy wydawania zbyt większych.
1: No na zasadzie skojarzeń, tak jak kiedyś tam.
0: Warunkowanie będzie klasyczne.
1: Dokładnie, jak psypa włowa. No to można, ale to kiedyś będą chipy robiły, bo już teraz niestety, ale...
0: Tak, wprowadzają.
1: Takie eksperymenty. Inwigilacja będzie kompletna jeszcze 20 lat gdzieś.
0: No, myślę, że aż tak wiele nie będzie potrzeba.
1: Lat? Mhm. Czy... No to tutaj ciekawe, bo ruch oporu, że tak powiem, się rodzi właśnie.
0: Rodzi się oczywiście, no bo przecież trudno, żeby dać się po prostu zaczipować.
1: No, już to teraz robi się. Po to też się tworzy opaski, żeby ludzi na przykład opaski, teraz jakieś tam bandy modne są, które monitorują ruch ciała, monitorują kalorie. Ale to się w ten sposób po prostu ludzi przyzwyczaja coraz bardziej, żeby się integrować z elektroniką. Za 10 lat to nie będzie budziło kontrowersji, że ktoś sobie wszczepi do palca chipa, żeby płacić na przykład za produkty w sklepie, bo to będzie wygodniejsze, bo nie będzie trzeba nosić portfela z dowodem osobistym. Tylko oczywiście niesie dużo zagrożeń, bo wtedy wchodzimy pod względem na przykład prywatności, bo będą kojarzyli to, co na przykład szukamy w internecie, to, czym się interesujemy i wykorzystywali w celach marketingowych. Zachodzimy do sklepu i tak jak w filmie chyba to się nazywało raport mniejszości, od razu wyświetla nam się reklama, że tutaj mamy super ofertę torebek na przykład, bo wczoraj ktoś nam szukał torebek w internecie i kup super buty skórzane w kolorze czarnym. Wiedzą, że lubię kolor czarny.
0: I to wszystko pod pretekstem ulepszania świata, szczególnie dla niepełnosprawnych. No patrz, i ty bierzesz w tym udział i właśnie się wydałeś. A było, że poczucie misji, że dla drugiego człowieka wszystko, że...
1: Ja sam, jak słyszę o tym, co się dzieje obecnie pod tym względem, to zaczynam być trochę no, sceptyczny, bo ja oczywiście siedzę w tej technologii, ale no, chciałbym, żeby jednak ta prywatność była zachowana i technologia służyła człowiekowi, nie była przeciwko człowiekowi. To są zastosowania przeciwko, bo nieograniczone przecież możliwości rodem z filmów science fiction się pojawiają. Inwigilacja kompletna, zdalne sterowanie. No przecież taki chip może mieć w środku jakąś kapsułkę, nie wiem, ze środkiem uspokajającym i zdalnie będą mogli to aktywować. To przerażające są rzeczy. No i tutaj chyba dobrze właśnie orientować się, żeby zwracać na to uwagę, bo jeżeli się nie będzie zwracało uwagi, no to stopniowo, na zasadzie takiej, jak się żabę wrzuci do wrzątku, to jeżeli temperatura będzie gwałtownie rosła, no to ta żaba nawet nie, czy gwałtownie, no to ona wyskoczy, albo gwałtowny szok termiczny. Jeżeli stopniowo będzie ta woda coraz gorętsza się stawała, no to żaba nawet tego nie zauważy i się ugotuje. Czyli podobnie się teraz dzieje. Opaski, jakieś tam, nie wiem, pierścionki czy coś takiego, no to jeżeli to dobre role pełni, no to okej, ale coraz bardziej się narzuca na takie rozwiązania, które na przykład nas śledzą, które sprawdzają, co teraz aktualnie robimy. Bo ma na przykład pomóc to z integracją z Facebookiem, żeby znajomi wiedzieli, co akurat robimy. Ale oczywiście skorzystają z tego też służby, już teraz mające bardzo duży dostęp do informacji, które produkujemy. Przecież wszystko czytają, posty, które publikujemy na Facebooku, SMS i tak dalej. Można profil każdej osoby obecnie utworzyć. A jeszcze jak dojdą jakieś bandy, dojdą chipy, dojdą, nie wiem, jakieś zawieszki elektroniczne, które dodatkowo rytm serca nas czytają, wyślą do chmury, to w ogóle będą wszystko o nas wiedzieli. Jeszcze kamerki jakieś, czy coś takiego.
0: Także jeżeli słuchają nas służby i skontaktują się później z Piotrkiem, to ja proszę działkę od tego. Żeby nie było,
1: że... nadzieję, na pewno słuchają.
0: Żeby nie było, że prawda, promujemy tutaj tak za frajer i później wy macie korzyści, a my nie. Miejmy ale coś z tej inwigilacji to... społeczeństwa. No. Póki co twój sygnet można założyć, ale też można i zdjąć, więc nie ma problemu, nie wrasta się, nie integruje się w pełni, można się tego wyzbyć, ale też można korzystać w pełni, zwłaszcza, że sygnet również współpracuje z tym najbardziej popularnym i najnowszym, najbardziej chyba znanym w tej chwili urządzeniem przez ciebie stworzonym, czyli Matia, oczy.
1: No Matia z greckiego dokładnie oczy współpracuje, bo jest kontrolerem, który może na przykład być taką jakby myszką do zmiany ustawień. Ze sztucznym okiem, czyli takim pudełkiem niewielkim, które można przyczepić do pasa albo koszuli. Dlatego to lepiej nie nazywać okiem, bo nie zajmuje miejsca oczu, tylko modułem wizyjnym. To jest lepsza nazwa. Moduł wizyjny w wielkości pudełka obecnie. Pudełka, no...
0: O wymiarach?
1: Tak, pudełka takiego jak pudełko papierosów, mniej więcej. I to pudełko można przyczepić do koszuli. Zawiera w sobie różne czujniki, ponad 14 czujników, kamery, pirometry i tak dalej. Ultradźwiękowe też detektory. To pudełko analizuje przestrzeń, która jest przed osobą niewidzącą. Oczywiście wcześniej trzeba połączyć moduł z telefonem. Telefon wędruje do kieszeni, my przypinamy ten moduł, tak jak mówiłem, do pasa albo koszuli, zakładamy słuchawkę, w słuchawce słyszymy komunikaty lektora, czyli mówiące o otoczeniu. No i na czym to wszystko polega? Sztuczna inteligencja, która jest w tym urządzeniu, analizuje otoczenie pod względem przeszkód, które są przede mną. Rozpoznaje te przeszkody i mówi, jak są zlokalizowane przestrzenie. Czyli załóżmy, że idę na przykład ulicą, to urządzenie powie użytkowniku, po lewej stronie jest słup, po prawej przystanek, a naprzeciw ciebie stoi osoba, na przykład Zosia, bo wcześniej my zakodowaliśmy tą Zosię, tak jak normalnie to się odbywa, poznajemy kogoś nowego, to sobie w głowie zapisujemy imię, nazwisko, tak samo urządzenie to zakodowało i rozpoznaje, przy tobą jest Zosia, śmieje się, też może powiedzieć, bo emocje dodatkowo na podstawie ekspresji mimicznej, co oczywiście można podważyć wiarygodność prawdziwości tych emocji, które malują się na twarzy, ale rozpozna. Bierzemy na przykład przedmiot w postaci portfela do ręki, wystawiamy przed urządzenie i też opiszę, co jest w moich rękach. Portfel skórzany, masz takie a takie nominały, jeżeli to wcześniej nauczymy. Czyli po prostu rozpoznaje przedmioty. Mówi, że po lewej jest przeszkoda, po prawej, naprzeciw siebie, na dole jest przeszkoda, na górze jest przeszkoda. Jaka to przeszkoda? Opisuje kolory, jakieś właściwości obiektu. Oczywiście wcześniej musiałem nauczyć tych różnych przedmiotów Matię. I ona posługuje się taką bazą lokalnie działającą, czyli bez potrzeby połączenia się z internetem, w postaci na razie 1000 podstawowych przedmiotów i obiektów typu drzwi, żeby rozpoznawało drzwi na bieżąco, żeby rozpoznało przystanki, szklanki i tak dalej. Ale jeżeli czegoś nie wie, no to może się połączyć z internetem, z bazą internetową i wtedy właściwie przestrzeń interpretacji, przestrzeń rozpoznawania jest nieograniczona. No jest główna funkcja, czyli opisywanie przeszkód. No kolejna to kolory, tekst, może przeczytać, podnosimy książkę i czyta. Tutaj obecnie jest jeszcze problem z rozdzielczością kamer, dlatego duże litery czyta, ale jeżeli by zwiększyć rozdzielczość, i małe przeczyta. Obsługa telefonu w miejscach publicznych, czyli sobie właśnie taki sygnet nakładamy i możemy w pełni korzystać ze wszystkich usług, które telefon ma przez Matię, za pośrednictwem Matii. W sytuacjach niebezpieczeństwa też możemy wezwać pomoc, korzystając z tego urządzenia. Rozpoznać produkty w sklepie. Teraz zastanawiam się, czegoś nie pominąłem.
0: No jeszcze czyli ale na podstawie no właśnie tego rozpoznawania takiego wbudowanego, czy na podstawie na przykład QR-kodów?
1: Na razie rozpoznawania na zasadzie w przypadku tych produktów tego, że to urządzenie wcześniej ten produkt widziało i wie, że to jest jogurt truskawkowy na przykład. QR-kody to jest no kwestia przyszłych rozwiązań. Oczywiście tutaj fajnie byłoby, żeby...
0: Ale przydatne by było, nie? Bo ta baza by się powiększyła automatycznie, że już nie trzeba by ładować iluś kolejnych obrazków, tylko sczytywanie QR-kodu, rozpoznawanie. Chociaż tutaj bez łączenia z internetem chyba by się nie obyło, no bo nie zawsze ta informacja jest tam zawarta. Często no jednak będzie trzeba zajrzeć do przeglądarki.
1: Nie, no w tych bardziej takich rozbudowanych QR-kodach, no to nawet bardzo, 200 nawet znaków można zawrzeć, czyli opisać właściwie cały produkt i cenę nawet podać. Tylko jest kwestia sprzedawcy.
0: Rzadko kiedy ktoś stosuje, dlatego że to jest tak mocno napakowane, to właśnie rozpoznawalność tego też spada przez urządzenie.
1: No właśnie, potrzebne dlatego dobre są kamery. Na razie to działa bardzo dobrze z kamerami niskiej rozdzielczości, tu głównie opisywanie otoczenia chodzi. Bo sztuczna inteligencja, no w przypadku sztucznej inteligencji to nawet jak jest jakaś niejednoznaczność, nieprecyzyjność, no to potrafi informacje uogólnić i podać poprawne rozwiązanie, tak jak człowiek na przykład jak przysłoni albo ograniczy, nie ma znacząco pole widzenia i tylko będzie widział skrawek kubka, albo zarys kubka, no to powie, że to kubek rozpozna. Ale już takie sztywne algorytmy, programy, czyli takie na przykład czytające kody QR, które muszą dokładnie widzieć wszystkie, albo prawie wszystkie piksele, no to właśnie wymagają no, dużej rozdzielczości, ale w dzisiejszych czasach tak sprzęt się rozwinął, to nie jest problemem naprawdę. Tylko kwestia...
0: Tylko cena najwyżej jest problemem.
1: No właśnie, a czy tu skala, żeby hipermarkety chętnie stosowały, nie wiem, przy alejkach jakieś oznaczenia, żeby... miasta na przykład przy przystankach takie QR-kody umieszczały. To są no, ogromne, ogromne środki. Pojawiały się oczywiście projekty miejskie takie, ale nie wiem, czy jakiś obecnie doszedł do skutku, czy tylko na pomysł.
0: Ale rozpoznawanie na przykład szyldu, czy jakiejś tablicy i już później jest czytywanie tych poszczególnych znaków, to myślę, że tutaj nawet by się właśnie lepiej ta sztuczna inteligencja sprawdziła, dlatego że mamy przecież przeróżne fonty tych liter, nieraz tak dziwaczne, że no, zwykły OCR może mieć z tym problem.
1: Tak, chociaż OCR też często bazuje na metodach sztucznej inteligencji, no ale różne są sztuczne inteligencje. Oczywiście no, w dzisiejszych czasach to nie problem, żeby w dobie nie wiem, rakiet kosmicznych i tak dalej, żeby tekst odczytać. Dostępne na rynku rozwiązania niekoniecznie są dobre, bo bazują na tych samych rozwiązaniach, czyli przeważnie to jakieś OpenCV i inne metody.
0: A już trochę bardziej kolorowe tło, coś już jest kłopot.
1: No jest kłopot, dlatego ja od podstaw, nawet traktując to, bo ja taki miałem projekt na Politechnice, żeby właśnie skutecznie rozpoznawać litery, no to się trochę pobawiłem i własne rozwiązania od podstaw opracowałem. To jest część tego projektu Matia, bo właściwie Matia to jest konglomerat wielu różnych rozwiązań. to jest minimalizowanie świata obudowanego obecnie całą masą drobiazgów załatwiającego tylko cząstkowe sprawy. Czyli na przykład obecnie potrzebujemy, żeby zmierzyć temperaturę jakiegoś tam próbnika temperatury, żeby herbatę na przykład zbadać, czy jest gorąca, czy nie. A Matia to będzie pirometrycznie robiła. Jeżeli chodzi na przykład o bezpieczeństwo, widzialność w nocy, no to też tam metody są takie, że naświetlacze, przycisk pomocy, czy na przykład automatycznie wykrywanie niebezpiecznych zjawisk, albo łączenie się z opiekunem, który pomoże w sytuacjach krytycznych. Tak samo z obsługą telefonu, czy chociażby rozpoznawanie kolorów. Nie potrzebujemy oddzielnego próbnika, tylko mamy to w urządzeniu. Czy to jest właściwie skupisko ponad 40 różnych funkcji. Nawigacja jakaś piesza, GPS, automatyczne dotarcie do domu. Jak telefon nam się rozładuje, to też urządzenie potrafi przenieść podstawowe funkcje.
0: Ale czy ty korzystasz z jakichś map, czy z wprowadzonych punktów? Jak to wygląda?
1: Jak telefon jest, no to korzystam z mapy Google'a. A jak telefon się rozładuje i urządzenie się przełączy w tryb taki awaryjny, no to oczywiście udostępnia tam podstawowe jakieś funkcje, które pomogą, czyli krokomierz, czujnik odbiciowy, no i moduł GPS mówiący na podstawie współrzędnych. On nie zna wtedy rozkładu dróg, ale na współrzędnych, jak mniej więcej trzeba skręcić, czy w lewo, czy w prawo. No i wtedy kwestia tylko orientacji, żeby tak jak obecnie to się odbywa, żeby nie wpaść na przykład na jakąś drogę. Ale to jest tryb awaryjny, to jest tryb, można powiedzieć, nienormalny. Takim normalnym to urządzenie zna drogi, zna rozkład ulic, wie gdzie skręcić, gdzie jest pobliski punkt POI. Taki zresztą pomysł mamy z Fundacją Audiodeskrypcja, żeby jeszcze dodatkowo utworzyć taką aplikację, która będzie właśnie takie funkcje zdejmowała, na przykład toalety albo punkty z wodą, żeby to była taka baza darmowych toalet w Białymstoku przykładowo i dodatkowo punktów, gdzie można za darmo się napić. No bo jest takich dużo punktów, tylko często nie mamy pojęcia o tych punktach. I to też takie coś można będzie włożyć do takiego oka. Jako kolejny moduł, kolejna wtyczka. Bo w zamyśle jest stworzenie oprogramowania z różnymi wtyczkami. Jeżeli mnie interesują kolory albo orientacja w przestrzeni, no to tylko subskrybuję te wtyczki, pobierając ze sklepu Play'a chociażby, albo nie wiem, jakie tam...
0: Z App Store'a.
1: App Store'a, o właśnie. Czyli takie uniwersalne pudełko i różne aplikacje. No taki zamysł jest, żeby w tym kierunku podążać.
0: A jakieś rozwiązania tutaj z komunikacją miejską? Na przykład rozpoznawanie numeru podjeżdżającego autobusu, tramwaju i dalsza jakaś ewentualnie. Tutaj komunikacja jest? Coś takiego?
1: Przystanki rozpoznaje, autobusy jako pojazdy rozpoznaje, tylko jest problem z numerkami, bo te numerki są małe i szybko się poruszają. I obecne kamery, które ma w tym urządzeniu, to są kamery sprzed, nie wiem, 15 lat chyba, czy 16. A to z tego z powodu, jak robiłem to urządzenie, no to właśnie szukałem. Ja nie korzystam z tych telefonów, tylko własny układ elektroniczny zaprojektowałem. No i dokumentacje nowoczesnych kamer są dostępne wyłącznie dla dużych instytucji, które chcą wdrożyć to na rynek i tak dalej. A dla takiego, nie wiem, przeciętnego zjadacza chleba, który na takim globalnym rynku się nie liczy jak ja, no to niestety takich dokumentacji nie mam. Czyli musiałem korzystać z rozwiązań sprzed 15 lat, a nawet może i 2000 chyba to drugi kamery są. Czyli to kamery niskiej rozdzielczości, no ale tylko do tego miałem dokumentację, dlatego na razie jeszcze kiepska rozdzielczość. Numer oczywiście można rozpoznawać, nie jest nic skomplikowanego, tylko to musi oczywiście zawierać w sobie to rozwiązanie. Dobre kamery, szybkie kamery, żeby to się nie rozmazało, jak autobus jedzie. Można też autobusy znaczyć na przykład QR kodami. To też taki dobry pomysł, żeby na obudowach autobusów drukować duże QR kody, to nawet wtedy iPhone może pełnić rolę takiego urządzenia, które powie, jaki autobus jedzie. To też właśnie dobry pomysł przyszedł mi do głowy psiro. I naklejki przyklejać.
0: Jak potem rozpoznawanie miejsca, gdzie są drzwi, bo tutaj też bywa problem. Zwłaszcza tam, gdzie trzeba samodzielnie otwierać, to już jest w ogóle masakra.
1: No u nas w Białymstoku...
0: Z punktu widzenia osoby niewidomej. Mhm. Bo jeszcze pies pokaże, gdzie tam trzeba podejść, no ale już przycisk znaleźć i otworzyć to nie bardzo.
1: U nas w Białymstoku o tyle dobrze, bo teraz nowe takie autobusy powprowadzały, które pikają po prostu przy każdych drzwiach otwartych. Jak podchodzę, no to słyszę, gdzie te drzwi są, bo one tak pipczą jak na przykład sygnalizatory świetlne. to jest pipanie takie bardzo kierunkowe, czyli mogę zlokalizować, gdzie te są drzwi. Dodatkowo gadają te autobusy nowoczesne, ale to nie w każdym mieście, jestem już w Bońkach niestety, albo gdzieś w okolicznych jakichś mieścinach. I to jest największy problem, bo jedna kwestia to dostosowanie otoczenia do osób niewidzących, a drugie stworzenie takich rozwiązań, które nie wymagają dostosowania tego otoczenia, które sobie poradzą.
0: No to by było to właśnie najlepsze, żeby jak najmniej trzeba było, bo zawsze dostosowanie tej infrastruktury jest o wiele droższe i trudniejsze i no, osiągalne w dłuższej perspektywie czasowej niż posiadanie urządzenia, które nam rozwiąże ten problem, gdzie jesteśmy niezależni, samodzielni, nie musimy się ograniczać do przemieszczania w takiej no, bezpiecznej przestrzeni, tylko możemy wyjść sobie gdzieś dalej, zupełnie indziej, no nawet poza miasto, tak? No bo w momencie, kiedy masz rozpoznawanie przeszkód, jakie w ogóle ma pole widzenia i czucia, no bo rozumiem, że to nie tylko kamery, ale również innego rodzaju czujniki informują o tych przeszkodach. Jak to działa? Na wysokości głowy, pod nogami na przykład, na lewo, na prawo? Jaka to jest mniej więcej tam odległość, jaki rozrzut?
1: To mniej więcej jest taki stożek względem taki prosty od środka poprowadzony, to jest gdzieś około 100 może stopni. 100 stopni, takie pole widzenia. Czyli no, stosunkowo duże wynika przede wszystkim z tego, że są bardzo ograniczone kamery, bo inne czujniki mogą mieć szersze pole. Na przykład jak ultradźwięki sobie zamierzam też kolejnej wersji zastosować, żeby na dół patrzyły i wykrywały głazy, jakieś kamienie, wyrwy na chodniku na przykład, w chodniku, albo progi.
0: Bo schody w dół, co jest jedną z najbardziej niebezpiecznych przeszkód.
1: I to da się robić, bo ultradźwięk jak się przyczepi patrzące w dół, no to można monitorować przyrost odległości. Jeżeli jest on gwałtowny, na przykład idziemy i nagle jakiś kamień jest, no to przyrost odległości będzie ujemny, czyli nagle odległość między mną a podłożem zmaleje. Bo jest kamień, który jest wyższy niż ten taki podstawowy, że tak powiem, grunt. Tak samo jak schody. Idę nagle i się to wszystko urywa, bo odległość gwałtownie rośnie. Już wiem, że jakiś jest otwór, coś, co spada, jakieś schody, nie wiem, jakaś dziura w chodniku na przykład. I mogę w ten sposób właśnie reagować, czyli zwiększając liczbę.
0: No i szybciej zdecydowanie, niż zanim zostanie przeanalizowany obraz z kamery.
1: Tak, bo to jest gwałtowna reakcja i nawet nie trzeba w takich sytuacjach słownego opisu stosować, bo można, jeżeli urządzenie wykryje, że przede mną są schody biegnące w dół albo kamień, no to może wydać jakiś głośny dźwięk i to ja właśnie nazywam swoim urządzeniem muzyką też deskrypcją, że różne zdarzenia, różne przedmioty wydają osobne dźwięki, czyli na przykład taka sytuacja, że mamy schody przed sobą, może wygenerować jakiś akord gitarowy, który jest przyjemny dla ucha, albo przystanek, słup, drzewo, może wydawać dźwięki gitary elektrycznej, można sobie zakodować i później to zapamiętać, żeby nie czekać na komunikat, bo zanim powie nie, użytkowniku, przed tobą jest klatka schodowa, albo użytkowniku, przed tobą jest kamień. No to zanim to powie, no to już my się zderzymy z kamieniem, a jeżeli usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk przypisany

0: niebezpieczne dla mnie. Czyli to wszystko można...
1: No, ale gdyby to na przykład było na dłoni i byłoby o wiele więcej pikseli, to można by już nawet trasę rozrysować.
0: Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić na zasadzie Optakona, czyli tego systemu, który kiedyś służył do czytania, że litery tam wyostrzał i odbijał to na palcu. Można robić, tylko to jest już bardzo skomplikowany układ elektromechaniczny. Oczywiście te nowe materiały, jakieś tam piezoelektryczne, też da się wykorzystać, nie trzeba jakichś tam budować siłowników z cewkami, ale te materiały mają to do siebie, że są bardzo drogie. Kiedyś chciałem zamówić takie właśnie paski piezoelektryczne, żeby coś takiego spróbować zrobić. To miało akurat na plecach odbijać, później przeszedłem na palec. No to sobie poszukałem, bo tylko w Ameryce są dostępne. I znalazłem jeden taki pasek, jeden pręcik, jeden piksel z kosztem rzędu 70 zł, no co żebym chciał takich 10 zamontować, to już 700 zł, 7000 dla 100 pikseli, a 100 pikseli to prawie nic, trzeba więcej włożyć. Ja to kiedyś liczyłem na 300 pikseli, no to 3 razy wtedy większa cena, 3 razy 7, 21 tysięcy złotych. Takie urządzenie. To jest bardzo, bardzo drogie. Piezoelektryki są drogie. Inne metody są ciężkie, prądożerne. Obecnie urządzenie jest bardzo prądożerne. Na 3 godziny pracy wystarcza tylko. Jeszcze jeżeli byśmy dołożyli taką matrycę, no to czas ten raptownie by się skurczył. To jest właśnie największy problem współczesnych urządzeń, jeżeli mamy wydajnych ogniw zasilających. Cały czas idzie się w stronę wydajności i to dobre jest, bo wydajność jest też potrzebna. Na przykład w moim urządzeniu wydajność kluczową rolę obliczeniową odgrywa, bo żeby przeliczyć wszystkie informacje, potrzebujemy czasu. No, obecnie to zajmuje gdzieś około sekundy. Czyli to nie jest jeszcze, że tak powiem, docelowy efekt, bo jedna sekunda to jest dużo, jeżeli będziemy szybko.
1: Przy szybkim chodzeniu normalnym po mieście, jeszcze przy utrudnionych warunkach, to sporo może być.
0: To jest bardzo dużo, jeszcze jak się weźmie pod uwagę to, że obraz z kamer może się rozmazywać. Ale już producenci też zapowiadają, że w przyszłym roku nową serię smartfonów wyposażą w układy, które są dedykowane tylko do sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja jest kłopotliwa obliczeniowo, dużo obliczeń równoległych trzeba prowadzić. I obecnie to się robi, no nie mając specjalnych, że tak powiem, układów, które równoległe obliczenia potrafią prowadzić. W przyszłym roku smartfony to będą posiadały i na pewno no, wszyscy sfokusują się na tym. Pojawi się sporo różnych takich nowinek technologicznych wykorzystujących te metody. No ale właśnie, czyli akumulator i te pręciki, tak wracając, już trochę odbiegłem, wracając do tych pręcików, są drogie, a niedrogie rozwiązania są prądożerne, są ciężkie. No i na razie tutaj nie ma żadnej propozycji. Te piksele na plecach muszą wystarczyć.
1: No tak, a poręczność jest tutaj też kluczowa, bo inaczej ktoś nie będzie chciał z tego korzystać w ogóle.
0: Nie, no dokładnie. Oczywiście to na razie zjawiskowo wygląda, ponieważ taki pas jest duży. Ma silniki wibracyjne, zresztą samo urządzenie, tak jak powiedziałem, pudełko od zapałki, to jest spore urządzenie. Wszystko jest duże.
1: Od papierosów mówiłeś. Chyba, że od tych takich sztormowych zapałek. No
0: tak, od papierosów, bo zapałki to ma być w przyszłości wielkości pudełka zapałek. Na razie jest papierosów, kolejna wersja wielkości pudełka do zapałek, no tylko kwestia jeszcze zasilania zostaje, no bo dalej będziemy tych powerbanków potrzebowali, aby to wszystko funkcjonowało sprawnie. No i no właśnie, ale to się zmienia, no za rok był zupełnie inna sytuacja, może być, ja to urządzenie półtorej roku temu
1: zaczynałem. Przecież te fotowoltaiki tak w formie cienkich folii gdzieś tam nanoszonych, przecież nawet nasza polska poniekąd technologia, przynajmniej przez Polkę wymyślona, no to już zaczyna być powolutku wdrażana, więc być może z takiej metody będzie też można korzystać.
0: Czyli to się właśnie dzieje i za niedługo to będziemy mieli ubrania pokryte specjalną albo farbą, albo materiałami fotowoltaicznymi, które no, będą cały czas zbierały energię z otoczenia, bo jej bardzo dużo mamy. I dodatkowo kiedyś prawdopodobnie ubrania będą posiadały miliony kamer w sobie, miliony pikseli, matrycę po prostu światłoczułą i całą powierzchnię będziemy otoczenie odbierali. Tylko kwestia na przetworzenie tego, ale już teraz tak technologie obliczeniowe się rozwijają, że za 5-10 lat będziemy mieli 5 razy szybsze komputery. Jeszcze tutaj do zaoferowania

0: komputery na pewno sporo, i kwantowe, i biologiczne, żeby to wszystko właśnie razem zsyntezować i wtedy byśmy czuli po prostu przestrzeń i otoczenie całymi ubraniami. Widzielibyśmy, co jest z tyłu, co jest z przodu. Powstałby taki, jak, że tak powiem, konwerter zmysłu, bo zamiast oczami byśmy widzieli skórę otoczenie. Już wiem, że pierwsze próby są prowadzone, bo na języku próbowali odbić różne przedmioty naukowe.
1: Oj tak, jest też takie urządzenie. Chyba nawet powstał Tyflo Podcast na ten temat.
0: Mm-hmm. Ale to jest na razie w laboratorium. Wszystko w laboratorium. Nie wiem, czy już...
1: Znaczy nie, jest takie wyprodukowane gdzieś tam. Nie wiem, na ile ono jest znane, ale niektórzy niewidomi mają. Niektórzy chyba sobie nawet na spółkę kupowali, co nas tutaj z naszym realizatorem rozbawiło dosyć intensywnie. Jak sobie z
0: ust do ust... No to jest...
1: Nie, no z ust do ust sobie przekazują, czy jak...
0: A nie, to chyba, że na czole odbijają. Takie też
1: jeszcze jeżeli para sobie kupuje, to jeszcze się nie dziwimy, ale tak.
0: Ale chyba kupują sobie, też takie widziałem, na rynku nawet już dostępne, że na czole odbija się słupy na przykład albo inne przeszkody.
1: To jest też niegłupi pomysł w ogóle tutaj, bo twarz jest bardzo wrażliwym obszarem, no tylko, że wiadomo, no, gdzieś tam sobie coś przyczepiać, nalepiać. Jednak chcielibyśmy nie obnosić się z tym wszystkim, tak?
0: No i nie każdy chciałby być prądem elektrycznym rażony, bo
1: również
0: pobudza się czy język, czy czoło prądem elektrycznym, wysokim napięciem, ale niewielkim prądem. No i widziałem te od języków i tak dalej, ale to jak widziałem, no to jeszcze w laboratorium było, no nie wiem, chyba, że już coś tam wdrożyli. Tam testowali, czy to głośno było o tym swego czasu. Jakiś kształt ta osoba mająca to urządzenie potrafiła rozpoznać.
1: No tak, tak, chyba nawet szkolenia prowadzą z tego urządzenia, tak dla każdego nowego klienta. Mhm. No, także to już jest.
0: No, a czy zostało przyjęte pozytywnie przez rynek?
1: Nie wiem, czy przez szerszą grupę, no pewnie nie, pewnie przez szerszą nie, ale są zwolennicy, skoro są.
0: Mhm. Nie każde
1: urządzenie dla każdego, to może w ten sposób. Mhm.
0: Ale już największy przełom byłby wtedy, gdybyśmy rzeczywiście otworzyli narząd wzroku, czyli stworzyli protezy wzroku, specjalne implanty wyposażone właśnie tam w matryce, które przekształcą sygnał podawany do mózgu bezpośrednio albo przez istniejące nerwy wzrokowe, albo na zasadzie takiej płytki specjalnej przylepianej do nie wiem, w okolicach chory wzrokowej.
1: No już są też tego typu, tak, z wszczepieniami tutaj do płata potylicznego, do tego ośrodka wzroku też, no bo jeżeli ktoś ma uszkodzone nerwy wzrokowe i tak samo żadnej bazy nie ma, jeśli chodzi o siatkówkę, no to właśnie to są jedyne możliwości, ale no dalej to ma swoje ograniczenia. Dalej na przykład nigdzie nie przeczytałam, żeby był ten odbiór, no chociażby w pełnym kolorze. Zawsze to jest mocno niedoskonałe i tak naprawdę efekty u każdej osoby są inne, nie ma jakiejś powtarzalności takiej. A,
0: czyli no wszędzie właściwie nie, bo to mózg musi się nauczyć.
1: Zresztą
0: mózg jest właśnie plastycznym bardzo organem i jeżeli, o tak jak w sieciach neuronowych, ja w tych sieciach trochę siedzę, sieć, jeżeli na przykład pokazuje się lampkę nocną albo nie wiem, chusteczkę jakąś, czy dzbanek, no to ona nie wie, co to jest właściwie. Nie ma pojęcia, ale jeżeli ją będziemy stymulować tymi bodźcami cyklicznie, informować, to jest szklanka, to jest nie wiem, jakaś chusteczka czy lampka, no to w pewnym momencie się wytworzy reprezentacja. Tak samo prawdopodobnie człowiek, na początku przecież właściwie wszystko się prawdopodobnie w jedno zlewa. To mózg z czasem nauczy się interpretować, że ten obraz mamy odwrócony, nauczy się w odpowiedni sposób reagować na ruchy w otoczeniu. Przecież dzieci po to się bawią, żeby wykształcić pewne nie wiem, obszary wiedzy na temat nie wiem, zachowania różnych przyrządów, wyglądu, że jak na przykład zasłonimy firanką szklankę, to ona dalej tam będzie stała, że szklanka tak wygląda z tego kąta, a tak wygląda patrzenia, tak z tego, tak samo sieci się uczą, że szklanka może z różnego kąta inaczej wyglądać, w pewnym sensie można nauczyć też interpretowania, że to jest szklanka sieci. I tak samo chyba w przypadku tych implantów musimy pewne skojarzenia wytworzyć. I tu potrzebna jest na pewno długa, długa edukacja, bo tu tworzymy zupełnie nowy system. Nie wykorzystujemy starego oka, tylko na nowo przyczepiamy elektroda. Nie znamy tak dobrze mózgu, żeby...
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj no, nie można naśladować czegoś, czego się do końca też nie poznało.
0: Mhm. Tak, no przecież nikłą wiedzę mamy na temat działania mózgu. Na razie po omacku jakby przez mgłę błądzimy. Pierwsze efekty są, a to dzięki na przykład właśnie komputerom i różnym symulacjom na modelach takich matematycznych. Możemy choroby psychiczne też różne w ten sposób symulować i badać przyczyny w ograniczonym bardzo stopniu oczywiście. No i tak samo z widzeniem. No, przyczepiamy elektrody, ale gdzie precyzyjnie, bo wiemy, że tam okolice, na przykład kory wzrokowe i tak dalej, ale co to precyzyjnie robić, co tego, no to nie wiemy. Widzimy, że nauka długotrwała przynosi jakieś efekty. Tak samo jak z tym językiem przecież. Od razu jak osoba przyczepi sobie tego płytkę do języka, no to nie będzie czytała liter. Musi wykształcić w mózgu pewne skojarzenie, że aha, takie nerwy są w języku, takie receptory są pobudzane, no to taka litera. Inne są pobudzane, to inna litera. I jak się będzie tak uczyła, tak samo z tą siatkówką, ona się nauczy. Dlatego nie ma przewidywalnych efektów. U kogoś to może się sprawić, a u kogoś będzie na przykład nieprzyjemne odczucia powodowało, bo mózg trochę inna struktura jest mózgu, inne obszary będą pobudzane, inne efekty to spowoduje. Ale to jest no, bardzo, na pewno to się rozwija niesłychanie szybko, bo w ogóle neuronauki, neurobiologia, właśnie połączenie interfejsu mózg-komputer, to się bardzo szybko rozwija. Ciężko nawet powiedzieć, co będzie za 5 lat.
1: Ty też miałeś taki projekt właśnie o sterowaniu urządzeń za pomocą fal mózgowych.
0: Mhm. To jeszcze w technikum, w pierwszej klasie technikum robiłem. Przyczepiało się elektrody do głowy, 3 elektrody. Dołączało się do specjalnego takiego nadajnika. No i to urządzenie analizowało rytm EEG. Tam stosowało różne metody, żeby mniej więcej oszacować udział poszczególnych fal mózgowych we wszystkich falach mózgowych. No i na przykład zachodziliśmy do pokoju i patrzyliśmy na radio albo na lampkę. No i ta lampka się zaświecała, tak samo radio się włączało. Bo przy tym radiu był specjalny taki punkt świetlny zamontowany, mrugający z określoną częstotliwością. Jak my na ten punkt patrzyliśmy, to ta sama częstotliwość pojawiała się w naszym mózgu, w ogólnieniu, na korze wzrokowej dokładnie. I urządzenie, które wzmacniało te sygnały, było w stanie rozpoznać, na co patrzymy, czy chcemy włączyć, czy wyłączyć, bo wiedziało, jaki jest stan wcześniejszy odbiornika. To jedna z funkcji, druga z funkcji to polegała na tym, że jest taki duży alfabet i kontrolka mruga po poszczególnych literach. Jeżeli nas litera na przykład K interesuje, no to zamykamy w momencie, gdy K się zaświeci oczy i wtedy fala alfa zwiększają swój udział w sygnale i urządzenie też wiedziało, że chodziło nam o literę K, a nie o
1: R. No dobra, ale bezwzrokowo by się nie dało tego zastosować, przynajmniej przy tej metodzie.
0: Oczywiście, że się dało. Są też potencjały oprócz wzrokowych, no to słuchowe. Tylko tu kwestia po prostu wymyślenia...
1: Co, dźwięku i danej częstotliwości?
0: Nie. To na przykład
1: jest. Ale przecież ten przesył jest o wiele no, dłuższy, tak?
0: Nie, tutaj na przykład tyle dobrze w słuchowych, że właśnie nie trzeba patrzeć na jakiś punkt, albo nie mamy możliwości, załóżmy, patrzenia. No to oczekujemy jakiegoś komunikatu. Wiem, że to wzrokowych P300 się nazywa te potencjał, w słuchowych nie pamiętam. Chyba może nawet podobna nazwa. Polega to na tym, że jeżeli oczekujemy wystąpienia pewnej sekwencji dźwiękowej i ta sekwencja wystąpi, czyli na przykład gongu szukamy, znaczy nasłuchujemy, albo dźwięku dzwonka jakiegoś, ten dzwonek zagra, no to ten fakt może zostać wykryty przez urządzenie, które jest podłączone do naszego mózgu. Czyli na przykład ktoś chce wprowadzić jakieś zdanie w SMS-ie i potrzebuje słowa chciałbym, na przykład. Słowa chciałbym. No to czeka, urządzenie dyktuje, po prostu przedstawia nam najbardziej prawdopodobne, no i w pewnym momencie się pojawia słowo chciałbym. No i wtedy urządzenie wie, że tego oczekiwaliśmy, pojawia się potencjał wywołany, słuchowy, i no, akceptuje i mamy w SMS-ie chciałbym. I tak samo z innymi wyrazami, czy z literami alfabetu. Można oczywiście wykorzystać też do obsługi telefonu, sprzętów różnych.
1: A w tej chwili jakoś tam rozwijasz ten projekt, czy nie? Na razie zarzuciłeś.
0: Ja nie był przydatny. Rozwijam. Aha. Żebyś po jakimś biednym siedzi tam, to w pewnym momencie strasznie klapki się przymykają. Trzeba się odrywać. Ja to staram się maksymalnie po prostu na wielu płaszczyznach, co ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale tamten projekt zamierzam teraz zmniejszyć, no już w ramach chyba koła bardziej, bo tutaj potrzeba większej liczby osób do działania. To jest bardzo czasowo jednak wymagające. To tamten też by pomniejszy, żeby bardziej odporny na zakłócenia był, żeby można było różne tam bodźce badać, na przykład dla dzieci z autyzmem do sterowania wykorzystać też do sterowania samochodzika na przykład jeżdżącego fizycznie, nie w grze jakiejś tam komputerowej, albo u osób też...
1: Czekaj, pokazywali coś takiego, ktoś coś takiego chyba w niezależnej telewizji albo jakimś takim innym medium internetowym na YouTubie, coś takiego było w którymś programie, właśnie dokładnie to, sterowanie jeżdżącymi samochodzikami.
0: No tak, tylko tu jeszcze kwestia, co wykorzystujemy do sterowania, żeby to wszystko w fabułę obrać, może nie samochodziki, tylko jakieś, nie wiem, roboty, z którymi dziecko ma kontakt, rozwijające się wraz na pewnej płaszczyźnie z dzieckiem, żeby była pewna interakcja, jakaś sztuczna inteligencja, na przykład dziecko zadaje pytanie, robot odpowiada i robot wie, w jakim stanie dziecko się znajduje na podstawie właśnie fal mózgowych. I może w ogóle jakąś tam formę rywalizacji growej tworzyć, albo terapii po prostu, żeby lekarz przygotował scenariusz.
1: Wygaszanie agresji na przykład.
0: No tak, na zasadzie no właśnie jakiś tam segment.
1: Żeby nie było tak jak z tymi słynnymi dinozaurami, tak? Które też takie właśnie małe, poniekąd robociki, zabawki, że później było pełno filmików, jak to ktoś już tam obrał tego dinozaurka doszczętnie prawie, że się dziecko pobawiło.
0: No właśnie, a dużo, dużo, dużo możliwości w sporcie można wykorzystać, na przykład odstresowywaniu się te fale mózgowe, na przykład siedzimy sobie w pokoju, jesteśmy zestresowani, to puszczamy sobie muzykę, fale są analizowane i muzyka odpowiednio modulowana albo komponowana na bieżąco w zależności od naszego nastroju.
1: Do nauki, do edukacji też można by wykorzystać w tym momencie. Możemy uchwycić, kiedy jesteśmy w stanie takiego relaksu, kiedy najlepiej przyswajamy.
0: Edukacja, no i języki na przykład, to jest też dobra metoda, żeby uczyć się języków. Jeszcze okulary jakieś tam do rozszerzonej rzeczywistości włączyć. I w ogóle mamy taki super system, który wie, w jakim stanie jesteśmy, jak zareagować. No tak samo właśnie w relaksacji. Są metody oczywiście muzykoterapii, ale można też właśnie taki biofeedback stosować, czyli monitorować stan organizmu, czyli tu fal mózgowych i komponować na bieżąco piosenkę na kanwie nastroju, który teraz mamy. Jesteśmy zdenerwowani, czyli nie, piosenka może odzwierciedlająca nas nastrój albo jakaś relaksująca, tutaj w zależności oczywiście od tej metody, trzeba psychologa byłoby albo psychoterapeuta zapytać. Czyli tutaj właściwie możliwości nieograniczone. Czy to w ogóle można połączyć też wszystko, sztuczne oko z falami mózgowymi, wtedy sterowanie tym urządzeniem odbywało się na zasadzie, nie wiem, pewnych wyobrażeń, ale to jest dalsza perspektywa. Jeszcze odległa.
1: Ale ciekawe właśnie, bardzo fajne.
0: No tylko na przykład jeszcze teraz ograniczające bardzo są elektrody, bo żeby to w takim codziennym użytku było stosowane, no to musi być wygodne. Raczej mało kto wyobraża sobie, żeby smarować specjalnymi żelami skórę, która po jakimś czasie zacznie też piec mocno, bo to są...
1: Wracamy do tych chipów nieszczęsnych.
0: No właśnie. I będą może niektórzy, bo na zewnątrz to ciężko stosować, ale żeby wszczepić taką płytkę do mózgu bezpośrednio przylegającą, no to już jest coś. Tutaj możemy później przez Bluetooth się połączyć z taką płytką i nie wiem, telefonem myślami sterować, co jest technologicznie możliwe. No już nawet teraz tymi prymitywnymi elektrodami, co to trzeba sole fizjologiczne do wacików wlewać albo srebra specjalne stosować. Przecież kto będzie na co dzień z srebrem w głowie chodził, z pastą ze srebrem. To strasznie piecze, się 2 godziny ponosi. No to nikt prawie, żeby z telefonem sterować. No to nie ma sensu, ale może kiedyś będą elektrody bezpośrednio wszczepiane, poszerzające możliwości naszego umysłu. To właściwie będą protezy umysłu. Bo taka elektroda nie dość, że czyta nasze sygnały, no to też dostarczy pamięci na przykład, albo różnych wrażeń. Już teraz na szczurach to się robi.
1: Ja myślę, że gdybyśmy mieli dostęp do materiałów różnych dotyczących technologii wojskowych, to by się okazało, że o wiele więcej się robi. To jest podobnie jak z tymi twoimi dokumentacjami elektronicznymi, tak? Tutaj chodziło o zwykłe kamerki do komercyjnego użytku. A myślę, że jeżeli tak głęboko wchodzimy w te tematy, to pewne rzeczy są jak najbardziej już robione i dostępne, no tylko my się o tym dowiemy kiedyś tam daleko jeszcze. Przynajmniej co najmniej tak.
0: Wojska ma wyprzedzać 10 lat cywilno. No tak, no dużo badań jest anulowanych, bo za daleko wkraczają. Dużo się na pewno dzieje. Jednak na gruncie tam klonowania, właśnie integrowania mocnego człowieka z maszyną, no, ale nie dowiadujemy się. Chociaż kiedyś może to wkroczy do cywilnego użytku i będziemy czerpać z tego pełnym haustem wiele, wiele korzyści, bo takie urządzenie, na przykład proteza wzroku pozwoli widzieć, proteza słuchu pozwoli słyszeć. Czyli można powiedzieć, że to będzie takie uchrystusowienie technologii w cudzysłowie. Technologia służyła człowiekowi.
1: No tak, bo ty masz takie jednak też poczucie misji, co można było. To mnie tak zachwyciło, jak weszłam pierwszy raz na twoją stronę. Właśnie, że wszystko, co tworzysz, ma z założenia służyć drugiemu człowiekowi. Tak, no wow, no brzmi dumnie, ale to rzeczywiście tak jest. Bo rzeczywiście te wszystkie projekty no ewidentnie zmierzają w tym kierunku.
0: No tak, no. Według mnie nie ma...
1: No bo nie jest tak, że robisz to sobie z nudów, chyba że tak i się teraz przyznasz.
0: Nie, no to z nudów nie robią mnie. Ja przeważnie tych nudów nie doświadczam, bo to jest niezbyt przyjemny stan. Trzeba tak no, jakoś organizować po prostu codzienny dzień, żeby nie było. No bo w ostatnim okresie to w ogóle nie ma. A jak się robi to, co się lubi, no to nudów się nie doświadcza na pewno. Przy okazji ta ciekawość, no tutaj kwestia tego, żeby też nie zatracić, bo jak się przesadza, tak jak ze wszystkim, jak za dużo soli zjemy, no to możemy umrzeć z tego powodu, jak za dużo wody wypijemy, mimo że woda nie jest groźna, to też będziemy mieli problemy później żołądkowe, tak samo tutaj, nie wolno przesadzić.
1: Dlatego należy pić różne płyny, drodzy słuchacze.
0: No właśnie, oby nie energetyki, bo energetyki bardzo szkodliwe są.
1: Dobra, w jaki sposób Sygnet współpracuje ze sztucznym okiem?
0: Sztuczne oko to jest, można powiedzieć, taki odbiornik informacji, które pomagają do lokalizacji. Ale oczywiście tych informacji no, nie potrzebujemy we wszystkich przypadkach tyle samo. Czasami na przykład chcemy wyłączyć muzykodeskrypcję, bo nam wystarczy audiodeskrypcja, albo aktywować funkcję krokomierza albo zadzwonić do kogoś i do tego właśnie służy Sygnet. Czyli on jest tym samym piórem, tym samą kredą, o której wcześniej mówiłem, tylko w tym zastosowaniu poszerza możliwości MATI, daje szansę komunikacji z Matią, czyli zmiany ustawień. Sobie na przykład możemy przełączyć krokomierz na nawigację albo to i to włączyć. Zadzwonić do kogoś, żeby to nie robić znów wyjmując telefon z kieszeni, tylko to robić wszystko Sygnetem. Ten Sygnet też jesteśmy w stanie przyczepić do obudowy sztucznego oka i wtedy wyciągamy na zasadzie wtyczki od odkurzacza, jeżeli chodzi o taką potrzebę. Bo na razie to urządzenie jest duże, czyli ten Sygnet się mieści. Jeżeli jest taka potrzeba, po prostu wyciągamy, piszemy, później wkładamy, żeby się nie zgubił. Czyli to jest taka metoda komunikacji z Matią.
1: Czy to prawda, że wykorzystałeś słynny gest z wyprostowanym trzecim palcem do funkcji uruchamiania rozpoznawania twarzy?
0: Nie wiem. Nie przypominam.
1: Ja no badam twoją czujność po prostu.
0: Nie przypominam, no, ale może to nie.
1: Jak to
0: wiem,
1: się
0: no.
1: sprawdziło w terenie?
0: Zależy z kim znakomiłem się. Z kim przyjaźń nawiązywałem. Nie wiem, raczej nie przypominam na sobie. Pamięć dziurawa potrafi być.
1: Czyli mogło się zdarzyć.
0: Nie wiem. Nie, raczej. Raczej nie mogło, no ale. No,
1: pytanie wymyśliłam tak na bieżąco, więc.
0: Jeżeli ktoś lubi takie gesty, no to tak jak powiedziałem, można zakodować taki gest i on będzie oznaczał kodowanie kogoś. No, wyciągamy środkowy fakt.
1: Czyli można, czyli można.
0: Można.
1: Temat jest otwarty.
0: Jak ktoś lubi. No.
1: Ale w ogóle jest to przewidziane, że użytkownik również sam będzie urządzenie dalej uczył i sobie konfigurował dla swoich potrzeb, czyli właśnie taką głupotę również może popełnić?
0: No jasne. Gesty własne będzie tworzył, produkty kodował, przedmioty, których wcześniej w bazie nie było. Jasne, to jest spore pole możliwości. Albo chociażby osoby zapisywał w bazie, tak jak to się dzieje na co dzień, że kogoś poznajemy, to staramy się jego zapisać. No to urządzenie tutaj będzie mogło też zapisać i przytrzymywać w bazie nazwisk, w bazie imion, w bazie osób, też może podzielonych na kategorie, nie wiem, rodzina, przyjaciele, koledzy.
1: To jest ciekawe. I urządzenie na przykład może wyszukiwać po danych cechach później ludzi, co może być naprawdę przydatne na ulicy.
0: No, po cechach. To jest też techniczne.
1: Ktoś lubi tylko brunetki na przykład i będzie sobie szukał, proszę bardzo. Matia to umożliwi.
0: A tak, nie no, tutaj emocje odczytać, czy z kimś dalej rozmawiać, a może już sytuacja jest napięta i grymasy pojawiają się na twarzy, to trzeba po prostu...
1: Ty masz komunikat, uwaga, foch na przykład.
0: Uwaga, foch, no właśnie, bo tam zanalizuję, że odrobinkę, nie wiem, kąciki ust jakoś tam się ułożyły w zakodowany wcześniej sposób. Nie no, można szukać osoby o jasnej karnacji, ciemnej. To jest kwestia programu. To można
1: bardzo poszukać. Cenna informacja. Świetne urządzenie, już mi się podoba.
0: To jest kwestia programu. Akurat teraz no, tam na emocjach się zatrzymałem, ale to, żeby szukać nie wiem, brunetów, czy brunetki, czy osoby o jasnej karnacji, czy osoby opalone, ubrane w koszulę, w kratę. To jest kwestia przyszłości. Tutaj nie widzę żadnych ograniczeń pod względem programistycznym. Oczywiście to wymaga sporo czasu, żeby to wszystko programować, no ale nic nie ma niemożliwego. Czy wszystko jest możliwe?
1: A czy dźwięki są podawane stereofonicznie? Jakoś tam przestrzenią się bawisz? Bo jeżeli chodzi o komunikat taki głosowy, no to nie ma znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o muzyczkę, te dźwięki takie różne inne, no, którymi sygnalizowane są różnego rodzaju przeszkody. Czy to jest też zrobione, no podobnie jak my kiedyś na Politechnice Łódzkiej kombinowaliśmy, żeby był to dźwięk przestrzenny, czy też po prostu jest to dźwięk, a już urządzenie dopowiada, z której strony jest to przeszkoda?
0: No u mnie to głównym takim, jak powiem, wartością jest narracja, czyli nie muszę wykorzystywać stereofonii, żeby poinformować, że po lewej przeszkoda, bo to głos powie. Dlatego no, te komunikaty, co teraz są, to są monofoniczne.
1: I to też jest praktyczne, bo można po prostu mieć jedną słuchawkę, która mniej jest upierdliwa, mówiąc kolokwialnie, niż cały zestaw duży.
0: No tak, ale jakbyśmy chcieli na przykład zrobić z tego jeszcze urządzenia aparat dla osób, które słabiej słyszą, znaczy nie widzą i słabiej słyszą, no to możemy wtedy dwa głośniki w postaci słuchawek dołączyć, a nawet są takie głośniki, przetworniki kostne, że nie trzeba mieć nic w uszach, tylko wtedy się przykłada taki przetwornik do kości czaszki, no i te drgania są przez kość czaszki przenoszone do ucha wewnętrznego.
1: Są dosyć popularne nawet w tej chwili, na przykład ludzie od Blind Square'a, to jest jedna tutaj z aplikacji do nawigacji, znaczy no nie tylko, tak do wyszukiwania różnych miejsc, to jest dosyć fajna taka aplikacja. Oni również zalecają właśnie takie słuchawki, tutaj są chyba stereofoniczne z tego, co pamiętam, ale właśnie one są na Bluetooth i też przenoszą przez kości czaszki dźwięk, po to właśnie, żeby nie przesłaniać sobie uszu i tego wszystkiego, co potrzebujemy słyszeć dookoła, ruch uliczny i tak dalej, normalnie, żeby nie zatykać uszu.
0: Kiedyś w telefonach Philipsa były właśnie, czy tam Samsunga jeszcze, w stacjonarnych telefonach. I to jest super, bo można sobie do czepki doczepić, do czapki taki z daszkiem na przykład, doczepić przetworniki, sobie nakładamy czapkę, i wszystko dociera nas z zewnątrz, dodatkowo nakładają się na to komunikaty urządzenia. No i mamy stereofonię przy okazji, bez potrzeby tutaj ograniczania, no nie wiem, naszych możliwości słuchowych, bo jakbyśmy nosili ogromne takie słuchawki studyjne cały czas na uszach, to nic nie usłyszymy. Dzisiaj też miałem problem z tymi słuchawkami, bo w słuchawkę nie potrafię mówić. Bardzo, bardzo, bardzo dziwne uczucie. A tutaj mamy sobie po prostu przetworniki, jakby od wnętrza naszego bije dźwięk. I sobie jeszcze do tych okularów, jakbyśmy doczepili, nie wiem, mikrofon kierunkowy, selektywny, żeby jeszcze dodatkowo dźwięki potrafił wyodrębniać, no to mielibyśmy super też aparat wzmacniający dźwięk, bo załóżmy, że rozmawiamy w szerszej grupie osób. No to często jest tak, że głos pojedynczej osoby ginie w gąszczu innych. No tutaj osoby, które są w stanie zaobserwować ruchy ust, no to mają ułatwione zadanie, bo sobie jeszcze dodatkowo dopowiadają, mając informację wizyjną na podstawie ruchu ust. A osoby, które nie mają takiej możliwości, no to znajdują się w cięższej właśnie w takich bardzo hałasowych, bardzo chaotycznych, jak na przykład na koncercie sytuacjach, że mają trudności ze zrozumieniem tej osoby. No i można byłoby pójść właśnie dalej w tym urządzeniu, w takim kierunku, żeby mieć te przetworniki, mieć mikrofon kierunkowy, mieć specjalny taki system, który wszystko wytłumi oprócz tej osoby, że tylko tą osobę będziemy słyszeć.
1: No i tutaj we współpracy na przykład z jakimś wydajnym translatorem, gdzie no to się rozwija coraz mocniej. Już te urządzenia, już w tym roku chyba nawet będą dostępne. Akurat nie jeśli chodzi o język polski, ale takie bardzo wydajne translatory działające w czasie rzeczywistym, które mają no, znacznie poprawić komfort rozmowy między osobami nieznającymi wzajemnie swoich języków.
0: Mhm. Pionierem Google jestem.
1: Też tak, ale tutaj też by można było coś takiego wykorzystać, bo na pewno ułatwiłoby to również.
0: No jedziemy wtedy, nie wiem, gdzieś tam do Wielkiej Brytanii, mówimy po polsku. Zresztą tak Polacy mają to do siebie, tak zaobserwowałem.
1: Polacy i tak to robią. No.
0: I tak to robią, ale i dobrze, że
1: robią. Kolonizujemy te wyspy, niech się uczą. No, proste.
0: Nie, no, dokładnie, ale tak zauważyłem, że jak jedziemy gdzieś na wakacje, my jako polska nacja, no to staramy się mówić w języku, w którym mówić nie potrafimy, czyli na przykład po niemiecku, po angielsku. No i to jest komiczne, bo tam rękoma wymachujemy, tutaj jakoś tam, nie wiem, dziwne mimiczne gesty robimy. No i taki sprzedawca pomyśli, no kto to tutaj przyszedł, jakaś, nie wiem, osoba pod wpływem alkoholu, że tak dziwnie się zachowuje, że jakoś w ogóle nietypowo w stosunku do nas odzywa się. No i po prostu...
1: A ta osoba po prostu wykonywała gesty, miała sygnet, słuchajcie.
0: No albo miała sygnet. Ale nawet mając sygnet, lepiej mówić chyba po polsku stanowczo, to ta osoba przy kasie w sklepie, na przykład w którym kupujemy chleb, będzie miała poczucie albo wyrzuty sumienia z tego powodu, że nie zna języka polskiego, tylko angielski. I tak chyba trzeba.
1: Nie, ale faktycznie mamy kompleks. Kurczę, ty nie jesteś w stanie powiedzieć za bardzo, jak to było z tobą językiem polskim, bo przyjechałeś na tyle wcześniej, że chyba no, w miarę płynnie to przeszło, czy nie, czy się mylę. Mi się zawsze wydaje, że dziecko ma łatwiej, zwłaszcza, że dzisiaj słuchając ciebie w życiu by nikt nie wpadł na to, że masz jakiekolwiek tam korzenie obce i się gdzie indziej urodziłeś. Nie, jak wyemigrowałam po 30, no to trudność jest. To jest trudność. To cały czas, a zwłaszcza, że angielski, którego nawet mogę się uczyć, zupełnie inaczej brzmi niż angielski północnoirlandzki.
0: Aha, no tak. No i ciężko się przygotować przed takim wyjazdem w kraju, w którym normalnie się żyje. Bo
1: nie da się. Sami nie nauczyciele, da się. Ludzie, na którzy naprawdę tłumaczę, też mają problem. Też
0: no
1: mają
0: właśnie.
1: Kłopot.
0: I ci, co uczą czasami nas w szkołach języków, sami tych języków nie znają, tylko...
1: No to już kompletnie, to już...
0: Nauczyli na pamięć.
2: Słuchajcie, mamy pierwszy telefon. Danuaria się do nas dodzwoniła.
1: Jakim sposobem telefon, jak telefon podobno nie działa?
2: Telefon na Skype'ie.
1: A, na Skype'ie. tyflopodycast.net. Działa, a Danuaria nie lubi Skype'a, ale mimo to zadzwoniła do nas.
3: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Cześć.
3: Cześć. Zadzwoniłam, bo wreszcie mam okazję po raz pierwszy powiedzieć komuś prosto w twarz, że obiecuje nam gruszki na wierzbie. Było już słoneczne okno, telefon CU, jakieś bransoletki wykrywające przeszkody projektowane.
1: No przecież w ogóle Petros nie brał w tym udziału, ani w słonecznym
3: oknie. Tak, ja wiem. Tak, ja wiem, ale, ale to jest kolejny projekt, w którym coś nam się obiecuje i potem tego nie ma i zostajemy tylko z tą białą laską i z tym psem.
0: Tak, ja zawsze na przykład podkreślam, bo ja nigdy deklaracji nie składałem, że tak jak na przykład CIU, że za 5 miesięcy będzie gotowy projekt. Ja jestem obecnie studentem i pracuję naukowo. To jest projekt naukowy, projekt, który zamierzam w dalszych latach rozwijać. Jest zainteresowanie już teraz biznesu, ale to jest w ogóle trudny bardzo temat, bo żeby to skomercjalizować, no to trzeba ogromnego kapitału. Byłem na wielu też rozmowach z funduszami inwestycyjnymi. No i nieintratne, bardzo często propozycje opowiadane w bardzo trudnym języku prawniczym były. I w ogóle to jest bardzo skomplikowana kwestia, żeby to skomercjalizować w takim...
1: Czy żeby projekt badawczy stał się projektem komercyjnym? Po prostu trzeba mnóstwo kasy na to, zwyczajnie uczelnia nie...
0: Ja mogę powiedzieć w tym przypadku. W tym przypadku, żeby uruchomić taką serię z certyfikatami dostosowaną, to trzeba ponad 1,5 miliona złotych, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, czyli uzyskać certyfikaty, zgodności z standardami przemysłowymi. Dlatego ja wolę na razie rozwijać na zasadzie manufaktury. Utworzyliśmy na Politechnice koło Humanus. Studenci będą przychodzili, produkowali na przykład 100 sztuk takich urządzeń. Będą to urządzenia przekazywane dla osób niewidomych.
1: I one będą. Fizycznie będą.
0: Fizycznie.
3: Do władz PZN-u pewnie.
0: Nie usłyszałem z PZN-u, co?
3: Do władz PZN-u.
1: Chyba nie, bo chyba PZN akurat tutaj w tym projekcie tak, bierze
3: ale,
1: udział.
3: Ale co chciałam powiedzieć. Widzowie TeleExpressu już się dowiedzieli, że my już to mamy.
1: Ale to już jest kwestia mediów. Właśnie to od samego początku, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę.
3: Nie, bo
1: trochę prostujemy, z jednej strony trochę się nabijamy, z drugiej strony prostujemy to, co właśnie media przekazują.
3: Ja was słucham dopiero od 15 minut, bo mnie w domu nie było. Więc nie wiem, o czym...
0: No to na początku właśnie to podkreśliliśmy, że no tutaj jest
1: chcemy odczarować to, co media zaczarowały, bo to, co TVN przekazywał i inne tam rzeczy, nawet części na stronie Petrosa, to są no, takie nieraz głupoty
0: prostu,
1: wypisują.
0: No, wiadomo,
1: upraszczają mocno.
0: Ja zawsze podkreślam, to zawsze podkreślałam, tylko nie zawsze było puszczane, że to jest na razie projekt naukowy. To nie jest projekt, który za 3 miesiące ma się pojawić i się z dziwnych później powodów nie pojawia. To jest projekt naukowy, który rozwijam na Politechnice Białostockiej. Badam i testuję różne metody, na przykład sztucznej inteligencji. Są już tego pierwsze efekty. Teraz kolejny etap to miniaturyzacja, przetestowanie wstępne rynku, żeby w ogóle z czymś iść do inwestora, bo ja nie jestem w stanie z własnych funduszy produkcji uruchomić.
3: Tutaj to potrzeba... Mam dwa pytania i się rozłączę. Pierwsze pytanie. Obawiam się, bo mnie się takie urządzenie kojarzy z człowiekiem, który stoi gdzieś 10 metrów za nami albo przed nami i krzyczy w lewo, w prawo. Bardzo dużo osób niewidomych to drażni i ja to urządzenie kojarzę trochę z takim człowiekiem, który tak stoi i tak gapi się na nas i tak nami kieruje z odległości. Czy Magda, masz podobne odczucie?
1: Nie, dlatego że to troszkę inaczej działa, czyli ono cię informuje o przeszkodach, natomiast no to ty potem podejmujesz decyzję, nie? Nie kieruje, a poza tym no w sytuacji, kiedy ty jakiś człowiek, no to wiadomo, to jest zwyczajnie obciach, natomiast tutaj jest słuchawka na uchu i nie ma czegoś, nie ma tego zjawiska, tego właśnie robienia obciachu tobie przez kogoś, kto będzie
3: a teraz
1: nogę górę, ale bo będą schody.
3: Ale to nie chodzi o obciach, tylko o sam fakt, że to rozprasza.
1: Nie. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia.
0: Oczywiście kwestia przyzwyczajenia, dlatego na przykład nie słowne, a często są muzyczne komunikaty. Ale tak jak powiedziałem, no tu
1: jest. Tak jak z nawigatorem, z nawigacją GPS. Raz się korzysta, raz nie. Ja na przykład nieraz korzystam, a nieraz nie, bo chcę się wyluzować, chcę sobie iść i puszczam psa na łąkę, ja sobie idę i nawiguję się wyłącznie na dźwięki natury i na to, z której strony słońce na mnie grzeje. I wyłączam wtedy w ogóle GPS. Natomiast w mieście i tak jest hałas, więc dodatkowe komunikaty mi najwyżej pomagają, ale mnie nie rozpraszają, bo prędzej mi to właśnie pomoże i wtedy to jest jak najbardziej zasadne.
0: No tak, jeszcze drugie. Zaczyn dodatkowo, bo tutaj tak. Oczywiście też, no właśnie, to jest dobry feedback, ponieważ to można powiedzieć na razie ogranicza się tutaj przede wszystkim do tej sfery naukowej. Jeżeli chodzi o komunikację człowiek-użytkownik, to też jest dobry właśnie punkt do rozmów, żeby wypracować lepsze metody. To nie jest jeszcze gotowy projekt. Można tysiące rzeczy zmienić. Można w ogóle, nie wiem, tylko
1: więc konstruktywna krytyka też jest mile widziana, bo rozwija w tym momencie projekt.
3: I drugie pytanie do Piotra, typowo kobiece. Czy będę mogła na przykład sfotografować bluzkę lub spódnicę i to urządzenie mi powie, że ona ma konkretny wzór? Bo w tej chwili jest tak, że jest kolor test, ale kolor test mi mówi konkretnie kolor tego, co ma dokładnie pod sobą. Czyli wzory mu się zlewają tam... A ja bym chciała na przykład wiedzieć dokładnie, że nie wiem, ta
1: bluzka... Czy to jest kratka, czy wzór kwiatowy, czy coś
3: takiego? No na przykład. Mhm.
0: No to ja teraz na przykład jak uczyłem sztuczną inteligencję, która jest w urządzeniu rozpoznawania kształtów, no to też jest baza różnych wzorów. I jeżeli byśmy wzięli na przykład koszulę w kratkę niebieską, no to powie przed tobą koszula w kratę, czarne-białe krata niebieska na przykład, że niebieska koszula w kratkę czarno-białą. Czyli już teraz jest w stanie po prostu rozpoznawać nie tylko kolor na zasadzie czerwony, zielony, ale też korelacje między barwami, czyli że jakieś kółka, nie wiem, kwiatki.
3: Jak to umieścić przed sobą, żeby temu czemuś dobrze, żeby to urządzenie to dobrze widziało?
0: Urządzenie, bo to właśnie kwestia umieszczenia, po prostu wyciągnąć, są naświetlacze, jest taki system, który zapewnia nawet w nocy to, że...
3: Ale nie, mi chodzi tak w praktyce, rozłożyć na łóżku, powiesić przed sobą na wieszaku, czy założyć na siebie, jak to zrobić?
0: Nie, tak? Na razie w tej wersji urządzenie mamy przypięte do pasa, czyli jak mamy do pasa...
1: Możemy podejść do wieszaka spokojnie.
0: Czyli podchodzimy do wieszaka albo bierzemy bluzkę i przed sobą po prostu, tak jakbyśmy nie przeglądali tę koszulę.
3: Tak.
0: Wyciągamy przed sobą, mamy... dwoma palcami po prostu za rękaw trzymamy, żeby ten materiał był widoczny przed siebie i zostanie rozpoznany. To jest do pasa przypięte. Ale oczywiście to jest prototyp, jeszcze bardzo wczesna wersja prototypu, ja to zawsze podkreślam też. To nie jest jeszcze gotowe rozwiązanie, bo chociażby to, że przy pasie trzeba nosić, to może być kłopotliwe. Na pewno już produkt końcowy musi być mniejszy, bardziej energooszczędny, szybszy. Ja to też podkreślałem, że szybszy w postaci na przykład spinki jakiejś do bluzki. Ale to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa i tutaj jest wiele, ja już nie mówię o finansowych ograniczeniach, ale też technologicznych. Ja na początku audycji mówiłem, że za rok nowa generacja smartfonów się pojawia i to też będzie ten fakt można wykorzystać, żeby szybciej informacje liczyć i nie trzeba było czekać na sekundę na interpretację tego, co przede mną jest, tylko szybciej to się działo.
1: No bo to jest dalej urządzenie współpracujące.
3: Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła o testach osobistych tego urządzenia napisać u siebie na blogu i niekoniecznie krytycznie.
0: Zapraszam na pewno do kontaktu.
3: To dziękuję bardzo i rozłączam się.
1: I nie będziesz musiała być we władzach PZPN-u.
3: Okej.
4: Okay. Dziękuję.
3: Cześć.
1: Na razie. Wiesz, od razu nasze piekiełko.
0: Nie, ale dobrze.
1: Kto, gdzie, kto? Wiesz co, ale troszkę to tak jest. Naprawdę trochę to tak jest, że jeżeli się pojawiają różnego rodzaju urządzenia, udogodnienia, to często, gęsto uprzywilejowana jakaś grupa z tego korzysta, albo ma dojścia, wejścia, ktoś kogoś zna, a szeroka publika niestety niekoniecznie.
2: No i muszę powiedzieć, że Danuaria wywołała chyba lawinę telefonów, bo mamy kolejny telefon. Zdaje się, że Sławek do nas dzwoni tym razem.
4: A tak, zgadza się. Zgadza się.
1: Witamy.
4: Hej. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj takiej gadżetomanii, bo tak naprawdę to nie wiem, no białej laski i psa póki co to nic nie zastąpi. Już było wiele prób, kamer, nie kamer. Poza tym myślę, wydaje, że tu jest dużo przesady, na przykład w tej sztucznej inteligencji. No po cholerę komuś analizować na przykład ubranie pod kątem wzoru i koloru, jeżeli się nie widziało.
1: No przed chwilą właśnie Danuaria chciała.
4: Moment. Jeżeli się nigdy nie widziało, to i tak człowiek jest tutaj skazany na osobę widzącą, jeśli chodzi o dobór w ogóle tego wszystkiego, żeby wyjść na ulicę i nie wyglądać jak idiota. Bo co z tego, że ja będę wiedział, że ja mam spodnie w kratkę, koszulę jakąś tam, czy nawet kolory, mi to nic nie mówi i to się nie ma co oszukiwać. To A do tego nie jest potrzebne nam urządzenie, tylko wystarczy na przykład, że zapytamy się, powiedzmy, polegamy na jakiejś osobie widzącej, które no, uznajemy, że ma gust. I każda na przykład, powiedzmy, kompletujemy sobie te ubrania na zasadzie takiej, że przy powiedzmy tym komplecie, nie wiem, koszula, spodnie, mamy jakąś tam nalepkę, która w czasie prania nie jest w stanie nam odpaść, tak? I na zasadzie, że tu mamy przy tym kwadraciki, tam mamy kółeczka czy coś i niepotrzebna nam jest żadna sztuczna inteligencja za 1,5 miliona złotych dla jakiegoś, nie wiem, gdzie inwestor nam tutaj ten. Druga sprawa. Jeżeli dajmy na to, ja idę, bo akurat tutaj nad morzem mieszkam i idę na plażę z psem. Żadna sztuczna inteligencja mi go nie zastąpi. Na plażę mogę wejść z psem i on mi wszystko ominie. Wszystkie, nie wiem, dziecięce zabawki, koce, ludzie na kocach leżą. Idzie tak precyzyjnie, że nic tego nie jest w stanie zastąpić. Wszelkie doły jakieś tam w piasku, no bo często to dzieciaki zostawiają takie powiedzmy, nawet potężne doły czasami są gdzieś nad samym brzegiem. Też ten pies no, doskonale to wyczuwa. Czy na przykład gdzieś takie labirynty czasami są, że się przechodzi między zaparkowanymi gdzieś autami, tak, i to trzeba przebrnąć przez to, czy nie wiem, chodzenie po parku. A jakieś takie rzeczy jak rozpoznawanie twarzy czy coś, to po cholerę to komu, naprawdę, to jest gadżeciarstwo, no, trzeba się nad tym dobrze zastanowić. To jeżeli ja na przykład idę z białą laską, to mnie nie interesuje, jaka przeszkoda jest przede mną, mnie interesuje, czy ona jest, czy jej nie ma. To jest multum informacji, które są zbędne, to trzeba po prostu ograniczyć do minimum, bo to jest i tak stresujące. A jeszcze teraz zawracać sobie głowę, co to jest, gdzie to jest, czy tak, czy tyle stopni, czy taki kąt, czy lewa, prawa. Poza tym słuchawka na uchu zakłóca nam bardzo mocno akustyczny obraz tego, co się dzieje dookoła nas. I powinna być na zasadzie takiej, jak na przykład ewentualnie są te jedyne słuchawki dobre, które są w tej chwili, no to jest przewodnictwo kostne, tak, gdzie jest całe ucho odkryte. To jest cholernie ważne. Więc ja nie wiem, czy w ogóle, czy ty ogólnie to na przykład masz jakiś feedback, albo zacząłeś w ogóle od tego, żeby zaangażować osoby niewidome i żeby dostać feedback, co one w ogóle chcą? Bo tak naprawdę to, że na przykład to trafiło już ta informacja do TVN-u, czy do jakichś innych mediów, to też nie jest tak, że to trafiło bez twojej wiedzy i zgody. No musiałeś się na to zgodzić, więc Po co robić rozgłos, jak ani nie wiadomo, co z tego będzie? A ja już słyszałem na przykład z Politechniki Łódzkiej, też kiedyś miała kamera prowadzić osobę niewidomą, że na przykład ktoś miał się łączyć z nią, tak? I teraz masz kamerę na powiedzmy gdzieś tam na wysokości piersi w telefonie komórkowym czy powiedzmy w jakimś innym pudełeczku. No i ta osoba miała widzieć tam przy komputerze czy przy smartfonie, gdzie ty idziesz. No i też oczywiście to no, nie wypaliło. To był nawet dobry pomysł, ale to widocznie jeszcze nie ten czas. A ja po prostu uważam, że trzeba po prostu najprościej, jak najprościej. To nie można komplikować sobie życia. No, nie wiem, no jeszcze może EEG, czy nie, Bóg wie co. No, rozmawiacie o czymś, co jest jakąś taką futurologią, która wydaje się zbędna. No póki co biały kij i pies to jest w ogóle, to są rzeczy, właśnie o to chodzi, że one przez swoją prostotę, nawet można by było uprościć na przykład powiedzmy to rozpoznawanie przeszkód do białej laski, która może być tradycyjną białą laską, a jak chcemy, możemy wykorzystywać ją na takiej zasadzie, że nie musimy ją machać. To by było bardziej ciekawe, że nie musimy iść i na zasadzie prawa noga do przodu, laska w lewo, lewa noga do przodu, laska w prawo, tylko po prostu trzymamy ją przed sobą i na tej lasce po prostu by były czujniki, które by informowały nas, powiedzmy, do wysokości głowy o przeszkodzie, ale nie co to jest, że to jest słup, że to są drzwi, że to jest człowiek, dziewczyna, nie wiem, blondynka. Nie, ale chodzi o to, że wiesz co, ważne są uskoki terenu i to jest bardzo ważne. I to musi
1: no jeśli chodzi o to, to jakieś dziury, wyrwy na podłożu, to nie, to raczej jest zawodny właśnie, ten system. I dosyć mocno, no to przynajmniej co jest wyprodukowane. Ale no wiesz co, bo tyle wątków zostało poruszonych, że chcielibyśmy się odnieść też.
4: Musi być biała laska taka, że na przykład ja sobie idę i jestem pewien, że nie muszę nią macać i wtedy ona mnie poinformuje, że na przykład jest jakaś dziura, jakiś uskok jest. To mnie nie interesuje, ja sobie to sprawdzę. Ona nie musi mnie informować, nie wiem, dźwiękiem albo mówić mi, no uważaj, tu są schody, czy tam jest jakiś kamień. No to w ogóle to dla osoby niewidomej nie jest istotne.
1: No dobra, a użytkownik psa osób, powie, że a po cholerę w ogóle biała laska, skoro ja idę z psem i nie używam białej laski. Nie? Więc mówię, no, punkt widzenia zależy od nie, bardzo indywidualnych pies, też potrzeb.
4: Ja powiedziałem, pies i laska to są dwie ważne rzeczy. Poza tym chodzenie z psem... Wcale nie, to nie jest tak, że nie możesz mieć białej laski ze sobą, ty musisz ją mieć, bo to może być czasami...
1: Ale wiele osób używa, a druga część nie używa na przykład i oto są kłótnie niesamowite od wielu, wielu lat.
4: Znaczy powinny mieć przynajmniej tak, w kieszeni, tak?
1: I oczywiście każda ze stron ma rację, ponieważ no, dla każdego jest najwygodniejszy ten sposób, który dla niego jest najbardziej sprawdzony i bezpieczny.
4: Także pytanie podstawowe i zasadnicze. Czy zrobiłeś to w ten sposób, że na przykład dałeś gdzieś na jakichś listach dyskusyjnych pytanie, co wy oczekujecie jako osoby niewidome i żebyś się z tym skonfrontował najpierw, a nie zaczynał od projektu, TVN-u, Polsatu i tak dalej. Bo to znowu brniemy w taką uliczkę, gdzie mamy zdolnego młodego człowieka, który powiedzmy dostanie jakieś granty, a niewidome osoby potem i tak tego nie będą używać, i tak tego nie będą używać.
0: To czy tyle. Jeżeli chodzi o opinie, no to przede wszystkim opinie zdobywałem na różnych tam targach Reha for the Blind, Białymstoku, Fundacja Audiodeskrypcja, tutaj konsultowałem pewne kwestie. I oczywiście ma pan rację, że to urządzenie jest uzupełnieniem laski, białej laski, ponieważ no nie da się tej laski zastąpić chociażby z tego powodu, że to jest jednoznacznie identyfikujący osobę niewidzącą element. I na przykład kierowca...
1: Wymagany przez prawo zresztą w ruchu drogowym.
0: Dokładnie. Kierowca wie, że ma do czynienia z osobą niewidzącą, że trzeba na przykład zwolnić. I nie da się zastąpić laski, to jest poszerzenie możliwości tej laski. Dlatego nigdy z tej laski lepiej nie rezygnować, można budować uzupełnienia. I przechodząc do pierwszej kwestii, ja tak sobie pozapisywałem tutaj na kartce.
1: Tak, ja już też właśnie byłem cały, ale super, nie, ale super właśnie, bardzo dobrze. Dzwoni ktoś zupełnie z drugiej strony, mówi, a po cholerę właściwie komu, nie? A dla mnie to jest wybitnie interesujące, bo w życiu bym nie pomyślała, że po cholerę, więc tym lepiej właśnie, że Sławek zadzwonił.
0: To jest bardzo subiektywne, bo w zależności, prawda, od konkretnej osoby, od doświadczeń, no to inne potrzeby ta osoba ma.
1: Przecież to jest jak najbardziej również przedstawiciel środowiska, więc super, że zabrał głos. Odnosimy się.
0: I tak odnosimy się. Punkt pierwszy. Gust. I po co rozpoznawać kolory, że to jest niemożliwe, możemy mieć osobę, która nam wcześniej to dobierze. Oczywiście gust jest sprawą indywidualną, ale gust to nic innego jak pewne relacje między, nie wiem, kolorami, wzorami. I te relacje da się sprowadzić do prostych schematów. Jeżeli wcześniej osoba widząca pomoże nam dobrać nasz ubiór, no to możemy nauczyć chociażby różne metody, wykorzystując do tego sztucznej inteligencji, komputer. Możemy nauczyć komputer, że to nam się podoba, albo tak w tym dobrze wyglądamy. I później na podstawie tej wiedzy, którą w wyniku właśnie trenowania tej sztucznej inteligencji albo systemu informatycznego ukształtowaliśmy, urządzenie będzie potrafiło... wybierać nowe kreacje na przykład, czyli nowe koszule dobierać, mówić w czym dobrze, jak zejdziemy do galerii, wyglądamy w czym niedobrze na przykład.
2: To ja jeszcze tu dodam od razu, że Danuaria też napisała, że ona na przykład mimo tego, że nie widzi, to chciałaby po prostu wiedzieć, jaki co ma kolor i chciałaby sobie
1: a nie za każdym razem kogoś pytać.
2: Samodzielnie.
1: Zresztą, jeżeli nawet ktoś nam dobierze, my mówiliśmy o tym w audycji 100 pytań do niewidomych, jeżeli osobie całkowicie niewidomej, ten od urodzenia zwłaszcza, która to naprawdę to kolory są abstrakcją, chce dobrze wyglądać, chce naprawdę no, nie prezentować się, jak tutaj Sławek określił, jak idiota na ulicy, tylko wyglądać dobrze, to co jakiś czas Trzeba odświeżyć tę wiedzę i na przykład już drugi raz nie trzeba angażować kogoś, kogo nawet już nie mamy pod ręką. W ogóle możemy nie mieć kontaktu już z tą osobą. Różnie bywa, tak?
0: Dokładnie.
1: W tym momencie można zaangażować takie urządzenie do właśnie do rozpoznawania danych. A, dobra, czy to była właśnie ta czarno-biała krata? Faktycznie, to jest to, nie?
0: No tak, i uniezależniamy się od człowieka, bo tak to cały czas będziemy musieli mieć jakiegoś towarzysza. Zajdziemy do galerii i nie możemy spontanicznie na przykład zrobić zakupów, musimy przewidzieć, że idziemy do odzieżowego dzisiaj, potrzebujemy człowieka, który nam dobierze kreację. A kreacja to jest oczywiście sprawa indywidualna, czy potrzeba posiadania dobrej kreacji jest sprawą indywidualną. Gusty da się do matematyki sprowadzić, a jak do matematyki to komputer przeliczy, czyli z tym nie ma żadnego problemu. Drugi punkt, no to uzupełnienie laski, to już powiedziałem, że nie zastępujemy laski, tylko uzupełniamy laskę, białą laskę. Nawet można powiedzieć, że biała laska jest ważniejsza od tego urządzenia, bo urządzenie może w każdej chwili się zepsuć albo się wyładować. Tak zawsze dobrze mieć coś sprawdzonego, coś
1: analogowego,
0: coś pewnego. Pies, teraz trzecia kwestia, że pies nie zastąpi. No to
1: nie,
0: pies,
1: że psa nie zastąpi.
0: Że psa nie zastąpi urządzenie. Pies też w wyniku nauczania tego psa i treningów posiada takie umiejętności, które umożliwiają orientację w otoczeniu. I w zasadzie działa na podobnej zasadzie jak to urządzenie, czyli uczy się, co dobrze robić, czego lepiej nie robić, czyli na przykład nie wchodzić na autostradę, bo to jest zakazane. Czyli podobnie jak psa można też sztuczną inteligencję wytrenować i oczywiście niektórzy lubią mieć jakiegoś żywego towarzysza, ale może niektórym...
1: Niektórzy nie mogą, a niektórzy nawet nie powinni. Zresztą zbyt
0: nie powinni, oczywiście.
1: Też.
0: I może na razie jeszcze nie przegoniliśmy możliwości percepcyjnych psa. To jest kwestia przyszłości, ale... Bo to na razie urządzenie jest mocno ograniczone. Może pies być lepszym rzeczywiście towarzyszem podczas podróży po mieście chociażby. Bo urządzenie jak to urządzenie zawsze się pomyli. Chociaż pies też może się pomylić, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo tego.
1: Zresztą nie ma zastąpić, tak? Ma być oprócz, a nie zamiast.
0: Nie zamiast, dokładnie. To jest poszerzenie. Pies nie rozpozna twarzy. Urządzenie rozpozna. Twarze są bardzo istotne. Ja to wiem właśnie z tych kontaktów z osobami widzącymi podczas Recha for the Blind, że czasami rozmawiają z osobą X i nie wiedzą, z kim rozmawiają, bo nie pamiętają tego. Chcą wiedzieć, jak ta osoba wyraża emocje, jak ekspresja mimiczna wygląda tej osoby. I to nie jest tak, że to jest kompletnie niepotrzebne, bo niektórzy wskazują na taką potrzebę, że chcieliby wiedzieć, czy ta osoba się teraz uśmiecha. Oczywiście na podstawie
1: głosu. Znaczy, to wiesz co, to słychać w głosie. I emocje w głosie są o wiele bardziej słyszalne nawet niż widzialne. Szybciej, nie wiem, czy czytałeś takie, ale były takie badania, że na podstawie wyłącznie informacji słuchowych o wiele mniej jesteśmy podatni na manipulacje niż patrząc na wyraz twarzy, nad którym można lepiej lub gorzej panować.
0: Tak, ale sam fakt, że ktoś próbuje panować nad tym wyrazem twarzy, może być istotny i może świadczyć o tym, że ktoś chce nas oszukać. Informacja wzrokowa w 80% w czasie komunikacji komunikuje nas o tym, że ktoś jest, nie wiem, zadowolony z rozmowy. To jest, znaczy takie badania widziałem. 80% wszystkich informacji w czasie rozmowy, jak z kimś rozmawiamy, to pochodzi no, z obserwacji ekspresji na przykład mimicznej na twarzy malującej się. A rozpoznawanie osób, no to ja to po prostu zbudowałem na podstawie tego, co niektórzy powiedzieli, czyli problemów w rozpoznawaniu ludzi, jak w miejscach publicznych kogoś spotykają, no to muszą pytać, a kim ty właściwie jesteś? A tak urządzenie powie, że rozmawiasz z Cezarym Kowalskim na przykład. Czyli te twarze, no w zależności po prostu od konkretnych osób. Niektórzy potrzebują, niektórzy nie potrzebują, dlatego docelowe urządzenie widzę jako taki bardzo elastyczny moduł. Jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, próbnika kolorów, no to sobie pobiera ten próbnik kolorów.
1: Wcześniej wspomnieliśmy, również będzie można samodzielnie sobie konfigurować i uczyć, więc pewne również funkcje jak najbardziej wyłączyć. Jeżeli nie chcemy dodatkowego opisywania przeszkód, to wystarczy nam informacja wyłącznie o przeszkodach. Jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć tego urządzenia, no to nikt przecież na siłę mu nie będzie wciskał, że musisz mieć i koniecznie.
2: Poza tym wiecie co, ja się jeszcze tak wetnę, bo przyszła mi do głowy jeszcze jedna taka refleksja. No tu Sławek mówił o tym, że no, osobie niewidomej w zasadzie ta informacja o tych kolorach nie jest potrzebna, a ale ile osób jest niewidomych takich, które kiedyś...
1: Właśnie to kolejna rzecz.
2: No właśnie,
1: tak,
2: które kiedyś ten wzrok straciły. Widziała. Także myślę, że tych od urodzenia niewidomych to jest właśnie
1: najmniej.
2: Mniejszość. Tak, i tu jest jakby kwestia tego typu.
0: Nie, dokładnie, ale to jest moje wszystko, właśnie taka dyskusja jest bardzo, bardzo korzystna, można zweryfikować niektóre hipotezy. To nie rozmawiamy jeszcze o produkcie końcowym, rozmawiamy o badaniach, o tym, co już zostało wprowadzone, co będzie wprowadzone, jak to będzie się rozwijało. I takie wszystkie sugestie na pewno no, są korzystne, zwracają uwagę.
1: Zresztą to nie pierwsza taka reakcja. Ja nawet specjalnie przecież ciebie, Petro, spytałam gdzieś jeszcze przed audycją, jaki był odbiór, jak no, ze strony środowiska niewidomych, z iloma osobami współpracowałeś i jak reagowały te osoby? Mówiłeś, że bardzo różnie, że też były takie komentarze typu a po cholerę to, a technologia odzwyczaja od myślenia i że tak naprawdę, no i z takimi reakcjami już się wcześniej spotkałeś.

0: w ogóle do niczego przydatne. Także tutaj po prostu zależy od konkretnych osób. Oczywiście tutaj to też trzeba uwzględnić. No i tyle. No.
1: Ja tak patrzę, co tu jeszcze zapisałem. Uproszczenie rozpoznawania przeszkód.
0: Oczywiście, no, filtry można założyć, o tych ważniejszych informować, ale to też zależy od konkretnej osoby. Jeżeli komuś...
2: Ja bym wolała na przykład jak najwięcej informacji, plus kolory też. Jak wchodzę do pomieszczenia, chciałabym wiedzieć, w jakich kolorach są ściany, podłoga, meble. Lubię, dlatego że to mi od razu powiększa taką percepcję danego pomieszczenia. Ja od razu buduję sobie mapę w głowie przestrzenną.
1: Mhm. Nie, no dokładnie. Ktoś może lubić na przykład rozpoznawać, nie wiem, emocje albo skupić się głównie na twarzach, bo jest na jakimś wydarzeniu i chce przede wszystkim czerpać informacje, jak ludzie reagują na nie wiem, coś się na scenie dzieje. Nie, każdy ma po prostu, to jest bardzo subiektywne, każdy ma inną percepcję, inne potrzeby, inną reprezentację świata, inne odczuwanie rzeczywistości. Tutaj naprawdę ciężko uogólnić, dlatego ważne jest tworzenie takiej, jakby, że tak powiedzieć metaforycznie, gumy, z której wszystko będzie można ukształtować w zależności od człowieka konkretnego. I właśnie uproszczenie rozpoznawania, zaraz tutaj, no szczegółowe, że niepotrzebne, no to właśnie teraz o tym powiedzieliśmy. Czasami jest potrzebne, czasami nie jest potrzebne.
2: No to z tego, co kojarzę, to sugestia między innymi tutaj z ludzi, no jak najbardziej też niewidomych, z Fundacji Audiodeskrypcja była taka, żeby nawet użyć tej sztucznej inteligencji właśnie do audiodeskrypcji, więc jeszcze więcej informacji, żeby wprowadzić, nie mniej.
1: No tak, na przykład, tylko to już bardziej jako odrębna wtyczka, żeby na przykład filmy, każdy miał taki podręczny interpretator świata i ten interpretator, żeby rozumiał to, co się w filmach na przykład dzieje. Zresztą Fundacja Audiodeskrypcja zajmuje się deskrypcją filmu, tylko na razie to polega na tym, że człowiek wcześniej przygotowuje ścieżkę opisową. A może to w pewnym ograniczonym na razie zakresie robić sztuczna inteligencja. Przynajmniej w takich miejscach jak muzea, gdzie nie trzeba będzie przygotowywać z góry już jakiejś deskrypcji przedmiotu, a to zrobi smartfon na przykład wyposażony w różne techniki sztucznej inteligencji. Tu naprawdę ogromne są perspektywy i dobre jest właśnie takie mylenie tych koncepcji, a nuż coś ciekawego się wykształci.
2: Wiesz co? Według mnie nawet bardziej banalna sytuacja. Powitanie. Kiedy ktoś do ciebie wyciąga rękę. No bo generalnie według zasad dobrego wychowania, kiedy mamy do czynienia z osobą niewidomą, to osoba wyjątkowo, niezależnie od wieku, płci i tak dalej, to wyjątkowo osoba niewidoma zawsze powinna pierwsza wyciągnąć rękę, dlatego że wtedy osoba widząca ma szansę po prostu zweryfikować to okiem i trafić w tę rękę. Ale ja sama wielokrotnie spotkałam się z tym, że zostałam z tą ręką w powietrzu, bo ta druga osoba nie wyciągnęła do mnie ręki i ja nie chcąc kogoś w sytuacji niezręcznej postawić, że ktoś do mnie wyciągnie, a nie zobaczę, sama zostałam w takiej sytuacji. I gdyby urządzenie na przykład mi w tym momencie zakomunikowało, tak, już czy rozpoznając osobę, czy nie, no wiadomo, no ja po głosie najczęściej rozpoznam, ale może to być też nieznana mi osoba, ale że ktoś do mnie wyciąga rękę, tak, na powitanie. To jest też ważna informacja. Nie zawsze można się zorientować, zwłaszcza gdzieś tam na ulicy, zwłaszcza w hałasie. No jest to problem. Bywa to problemem.
1: Już to jest kolejny pomysł, żeby jak będzie się pracowało przy tym programie, żeby wdrożyć po prostu kolejną funkcję. I takie dyskusje są bardzo dobre, bo niesłychaną inspirację można zdobyć. A ponieważ wszystko jest jeszcze na etapie właśnie, że tak powiem, kształtowania ostatecznego, bo to można jeszcze zmienić, to nie jest już na rynku gotowe urządzenie, takie było na przykład SIU, że tam zrobili system i niektóre, nie wiem,
2: tak, było o tym bardzo głośno, że to pierwszy dostępny telefon, nie był to ani pierwszy dostępny specjalnie dla niewidomych, już jak najbardziej. No właśnie tak naprawdę to wcześniej wszedł i spopularyzował się iPhone, więc już potem trudno było cokolwiek przebić.
1: No tak, tylko
2: my tutaj od początku wróżyliśmy im raczej nie za dobrą karierę, jeśli chodzi o to urządzenie. Wyszło jak wyszło.
1: Ja
2: wiadomo, jak.
1: Przekazy różne.
2: Nie ma CEO.
1: Gotowe, że to pozytywna opinia. Oczywiście no też często należy traktować z przymrużeniem oka.
2: Ja dobra, jak było z tym TVN-em, Polsatem i tak dalej, bo tutaj że lansowałeś się bezpodstawnie. No tak to można ująć. To skrót myślowy zrobiłam, to nie jest cytat z słuchacza, tylko że dlaczego zgodziłeś się na opisywanie tego urządzenia, popularyzację, skoro tak naprawdę jeszcze tego nie ma i nie wiadomo, jak osoby niewidome reagują. No, znaczy, wiadomo.

0: wiadomo jak, tak? Już na to odpowiedzieliśmy. Natomiast skąd te media, dlaczego na tym etapie?
1: Mhm. Już mówię, to wynikło z tego, że z tym urządzeniem razem tutaj z naukowcami pojechaliśmy na targi naukowe w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, w konkursie Microsoftu też wysoką notę dalej przeszliśmy do CIAN, zajęliśmy. I tam było to oceniane jako rozwiązanie naukowe. I właśnie jako rozwiązanie naukowe to było przedstawiane w różnych mediach. Mhm. Nie jako gotowe urządzenie. To zresztą tam nigdzie nie przypominam informacji, że to już było powiedziane, że to już jest na rynku albo za niedługo będzie na rynku. Jako urządzenie naukowe i to właśnie te konkursy, że tak powiem, wygenerowały zainteresowanie, czy Meet Innovation Standard 35. Bo tam w tych konkursach no, na przykład liczy się też ujęcie technologiczne, jak ja to zrobiłem, że ta sztuczna inteligencja potrafi interpretować. A ponieważ na tamtym etapie, gdzie ja opracowałem te metody, to pomyślałem, żeby też połączyć właśnie i nakreślić przy okazji problem niewidzenia, połączyć to z różnymi systemami wizyjnymi, które mogą stosować osoby niewidzące, przy okazji wspierając inne osoby, No to właśnie to połączyłem i z tego się wzięło, bo tutaj o tyle unikalne jest rozwiązanie, że wykorzystuje tak zwane no, głębokie sieci neuronowe, temat bardzo na topie, teraz wszyscy się rzucili, czyli coś takiego, co zastępuje w pewnym sensie mózg ludzki. I to właśnie nie dlatego, ponieważ taka metoda, tak to działa, nigdy nie przedstawiałem jako produkt, mówiłem, że to jest na etapie badań. To podkreślałem, że to na etapie badań i nie wiadomo, kiedy już będzie na rynku to urządzenie i jak się ta sprawa potoczy w ogóle komercjalizacji, bo jak na razie to bardzo, bardzo wyboista i kręta jest ścieżka i w najbliższym czasie też nie spodziewam się, że będę wchodził w różne tutaj spółki z funduszami i tak dalej. Na razie to się ogranicza do badań, do modyfikacji koncepcji. Właśnie takie rozmowy też sporo pomagają, bo otwierają różne ścieżki. No i będziemy testowali, będziemy wdrażali nowe technologie, bo też nie ma co się zamykać. Technologia się rozwija, tego nie da się po prostu odciąć od życia. Cały czas technologia się pojawia i tylko kwestia, żeby kształtować tę technologię, aby wspierała człowieka. No i to właśnie tutaj na Politechnice na razie sam robię, dlatego to tyle czasu zajmuje. Za niedługo będziemy w ramach koła też działać i badać. A co z tego wyniknie? Dlatego ja żadnych obietnic nie chcę składać. Tak jak na przykład tam w przypadku tych starych urządzeń kiedyś oglądałem, że obietnica, że to się pojawi, że tutaj wszystko super.
0: No ja tak, no bo to faktycznie w tym momencie byłyby te gruszki na wierzbie, o których Danusia mówiła, tak? Że jeżeli byśmy obiecali, że wow, już na jesień będzie.
1: Ja od tego staram się unikać, bo po co, później jesień nastanie i nic nie będzie, bo okaże się, że nie wiem, inwestor wypadł, bo uznał, że, a przeważnie tak uznają, że tam rynek jemu nie odpowiada, czy coś takiego. Dlatego nic nie obiecuję, na razie badamy to, miejmy nadzieję, że te badania już zresztą kończą się sukcesem, że to do końca zostanie doprowadzone. Tutaj w zależności po prostu od zespołu. Na razie ja to sam robię. Ja też mam bardzo ograniczone możliwości po prostu przyrobowe. Półtorej roku siedziałem, przez te półtorej roku nawet w technologii tak się zmieniło, że to, co teraz stosuję, no to jest zupełnie inne w tym roku i można zupełnie inaczej byłoby zrobić. Dlatego nic nie obiecuję.
0: Ale w ramach manufaktury już powstaną jakieś. W tym roku jest szansa, tak, że będą pierwsze do testowania.
1: To koło. I na początku, na zasadzie tutaj dobrze pan zwrócił uwagę, że uprościć i nie potrzeba tego wszystkiego w jednym urządzeniu. Dlatego tutaj można, i nawet chyba wskazane na początku byłoby, nie budowanie takiego bardzo złożonego bytu od razu, tylko skupienie się na poszczególnych takich odrębnych klockach, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie. I te klocki, na przykład ostatnio taki wpadł pomysł, żeby wyjąć z tego urządzenia te ultradźwięki i zrobić kosztujące 20, nie wiem, czy nawet mniej złotych urządzenie, które będzie można przyczepić do butów i to urządzenie będzie po prostu te różne właśnie schody wykrywało i tego. To po prostu wyjmuje jedno z 40...
0: Detektor przeszkód po prostu.
1: No detektor przeszkód. Jest prostsze. Nie wymaga na pewno takiego zasobu pracy, takich środków niesamowitych, żeby to wszystko uruchomić. I w ramach manufaktury nawet sprawnie by... bo ta manufaktura to od września, zaraz jak studia, kiedy od października chyba rok akademicki się zaczyna, to wtedy właśnie studentów zwołuje i będziemy robili właśnie takie nożne, że tak powiem, nie wiem, wykrywacze przeszkód, wyjmując jedną funkcję z tego oka. I to chyba najlepsze, żeby na razie porozbijać, przetestując, chociaż to opisywanie przeszkód chociażby, no bo po co nagle 40 funkcji pracy. Można jedną zrobić coś prostego, taniego i szybko, bo przy takim urządzeniu dużo czasu trzeba spędzić, a taki pojedynczy moduł nie wiem, wymaga tam paru dni, żeby to oprogramować i wypuścić chociażby do sklepu Play, bo każdy ma prawie właśnie urządzenie mobilne, smartfon i mógłby przetestować. I to właśnie od września w ramach koła, tam mamy jeszcze w sumie 9 w zanadrzu pomysłów innych dla osób też niepełnosprawnych. Tu ze środka zresztą zrobiliśmy ostatnio taki też syntezator jak mowy, który pozwala komunikować potrzeby osobom na wózkach inwalidzkich. Czyli już pierwsze efekty konkretne są. Osoby używają tutaj ze szpitala, nie w Białymstoku, rozwiązania. I teraz właśnie w ramach tej spółdzielni, żeby to oko jakoś na razie porozcinać na części przetestować, później wszystko jeszcze raz złożyć i już wiedząc, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi, co ma sens. I właśnie takie rozmowy bardzo są potrzebne, bo już dzisiaj na przykład mam pewien ogląd, co jeszcze można byłoby zmienić, co zmodyfikować. Oczywiście konsultowałem do tej pory też z osobami niewidomymi i mam od nich opinie, ale to jak widać trzeba jakoś uogólniać.
0: No widzisz, na przykład tutaj są zupełnie inne opinie, bo ja na przykład jestem za najbardziej tą rozszerzoną wersją, za takim elektronicznym asystentem. Ja bym była najbardziej zadowolona, żeby te funkcje były jak najwięcej, jak najszerzej i żeby jeszcze dodatkowo można było to urządzenie uczyć, programować i dostosowywać do siebie. Więc dla mnie na przykład byłoby to o wiele bardziej atrakcyjne niż jakieś takie pojedyncze wyłącznie. Ja wiem, o co chodzi, tak? Że to łatwiej wyprodukować, łatwiej z tym wejść na rynek, osiągnąć no już jakieś pierwsze, no również jak najbardziej zyski, które później można sobie zainwestować, no bo nawet spółdzielnia potrzebuje mieć jakieś dochody. To nie jest tylko tak, że no tak jak tutaj było również pisane w mediach, jak to krocie wydają na ciebie, także jesteś bardzo bogatym człowiekiem.
1: Nie, no to hasełka oczywiście. Oczywiście Fundacja Odkrywcy Diamentów bardzo wspiera nas w tym, co robimy. Dzięki temu ja w ogóle te badania mogę prowadzić, bo żeby nie to, żeby tutaj nie dostęp do zaawansowanych sprzętów w laboratorium, to w ogóle by nic nie powstało.
0: No i tak,
1: nie byłoby
0: tematu. Samemu byś sobie laboratorium nie złożył, tak?
1: Nie, no bym nie złożył, a dzięki temu tak to by tematu nie było do rozmowy przynajmniej. A tak coś dzieje. Zakreśla się przy okazji pewne problemy, a nuż ktoś tam się zainteresuje, usłyszy i do współpracy dołączy, bo były takie przykłady po tych ostatnich na przykład też informacjach i coś wspólnie się zrobi.
0: No ja na przykład przeczytałam artykuł tak od rana przy kawie i natychmiast nawiązałam kontakt.
1: No właśnie. I o pozytywny aspekt. A ja dzisiaj po tej audycji też mam wiele, wiele opinii, które po uśrednieniu można będzie po prostu zastosować i to jest dobre właśnie takie wymienianie się, żeby nie wprowadzić czegoś z kosmosu, żeby to wynikało z efektów po prostu opinii osób zainteresowanych, nie to, że ja sobie wymyślam, a że sobie wymyślę z kosmosu pewne funkcje, zrobię urządzenie, to fajnie, jakieś tam, oczywiście naukowo to czasami robi się takie rzeczy pod względem naukowym, ale to też do pozytywnych efektów owoców prowadzi, ponieważ mogę robić coś bardzo w cudzysłowie kosmicznego, co nie ma odsadzenia w rzeczywistości, ale przy okazji robienia tego coś bardzo kosmicznego wymyślę metody, które pomogą w bardziej takich przyziemnych kwestiach. I na przykład teraz jak robiłem to oko, no to też nauczyłem się, bo wcześniej umiałem, nauczyłem się właśnie tych różnych metod sztucznej inteligencji. I teraz już mając tą wiedzę, mogę w ogóle coś prostszego zrobić niż ten skomplikowany i niektórym niepotrzebny system i zrobić na przykład taką zapinkę do laski, która też będzie tam jakoś w ograniczony sposób opisywała, korzystając z sztucznej inteligencji. Ja po prostu się uczę na razie. Ja po prostu jeszcze nie jestem rasowym biznesmenem, który, tak jak firma Microsoft, to mogę też powiedzieć, że Microsoft nad głębokimi sieciami pracuje. W kwietniu upublicznili film z takich okularów, które też wykorzystują głębokie sieci neuronowe do opisywania przestrzeni. Czyli duży konkurent no, zaprezentował efekty swoich prac. No ale takiego Microsofta przegonić, przecież oni to mogą w miesiąc wszystko wprowadzić, mają taką kadrę, mają wszystko.
0: No właśnie, bo ze słynnymi Google Glass, gdzie było bardzo głośno, głośno, głośno, po czym no teraz wiadomo.
1: Ale i to na...
0: I będzie nowa wersja całkowicie przecież też.
1: Ale według mnie to jest pozytywne, bo to też poruszyło pewne dyskusje w niektórych kręgach. Niektórzy sobie podchwycili pomysł i też coś swojego zaczęli robić, jakoś się zmodyfikowali. Dyskusje inwigilacji się poruszyły. Także to jest myślę, że dobre właśnie takie nagłaśnianie, bo żeby siedzieć no, w zamknięciu i w ogóle nie czerpać ani feedbacka, ani nie publikować, no to nic w ten sposób się nie da uzyskać. Nawet takie wystąpienie może zachęcić, nie wiem, inwestora chociażby, a były właśnie propozycje.
0: No byle nie tak, że 90% dla inwestora, 10% dla ciebie, a takie propozycje były właśnie, najwięcej no tego były, typu.
1: Tych rozmów właśnie miałem no, bardzo dużo, ale chociażby takie, że tak powiem, nagłaśnianie, czy tam na inpoście, czy coś takiego, no to właśnie powoduje, że biznesmeni piszą i oferują wsparcie. Później kwestia weryfikacji dobrego prawnika, bo prawnik jest potrzebny za 6 tysięcy minimum, żeby to wszystko zinterpretował. To jest, nie jest takie proste, że o, biznes sobie zakładam i po miesiącu wszystko powstaje. To są umowy na 5 lat konstruowane, no kwestia oczywiście udziałowa i tak dalej, ale oprócz tego, że ta umowa za 5 lat, to prawdopodobnie rynek się zmieni i to niesamowicie. No to też.
0: A poza tym zależy, w jakich kręgach ktoś zrobi badanie rynku na przykład, bo jeżeli spyta, nie wiem, 5 na 10 osób niewidomych powie, a po cholerę nam w ogóle takie gadżety, no to okaże się, że rynku nie ma i to w ogóle jest niepotrzebne i nie powstanie na przykład. No i nikt w to nie zainwestuje w tym momencie. No właśnie. Trochę też jest tak, bo ja pamiętam jeszcze tę współpracę z Politechniką Łódzką. O, to przy okazji też odpowiem na pytanie. Akurat przy tamtym projekcie nie współpracowałam, o którym tutaj nasz słuchacz mówił, o tym zdalnym sterowaniu, więc tu trudno mi powiedzieć, jak się skończyło. Natomiast pracowałam przy innych projektach, między innymi przy tym, gdzie kamery zamontowane w okularach oczywiście komputer to przetwarzał, tak, ale zbierały obraz i było to przetwarzane później na dźwięki takie przestrzenne, które zresztą były też dopracowywane w odpowiedni sposób. Oczywiście po prostu były dwa kolejne granty, skończyły się te programy. No i zwyczajnie w świecie to utknęło. Nie weszło na ścieżkę taką komercyjną, nikt się więcej tym nie zajął, nie było kolejnego grantu. Ludzie już kilka lat, wiadomo, popracowali sobie, już byli no, doktorantami i dalej, więc zwyczajnie chcieli założyć swoje własne rodziny. Nie byli w stanie siedzieć za, no nie ukrywajmy, niezbyt duże w sumie pieniądze na uczelni, tak, bo to często z tym się wiąże, że jeżeli już chcemy zostać na uczelni, no to klepie bym biedę. Niestety tak to troszkę wygląda. Więc o wiele bardziej było w tym momencie rozsądne i zasadne, żeby ktoś poszedł i pracował czy w swojej, czy w jakiejś innej firmie. Jeżeli miał tutaj żonę, dzieciak w drodze, a no nie będzie czekał na kolejny grant, tak? I nie było tego kolejnego grantu, więc automatycznie, no przynajmniej z tego co wiem, na razie się skończył tam ten projekt. A szkoda, też szkoda, bo to też był fajny pomysł. I już na tym etapie, kiedy robiliśmy testy, gdy można było się poruszać, jakiś slalom, różne inne rzeczy, sama właśnie też się tym zajmowałam, tam pomagałam, to już naprawdę fajnie działało. Naprawdę, to było bardzo przyjemne w stosowaniu, kiedy można było dokładnie usłyszeć na podstawie dźwięków, w jakiej odległości, błyskawicznie, przynajmniej ja się tego uczyłam, w jakiej odległości będzie przeszkoda i jak ją omijać takim płynnym ruchem, całkowicie się poruszając właśnie bez psa i bez laski.
1: No tak, tylko do tego czynnika takiego, nie wiem.
0: No tak, ale dobra, ale ja może być może mam takiego fioła, tak, na punkcie tej technologii, więc to można wziąć poprawkę.
1: No, ale mówię, że bez zaangażowania oczywiście grantami, ale bez zaangażowania świata biznesu to tyle jest też problematyczne. Ja do tej pory miałem no, już ponad może 8 rozmów z różnymi też funduszami inwestycyjnymi, inwestorami, biznesmenami. No to przeważnie one się kończyły po analizie rynku, czyli no, ci inwestorzy tutaj nie widzieli po prostu zbyt wielu odbiorców.
0: Że w ogóle zbyt mało jest osób niewidomych. No?
1: Czyli no jeszcze szczególnie tych, do których celowane jest to urządzenie, bo jak wiadomo, no nie każdy będzie z tego korzystał. Niektórzy, no trzeba przeanalizować byłoby pod względem też wieku, pod względem oczywiście liczebności, później wieku, bo głównie osoby młode byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem. Z tego przynajmniej, co w internecie, w statystykach wyczytałem, bo w inny sposób ciężko. I te zawyżane niektóre są statystyki z Poznaniem, tam kiedyś z Polskim Związkiem rozmawiałem, no to pan powiedział, że mocno zawyżone. To, co się mówi, że w Polsce 63 tysiące, no to jest bardzo zawyżone.
0: Niewidomych.
1: No tak, poprawkę wziąć jeszcze 10% z tego wyciągnąć i jeszcze dodatkowo.
0: No tak, bo się okazuje, że później tych naprawdę niewidomych jest mniej, dlatego że bodajże, teraz dokładnie nie pamiętam, może ktoś mnie poprawi, że jeżeli jest mniej niż 5% normalnego wzroku, to już można uznać osobę za niewidomą. Chyba tak jest. Ja nie jestem przekonana stuprocentowo, czy tak jest, ale prawdopodobnie.
1: No tak, wiem, że z szacunków, które robiliśmy, to osób niewidomych, które by mogły z tego urządzenia korzystać w Polsce, to jest około tam 1500 osób. Czyli dla inwestora to jest nic, dlatego takie trudne są rozmowy z tymi inwestorami. Za granicą sytuacja ma się lepiej, ale tam kwestia dotarcia za granicą to są ogromne pieniądze. Jakoś reklamy przez różne oczywiście stowarzyszenia.
0: No, zwłaszcza, że często tutaj, no tak jak w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę żadna zewnętrzna firma tutaj nie wejdzie, jeżeli nie są dogadani z LNIB i bardzo, bardzo trudno jest.
1: No i to właśnie główny czynnik, dlaczego dużo się mówi, a rzadko kiedy produkty, jak powstają produkty, to często padają. Bo żeby to było masowe, że tak powiem, urządzenie, to tutaj na pęczkach można byłoby policzyć po prostu liczbę, zliczyć tych inwestorów, którzy by w to weszli z intratnymi warunkami, wszystko by jakoś tam wypaliło. Ale tutaj rynek jest specyficzny i dlatego świat biznesu tak reaguje. Dlatego zresztą przeszacowania niektórych instytucji, czy tam firm, startupów spowodowały, że te startupy musiały zwinąć interes po kilku miesiącach, bo okazało się, że źle przeliczyli, źle obliczyli rynek. Inwestorzy dlatego na to zwracają uwagę i dlatego takie, a nie inne propozycje składają, bo to jest inwestycja o ogromnym stopniu ryzyka. I no tyle właśnie.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o tę grupę właśnie testujących, to czy na przykład można się z tobą skontaktować i w momencie, kiedy będziesz miał takie urządzenie, albo już nawet na tym etapie teraz jakoś tam badawczym, może ktoś się do ciebie zgłosić do współpracy i właśnie przetestować, no wtedy już wiadomo, wszyscy będą wiedzieli, o czym rozmawiają, co warto byłoby poprawić. Poza tym no każda osoba nowa, która weźmie udział w takim badaniu, jednak poszerza informacje, a no, nawet często gęsto taki sceptyk może dużo wnieść, no bo tak naprawdę po pierwsze, nieraz zanim nie mamy jakiegoś urządzenia w rękach, no tak naprawdę nie wiemy, czy jest nam potrzebne i nie potrafimy sobie wyobrazić, jakby dało się z tego efektywnie korzystać. Więc tutaj może być tak, że się ktoś przekona. Może być tak, że wniesie, no co prawda mnóstwo krytycznych uwag, ale okaże się, że takich konstruktywnych i tak naprawdę ostatecznie będzie to też taki głos rozsądku.
1: No taki najlepszy jest, bo najgorzej jak ktoś cały czas zachwala i tak
0: entuzjazm,
1: dalej.
0: Entuzjazm, że super, super, o wszystko. O, brawo, brawo.
1: Właśnie krytyczne, żeby po prostu zaznaczyć rzeczywiste, prawda, kwestie do rozwiązania, nie jakieś tam wirtualne. Oczywiście można się konsultować. Parę osób nawet z Sycylii do mnie napisało i dla nich będziemy właśnie ten czujnik nożny robić w ramach koła wsparcia technicznego Humanus na Politechnice Białostockiej. Zrobiliśmy już syntezator. Syntezator jest wykorzystywany w praktyce w szpitalu. Ten czujnik będzie robiony od września, kontynuowany właściwie i przekazany też do testu. Wykrywacz paczki też będziemy robić, już właściwie prace są mocno zaawansowane, też skończymy. Na nowe pomysły też czekamy, proste pomysły, bo nie trzeba tutaj jakichś bardzo też często skomplikowanych, jakieś proste rozwiązania, chociażby właśnie czujnik prosty odbiciowy. Można dla nas zaproponować przez stronę internetową. Na stronie internetowej jest formularz specjalny humanus.pb.edu.pl, strona internetowa, przez który można propozycje zgłaszać. No i oczywiście przetestować to, co ja teraz naukowo robię, czyli ten projekt systemu wizyjnego dla osób niewidzących, żeby przetestować jakieś tam opinie wnieść do tego projektu. Zaproponować jakieś może wyjęcie fragmentów z tego, żeby coś zupełnie innego stworzyć. Jesteśmy. Bo
0: albo pomysł na to, jak można wykorzystać to, co już jest.
1: Nie, no dokładnie, czy to, co jest w innym wydaniu, tutaj naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. A takie opinie, takie informacje zwrotne są największą wartością właściwie takich różnych wystąpień. to mogło coś fajnego stworzyć. Mhm. Dlatego humanus.pb.edu.pl, strona internetowa Koła Wsparcia Technicznego.
0: I oczywiście też twoja strona, tak jak twoje nazwisko,
1: psyllos.pl, przez 2L.
0: Tak, przez 2L.
1: Mhm. I tam można też właściwie w zakładce kontakt, jest kontakt do mnie, można się skontaktować, nawet teraz jakiegoś maila napisać. Będziemy od września intensywnie działali, już tu 9 pomysłów, inwestorzy tutaj prawdopodobnie nawet tym bardziej byliby zainteresowani i tak dalej. Zgłaszamy, znaczy czekamy oczywiście na jakieś propozycje, żeby czymś się zajmować.
0: Mhm. I tak dla relaksu chciałam cię zapytać o wykorzystanie sztucznej inteligencji w kontekście tworzenia muzyki. Bo wiem, że to jest też taka rzecz, którą się teraz zająłeś.
1: No to jest właśnie taki w ogóle mój konik, sztuczna inteligencja, metody sztucznej inteligencji, dlatego no właśnie to starałem się w tym roku zrobić i cały czas się uczę, robiąc takie projekty. Teraz pomyślałem, że można byłoby zaprząc taką sztuczną inteligencję do komponowania muzyki, czyli właściwie on się przypisuje człowiekowi kreatywność i efektem tej kreatywności jest to, że uprawia sztukę, że potrafi komponować muzykę, ale to nie do końca prawda, że człowiek to tylko potrafi robić, bo taka sztuczna inteligencja również może się tym zajmować. No wszystkim może się zajmować, nawet tym gustem wcześniej wspomnianym i doborem ubrań, bo to jest wszystko matematyka, wszystko można do matematyki sprowadzić, nawet muzykę. Muzyka to jest struktura matematyczna, relacja między dźwiękami. Okazuje się, że były prowadzone różne takie ankiety przez miesięczniki, The Rolling Stones na przykład, które wyłoniły utwory, które najbardziej ludziom się podobają. Ponieważ utwory to są relacje, tak jak powiedzieliśmy, muzyczne, dźwiękowe, matematyczne, no to możemy na kanwie tego, składając taki utwór do sztucznej inteligencji, która uogólni wiedzę i znajdzie zależności między dźwiękami, wyprodukować coś zupełnie nowego, a ponieważ tamto było hitem, no to implikacja to też będzie hitem, bo wykorzystaliśmy te same częstotliwości, te same dźwięki, które te same, można powiedzieć, struktury muzyczne, które tam były. No i to tutaj w ogóle ciekawa kwestia, na przykład dlaczego muzyka u nas w Podlasie, ja z Białegostoku teraz rozmawiałem, disco polo bardzo jest popularna. Ja akurat nie preferuję tych nurtów muzycznych, no ale...
0: Ale nie tłumacz się, spokojnie.
1: Ale można odpowiedzieć, dlaczego popularna, dlatego, że częstotliwość bicia serca w takich utworach występuje. Harmoniczna, która właśnie przypomina bicie serca. A ta częstotliwość nam dobrze się, to w polonezach też jest, ta częstotliwość nam dobrze się kojarzy, ponieważ przypomina momenty, w których jeszcze byliśmy w łonie matki naszej, w łonie mamy. I właśnie te dźwięki słyszeliśmy. I dlatego to na zasadzie magnetofonu działa, że taki rytm wystąpi i już automatycznie uruchamia się u nas takie no, uczucie przyjemności, uczucie jakiejś tam wcześniejszej więzi. Dlatego nam się disco polo podoba, dlatego w takich wojskowych też przyśpiewkach ten rytm występuje. I dlatego można powiedzieć, że właściwie muzyka to obrazy.
0: Tak. Kurczę, samo. Ja tam tego rytmu nie słyszę, naprawdę, tak kojarzę.
1: No takie wystukiwanie tam około.
0: No ale takie?
1: Słucham?
0: Komu tak serce bije, jak w disco polo?
1: Ja mówię o tych starszych kawałkach, nowszych też, ale nie, naprawdę, ja kiedyś analizowałem częstotliwościowo i mnie zaciekawiło właśnie te piosenki disco polo, jakieś tam mazurki, polonezy, i te miały częstotliwość podstawową odpowiadającą częstotliwości bicia serca. Zresztą na przykład ja taki eksperyment kiedyś zrobiłem, dla noworodka się puści, który płacze cały czas, puści się rytm serca albo piosenkę zawierającą ten bardzo intensywnie słyszalny rytm, albo się zrobi na przykład kołyskę kołyszącą się z tą częstotliwością, no to noworodek się uspokaja. Przetestowałem, to było empirycznie sprawdzone i tak jest. Dlatego
0: podobno starszych ludzi też, a mnie to zawsze bardzo niepokoi.
1: No, a niepokoi nie powinno
0: bardzo.
1: W każdym razie no, na każdego to w jakimś tam stopniu mniejszym, większym. Zależy też od predyspozycji, od konkretnego człowieka, tak jak we wszystkim.
0: Może ja nie byłam w łonie matki, cholera.
1: No tak, no ale u każdego inną...
0: To by tłumaczyło technologiczne zainteresowanie.
1: No to ma też pewne powiązanie. Jakieś były statystyki przez naukowców amerykańskich oczywiście prowadzone, że dzieciom, którym się puszczało na przykład utwory klasyczne albo czytało bardzo dużo, to też wykazują później takie predyspozycje, żeby interesować się na przykład naukami ścisłymi. To coś jest właśnie w tym. A to wszystko
0: jak właśnie... na w ogóle tak, muzyka, zajmowanie się muzyką nauka w tym kierunku też podobno rozwija zdolności matematyczne.
1: No, Einstein na skrzypce grał na przykład. U nas w Polsce jest też wielu takich naukowców, którzy oprócz tej, ja mówię o tych takich, co na przykład za granicę udali o swoich umiejętnościach poznać, co bardzo popularnie z tego powodu, że bardzo ważne odkrycia poczynili w neurobiologii na przykład, albo w fizyce, lub informatyce, lub sztucznej inteligencji są też tacy. No to okazuje się, że bardzo często właśnie zajmują się różnymi formami sztuki, malarstwem, muzyką. No i to jest tym bardziej ciekawe właśnie, że tak jak już dzisiaj audycja typowo technologiczna, no, że taka sztuczna inteligencja no, nawet w tym nas potrafi zastąpić. Mhm.
0: Czyli dobierając te poszczególnie takie no, potencjalnie ulubione rytmy, frazy, tak, jest w stanie wygenerować nowy utwór, który na przykład podbije listy przebojów.
1: Nie, no to jest naprawdę możliwe. Znaczy, to jest niesamowite na pierwszy rzut oka. Tak samo z obrazami. Wiem, że eksperyment był przeprowadzony przez naukowców z Massachusetts University.
0: Z Rembrandtem?
1: Chyba, no z Rembrandtem, ale czy to Massachusetts? Massachusetts. Że właśnie wgrali obrazy, nauczyli sztuczną inteligencję stylu Rembrandta, czyli właściwie relacji matematycznych między barwami, między innymi pikselami na obrazie. Później ta sztuczna inteligencja namalowała tak jak Rembrandt obraz. Także to jest niesamowite wszystko. Ogromny potencjał, to się rozwija i warto...
0: I ogromne zagrożenie dla artystów.
1: Nie, myślę, że to jest element taki wspierający artystów, bo mogą, no nie wiem, sami być nauczycielami tej sztucznej inteligencji, o czym wcześniej mówiliśmy w przypadku koszul, bo możemy uczyć takiego przewodnika naszego. Czyli de facto po prostu sztuczne sieci neuronowe. Uczyć tego, że to nam się podoba, tamto się nie podoba i ona stanie się takim klasyfikatorem, który będzie znał nasze gusta. Tak samo w muzyce, no, albo w sztuce możemy artysty konkretne nauczyć, albo rzeczy, które się ludziom podobają. Czyli no to jest bardzo złożone, ale nim dalej po prostu brniemy, to tym więcej okazuje się, że da się coraz więcej sprowadzić do matematyki, do prostych relacji. Że kreatywność to de facto po prostu odpowiednia własność mózgu, rozwinięcie, to jest kwestia rozwinięcia odpowiednich obszarów przetwarzających informacje. Także no nie wiem, czy to pozytywna informacja, czy negatywna. Filozofowie
0: po prostu jest.
1: Oburzyli.
0: Po prostu jest taka informacja.
1: No po prostu jest, ale
0: jest
1: warto
0: to jest w obszarze twojego zainteresowania.
1: Słucham?
0: Jest to w obszarze twojego zainteresowania, bo tym się między innymi teraz też zajmujesz.
1: No to bardzo, bardzo mnie też interesuje właśnie. Różna inteligencja, muzyka, żeby to łączyć z różnymi dziedzinami w tym oku, też jak będę to rozwijał, to będę się starał w ogóle w czasie rzeczywistym. Tylko nie wiem, jaki tu odbiór byłby osób niewidomych, bo to taka koncepcja, która niedawno do mnie przyszła do głowy, żeby w czasie rzeczywistym muzykę generować w zależności od tego, jakie przeszkody się pojawiają przede mną. Ale taką muzykę w pełnym słowa tego znaczeniu, czyli posiadającą relacje zgodnie z regułami mi tworzenia. To jest też ciekawy element, taki można powiedzieć na razie, no oczywiście eksperymentalny, warto przetestować, ale...
0: Albo na przykład przy nauce orientacji dla dzieci, czy dla osób świeżo ociemniałych mogłoby to być jako dodatkowe, no, nawet może nie do zastosowania jakiegoś tam codziennego, ale po prostu jako forma takiej dodatkowej zabawy, stymulacji też gdzie mogło się sprawdzić.
1: No dokładnie. Ja myślę, że nie warto się ograniczać, warto czerpać pełnymi garściami po prostu ze zdobyczy nowoczesnej technologii, a ponieważ sztuczna inteligencja jeszcze w powijakach, chociaż już efekty pozytywne bardzo duże są, ale jest to dlatego no, używanie, po prostu łączenie różnych dziedzin, żeby wspierała na przykład człowieka jest bardzo pozytywne. Tego jeszcze wcześniej nigdy nie było, dlatego taki ani inny może być odbiór. To może wynikać po prostu z niezrozumienia pewnych nie wiem, faktów, bo to jest świeży temat po prostu. Bardzo świeży
0: no
1: temat.
0: Z nieprzyzwyczajenia zwyczajnie. To, co już mamy oswojone, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to już traktujemy jako coś normalnego.
1: Tak, tylko 500 lat temu też nie było lasek na przykład w dzisiejszym pojmowaniu. Tylko korzystali z zupełnie na pewno czegoś innego.
0: A tym bardziej mówiących komputerów i komunikatorów.
1: Mówiących komputerów.
0: I internetu.
1: No właśnie. Czy
0: a nawet o zgrozo nie było tyflopodcastu. Słuchajcie, to najgorsze.
1: No zobaczymy. Czy włókna węglowego też przecież nie było. A teraz to nie do pomyślenia, żeby te laski no, ważyły 50 razy więcej. A Tak samo z tymi różnymi wspomagaczami może się okazać za 10 lat, że to będzie no bardziej takie, że tak powiem, zdatne do użytku codziennego. Na razie to jest, jak widać zresztą, w sferze wszystko badań i Microsoft, na pewno ktoś, Cognitive Service, można wygooglować, zajmuje się też tam w sferze naukowej to traktują, bo jeszcze nie ma produktu, zachęcają do rozmów, czy to ma sens, czy nie ma. Tak samo te różne firmy, ja wiem na przykład, bo się ostatnio orientowałem, sporo w Stanach Zjednoczonych na przykład ostatnio powstało firm, które już właściwie nie powstało, ale szybko upadły. Też tworzące rozwiązania opierające się na nowych technologiach dla osób niewidomych, bo trochę jak te rynki analizowałem, to odsłuchałem. No i tutaj dużo jest przyczyn. Ciekawe, dlaczego to tak szybko się przeważnie kończy. Znaczy, to jest bardzo, bardzo wszystko no, skomplikowane. Dlatego tutaj trzeba cierpliwości po prostu i czasami no, wyryzuje.
0: Trzeba dać naukowcom szansę po prostu też. Mieć takie pozytywne podejście, no bo trudno jest robić coś dla kogoś, kto jest tylko i wyłącznie negatywnie nastawiony. Przecież tak naprawdę gdybyś miał tylko i wyłącznie nastawienie takie przeciw, no to nie miałbyś żadnej motywacji do robienia dalej eksperymentów, do no, w ogóle rozwijania takiego urządzenia. No bo po co, skoro to wszystko jest niepotrzebne?
1: Dokładnie, no tutaj wiele akurat płaszczyzn, bo przy okazji, że się pomaga innym osobom, że zaznacza się w ogóle ten temat i daje się inspirację też innym, no to przy okazji można sprawdzać ograniczenia tych technologii, badać te technologie, czy da się jeszcze coś z nich wyciągnąć i bardziej zintegrować z człowiekiem, żeby wspierały na przykład w poruszaniu się, w rozpoznawaniu przeszkód. Nie ma tak, że od razu o, jakiś tam pomysł i na rynek z tym po 3 miesiącach. To czasami wiele lat trwa. Przecież nie od razu, prawda, nie wiem, komputer zbudowano.
0: No i też nie oczekujesz takiej postawy, że wow, jesteśmy ci bardzo wdzięczni, po prostu klękają narody, a nic takiego.
1: Nie, ja właśnie takie oczywiście nie lubię. Ja wolę, jeżeli jest nawet całkowita krytyka, tylko oczywiście z wskazaniem rzeczy, które należałoby poprawić. A to, że akurat no, zająłem się tym tematem i już jest jakieś tam sprzężenie zwrotne i opinie, no to właśnie bardzo dobrze, bo pozwoli dalej tam rozwijać. A ile to czasu potrwa, no to nikt tego nie wie. Ja nie jestem biznesmenem, który jest nastawiony na to, żeby jak najszybciej sprzedać. Ja po prostu pracuję naukowo. I też nie mogę tej sfery naukowej odrzucić. Po prostu łączę to i to. I dopóki będę się zajmował tą sztuczną inteligencją, to będę tym okiem też się zajmował. A kiedy to ujrzy, kiedy sfera biznesowa zainteresuje się, to nie wiadomo, pewnie szybciej same coś utworzę i własnymi nakładami oraz nakładami wynikłymi ze sprzedaży chociażby tych tańszych, jakichś prostszych i bardziej rozszerzonych urządzeń, bo chociażby dobrym początkiem może być ten sygnet, żeby nie łączyć od razu z tego okiem, tylko uruchomić taką serię tego sygnetu, produkować jakąś tam liczbę, spółkę na kanwie tego założyć i później z tych funduszy prowadzić dalsze prace rozwojowe oka, które wymaga...
0: No chociażby ci, którzy będą kupowali to do używania w grach, tak? Będą mogli finansować tę część taką niekomercyjną, która jest bardziej skierowana na przykład dla osób niepełnosprawnych.
1: Dokładnie. I wtedy
0: no bo więcej graczy mamy, tak? Więc oni automatycznie oni też będą w stanie na to wyłożyć kasę i chętniej wyłożą.
1: Tak, no i wtedy będziemy mieli dobrą bazę finansową, chociażby żeby serię zamówić gdzieś tam w Chinach, czy gdzie tych urządzeń, które dla osób, systemów tych wizyjnych, dla osób niewidomych, które są nieporównywalnie bardziej skomplikowane, nieporównywalnie bardziej zawodne, bo to jednak jest urządzenie no, elektroniczne, informatyczne, dość złożone, które wymaga testów bardzo wielu, które wymaga no, nakładów, żeby wyprodukować. No i taki sygnet może być dobrym czy jakieś inne urządzenie przyczynkiem, aby później no, serię jakąś produkcyjną rozpocząć i w ogóle rozpocząć sprzedaż tego, jakoś prowadzić na rynek bez potrzeby zawiązywania umów z różnymi tam kapitałami zachodnimi i tak dalej na 10 lat. Ja też nie chciałbym się, no nie wiem, przyjechać na tym, bo moi koledzy kiedyś tutaj też z Politechniki z takim funduszem nawiązali współpracę, no to mieli bardzo dużo problemów, łącznie z tym, że niektórzy gdzieś tam zasiedli w
2: w radach i tak dalej, odpowiadali majątkowo za wszystkie niepowodzenia. Łatwo na tym się przyjechać, ja wolę roztropnie do tego podchodzić, nie nagle, że coś zrobiłem. To będę rozwijał w kategoriach naukowych i wszystkie opinie są mile widziane, bo pozwolą mi jeszcze coś dodać. A jak już będę na to gotowy, no to wtedy wkraczam, co też no, wymaga mocnego zaangażowania. To już bardziej jakoś już tak, że tak powiem, na finiszu tych naukowych zmagań w sferę biznesową. Bo żeby coś dobrze zrobić, to trzeba się mocno zaangażować w to, a nie byle jak, bo jak byle jak, no to co tam, pójdzie gdzieś tam, upadnie po 2 miesiącach cała ta spółka, którą się utworzy, to trzeba po prostu zaangażować się, ale najpierw, że zaangażować się, to potrzebne są opinie, potrzebne są prace, potrzebne są czasami lata.
0: No i też te media pomagają, bo dzięki temu popularyzujesz już sam pomysł na wcześniejszym etapie, dzięki temu daje tobie to chociażby jakieś szersze rozpoznanie rynku i problemu.
2: Tak, no po tych różnych wystąpieniach, no to miałem około 30 różnych maili od biznesmenów, od osób też pasjonatów technologii, którzy zaoferowali, że razem coś możemy zrobić, że oni tam teraz internet mamy, że można i w Krakowie i Białymstoku robić, że coś razem zrobimy, że właśnie takie urządzenia, że oni coś tam mogą zaproponować, mają pomysły. Osób niewidomych też dużo napisało i zaproponowali, że to jeszcze można dodać, że to jeszcze można dodać, albo to w ogóle zmienić. Informatyków, programistów sporo też dowiedziało się i zaoferowało pomoc w jakichś tam kwestiach. I to jest bardzo istotne, bo bez tej pomocy to albo człowiek może się, nie wiem, zdemotywować po jakimś czasie, albo coś zrobi i zostawi w szufladzie.
0: No, chcielibyśmy, żeby było inaczej. No w każdym razie my będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co się wydarza w tej kwestii. Jesteśmy bardziej rzetelni niż niejedna komercyjna, duża stacja.
2: No, zapraszamy przede wszystkim do kontaktu właśnie humanus.pb.edu.pl, psylos.pl, tam jest petros@psylos.pl to mail, humanus.pb.edu.pl to jest strona Koła Wsparcia Technicznego Człowieka, na której jest formularz, przez który można zgłosić różne pomysły, koncepcje, nad którymi będziemy pracować od września drużynowo już. Nie to, że ja tam w pojedynkę, tylko tu będzie zespół studentów przychodzących do laboratorium i tworzących pomysły, później na zasadzie takiej manufaktury same produkty. I tu różne pomysły można zgłaszać, nawet takie, które dzisiaj nie były wymienione. To nie ma problemu. Czy ktoś może chciałby też wesprzeć jakoś nasze stowarzyszenie? Czy to właśnie nie wiadomo, bo ja, to jest spółdzielnia taka, ale czy to będzie w fundację przekształcone, czy w stowarzyszenie, to jeszcze kwestia przyszłości. W każdym razie jakoś, nie wiem, może inwestor jakiś szuka, czy słucha teraz, czy coś takiego, żeby...
0: Albo będzie słuchał, bo pobierze podcast.
2: Dokładnie.
0: Super. Tak myślę, że ogarnęliśmy większość tematów, przynajmniej z grubsza, bo oczywiście można by przez ileś kolejnych godzin rozmawiać o potencjale chociażby. Ale myślę, że dzisiaj skończymy i tak już wymęczyliśmy cię dosyć intensywnie.
2: A nie czuję się zmęczony.
0: No tak naprawdę, jeżeli opowiada się o czymś, do czego ma się pasję i serce, to zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inaczej się odbiera.
2: No jeszcze kolejne 2 godziny.
0: Bo już no jeszcze kolejne 2 godziny. To poza anteną.
2: Szybko, ale szybko tak minęła te 2 godziny.
0: To jeszcze poza anteną mam dla ciebie różne gratulacje od wielu osób ze środowiska, które są akurat zainteresowane i zachwycone projektem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Także to już poza anteną przekażemy. No, w takim razie bardzo ci dziękuję. Również
2: dziękuję
0: słuchaczom.
2: Również wszystkim właśnie słuchającym. Za opinię też zapisałem sobie je, przeanalizuję tutaj, wezmę pod uwagę. Dziękuję za też czas poświęcony na wysłuchanie.
0: I będziemy w kontakcie. Naszym gościem dzisiaj był Petros Psylos, zwany również Piotrem Psylosem. Podobno mu wszystko jedno, której formie imienia się używa, natomiast Petros brzmi bardziej egzotycznie, więc oczywiście tak medialnie. Stąd też używamy, bo fajnie brzmi po prostu. Dzięki wszystkim. Magdalena Rutkowska prowadziła, Michał Dziwisz oczywiście nam pięknie tutaj realizował. Cześć, dobrej nocy. Hej.
2: Pa, dobranoc, pa. Dziękuję.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Cześć kochani. Ostatnio suplementy, więc oprócz ostatniego suplementu, który był o 100 pytaniach do, dzisiaj będziemy nagrywać kolejną część dla Was, mianowicie o promowaniu wizerunku w sieci. I jak to było w poprzedniej części, bodajże rok temu, wypuszczonej, Magdalena Rutkowska i...
4: I Michał Dziwisz, witam serdecznie i znowu się cieszę, że to nie ja zaczynam.
0: Będziemy sobie współprowadzić. Dzisiaj chcieliśmy się skoncentrować na YouTubie, na podcastingu i na tej części, o której akurat nie mówiliśmy poprzednio, ponieważ no wtedy dosyć duży materiał, taki też ponad dwugodzinny, powstał i nie chcielibyśmy się powtarzać. Tam było o Facebooku, o Twitterze, oczywiście zahaczony też temat stron internetowych. Proszę sobie poszukać i wtedy będziecie mieć wszelkie możliwe tutaj już materiały dostępne.
4: Czyli będziemy gdzieś tak multimedialnie bardzo do sprawy podchodzić.
0: I tak nawet bardziej filozoficznie, troszkę bardziej jeśli chodzi o sam cel, o sposób na. Nie będzie to taki podcast krok po kroku, jak tutaj, gdzie kliknąć. No posłuchajcie, nie dałoby rady tego ogarnąć.
4: Nie,
0: to musiał
4: nie,
0: być
4: nie.
0: ogromny kurs,
4: który by się zdezaktualizował po czasie, myślę, że dość krótkim, chociażby ze względu na to, że YouTube, no tam cały czas się przeobraża. Programiści z Google'a, no i cały czas coś zmieniają, więc ja bym...
0: Są kreatywni.
4: Tak, są kreatywni, oni są kreatywni, my też, więc myślę, że nie miałoby to sensu.
0: Gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to czy telefon już jest czynny, czy nie?
4: Zgadnij.
0: Pewnie nie.
4: Brawo, ale Skype działa.
0: Ale Skype, tyflopodcast.net działa, więc jeżeli macie własne doświadczenia albo jakieś pytania, sugestie, to zapraszamy oczywiście do kontaktu. Od razu też chciałam powiedzieć, że YouTube, co tak naprawdę nas też skłoniło do tego, żeby jednak odcinek w ogóle nagrać. Dlatego, że w pierwszej chwili, kiedy propozycja padła, ja zaczęłam grzebać w sieci, to doszłam do wniosku, że nie ma sensu robić tyflo podcastu na ten temat, ponieważ tak naprawdę tam są doskonałe narzędzia. W pomocy YouTube jest cała akademia twórców i tam macie, no prowadzeni jesteście za rękę, naprawdę, krok po kroku, wszystko pięknie dostępne, materiały interaktywne, gdzie można zaznaczać sobie opcje i w zależności od tego jest wyświetlana odpowiednia treść, gdzie można rozwiązywać quizy po przerobieniu lekcji. Jeżeli ktoś woli offline, to może sobie tę lekcję ściągnąć w PDF-ie, jak najbardziej wszystko dostępne, bezkrzakowe, odczytywać czym tam lubi i czym chce. I możecie się dokształcić bardzo kompleksowo, jeśli chodzi o zarówno przygotowywanie materiałów, o tym tu akurat też później szerzej pogadamy, jak i samą promocję, pomysł na kanał, zarabianie pieniędzy, analizowanie tych wszystkich wyników, jakie mamy, jak poprawić, co zrobić. No słuchajcie, ustalacie sobie cele na najbliższy tam rok, załóżmy, czy krótszy czas i możecie wszystko sobie powybierać. I to jest bardzo, bardzo dostępne, ale... Pomyśleliśmy, że ponieważ troszkę materia też jest, no bo tam oczywiście wszystko będzie dla nas do skorzystania, bo jeżeli nawet jest opis, że gdzieś tam coś w lewym menu na dole, to można sobie to wszystko poszukać, ponieważ jest to rodzaj obiektu, czyli że to jest link, jest nazwa, albo że to jest przycisk, tak? Więc wszystko znajdziemy i tak, to jest bardzo proste.
4: Trzeba oczywiście trochę znać obsługę czytnika ekranu, z którego się korzysta, bo to nie jest wszystko tak bardzo intuicyjne i bardzo wygodne, jeżeli już przechodzimy do jakichś takich konkretnych działań, na przykład tam, nie wiem, powiedzmy edycja playlist na YouTubie i tego typu rzeczy. To już jest takie mało wygodne, ale są rozwiązania, dzięki którym można sobie rzecz całą uprzyjemnić i uprościć, ale to jest do zrobienia. Większy problem tak naprawdę jest z tym,
0: że w ogóle jako...
4: Że w ogóle tam jest obraz.
0: Tak, że tam jest obraz, że jako sam obszar i tutaj chcieliśmy troszkę no nawet z wami podyskutować, bo mamy swoje też poglądy na ten temat, swoje jakieś tam pomysły i patenty. Na samym YouTubie też jesteśmy początkujący.
4: Ale kanał Tyflo Podcastu jest. Już parę materiałów tam udało mi się umieścić i to nawet w dobrej jakości audio. Jeżeli chodzi o wideo, to tam jest logo Tyflo Podcastu.
0: Tak, tak. Tak, więc będziemy też próbować i oczywiście, no to sami się przekonamy na przestrzeni miesięcy, jakie tam sukcesy ogromne. No oczywiście to jest kanał niszowy. Owszem, dobra, to jest tak, że my chcemy też wejść troszkę w świat osób widzących mocniej z takim integracyjnym przesłaniem, żeby te materiały też były nie wyłącznie dla osób niewidomych, ich znajomych, rodzin, nauczycieli, wychowawców i tak dalej, tylko też dla osób całkowicie absolutnie niezwiązanych ze środowiskiem. Stąd ten pomysł też na YouTube i na promocję tego w inny sposób, ale jeszcze tam będzie szlifowane wszystko, dokładane różne grafiki i tak dalej, więc na razie proszę jeszcze nie oceniać, zwłaszcza wizualnie. Dobra, od czego zaczynamy?
4: No właśnie, tak się zastanawiam, od czego byśmy mogli zacząć. Może kwestia...
0: W ogóle od samej filozofii, od tego po co?
4: Kwestia tego po co, właśnie, bo po co to jest dobre pytanie. A propos YouTube'a, to też gdyby jeszcze nasi słuchacze nie wiedzieli, bo być może nie u wszystkich panuje takie przekonanie i taka świadomość, YouTube to w obecnych czasach jest jedna z tych platform, na których można sobie zarobić na życie. Jeżeli ma się...
0: Aczkolwiek nie jest to łatwe.
4: Nie jest to łatwe. Nie, ja nie mówię, że jest to łatwe. I no, nie znam, szczerze mówiąc, osoby niewidomej, która by poszła tą ścieżką, ale wszystko jest możliwe. To kwestia kreatywności. I tak naprawdę jest to do zrobienia, jeżeli ktoś wykaże się odpowiednią pomysłowością. Fakt faktem, że...
0: Szybciej zarobicie na call center. Naprawdę.
4: No, wiesz, chyba, że ktoś z naszych słuchaczy ma naprawdę jakiś bombowy pomysł na swój kanał, bo to przecież nie musi być
0: no,
4: tak, że...
0: Realizacja jest tutaj kluczowa.
4: Realizacja, oczywiście, że tak. I tu niestety nie tylko w wymiarze audio. Jest też kwestia realizacji wideo, no, z którą już, powiedzmy sobie szczerze, w naszym przypadku gorzej. Natomiast no, od razu muszę powiedzieć, że najwięcej oglądalności, największą oglądalność, a co za tym idzie, najwięcej pieniędzy, to dostają tak zwani gameplayowcy. To jest bardzo oglądany, szczególnie przez młodą widownię, typ filmów na YouTubie, gdzie po prostu ktoś gra w grę. I tyle.
0: I pokazuje sposoby na różne przejścia kolejnych etapów.
4: Komentuje odpowiednio, gdzie się bluzknie kiedyś ciele gęsto.
0: Tak, tak, to popularne i nawet osobno nagrywają w ogóle tutaj, osobnym programem nagrywają materiał cały z gry, żeby obraz był odpowiedni, żeby to wszystko śmigało, a osobno dźwięk. Często też pracują bez odsłuchu z tego, co tutaj śledziłam, różne wyznania youtuberów.
4: Zgadza się. Także, no,
0: jest
4: można.
0: To inny zupełnie typ pracy niż my, ale jest to coś takiego, na co ktoś niewidomy również może mieć pomysł. Czyli tak naprawdę tu chodzi nie o osobę, a o produkt. I wszystko się dzieje wokół produktu i jest to no, taki monotematyczny kanał. Ponieważ przede wszystkim musimy wybrać sobie temat. Może być ich wiele, mogą być różne działy. Można sobie oczywiście w ten sposób wszystko pociągnąć, że robimy playlisty, robimy poszczególne kategorie filmów. Możemy się również skoncentrować na czymś jednym, na czym się bardzo dobrze znamy. Bo tutaj musi być pomysł od początku do końca. Przede wszystkim jakość. Ilość oczywiście też się liczy, ale jakość przede wszystkim. Bo jeżeli zniechęcimy widza jakością, widza i słuchacza, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że to jest również widz. No to już później nie sięgnie po ten materiał, to będzie to większa trudność. Dla nas przede wszystkim tutaj jest kwestia takich pierwszych ustawień, czyli jak już przejdziemy sobie kwestię obróbki, załóżmy dobra, na razie nie tykamy samego materiału, okej? Bo możemy sobie zrobić wersję wideo, tutaj jest zalecane oczywiście w jakości HD, żeby się dobrze wyświetlało, czy na komputerze, czy na urządzeniach mobilnych, wszystko jedno, żeby nie było problemu, że jakaś pikseloza się na dużym monitorze pojawia. Ale jeśli chodzi o materiały audio, nawet muszą być po prostu dołożone jakieś dodatkowe plansze, fajnie, żeby się zmieniały, dobrze, żeby do każdego filmu była inna miniaturka, ponieważ inaczej ktoś przegląda z góry na dół, wizualnie ma to samo, to
4: nie
0: samo.
4: Nie zawiesza
0: samo
4: na tym oka.
0: W ogóle przelatujemy, nie, jakieś nieciekawe, no, beznadzieja.
4: Chyba, że chcemy tylko i wyłącznie przykuwać uwagę tytułami, aczkolwiek z takiego psychologicznego punktu widzenia to szczerze mówiąc nie wiem, na ile byłoby to trafne w przypadku osób widzących. Czy tytuł jakiś taki chwytliwy, jeżeli jesteśmy na tyle kreatywni, bez odpowiedniej miniaturki wystarczy, żeby mieć odpowiednią oglądalność?
0: Myślę, że nie wystarczy. Myślę, że może nie wystarczyć. Zresztą,
4: na pewno będzie mniej skuteczny, tak? No bo wiadomo, dwa czynniki to jest więcej niż jeden.
0: Zresztą na bieżąco możemy to śledzić oczywiście, biorąc pod uwagę, że ludzie chętnie nam komentują, oceniają, tak? Zaraz zobaczymy, ile będzie tych łapek w górę i w dół i jakie będą komentarze. Komentarze można sobie oczywiście wyłączyć, zablokować, poszczególne

0: osoby również można zablokować. Więc jeżeli ktoś nam tak typowo beznadziejnie hejtuje bez żadnego związku z rzeczywistością, no to wywalamy, bo nie ma to wartości żadnej merytorycznej. No ale nie możemy wszystkich negatywnych komentarzy wywalać, bo to nawet nie ma sensu. Komentarz często negatywny bywa też w jakiś sposób pomocny.
1: Komentarz negatywny może być konstruktywny.
0: Po pierwsze, po drugie i tak nam podbija, słuchajcie, kanał, dlatego że tutaj jest mnóstwo ważnych aspektów i zaraz będziemy o tym mówić. W pytaniu po co, zaraz będziemy to sobie dalej rozwinać, ale najpierw chciałam te trudności, czyli dalej, ustawienie sobie logo kanału, też ważna rzecz, tej grafiki takiej długiej. Jest taki pasek, gdzie można sobie długą grafikę ustawić. I te wszystkie elementy powinny być. Tak samo jak ludzie oczekują, żeby dodatkowo jeszcze podczas filmu, jeżeli to nawet jest materiał audio, żeby coś więcej się działo, żeby to jednak zmieniały się te plansze, żeby nie było, że jest materiał od początku do końca z jedną planszą. Żeby materiały nie były zbyt długie, tak jak w Tyflo Podcaście, gdzie nasze audycje powinny być, no godzina to właściwie powinien być taki maks. Ludzie raczej wolą sobie podzielić, nie są w stanie. Słuchajcie, to jest też dla mnie osobiście dziwne, ale ja muszę uszanować to, czym się kieruje tak zwana większość, no bo od nich w tym momencie zależy mój sukces bądź brak tego sukcesu. Nie są w stanie utrzymać uwagi przez tak długi czas. Zresztą słuchacze Tyflo Podcastu również mówią, że sobie słuchają na raty, ale my wolimy...
1: Albo sobie słuchają w przyspieszonym tempie.
0: Tak, my wolimy zrobić materiał i posłuchacie tak, jak wam wygodnie i kiedy chcecie, a my nie będziemy tego rozmieniać na czworo.
1: I nie robimy tego też, powiedzmy sobie szczerze, zarobkowo na zasadzie takiej, że trzeba nam tu oglądalności albo słuchalności jakiejś bardzo, bardzo dużej i że będziemy się zabijać o każdego użytkownika. A jeżeli na podstawie tego, ile osób obejrzy nasz materiał, dostaniemy taką, a nie inną kwotę i to jest nasz podstawowy sposób na życie, bo niektórzy tak robią, no to już w tym momencie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, o tego widza trzeba bardzo mocno zadbać i dostosować się do gustów większości.
0: Mhm. Absolutnie nie zniechęcamy, bo jak najbardziej istnieje szansa, że ktoś jakieś pieniądze z tego uzyska większe. Przy czym o jakich pieniądzach mówimy? To mniej więcej jest liczone, ponieważ to są specjalne wskaźniki i w zależności od liczby wyświetleń, ale też jakie to są wyświetlenia, ponieważ tam się włącza taki program do zarabiania. Kiedyś trzeba było być partnerem YouTube, teraz już nie trzeba być, chociaż to pomaga, ponieważ jest system pomocy takiej mailowej, nawet w języku polskim dostępny. Można oczywiście zarabiać i to wygląda w ten sposób, że 1000 wyświetleń przelicza się na od 0,6 do 2 dolarów, załóżmy, tak jak na strefę polską, do 5 może maksymalnie w niektórych tam danych, ale to raczej w Stanach Zjednoczonych, a nie na przykład w Polsce. Przy czym te 2 dolary też trudno uzyskać, bo wszystko zależy od tego, jakie reklamy i jakich reklamodawców są puszczane w naszym kanale, bo zarabiamy poprzez to, że ludzie oglądają reklamy, a reklamodawcy je umieszczają, tak? I od nas to nie zależy, my tylko włączamy i w zależności od tego, ile mamy ogólnie odsłon, jak popularny jest nasz kanał, jaki rodzaj materiału, jak tam pracownicy YouTube'a przeanalizują naszą skuteczność i wartość, to takie też reklamy dostajemy i to może być bardzo różnie. To nie jest tak żelazna zasada, że mogę sobie wyliczyć, miałem 3000 wyświetleń, załóżmy, to ja już wiem, że będę miał na przykład 18 dolarów.
1: Nie? No i jest jeszcze kilka innych czynników. Po pierwsze taki, że każdą taką reklamę możemy pominąć. A wtedy, jak dobrze pamiętam, przynajmniej kiedyś tak było, to nie liczy nam się w ogóle nic, albo jakiś w ogóle ułamek tej kwoty, jaką byśmy dostali za obejrzenie tej reklamy. A YouTube daje nam taką możliwość na stronie YouTube'a, czy w oficjalnej mobilnej aplikacji YouTube'a jest taki przycisk.
0: Z czego wszyscy chętnie korzystają.
1: Tak, teraz możesz pominąć reklamę. No wiesz, jeżeli reklama nam się wyświetla co kilkanaście minut, to jest to...
0: A jest tak w tej chwili.
1: Tak, to przebija już powoli Polsat. No to jest to irytujące. I na przykład ja szczerze mówiąc, ja korzystam z Uplayera, który jakoś się tych reklam

tam skutecznie pozbywa na YouTubie, więc jeżeli mówię tu o aplikacji mobilnej. Niektóre filmy, oczywiście niektórych filmów nie da się w ten sposób obejrzeć i wtedy trzeba uruchomić aplikację YouTube'a, bo właściciel filmu nie zezwala na oglądanie, na osadzanie, tak, na osadzanie na stronach innych, na stronach trzecich danego materiału i wtedy właśnie Uplayer sobie z tym nie radzi. Natomiast, no, ostatnio czytałem taki artykuł,

0: przez tej listy adblockowej, ale tak generalnie to staram się reklamy tępić, bo dla nas szczególnie one są po prostu jeszcze bardziej komplikujące chociażby przeglądanie stron internetowych.
1: A tutaj jest to zwyczajna strata czasu, bo jeżeli materiał jeszcze jest taki krótki, załóżmy tam trwa 10-15 sekund, no to nie opłaca się czyhać z tym palcem, żeby kliknąć pomiń. Ale jeżeli, a naprawdę nieraz takie kilkuminutowe potrafią być jakieś dziwne reklamy.
0: Słuchaj, ja pamiętam jakiś chyba 15-minutowy materiał na YouTubie, który oglądałem i mi się 3 razy wyświetliły reklamy. I to takie po 30 sekund albo więcej.
1: Widocznie popularny był jednak
0: całkiem
1: kanał
0: możliwe.
1: I materiał.
0: Tak.
1: Przy czym, o, sami sobie również nie podbijecie, dlatego że nawet w umowie od razu zaznaczacie, że nie będziecie sobie sami klikać na reklamy Google po to, żeby podbić swoje zarobki. I to jest do sprawdzenia, więc w razie czego możecie zaryzykować totalnym banem na YouTubie. To się nie opyla. Rodzina, znajomi jeszcze mogą to robić, no ale umówmy się, ile osób i przez jak długi czas da się do tego namawiać? Od tego są inni ludzie, którzy też zarabiają na tym klikaniu, ale nie będzie się opłacało oczywiście odpalać działki. Tutaj jest ważne, o czym Michał powiedział, czyli że ustawiając już zarabianie, bo cały czas mówimy, że właśnie po to, żeby zarabiać, sobie otwieramy taki kanał, tworzymy, da się właśnie, i tutaj trzeba zaznaczyć sobie od razu w ustawieniach kanału, czy sobie życzymy zarabiać, znaczy wyświetlać materiały tylko w tych strefach, na tych stronach, gdzie mamy generowane zarobki, czy wszędzie. Jest zalecane, żeby wszędzie, bo to nie zniechęca widza, ponieważ widz często, jeżeli nie ma możliwości, a na przykład korzysta właśnie z jakiejś alternatywnej apki do odtwarzania materiałów i nie ma możliwości odtworzenia, no to bardzo źle myśli sobie o takim youtuberze, tak, że mu zablokował możliwość i że no w takim razie to ty jesteś kijowy, nie będę więcej w ogóle twoich materiałów oglądał.
0: A może by się zdarzyło, żeby ktoś, no nie wiem, obejrzał sobie ten materiał z oryginalnej aplikacji YouTube'a po jakimś czasie. Mamy telefon, Grzegorz się do nas dodzwonił i być może chciał się jakimiś swoimi refleksjami podzielić. Cześć. Witaj, Grzegorzu.
2: No, dzień dobry. Grzegorz Turek jestem.
0: Witam.
2: No tak, słyszę, że wy rozmawiacie tu o YouTubie, o czymś takim, o promowaniu się. No, ja założyłem swój kanał na YouTubie dość dawno temu, ale tak od dawna, to znaczy od niedawna, zacząłem zarabiać na YouTubie. No i powiem, że to jest dość taka ciężka sprawa, bo za 1,5 wyświetleń mam gdzieś koło $3,5, co nie wiem.
0: Za 1,5 tysiąca.
1: Tysiąca.
2: Tak. No, za ostatnią moją piosenkę Jestem G 2015, co tam ostatnio wrzuciłem. No, będzie miała 1,5 tysiąca, tam 20 lajków, no ale też się tam z tego, co się tam orientowałem, to i subskrypcje się liszą.
1: Tak, będziemy o tym mówić też.
0: A nawet łapki w dół, jak ostatnio się dowiedziałem. Jeżeli,
1: wszystko się liczy.
0: Tak, jeżeli mamy dużo łapek w dół, to wcale to nie jest źle, bo YouTube wychodzi z założenia, nieważne
1: że
0: jak o nas mówią, tylko
1: jest.
0: Ważne, że o nas mówią. Więc nawet jeżeli mamy dużo tych łapek w dół, że wielu osobom się nie podoba to, co zrobiliśmy, to i tak będzie to jakoś tam promowane przez
1: YouTube. Dlatego postanowiliśmy z Michałem założyć kanał YouTube, bo biorąc pod uwagę potencjał hejterski w środowisku Tyflo, to będzie mieć dużo komentarzy.
0: Właśnie nie mamy żadnego.
1: Ale spoko, to się rozwinie.
2: Co do ostatniej mojej piosenki, to 20 było w górę, a chyba 30 w dół, więc...
0: No to będą, to jeszcze trochę będą o tobie mówić i wyświetlać, więc no, ruch wzrośnie.
2: Oczywiście też jest ważne, żeby materiał obejrzeć do końca.
1: Tak.
2: Tak, to
1: utrzymanie uwagi.
0: Tak, i w ogóle tam w statystykach nam się później wyświetla informacja, jaki średni czas
2: wszystko tam
0: ktoś
2: jest,
0: spędził.
2: Tak. Kto ogląda, ile ogląda, z jakiego kraju, to pewnie też ma znaczenie. Też ma znaczenie promocja na Facebooku. w

0: jestem w grupach hip-hopowych, więc to, no to też daje co, nie? A właśnie mam do ciebie, Michał, takie pytanie, bo na twoim profilu nie mogę sobie wejść w twoje grupy, czy tam są jakieś takie grupy tyflo, coś tam, bo...
1: Próbowania wizerunku w sieci nieznany wykonawca.
0: No, bo...
2: A to pytanie do Michała czy do mnie?
0: Do Michała.
3: Wiesz co? Nie wiem, dlaczego nie możesz wejść w grupy, natomiast chodzi ci o grupy na Facebooku dotyczące niewidomych, tak?
0: Tak, tak.
3: Jest taka grupa, która się nazywa Ślepa Samopomoc Chłopska. I możesz spróbować tam się dodać. Teraz już nie pamiętam, czy to jest grupa otwarta, czy grupa zamknięta. Chyba zamknięta, ale jeżeli poprosisz o dołączenie, to nie powinno być problemu.
2: Jeszcze była jakaś taka dotycząca technologii, teraz nie pamiętam, ale coś takiego było, ty też tam byłeś. Ja nie należę, bo już mam tyle tych grup, że już nie mam.
3: No właśnie, to jest, chyba, właśnie to jest chyba ta. Wiesz?
2: To jeszcze co innego było, to jeszcze było co innego.
3: No jeszcze na przykład dostępność Web Accessibility, ale to taka głównie grupa dla ludzi zajmujących się kwestią dostępności już tak... technicznie rzecz biorąc, więc to nie wiem, czy do końca jest to, o co by ci chodziło, ale ta grupa Ślepa Samopomoc Chłopska jest coś takiego, możesz sobie poszukać tej grupy i spróbować się dołączyć.
0: A co do tego tyflo podcastu, to tak natrafiłem na was, bo no od czasu, gdy z tymi oczami mi się coś tam, że tak powiem, popsuło, no to miałem pierwszy ten z Androidem tablet, nie? No to tak szukałem aplikacji różnych na Androida, co nie, właśnie, no i tak na was natrafiłem i subskrybowałem i nawet ciekawe, co niektóre te aplikacje byście prezentowali.
3: No to no. Się bardzo cieszę. No,
2: po to powstał.
3: Tak.
0: No, a ja też do ciebie, Michał, pisałem, ale jakoś nie odpowiedziałeś. Maila ci też pisałem, bo też chciałbym się podzielić swoimi aplikacjami, co znalazłem na internecie.
3: Co mail gdzieś mógł mi umknąć, to więc proponuję, żebyś jeszcze raz gdzieś tam się odezwał i teraz już myślę, że nic tam nie umknie, bo czasem niestety niektóre rzeczy wlatują mi zwyczajnie do spamu.
0: Tak, bo znalazłem taką alternatywę dla tej aplikacji, co na Tyflo Podcaście iBlink Radio, czy jakoś tak.
3: Aha.
0: Na Androida, co nie? A ja znalazłem aplikację dużo lepszą. Też jest dostępna z Talkbacka. Się nazywa Podcast Addict.
3: No tak, czyli jakiś po prostu klient podcastowy. No to dobrze, to jestem jak najbardziej otwarty, więc proponuję, żebyś wysłał mi maila, żebyśmy się mogli jakoś tam skontaktować.
2: I będziesz mógł zostać autorem podcastu.
3: Tak, i będziesz mógł zostać autorem podcastu, będziesz mógł także tu zaistnieć jako autor.
0: To tam prędzej na Facebooka, bo...
3: No to dobrze, to odezwij się, a na pewno się jakoś skontaktujemy.
0: Bo ten podcast Addy to jest także klient radia internetowego.
3: O, no to super, to taka potrafiąca.
0: No i tam jeszcze tam ponoć kilka...
2: Grzegorz, ja jeszcze mam do ciebie pytanie, bo rozumiem, że jeżeli już zacząłeś zarabiać na YouTubie, to również korzystasz, masz podpięte to konto AdSense.
0: Tak, mam.
2: I było to proste, łatwe, przyjemne, czy wręcz przeciwnie? Ty to robiłeś z okiem, czy już bez oka?
0: To znaczy, to ja tam widzę co nieco tak niewyraźnie, tam widzę jakieś tam ikony, czy coś, programy jak wyglądają mniej więcej, ale jednak NVDA i lupy używam, żeby tam wiedzieć, co po prostu piszę, gdzie jakie linki. Co tam tego, zakładanie AdSense, to jak to było? Już nie pamiętam.
2: Bo generalnie jest to no, oczywiście my zarabiamy na YouTubie i tam są tylko szacowane nasze zarobki, ale żebyśmy mogli to wypłacić, musimy się zarejestrować na AdSense, jesteśmy weryfikowani przez SMS-a, później nawet listownie jest przelew robiony, no to jest właśnie, podpinamy swoje konto albo PayPala.
0: No to znaczy konta bankowego nie mam jeszcze podpiętego, ale bo tam też czytałem,
2: Czyli niezweryfikowany jeszcze jesteś, nie dostałeś przelewu kontrolnego, no bo w tym momencie nie będziesz mógł wypłacić swoich pieniędzy. Zresztą poniżej 100 dolarów i tak nie możesz wypłacić. Dopiero kiedy uzyskasz ten próg 100 dolarów w zarobku, dopiero będzie taka możliwość, żeby wypłacić pierwsze pieniądze sobie.
0: No to jakoś tak było, mam dopiero 3,5 dolara.
3: No to jeszcze trochę przed tobą, ale wiesz, jak będzie więcej tych łapek w górę i w dół także, to może coś tam się uda w końcu.
2: Także dzięki ci wielkie za telefon, za podzielenie się swoim doświadczeniem.
3: I tak jak wspomniałem, czekam na jakiś kontakt i coś tam zadziałamy, żebyś także mógł się swoim odkryciem na naszej antenie podzielić. Dziękuję bardzo. I tyflopodcast.net to tak przy okazji nasz namiar skajpowy, gdyby jeszcze ktoś chciał do nas zadzwonić.
2: Gdyby jeszcze ktoś. Grzegorz tutaj poruszył mnóstwo kwestii od razu, że tu wyświetlenia, że naprawdę, słuchajcie, tego jest mnóstwo. Ja proponuję każdemu, kto chce się tym zająć, wszystko jedno, czy z racji pasji, hobby, jakiegoś takiego pomysłu na rozwój, czy też właśnie zarobkowo, żeby sobie odpalił pomoc YouTube Akademia Twórców. I tam po prostu będzie wszystko. Można sobie zaplanować na najbliższe ileś miesięcy właśnie cele i poszczególne wybrać ileś tam tych kategorii. Czy na przykład zależy mi na robieniu świetnych filmów, czy zwiększenia liczby odbiorców, czy wypromowanie marki, stworzenie nowej marki na kanale i tak dalej, i tak dalej. I według tego są dobierane indywidualnie lekcje spośród tej całej ogromnej puli. Pewnie jest możliwość zapoznania się absolutnie ze wszystkim, troszkę to potrwa. Można sprawdzać swoją wiedzę za pomocą takich tam pytań, quizów. To wszystko jest jak najbardziej, bo są do zaznaczania opcje, można sobie wybierać różne rzeczy. I to wszystko jest dostępne. Polecamy zresztą w ogóle też bardzo wersję mobilną. Zarówno do zarządzania kontem, do chociażby do tworzenia playlist, o czym tutaj już Michał powiedział, że na komputerze, na tej wersji desktopowej, no to trzeba się trochę namachać, a w wersji mobilnej jest to zdecydowanie przyjemniej.
3: Wiesz, tworzenie playlist to jeszcze całkiem dobrze robi się na komputerze, ale już na przykład, kiedy film dodajemy do playlisty, to
2: no
3: już
2: tak,
3: nie jest takie,
2: tak
3: to już nie jest takie wygodne. Tak, to ja wolałem to doprecyzować. Tak, bo to są dwa różne kroki i właśnie paradoksalnie w aplikacji mobilnej YouTube'a w studiu twórców ja tam chyba nie znalazłem takiego prostego mechanizmu na tworzenie playlist. Inaczej. Słuchaj, ale wiesz co? Ja widziałem jakiś przycisk do stworzenia playlisty, a potem on mi gdzieś się schował i nie mogę go teraz znaleźć.
2: No właśnie chciałam powiedzieć, że teraz nie będziemy dokładnie mówić co, jak, w którym miejscu, dlatego że przychodzi aktualizacja i to może być już trochę inaczej, więc... co więcej, sami widzący też mają często problem z tym, gdzie co jak znaleźć. Przecież co i rusz, ja kiedyś myślałam, że to jest nasze takie tylko blindowe. Nieprawda, cokolwiek się zmieni na Facebooku, cokolwiek się zmieni w YouTubie, już ludzie listy piszą na różnych forach i grupach, słuchajcie, bo teraz to ja nie mogę czegoś tam, to przedtem było tu, ludzie widzący jak najbardziej, którzy mają swoje tam strony, fanpage, kanały i tak dalej. Dobra. Kolejna rzecz przede wszystkim, bo o tych szczegółach technicznych cały czas będziemy mówić. Dobrze dobrany temat dla nas, taki, który będziemy realizować z pasją. Wszystko jedno, czy zarobkowo, czy niezarobkowo. Musimy mieć pasję, bo inaczej nam nie starczy zapału. A materiały muszą się pokazywać regularnie, no może nie codziennie. Są tacy, którzy zalecają, żeby co tydzień coś wrzucać, ale jeżeli to tam rzadziej wrzucimy, myślę, że nic się nie stanie, byle materiał był dobrze przygotowany, przemyślany.
3: Aczkolwiek są i tacy, co codziennie coś wrzucają. To nie jest wcale
2: powiedziane,
3: regułą.
2: Że nie.
3: Tak. Jeżeli ktoś naprawdę tak, aż tak potrafi produkować tego kontentu, no to czemu nie? Super.
2: Mhm. No, jeżeli to będą przynajmniej złote myśli na każdy dzień, no to z jakimś tam rozwinięciem. No i w zależności od długości filmu, można zrobić codziennie 5 minut, tak? To w sumie.
3: Zgadza się.
2: Jeżeli
3: to już zależy od nas, to już zależy od nas, ale po prostu trzeba wykazać się systematycznością, bo jeżeli będziemy mieć taki zapał, że wow, wchodzę w YouTube'a, co dzień, a potem, no dobra, może nie dziś, może jutro, a za tydzień w sumie też się nic nie stanie, no to ta nasza praca, którą włożyliśmy w jakąś tam promocję, stworzenie tego kanału i tak dalej, to może się obrócić w niwecz potem.
2: No i ja sama po sobie wiem, że jeżeli powstały bardzo ciekawe, atrakcyjne materiały, ale patrzę, że już od roku się na przykład nic nie dzieje na kanale, no to ja już przesłuchałam te arcyciekawe materiały, które były wcześniej i jeżeli się przez wiele miesięcy kompletnie nic nie dzieje, to ja przestaję subskrybować. Na przykład.
3: Wiesz co, ja akurat subskrybować nie przestaję z jednego prostego powodu. To, że ja mam to w subskrypcjach, to mnie nic nie kosztuje. A jeżeli ktoś coś ciekawego wrzuci, to mi się to pojawi. Bo przecież i tak najczęściej, aczkolwiek też nie do końca to jest w ten sposób i może i czasem warto poprzeglądać sobie ręcznie te kanały, co tam kto wrzucił ciekawego, ale...
2: No właśnie, często wcale się aż tak nie pokazuje, jeżeli zwłaszcza nie masz powiadomień każdych poszczególnych aktualizacjach.
3: Wiesz co?
2: W zależności od wersji, na przykład ja mówię tutaj o aplikacji tej natywnej. Mhm. Kiedyś było tak, że od razu było widać, gdzie co się pojawiło nowego, jak przeglądałeś kanały, a teraz nie. Teraz oczywiście zanim wejdziesz w apkę, to jest tak, że masz trzy, załóżmy, nowości, ale jak już wchodzisz, to już nie masz pod każdym kanałem, gdzie co było.
3: W aktualnościach masz. W aktualnościach wyświetla ci się ten ileś tam tych najnowszych filmów i to rzeczywiście są te najnowsze filmy, które...
2: Tak, ale, ale ja mówię podczas przeglądania kanałów.
3: A to tak, to masz rację.
2: Tylko... Bo kiedyś tak było, że gdziekolwiek po prostu najechałeś na kanał, od razu było widać, że,
3: wiem,
2: że tyle
3: mówisz.
2: I tyle nowości już. To było o wiele fajniejsze, szczerze mówiąc.
3: Wiem, o czym mówisz, aczkolwiek ja mówię, ja zwykle przeglądając swoją bazę kanałów na YouTubie, korzystam albo rzeczywiście z tej oryginalnej aplikacji, albo z Uplayera. Częściej mi się zdarza korzystać z Uplayera. I tam wchodzę sobie w subscriptions i mam tam taki element, teraz nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale wyświetla mi w każdym razie ostatnie materiały dodane przez twórców, których subskrybuję. Mhm. Aczkolwiek też to nie jest do końca tak, bo może się zdarzyć, i to chyba już jest kwestia jakichś algorytmów YouTube'owych, że kogoś mi pominie.
2: Aś.
3: I że na przykład ktoś mi wrzuci jakiś ciekawy materiał, który mi się wyświetli tam na przykład kiedyś, ale on później nie zostanie wyświetlony. On się raz wyświetli, raz się nie wyświetli. To nie jest wcale tak, że to na pewno, jeżeli ktoś wrzuci materiał, to się u wszystkich subskrybujących pojawi. Na pewno się pojawi wtedy, kiedy wejdziemy na kanał danego twórcy. To wtedy
2: i
3: tak.
2: Na pewno, jeżeli sobie zażyczymy jako subskrybenci, żeby nas powiadamiano o każdej nowości na tym kanale.
3: Bo też tak można zrobić.
2: Można tak zrobić i zresztą, słuchajcie, jako twórca warto o to walczyć, o ilość subskrypcji. Właśnie z tego chociażby względu, że te osoby, nawet jeżeli nie mają zaznaczonej opcji powiadomienia o każdej nowości na tym kanale, to i tak dostają taką informację zbiorczą od Google i od YouTube'a, tak? Ewentualnie wchodzą i no automatycznie, nudzi mi się, przejrzę, co tam kto wrzucił ewentualnie, tak? Więc to się opłaca, jest większa szansa na dotarcie do tej osoby, która już raz nas obejrzała i na to, że ewentualnie do innych również to dotrze. Więc to jest ważne. O tych łapkach już też mówiliśmy, o komentarzach również warto tutaj dbać o widzów, bo po komentarzach widzimy po pierwsze, jak nas oceniają, co by chcieli jeszcze, co im się podoba, co im się nie podoba. Możemy to przyjąć, możemy nie przyjmować, ale warto odpowiadać na te komentarze, warto je czytać przede wszystkim, utrzymywać kontakt z widzami, bo oni wtedy inaczej nas traktują, troszkę tak bardziej osobiście zaczynają nas traktować. Nie zawsze to jest wartościowy kontakt, ale no, jest to wszędzie zalecane, żeby jednak o to dbać.
3: Z tego co wiem, to na przykład ci YouTuberzy, którzy mają taką naprawdę dużą oglądalność, to wcale nie jest tak, że to jest jedna osoba. Na przykład są osoby, które współpracują z tymi ludźmi, chociażby w tym celu, żeby odpowiadać na komentarze. bo jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy tam jakiś jeszcze montaż wideo i inne tego typu kwestie, a jeszcze czasami bywa i tak, że to nie jest tych ludzi jedyne zajęcie w życiu. Że tak przy okazji sobie coś tam nagrywają, więc tworzą sobie zespoły, w których na przykład odpowiadają na komentarze ludzie, albo inni się tam jeszcze zajmują jakąś promocją, więc tak naprawdę czasem na jednego człowieka to pracuje kilka osób na sukces jakiejś marki, bo tak naprawdę kanał jakiś to jest marką, niezależnie jak tam podpisany, czy to jest podpisany pseudonimem kogoś, czy jakimś ogólnie bardziej brzmiącym tytułem, no ale to jest jednak jakieś hasło, tak, które się promuje gdzieś tam. Mhm.
2: Kolejną rzeczą jest właśnie utrzymanie uwagi, to o czym też tutaj Grzegorz wspomniał, czyli czy nasze filmy są oglądane do końca, czy są wyłączane i to wszystko można to sprawdzić, naprawdę. YouTube Analytics nam umożliwia również sprawdzenie tego typu rzeczy. Jakie były źródła wejścia, jeżeli promujemy się gdzieś indziej, na jakichś stronach, blogach, na innych mediach społecznościowych, możemy sprawdzić sobie źródła tych wejść, godziny. Możemy sprawdzić, w którym momencie na przykład najczęściej nasz materiał był wyłączany i na tej podstawie wyciągać wnioski. Wniosek może być taki, że mamy bardzo długie intro i ludzi to wkurza i nie przebrną przez to. Wniosek może być też taki, że akurat nudno gadaliśmy. Tutaj też jest zalecone to, żeby nie gadać tak sennie, bo nie utrzymamy uwagi, żeby raczej dynamiki troszkę więcej sobie dołożyć, no może nie przesadnie, no może nie wzorujcie się na mnie, bo ja czasem naprawdę gadam jak naćpana, mimo tego, że nie jestem. Chociaż to nie jest takie rzadkie, jak słucham różnych materiałów, to czasem to myślę, że niektórzy przeginają jeszcze mocniej. Ten typ już tak ma, niektórzy to sztucznie wywołują i pewnie dlatego brzmi to czasem jak już takie totalne przegięcie. Tak, więc to jest ważne. Utrzymanie uwagi, można sobie to prześledzić, przeanalizować i oczywiście zrobić wszystko, aby nasz materiał był oglądany do końca. Szczególnie kiedy mamy ważne rzeczy do przekazania i kiedy jeszcze na tym zarabiamy. Bo inaczej nie będziemy zarabiać tyle, ile byśmy chcieli, bo inaczej nie będą nam działały te reklamy, które są w środku i na końcu filmu. Stąd też pewnie tendencja do krótszych materiałów, bo przecież szlak może człowieka trafić, jeżeli ogląda godzinny materiał, co parę minut przerywany reklamami. No naprawdę można nie zdzierżyć tego, żeby się miało nawet nie wiadomo ile zapału i serca dla tego materiału oglądanego.
3: To ja jeszcze o jednym sposobie promocji, ale to wtedy, kiedy już jesteśmy gdzieś tam powiedzmy bardziej rozpoznawanymi na YouTubie i mówię o tym bardziej ze słyszenia, bo takich rzeczy no raczej nie jesteśmy w stanie zobaczyć, to są różnego rodzaju lokowania produktu. Wtedy, kiedy już jesteśmy bardziej rozpoznawani, to na przykład jakaś agencja PR-owa może się zwrócić do nas z prośbą o to, żebyśmy przeprowadzili jakiś filmik, nagrali jakiś filmik, nie wiem, i mieli na głowie czapeczkę z logiem jakiejś firmy.
2: Przy czym od razu powinniśmy też to zaznaczyć, bo inaczej może mieć zaraz problem, że ktoś zgłosi coś tak, jakoś, będziemy tak zaraz weryfikowani. I tutaj bardzo, słuchajcie, trzeba być mega czujnym, jeśli chodzi zwłaszcza o opcję zarobkową, jeśli chodzi o realizację pasji własnych, takich bez tej opcji zarabiania, no to jeszcze wszyscy przymykają na to oko, znaczy większość, tak? Raczej szansa mała, że ktoś się czepi. Ale jeżeli zarabiamy, to wystarczy, że pójdziemy sobie gdzieś w miasto. Nagramy jakiś kawałek filmu przy ogródku piwnym, a tam gdzieś skądś będzie słychać muzykę. Kilka minut muzyki, my no rozmawiamy, w ogóle nie zwracamy nawet uwagi. Może być taka sytuacja, że nam w ogóle zablokują konto, zmniejszą ilość wrzucanego materiału, możliwość, tak? Wrzucania na przykład filmiku powyżej 15 minut, albo różne inne tam wprowadzą dla nas ograniczenia i kary za to, że no, bez odpowiednich opłat i zezwolenia użyliśmy tego utworu, złamaliśmy.
3: Zwłaszcza jeżeli będzie to znany utwór, bo jeżeli to będzie jakiś taki albo mniej znany utwór, albo jakieś dziwne wykonanie, to te algorytmy mogą się nie złapać na to, bo to są komputerowo algorytmy sterowane odpowiednio. To nie jest tak, że to ktoś ogląda i słucha, no. W tym filmie jest muzyka. Nad tym wszystkim różnego rodzaju algorytmy czuwają.
2: Technika działa.
3: Tak, technika działa. Skąd ja wiem? Ja kiedyś testowałem transmisję na żywo na YouTubie i sprawdzałem, jak bardzo można oszukać i jak bardzo można w ogóle, na ile można sobie pozwolić na tym kanale. To akurat nie był Tyflo Podcast, to był akurat mój kanał, gdzie sobie testowałem różne rzeczy. Więc uznałem, że mogłem sobie pozwolić, nawet jeżeli coś by tam się niedobrego zadziało, to i tak jakoś youtuberem nie planuję być, więc okej, nawet mogą mnie tam banować, niech im będzie na zdrowie. No i postanowiłem sobie po prostu odtworzyć jakąś piosenkę. Słuchaj, 10 sekund, 20, dostaję maila. Roszczenie względem praw autorskich, bla, bla, bla, bla, bla. Film został zablokowany, czy tam transmisja na żywo została zablokowana w niektórych krajach ze względu na naruszenie praw autorskich.
2: No, i pozamiatane.
3: Ale w Polsce nie została zablokowana, co ciekawe. Z Polski można było sobie dalej oglądać. Przypuszczam, że jakieś kraje typu Niemcy, Stany Zjednoczone, no, to już bardziej.
2: No, ludzie opowiadają, że przeróżne były historie, że właśnie z jakiegoś Egiptu do nich pisali w sprawie tego, że materiał był nagrywany gdzieś na przestrzeni, jakaś przestrzeń hotelowa, tak? I gdzieś było słychać muzykę i potem była cała walka o to, żeby wyciąć tę muzykę z filmu, nie stracić odsłon, nie stracić oglądalności, bo już się zaczęła sprawa cała toczyć tutaj, więc no trzeba na to też zwrócić uwagę, bo...
3: I jeszcze jedna rzecz, przed którą wszyscy twórcy też przestrzegają, a i tak niektórzy, co bardziej oglądani, to robią. Jeżeli prowadzimy bloga, czy vloga właściwie, nasz kanał na YouTubie może w ten sposób, dotyczący różnego rodzaju testów, recenzji i tak dalej, naprawdę trzeba się wystrzegać takich kuszących z pewnością dla początkujących użytkowników ofert z różnego rodzaju agencji PR-owych, które nam są w stanie zapłacić i to nawet nie małe pieniądze, bo to tam słyszałem, że nawet około 5-10 tysięcy złotych, jeżeli nasz kanał ma już odpowiednią oglądalność, za jakąś pozytywną recenzję jakiegoś towaru, który to wcale ten towar no, nie musi być koniecznie aż tak bardzo dobry. Więc tego się trzeba wystrzegać, bo jeżeli parę razy tak zrobimy, a nawet czasem wystarczy raz, no to niestety, ale tracimy na wiarygodności i tracimy także widzów i subskrybentów.
2: Musimy być również przygotowani na to, że jeżeli zrobimy negatywną recenzję, to również zgłosi się dany przedstawiciel firmy i powie, że logo, marka w ogóle zostało nieprawidłowo wykorzystane, że oni nie dali zezwolenia na wykorzystanie ich tutaj znaku towarowego i innych praw nie mieliśmy i tak samo będzie kłopot.
3: Tak, więc na to też trzeba być przygotowanym. Mhm. Dżungla, no, słuchaj, dżungla.
2: Dżungla, gdzie nie spojrzysz, a nawet jak nie spojrzysz. No. To jest tak. Zachęcamy oczywiście też do promocji na wszelkich innych mediach społecznościowych. I ja wiem, że to jest w ten sposób, nie da się wszystkiego ogarnąć. Sama też nie ogarniam wszystkiego. Jak już się skoncentrowałam na Facebooku, to już na niczym innym. LinkedIn leży odłogiem. Jak wypełniłam podstawowe jakieś tam dane ze 3 lata temu, tak nie aktualizuję właściwie. I no tak to wygląda, bo jeżeli chcemy się na czymkolwiek skoncentrować, a mamy jeszcze taką normalną pracę offline'ową, to nie da rady. Po prostu doba ma swoją ograniczoną ilość godzin, a my mamy też ograniczony zasób energii swojej i chęci. Nie da rady wszystkiego, nie da rady cały czas siedzieć przy kompie, ale warto się dokształcać. Warto śledzić trendy, warto też śledzić trendy, jakie w ogóle są. Albo chcemy się do tego dostosować, no bo zależy nam na zarobku za wszelką cenę. Dobrze, znaczy to nie miało negatywnie zabrzmieć, ale no taki jest nasz priorytet.
3: Po prostu sobie obraliśmy takie źródło zarobku. No
2: I już. I koncentrujemy
3: się. Będziemy żyć z YouTube'a.
2: Zaciskamy zęby po prostu i koniec, i robimy. Wtedy śledzimy też trendy, jakie rzeczy są najchętniej w tej chwili oglądane, gdzie, jak, w jakich językach, z jakiego kraju. I dostosowujemy się maksymalnie do tego, jak możemy. Albo po prostu sobie robimy swoje i czekamy. Tylko nie możemy biernie czekać, stąd też tutaj dzisiaj taki mały wstępniaczek wam robimy, bo mówię, resztę możecie sobie spokojnie w tej Akademii Twórców prześledzić, bo myślę, że nie zrobimy tego lepiej niż oni zrobili, naprawdę. To jest świetny materiał, bardzo polecamy. Ale zachęcamy do takiego działania, bo samo założenie kanału i wrzucanie tam jakichś materiałów nie wystarczy. To musi być dobra jakość samego materiału i tutaj może przejdziemy już do...
3: Przy czym też od razu, żeby była jasność, my tak naprawdę też nie mamy jakiegoś akurat w tej materii...
2: Że wow, doświadczenie.
3: Doświadczenia wielkiego, akurat w tym nie mamy,
2: Poza tym, że żyjemy z tego i grube tam miliony dolarów płyną, ale przecież nie przyznamy się na antenie.
3: O naszych tych alternatywnych kanałach, tak? Nie, ale tak zupełnie szczerze mówiąc, no to też tutaj pewne rzeczy z obserwacji, o pewnych rzeczach mówimy wam z obserwacji, no i też z takich jakby pierwszych wstępnych testów, chociaż no...
2: A sami to też będziemy dostosowywać się do tego.
3: Oczywiście.
2: Też planujemy właśnie rozwój w owym kierunku.
3: Tak, chociaż akurat nie w kwestiach zarobkowych tutaj, przynajmniej Tyflo Podcast.
2: Nie, bo... rozwijanie pasji typowo.
3: Tak, to rozwijanie pasji być może, i to jest też, zobacz, dość fajna sprawa. Bo na przykład mamy taki kanał, powiedzmy, Tyflo Podcast, na którym będą, no tak naprawdę, podcasty, ewentualnie jakoś tam jeszcze dopalone graficznie, bo tak, żeby było na czym oko zawiesić. Natomiast z czasem taka rzecz może dać możliwość i doświadczenie, żeby zrobić coś już później, co rzeczywiście można przekuć w jakieś tam środki. Mhm. To też jest jakaś opcja. To nie jest tak i też myślę, że warto to powiedzieć słuchaczom, że jeżeli no, nie czujecie się na siłach już tak od razu wejść w tego YouTube'a zarobkowo, szczerze powiedziawszy, ja bym się nie czuł tak od razu, to spokojnie. Sobie można zawsze coś tam gdzieś dłubać. Po jakimś czasie nabierzecie doświadczenia i kto wie, co z tego wyjdzie.
2: Poza tym ktoś może na przykład chcieć zarobkowo, no chociażby, akurat to nie dotyczy YouTube'a, ale dotyczy jak najbardziej podcastów. Ja przyszłam do Tyflo Podcastu 2 lata temu? Chyba jakoś tak.
3: Jakoś tak.
2: W celach zarobkowych. Ja po prostu chciałam sobie uzyskać dodatkowe źródło pieniędzy w Polsce, tak? Żeby mieć na jakieś tam swoje, bo jeszcze wtedy miałam konto w Polsce. I to był tak naprawdę, ten cel mi przyświecał. A później, po jakimś czasie, przeszłam na wolontariat. Na przykład w tym roku już całkowicie, i przecież robię audycje, robię materiały cały czas, po prostu mnie to wciągnęło. Nawet sama zainwestowałam w sprzęt, żeby mieć lepszy mikrofon, żeby było mnie słychać lepiej, stabilniej, żebyście mieli jakąś większą frajdę z tego odbioru. I ja też. Więc to też może być odwrotnie. Że ostatecznie to nas wciągnie i się okaże, że kurczę,
3: że
2: nawet
3: jeszcze będziemy
2: nawet
3: dopłacać.
2: Że jeszcze będziemy dopłacać.
3: Ale
2: będziemy się z tego cieszyć.
3: Ale to przecież...
2: Ma to inny cel.
3: Wiesz, ja tak samo miałem na przykład, zanim zacząłem pracować w fundacji, zajmować się Tyflo Podcastem, to ja przecież, ja do sprzętu to nie jedną złotówkę albo i więcej dokładałem, bo to po prostu to jest moja pasja. Mówienie do mikrofonu zawsze było moją pasją, zawsze chciałem się tym zajmować w taki czy inny sposób, bardziej radiowo niż w formach jakichś takich nagrywanych. Zawsze lubiłem takie po prostu rozmowy czy zabawy z dźwiękiem, więc no to jest
2: pasja. Ja chciałam pracować w takiej formule jak stary Tok FM.
3: No fajna sprawa.
2: Super, takie
3: fajna
2: pasmo sprawa. Wieczorne bym sobie wzięła, super sprawa. No i mamy coś w podobie.
3: Mamy coś w podobie, a kto wie, co z tego wyjdzie dalej. No, jeszcze tu nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
2: O, a przyszłość stoi przed nami otworem, oby tym właściwym.
3: Tym właściwym, tak.
2: Dobra, o materiałach może coś powiemy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób pozyskać ów materiał, jak go sobie przygotować z punktu widzenia niewidzenia, bo oczywiście zawsze ktoś nam może to przygotować. Byłoby to lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o typowe filmy wideo, ponieważ no nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie ogarnąć. Nie mamy możliwości sprawdzenia wszystkiego i nie chcemy sobie robić obciachu, bo...
3: No co zresztą?
2: Mamy taki plan, żeby hejtem podbijać swój kanał.
3: Też można. Czemu nie? Ale zresztą też...
2: Tak, wizerunek w ten sposób, to niekoniecznie. Nie powinno się robić rzeczy, nad którymi nie ma się kontroli. Naprawdę, bo potem może nam być przykro.
3: Co też zresztą w ostatniej audycji poświęconej... wideoblogom konkretnie, opowiadał też na ten temat Jacek Piotrowski, że no tak naprawdę też gdzieś tam korzysta z tej pomocy.
2: Pomocy osoby, tak. No jeżeli mamy taką osobę,
3: i to nie jest, nic złego. To nie jest nic złego, jeżeli mamy kogoś takiego, żeby nam pomógł, to pewnie, to tylko korzystać.
2: Ponieważ i tak będziemy musieli gdzieś tam skorzystać z takiej pomocy, konsultacji, więc jeżeli mamy możliwość w szerszym zakresie na co dzień jakiejś dłuższej współpracy, nawiązania, to róbmy to, dlaczego nie.
3: A jeżeli nie, to po prostu mierzmy siły na zamiary. Mhm.
2: Tutaj Michał, do ciebie prośba, abyś jako techniczne wsparcie opowiedział coś o samych materiałach.
3: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, bo na razie te nasze materiały, które umieszczamy na YouTubie, to jest
2: jakie
3: nie mniej, nie więcej, tylko tyle, co wymaga od nas YouTube. A YouTube wymaga, żeby materiał był filmem. Więc musi być tam jakiś obraz w tym filmie. I musi
2: może być statyczny.
3: Tak, i może być dźwięk. Chyba nawet nie ma wymagań względem dźwięku, ale ważne, żeby był obraz. Obraz może być statyczny. No i ja właśnie z tego skorzystałem, z tej możliwości, żeby było to obrazem statycznym. I jest taki fajny mechanizm, który się nazywa FFmpeg. To jest konsolowe narzędzie. Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to może sobie znaleźć w Google informacje dotyczące tego, jak za pomocą MPEG-a przygotować sobie plik MKV, który będziemy spokojnie mogli wrzucić na YouTube'a. A jeżeli ktoś chce poczekać, to ja spokojnie, kiedy będzie już materiał na stronie, to w komentarzu wrzucę taki prosty, jednolinijkowy skrypt, który nam przekonwertuje plik audio, MP3, do pliku MKV z warstwą graficzną w postaci obrazka. I taki materiał spokojnie nam zaakceptuje YouTube. Wtedy możemy go śmiało umieścić, bo jeżeli będziemy chcieli wrzucić plik MP3, to się nie uda. Po prostu się nie uda. Są narzędzia, które pozwalają w locie konwertować pliki MP3 na filmy, i za pomocą których można coś takiego robić i można wrzucać na YouTube'a te MP3, ale one mają ograniczenia. Na przykład właśnie tyflo podcastów, niektórych przynajmniej, za pomocą takich narzędzi byśmy nie przepchnęli. One są za duże.
2: Za długie?
3: Tak, za długie, za długie.
2: No, niemożliwe.
3: Wiesz co?
2: Kto to takie rzeczy nagrywa tutaj?
3: My. Ale słuchaj, nawet...
2: 4 godziny, 13 minut, ostatnia audycja. Suplement do 100 pytań do indywidualnych.
3: Magda, żeby było śmieszniej, to nawet w płatnej wersji nam tego nie chcieli przepchnąć, bo sprawdzałem...
2: Nie przewidzieli, że coś takiego w ogóle.
3: Jakie są limity i się okazało, że w ogóle nie ma opcji, bo nawet gdybym ja zapłacił tam stosowną opłatę, uiścił, to i tak by się nie dało. No więc stwierdziłem, że okej, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Napisałem sobie prosty plik BAT i za pomocą tego skryptu i MPEG-a tworzę sobie plik MKV, który już potem śmiało mogę przerzucić do YouTube'a. A plus jest też taki, że warstwa audio takiego pliku MKV nie jest w żaden sposób jeszcze dodatkowo kompresowana. Ona zostaje w takiej jakości, w jakiej była. A no, staramy się, żeby jednak tyflo podcasty jakoś brzmiały, co mam nadzieję słychać. I na YouTubie one też brzmią.
2: I pamiętajmy o tej jakości, zwłaszcza jeżeli promujecie muzykę. Naprawdę, pamiętajcie, bo nigdy nie wiadomo, kto na czym tego słucha, ale niektóre materiały brzmią nie najlepiej już nawet na prostym, małym jakimś głośniczku. Nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu.
3: To się wszystko zgadza.
2: A szczególnie jeżeli mamy się koncentrować na wersji audio, to dbajmy o to. Oczywiście nie muszą to być jakieś tam bezstratne pliki, bez przesady, no ale jakaś taka zwykła jakość emisyjna, niech to będzie.
3: I też trzeba zadbać o swój sprzęt nagrywający i tu przy okazji też można zahaczyć o inny sposób promocji siebie, jeżeli mamy ochotę, podcasting. I tak naprawdę podcasting to może być, może też pójść w stronę YouTube'a jako coś bardziej dostępnego. Ja się spotkałem z opiniami, że na przykład no fajnie, że jest YouTube i fajnie, że macie kanał na YouTubie, bo na przykład mi wygodniej z YouTube'a.
2: Tak, tak.
3: A na przykład przez stronę to niekoniecznie. No akurat patrząc z punktu widzenia naszej grupy docelowej, czyli osób niewidomych, to raczej nie, bo ja słyszałem takie informacje od osób widzących. Natomiast...
2: A ja od niewidomych również, jak też słyszałam pytania, czy planujemy również transmisję na żywo na YouTube, ponieważ byłoby to łatwiejsze dla osoby niewidomej do ogarnięcia niż odsłuchiwanie Tyflo podcastu na żywo, Tyflo radia naszego na żywo audycji.
3: No to proszę, to akurat do mnie takie informacje, takie pytania nie docierały jakoś bezpośrednio od osób. Natomiast jeżeli chodzi o transmisję na żywo, to transmisja na żywo dla osoby niewidomej jest do wykonania, tylko znowu, w warstwie dźwiękowej proszę uprzejmie. W warstwie wizualnej, jeżeli robimy transmisję z gry na przykład, to też okej. No tylko z jakiej gry to? Audio. To tam wiele ciekawego nie będzie. Są programy, dzięki którym można transmitować materiały na YouTube'a, na Twitcha, na jeszcze różne inne tego typu serwisy umożliwiające transmisję na żywo. I teraz, jeżeli chodzi o tego typu programy, to sprawa wygląda tak, że możemy tam na przykład nakazać tej aplikacji, żeby śledziła konkretne okno. I sobie wyświetlamy tam konkretne okienko, na przykład właśnie z tą grą. No i to jest jako obraz. I dodatkowo mamy warstwę dźwiękową. Może to być miks mikrofonu na przykład z USB, pod USB podłączonego plus jakichś tam dźwięków z tej gry. Można to zrobić w ten sposób. No tylko ja sobie średnio wyobrażam transmisję na żywo i własnoręczne ustawianie kamery.
2: Właśnie. Znaczy można ją zasłonić po prostu.
3: No tak, ale to wtedy to...
2: Bez sensu. Bez sensu. Strata w ogóle transmisji.
3: To nie ma sensu moim zdaniem. Więc tu w pewnych specyficznych przypadkach można się o coś takiego pokusić.
2: W okolicznościach przyrody.
3: Tak, i niepowtarzalnych. Ale tak na ogół to no chyba nie będzie to dobry efekt.
2: Ale niewykluczone, że spróbujemy.
3: Aczkolwiek technicznie jest to możliwe. Jak najbardziej. Ja sprawdzałem, próbowałem, działa. Musimy tam na stronie YouTube'a pozyskać coś takiego jak nasz klucz API, który wpisujemy do programu, do nadawania. Dostępnym programem jest Open Broadcaster Software. Taki programik. Wrzucamy tam ten klucz API i możemy nadawać. Wybieramy sobie, ustawiamy, tam w ogóle można sobie ustawiać rodzaj kodeka, jakość. Przy czym...
2: No i pamiętajmy o dobrym internecie, żeby internet był na przykład z kabla, a nie Wi-Fi, żeby to nie był żaden tam mobilny, żaden jakiś taki dziwny hotspot, no bo mogą być...
3: Dobry internet to jest jedno.
2: Podstawa.
3: Dobry procesor to jest drugie.
2: Też.
3: Obróbka wideo w czasie rzeczywistym, o ile z audio to nie jest jakiś wielki problem, chociaż też w zależności od tego, co obrabiamy, ale obróbka wideo w czasie rzeczywistym, no to już jest... poważne wyzwanie dla naszego sprzętu i wiem, że nie wszystkim to dobrze działa. Jeżeli ktoś ma na przykład laptopa z jakimś mobilnym procesorem, takim nie najwyższych lotów, może być problem.
2: Więc też musimy sobie takie rzeczy uwzględnić. Tak naprawdę właśnie tutaj nam się pojawił kłopot, bo zabrakło nam planszy, ponieważ jest zalecane właśnie, żeby do każdego filmiku była ta inna miniatura, innego rodzaju w ogóle. Tutaj no ludzie właśnie często wykorzystują jakąś klatkę z filmu. My nie mamy filmu, trzeba co innego podłożyć.
3: My mamy logo.
2: Ale co tu podłożyć? No właśnie mówię, to jest nieatrakcyjne wtedy wizualnie. Więc jeżeli robicie audycję na jakiś tam inny temat, to możecie zastosować to, co ja na przykład u siebie na stronie mam. No tylko oczywiście robi to osoba z okiem, tak? Staram się pozyskać od każdego z gości, którego zapraszam do programu, ewentualnie znaleźć coś albo tutaj poprosić o jakiś szybki projekcik, osobę zaprzyjaźnioną. I za każdym razem, do każdej audycji, Tyflo Podcast, ale wrzucony u mnie na Pozytywnik na stronę, jest zawsze ileś zdjęć, jest ta warstwa graficzna, więc jeżeli ktoś sobie przegląda, ma nie tylko tytuły, opisy i link do strony macierzystej tyflopodcast.net, ale ma też ilustrację, taką właśnie jakieś zdjęcia, jakiś projekt graficzny dodatkowo. I wiem, że odbiór tego jest bardzo fajny, zwłaszcza jeżeli później na Facebooku się promuje, że to nie jest tylko taki post z linkami i tekstem, ale też są zdjęcia i ludzi to wiele mocniej interesuje.
3: Tak, bo osoby widzące no po prostu używają
2: widzą.
3: Oczu i widzą i na to wiele nie poradzimy.
2: I to my musimy się dostosować akurat w tym wypadku, a nie oni do nas. No chyba, że chcemy się zamknąć do środowiska i do osób, które akurat nie będą zwracać uwagi, bo
3: są takie.
2: Są też takie. Jeżeli mamy bardzo ciekawy temat, jesteśmy specjalistą w danej dziedzinie, nie kończy nam się ten temat, tylko się ciągle rozwijamy, mamy ciągle coś ciekawego do powiedzenia. Kolejne materiały, które wrzucamy, są ciekawe, są fajne, są przydatne. To naprawdę jest też grupa youtuberów, może bardziej takich niszowych, ale jednak, którzy po prostu siadają przed kamerą, nawet nie jakoś tam specjalnie dbając o wygląd, wystrój i w ogóle. I po prostu mówią, gadają, przez godzinę gadają, dłużej gadają, mają dany temat i mają nieraz naprawdę, patrzę tam pod spód na komentarze, 300 komentarzy, więcej, pod filmikiem. Dyskusja cała się toczy.
3: Ma ktoś coś ciekawego do powiedzenia, to po prostu ludzie go słuchają.
2: Więc to też może być punkt zaczepienia dla nas.
3: Można w ten sposób. Nie podejrzewam, żebyśmy mieli jakieś rekordowe oglądalności wtedy, ale kto wie, no, nigdy nie jest powiedziane, że to my nie będziemy tym pierwszym youtuberem, który...
2: Rekinami YouTube'a.
3: Tak, rekinami YouTube'a, który zyska największą oglądalność w Polsce, bazując tylko i wyłącznie na słowie. No, dlaczego nie?
2: W końcu nikt nie wierzył w audiobooki, póki Audioteka tego nie odkopała.
3: Dokładnie. To była domena książek mówionych, tak zwanych, dla niewidomych tylko. A potem co? Okazuje się, że i widzący lubią sobie posłuchać.
2: Tak, uruchom słuch, uruchom myślenie. Tak, proszę. Dobra, macie to hasło za darmo tym razem. Okej, to jest tak. Przede wszystkim właśnie pomysł, cel, o którym już mówiliśmy, czyli czy to jest właśnie jakiś własny rozwój, czy zarobek, czy realizacja własnych pasji, czy też forma takiego zmotywowania się do systematyczności. Ponieważ jeżeli będziemy organizować sobie no, jakiś ciąg audycji na dany temat, to sami musimy się przygotowywać, bo w pewnym momencie, żebyśmy nie wiem ile wiedzieli, bardzo dużo, to wiedza się zmienia, dochodzą nowe rzeczy, dochodzą pytania. Zawsze gdzieś coś się zdarzy takiego, że czegoś nie wiemy, a przede wszystkim musimy być na bieżąco, musimy się sami dokształcać, więc to też bywa motywujące. Widzę sama po sobie, kiedy do Tyflo Podcastu często gęsto muszę się przygotować, czy też dlatego, że zapraszam gościa i chcę po prostu jak najwięcej wiedzieć o tym, co robi, jak to wygląda, żeby też w razie czego móc wspomóc, coś podrzucić, zagadać. No, jedni goście są tacy jak w ostatniej audycji o muzyce elektronicznej, to było doskonale widać. Jeden gość jest taki, że prowadzący jest mu nawet niepotrzebny, sam tam dałby radę przez 5 godzin od początku do końca i mówi merytorycznie, żeby nie było. Jak najbardziej. Innych trzeba troszkę ciągnąć za słowo, żeby nie było, że milczą. Oczywiście no, wtedy też pojawia się ryzyko, że przegadamy gościa. Tak? To może zarzucono mi raz, że ja mam takie tendencje. No, staram się tego unikać, ale kiedy słyszę, że komuś już tak brakuje energii, że kończy i mówi tak, no i no to w tym momencie, jeżeli ja czegoś nie podrzucę, to za chwilę nastąpi cisza.
3: To będzie cisza, a radio nie lubi ciszy.
2: Ciszy. Dlatego jakoś trzeba sobie z tym radzić. Oczywiście no, nikt nie jest wolny od błędów i ułomności. I wszyscy się uczą tak naprawdę. Zachęcamy zresztą tych, którzy są szczególnie uczuleni na wszelkie tutaj błędy i potknięcia. zachęcamy do samodzielnej realizacji, czy w Tyflo Podcaście, czy w innym rodzaju podcastingu, czy na YouTubie.
3: Natomiast
2: zobaczycie wtedy, jak to jest.
3: Natomiast właśnie też z tej drugiej strony, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na krytykę,
2: to nie może tego robić.
3: Chyba, że to jest jego cel, żeby tę krytykę, tę wrażliwość taką na wszelką krytykę, jakąkolwiek.
2: Żeby utwardzić sobie pewną część ciała,
3: tak,
2: na przykład.
3: Tak, poniżej pleców. Bo no, prawda jest taka, że ze zjawiskiem tak zwanego hejtu spotkamy się prędzej czy później. W różny sposób.
2: I zwłaszcza w naszym środowisku, chociaż nie tylko.
3: Nie tylko. Wiesz co?
2: Też kiedyś w żartach stwierdziliśmy, że tak, prawdopodobnie to my tak, jako
3: niewidomi na Tyflosie wymyślili hejt.
2: A potem tak, na cały świat się to rozpowszechniło. Taka była nasza kiedyś imprezowa teoria robocza.
3: Tak, tak, ale nie, to nie jest to tak, że to tylko niewidomi się kłócą. Wystarczy sobie poczytać
2: cokolwiek,
3: jakiekolwiek komentarze. Naprawdę, ostatnimi czasy ta kultura wypowiedzi bardzo mocno podupadła.
2: Podupadła, właśnie, tak. Bardzo mi się spodobało.
3: Okej. Dobrze, to może przejdźmy dalej.
2: Przejdźmy dalej. Piękne. Tak, to są takie właśnie historie na żywo, które się zdarzają.
3: Tak, to są tak zwane historie o rekinach.
2: O rekinach, tak. O czym też było w poprzedniej audycji. No, ale to jest cała dłuższa historia. Aby sięgnąć do początków historii o rekinach, trzeba by zapoznać się z materiałem o ogrodach sensorycznych.
3: Tak. Gdzie ja powiedziałem, że rekiny są w Bałtyku?
2: Dobra.
3: A przynajmniej na to wyszło. Okej. Okay.
2: W porządku. O częstotliwości materiałów mówiliśmy, o tematach. I teraz tak, jeżeli jesteśmy specjalistą w danej jednej dziedzinie, to trzymajmy się tego, bo to będzie taki nasz pewniak, że najwyżej możemy się rozwijać, oczywiście, współpracować tutaj z odbiorcami, niekoniecznie spełniać wszystkie absolutnie ich życzenia i reagować na zażalenia, ale no starajmy się jakoś tak troszkę, chociaż przynajmniej być elastyczni, bo ma to być do jakiegoś stopnia przynajmniej interaktywność. A zadowolony odbiorca naprawdę może nam podbić oglądalność, będzie się dzielił, będzie chwalił, będzie polecał, będzie nam również przysparzał zarobków, jeżeli zarabiamy, więc tutaj warto się skoncentrować. Ale oczywiście też możemy mieć takie zapędy, że realizujemy ileś tematów, tak? I wtedy też warto sobie to przemyśleć, bo to, że my realizujemy się w wielu dziedzinach, to nie znaczy, że nasi odbiorcy dokładnie są zainteresowani tym samym. I potem, jeżeli na przykład nagramy sobie filmik na dany temat, na przykład o rekinach, tak? Ktoś się spodziewa dalszej części o rekinach.
3: A my już o rekinach nie chcemy.
2: A my wtedy sobie nagrywamy na przykład coś tam o muzyce z Hawajów. Zupełnie coś innego.
3: I gdzie tam rekin?
2: Tak. Jeżeli tych tematów będzie ileś tam, to okej, okay. Ale jeżeli mija miesiąc, drugi, trzeci i nie ma kolejnego odcinka o rekinach, a to miał być jeden z wiodących tematów, też przynajmniej no, gdzieś tam zapowiedzieliśmy, że to ma być cykl, tak, że planujemy zrealizować cały cykl, to się ludzie też zniechęcą. Tutaj o muzyce z Hawajów, tutaj o żarciu we Włoszech.
3: A tym bardziej, że jeżeli na przykład nasz kanał nazywa się na przykład Z rekinem przez puszczę, no to...
2: Albo wolni rekina do lasu.
3: Tak.
2: Też.
3: No to wtedy nie, to... już jest problem.
2: Nie róbmy tego zresztą. Więc na to też,
3: natomiast,
2: też trzeba zwrócić uwagę.
3: To ja wtedy czyli... miałbym... Ale wiesz co? Ja mam pomysł na to. I ja to już zaobserwowałem u kilku YouTuberów. Na przykład u niejakiego Szafy. Tak mi się rzuciło, bo to jest gość, który bardzo się rozdwoił, jeżeli chodzi o kanały. I ma po prostu dwa.
2: Tak, można.
3: Ma na przykład tak zwany mocny vlog, gdzie sobie różnego rodzaju potrawy testuje. A ma kanał, który się nazywa testhub.pl i tam testuje różną ciekawą elektronikę.
2: No i często warto tak zrobić.
3: Tak.
2: Zwłaszcza, że słuchajcie, jeżeli zarabiamy na YouTubie, możemy również sobie podpiąć ileś kont, nie musi być jedno, może być ileś kont YouTube'owych podpięty pod właśnie tego AdSense'a. AdSense, tak, dokładnie. To jest to. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, kiedy Grzegorz zadzwonił, ponieważ zarobki zarobkami to jest tylko tam podliczane sobie teoretycznie, ale tak realnie możemy dopiero uruchomić sobie właśnie to konto, powiązać z naszym kanałem i dopiero wtedy tam jesteśmy weryfikowani, podajemy swój numer konta, właśnie jest przelew testowy robiony. Kiedyś musielibyśmy być partnerem YouTube, żeby w ogóle uruchomić zarabianie, teraz już nie trzeba. No ale ta cała weryfikacja taka jest w praktyce i ten cały system rozliczeniowy dopiero wtedy się zaczyna, kiedy właśnie mamy te konta powiązane. I tam można ileś kont podpiąć, przy czym nawet niektóre mogą być zarobkowe, inne nie, więc tutaj jest no pełna dowolność.
3: Zrobimy jeszcze jedno, do jednego konta naszego gmailowego, a na pewno w Google Apps, bo ja akurat z takiego korzystam i tu wiem, że się da, możemy podpiąć ileś kanałów.
2: Tak, a do każdego kanału iluś adminów również.
3: Tak, można.
2: Zajmujemy się z kimś wspólnie kilkoma rzeczami. Na przykład mamy jakiś kanał sami, mamy inny kanał z kimś.
3: Można to wszystko zrobić. W pomocy bezproblemowo wyszukacie, jak to zrobić. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale to
2: wszystko jest
3: fajne, naprawdę. Ale to jest chwila wpisywania odpowiedniego zapytania w Google i naprawdę da się wszystko znaleźć. A pomoc Google'a na YouTube jest fajna. Naprawdę jest fajna, bo to nie jest tak, że ta pomoc mówi nam proszę wejść tu, proszę wejść potem tu, proszę kliknąć tu i jeszcze tu. Tylko kliknij tutaj, czy jakiś tam jest opisany link. Jest link. Klikamy w ten link i autentycznie przenosimy się do tej sekcji, która nas interesuje i w której znajdziemy to, czego szukamy już na zasadzie administracyjnej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo kontekstowe, super. Mhm.
2: Więc tutaj da się to jak najbardziej ogarnąć i zrobić. No bo też musimy rozważyć właśnie, czy nie stworzyć sobie takiego zespołu roboczego, że nie samodzielnie coś robimy, ale też wspólnie. No przecież znamy takie grupy, które wspólnie nagrywają, robią i się promują też razem. Jest być może trochę łatwiej, zwłaszcza, że wtedy jedna osoba ciągnie troszkę drugą. Jak ktoś tam jest zajęty, zdemotywowany, to druga osoba trochę tam szturchnie, zachęci jakoś, albo pomoże, albo odciąży. No to nie o to chodzi, żeby sobie znaleźć tak zwanego Leszka na kajak, tak, do roboty. Ale współpraca jak najbardziej też wchodzi w grę. No tylko w sytuacji oczywiście zarobkowej musimy się podzielić. No to już kwestia, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce.
3: Dokładnie. To już zależy, jak kto sobie tam ustali te kwestie. I rzeczywiście w takiej sytuacji też może być tak, że nie wszyscy muszą nagrywać. Może na przykład nagrywać jeden, ale na przykład mamy kogoś znajomego, kto się bardzo fajnie i bardzo dobrze zna na promocji, ale on woli sobie, nie wiem, działać na fejsie, tak? Klikać sobie różne tam rzeczy na fejsie, wyrabiać jakieś duże limity, zna się na tym, wie jak to zrobić, żeby nas wypromować. No i my się z nim dobrze znamy, on nam pomoże.
2: Ale albo zajmie nam się grafiką na przykład.
3: Tak, albo zajmie się grafiką. I tacy ludzie spokojnie, to nie jest powiedziane, że każdy musi też nagrywać. Są różni ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami i tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy mamy zespół, który jest w stanie nam pociągnąć różne aspekty naszej działalności, jeżeli to już jest działalność na większą skalę, to wtedy możemy mówić o jakimś sukcesie. Bo sami prędzej czy później przestaniemy się wyrabiać.
2: To prawda. Ja myślę, że warto wrócić tutaj jeszcze do tytułów, dlatego że one są niesłychanie ważne, jeśli chodzi na przykład o wyszukiwanie naszej treści.
3: No tytułów bo co z tego, i tagów.
2: I tagów, tak. Czyli tytuł, opis, tagi, to wszystko można sobie zrobić i trzeba to robić. Naprawdę warto, dlatego że inaczej nie mamy szansy na odnalezienie przez taką ilość osób, jaką jesteśmy zainteresowani, wszystko jedno, w jakim celu prowadzimy ten kanał, no ale przecież zawsze, jeżeli treści mają być publiczne, to zależy nam na jak najwyższej liczbie odbiorców, tak? Chcemy, żeby to raczej trafiało do mas, a nie do kilku osób. I osoba zupełnie przypadkowa, która nas nie zna, która nie natknęła się na post naszego znajomego, czy na jakiejś grupie, no nie ma szansy znalezienia, jeżeli tytuł nie oddaje treści, a ktoś jest potencjalnie zainteresowany, jeżeli nie ma odpowiednich tagów, nie ma opisu, i tutaj warto faktycznie o to zadbać, żeby przemyśleć, żeby pomyśleć, jak byśmy sami też szukali, ewentualnie sobie sprawdzić też różnego rodzaju inne wyszukiwania, popatrzeć też na filmiki, samemu sobie znaleźć, jeżeli robimy coś na dany temat, zobaczyć, co już jest, wpisać wyszukiwanie i zobaczyć, jakie są inne filmiki, porównać też jakość. Nieraz można się nawet odnieść w treści przecież też, że ja w nawiązaniu do filmu tego i tego, nie po to, żeby akurat się wybijać tam na kimś, że wow, znamy go, lubimy, on nas wspiera. Oczywiście, może być tak, że

0: informacji, sobie przeanalizować, zobaczyć, kto co innego robi w danej dziedzinie. Czy jesteśmy odkrywczy, czy jesteśmy bardzo podobni odtwórczy, no i też od razu na bieżąco możemy się gdzieś tam odkształcić, odkształcić też. Odmurzyć się nawet możemy przy niektórych materiałach.
1: Możemy także z kimś wejść w taką polemikę YouTube'ową, bo też niektórzy się na tym wybijają.
0: Tak, się bawią w to.
1: Tak, że na przykład ktoś nagrywa jakiś filmik o czymś, na jakiś temat, my mamy inne zdanie na ten temat i chcemy
0: i
1: wejść w jakąś
0: to argumentami
1: polemikę. A czasem, ale tego to...
0: Albo nie.
1: Ale tego to bym akurat nie popierał. Można i nie podpierać żadnymi argumentami, tylko w inny sposób, ale no to już raz się uda, a 10 razy zwyczajnie się ośmieszymy, więc lepiej...
0: Znaczy lepiej nie budować swojej kariery na hejcie, ponieważ to i tak prędzej czy później do nas wróci i to naprawdę
1: Chyba, że chcemy tak na ostro bawić, to nie ma problemu, tylko należy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest raczej wyboista droga.
0: I że to zostaje w sieci.
1: I sobie, tak, że to zostaje w sieci i że sobie tym jakiegoś takiego poklasku nie zdobywamy zbytniego. Także i u ludzi, z którymi za jakiś czas na przykład moglibyśmy chcieć wejść w jakąś współpracę.
0: Mhm. Albo ktoś nas później będzie dla zasady hejtował.
1: Tak.
0: Tak, wszystko jedno, już nawet podoba mi się, ale,
1: ale dla zasady. W imię zasad.
0: W imię zasad, tak, tak. To jest coś takiego. Warto też utrzymywać dobre kontakty ze znajomymi, żeby nas promowali, żeby nam klikali, żeby słuchali, tak, żeby sobie odtwarzać, czy też oglądali te materiały. No bo to się zawsze przyda, też to takie życzliwe słowo, wsparcie, czy też jakaś inspiracja. Wszystko też zależy od tego, co nagrywamy, czy robimy materiał samodzielnie, czy zapraszamy gości. To jest zupełnie inna metoda pracy i tutaj jesteśmy odpowiedzialni za gościa programu i no powiem wam, że to jest trudne. Czytanie na przykład negatywnych bardzo komentarzy, bo na swój temat to jest okej, ja na przykład tak mam. Jeżeli ktoś się odnosi do mnie, to szczerze mówiąc tak sprawdzam, czy to jest merytoryczne, czy nie. Zastanawiam się nad tym zawsze, czy to jest prawda, czy to jest nie, czy coś jest na rzeczy. A czasem mam wrażenie, że ktoś po prostu tylko chciał się napuszyć, nadąć i ten komentarz wygląda tak, jakby ktoś użył tam mojego nazwiska, ale przekleił dowolny, pompatyczny komentarz.
1: Jakiś taki hejterski
0: sieci.
1: Komentarz, tak, tak.
0: Że nie wiadomo, do czego to się odnosi. I szczerze mówiąc, no na mnie jakoś tak nie wpływa. Nie chciałam brzydko powiedzieć, co mnie to, jeżeli to jest tego typu treść. Ale jeżeli ktoś mi hejtuje gościa programu, to już mnie to gdzieś tam dotyka i denerwuje. I naprawdę, bo w takim razie przyjdź człowieku sam, wypowiedz się na antenie, zadzwoń chociażby, odważ się, a nie piszesz coś pod pseudonimem i udajesz mądrego. Bo w tym momencie jest już to takie trochę nie fair. Przecież ci ludzie, którzy u nas występują, też nie biorą za to pieniędzy, też poświęcają swój czas, więc naprawdę... Czasem można by, przynajmniej, no mówię, jeżeli to jest jeszcze jakieś takie merytoryczne, fajne, że można skorzystać z czegoś, ma to po prostu sens, czemuś służy, powoduje jakikolwiek rozwój, a tutaj często to powoduje chyba nie do rozwój, mam wrażenie. Dlatego też i na pewno się natkniemy na YouTubie, bo tutaj widziałam pod różnymi filmikami komentarze, gdzie ktoś na przykład pisał, nie zapraszaj go więcej, ten gościu w ogóle, nie ciągnij więcej tematu z tym gościem, nie zapraszaj go.
1: Najbardziej mi się podobają...
0: Po co on się w ogóle pojawia? Dobra, tobie nie wypada mu odmówić, ale chociażby sam powinien zrezygnować z udziału w twoim programie. Bo
1: najbardziej mi się podobają komentarze w stylu nie oglądałem, bo długie.
0: Tak, albo dotrwałem do 10 sekundy.
1: Tak, tak, to prawda, to... To są
0: chociaż
1: takie.
0: Dla mnie najfajniejsze komentarze na YouTubie są takie, że nie wiadomo, w którym momencie ktoś jest i w ogóle gdzieś tam w połowie, nawet nie wiadomo, w którym miejscu i robi komentarz jakikolwiek. A ta mina. Nie wiadomo w ogóle, w którym momencie, jaka mina, co, bo nie wiem, użytkownik chyba podejrzewa, że ktoś z drugiej strony siedzi, ma podgląd przez kamerę na to, w którym momencie tutaj ktoś jest i w której części odtwarza, kiedy robi komentarz, albo że komuś będzie się chciało analizować.
1: A czy ty się, Magda, spotkałaś z komentarzami na YouTubie, które są ewidentnie po nic? I to nie mówię, że,

0: że, no, ktoś sobie że ktoś sobie hejtuje. Wiesz co, ja się spotkałem
1: albo
0: z takimi...
1: Że spam.
0: Nie, nawet nie o to chodzi. Ja się spotkałem z bardzo dużą ilością komentarzy pod niektórymi filmami niektórych twórców, mniej więcej tego typu. Komentując ten film, wspieram twoją pracę. I 20 takich komentarzy od różnych ludzi.
1: Dobra, to nie jest po nic. To jest właśnie dla podbicia...
0: Nie, no wiem, że dla podbicia, ale tak wiesz,
1: merytorycznie
0: ja się,
1: tak.
0: Ja się domyślam, że to jest właśnie po to, że to jest taki zabieg SEO, za pomocą którego pewnie i autor takiego filmu gdzieś tam namawia na jakichś, nie wiem, Facebookach albo innych,
1: szczerze?
0: Innych takich
1: albo
0: miejscach.
1: Albo robić za pomocą narzędzia, bo są też narzędzia, o których nawet z premedytacją nie chcemy mówić, do użycia na Facebooku, Twitterze, no przeróżnych platformach, również przypuszczam na YouTubie, które generują ruch, generują komentarze, to wszystko idzie z automatu. Jeżeli oczywiście nas na tym przyłapią, to mamy bana jak stąd do granicy, co najmniej polskiej, tak ode mnie. Więc nie opłaca się, jest to nieuczciwe i jest to zwyczajnie nieprzyjemne dla innych użytkowników mediów.
0: Tak, bo naprawdę nie fajnie się czyta, jeżeli jest jakiś film, który... Czasem zaglądam sobie pod ten film właśnie do sekcji komentarzy, żeby zobaczyć, co tam kto napisał.
1: Tak, bo często tam się rozwija wątek bardzo
0: tak,
1: interesujący.
0: Tak, oczywiście. A w międzyczasie mi się tu pojawia ileś komentarzy, komentując ten film, wspieram twoją pracę. No, super. To już wystarczyło naprawdę dać łapkę w górę.
1: Nie wiem, czy tyle samo jest warta w rankingach łapka w górę, co komentarz.
0: Być może nie, ale no, tak po prostu z takiego merytorycznego punktu widzenia. Aczkolwiek no wiem, że w tym momencie, jeżeli ktoś już do takich praktyk się ucieka, to no, próbuje gdzieś tam jednak także i już zarobkowo, nie zawsze zarobkowo, żeby to wszystko nam wyszło, to można grać czysto, albo takie różne dziwne zagrywki prowadzą nas po prostu krótszą drogą, ale może być też tak, że nas złapią, że nas złapią i będzie problem. Bo na przykład już zbliżamy się do jakiejś pokaźnej liczby subskrybentów, a tu nagle zrobimy jakiś krzywy ruch i w tym momencie tracimy kanał. I cała...
1: Cały misterny plan.
0: Poszedł, tak. O. I cała kilkumiesięczna, kilkunastomiesięczna nawet, bo taki kanał, żeby się naprawdę porządnie rozwinął, to nie jest miesiąc, dwa, to trzeba lat, tak naprawdę. Ci youtuberzy, którzy teraz gdzieś tam się wybili w Polsce, to już nagrywają te filmiki od kilku lat.
1: Więc też oprócz tego, że sami uważajmy na to, komu dajemy prawo admina do naszego kanału.
0: Tak, bo wtedy może być naprawdę niefajnie, tym bardziej, że no ktoś może nam narobić naprawdę niezłego bajzlu, ale na pewno nie dawajmy ludziom hasła do naszego konta Google'a.
1: No,
0: tylko uprawnienia. Tylko uprawnienia, tak. Administratora, bo... bo jeżeli konto Google to jest nasze podstawowe konto, to tak naprawdę no, tam jest wszystko. Tam jest zwykle też nasza poczta, a nasza poczta to jest brama do wszystkiego. Tam mnóstwo różnych haseł przychodzi. Jeżeli ktoś dostanie się do naszego konta, to może nam nawet i konto bankowe wyczyścić w niektórych przypadkach. To nie są częste przypadki, ale w niektórych. Więc naprawdę ostrożnie.
1: Może tak być. Może tak być, dlatego też trzeba uważać mocno i tutaj uczulamy ewentualnie. Tytuły dalej i tagi. No, oczywiście pilnujemy ortografii, pilnujemy tego, żeby tytuł był chwytliwy, oddający treść naszego materiału. Tagi również. I tutaj sugestia taka, żeby w tagach pokusić się też akurat o błędy. Głównie polegające na błędy w pisowni bez polskich liter, dlatego że ludzie nieraz wyszukując właśnie tak piszą. Więc tutaj można sobie na to pozwolić. Gdzieś tam jest to jedno gdzieś z zaleceń. Może nie, żeby to przeważało, ale istnieje możliwość taka, żeby na przykład pisać też bez polskich liter jakieś słowo, ponieważ często ludzie tak wyszukują, żeby też im to no, umożliwić w jakiś sposób. Ewentualnie, jeżeli wiemy, że dany błąd w pisowni się bardzo często powtarza, większość po prostu tego typu rzeczy, to można sobie sprawdzić w Google na przykład, od razu tak w wyszukiwarce wpisujemy coś tam z błędem i widzimy, że och, tych wyników jest mnóstwo. I te, oczywiście no nie po to, żeby promować błędną pisownię, ale możemy w ten sposób sobie troszeczkę poszerzyć grono potencjalnych odbiorców uwzględniając wersję prawidłową i też tę z dosyć często występującym błędem.
0: Grono potencjalnych odbiorców możemy sobie też poszerzyć i poszerzamy sobie przez promocję przy innych filmach, bo YouTube, i to ja już widzę w statystykach nawet naszego małego kanału tyflopodcastowego, że YouTube filmy, które zostały umieszczone na naszym kanale, to jest kilka audycji, już polecił komuś na podstawie tego, że obejrzał jakiś inny film.
1: Tak.
0: Więc to jest...
1: Szczególnie to dotyczy playlist, ale nie tylko.
0: Tak. To jest taki samograj tak naprawdę trochę. To jest bardzo niewielki procent i na pewno nie ma co się nastawiać, że a dobrze, ja wrzucę filmy na YouTube i wszystko się samo zrobi, bo YouTube mnie będzie polecać. No nie, to chyba tak nie działa. To...
1: Znaczy trochę działa, bo to się generuje, te polecenia, na podstawie po pierwsze zainteresowań odbiorców, więc tutaj właśnie też bardzo ważne są te tytuły, no bo inaczej nas nie wybiorą. No, znaczy no chyba, że z innych analiz treści, tak? Jeśli chodzi o samo nasze tematykę oczywiście, wartość tego materiału, która jest tam oceniona według różnego algorytmu, oglądalność, ilość odsłon, utrzymanie uwagi to tak zwane, czyli w jakim momencie przerwane było oglądanie, czy ktoś na przykład wracał, to wszystko można przeanalizować, słuchajcie, czy ktoś na przykład wracał, oglądał dany fragment filmu, kilka razy sobie przewijał, czy ktoś obejrzał do końca, czy ktoś oglądał wielokrotnie.
0: YouTube was śledzi.
1: Czy ktoś oglądał to w playliście? W playliście również można ustawiać kolejność materiałów. I tu jest też tak zalecane, żeby przyciągnąć uwagę do playlisty jako tak, do takiej, żeby najciekawsze materiały, które mają największą szansę na podniesienie nam oglądalności, wrzucać na początek. Najlepiej to w ogóle robić takie super playlisty, tak? Czegoś, co tam jest nieciekawe, to nie wrzucać, no albo w ogóle to wywalić, wiadomo. No, też się błędy zdarzają. To nie jest tak, że jak raz już coś umieścimy, to musi tam być do końca życia jeden dzień dłużej, bo tak nie jest. I tak naprawdę no, sami możemy sobie tym regulować po to, żeby ludzi zachęcić, bo jak sobie wrzucą taką playlistę, jest większa szansa, że obejrzą dalej i dalej i dalej, bo to sobie leci, bo to jest załóżmy dany temat, nie wiem, o kosmetykach naturalnych, cała seria. I tam mamy jeden o pielęgnacji włosów, inny o pielęgnacji twarzy, inny tam znowu o pielęgnacji, nie wiem, stóp i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może być zainteresowany sobie to akurat oglądać. Ewentualnie urządzenia, robimy sobie recenzję urządzeń poszczególnych z danej serii i też sobie tu ustawiamy w formie takiej playlisty, przy czym najpopularniejsze urządzenie, na przykład wybieramy filmik na ten temat jako pierwszy, nie? I dalej to już będzie się jakoś tam ciągnęło. Więc mamy nad tym kontrolę, ale na tej podstawie właśnie między innymi tych naszych widzów, ich reakcji, ich lajków również, ich subskrypcji, YouTube podaje innym osobom to jako propozycję, że nawet nie tej samej osobie, że proponuje ci inny filmik tego twórcy, ponieważ już coś tam ci się kiedyś spodobało.
0: Ale innego, znaczy,
1: ale, a tak, ale właśnie innego.
0: Więc na przykład jeżeli będziemy sobie, to taka bardzo prosty sposób to widać, jeżeli oglądamy na przykład jakieś skecze kabaretowe, to nam YouTube będzie bardzo często inne skecze podrzucał.
1: Tak.
0: Można
1: oczywiście
0: sobie to sprawdzić w ten sposób.
1: Ktoś może sprawdzić, że nasz materiał go nie interesuje i nacisnąć, nie interesuje mnie to. I wtedy oni nam napiszą subskrybentowi, prawda, czy w ogóle widzowi, że postarają się lepiej dobierać materiały. Po czym znowu zaproponują barachu.
0: Ale już nie nasz. bo nasz to był ten fajny.
1: Tak, bo nasz to był ten fajny. Chociaż zdarzało mi się, że wyrzucano mi ten sam materiał albo podobny, albo tego samego twórcy, że tam też nie można, to jest troszkę błąd, kurczę, to nie powinni rozróżnić, czy ja już więcej nie mam ochoty oglądać na ten temat, czy nie mam więcej ochoty tego twórcy, bo na przykład są osoby, których z założenia nie chcę słuchać, bo nie lubię i jeżeli podrzuca mi się materiał tej osoby, to ja nie jestem zainteresowana, to nie, no to inny materiał tej osoby, 5 razy. Nie ustaję w próbach YouTube, żeby mi zaproponować kogoś, kogo ja w ogóle nie chcę tutaj słuchać, oglądać nie muszę.
0: No widzisz, oni się po prostu obiecali, że się postarają, ale...
1: To się starają.
0: To się starają.
1: Także miejmy nadzieję, że w waszym przypadku, jeżeli zaplanujecie sobie taki kanał, również się postarają. Więcej o podcastingu jeszcze, jak jeszcze można oprócz tego YouTube'a, w jaki sposób jeszcze można wrzucać sobie materiały. Są blogi też takie właśnie tematy. Na blogger.com czasem też nie ma czegoś takiego? Czy w ogóle jest możliwość chyba też dodawania w wielu blogach materiałów audio i wideo, nie?
0: Wiesz co, tak naprawdę to w dowolnym serwisie możesz sobie wrzucać
1: tak, tylko, że w jednych jest to bardziej promowane, w innych niekoniecznie. I to też może być różnie z tą dostępnością.
0: Kwestia jakiegoś odtwarzacza, tak. to jest fakt. Jeżeli na przykład korzystamy z WordPressa, naszego własnego, no to tu nie mamy najmniejszych problemów, bo mamy różne wtyczki z różnymi odtwarzaczami i tak dalej. Można sobie z tego korzystać, można także, tak jak jest u nas, pobierz plik z audycją i nam po prostu zaczyna grać w przeglądarce. Bo przeglądarki w dzisiejszych czasach są inteligentne i odtwarzają pliki audio. Wideo zresztą też niektóre. Więc nie ma z tym problemu. Ja bym też jeszcze powiedział kilka słów o tym, co my tak naprawdę musimy mieć, żeby zacząć. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą warstwę audio, bo ja się nie podejmuję powiedzieć, co musicie mieć, żeby zacząć, jeżeli chodzi o warstwę wideo.
1: No, to na pewno musimy mieć do warstwy wideo jakość HD zapewnioną, no co zwykły smartfon już w tej chwili ma, tylko przydałby się na przykład jakiś statyw, żeby to nie było trzęsące się nagrywanie z ręki, no bo wtedy jest to nieprzyjemne dla odbiorcy i widz dostaje zawrotów głowy nieraz. Naprawdę, jeżeli mu tak obraz skacze, to niektóre osoby się nawet źle czują, oprócz tego, że im się to nieprzyjemnie ogląda. I na pewno też oczywiście dalsza obróbka, czyli zmontowanie tego materiału, odpowiednie intro, nie za długie, nie za krótkie, ale ciekawe, montaż jako taki, dodatkowe efekty, na to wszystko bardzo ludzie mocno zwracają uwagę i mocno na to czekają, ale dla nas jest to niedostępne, no już ktoś musi nam to inny robić najczęściej, więc nie będziemy się na tym koncentrować tutaj. Myślę, że o tej warstwie audio więcej, zdecydowanie można powiedzieć.
0: Zgadza się. I tu wszystko zależy od tego, co chcemy robić. I tu myślę, że będą takie dość dwa fajne przykłady, Magda, twój i mój, bo zarówno mnie, jak i ciebie słychać dobrze.
1: A mamy różne rzeczy.
0: Bo kwestia jest po prostu taka, że tobie potrzebne jest coś innego, bo z pewnych rzeczy przynajmniej na razie rezygnujesz, jakby technicznie, bo po co? No a ja mam troszeczkę więcej tego sprzętu, bo z pewnych rzeczy nie mogę zrezygnować technicznie. Więc może najpierw od twojego zacznijmy, tego takiego prostszego. W zasadzie, żeby coś nagrać, to wystarczy smartfon. Tak w ogóle, od samego początku.
1: Właściwie tak. Ja zresztą Tyflo Podcast przez dłuższy czas prowadziłam przez iPhone'a, ale miało to swoje ogromne wady. Ponieważ po pierwsze mobilny internet, który jest jednak niestabilny, często gęsto gdzieś tam mnie cięło i ten dźwięk był nierówny, pływał. No czasami już coś doprowadziło mnie to do szewskiej pasji, kiedy podczas dwóch audycji miałam, no co i rusz, zanikałam. Na przykład było mnie słychać bardzo, bardzo źle, potem się to wybijało, potem znowu źle. Kompletnie nie miałam panowania nad tym. Zresztą wtedy właśnie nabrałam takiego zwyczaju darcia się do mikrofonu, bo Skype gdzieś tam na początku, zanim mnie wybije, to przynajmniej tutaj tak to wyglądało, że trzeba było się konkretnie wydrzeć dynamicznie, bo inaczej nie było mnie słychać. Ktoś, kto mówił i mówił, wystarczyło, że nawet jakiś dźwięk dalej od niego tam płynął, nawet niekoniecznie już mówił. Ale cokolwiek się wydarzało, to już mnie było źle słychać i no nie byłam w stanie nad tym zapanować. Oczywiście przy nagrywaniu materiałów, kiedy możemy sobie to sprawdzić, dopiero później wypuścić, no to okej. Zresztą są aplikacje też dodatkowe, tam różnego rodzaju audio memos i tak dalej. Można sobie z tego korzystać i w takich warunkach domowych, czy nawet plenerowych, ale wtedy, kiedy mamy kontrolę, kiedy powstaje materiał, później robimy obróbkę, no to oczywiście możemy. To nie są audycje na żywo, tak jak tutaj, że oczywiście jest Tyflo Podcast, wrzucamy audycję, ale nagrywamy na żywo. Więc no już później niewiele z tym się zrobi.
0: To, co możemy sobie powtórzyć, emitujemy, to jest efekt,
1: to jest czysty materiał.
0: To jest czysty materiał. Naprawdę na palcach jednej, względnie dwóch rąk, ale nie więcej. Mogę policzyć sytuacje, w których no, trzeba było coś gdzieś tam przyciąć, bo mieliśmy jakąś awarię taką poważniejszą, albo rzeczy tego typu się działy, różne.
1: Generalnie nie cenzurujemy.
0: Nie. Na pewno nie. Na pewno nie ma tu, jeżeli to nie jest tak, że ktoś się na przykład wypowiada i wypowiada rzeczy niewygodne, no chyba, że ewidentnie wypowiadałby się w sposób niewłaściwy, to jest to jedyny przeze mnie osobiście dopuszczalny sposób i dopuszczalny moment, w którym no, pewne rzeczy trzeba by było wyciąć. Natomiast jeżeli ktoś się z nami nie zgadza,
1: to ma prawo.
0: A robi to w sposób należyty, albo zbliżony albo, do takiego.
1: No tak, albo przynajmniej jeszcze na granicy.
0: Tak, tak. To jak najbardziej ma zawsze prawo się wypowiedzieć i nie odbieramy tego prawa. I także nie odbieramy tego prawa później w publikacji materiału audio.
1: Tak, także jest to taka możliwość, że możecie już zastartować sobie od razu, mając tylko smartfon. Niekoniecznie przecież iPhone'a, ale zdecydowanie lepiej mieć coś innego. I ja tak naprawdę wtedy, ponieważ były te problemy z dźwiękiem i z internetem, zdecydowałam się po pierwsze na podłączenie sobie normalnie kabla do komputera. No i wtedy kłopot. No przecież ten mikrofon systemowy, wiemy jak działa, bo nieraz któregoś gościa programu mieliśmy właśnie nadającego z laptopa, gdzie słychać było, jak tam w pewnym momencie laptop startuje. Chwilę popracował, to te dźwięki po prostu były zabójcze. Dwa, przestrzeń, którą słychać, no jakościowo nie było to najlepsze, więc dobra, trzeba coś kupić. I kupiłam Rode'owski mikrofon NT1A, to jest pojemnościowy. To jest oczywiście cały zestaw, dodatkowo jest no, taki fajny wysięgnik, ja sobie siedzę wygodnie wreszcie i wreszcie nie muszę też krzyczeć. Czasem oczywiście jeszcze mam takie zapędy, że coś tam się wypruje odruchowo, ale już teraz tak naprawdę nie muszę tego robić, mogę sobie równie dobrze szeptać i mruczeć. No, może to nie ten klimat audycji, ale na spokojnie mogę mówić i przyzwyczajam się już do tego ogromnego komfortu, że nie nerwowo, bez obaw o to, że internet coś zawali, że nie będzie słychać przez mikrofon, chociaż, słuchajcie, ma to też swoje złe strony. Po pierwsze takie, że mikrofon taki może dużo zbierać, musimy mieć w jakiś sposób wyciszone pomieszczenie albo tak ustawić, akurat ten mój tak znowu wiele nie zbiera i ja nie mam wygłuszonego pomieszczenia w tym momencie wcale. Siedzę sobie swobodnie i mówię, a przecież nie słyszycie mnóstwa dźwięków dookoła, więc no nie jest najgorzej, ale za to słychać najmniejsze jakieś potknięcia, błędy dykcyjne, naprawdę. No mnie się paskudnie czasem słucha samej siebie, od kiedy mam ten mikrofon, ponieważ no jest bezlitosny, wychwyci wszystko. I dlatego też trzeba ewentualnie na to być przygotowanym. Mam też takie, no bo to nie jest mikrofon na USB, są też mikrofony na USB, podpinane oczywiście od razu do laptopa, a ja mam tutaj Scarlett Studio, no to jest taka właśnie nieduża skrzyneczka. Tu akurat
0: tak zwany interfejs audio.
1: Oczywiście, jeden z. To nie jest mikser taki, jak ma tam Michał, bo mnie jest to niepotrzebne, ale jest też oczywiście wyjście na monitory odsłuchowe, tak? Dwa takie są wyjścia, w poprzedniej wersji były cztery, tutaj są dwa w zupełności, to wystarczy, bo po co więcej. Ale są też dwa wejścia, więc można sobie podpiąć dwa mikrofony, ewentualnie mikrofon i jakiś instrument. Wszystko fajnie, gałki, przełączniki, świetnie działa. Nie możesz rzucać te parametrami jakoś tam, nie jest to tam audycja super techniczna.
0: Każdy, kto będzie chciał, to sobie znajdzie w Google.
1: To oczywiście znajdzie sobie, ewentualnie też można jakoś tam po tych specyfikacjach. Fajna rzecz i tak naprawdę na tym działam. Plus oczywiście słuchawki. Słuchawki dobre, no ja akurat tam są Sennheiserki, ale no jakieś tam dobre w miarę słuchawki, bo chociażby przy prowadzeniu audycji fajnie, żebyśmy mieli ten odsłuch. Czyli ja muszę słyszeć Michała plus siebie. I tak. Tutaj trzeba też balans pewien, dlatego że jeżeli zakładacie słuchawki na uszy, no w tym momencie nie słyszycie dźwięku. Jeden z gości programu miał ten problem. Kurczę, nie mogę, bo gadam z zatkanymi uszami. Naprawdę to jest potworny dyskomfort.
0: Zwłaszcza jeżeli macie słuchawki zamknięte. Bo
1: tak.
0: W tym momencie to się naprawdę silnie izolujecie od otoczenia.
1: I macie wrażenie, że własny głos wam czachy rozwala.
0: Tak, jakbyście byli pod wodą. Tak. To jest mniej więcej takie uczucie. Natomiast właśnie a propos słuchawek, to ja jestem teraz bardzo niepocieszony, bo ostatnio
1: czemu?
0: Po 9 latach wiernej pracy po prostu łamał mi się kabel od moich Beyer Dynamików i teraz mam słuchawki zastępcze. To też nie są wcale złe słuchawki, ale powiem szczerze, uszy mi się w nich męczą, bo są mniejsze. jakoś tak niewygodnie mi w nich. I...
1: A tutaj komfort pracy jest kluczowy.
0: Tak, bo naprawdę.
1: Wystarczy, że nas cokolwiek, ja widzę po sobie, jeżeli tylko jestem na przykład niepewna internetu, mikrofonu, czegoś, zdenerwowana czymś tam, czy zmęczona, natychmiast słychać to w głosie.
0: Zgadza się.
1: Głos nie przekłamuje.
0: Głos nie przekłamuje, ewentualnie co gdzieś tam można próbować maskować różne emocje, ale to też się nie zawsze da i wymaga to iluś tam już lat jakiejś wprawy, powiedzmy, w danej rzeczy. A i tak, jeżeli te emocje w nas są jakieś silne, no to nie zamaskujemy wszystkiego.
1: No zwłaszcza, że audycja jest na żywo, zawsze może ktoś zadzwonić i sprowokować.
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Ale to wtedy jest właśnie, to wtedy jest dopiero sprawdzian dla naszej...
1: Jak się potrafimy zachować.
0: Tak, jak się potrafimy zachować, bo telefony i reakcje słuchaczy mogą być różne.
1: No i ostatnio mieliśmy też przykład telefonu, który na przykład bardzo denerwował naszych słuchaczy, gdzie ja miałam ileś tam, naprawdę, to nie była jedna informacja, tylko było ich kilkanaście, gdzie ktoś mówi, ja bym natychmiast zadzwonił i powiedział mu, co myślę na ten temat, jak ty mogłaś z takim spokojem tutaj wybrnąć i gość programu, przecież no, i tutaj była wiącha. I to naprawdę było kilkanaście takich informacji, albo że już teraz to ja się nie dziwię, że mają nas za niedorozwiniętych jako środowisko i dajcie komuś takie jeszcze stanowisko i na przykład możliwość decydowania, na co są pieniądze, a nie, to idiota wybierze i tak dalej, i tak dalej. I to słuchacze byli wściekli. Niektórzy zatrzymywali audycję, bo na przykład musieli się jakoś tam odstresować.
0: Ale to jest też ważna rzecz.
1: My musimy zachować spokój. Poza tym, no,
0: chcemy.
1: Szanujemy
0: słuchaczy. Tak, możemy się z wami nie zgadzać, drodzy słuchacze, ale was szanujemy. Tak.
1: Wy nie zawsze nas szanujecie i trudno.
0: Ale,
1: no to musimy
0: ale
1: się
0: my
1: z tym
0: was szanujemy, bo po prostu... No, pewne standardy jednak obowiązują. Ja jeszcze też zresztą, no ty Magda również, przecież masz doświadczenie gdzieś tam z radia za czasów dawniejszych. No,
1: ano.
0: Nie do pomyślenia było przecież, żeby na antenie gdzieś tam powiedzmy na słuchacza nakrzyczeć, tak? No takich tak. rzeczy się po prostu nie robi.
1: Słuchacza... Po prostu go się zrzucało z
0: tak,
1: anteny.
0: Tak, kulturalnie.
1: My tego staramy się naprawdę nie robić, no chyba, żeby faktycznie już padły jakieś flugi. W innym przypadku nie.
0: Dokładnie, więc to wszystko jest kwestią jakiegoś takiego też wyczucia, no i trzeba mieć jednak dość mocną odporność na różne sytuacje stresowe, jeżeli decydujecie się na program na żywo, bo też no, przypuszczam, że większość ze słuchających nas tutaj zacznie od nagrywania.
1: I wtedy jedna uwaga techniczna, jak już dostaniecie na przykład komentarz taki nieprzyjemny, to poczekajcie, nie odpisujcie na niego. Po pierwsze, po jakimś czasie może się okazać, że w ogóle nie macie potrzeby odpisywać. Po drugie, zrobicie sobie to na spokojnie, kiedy pooddychacie, dotlenicie się, uspokoicie. Może nawet nie tego samego dnia, tylko kiedy indziej. Może ktoś inny odpowie za was i sytuacja się w ogóle sama rozwiąże. To bywa różnie. Może ktoś usunie ten komentarz też, bo na przykład wytrzeźwieje. Pamiętajmy, że ludzie często spędzają czas przy komputerze, no w stanie nietrzeźwym. Kiedyś nawet właśnie ktoś tak żartobliwie powiedział, piłeś, nie pisz. A ludzie wtedy właśnie się uruchamiają i później
0: i
1: tam patrzą, co napisali. Tak. Jeszcze jedni pod pseudonimem, inni pod własnym nazwiskiem. I się czyta na tych Facebookach i innych mediach tam
0: tak,
1: ciekawostki
0: tym bardziej,
1: przyrodnicze.
0: Tym bardziej, że wszelkiego rodzaju sieci społecznościowe strasznie nas tak naprawdę obnażyły. Bo teraz wcale nie jest tak łatwo i prosto napisać coś anonimowo. Oczywiście wiadomo, jeżeli to jest jakieś forum dyskusyjne, to tam sobie możemy wpisać nick, jakikolwiek chcemy. No, ale
1: można sprawdzić te rzeczy. To nie jest tak, że to nie jest do sprawdzenia.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście. Po IP można różne rzeczy sprawdzić. Natomiast Facebook, czy różnego rodzaju media społecznościowe, w których teraz funkcjonujemy, czy nawet nasze konta Google, to są miejsca, w których podajemy swoje prawdziwe imię i nazwisko. I na przykład na YouTubie, jeżeli coś komentujemy, to oczywiście możemy tam sobie wybrać pseudonim. Jak dobrze pamiętam, jest
1: tak.
0: to możliwe.
1: Jest możliwość, jest imię, nazwisko i też nazwa użytkownika
0: tak.
1: może być inna.
0: Tak, ale no na przykład...
1: Jest to do sprawdzenia.
0: Dokładnie, jest to do sprawdzenia. A na przykład ja sobie akurat wpisałem tam, powiedzmy, imię i nazwisko wychodząc z założenia, że to, czego bym nie napisał, to i tak nie mam zamiaru tego pisać, bo po co? Tak naprawdę, jeżeli...
1: Dobra, wracając jeszcze do sprzętu, bo ty nie opisałeś, co masz, no w większości gdzieś tam to było wcześniej przytaczane,
0: więc ja się może technicznie jakoś bardzo nie będę rozwodził na ten temat. Powiem tylko tyle, że w statystycznej większości naszych słuchaczy ten sprzęt aż tak rozbudowany nie będzie potrzebny, szczególnie jeżeli zaczynacie od nagrywania. Wam tak naprawdę wystarczy mikrofon na USB, jakiś sensowny, ewentualnie taki zestaw, jaki ma Magda, czyli po prostu jakiś interfejs audio, do którego można podłączyć taki prawdziwy mikrofon, mikrofon z prawdziwego zdarzenia, jakiś właśnie pojemnościowy, względnie mikrofon dynamiczny. U mnie tu jest tego sprzętu nieco więcej, przede mną stoi sobie mikser, po prawej stronie jest sobie taki stojak, coś pokroju takiego, o czym Michał Jurczyk mówił w audycji o tworzeniu muzyki elektronicznej, ten tak zwany rack, jest taki stojak metalowy, na którym to jest zamontowanych kilka urządzeń, procesor jeden, procesor drugi, kompresor i jeszcze jeden dodatkowy mikser na odsłuch, a przede mną mikrofon na takim statywie, też właśnie na takim wysięgniku, który niestety już trochę zaczyna opadać.
1: Skrzypieć,
0: to jest... O, skrzypi, proszę bardzo, skrzypi.
1: Jak się podnosi, to skrzypi.
0: Wiesz co, jak się podnosi, nawet bardziej jak się go przesuwa, powiedzmy, w prawo i w lewo. I opada, ale to jest niestety statyw, który ja tak czułem, że tak będzie, ale kilka lat dzielnie podziałał. Może uda się go jeszcze jakoś dodatkowo skręcić i jeszcze trochę wytrzyma. Także no nie musicie wcale inwestować aż w taki sprzęt. Wystarczy coś zdecydowanie tańszego.
1: Później,
0: jeżeli będziecie chcieli porealizować sobie własne audycje, no to będziecie mogli sobie spokojnie ten zestaw rozwijać.
1: Przy czym mikrofon taki na USB, zwykły, podpinany do komputera, można już nawet za kilka stów całkiem fajny kupić, a jeżeli się decydujecie na tę wersję mniej budżetową, czyli na przykład coś takiego jak ja mam, no to już trzeba być przygotowanym, że już sam mikrofon będzie około 1000 zł spokojnie kosztował. I więc, zwłaszcza w zestawie, bo to jest tak, że musi być popfilter, musi być kabel, tak? Bo to często jest sprzedawane osobno, chociaż już też jak najbardziej można kupić w zestawach.
0: Też są zestawy, tak.
1: Tak, tak. Ten interfejs również jest no nie najtańszy, ale warto polować sobie też na różnego rodzaju promocje, dodać sobie do swojej wishlisty i wtedy czekać, aż może się tam coś albo sobie uzbierać, no bo chyba raczej dofinansowania się na takie rzeczy nie dostanie.
0: No obawiam się, że nie.
1: Może być z tym problem. No, także już jakaś baza jest. Co dalej? Jaki program i co? No bo w wersji mobilnej, no to oczywiście mamy do wyboru, do koloru też różne rzeczy. Co na komputerze?
0: Co na komputerze? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę dowolny edytor audio, którego obsługę znamy. Może być Reaper, może być Goldwave. Jeżeli ktoś lubi SoundForge, proszę bardzo. To są niestety wszystko opcje płatne. Z darmowych jest Audacity. Wiem, że niektórzy także niewidomi tego używają. Więc się da. Ja akurat nie jestem jakimś miłośnikiem Audacity, dlatego że przynajmniej kiedyś dość mało precyzyjnie dało się tam wycinać różne rzeczy. Natomiast jest to również jakaś tam opcja. Osobiście najbardziej po drodze mi gdzieś z Reaperem, aczkolwiek zdaję sobie też sprawę, że...
1: Ale da się nagrywać, odszumiać,
0: że wykorzystuje go jakiś tam ułamek procenta możliwości.
1: No, szczegółów nie będziemy tutaj podawać, bo nie ma sensu.
0: Odsyłamy do różnych podcastów.
1: Tak. Mamy na ten temat.
0: Mamy
1: naprawdę. Przebogata
0: archiwum.
1: Treść.
0: Tak, przebogata treść. Kiedy to się wszystko wrzuci na YouTube'a?
1: Tam w Akademii Twórców jest nawet taka opcja, żebyś sobie wybrał cele na najbliższe nam ileś miesięcy, dobrał odpowiednią lekcję do swojego rozwoju, jaki planujesz. I tam, kiedy na przykład stworzenie swojej marki na YouTube wybierzesz, to masz też takie opcje, że już masz na przykład tam jakąś ilość subskrybentów, albo nie masz żadnych, w zależności od tego, co tam sobie zaklikniesz, to ci się wyświetla dana treść zupełnie. Jestem ciekawa, czy da się w ogóle to wszystko przejrzeć tak od dechy do dechu, uwzględniając wszystkie rzeczy. Ale na pewno możliwości jest mnóstwo, jest przewidzianych wiele, wiele sytuacji. Są też oczywiście najczęściej zadawane pytania i różne ich warianty i uwzględnienie różnych sytuacji.
0: Coś tak trochę jak taka gra RPG.
1: Naprawdę to jest fajnie zrobione, bardzo interaktywne, bardzo ciekawe, pomocne. Nie wiem, na ile działa ta pomoc mailowa, w razie czego, ale na pewno jakoś tam działa. Nie korzystałam jeszcze, więc nie wiem. Trzeba będzie kiedyś napisać do pomocy właśnie, czy jestem niewidomą youtuberką, czy pomożecie mi tutaj z filmem. No.
0: Albo czy ktoś mógłby przerzucić cały Tyflo Podcast na YouTube?
1: Na YouTube.
0: Bo mi się nie chce.
1: Super. To nam też się nie chce.
0: Myślisz, żeby taka odpowiedź była?
1: Gdybym ja była pracownikiem.
0: Aha, okej.
1: To już wiem. Przepraszam, ale nie odpowiadamy za poziom demotywacji i niechęci do pracy przez naszych tutaj użytkowników i twórców.
0: To już wiem, do kogo się nie zwracać z prośbą o pomoc w przerzucaniu Tyflo Podcastu.
1: Całego. No częściowo tam można ewentualnie troszeczkę pomóc, żeby nie było, się człowiek nie wykazuje.
0: Co racja, co fakt to fakt. No 7 lat... 7?
1: 7. Tłustych.
0: Tłustych, tak. Nie, 8. 8. W 2008 przecież Tyflo Podcast, to już 8 lat. No. Się nazbierało tych materiałów trochę.
1: To są materiały. No, ale pomysł z promowaniem tego na innych mediach, to przepraszam, ale mam ja.
0: No.
1: Tak. Zachęciłam oczywiście. Cię nawet, bo dopiero facebookowy fanpage Tyflo Podcastu powstał jakoś pół roku temu.
0: Facebookowy fanpage Tyflo Podcastu to powstał już dość dawno temu.
1: Ale nie był używany.
0: Tylko tam był problem z publikacją treści automagicznie. Teraz też jest problem z publikacją treści automagicznie, ale rozwiązuje to, bo widać, że... Także i kiedyś też była kwestia taka, że jeszcze jakiś czas temu... to niewidomi z tego Facebooka jakoś tak korzystali mniej, a od pewnego czasu...
1: Albo głównie przez Mirandę.
0: Tak, albo głównie przez Mirandę. Niektórzy tak, ale teraz jest coraz więcej aktywności osób niewidomych na Facebooku i widzę, że rzeczywiście ma to sens tam wrzucać i widzę, że ma to sens poświęcić nawet chwilę czasu, żeby umieszczać te podcasty, bo po prostu ludzie
1: stamtąd się dowiedzą. Zwłaszcza, że niewidomi mają znajomych.
0: Tak.
1: I ci znajomi naprawdę oglądają, słuchają, popularyzuje się ta treść. Poza tym ludzie na przykład często im jest łatwiej, przeglądając Facebooka, kliknąć sobie na YouTube, nawet jeżeli nie wysłuchają całości, ale już mają jakiś ogląd i pogląd, po prostu od razu klikają w link, nie muszą wchodzić na stronę, pobierać podcastu i tak dalej, tam kombinować co jak zrobić, tylko mają to bardzo dostępne i dla nich obiektywnie jest to łatwiejsze. Tak, dla osób widzących jak najbardziej, no bo to jest treść i tak robię poranną prasówkę, a to pyknę sobie zobaczyć, co tam jest.
0: Posłucham sobie do kawy.
1: Tak.
0: 2 godziny później.
1: Rzucę uchem. Zimna kawa. Nie no, są tacy, którzy na przykład pracują w ogródku, albo gdzieś tam sobie po drodze słuchają, czy coś robią w kuchni, w domu. Właśnie całe szczęście, że jeżeli można podcastów w jakiejkolwiek formie, czy to z YouTube'a, czy jakichkolwiek innych, słuchać sobie na smartfonie, no to o tyle to jest fajne, że można na przykład chodzić sobie po domu, po ogrodzie, być gdzieś w terenie i jednocześnie słuchać. I wiem, że ludzie tak też z tego korzystają.
0: To prawda. Ja sam tak robię zresztą.
1: Ja też.
0: Bo naprawdę fajnie się słucha niektórych podcastów, niektórych materiałów, także i z YouTube'a, bo coraz więcej takiego wartościowego kontentu tam się pojawia. To już nie jest ten YouTube sprzed paru lat...
1: Śmieszne filmiki
0: i tylko i wyłącznie to. Naprawdę tu już się pojawiają twórcy, którzy zarówno merytorycznie, ale też i technicznie robią kawał dobrej roboty, jak chociażby grupa filmowa Darwin.
1: Chociaż jest to akurat rozrywka.
0: To jest rozrywka, tak. Ale pod ich filmikami nie widziałem żadnego chyba, albo prawie żadnego negatywnego komentarza. Ciężko mi jest to zweryfikować, ale ponoć na przykład bardzo... ciekawe efekty specjalne zostały tam użyte w tych filmach.
1: Podobno tak.
0: Więc,
1: to jest to bardzo ciekawe, bardzo profesjonalnie zrobione i to w sposób taki innowacyjny.
0: Tak, więc można. Można. Skoro można, to trzeba...
1: To trzeba działać. A propos jeszcze promocji, to warto też, jeżeli mamy dany temat, który sobie tam publikujemy, gdzie nagrywamy filmy właśnie w tej dziedzinie, a nie innej, warto też znaleźć strony, blogi, portale o tej samej bądź podobnej tematyce, albo tam, gdzie spodziewamy się, że ktoś może się zainteresować i nawiązać współpracę, ewentualnie wrzucić tam link, jeżeli jest taka możliwość opublikowania, dodania sobie, a jak nie, no to po prostu zaproponować na przykład autorowi takiego portalu, bloga, żeby obejrzał nasz materiał i jeżeli go zainteresuje, czy mógłby wrzucić u siebie i wzajemnie na przykład też podlinkujemy, czy wspomnimy w filmiku, umieścimy w opisie, że właśnie tu i tu mamy taką współpracę nową, fajną, wymieniamy się.
0: Albo no wywiad na przykład z kimś zrobić i też taka wzajemna promocja. Jeżeli ktoś się nie boi mikrofonu, to czemu nie? Można takie właśnie działania podejmować.
1: Bądźmy kreatywni w tym, że nie tylko to, co, bo oczywiście ta baza takich różnych sugestii jest ogromna i warto z tego sobie tutaj skorzystać, użyć po prostu, no bo to gotowiec, ktoś opracował, dobrze to zrobił, więc skorzystajmy, nie musimy tutaj odkrywać Ameryki, ale też przy tym wszystkim bądźmy kreatywni, rozwijajmy się.
0: I być może...
1: Słuchajcie, się komuś nie chce, to po prostu słuchajmy sobie ciekawych treści, które nam się podobają.
0: Ale wiesz, co będzie taką największą miarą kreatywności? Jeżeli ktoś po wysłuchaniu tej audycji zrobi naprawdę fajny kanał na YouTubie i nam powie, ale wiecie co?
1: Zainspirowaliście mnie.
0: Nie, właśnie, zainspirowaliście mnie, ale ja zrobiłem zupełnie inaczej niż wy mówiliście i patrzcie, i się
1: też,
0: udało.
1: Też.
0: No, to będzie dopiero miara kreatywności.
1: Oczywiście. To trzymamy kciuki, słuchajcie.
0: Oczywiście.
1: Naprawdę. Bardzo, bardzo mocno.
0: I bardzo szczerze.
1: Bardzo szczerze. Nawet jeżeli was nie lubimy i wy nas nie lubicie, nie, no, to wszystko jedno.
0: No, tak, ale szanujemy. No.
1: Ale jeżeli ktoś odniesie sukces, naprawdę będziemy to szanować.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak, super. Boże, tolerancyjni, nie, no to tak sztucznie aż brzmi. To...
0: Nie, no to szczerze, ale, po prostu.
1: Ale wbrew pozorom jest to wiarygodne.
0: No. Dokładnie.
1: Ja nic nie mam do czyjegoś sukcesu.
0: Oczywiście.
1: Naprawdę zawsze podziwiam, bo to znaczy, że ktoś włożył odpowiednią ilość swojej pracy, energii, a najczęściej wtedy nie ma czasu i ochoty na hejtowanie. Po pierwsze, sam wie, ile trzeba się narobić, więc już tutaj też rozumie. Po drugie, zwyczajnie mu się nie chce, bo woli sobie akurat obrabiać swój nowy materiał, albo przygotowywać merytorycznie treść, albo sobie odpocząć od tego wszystkiego. Ewentualnie jest na wypasionym wywczasie, bo zarobił tyle. Ile wam właśnie życzymy, tak, żebyśmy, tak, żebyście zarabiali. My też, żebyśmy właśnie, to może nie było przypadkowo. Natomiast my dalej oczywiście dla pasji. Jeżeli kiedyś zmienimy zdanie, to pierwsi o tym się dowiecie, kiedy na kanale Tyflo Podcastu pojawią się reklamy. Póki co absolutnie nie planujemy tego, bo no, wolimy, tak, żebyście mieli
0: Tam nawet można było sobie zaznaczyć w trakcie tworzenia kanału, czy chcemy zarabiać, czy nie.
1: No, ja sobie, tego stanowczo nie życzymy.
0: Ja sobie zaznaczyłem, że nie. I powiem jeszcze więcej. Te materiały, które są publikowane, zresztą no, to tak i wypadałoby, żeby zostało w dalszym ciągu, bo my te materiały nasze publikujemy na licencji Creative Commons. I to też jest ważna rzecz, bo domyślnie na YouTubie filmy zamieszczane są w myśl standardowej licencji YouTube. I tu też warto zwrócić na to uwagę, bo na przykład standardowa licencja YouTube zabrania pobierania materiałów i dystrybuowania ich gdzie indziej.
1: Creative Commons. To sposoby, ale...
0: Oczywiście, ale to już jest łamanie licencji. Tak. Więc jeżeli chcecie, żeby wasze materiały pojawiały się gdzie indziej, to najlepiej... Jeżeli na przykład one mają gdzieś być równolegle publikowane, to najlepiej zamieszczać je na licencji Creative Commons uznania autorstwa, bo można.
1: No dobra. W takim razie myślę, że temat ugryźliśmy na tyle, na ile się dało w takim no, ogólnym ujęciu. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to odsyłamy do Akademii Twórców i innej pomocy YouTube'owej. Bo naprawdę warto się z tym zapoznać.
0: Ja ze swojej strony raz jeszcze polecam Studio Twórców, aplikację
1: mobilną
0: na
1: do zarządzania.
0: iOS-a. Nie wiem jak z Androidem, na iOS działa to naprawdę
1: świetnie.
0: Fajnie. Jest to bardzo wygodne.
1: i bardzo dostępne.
0: Tak.
1: I da się jak najbardziej mieć swoje konto pod tym i podpięte inne, którym się zarządza. Wszystko się przełącza bardzo fajnie i mało tego, słuchajcie, możecie nawet mieć osobny kurs dotyczący kanału własnego albo różnych własnych kanałów, kanału innego, którym zarządzacie i osobno zupełnie się dokształcać w innych dziedzinach, jak ulepszyć jeden kanał, jak ulepszyć drugi, inną wiedzę sobie pozyskiwać, inne opcje wybierać. I zupełnie całkowicie odrębnych materiałów korzystać.
0: Tak, bo na przykład wasz
1: tego,
0: kanał...
1: Jako kto sobie zaczniecie tego używać, się
0: bo wasz kanał będzie jakąś miał inną wizję, jeżeli chodzi o promocję, a jakiś inny kanał też w inny sposób będziecie chcieli rozwijać. I według tego można sobie te lekcje dobierać. Fajna sprawa.
1: Fajna sprawa. No to co? To kończymy sobie na dzisiaj.
0: To kończymy. Pogadaliśmy. Mam nadzieję, że z tego...
1: Że z sensem
0: i że z tego naszego opowiadania o promowaniu...
1: Wyciągniecie coś dla siebie
0: i że będzie to z korzyścią dla was.
1: Tak. Także pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie Tyflo Podcastu. Magdalena Rutkowska i...
0: Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie, bo...
1: Z rekinami. Tak,
0: z rekinami w lesie.
1: Z orkami z Majorki.
0: Tak, z orkami z Majorki, to tak, to... Bo orki to takie pandy, to jak to było? Tylko, że w wodzie i mają płetwy.
1: I mają płetwy.
0: Tak. I tą optymistyczną myślą żegnamy was, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia,
1: pa, pa. Hej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części podcastu dotyczącego programu Zara Radio. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. W tej części podcasta ustawimy Zara Radio, czyli przejdziemy przez opcję, jak i pokażę, jak program używać w prosty, najprostszy z możliwych sposobów. Włączamy program. Już, bo program jest już zainstalowany. Skąd pobrać i jak pobrać, o tym mówiłem w pierwszej części podcastu. Ja teraz włączam program. Zara Radio. Włączyło się nam z domyślną playlistą. Zawsze się włącza z domyślną playlistą, chyba że zrobimy inaczej, o czym za moment. Teraz przejdę do menu opcji.
4: Asset Help Program Salt Plus Air Tall Salt Plus T Mix Options
3: Options
4: Options Dialog Select Happiness Heat Overlap Group Widok Drzewa HD 1 z 12
3: Mamy 0. Fade, mamy drzewko składające się z opcji Fade, potem
4: Satellite 2 z 12 Output 3 z 12 Lock 4 z 12 Lock Password Lęk 12 Silent CD T 106 z 12 Mixer 7 z 12 TTH 8 z 12
3: TTH, czyli Time, Temperature and Humidity
4: Explorer Jet Lęk 12 Tax 10 z 12 Talkover 11 z 12 Bemeral 12 z 12
3: Może zacznijmy od menu General, chociaż domyślnie się nam zatrzymuje na Fade, ale na General zacznijmy, czyli ogólne.
4: Station mamy grupa, station mamy pole edycji pusta.
3: Tutaj możemy wpisać sobie nazwę stacji, no jaką chcemy tam.
4: Lista rozwijana, Englis zwinięte.
3: Potem mamy język i mamy...
4: Stanis, no, Stanis.
3: Hiszpański.
4: Stanis modern.
3: Hiszpański nowoczesny Englis. I angielski.
4: Stanis Englis. Furemson, chwilę, output, grupa, output, folder, pole edycji, zaznaczone, CUSERS, rollup.
3: Current Song Output Folder. Tutaj jest tak zaznaczone akurat, ale można tu zdefiniować co innego. Domyślnie nam będzie tutaj szukał w tym folderze i otworzy nam Explorer w tym folderze. O właśnie.
4: Proszę, przycisk.
3: Ja zrobię to tutaj, może to zmienię. No i właśnie to jest kolejny błąd z radia.
4: Zara robocza.
3: zaznaczyłem. Zara robocza, zrobiłem taki folder sobie.
4: Folder pole edycji alt plus F zaznaczone Zara robocza, utwórz nowy ok, przycisk stop options, okay. Dialog ben oper options, grupa enable out, furrem som chwilę output, grupa browse, przycisk. Output folder pole edycji zaznaczone D Zara robocza. Browse oper options, grupa enable autostart, pole wyboru nieoznaczone.
3: Enable autostart. Program zacznie nam grać, jeżeli go tylko włączymy. Domyślnie, gdy włączymy go do autostartu, też by nam zaczął grać. Jeśli oczywiście będzie miał co grać. Ale to o tym za chwilę.
4: Enable act, pole wyboru nieoznaczone.
3: Auto gain control. Enable AGC. Czyli AGC, auto gain control. To jest taki kompresor. Pokażę, jak to działa. Nie polecam czasami robić dziwne rzeczy na dźwięku. Jakieś takie tutaj czasami robić ćwierkoty. Poza tym nie można go regulować, więc rekomenduję wyłączenie, chociaż jak ktoś uważa.
4: Allow opening more anonymous instance, pole wyboru oznaczone.
3: Allow opening one ten more instance, czyli otwórz, otwieraj więcej niż jedno Zara Radio.
4: Disable events in secondary instances, pole wyboru oznaczone.
3: Disable the events in secondary instances. Tutaj jest jeden błąd. Secondary powinien napisać secondary. Chodzi tu o to, aby następna Zara była, jeżeli otworzymy jedną i drugą, to druga może być tylko playerem. Nie może odgrywać żadnych zdarzeń i wydarzeń typu temperatura, data, czas, ale nie może też odgrywać plików ROT, plików SEC i tak dalej. Może tylko być playerem do plików dźwiękowych. Ta druga Zara i to jest tak zaznaczone domyślnie.
4: Open the last list at startup, pole wyboru oznaczone.
3: Open the last list at startup. To jest zaznaczone i wtedy bierze nam Zara tą listę domyślną. Albo jeśli zasejwujemy tą listę domyślną jako inną, albo inną będziemy mieli, to nam ją otworzy przy starcie programu.
4: Shutdown confirmation, pole wyboru nieoznaczone.
3: Shutdown confirmation, jeżeli chcemy zamknąć Zarę, to jak zaznaczymy to pole, to on się nas będzie pytał, czy na pewno chcesz, żeby zamknąć. A tak to zwyczajnie zamknie.
4: Play track with double clicking on them, pole wyboru oznaczone.
3: Play track with double clicking on them. To jest domyślnie niezaznaczone, ale ja to oznaczyłem po to, żeby Zara nam zagrała utwór wtedy, kiedy na niego naciśniemy klawisz Enter. Bo to nam jednak troszkę ułatwia sprawę. Bo tak byśmy musieli na to klikać myszką, zaznaczać i tak dalej. A tutaj naciśniemy na utworze Enter i zacznie nam grać. Oczywiście też zacznie nam grać, gdy wciśniemy klawisz P jak play, ale że tak powiem, czasami na przykład z przejścia utwór, z utwór na utwór albo na inny jakiś utwór, na przykład jeśli chcemy przejść z utworu pierwszego na dziesiąty, tak? To wtedy jest nam łatwiej.
4: Ok, przycisk.
3: Mamy OK.
4: Cancel przycisk. Widok drzewa poziom 0 Emerald 12 z 12. Talkover 11 z 12. Transition period grupa period pole edycji 500.
3: Transition period, czyli czas przejścia, czas ściszenia. Talkover to jest takie coś, co powoduje, że zaraz ścisza nam dźwięk troszkę i my wtedy sobie możemy mówić cokolwiek. Na tym ułatwia nam to, że nie musimy hebla ściszać od miksera, tylko nam to zaraz ciszy. Sama.
4: Default, ale przycisk.
3: Mamy 500 domyślnie, potem mamy default rozmiaru domyślnego.
4: Speech volume, grupa, speech volume, słuchak 83.
3: Speech volume, czyli tutaj mamy głębokość ściszenia dźwięku. Jak ma ten dźwięk być ściszony? Mocniej, słabiej, bo tam był tylko czas przejścia. A tutaj jak ma być ściszony? Do ilu? To jest do 83. Domyślnie mi się, że wystarczy, jakby komuś Trzeba było inaczej, to też można inaczej.
4: Ok, przycisk.
3: Ok.
4: Cancel przycisk, widok drzewa talkowe, tax drzewczu z 12,
3: tax, tutaj...
4: tax, grupa, temable, tax, pole wyboru nieoznaczone.
3: Domyślnie jest nieoznaczone, ok, i tak przycisk, zostawię.
4: Tam, widok, drzewa,
3: tak. Chodzi o tak zwane tagi w utworach, w plikach.
4: Tax, grupa, temable, tax, pole wyboru nie. Widok drzewa, tak, tak,
3: jak
4: grupa,
3: zaznaczymy to.
4: Oznaczone format pole edycji, zaznaczone procent, title, procent, artist.
3: Procent, title, procent, artist.
4: Ok, przycisk. Cancel, widok drzewa, tax, grupa, temable, tax, pole wyboru, oznacz, stacja, nie oznacz, ok, przycisk. Widok drzewa, tax, że explorer, że len,
3: pro,
4: folder, of, pre, grupa, folder, special, folder, pole wyboru, oznaczone.
3: Główny folder w drzewie, specjalny folder.
4: Lista rozwijana, desktop, zwinięte.
3: Pulpit jest zrobiony.
4: Extensions, grupa, extensions, lista. Na pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
3: I tutaj możemy sobie zaznaczyć, co ma wyświetlać nasz Explorer. O Explorerze powiem później, ponieważ jeszcze nie powiedziałem, jak ta Zara wygląda od strony przejścia po niej tabulatorem. Ale to troszeczkę później. I mamy tutaj Wave.
4: MP3, pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
3: MP3.
4: Pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
3: OGG.
4: Na pole wyboru oznaczone, zaznacz LST, pole wyboru zaznaczone, tęczył, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone, PLS, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone,
3: PLS,
4: SEC, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone,
3: SEC,
4: PROT, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone,
3: PROT,
4: pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone, EXE, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone,
3: EXE,
4: NAT, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone, CMD, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone, TXT, pole wyboru zaznaczone, nie oznaczone.
3: Dlaczego one są niepoznaczane? A po to, że chcemy eventy wstawiać przez rzeczy takie, przez AdTracks, a nie przez Explorer. I zaraz powiem, o co tutaj chodzi.
4: HTML, pole wyboru.
3: HTML. I mamy tylko tyle, tylko to, co obsługuje Zara.
4: Ok, przycisk. Cancel, widok drzewa, Explorer, TTH 8 z 12,
3: TTH, czyli Time Temperature and Humidity.
4: TTH, grupa, temperaturę, pole edycji, 0, 1, 0, minus 1.
3: 0, tutaj jest napisane.
4: Humidity, pole edycji, 0.
3: Humidity, 0.
4: Import, grupa, import from file, pole wyboru nieoznaczone.
3: Tutaj mamy import from file, tutaj możemy zaznaczyć i tutaj też możemy wstawić.
4: Disable unknown cement after, pole wyboru nieoznaczone.
3: Disable announcement after.
4: Unix, grupa, temperaturę, lista rozwijana, Celsius, zwinięte.
3: I teraz może nam to mówić albo w Celsjuszach, albo w Fahrenheitach.
4: Celsius. Ok, przycisk, cance, widok, drzewa, TTH 8.
3: Jak mówiłem w pierwszej części podcastu, to jest dość skomplikowana robota z tą wilgotnością, temperaturą i czasem. Ja nie nagrywałem tych plików czasowych, ani temperaturowych, ani tych. Jest wszystko w miarę wyjaśnione w helpie, jak co nagrywać, jak nazywać te pliki. Natomiast to nie jest taka bardzo ważna funkcja, jednocześnie wymagająca strasznie dużo pracy. Pominąłem ją, tak troszkę po macoszemu ją potraktowałem. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, w pierwszej części powiedziałem troszkę więcej na ten temat.
4: Mikser 7 z 12.
3: Teraz mikser.
4: Mikser application, grupa, mikser, pole edycji, pusta. Browser, przycisk.
3: I tutaj mamy skrót do tej aplikacji Mixer.
4: Mixer 7 z 2, Chilem CD Tector 6 z 12.
3: Silence Detector.
4: Chilem CD Tector, grupa, temable, Chilem CD Tector, pole wyboru oznaczone.
3: Silence Detector jest oznaczone.
4: Chilem CD Period, pole edycji, 10.
3: Jest Silence Period, jest 10 sekund.
4: Ok, przycisk.
3: Silence Detector jest po to, że możemy Zarze powiedzieć... Jeśli przestanie grać na przykład satelita i będzie 10 sekund przerwy, albo jeśli przestanie grać stream internetowy i będzie 10 sekund przerwy, albo tej przerwy będzie mniej, bo to zależy, tutaj ten silence detector możemy sobie ustawić jak chcemy, to w tym momencie, jeżeli ta cisza będzie większa lub mniejsza, co zrób? Przejdź do następnego wydarzenia, albo nie wiem, podaj temperaturę, albo odegraj dżingiel, albo coś tam. Coś zrób. Możemy to, możemy takie coś zrobić. tutaj przy pomocy tego silence detektora i do tego to mniej więcej jest.
4: Password. Name protection,
3: ochroń.
4: Password pole edycji zabezpieczone, pusta preparat, password element, to protect, grupa element, dialog, pole wyboru oznaczone.
3: Elementy do ochrony. Wydarzenia. Pomiń wydarzenia, które czekają, czyli nie zostały jeszcze jakby odegrane, a czekają w kolejce. Play the pending events manually, czyli graj ręcznie zdarzenia, które będą czekać. Options. Enable disable events. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że te hasło chroni nam wejście do

0: inaczej trochę można posługiwać. Enable, disable events, czyli włącz lub wyłącz wydarzenia, to można zrobić bez hasła, ale nie można już ich zmienić. No ale włączenie lub wyłączenie zdarzeń to nie jest wielka sprawa, zawsze można to bezproblemowo włączyć lub wyłączyć.
1: Logi. Lock folder grupa enable locks pole wyboru nieoznaczone.
0: Enable locks tutaj wyłączone. Nie potrzebuję logów tutaj, nie potrzebujemy. W stacji bardziej profesjonalnej logi się przydają, no ponieważ wtedy możemy powiedzieć, co zostało odegrane, ile i tak dalej.
1: Output,
0: to jest dość ważne.
1: Output grupa output lista rozwijana głośniki realte quick definition audio.
0: Output, czyli suma główna. To nam gra RealTek.
1: Output grupa, output lista rozwijana głośniki Creative SDX rozwinięte.
0: Domyślnie był też RealTek, ale ja zrobiłem na Creative'a, czyli na drugą moją kartę. Czyli to jest to, co możemy odsłuchać, to, co ma być grane, a jeszcze nie jest. I to, co chcemy, żeby było grane. To jest tak zwane te CUE.
1: AUX players outputs grupa AUX players outputs lista rozwijana głośniki Creative SDX.
0: I tak samo zrobiłem AUX players na głośniki Creative'a, czyli na drugą kartę, nie na kartę główną. Dlatego, że AUXy są po to, żeby zagrać coś z zewnątrz. I wtedy najlepiej wykorzystać właśnie drugą kartę. Bo wtedy pod playlistą główną gra sobie inna karta, a pod AUXem, pod AUX playerem gra inna karta i wtedy kończy nam się to, co gra AUX player i wtedy on się zamyka, a my włączamy sobie z powrotem kartę tą główną i gra nam z powrotem karta główna. No w przypadku, mówię, to jest bardzo, bardzo pomocne w przypadku, jeśli mamy jednak mikser. Tak samo jeśli mamy drugą kartę, ale to już jest bardziej przydatne w odsłuchu, bo w przypadku odegrania to jest też o tyle dobre, że nie musimy, że tak powiem, mieszać w głównej playliście po to, żeby coś odegrać dla kogoś. No, tutaj takim trafionym przykładem jest, są piosenki na życzenie, tak? Gdzie ludzie sobie zamawiają piosenki, a mamy jakąś playlistę, którą chcemy emitować, tak? A nie zawsze mamy też piosenki, które ludzie zamówią, ale jak ktoś zamówi, no to masz playlistę, ale masz piosenki, które masz wypuścić jakby poza tą playlistą. Więc nie mieszamy playliście, tylko gramy przez AUX Players.
1: AUX 1, lista rozwijana głośniki.
0: Tak samo tutaj AUX 1.
1: Realtext, default, ref, gówno. Głośno sound.
0: Można też, że nie mać.
1: Realtext, digi, głośniki, creative, SBX.
0: Dam na creative, SBX.
1: Ok, przycisk.
0: Mamy ok.
1: Sante, widok, drzewa, output, satellite, 2 z 12, poziom.
0: Teraz
1: 0.
0: Mamy satellite.
1: Widok, drzewa, poziom 1, głośność główna, 2 z 2. Audio CD, 1 z 2, głośność.
0: I tutaj mamy albo głośność główna, albo audio CD na satelicie.
1: Select preline of pre-sound chart, quick will be set as satellite input, lista rozwijana, głośniki, realtek, quick definity, zwinięte. Mikrofon realtek, line in creative, SBX, digital in creative, hatu herc.
0: Line in creative tutaj wybrałem, bo to jest do tego, żeby wejście swojej karty line in jako satelitę, żeby to było słychać. A w tym pierwszym to jest głośność główna, żeby to było też słychać przez, żeby było słychać przez naszą kartę. I na samym początku fade. Tutaj mam ustawione na 7 sekund, żeby miał tak jakby bufor overlap tracks. Fade tracks. Tu ustawiłem sobie na 1 sekundę, domyślnie jest 4, nie polecam. Lepsza jest 1. Default value, czyli poziom domyślny. Fade on overlap, czyli ścisz wtedy, kiedy zmieniasz. Też ścisz

0: jak zatrzymujesz.
1: End of song, detect long group, detect the end of the song, pole wyboru oznaczone.
0: Detect the end of the song, czyli wykryj koniec piosenki. On wykrywa te koniec piosenki na 7 sekund przed właśnie końcem pliku.
1: Minus 14 dB, słuchak 8
0: dB. I jeszcze, jeszcze do tego mamy coś takiego, że nie tylko 7 sekund cofnij się do tyłu, do, od końca pliku, ale też sprawdzaj, kiedy plik, kiedy wartość pliku spadnie do 14 dB i wtedy dopiero zaczynaj miksować. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeśli odznaczymy to pole wyboru, detect the end of the song, to wtedy to pole overlap będzie traktowane przez Zara jako wartość stałą. Czyli jak w tej chwili mam nastawione je na 7 sekund, to 7 sekund przed końcem pliku będzie mi wrzucał następny plik. To jest bardzo niepożądane, ale po co tak jest zrobione? Bo mogę sobie nastawić na 4 sekundy, na 3, na 1. Jak chcę, to jest pole edycji, to zmieniam sobie te wartości jak chcę. Ale o co tutaj chodzi? To jest ważna sprawa. Dlatego, że jeżeli odznaczymy pole wyboru detect the end of the song, to wtedy możemy skorzystać z własnych punktów miksu. I wtedy Zara będzie korzystała albo z tej wartości, albo będzie szukała w pliku punktu miksu. Jak wyznaczamy punkt miksu w Zarze? I tutaj zaczynamy kolejną zabawę. A mianowicie, każdy plik ma nazwę, załóżmy, raz, dwa, trzy, .mp3. To jest plik. I plik trwa, załóżmy, 5 minut. A ja chcę, żeby mi się zmiksował po 4,50. Na 4,50 ma się zmiksować z drugim. Więc co robię? Więc robię coś takiego. Po raz, dwa, trzy, po tej trójce, a przed kropką wpisuję tylda, czyli shift z jedynką, 4,50 i dalej jest kropka mp3, więc wychodzi wszystko. Raz, dwa, trzy, tylda, 4,50, 4,50, kropka mp3. Raz, dwa, trzy, tylda, 4,50, kropka mp3. Taki plik. I tak musimy się bawić z każdym plikiem, jeżeli chcemy mieć punkty miksu. Jak sobie je wyznaczymy, to już jest nasza sprawa. Możemy to Winampem, na przykład każdą wartość tych sekund i tego wszystkiego sobie wyznaczyć. Jak zrobimy, tak zrobimy. Ja powiem szczerze, przy 1000 lub 2000 plików naprawdę się można bardzo napracować. Ustawienie jest tego żmudne. Ja tego nie ustawiałem, ale można i działa.
1: Minus 4, detect the end of the song, pole wyboru oznaczone.
0: Ustawiłem na detect the end of the song. Niech sobie wykrywa te końce piosenek. Ale uwaga, wtedy nie działają punkty miksu, te z tyldą. I jak mamy te the end of the song, to nie działa do końca dobrze, mówi od razu. To czasami robi przerwy. Ten algorytm nie został dobrze dopracowany niestety w Zarze. Szkoda. No, tak już niestety zostało to zrobione, że nie dopracowano tego. Tak. Aczkolwiek, jeśli mamy mało rzeczy na playliście, to wszystko działa prawidłowo. Natomiast zaczyna się to psuć w momencie, gdy mamy na playliście 2-3 tysiące, 4 tysiące plików. I wtedy zaczyna być ciekawie i interesująco i zaczyna to wszystko troszkę działać gorzej, więc wtedy te punkty miksu są jak najbardziej wskazane. Te z tyldą. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jest takie urządzenie automatyczne, znaczy jest taki program automatyczny, który te tyldy powstawia do plików, ale ponoć nie bardzo to działa i nie szukałem tego programu.
1: Minus 14 okrzyk, sam widok drzewa KD1 z 12 poziom 0.
0: Kwestia tej fejdy, która tutaj jest ustawiona, to jest kwestia gustu. Ja taką wybrałem. Domyślnie jest tutaj 8 sekund.
1: Overlap grupa, overlap tracks,
0: overlap tracks jest na 7, na 8 sekund.
1: Default, ja mówię na 8.
0: Fade jest na 4.
1: Default, ale fade on overlap, pole wyboru oznaczone, fade on stop, pole wyboru oznaczone, end of song, the best young group, the best friend of minus 14, the best uwag 81.
0: I suwak jest ustawiony domyślnie na minus 26. Ja zrobiłem na 14. Bardziej mi to pasuje z punktu widzenia i z punktu mojego jakiegoś tam skromnego doświadczenia radiowego. Więc myślę, że w miarę,śmy tutaj przeszli przez te opcje, przez konfigurację wstępną. No i teraz słów parę o tym, jak ta nasza Zara wygląda od strony tabulatora. Jak się w niej choć trochę orientować. A mianowicie, jak idę tabulatorem, mam...
1: Lista.
0: Jedna lista.
1: Widok drzewa biblioteki zwinięte 1 z 7 poziom 0.
0: Biblioteki. To jest nasz Explorer. Z tego Explorera wstawiamy sobie na przykład rzeczy do playlisty. Potem mamy
1: On the Air Now Playing Group Next pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu pusta.
0: On the Air Now On the Air Now Playing. Tutaj mamy to, co gra. Ci wyświetla nam w tym okienku to, co aktualnie gra.
1: Next Group pole edycji wielowierszowe tylko do
0: odczytu pusta. Następne okienko to jest to, co będzie grało. Co ma zamiar grać. Też tak mówi nam Next pole edycji. To wszystko tabulatorem idę.
1: Lista.
0: Tu jest nasza playlista.
1: Lista.
0: A tu jest suwak. Tutaj będzie suwak, który będzie nam ściszał.
1: Lista.
0: A to jest następna, to jest nasza playlista. A
1: widok
0: tu jest
1: drzewa,
0: widok drzewa. Czyli nasz Explorer. Ja spróbuję teraz coś wstawić do playlisty. Będzie proste wykorzystanie Zara Radia.
1: Rozwinięte 4 biblioteki, dokumenty zwinięte, nie zaznaka, poziom 0, komputer zwinięty, komputer rozwinięty, nie zaznaczony, 4 z 7, poziom 0, poziom 1, dysk lokalny, C zwinięte, 1.
0: Mój folder, który chcę, to się nazywa Zara Robocza.
1: Z poziom 2, Zara Robocza, zwinięte, 28 z 49, rozwinięte, 41 obiektów. Zara Robocza rozwinięte niezaznaczony 28 z 49 poziom 2 poziom 3 paska beradio2.mp3 1 z 41.
0: No i załóżmy, że teraz chcę tutaj powstawiać różne rzeczy. I na przykład...
1: Paska beradio2.mp3 niezaznaczony 1 z 41 poziom 3 platem bosun dertakers pbr.mp3 2 z 41
0: poziom 3. Muszę odczekać, zanim mi powie drugą rzecz. Naciskam strzałkę w dół. Powinien mówić Cortes Pizarro, a mówi mi drugą rzecz. Tego nie lubię w tym Explorerze, ale chcę wstawić nasz Cortes, naciskam Enter. Jest wstawiony.
1: 01 Cortes Pizarro. Antykorupcja radioemisyjne dziecko wrzeci 1 dziecko wrzeci 1 frikolista 200.007 kwick 1.mp3 niezaznaczony 19 z 41 poziom 3 007 za frikodisco 2.mp3 20 z 41 poziom 3 007 za frikodisco 2.mp3 niezaznaczony 20 z 41 poziom 3 007 kwick 1.mp3 19 z 41 poziom 3.
0: Proszę bardzo, Enter.
1: Lop.m nie zaszkodzi 3.lip nie zaszkodzi 3 reklama.mp nie zaszkodzi lip. Nie zaszkodzi 3.mp3 nie zaznaczony 31 poziom 3 lip.mp3 30 z 41 poziom.
0: Czyli lip zaznaczam.
1: Lip. Nie zaszkodzi reklama.mp3 reklama hopiotek.mp3 nie zaznaczony 34.1.mp3 nie zaznaczony 34 z 41 poziom 3 reklama hopiotek. JPG.mp3 33 z 41 poziom 3.
0: Zaznaczam reklamę. Chcę teraz jakiegoś takiego tu
1: jingla zaznaczyć. MP3 nie zaznaczony 39 z 41 poziom 3. Zajawka muzyczny swintu. Zajawka muzyczny swintu.mp3 nie zaznaczony 41 poziom 3. Zajawka frykasy.mp3 39 z 41 poziom 3.
0: Też naciskam Enter. Chodzę tutaj po tym... Chodzę w tym Explorerze. Zaznaczam sobie piosenkę. Enter. No i dobrze. I teraz mam jakąś playlistę. Wiem, że mi się coś nie podoba, bo mam jednak między lip a coś piosenkę, żeby była.
2: Widok drzewa 02 certain date.mp3 nie zaznaczony 1441 poziom 3 02 BRFTDRUSDAN.mp3 1341 poziom 3.
0: Więc wrzucam sobie kolejną piosenkę na playlistę.
2: Lista. Lista 02 BRFTDRUSDAN 0 02 BRFTDRUSDAN 0
0: chcę tego DERUSDAN
2: 047 wydni lip 0045 37.
0: Tutaj wrzucić.
2: Wklej lip 0 0 0 0 1 corte. Lop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Enter na każdym pliku wstawiło do playlisty, co tam chciałem, na razie z Explorera. Przejrzałem sobie tą playlistę i teraz tak, kopiuj, wklej i delituj tam, gdzie nie potrzeba. Nie wiem, dlaczego w Zarze nie ma wycinania. No cóż, jakoś nie pomyśleli ci wspaniali nasi od Zara Radia. No i za chwilę ja włączę tą playlistę, którą ustawiłem. I teraz jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Te dżingle, które Państwo usłyszą i reklamy, są to stare rzeczy z radia, które już nie istnieje, z internetowego Radia Frico. Kiedyś było takie stare dzieje. Rzeczy są nieaktualne. Tutaj utwory są na licencji Creative Commons, ale właśnie na podstawie tego utworu pokażę, co to jest ten talkover, o co tu w tym chodzi. Więc startuję tą wstępnie ułożoną playlistę na podstawie zwyczajnych tych ustawień i ustawienia są na Detect the End of the Song. To są te, o których powiedziałem. Naciskam literę P. No i tutaj mamy w tle NVDA i pasek sygnału.
2: Sygnalizuj dźwiękę mimową zmiany, nie sygnalizuj zmian na paskach postępu.
0: O właśnie, nie sygnalizuj zmian na paskach postępu. Ustawiłem w NVDA i dzięki temu nie mam tego. Gra pierwszy utwór Cortez Pizarro. Z nim? Teraz o co chodzi w talkoverze? Ja naciskam literę T. Ciszyło się. Naciskam jeszcze raz literę T. Od talkover wyłączony. Wygląda to mniej więcej tak. Słuchacie Państwo Tyflo Podcastu, w którym to prezentuję w tej chwili dla Państwa program Zara Radio. I utwór właśnie, który gra, to Cortez Pizarro. Słuchacie Państwo właśnie naszego programu. Nie muszę tutaj heblem wyciszać, bo teraz robię to heblem mikserem, tylko mogę to zrobić właśnie przy pomocy tego talkovera. I to mogę sobie regulować właśnie to przejście, jak mam wyciszać ten głos i tak dalej. Ja wolę jednak mikser, ale jak ktoś lubi talkover, jak najbardziej. Ja teraz spróbuję przewinąć troszkę to. Troszkę poprzewijamy.
2: Przejdź do punktu uwagi 0, lot 0, lero lista. Total pasek na pasek lista, widok blondo, co pasek on preambrno w
0: lewej. Cały czas idę insert i szóstka.
2: Pasek 1, 6.
0: I teraz mam tutaj do końcu, co, do końca, cofam się insert 4. Mam suwak 56, ale mnie nie interesuje, więc jeszcze raz insert 6. Insert 2.
2: Stop przycisk.
0: Insert 6.
2: Pasek pole wyboru nieoznaczone.
0: Pauza.
2: Separator. Next przycisk.
0: Next.
2: Rewind przycisk.
0: Rewind.
2: Forward przycisk.
0: Forward. Cały czas do tego insert 6 dotarłem. I teraz normalnie jak klikam, czyli insert lewy na raz.
2: Forward lewy.
0: I teraz jeszcze raz lewy.
2: Lewy.
0: I mam dźwięk. No i tu mam jakiś taki music. Jeszcze raz cofnę właśnie. Dzięki temu, że ustawiłem ten double click na utwór, cofnąłem do pierwszego utworu.
2: Lewy, lewy, lewy, lewy, lewy. Lewy.
0: Chcę, żebyśmy usłyszeli, jak to zmiksowało. Skończył się Cortez Pizarro. I zaraz usłyszymy.
3: Radio Freako.
0: Właśnie to jest ten muzik.
2: Lewy, lewy. Lewy, lewy. Lewy.
0: Mam nadzieję, że zaraz się skończy. Będziemy tutaj słuchać przecież muzyki cały czas.
4: Reklama.
5: Cześć, Dzichu, co słychać?
6: Wiesz, wystawiłem właśnie łówkę na aukcji internetowej, tylko teraz nie wiem, jak wstawić zdjęcie, rozumiem, żeby ją pokazać.
5: Panie Dzichu, tak to proste, jak dyszę od kombajna. Po prostu wejdź na stronę hotjpg.pl i wstaw odnośnik do zdjęcia na swojej aukcji.
6: O, dzięki ci, Kaziu, zaraz wstawię i wpadnę na jednego.
7: hotjpg.pl.
8: Na idących poboczem uczniów najechał jadący z nadmierną prędkością samochód. Trójka dzieci nie żyje. Kierowca nie zatrzymał się przed oznaczonym przejściem dla pieszych i wjechał w grupę dzieci idących do szkoły. Stan kilku jest krytyczny.
9: Nie zaszkodzi zwolnić.
4: Reklama.
7: Czym są frykasy? Frykasy to oficjalny środek płatniczy w Radiu Freako. Możesz je wykorzystać do zamówienia swojej ulubionej piosenki, zamówienia reklamy, bądź by ekspresowo kogoś pozdrowić. W jaki sposób zdobyć frykasy? To proste. Wyślij SMS o treści Freako, odstęp Twoje ID pod numer 7968, 7368 lub 7168, a otrzymasz odpowiednio 150, 40 i 10 frykasów.
10: Szczegóły na stronie www.radiofreako.pl.
0: I mamy utwór kolejny.
2: Lewy, lewy, lewy, lewy, lewy, lewy.
0: Znowu mi gra pierwszy utwór. No tak, pierwszy utwór mi gra, ponieważ playlisty mogą być odgrywane, jakby to powiedzieć, w kilku możliwościach. I za chwilę tutaj przejdę.
2: Brak, brak, poprzed lista, zamknij przycisk, listot, pasek na pasek, nasz pasek, delete on, play, pole wyboru nieoznaczone.
0: Delete on play, czyli jak wygram, to skasuj z playlisty. To tutaj zaznaczyć.
2: Przycisk.
0: To jest przycisk do powiedzenia, jaka jest data i godzina, ale
2: pasek,
0: to...
2: lista, format nagłów, lista, widok drzewa, poziomie pas, poziomie pasek, przewijania, zero, używane do znik, kolumna, w lewo, przycisk, brak obiekt, poziomie ta, unkit, lepie, pulpit, lista. Przejdź do punktu, jobzer, zero, reklam, lip, zero, zajaw, zero, brak, brak, następ, zaj, lip, lista, to ta, pas, pasek, lista, widok drzewa, wiop, poszkód, pasek, narzędzi, separator, enable, event, stole, wybór, oznaczone.
0: Tutaj będziemy robili zdarzenia, separator. To jeszcze nie teraz.
2: Pasek, narzędzi,
0: insert, ósemka,
2: link, grupa, next, grupa, pasek, narzędzi, o. Przycisk. Pasek 15, 16, brak obiektów, 5, czerwca, next, pole edycji, 0, 0, 0, remaining, 0, 0, 0, empty, pasek postępu, 0, pro, pasek postępu, 0, pro, brak obiektu, L-text, R-text, pasek stanu, przycisk, pasek narzędzi.
0: Pasek narzędzi, spróbuj insert 2.
2: Lista rozwijana, repeat, zwinięte.
0: O, właśnie.
2: Replewy, pasek narzędzi, lista rozwijana, repeat, rozwinięte.
0: Możemy grać.
2: Lista, skufle, repeat.
0: Repeat, czyli playlista. Wybrzmi do końca i znowu zacznie grać pierwszy utwór z playlisty, czyli załóżmy, że skończy się playlista, skończy się piąty utwór, zacznie grać pierwszy utwór. Shuffle, czyli playlista zostanie przetasowana i będziemy wiedzieli, co gra, ale będzie troszkę inaczej. Manual, czyli playlista sobie zagra od początku do końca, ale bez crossfade'ów.
2: Random.
0: Random, czyli nie będziemy wiedzieli, co gra w następnej kolejności. W tym drugim okienku, w którym widzimy, co ma grać, nie będzie nic widoczne.
2: Manual.
0: Ja spróbuję na manualu.
2: Poczułem. Uruchom, brak, brak, to pulpi, brak, następ, przejdź do urucho, zegar, pokaż, obszar, memus, unki, let.
0: Wyjść teraz.
2: Brak, brak, na, brak, to, pasek, na, że, pasek, na, pasek, na, że, pasek, przyć, pasek, pertek, speltek, pasek, pasek, end, zero, zero, remain, zero, zero, pole, edyt, next, pole, 5, czerwca, 15, pasek, na, że, next, grupa, on, pair, no, pasek, na, on, pair, no, ne, lewy, on, next, grupa, pole, edyt,
0: jest, zielo, wierszowe,
2: tylko do odczytu, no, 0, 0, 7, click, 1.
0: Jestem już w tej chwili w menu playlisty. Musiałem niestety tutaj, znaczy w normalnym menu musiałem trochę myszkować, myszką obiektową, insert 4, insert 6, insert 8 i 2, ale teraz spróbuję zrobić znowu play.
2: Reklama, hobby, opteki, reklama, reklama, reklama, on, pair, no, blink, grupa, empty, mesu, hack, zero, lista, zero, jeden, sortes, bizarro, ze, jop, zero, zero, zero, jeden.
0: O, zrobiłem, i teraz jeszcze tutaj sprawdzę.
2: Jop, zero, zero, zero, dwa, behel, lista, total, length, pasek, narzędzi,
0: insert, pasek, narzędzi, idzie.
2: Przycisk, pasek, lista, widok, drzewa, jop, poziomi, upcom, link, element,
0: tekst. Insert, 6,
2: pasek, narzędzi,
0: insert, 6, insert, 2.
2: Separator. Pasek, narzędzi, on, pair, no, brak obiektów, punki, lepi, pulpi, list, brak, następ, przejdź, jop, zero, zero, zero, brak, brak, następ, przejdź, do pół, lista.
0: Total,
2: left, pasek, pas, lista, widok, jop, posz, up, co, pasek, on, next, pasek, 15, 5, next, pole, pole, 0, 3, remain, 15, empty, metet, empty, mes, pasek, postępu, 3, pasek, postęp, l-text, r-text, pasek, stanu, przycisk, pasek, narzędzi.
0: Pasek narzędzi, insert 2 teraz.
2: Lista rozwijana, manual zwinięte.
0: Mam manual,
2: pasek,
0: dobrze.
2: Pasek narzędzi.
0: Insert teraz czwórką. Insert szóstką. Dochodzę do końca.
2: Brak następu, tak, że pasek narzędzi.
0: I teraz tutaj
2: przycisk.
0: Insert 2.
2: Tamte pole wyboru oznaczone.
0: 6,
2: separator,
0: insert,
2: next,
0: 6,
2: przycisk, przycisk,
0: insert 6,
2: forward, przycisk,
0: forward, bardzo, i teraz mam, i teraz mam, insert,
2: forward,
0: lewy,
2: lewy, forward, dynek, lewy, lewy, lewy,
0: o, i teraz się kończy utwór, bo sobie dałem na forward, czyli na przednik.
3: Radio Freako.
0: Nie, jest na manualu, a gra dalej nam z crossfade'ami. czyli znowu pewna nieścisłość, którą muszę przyznać nie do końca. Więc to jest chyba kolejny błąd, niestety, Zary. Nastawiłem na manual, jak widać, a Zara nam się wcale na manual nie ustawiła, bo tak.
2: Mam lewy pasek, mam listat, manual, random, mam łatwufle.
0: Shuffle nam od razu przetasował tą playlistę, prepe, czyli to działa.
2: Na, prepe, normal. Prepe, normal.
0: Jeszcze mamy normal. To pewnie...
2: Prepe, normal.
0: Normal. Mam nadzieję, że na normalu... O właśnie, może tutaj to zweryfikujemy.
2: Przejdź do punktu uwagi, normal. Panel umplit 1, lista 01, sort, j 001, sort.
0: Zaraz zobaczymy. Na normalu.
2: Lewy, lewy, lewy, lewy, lewy, lewy, lewy, lewy. J007.
3: Radio Freako.
0: Wesoło. Normal gra nam rzeczy z playlisty, ale nie gra nam pojedynczą rzecz z playlisty, proszę Państwa. Tak. Jest wesoło.
4: Reklama.
0: Czyli to, co zaznaczymy spacją w trybie normal,
7: środek płatniczy
0: gra nam po prostu wtedy. Ustawię na repeat.
2: Przejdź do punktu uwagi.
0: Tak jak jest domyślnie. No, program ma troszkę błędów, no ale cóż, takie życie. W instrukcji jest napisane, że repeat działa od pierwszego utworu do końca na playliście, po czym znowu powtarza pierwszy utwór z crossfade'em. Manual ma właśnie to, co zaznaczyłeś, a normal ma grać bez crossfade'ów po kolei playlistę. No niestety tak nie jest. Jeśli chcemy, żeby grało bez crossfade'ów, musimy w opcjach wyłączyć overlap cały i włączyć te wszystkie sekundowe wartości. No i wtedy będzie to grało tak, jak będzie. Natomiast pokazałem, jak to działa przy tych wartościach. Takie bardzo proste.
2: 0, 0, 0, 1, 4, 5.
0: Tak, ja teraz to wszystko wykasuję klawiszem delete spokojnie z playlisty. Oczywiście mógłbym to zrobić z menu edycja i też by nie było problemu, no ale zrobiłem to, jest szybciej. I teraz może jeszcze pokażę, o co chodzi z dżinglami, bo są palety dżingli i można sobie dżingle wstawić do palety i pod dany numerek. I teraz wejdę sobie do menu
2: dżingle.
0: Edit
2: jingle.
0: Assign jingle. I teraz mamy tutaj takie głupie menu, takie pole, gdzie nie wyrabia nam NVDA. I musimy znowu się posłużyć myszką.
2: Brak potem grafika. Ok, przycisk, cancel, brak na step, obraca, op, lista, premane, tabel, lista, b, tekst, assign, link.
0: Muszę znaleźć przycisk modify,
2: przejdź do punktu uwagi, pole,
0: żeby wystawić dżingiel.
2: Tabel, lista, rozwijana, jeden z li, premane, przycisk, lista, open, przycisk, lista, lewy, lista, element, listy, 5 z 9, element, listy, 4 z delem, element, listy, 1 z 9, cue, przycisk, modify, przycisk.
0: O, i mam w tej chwili modify, w końcu znalazłem.
2: Stacja, potem dialog, nazwa, pliku, nazwa, widok elementów, lista, paczka, b, radio, b, ak, 0, 0, 1, dro, delete przycisk, open, przycisk, ale, przycisk, ok, przycisk, cancel, przy, ok, przycisk.
0: I mamy, ok.
2: Jeden, lista.
0: I pod jedynką, jak nacisnę klawisz numerycznej jedynki, mam.
2: Jeden. Jeden.
0: Jak jeszcze raz to nacisnę, to się stopuje.
2: Jeden. Dwa.
3: Masz to za Freako. Radio Freako.
0: nie wyszło.
2: Program media playlist English J00 edit JMP nie do J edit English dialoga signi.
0: Jingle.
2: Przejdź do punktu playlist prename przycisk lista. Lewy lista element listy 4 z JVN LLJ. Element J00 element listy 2 z JVN.
0: Tutaj muszę nastawić. Dwa.
2: Przycisk modify. Przycisk modify. Widok elementów lista. Paska B radio 2.J007. Klick 1.MP3 1940. Ingles dialoga signy. Ingles top head button buttons. Modify. Przycisk. Tle przycisk. Lista J007. Klick 1. Normal 2 z JVN. J00. J00. Element listy 3 z JVN.
0: To strzałką ustawiam. Potem tabulator.
2: Tle przycisk.
0: Tu mam przycisk Q, czyli mogę to odsłuchać.
2: Modify. Przycisk.
0: Modify. Kolejny dźwięk.
2: Widok elementów lista. Paska B radio 2. J007. J007. Zafriko disco 2.mp3 204. J00. Zafriko asy 2.mp3 20. J00. Dźwięk kosmiczny 2.m. Ingles dialoga signy. Ingles top head. Delete przypem. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: Spółpile
2: 1. Lista.
0: Spółpile
2: 1. 1. Lista.
0: Mamy to jeden.
11: Masz to za friko. Masz to za friko.
0: Mogę w 3 na raz włączyć? Czemu nie o
2: 3?
0: 1, 2 i 3 na raz. Wszystkie zastopować, ale mogę zrobić o. Tu jeden włączyć. 2,
2: 2, 3.
11: Radio friko.
2: 3, 3.
11: Radio friko, radio friko. Masz to za friko.
0: I grają sobie. A mogę sobie zrobić tak.
2: 2.
0: 2.
11: Radio Freako.
2: 1.
11: Masz to za Freako. Radio Freako.
0: Teraz tak, jingle mogą grać w trzech pozycjach. Przy czym powiem szczerze, nie wiem jak uruchomić dwie pozostałe. To jest ten sam problem jak z aux playerami. Czterema, a mam tylko dwa. Jingle mogą tak grać jak w tej chwili, czyli raz grany jingle, pozycja domyślna. Mogą być grane, jak naciśniemy taką, tą jedynkę i ten jingle będzie nam się powtarzał cały czas. I mogą być też grane na zasadzie sweepera. Szybkie jingle, szybkie i króciutkie. Tak zwane szpilki, które można wrzucić sobie do utworu, między utwór można też sobie wrzucić. To są takie uniwersalne rzeczy. Ja zaraz parę takich sweeperów zaprezentuję.
2: Pasek edit alt wie alt plus ingles alt wie edit wie alt wie ing playlist add tracks c potem dialog widok elementów lista paska b radio plate 01 fortes pizarro krok mp umple 1 next br.
0: Wrzucę
2: szpila limeru la lolita krok.
0: Proszę bardzo, to jest na przykład sweeper.
8: Radio Freako.
2: Szpila ula rzesze.
8: Radio Freako.
0: To jest kolejny
2: sweeper.
8: Radio Freako.
0: To jest na przykład kolejny sweeper.
2: Szpila ula 1.
8: Radio Freako.
0: To są
2: reklama hot lot.
0: To są sweepery. I teraz
2: jeden, szpila ula.
0: Co potrafi program?
2: Unpit lista 01 fortes pil zaznaczon.
0: Ja wrzuciłem tutaj kortes
2: widok drzewa nowy B rozwinięte 2 z 5 poziom 1.
0: Ale zrobię to troszkę inaczej. Posłużę się sweeper
2: editorem. Sweeper editor. Sweeper dialog asocia te sweeper z git audio files zara radio wil lab te sweeper sober te files automatica lista. Add przycisk delete al przycisk open save ok przycisk cancel uchwyt asocia te sweeper z git add przy asocia te add sweeper dialog file pole edycji pusta tle przycisk alt plus c cancel przy tle file pole edycji przycisk pime pole edycji przycisk spacji hose file dialog nazwa pliki typu lista rozwijana audio fi otwórz tam adres d zara robocz pole wyszuki modul pole format drzewa ocz widok elementów lista paska bera platem bos 01 fortes pizarro.mp3 34 nazwa pliku lista ro pliki typu lista rozwij otwórz przycisk spacji sweeper dialog przy pime pole edycji 0 sweeper grupa pole pime pole edycji 0 1
0: ustawiam sobie tutaj
2: 3 4 5 6 7 18
0: na 18. Bo od razu
2: przycisk.
0: Mam po tym mam
2: file pole edycji zaznaczone D zara robocza tle przycisk alt plus C cancel przycisk tle przycisk 0 1 przycisk alt format przycisk stop przycisk punkt i tle 1 nie
0: to było Q To było Q z drugiej karty.
2: Ile pole edycji zaznaczone debrabobosa 01 fortespizarro.mp3 przycisk. Ile pole edycji 18. Sweeper grupa pole edycji pusta.
0: I teraz dodaję sweeper. Cały czas tabulatorkiem.
2: Pliki typu lista rozwijana audiofiles. Otwórz przycisku adres de zara pole wyszu. Moduł formant drzew widok elementów lista paczka b radio dyak. Zarek zajaw szpila linerula loli szpila ula 10 szpila ula 7 szpila ula 1 reklama szpila ula 7 nazwa pliki otwórz przycisk ad sweeper dialog przycisk cancel przycisk le przycisk alt plus przycisk ok przycisk sweeper dialog ad przy delete al przy open przycisk ad przycisk ok przycisk.
0: Sweepers też można sobie zapisać jako pliki
2: ZSL,
0: ZSL, o właśnie, ZSL. Ale
2: zrobię okej.
0: I nie mam tutaj w tej chwili wrzuconego pliku.
2: Exit to full empty nie add prask add stop on add prask open dialog widok elementów lista paczka b radio dla 01 fortes punkt ile 1 zaznaczony.
0: Powinno zadziałać. Widok drzewa
2: nowy d rozwinięte.
0: I gramy nasz Cortez Pizarro.
8: Radio Frico.
2: Punkt ile 1 widok drzewa nowy d rozwinięte.
0: No proszę bardzo. Oczywiście nam się NVDA tutaj wrzuciła, bo tak. Ale może jeszcze raz tego posłuchajmy, żeby to było takie bardziej ten.
2: Ja
0: spróbuję, żeby nam tutaj nie mówił nic.
2: Tryb komunikacji bez mowy.
0: O, to posłuchajmy.
8: Radio Frico.
0: To był przykład zastosowania sweepera, czyli przed mową wstawiłem sweeper. Ja wiedziałem, że w tej piosence intro ma 20 sekund, sobie to na innym programie zobaczyłem na Winampie i wiedziałem, że tak mniej więcej 2 sekundy przed trzeba wstawić to intro, a wiedziałem, że plik ma też 1 sekundę. Ten akurat sweeper, no potem... Właściwie sweepery się w sumie mieszczą w takim przedziale 1-2 sekundy max. To nie są dłuższe rzeczy. Takie są właśnie sweepery i tak fajnie je używa się. Można też razem z początkiem utworu, ale ja tego nie preferuję. Wolę właśnie w ten sposób. Jaka jest wada rozwiązania w Zarze? Do jednego nagrania można przypisać sweeper. Nie można ich losować, czyli załóżmy, jak przypisałem sobie ten sweeper do Corteza i Pizarro, to zawsze z Cortezem i Pizarrem będzie mi szedł ten sweeper. Proszę Państwa, myślałem, że da się zrobić na zasadzie takiej, że mogę sobie odznaczyć sweeper i wtedy zagra mi bez sweepera. Niestety nie. Muszę niestety sweeper skasować, to jest kolejna wada tego programu. No cóż, jak ktoś chce, może sobie sweepery ustawiać do co niektórych nagrań. Problem będzie tylko taki, że te nagrania będą zawsze ze sweeperem, te takie co niektóre. Można też tym menu...
2: Przejdź do punktu kontekstne, marka sprawy niedostępne, mamy sweeper niedostępne.
0: Nie. Jest menu, ale to nie wiem, dlaczego nie jest dostępne. On wczoraj tak samo mi nie chciało być dostępne. Myślałem, że się da na pliku z playlisty ustawić sweeper, ale niestety się nie da, bo tak. Bo tak. No w każdym razie sweepery w Zara Radio, tu gdzieś voice tracki, bo też można to wykorzystać właśnie w ten sposób, działają tak jak działają. Są nie do końca losowalne, a szkoda. To nie jest tak jak w innych rozwiązaniach konkurencji. Natomiast no, pokazałem, o co tu chodzi. Pokazałem też, jak ustawiać dżingle. Niestety w programie trzeba myszkować trochę, a szkoda. W następnej części podcasta powiem jak ustawiać rotację i co robimy z plikami ROT, z plikami SEC i jak to wszystko automatyzujemy. Na razie to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę, Robert Chłabęcki. Do usłyszenia.
12: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
13: Kalendarzu środa, to 14 dzień maja 2025 roku, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś z drobnymi problemami technicznymi, ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale. Jesteśmy Michał Dziwisz i Patryk Chojnacki po drugiej stronie. Witaj, Patryku.
14: Witam ponownie, witam w kolejnej audycji, która będzie też dość nietypowa, w sumie jak na mnie. W sensie ja zawsze dość nietypowe rzeczy przynoszę, ale to będzie naprawdę temat, który kiedyś się już przewijał, ale to było bardzo dawno temu tak naprawdę. Już.
13: To było bardzo dawno temu i też zresztą dawno, dawno temu te urządzenia były zdecydowanie szerzej popularne. I to nie tylko, myślę, wśród osób niewidomych, ale też i generalnie wśród użytkowników technologii elektronicznych różnego rodzaju, bo te tak zwane MP3-ki, czy potem MP4-ki z możliwością odtwarzania materiałów wideo, no to było rzeczywiście coś, po co ludzie bardzo chętnie sięgali, a potem, kiedy pojawiły się smartfony z możliwością albo włożenia rozszerzającej karty pamięci, albo po prostu z taką sensownie wyglądającą pamięcią, że można tam było upchnąć sporo materiałów multimedialnych, to mam wrażenie, że te MP3-ki trochę odeszły w cień. Natomiast w naszym przypadku ja mam wrażenie, że mimo tego, że mamy iPhony, że mamy Androidy, że mamy różnego rodzaju takie smartfony, to dedykowane urządzenia dla niewidomych, które pozwalają na odtwarzanie multimediów, to dalej cieszą się dość sporą popularnością. Z jednej strony mamy te urządzenia typu chociażby Orion i podobne, które są urządzeniami dedykowanymi, ale z drugiej strony mamy coś, o czym ty dziś będziesz opowiadał, czyli system Rockbox.
14: Tak, mamy system Rockbox, który tak naprawdę istnieje już od dawna i tak jak powiedziałem, że co było już prezentowane, ponieważ jakby sam system był już troszkę omawiany. Instalacja systemu przez Roberta Łabęckiego i jakby użytkowanie go przez Rafała Kiwaka, jak pamiętam. To było wszystko na przykładzie bardzo popularnego odtwarzacza MP3, czyli Sansy Clip Plus, produkcji SanDiska. Odtwarzacz, który był popularny nie tylko u nas, bo to był w ogóle fenomen, że MP3-eczka rozmiarów mniejsza od pudełeczka papierosów, takie pudełko zapałek troszkę, może tylko grubsze, potrafiąca wytrzymać 15 godzin na ładowaniu, potrafiąca przyjąć kartę pamięci do 32 GB, można było to kupić w sensie jakby pamięci wewnętrzną, 2 giga, 4, 8 giga. I jest to tanie, bo to kosztowało tam około 200 zł. No i że to może do nas mówić. Ale inna sprawa, to co mówię, że szeroko dostępny, ten twarz był dobry, ponieważ miał zaskakująco dobre przedwzmacniacze, jak na swoją cenę zwłaszcza, no i był bardzo, że tak powiem, customizowalny właśnie pod kątem oprogramowania.
13: Taki jeszcze tak naprawdę po dziś dzień można się spotkać z takimi pytaniami, zwłaszcza na naszych środowiskowych różnych listach, forach dyskusyjnych. Czy gdzieś jeszcze można kupić Sansę? Czy ktoś jeszcze ma na sprzedaż? Bo ja bym chciał, bo ja to lubię, ja chcę używać takich właśnie urządzeń. No, ja jakoś, mnie, powiem szczerze, fenomen Rockboxa ominął. Kompletnie mnie ominął. Nigdy nie miałem urządzenia z tym systemem. Nigdy nie odczuwałem jakiejś takiej potrzeby, żeby tego rozwiązania używać, ale jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że ludzie chcą z tego korzystać. No to w takim razie zapytam, skoro to było tyle lat temu, to jak sytuacja wygląda dziś? Czy Rockbox w ogóle jest systemem, który jest nadal rozwijanym?
14: Tak. I dość rzadko wychodzą takie, nazwijmy to, stabilne aktualizacje, natomiast jest rozwijany. Najnowsza wersja to 4.0, która wydana chyba nawet w tym roku, jak dobrze pamiętam. I wprowadziła szereg nowości. Oni też starają się dodawać nowe urządzenia do bazy, chociaż jest to trudne z uwagi na niestety to, że część producentów idzie w bardzo podstawowe układy, żeby pewnie minimalizować koszty produkcji takich urządzeń. No to po prostu robi się to tak, że To, gdzie możemy, utniemy, więc mamy lepszą płytkę, no to dajmy słabszą płytkę, to przecież tak nikt tego nie potrzebuje, bo przecież to ma działać po prostu.
13: I jakie są dla nas tego konsekwencje?
14: No konsekwencje są takie, że Rockboxa nie postawimy, no bo nie ma na przykład wystarczającego miejsca, nie ma wystarczającej mocy procesora, albo pamięci RAM, albo po prostu płytka nie pozwala, bo jest zakodowana na stałe z jakimś tam prostym, assemblerowym kodem, który tylko odtwarza dźwięki, to w sumie wszystko, tak.
13: Tak, czyli ten system podstawowy, system operacyjny jest bardzo ubogi i nie ma też możliwości aktualizacji, no bo rzeczywiście, żeby tego Rockboxa zainstalować, no to muszą być konkretne urządzenia. No i właśnie, czy w dzisiejszych czasach jest w ogóle jeszcze coś takiego, czy się produkuje takie sprzęty, które pozwalałyby na to, żeby ten system zainstalować?
14: Powiem to w ten sposób. Producenci pewnie nawet nie wiedzą, natomiast obecnie głównie firmy chińskie, no co jak nawet po przykładzie ostatnich audycji o GPD, które są dosyć zaskakujące, firmy chińskie robią po prostu, nazwijmy to, linuxowe odtwaracze, czyli mamy płytkę, która ma tam jakiś przeznaczenie, często dobrej klasy, to są często Sabry, czyli jedna z lepszych. To są wytwory Texas Instruments. Ci, co wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. Jest to firma, która produkuje wszystkie preampy, opampy, ale też kontrolery. No i są na dość wysokiej klasy. I wszystko zasilane jest, jakby powered up, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku.
13: No, wspierane. Ale jak o czym chcesz mówić?
14: Wszystko obsługuje jeden system, który jest bazowany na Linuxie.
13: Czyli bazuje po prostu na Linuxie. Mamy tam takiego małego Linuxa, który jest po prostu i jest wykrojone z niego tylko to, co potrzebne, żeby obsługiwał podzespoły takiej płytki i odtwarzał dźwięk.
14: Ten system tak naprawdę on jest bardzo obcięty, jak chodzi o to, co oferuje nam Linux, ale jest w zupełności wystarczający do obsługi odtwaracza muzycznego. Ale dzięki temu, że jest to Linux, wiemy, Linux jest bardzo modowalnym systemem, elastycznym i przyjaznym pod różne dziwne kombinacje, tak samo można łatwo go po prostu usunąć albo zainstalować coś obok, bo jeżeli coś ma zainstalowanego Linuxa, no to tak naprawdę może być wiele innych rzeczy zainstalowanych i nie ma zablokowanej możliwości instalacji czegoś innego. Kolejne przykłady na to mogę dać bez problemu, jeżeli ktoś pamięta na przykład taki telefon jak Nokia N900 na Linuxie. Albo urządzenia takie jak na przykład firmy Anbernic, swoją drogą może będę miał coś tego typu też, czyli wszelkie konsolki, takie, które emulują nam retro konsolki. To wszystko Linuxuje, na Linuxie jest oparte, dzięki czemu mamy pełną możliwość elastyczności w doborze systemu, który tam chcemy mieć na tym.
13: No dobrze, Patryku, ale w takim razie, jak mamy te odtwarzacze, bo ktoś teraz nas słucha, to pomyśli sobie tak, dobra, to w takim razie, skoro ten Rockbox jeszcze działa, skoro mogę skorzystać z czegoś współczesnego, to ja chcę to kupić, to ja po prostu chciałbym tego typu rozwiązanie mieć i z niego skorzystać. To czego ja mam wyszukać w internecie, żeby taki odtwarzacz znaleźć?
14: Przede wszystkim ja radzę wejść na stronę rockbox.org i tam mamy tak naprawdę trzy nagłówki, które mogą nas najbardziej interesować, ale najbardziej nas interesować dwa. Stable ports, unstable ports i unstable ports. Stable ports to są jakby listy odtwarzaczy, na których Rockbox działa w pełni lub ma jakieś naprawdę drobne problemy, które nie wpływają w ogóle tak naprawdę na nasze sposoby, jak używamy odtwarzacza. Nie wiem, problemy, na przykład czasem mignie ekran, czasem pokazuje się zły czas pracy baterii, ale bateria działa dobrze. Po prostu, że tak powiem brzydko, głupotki.
13: Kosmetyka.
14: Tak, i to są też i to jest największy problem obecnie. Ale to o tym powiem później. Powinny być obsługiwane przez tak zwane Rockbox Utility, czyli aplikację, która pozwala nam instalować Rockboxa za pomocą interfejsu graficznego. No nie jest tak dobrze, ale powiem o tym później. Mamy unstable ports, czyli w większości obsługiwane przez utility. W większości działające dobrze. Mogą wystąpić problemy, raczej nie powinno ich być, ale po prostu coś może się dziać. Nie wiem, ekran wyświetla się tylko w czarno-biało, albo w ogóle ma jakąś dziwną pikselozę, czyli źle obraz. Nie ma, na przykład, nie wiem, odtwarzacz ma radio, ale to radio w Rockboxie jeszcze nie działa. Chociaż pliki odtwarza, ale radio jeszcze nie będzie działać. Po prostu większe problemy, które na pewno mogą wystąpić, nie muszą. I mamy unenable ports, czyli coś, co odpala. Na tym najczęściej koniec, ale warto znać te odtwarzacze, bo często na ich bazach później naprawdę one są ulepszane. I mamy też taki ogląd, że na przykład, no, wiecie, to jest projekt otwartośródłowy, projekt darmowy, wolontariacki. Tutaj nikt za to pieniędzy nie ma i ludzie w wolnym czasie, że tak powiem, przy tym skrobią, więc czasami to odtwarzacze pojawiają się z dużym opóźnieniem. Czasami jest to miesiąc, dwa, a czasami nawet rok, dwa.
13: To jest tak samo jak z różnego rodzaju alternatywnymi oprogramowaniami do routerów, takie jak chociażby OpenWRT.
14: To ma to chyba nie.
13: Tak, dokładnie. I po prostu tam się lista wspieranych urządzeń bardzo często lubi zmieniać i ten stan wsparcia też się lubi zmieniać, bo na przykład może być tak, że na samym początku mamy, dajmy na to, tylko łączność przewodową wspieraną, potem się okazuje, że doszło nam radio na 2,4 GHz, potem na 5, potem jeszcze te kolejne standardy sieci bezprzewodowych, potem jeszcze na przykład USB i tak dalej, ale to nie jest tak, że to ktoś nam zrobi w ciągu miesiąca, to czasem może być kilka miesięcy albo nawet i kilka lat, w zależności od tego, jak i ile kto ma czasu, żeby nad danym urządzeniem po prostu posiedzieć.
14: Tak, no bo najczęściej też jest tak, że jeżeli robią na przykład port ludzie na Roboxa na coś, no to oni chcą mieć to fizycznie w ręku. Albo nie mogą mieć do tego dostępu, bo tego w danym momencie nie ma, bo się skończyły magazynowe zapasy, tak. Albo po prostu, no, ktoś ma prywatne życie, tak, i nie może siedzieć przy tym ciągle. Więc tak samo jak Rockbox, on się rozwija dynamicznie, prężnie, ale w swoim tempie. O ile wersja, na przykład tak ten Daily Builds, czyli wersje wydawane no codziennie, tak naprawdę, albo wersje rozwojowe, rewizje rozwojowe, ktoś tak profesjonalnie nazywa u nich, często są wydawane, to na przykład ja wam powiem tak. Wersja 3.15 chyba została wydana w 2017 roku, albo już nawet 16. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale to były te czasy. Nie było, następna wersja po niej to jest wersja 4.0, która została wydana dopiero teraz. No to pomyślcie...
13: Trochę sobie, czasu minęło.
14: Kiedyś było szybciej, tylko wiecie dlaczego, bo kiedyś było też większe zapotrzebowanie na to.
13: Dokładnie, w dzisiejszych czasach to tak naprawdę poza niewidomymi i jakimiś naprawdę maniakami tego typu przenośnych odtwarzaczy, no to niewiele osób.
14: Michał, ja bym powiedział inaczej, bo grup docelowych tego typu jest bardzo dużo. Sportowcy, rowerzyści, ludzie potrzebujący po prostu, nie wiem, nawet lubią survivale, ludzie nie chcący być zależni tylko od telefonu. Ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, preferują różne rodzaje do wszystkiego, czyli mam telefon, ale mam też komputer, mam też odtwarzacz, mam też zegarek.
13: Wiesz co, grup jest na pewno sporo, tylko pytanie, ile osób w tych grupach jest? To mnie bardziej zastanawia.
14: Ja powiem ci tak, jak ja nieraz patrzę sobie, tak zachodzę sobie do lokalnego MediaMarktu, tam i są dalej odtwarzacze normalnie na półce. I szczerze mówiąc, to dość schodzi. No nie mówię codziennie, że przychodzę jednego dnia, nic nie ma, drugiego puste półki, ale to schodzi. Inna sprawa, nie sprowadzaliby tego do sklepu stacjonarnego, skoro by nie schodziło.
13: No tak, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach to naprawdę do sklepu sprowadza się towar, który wiadomo, że nam z tej półki zejdzie, bo jeżeli nie, to po prostu będzie leżał, a jeżeli chcemy coś kupić, no to równie dobrze można coś kupić w internecie, to nie trzeba tego kupować po prostu na półce.
14: Inna sprawa, co leży. Powiedzmy, masz, no właśnie takie powiem, masz, jesteś, lubisz codziennie na siłownię przyjść godzinkę, a bardzo dużo ludzi lubi sobie podczas sportu posłuchać muzyczki w tle. I no ja tak. Jakby, no szczerze mówiąc, jak mam możliwość, to też to robię. I co jest mi prościej zrobić? Przypiąć sobie na przykład do koszulki malutki odtwarzaczek i słuchawki Bluetooth, czy trzymać telefon w kieszeni sportowych spodenek i bać na przykład, że nie wiem, wezmę sztangę, sztanga wypadnie i ekran telefonu pójdzie w drzazgi.
13: No w takiej sytuacji to zdecydowanie lepiej jest przypiąć sobie taką MP3-kę albo ewentualnie ten telefon gdzieś trzymać obok siebie, nie mieć go bezpośrednio przy nas, tak?
14: Tylko z telefonem jest taki problem, że to jest dość wartościowe urządzenie i trochę takie centrum wszystkiego. Przyjdzie, nie wiem, trener, inna osoba nadepnie, coś zrobi, dużo, po pierwsze telefony nie są tanie, znaczy no przeciętnie są tanie, tak?
13: No tak.
14: A nawet jak ktoś ci zniszczy taką MP3-kę, rozdepcze, 200 zł. No, będzie szkoda, ale co ci będzie bardziej szkoda? iPhone'a za 5000 czy takie MP3 za 100?
13: No, zdecydowanie tego drugiego będzie mniej szkoda.
14: No więc właśnie.
13: Dokładnie. Natomiast, wiesz co, zastanawia mnie tylko też, jak ludzie w dzisiejszych czasach w ogóle radzą sobie chociażby z taką rzeczą, jak pozyskiwanie tej muzyki na urządzenia. Bo kwestia jest, wiesz, taka, że my się bardzo przyzwyczailiśmy do tych usług streamingowych, tak, i do tego typu ofert. Wiadomo, że istnieje

0: Będzie sobie jakiś artysta, nazwijmy go Jan Kowalski, który powie, że ja nie chcę moich utworów na tej waszej platformie, bo mało
1: I
0: ich
1: ich nie
0: dostanie.
1: będzie.
0: Nie będzie. A jak mam muzykę lokalną, to sobie Jan Kowalski może usunąć w ogóle z internetu. Ale ja dalej to mam.
1: Ale oczywiście, że tak. To znaczy, wiesz, jeszcze jest
0: Nawet
1: tabo...
0: jeżeli kupię płytę CD, którą zgram legalnie, bo oczywiście jest to legalne, jeżeli mam krążek,
2: Tak.
0: już nie mogę go mieć zgranego, to Jan Kowalski może wycofać wszystkie krążki ze sklepów, ale ja dalej mam swój i on go nie zabierze.
1: Oczywiście, że tak. Ja się z tobą w pełni zgadzam, tylko jakby wiesz, ja bardziej mówię o takich trendach, a nie neguję absolutnie tego, że są ludzie, którzy jeszcze tego potrzebują, no chociażby powiedzmy my, kiedy wybieramy się w jakąś podróż i telefon jest nam potrzebny do wielu, wielu innych czynności, chociażby nawigacji, kiedy będziemy się pieszo przemieszczać, no to szkoda by było marnować baterii na korzystanie z książki w podróży, tak? Jak można
0: no
1: sobie
0: to też,
1: posłuchać
0: to też.
1: Czegoś
0: Uważam,
1: tam.
0: Że to jest też. I ja mam argument pewien, którego, ja wiem, że to jest może troszeczkę dziwny, ale go nikt go nie podważy. Jestem w dziczy. Padnie mi telefon, nie mam nic. Padnie mi MP3-ka. Nie posłucham sobie muzyki, no ale co z tego? Mogę dalej skontaktować się ze światem?
1: No tak, to się oczywiście zgadza. Dobrze, ale to w takim razie tak. Co z twojej perspektywy jakiego ty w tym momencie takiego aktualnego urządzenia, jakie ty w tym momencie takie aktualne urządzenie działające z Rockboxem mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Jak ktoś zapyta się krótko, Patryk, to ja chcę tego Rockboxa, co mam kupić i za ile?
0: Jedyne, najsensowniejsze obecnie rozwiązanie, niestety, jedyne, dosłownie jedyne, tylko też trzeba uważać w jego wyborze, jest to Aygo Eros Surfans F20 Hi-Fi Walker H2 i specjalnie podzielam to jedno samo, bo nas jest wiele, ale tyczy się tego samego sprzętu. Bo to wiadomo, wiecie, co z Chińczykami jest. Fabryka sobie, wierzy sobie firma AGP Tech, weźmie sobie takie, tą partię. Przyjdzie sobie firma jakaś tam Hi-Fi Man przykładowa i weźmie sobie taką partię. Po prostu no to się produkuje. Albo nieraz mają tak zwane kolaboracyjne i to się często zdarza przy takich właśnie sprzętach, gdzie kilka firm tworzy sprzęt i te firmy mają taką samą prawa licencyjne do tego sprzętu, więc każdy może sobie to wykorzystywać dalej. U nas najczęściej w Polsce jest to Hi-Fi Walker H2, czyli Hi-Fi Walker H2 i musicie bardzo uważać, ponieważ możecie trafić na dwie wersje tego czegoś. Dwie, które będziecie wiedzieli jasno, ale ich jest dużo więcej. A teraz o co mi chodzi? Jest wersja zwykła, jest wersja dotykowa. Dotykowej lepiej nie brać. W sensie, ona ma w ogóle problemy z Rockboxem, ale druga sprawa, że dotykowa. I nie ma czegoś w Rockboxie takiego jak gesty. W Rockboxie mamy dwa tryby nawigacji dotykowej. Grid albo point, viewpoint tak zwany. Tak, na ten viewpoint, wiem, że się może kojarzyć z tym viewpointem, z tą aplikacją, swoją drogą ostatnio chyba omawianą w Tyflo Przeglądzie. Ale nie. Chodzi o to, że w trybie grid wyobraźcie sobie, nie wiem, czy pamiętacie, może ktoś z was pamięta, kiedyś w Androidzie 4X, 4.0, 2.3 było coś takiego jak Ice Free Keyboard, co się instalowało do TalkBacka. I to, bo w Android 2.3 i Android 4.0 już bardziej, ale 2.3 nie pozwalał w ogóle na obsługę dotykowego ekranu. Przez osobę niewidomą oczywiście. Z klawiatury było wszystko pięknie, ale z dotykowego ekranu no, po prostu nie było przyjemne dotykiem. Nic, gestów i tak dalej. Więc było coś jak Ice Free Keyboard, który emulował nam wirtualny joystick na ekranie.
1: I tam się dotykało konkretnych obszarów ekranu, tak?
0: Tak. I to jest dokładnie to samo. Czyli Rockbox tam emuluje strzałki, nie wiem, jaki przycisk wstecz, przycisk home. Nauczy się, gdzie to jest? Można. Nakleić sobie nawet jakąś cienką folię przewodzącą. To wystarczy i jakby to zda egzamin.
1: No okej, okay, ale w takim razie jak odróżnić tego Hi-Fi Walkera bez przycisków od tego Hi-Fi Walkera z przyciskami? One mają jakieś konkretne modele? Jak to jest?
0: Jeszcze tylko dowiem, o co chodzi z tym trybem viewpointa. W trybie viewpointa Rockbox zachowuje się trochę jak telefon dotykowy. Po prostu wyświetla nam interfejs, dotykamy paluchem, co chcemy. Czyli tryb totalnie dla nas jest dostępny. Znaczy, no dobra, na pamięć może to się nauczy, ale wątpię w to, naprawdę bardzo w to wątpię. Jak je odróżnić? Na szczęście w aukcjach często mamy napisane, że to jest wersja touch czy wersja zwykła. Tylko wersją zwykłą niestety też jest loteria, ponieważ jest od groma wersji oprogramowania tego sprzętu.

0: I dla kilku rodzajów oprogramowania to się robi, instaluje się to wszystko inaczej. I żeby nie było, ja teraz nie chcę tego powiedzieć tego, żeby zniechęcić was, że teraz jest trudne. Po prostu zważajcie na to, co pobieracie pod tym kątem. A są też wersje, dla których nie da się w ogóle jeszcze tego zrobić, ale to są bardzo rzadkie przypadki i z tego co wiem, to w Polsce nikt takiego czegoś nie miał. I to są przypadki egzotyczne, bardzo egzotyczne.
1: W jaki sposób my możemy odróżnić, kiedy zakupimy sobie takiego Hi-Fi Walkera? No wiadomo, dotykowa od niedotykowej do odróżnienia będzie łatwa po wyjęciu z pudełka, ale czy my kupując taki sprzęt i podpinając go po raz pierwszy na przykład do naszego komputera w celu instalacji Rockboxa, możemy jakoś wydedukować, z czym będziemy mieli do czynienia i w jaki sposób to wszystko będzie przebiegało?
0: Możemy zrobić dwie rzeczy i do tego by nam się przydała osoba widząca. Włączamy sobie urządzenie, wchodzimy sobie w settings, wchodzimy sobie w firmware info i teraz albo nam widzący odczyta numer oprogramowania, ale jest taki plot twistik, jeżeli mamy włożoną kartę pamięci, plik z wersją z jakiegoś powodu tekstowy tworzy się też tam. Nie wiem po co to jest, ale to jest akurat bardzo przydatne
1: Ale dla nas
0: w naszym
1: przydatne.
0: przypadku. Więc po tym możemy rozpoznać, jakie mamy wersje oprogramowania. Jeżeli my za nisko, oczywiście możemy też podnieść. To problem jest za wysoką, bo raczej downgrade nie jest polecany, bo może wysypać. Nie musi, ale może wysypać. Tam tak nie próbowałem, nie będę próbował. No wiadomo, że upgrade jest oczywiście możliwy zawsze. Ale najstarsze wersje softu są już wspierane, więc nie ma za bardzo sensu, jeżeli chcemy stawiać Roboxa oczywiście. Tak więc jest to do zrobienia. Jeżeli ja powiem tak, postaram się przysiąść osobom widzącą nawet i jakby w komentarzu zamieszczę później taką notkę, ile razy na przykład trzeba co wcisnąć, żeby do tej opcji się dobić, i wtedy można będzie, że tak powiem, brzydko na ślepo sobie to zrobić. Jeżeli macie włożoną kartę w środku, to potem tylko go wyłączycie, podpinacie i czytacie sobie, co jest w pliku tekstowym. Tam firmware TXT czy version TXT, jakoś tak się nazywa, już nie pamiętam, dawno to robiłem.
1: Okej, okay, czyli ten Hi-Fi Walker, ja tak szybciutko sobie wpisałem w wyszukiwarkę nazwę tego sprzętu. No widzę, że cena to też nie jest jakaś specjalnie mała, bo to jest około 500 zł.
0: No niestety, to jest inna sprawa, że to po pierwsze jest produkowane na dość wysokiej jakości po zespołach. To nie jest tania chińska zabawka. To jest porządny sprzęt. No a inna rzecz. AliExpress pewnie by załatwiła taniej.
1: No to akurat na przykład 499 widzę na Amazonie.
0: Okej, okay, a na przykład na Ali?
1: Nie sprawdzałem na Ali i no ciężko mi tu akurat tak na
0: Myślę, że
1: szybko
0: Ali mogłoby
1: coś
0: być taniej.
1: sprawdzić.
0: Myślę, że
1: No
0: Ali
1: tak,
0: mogłoby
1: tylko
0: być
1: pytanie, czy
0: taniej.
1: pod taką nazwą, czy pod jakąś tam inną jeszcze, nie?
0: Tak
1: No
0: jak
1: to...
0: powiedziałem, AGPTEC, AIGO EROS Q, tak, Q i K. Literka Q albo literka K. Po prostu może być tak i tak, o to mi chodzi. Albo Surfans, tak jak mówię, tak się pisze, F20. Urządzenia o tak zbliżonej specyfikacji, że no, są praktycznie te same. Mi się udało, taka ciekawostka, ustrzelić w tamtym roku na Oliksie za 300 zł. Nowe.
1: Okej.
0: I uważam, że to była świetna cena. Na to, co ten potrafi, ten sprzęt. I słuchajcie, możecie jeszcze spróbować poszukać czegoś takiego, co się nazywa X-Duo, X3II, czyli X3II albo X20. To będzie ciężej znaleźć. Sprzęt też Rockboxolubny. I mam wrażenie, że oparty dokładnie na samym systemie, bo wygląda on bardzo, bardzo, bardzo podobnie. W sensie obsługowo, bo wyglądowo to jest totalnie inny sprzęt. I moim zdaniem brzydszy. No i źle zaaranżowany, ale to jest moje zdanie. Może komuś się spodoba to, jak jego klawisze ułożone. Miałem to w ręku.
1: A czy masz teraz przy sobie tego Hi-Fi Walkera, żebyś mógł
0: Oczywiście
1: go
0: Hi-Fi Walkera mam.
1: opisać?
0: Tak. Najpierw może podam trochę parametrów technicznych.
1: Jasne.
0: Przedwzmacniacz, że jest tak jak powiedziałem, to jest jeden z modeli Sabra, który jest dość wysoki i raczej stosowany w kartach dźwiękowych albo w interfejsach audio niższej klasy, ale jednak interfejsach audio. To mały układ scalony potrafi nam napędzić słuchawki o nawet oporności ponad 90 ohmów.
1: No to już jest ładnie.
0: Jest bardzo ładnie. Samo urządzenie posiada Bluetootha 4.0 obokierunkowego, który nie jest jeszcze wspierany przez Roboboxa, a szkoda, bo nam by też dał Fire ciekawe możliwości. Czyli urządzenie potrafi odbierać dźwięk, ale też go wysyłać. Czyli możemy na przykład podłączyć słuchawki Bluetooth, ale możemy też sobie z niego zrobić transmitter Bluetoothowy. Czyli na przykład wpiąć do tego słuchawki na Bluetooth i potem wpiąć się jackiem do czegoś, czego ten słuchawek na przykład nie ma. Znaczy nie ma Bluetootha, przepraszam. Czyli mamy słuchawki Bluetooth, mamy na przykład starą wieżę. Chcemy podłączyć słuchawki do starej wieży. Mamy taki nadajnik Bluetooth, wpinamy do nadajnika te słuchawki po Bluetoothie, a nadajnik wpinamy do wieży jackiem. No i mamy starą wieżę z słuchawkami Bluetooth. Więc ona to pozwala. Mamy też obsługę kart pamięci do bliżej nieokreślonego formatu, w sensie przestrzeni, bo każdy źródło podaje inaczej. Najmniejsze wspierane pojemności, w sensie jakby najmniejsza wartość to 256 giga, w sensie tych, co są podawane, ale i 3 terabajtowe, bo niektórzy nawet 10 terabajtów podają. Powiem tak, 256 łyka, bez problemu.
1: A to nie, już jest sporo, jak na materiały audio. No wiadomo, że naszej całej kolekcji muzyki tam nie zmieścimy, ale sporo wejdzie.
0: Ja cię pokuszę o stwierdzenie, że te 512 giga też by weszło. No nie mam teraz takiej karty. Miałem wtedy, kiedy nie miałem tego urządzenia, więc nie powiem teraz, ale bez problemu. 256 pójdzie. Mamy wyjście słuchawkowe. Dobrze mówię, tak, wyjście słuchawkowe. No też możemy oczywiście głośniki tam podpiąć, nikt tam nie zabroni. Mamy jacka 3,5 mm. Mamy też wejście liniowe. Chcemy na przykład, nie wiem, nagrać sobie kasetę, w sensie zgrać kasetę. Możemy.
1: To się
0: nie wiem, zgrać z jakiegoś radyjka, bez problemu, wpinamy sobie jacka w linię i nagrywamy. Ale mikrofonu do rozmowy nie ma. Radia też nie ma. To jest odtwarzacz muzyczny, a nie tam... To nie jest kombajn, to jest odtwarzacz muzyczny typowo. Mamy click wheel, czyli trochę coś, co znane było z iPodów Classic. Nie wiem, czy pamiętasz iPody Classic, ale ma takie kółko.
1: No tak.
0: I to coś bardzo podobnego. To kółko nie jest nam niezbędne do nawigacji. Ale kółko się obraca. Nie wiem, czy będzie słychać. Ja spróbuję tym kółkiem trochę obracać. I czy to słychać? Słychać coś?
1: Coś bardzo lekko słychać, ale...
0: No bo ono ma takie swoje skoki.
1: Skokowe jest i też można je wcisnąć, tak?
0: Nie. Można wcisnąć też inaczej. Po środku tego pokrętła jest przycisk, który można wcisnąć, ale samo pokrętło jest po prostu pokrętłem.
1: Pokrętłem.
0: Mhm. Ponieważ przyciski sterujące są rozmieszczone na jakby płaszczyznach. Mamy USB-C, co jest bardzo ważną wiadomością. I moim zdaniem jest to świetna wiadomość, bo mamy jeden kabel do telefonu, to mamy też jeden kabel do...
1: Tak, no i współcześnie przede wszystkim nie trzeba pamiętać o jakichś kablach mini, mikro USB, które kiedyś no się gdzieś tam walały bardzo często. Dobrze, że jest ta unifikacja jednak.
0: Urządzenie potrafi pracować jako DAC. Niestety nie na Rockboxie.
1: Czyli jako karta dźwiękowa, po prostu.
0: Natomiast Rockbox tego nie obsługuje, z uwagi głównie na to, że to jest bardzo ciężko zaszyte gdzieś tam głęboko w oprogramowaniu, w bootloaderze i jeszcze tego nie doszli do tego, chcą to zrobić. Obudowa wykonana jest ze szkła, aluminium, gumy i część, chociaż nie, plastiku to tam chyba nie ma. Nie, no jest, ale w bardzo małych ilościach. To jest mieszanka w przysłowie wszystkich rodzajów materiałów, jakie się tylko da. Chociaż nie, plastiku to nawet tutaj nie ma, tak szczerze. Nie, plastiku nie ma, przyciski są wszystkie metalowe. Tak, przyciski są z metalu.
1: Czyli wygląda, podejrzewam, że dosyć profesjonalnie, tak porządnie zrobiony.
0: Jest to ciężkie, jest to małe i jest to ciężkie, taka cegiełka. Dosłownie, to wygląda jak taki... Wygląda to po prostu małe. Powiedzmy, że jest to wielkości mikrokasety, o.
1: Mhm, czyli takie pudełeczko.
0: Tak, największe od Sansy. Nie ma klipsa, muszę to przyznać. To jest jeszcze, zanim wrócę do wyglądu, powiem coś w zestawie. I bateria wystarczy na około 10 godzin. No mniej niż Sansa, ale no...
1: Bateria, jest. Jak rozumiem, jest wbudowana.
0: Oczywiście. Tam gdzieś klejona pewnie. No nie rozkręcałem tego, nie zamierzam tego robić.
2: Nie czuję po prostu takiej potrzeby, żeby to rozkręcać.
0: Okej, co dostajemy w pudełku? W pudełku dostajemy urządzenia, dostajemy taki woreczek, dostajemy kartę 64 giga. Ja miałem SanDiska, ale podobno mogą trafić się jakieś totalne, beznadziejne, no coś się tylko do śmieci nadaje. Dostajemy kabel USB-C na USB-C, jakiś kawałek papieru, czyli instrukcje, jakieś tam szybki start i to w sumie wszystko. Czy więcej potrzeba? No mogliby jeszcze dać jakiś kabel jack-jack, ale już okej. Okej, zapomniałem jeszcze jednym. Tego też jest Dropbox, nie obsługuje, a szkoda. Po pięciu do USB-C czegoś możemy na przykład pendrive'a tam wpiąć, albo nie wiem, dysk zewnętrzny, albo coś tego typu. I to będzie obsługiwać, możemy z tego wtedy odtwarzać muzykę.
1: Ale nie pod Dropboxem.
0: Jeszcze nie, ale też będzie zrobione, że na przykład iRiver H310 to ma. Ja wiem, że to jest w ogóle inny sprzęt i starszy sprzęt, ale on już to obsługuje i tam też to będzie. Także tak, kostki odbiłącej żadnej nie ma, no ale to akurat mnie nie dziwi w przypadku MP3-ki. W telefonie tak, ale MP3-ki rzadko kiedy były dostarczone z kostką, więc okej.
1: No
0: Okej,
1: dobrze,
0: więc
1: to
0: myślę, że
1: co?
0: możemy teraz
1: To
0: przejść do, jak to po prostu wygląda.
1: wygląd, tak jest.
0: HiFi Ultra H2 na górnej płycie mamy dość duży ekran, taki kwadratowy, szklany. Pod tym, że mamy to kółko. Kółko jest gumowe, w sensie pokryte gumą. Niestety boję się, że z czasem to się może po prostu kleić. No, na razie się nie robi, ale co będzie za kilka lat? Po środku jest przycisk, taki metalowy, duży, okrągły, który można wcisnąć. Jest to przycisk potwierdzający różne akcje. I teraz tak. Na dole, na rantach, mamy dwa okrągłe przyciski. Są to przyciski wstecz oraz przycisk home, czyli cofający nas do ekranu początkowego. Nad przyciskiem wstecz mamy dwa przyciski, takie półokrągłe, wystające dziwnie zabudowy. To są przyciski poprzednio następny utwór i też przy okazji możemy tym nawigować. Możemy nawigować po systemie pokrętłem albo tymiże przyciskami bocznymi. Na górnej krawędzi mamy tylko włącznik, na lewej nie ma nic. Na prawej mamy zaczepienie do smyczy, jakby ktoś chciał. Mamy slot kart microSD i przyciski głośności. Na dole od lewej mamy złącze jack na słuchawki, USB-C, złącze liniowe, no i dalej jakby ta część tej smyczy. No i tył jest wykonany całości ze szkła. Znaczy to jest po prostu płytka szklana klejona, tak? No pewnie pod spodem jest materia obstawiona.
1: Czy to, że to jest wykonane ze szkła,
0: Rama jest aluminiowa.
1: zwłaszcza plecki, nie może powodować, że po prostu będzie dość podatne na jakieś uszkodzenia?
0: Ja tam go nie traktuję jak jajko, a się jeszcze nie zniszczył, więc
1: A
0: problem.
1: ile czasu go masz? Przypomnij.
0: Już będzie rok ponad.
1: Aha, no to
0: Kupiony w maju 2024 roku.
1: takie szkło to jest, jak rozumiem, jak stosowane w smartfonach obecnie.
0: Nie wiem, jakie to jest, mam być szczery. Nikt tego nie podaje. Po prostu jest, że to jest szkło.
1: Okej.
0: Kropka. Na tym informacji jest tylko. Więc tak to wygląda. Nie jest to jakieś, nie wiem, wyglądające jakieś profesjonalne, ale też nie wygląda jakoś źle. Po prostu kawałek elektroniki. I tyle, tak? No, mamy po prostu kawałek elektroniki.
1: Czy myślisz, że fajnie by było pokazać w ogóle, jak to działa w praktyce? Co ten
0: Myślę, że
1: Rockbox obecnie potrafi?
0: zanim to tak, trzeba będzie przejść do opisu instalacji Roboxa,
1: No
0: ponieważ
1: tak.
0: jest to też temat bardzo ciekawy. Na takim urządzeniu jak HiFi Walker w teorii możemy użyć oficjalnego Rockbox Utility, tak zwanego. Czyli de facto, tak jak powiedziałem, interfejsu graficznego. Otwieram sobie program Exe.
1: Odsyłamy Was w takim razie do tej poprzedniej audycji. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo skoro już jest ten materiał, wpisujecie sobie na naszej stronie, na stronie Tyflo Podcastu, Rockbox przez X i tam znajdziecie materiał Roberta Łabęckiego o tym, jak ten system zainstalować.
0: I od razu przestrzegam was, może być drobny, jak będę prezentować już urządzenie, może być delikatny przester. On wynika tylko i wyłącznie z tego, że bardzo ciężko wysterować głośność jakby całości względem, o już będę lepiej też słychać, względem systemu po prostu operacyjnego. Bo ja też mam tu inaczej ustawione słuchawki, inaczej ustawione wszystko. I byłoby ciężko mi ustawić to tak, żebym to słyszał ja dobrze i żebyście wysłyszeli dobrze jednocześnie.
1: Jasne.
0: Więc może być delikatny przestęp. Ale dobrze, najpierw instalacja. W teorii uruchamiamy aplikację. Wybieramy sobie urządzenie, wybieramy sobie też dysk, punkt montowania tak zwany, czyli no, dysk, jakby gdzie są tam oznaczone. I klikamy instaluj. No i oczywiście musimy też zdobyć oryginalne oprogramowanie ze strony producenta na przykład. Czyli wchodzimy sobie na stronę producenta i pobieramy tam oprogramowanie. No bo
1: w przypadku tego HiFi Walkera to gdzie?
0: Ja powiem tak, to jest dość ciężko znaleźć, ja po prostu podrzucę gdzieś w komentarzu link do pliczku, bo tak będzie najprościej.
1: No bo tak, bo z tym może być problem.
0: On jest potrzebny do spaczowania bootloadera tak zwanego, czyli programu ładującego. Pamiętajmy, że bootloader Rockboxa nigdy nie zastępuje oryginalnego programowania. W żadnym przypadku tak nie jest. On, jeżeli macie do czynienia z Linuxem i z takim też jak grup, ty na pewno, Michale, wiesz, o co chodzi?
1: Zgadza się.
0: Jest to po prostu manager rozruchu, czyli właśnie bootloader, czyli narzędzie, które pozwala nam wybrać system, z którego chcemy załadować nasz system.
1: Nasz system, no bo tu mamy do czynienia tak naprawdę z małym komputerem, no wyspecjalizowanym, bo wyspecjalizowanym, ale jednak.
0: Tak, więc po prostu zastępujemy to, co ładuje nam domyślnie oryginalne oprogramowanie, zastępujemy tym, co nam ładuje domyślnie Rockboxa, ale nie wyklucza zmiany na oryginalne oprogramowanie, kiedy tego chcemy. Jest do tego jakaś kombinacja klawiszy, której ja nie używam, bodajże jest to trzymanie włącznika z przyciskiem OK, tym play pause przy okazji, tym na środku. Wtedy uruchamia nam się oryginalny soft. Więc w teorii po prostu robimy tą instalację, klikamy OK. I niestety często jest tak, że nam wtedy się utility po prostu zamyka bez błędu, bez niczego. I do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak jest. I dużo osób nie wie, czemu tak jest. I czasami to działa, czasami to nie działa. Ten sam problem jest na przykład z X-Duo X3, tym właśnie drugiej generacji. I z pierwszej zresztą też. Na przykład Sansa tego problemu nie miała nigdy. iPody, iRivery, Kowony też nie, ale on ma. Natomiast jest inny sposób na to. Faktem potrzebujemy osoby widzącej. W sensie możemy próbować na czuja, ale ja bym dla pewności przy osobę widzącą. Wchodzisz na stronę Rockboxa, na stronę konkretną tego portu i pobieramy od razu spaczowany plik bootloadera. I tu musimy pobrać do naszej wersji oprogramowania. To zapowiedziałem wcześniej.
1: Czyli trzeba sprawdzić wersję. Nie można się pomylić, bo wtedy może być źle.
0: W najgorszym, w najlepszym przypadku po prostu wyskoczy error, a w najgorszym ucyklimy sobie MP3-eczkę. Więc pobieramy ten plik, zmieniamy nazwę na update.upd, wrzucamy go na kartę luzem, wrzucamy też folder Rockboxa, który pobieramy też ze strony Rockboxa i pobieramy też te pliki głosowe na przykład, no bo jeżeli chcemy, żeby nam to mówiło, można je w teorii zrobić, ale z tym też są problemy, ale to są problemy w ogóle. Ostatnio coś ten kreator plików niestety jest tragiczny. Ale są polskie pliki do pobrania.
1: Aha.
0: Chociaż ten głos jest dziwny, ale ja wam pokażę. Ale pobieramy sobie paczki, rozpakowujemy wszystko na MP3 i ten plik. Uruchamiamy, wchodzimy do system settings, upgrade, potwierdzamy, on nam się zrestartuje i już nam uruchomi Rockboxa wtedy. I teraz tak, jak chcemy zaktualizować Rockboxa, to po prostu pobieramy sobie nowego Rockboxa, ale możemy też Rockboxa jako Rockboxa bez bootloadera teraz zainstalować się tym utility. Bez problemu on nam go zainstaluje.
1: Jeżeli to już raz zadziała, to już potem będzie szło.
0: Chodzi o bootloader, żeby bootloader spaczować ręcznie. Mhm. I tylko o to chodzi.
1: Jasne.
0: Dalej to będzie nam działać zwyczajnie, normalnie. Tak jak powinno.
1: Okej, okay. Czy jakieś inne jeszcze sytuacje związane z instalacją mogą się wydarzyć? Czy na coś jeszcze trzeba zwracać uwagę?
0: Nie wydaje mi się. Myślę, po prostu, jeżeli podążacie za tymi krokami, które powiedziałem, raczej wszystko zakończy się po prostu ładnie, sukcesem i bezproblemowo ruszy.
1: No dobrze, Patryku, to co? To pokażesz teraz, jak to działa?
0: Oczywiście, już pokazuję. Już to. Będzie mono, ale myślę, że nie będzie mieć dla jakiegoś znaczenia większego.
1: No tak.
0: I teraz powinniście w moim MFODA słyszeć.
1: Słychać.
0: Dobrze, więc ja teraz uruchamiam HiFi Walkera, przytrzymując przycisk ten włącznie. Tak, wiem, że jest, już wyłączam, było przesterowane. Ja mam ustawione tak po prostu, że jak go włączam, od razu włącza muzykę. No bo tak jest chyba najlepiej. Ale domyślnie wylądowalibyśmy w takim menu.
2: Ostatni biblioteka, teraz odtwarzane.
0: To by było jako znów odtwarzania.
2: Ustawienia, listy odtwarzania, kliczki, system, koty.
0: To są skróty, to właśnie, że ten głos jest, on jest jakby dziwny, bo on...
2: System, koty, ostatnie zakładki.
0: To możemy sobie dodać, jakby tej opcji nie będzie domyślnie, ona jest w ustawieniach do włączenia. I teraz tak, potem możemy poruszać się tą gałeczką.
2: Wyki, ostatnie zakładki. Biblioteka.
0: Lub tymi przyciskami, tymi takimi półokrągłymi.
2: Kliki. Ostatnie zakliki. Biblioteka. Teraz odtwarzam.
1: One tak dość mocno klikają.
0: Dlatego, że trzymam to na stole, wiesz?
2: Listy odtwarzyczki.
0: I tu bądź zrezonuje.
2: System. Foty. Ostatnie zakład. Kliki.
0: Pliki. No tutaj chyba nie trzeba wyjaśniać. Jest po prostu menedżer plików.
1: No zgadza się.
0: Możemy zarządzać plikami, możemy tworzyć foldery, pliki tekstowe, kopiować, wycinać, przenosić. Tego jest bardzo dużo. Ale możemy też po prostu odtwarzać.
2: Biblioteka.
0: To jest po prostu biblioteczka, czyli artyści, gatunki, style, albumy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście musimy sobie zinicjalizować. Jak pamiętacie Symbiana, to jest tak jak tam było. Mniej więcej tak zawsze tak to było, fonoteka tam się nazywało. Czyli mamy dużo utworów, możemy sobie, mamy, jeżeli są otagowane, no to wtedy on to tak jej łyknie i nam ładnie tutaj wszystko. I oczywiście też wyszukiwarka jest w bibliotece, możemy pisać. Pisanie polega na tym, że wybieramy literkę, klikamy ją i jeżeli już skończyliśmy, przytrzymujemy Enter dłużej. No bo wiadomo, klawiatury nie ma, jakoś trzeba to było obejść.
1: No, zgadza się.
0: Okej.
2: Okay. Teraz odtwarzane.
0: No, czyli po co się odtwarza w danym momencie?
2: Ustawienia.
0: Wiadomo chyba, o co chodzi.
2: Listy odtwarzania.
0: Czyli po prostu playlisty M3U zwykłe, bez problemu pójdą.
2: Wtyczki.
0: Wtyczki dla nas raczej mało interesujące, ale Rockbox ma dużo swoich dodatków. Gierki, jakieś aplikacje typu zegarki, kalendarzyki, kalkulatorki, dodatniczki, agendy. Tego jest bardzo dużo. I jest na przykład też emulator Game Boya. Jeżeli byście załadowali tutaj ROMa z gry z Game Boya, możecie sobie w niego pograć. Tak sprawdzałem, działa to.
2: System.
0: Informacje systemowe różne.
2: Foty.
0: Skróty, czyli pulpit tego czasu. To znaczy ikonki tego, co nas najbardziej interesuje. To jest niedostępne, bo tu nie ma... No bo właśnie. Rockbox nie ma normalnie TTS-u. On używa sampli.
1: I po prostu to, co jest na samplach, to jest dostępne. To, do czego są sample, to jest dostępne.
0: To, czego nie ma sampli, będzie na przykład literowane po prostu. Literko samplami literek. Możemy tworzyć tak zwane pliki.tok, czyli metadane, które nam będą dosłownie mówiły, na przykład będzie folder. No ale wtedy, jak na przykład dodamy, albo coś usuniemy, musimy też dodać albo usunąć plik tok, bo się nam struktura rozsypie. Trzeba z tym bardzo uważać. Ale można.
2: Ostatnie zakładki.
0: I wracamy do tego. Myślę, że przejdziemy sobie najpierw do tych ustawień, bo to chyba takie najciekawsze jest. I tam też warto w ogóle, tam też warto parę rzeczy od cała zmienić.
2: Dzięki Biblii. Teraz ustawienia. Ustawienia dźwięku.
0: Ustawienia dźwięku. Czyli wszystkie ustawienia związane z dźwiękiem, jak go słyszymy, jak go odbieramy.
2: Ustawienia odtwarzania.
0: Czyli na przykład tasuj, powtarzanie, tasowanie, nie wiem co, jakiś replay gain, płynne przejścia. Bardzo ciekawa funkcja i bardzo dobrze działająca funkcja, która po prostu działa no jak takie przejścia, wiesz, w secie DJ-skim. Jeżeli mamy naprawdę fajnie zgrany BPM utworów, to działa to świetnie. Muszę to przyznać.
2: Ustawienia ogólne.
0: Czyli wszystko inne.
2: Ustawienia stylu.
0: Czyli wizualne.
2: Godzina i data.
0: Tak, mamy zegar.
2: Zarządzaj ustawieniami.
0: Możemy na przykład zapisać do pliku, wczytać z pliku.
2: Ustawienia dźwięku.
0: Były na przykład też ustawienia nagrywania, bo oczywiście gdyby tu był dyktafon, byłoby też menu opcje dyktafon i byłoby też nagrywanie, przepraszam, byłoby też radio FM, no ale tu tego nie ma. Dobrze, myślę, że ustawień dźwięku zaczniemy, nie?
1: To zanim to zrobimy, to proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza. Kogo witamy?
3: Dzień dobry. Paweł Podolski. Cześć, z tej Paweł. Strony się kłania. Jestem naprawdę zagorzałym fanem Rockboxa i tych sprzętów, to aż normalnie się łza wokół kręci, jak się człowiek tak cofnie w czasie. Zaczynałem od odtwarzacza Sansa, jeszcze takiego metalowego. 280 chyba miał on w nazwie, o ile się nie mylę.
0: 60? Przypadkiem?
3: Tak, chyba coś w tym rodzaju.
0: Z tym takim bardzo niestandardowym wyjściem na ładowanie?
3: Tak, oczywiście taka. No i ja zapytam wprost, czy dałoby się po prostu po audycji mieć jakiś kontakt do ciebie, żebyś mi pomógł zanabyć odpowiedni odtwarzacz, zainstalować Rockboxa.
0: Tak, ja teraz powiem tak, ja teraz podam może dane kontaktowe tutaj, ale też je w komentarzu później podrzucę pod audycją. Więc tak, najprościej do mnie się z nami skontaktować pod mailem pates2klip@gmail.com. Ewentualnie możecie też mnie szukać na LTN jako Pates. Też bywam dosyć często. Jestem też często na telegramach. Jako Pates109. Mam Messengera. Na Messengerze możecie mnie znaleźć jako Patryk Pates. Oraz numer telefonu. Natomiast numer telefonu podam później z uwagi na to, że po prostu tego konkretnego numeru nie pamiętam jeszcze na pamięć i po prostu podam go w komentarzu.
3: To znaczy ja bym tylko prosił, jak będziesz przygotowywał materiały, które Michał potem opublikuje w komentarzach pod audycją, żeby właśnie, bo ja się właśnie obawiam, że kupię zły odtwarzacz, tak? Że kupię na przykład z ekranem dotykowym, żeby właśnie mniej więcej dać jakieś wskazówki, gdzie szukać i konkretnych modeli, żeby to było jasno napisane, nie wiem, w jakimś pliku tekstowym, żeby nie popełnić błędu, no bo sam przyznam, że sposób instalacji Rockboxa na takim urządzeniu, no to już musi robić osoba, która wie, co robi, tak? Bo to już trzeba sobie umieć sprawdzić wersję, pobrać odpowiedni plik, no nie... Na tych Sansach na przykład Clip Zip czy Clip Plus było to o niebo prostsze. A jak mówisz, że teraz się gorzej generuje te sample głosowe, bo ja to sobie kiedyś wygenerowałem, nie wiem, jakimś syntezatorem po prostu zwyczajnym, co używałem go na co dzień, typu, nie wiem, Jacek, czy coś w tym rodzaju. A teraz mówisz, że to wszystko trzeba pobrać i się jeszcze nie pomylić. Dlatego, no i ja bym był na przykład wdzięczny za pomoc, żebym miał pewność, że kupię właściwy sprzęt i będę się mógł nim po prostu cieszyć.
0: Nie widzę problemu, oczywiście chętnie pomogę. Jak mam czas, to bardzo chętnie. Coś z tego typu mogę sprawdzić, chociaż oczywiście też pamiętajmy, jeżeli kupimy coś złego, na przykład od razu po otwarciu paczki widzimy, że to jest dotykowe, to mamy też prawo 14-dniowego zwrotu, bez podania przyczyny. Ale raczej one są opisane. Jeżeli nie patrzycie tylko po tytułach, jeżeli wchodzicie w aukcję w środku, często w opisie jest napisane, czy to jest wersja touch, czy wersja zwykła. Co do wersji oprogramowania, to mówię, no jedyny sposób tak naprawdę sprawdzenia tego, to jest ustawienia. No ewentualnie możemy zapytać sprzedawcę, chociaż jeżeli to jest sklep, to może być problem. Wiecie, co ze sklepami jest. Po prostu biorą, wysyłają pierwszy pół.
1: A czasem oni nawet przecież nie mają tego towaru na miejscu, tylko jeszcze skądś to idzie z jakiegoś magazynu.
0: Tak. Więc, ale jeżeli kupisz coś prywatnej, no to po prostu pytajcie, tak? Prosiłbym o sprawdzenie wersji oprogramowania i wtedy raczej, no wiadomo, są gbury, że tak powiem brzydko, które tego nie zrobią. Ale raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś miał z tym mieć jakiś problem.
3: Ja kiedyś właśnie kupiłem na Allegro właśnie MP3, bo wiedziałem, że one już się, mówiąc brzydko, kończą. No i się zfrajerowałem, bo to były jakieś zapasy magazyna po prostu zleżałe, w których już bateria nie trzymała, nie? A jak wiemy, bateria niewymienna, czyli sprzęt był do wyrzucenia.
1: No tak, niestety.
0: Sorry, wymienna praktyka, to wiem, jak to wygląda, tak, że trzeba wszystko rozbierać i jest ten duży problem, także tak. O, generalnie też dysponuję paroma odtwarzaczami. Mogę jednego, że tak powiem, puścić dalej. No nie będą to małe pieniądze z uwagi też na to, że sprzęt jest w stanie idealnym i sprzęt jest po konserwacji, jest zrobiony w nim mod. Jest to iRiver H320. Urządzenie posiadające też dyktafon i radio, posiadające USB, OTG, posiadające linie, wymieniony dysk twardy, mechaniczny na kartę pamięci i nowa bateria, no ale no wiadomo, no nie mogę tego też jakoś sprzedać za niskie pieniądze z uwagi też na to właśnie to konserwację, która była tam poczyniona.
1: Generalnie w ogóle teraz to już nie jest, mam wrażenie, to już nie są te czasy, jeżeli ktoś liczyłby na tanią MP3, tak? No, sam ten Hi-Fi Walker, około 500.
3: Jak to rozumiem, że to może kosztować oczywiście, tylko tak jak mówię,
1: chciałbyś kupić po prostu dobry model.
3: Tak, dokładnie. Nawet tego Highwalkera, gdyby udało się kupić i ktoś mi go zrobił, to nie ma problemu. Jestem się w stanie dogadać.
0: W ugadaniu się, jeżeli uznajemy też jakąś cenę, jakąś robociznę i tak dalej, mogę zająć się po prostu zrobieniem tego za kogoś, tak? Potem odesłanie gotowego produktu udźwiękowionego do odbiorcy, tak to nazwę.
3: No to ja na Altenie też jestem podnikiem YX Podols. I można do mnie napisać yxpodolsmałpka@gmail.com, więc nie ma problemu, po audycji zapraszam do kopii.
0: To jak coś, no to oczywiście odezwę się i ustalimy jakieś szczegóły ewentualne tutaj.
3: Jasne, no to trzymajcie się fajnie w ogóle za pomysł, bo no MP3 to... Ale to ma audycję o tym, skąd pozyskiwać muzykę, to Michale warto się zastanowić, czy by nie zrobić.
0: W pewnym sensie tak naprawdę... Zapamiętam tu, że narzędzie do pobierania same w sobie nie są na przykład nielegalne. Bo no sam tak. YouTube DL był rozwijany przez nawet Google'a długo.
1: Wiecie, YouTube DL jako taki to jak najbardziej. Ja mówię o jakichś innych narzędziach, chociażby pozwalających na pobieranie no gdzieś tam materiałów, czy to ze Spotify'a, czy z
3: Deezera. Oj, tutaj się na razie znam blokadę kontaj.
1: Tak, tutaj to już trzeba na to uważać. Natomiast no narzędzi do pobierania materiałów z YouTube'a jako takiego, no to mamy troszkę i tych narzędzi i dla nas coraz więcej się pojawia.
0: Dużo i będzie tego więcej.
1: Dobrze.
3: No to co jest takie najpopularniejsze właśnie tak z YouTube'a? Pontes ja używam.
0: Ja bym za Pontesa, bo Pontes jest najbardziej elastyczny, najprostszy i najprzyjemniejszy.
1: No też ten TCA Media Downloader, o którym mówimy od czasu do czasu w Tyflo Przeglądach, to myślę, że dość popularny jest.
3: Dobrze, super było wrócić do wspomnień. Trzymajcie się i zapraszam do kontaktu.
1: Okej. Okay. Dzięki, Pawle, w takim razie. Do usłyszenia. Trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. No dobra, to wracamy do ustawień.
0: Tak, ustawienia dźwięku.
2: Ustawienia dźwięku. Głośność.
1: Gdybyś, Patryku, dał radę może troszeczkę tę syntezę dać głośniej, o ile byłoby to możliwe.
0: Tylko nie wiem, czy się przesteruję wtedy.
2: Maksymalna głośność.
0: Właśnie.
1: A, już jest
2: maksymalna głośność.
1: Tak, no okej, okay. No to...
0: Tak. Jeszcze chwileczkę, sekundę. No. Faktycznie mogę zrobić tę rzecz. Zapomniałem, że miałem włączony. To jest w ogóle dźwięk granicy. I teraz powiem też głośniej.
1: No, wydaje mi się, że jest podobny.
2: Tony wysokie.
0: I co?
2: Balans, pony wysokie.
0: Dobra, to jeszcze czekaj, podbiję sobie jeszcze jakaś w panelu. No, shift tabulator. Jest na maksa.
1: Okej, no to trudno. Okej, dobra.
0: Z tym nic nie zrobię, także musi tak być. Chyba, że mamy ogranicznik, sekunda.
2: Balans, on lach, maksymalny, minus 2. Minus 6 decybeli.
0: Dobra, nie, okej, dobra, to zaczynamy od ustawień.
2: Głośność.
0: No to tak jak mówię, chyba tego...
2: Minus 2.
0: Nie trzeba tłumaczyć.
2: Głośność, też... maksymalny, minus 2 decybeli. Minus 20.
0: Nie, to dziwna sprawa, ale dobrze.
2: Głośności.
0: Czyli tu mamy ogranicznik, który możemy narzucić. I to wszystko się w decybelach się mierzy. Mamy ogranicznik, który możemy narzucić. Tak, że do konkretnego poziomu możemy głośność podbijać albo zmniejszać.
2: Tak.
0: Bas. Te decybele. Możemy mieć ujemny lub pozytywny.
2: 0 decybeli.
0: Od minus 24 do plus 24. To jest różne w zależności od odtwarzacza, co ciekawe.
2: Lach. Tony wysokie.
0: Analogicznie, czyli treble. Też tak samy przedział.
2: Balans,
0: to czyli wiadomo, tak, lewy, prawy kanał.
2: Konfiguracja kanałów.
0: O co chodzi?
2: Stereofoniczny.
0: Mamy stereofoniczny.
2: Monofoniczny.
0: Czyli ma to?
2: Własna.
0: Własna, czyli możemy własną szerokość bazy stereofonicznej, ale za chwilę to pokażę.
2: Monofoniczny lewy, monofoniczny prawy.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć.
2: Karaoke.
0: Też coś, co niby nam ułatwić karaoke, ale to po prostu niszczy dźwięk.
2: Panelowa. Konfiguracja szerokość bazy stereo.
0: To, co powiedziałem. Możemy do 250% ją poszerzyć i to właśnie działa w tym trybie własnym.
2: Filtr roll off dace.
0: Jaki? I teraz tak, tu są ustawienia, które też do końca nie rozumiem.
2: Gwałtowny.
0: Tu mamy jakiś filtr dźwiękowy.
2: Powolny, krótko, obejście, gwałtowny, filtr roll off dace.
0: Tu myślę, że potrzebna byłaby osoba, która się bardziej na dźwięku zna.
2: Wybór wyjścia.
0: A właśnie.
2: Automatycznie, słuchawki, automatycznie.
0: Tego nie powie, dlatego że po prostu on chce przejść na to urządzenie, a to chodzi o linię.
2: Słuchawki, panowa.
0: Czyli po prostu możemy liniowo wysłać. No i...
2: Crossfit.
0: Ja dokładnie nie wiem, czym jest crossfit. Może ty bardziej wiesz, czym jest crossfit?
1: Też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, o co tu chodzi. Wydawałoby się, że to jakieś przenikanie, ale chyba nie.
0: Nie wiem dokładnie, czym jest crossfit, szczerze mówiąc.
2: Korektor,
0: czyli equalizer. Mamy bardzo dużo pasm, mamy gotowe ustawienia. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć.
2: Rozpraszanie
0: dźwięku. Nie. Czyli...
2: Rozpraszanie.
0: Na przykład mamy głośnik i chcemy, żeby to troszkę było lepiej słychać na dalszą odległość. Możemy w teorii dźwięk rozproszyć. Brzmi to dziwnie.
2: Przestrzenny has.
0: Has surround, czyli wizualizacja dźwięku przestrzennego.
2: Percepcyjne rozszerzenie basu.
0: Delikatne pogłębienie basu, subbasu właściwie. Mamy kilka kroków.
2: Percepcyjne kompensacja poziomu.
0: Możemy to procentowo ustawić lub skokowo.
1: Redukcja kompensacja poziomów to brzmi jak jakiś kompresor. Wyrównywanie, tak?
0: Tak. Normalizacja. Redukcja zmęczenia słuchowego, czyli w teorii, jeżeli wiadomo, długo czegoś słuchamy, można to zacząć męczyć, to możemy w teorii ograniczyć to. Tak naprawdę ja zauważyłem, że to jakby, nie wiem, zmniejsza głośność?
2: Wyłącz. Cichy, ciadni, głośny, anulować.
0: To jest poziom, są po prostu poziomy.
2: Zmęczenia szybciej, flash wolniej.
0: Nie wiem, co to robi i chyba nigdy się nie domyślę, co to robi.
2: Kompresor.
0: Tu mamy kompresor, mamy tak.
2: Próg wzbudzenia. Kompensacja poziomu. Stopień kompresji.
0: Czas ataku.
2: Czas zwolnienia. Próg wzbudzenia.
0: I chcecie tu naprawdę bawić się tym, to jest bardzo, bardzo szeroki temat.
2: Głośność. Ustawienia odtwarzania.
0: Teraz tutaj.
2: Tasuj.
0: No to chyba wiadomo, co to jest tasowanie.
1: Czyli po prostu losowe.
0: Tak, powtarzam, możemy tak.
2: Wszystkie. Jeden utwór. Tasuj. Wyłącz. Wszystkie.
0: Czyli tasuj, czyli...
2: Powtarzam.
0: Chodzi o to, że powtarzanie tasowania, czyli on będzie nam tylko tasował w sytuacji, w której skończy się muzyka. Jeżeli będziemy zmieniać ręcznie, to nie. Ale kiedy się skończy utwór sam z siebie, wtedy następny będzie utworzony losowy.
2: Odtwarzaj wybrany plik jako pierwszy.
0: To jest coś, czego nie lubię. Jak to działa?
2: Plik jako pierwszy.
0: Jeżeli włączymy coś, on to traktuje jako pierwszy element na liście. Skutkiem tego jest to, że później skończymy do końca listy, do początku, to ten plik będzie odtwarzany właśnie jako pierwszy, czyli będzie na początku.
2: Przewijany.
0: Tu mamy parę opcji.
2: Minimalny krok przewijania. 1 sekund.
0: W sekundach do minuty.
2: Minimalna szybkość przewijania.
0: I szybkość przewijania. Od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.
2: Przewijanie. Wyciszenie po zatrzymaniu / wstrzymaniu.
0: Czyli myślę, że wiesz, o co tu chodzi. Jeżeli wciskasz pauzę, to ten dźwięk taką fejdę robi.
1: Tak, z crossfade'em po prostu. Tak, a właśnie z fejdą. Wyciszenie. Tak jak w Winampie Shift V na przykład.
2: Przewijanie. Wytryk pojedynczy. Wyłącz.
0: Nie wiem, czy jest to pojedynczy. To jest jakaś nowa funkcja w ogóle.
1: A to nie chodzi o odtwarzanie tylko jednego utworu?
2: Utwór.
0: A może tak.
2: Wykonawca albumu. Wykonawca. Kompozytor. Praca. Gatunek. Wyłącz.
0: Źle opcji tu jest.
2: Utwór. Anowa. Tryb imprezy.
0: Tryb imprezy. Możemy sobie ustawić na przykład taką playlistę, jaką chcemy i będzie tylko ta playlista gra w kółko. Ale to nie to, że ta lista taka stała, tylko taka tymczasowa.
2: Płynne przejścia.
0: To, co powiedziałem, tu jest bardzo dużo ustawień.
2: włącz płynne opóźnienie wejścia, czas wejścia, opóźnienie wejścia, czas wejścia, typ wejścia, włącz płynne...
0: Myślę, że DJ-e tutaj naprawdę sporo sobie ustawią i będą wiedzieli, co robią.
2: Replay gain.
0: Replay gain, nie wiem dokładnie, co to jest replay gain.
1: No to chodzi o normalizację, czy o zmianę głośności brzmienia utworów. Jeżeli na przykład chcemy, żeby wszystkie utwory nam brzmiały na jednakowej głośności, to możemy sobie zastosować właśnie ten tak zwany replay gain, znormalizować je do konkretnej głośności, do konkretnego poziomu i wtedy mamy sytuację taką, że wszystko odtwarza nam się z taką samą głośnością.
0: Co ciekawe, był też w ogóle dithering w ustawieniach dźwięku, czyli redukcja przesteru. Nie wiem, dlaczego został usunięty. Najprawdopodobniej został po prostu wdrożony jako jedna z opcji tych zmęczeń słuchowych i tak dalej. Ale szkoda, że nie ma po prostu tego differingu, który był tam. I on był naprawdę dobry.
2: Brzęczyk przy przejściu.
0: Czyli kiedy zmienia się piosenka, mamy taki dźwięk. I możemy też wyregulować jego głośność, czyli cichy, średnio głośny lub brak.
2: Przechodzenie między katalogami.
0: No, raczej trzeba tłumaczyć. Po prostu skończy na folder, możemy nie wychodząc jakby z widoku otwieracza przejść do kolejnego.
2: Ogranicz przechodzenie między katalogami.
0: Na przykład do konkretnej struktury. Czyli na przykład mamy wykonawcę, mamy w nim albumy. Nie chcę tam pójść poza wykonawcę, ale pomiędzy albumami już tak.
2: Obsługa plików CUR.
0: No chyba wiecie, czy to są pliki Q, tak się wydaje, czyli znaczniki tak naprawdę.
2: Trzymanie po odłączaniu słuchawek.
0: Czyli kiedy odepniemy jacka, no to nam się wyłączy muzyka.
2: Długość przeskoku.
0: O co chodzi? A o to, że możemy sobie przeskakiwać na przykład pomiędzy, w czasie, skok w czasie tak zwany, time jump. Możemy do kolejnego utworu, albo do początku utworu, albo po prostu zablokować go.
2: Blokuj przejście.
0: Tu też mamy coś takiego, na przykład, żeby, nie wiem, przypadkowo nam się coś wciśnie w kieszeni, żeby dzisiaj nic nie klikło.
2: Przewij poprzez utwory.
0: Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Nie.
2: Tak, przewij, po... tak, nie. Przewij poprzez utwory.
0: Przewij poprzez utwory i... Znaczy domyślam się, że chodzi o to, że jakbym przetrzymał przewijanie dłużej, to wtedy po prostu by mi przeskakiwało do kolejnych plików.
2: Cofnij przed wznowieniem.
0: Czyli na przykład możemy sobie ustawić to w ten sposób, że kiedy zatrzymamy odtwarzanie, to na przykład nam cofa te 2 sekundy do tyłu.
2: Cofnij powstrzymaj.
0: Analogicznie tylko po prostu po zatrzymaniu.
2: Częstotliwość.
0: No to mamy.
2: Automatycznie. Audivox. Automatycznie.
0: No, dużo tego jest, ale ciężko się określić, co jest co.
2: Częstotliwość.
0: Ale chyba wiecie, że mi sobie jest to częstotliwość. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest raczej jasne.
2: Okładka albumu. Wyłącz.
0: Może mi wyświetlić okładkę albumu, jeżeli oczywiście są.
2: Rejestrowanie. Nie
0: wiem czego.
2: Rejestrowanie. Kasuj.
0: To wszystko tutaj.
2: Ustawienia ogólne. Ekran bieżącego odtwarzania.
0: Czyli?
2: Przeglądarka domyślna. Szybki przycisk dla ekranu odtwarzania. Ustaw wtyczkę kontekstową PS. Przeglądarka.
0: O to chodzi.
2: Bieżącego odtwarzania.
0: Jak ma wyglądać ekran odtwarzanego utworu? Tam się wyświetlają nazwa utworu, no to jest niedostępne. Znaczy inaczej, dostępne, ale na okrętkę. Tam wyświetla się czas odtwarzania, czas, który pozostał, wykonawca i tak dalej. Może na przykład sobie podpiąć to wtyczkę z tego katalogu. Wtyczek na przykład mieć tam, nie wiem, misia. Albo, nie wiem, co, zegarek.
2: Listy odtwarzania.
0: Czyli jakie ustawienia dotyczące listy
2: odtwarzania. Ustawienia przeglądarki listy odtwarzania.
0: Czyli jak to ma przeglądać wszystko?
2: Rekurencyjnie wstawiaj katalogi.
0: No, czyli po prostu rekurencyjnie, tak? Czyli powtarzanie.
2: Obecna lista odtwarzania. Ostrzeż przed usunięciem dynamicznej listy odtwarzania.
0: Wiadomo.
2: Zachowaj bieżący utwór podczas zastępowania listy odtwarzania.
0: Czyli jeżeli zmieniamy listę odtwarzania, to nawet ten utwór zostaje na tej liście i przechodzi na drugą.
2: Pokaż opcję dodawania losowego.
0: Czyli losowe dodawanie utworów, czyli na przykład coś tam zagra i możemy to dodać tak po prostu z marszu.
2: Pokaż opcję kolejki.
0: Kolejka, czyli kolejkowanie utworów.
2: Ostrzeż przed ustawienia przeglądarki list widok plików. Sortuj uwzględniając wielkość liter.
0: No, czyli na przykład małe litery na początku, duże litery będą na końcu.
2: Kolejność katalogów. Alfabetyczna według daty od najstarszego, według daty od najnowszego. Alfabetyczna.
0: Chyba to jest raczej jasne, prawda?
2: Kolejność katalogów.
0: Co ciekawe, w starszych wersjach Roboxa wszelakie słowo katalog było sobie słowo folder. Nie wiem, po co zmienili, ale okej. Okay.
2: Kolejność plików.
0: To samo.
2: Sortuj liczby. Jako całą liczbę. Po cyfrach. Jako całą liczbę.
0: No, to wiadomo.
2: Sortuj, wyświetlaj pliki.
0: I to jest bardzo ciekawa opcja.
2: Muzyczne, listy odtwarzania. Wszystkie, obsługiwane, muzyczne.
0: No i to jest moim zdaniem dość ciekawe. Po prostu możemy ukryć to, czego nie chcemy widzieć.
2: Wyświetl, pokaż rozszerzenia pliku.
0: To jest raczej jasne.
2: Podążaj za listą odtwarzania.
0: To jest świetne, ponieważ na przykład nie wiemy, co gra w danym momencie, sobie wciśniemy przycisk i mamy informację o tym, co gra w danym momencie. Jaki plik jest obecnie odtwarzany.
2: Pokaż ścieżkę.
0: Chodzi o to, żebyśmy mieli na przykład, nie wiem, karta slash muzyka slash nie wiem tam.
1: Czyli po prostu dokładną lokalizację pliku na karcie.
0: I ever wanted slash 01 I ever wanted radioedit.mp3, nie? Albo na przykład...
2: Tylko aktywny katalog.
0: Właśnie.
2: Pełna ścieżka. Wyłącz.
0: No, albo w ogóle wyłączę tą ścieżkę, wtedy ją wyłączę, bo nie można tego.
2: Rozpocznij przeglądanie plików w katalogu głównym.
0: To jest do biblioteki opcja.
2: Szybki przycisk menadżera plików. Wyłącz właściwości. Włącz pokaz slajdów. Otwórz za pomocą. Usuń. Dodaj. Dodaj losowy. Wyłącz.
0: Możemy sobie ustawić szybki przycisk, czyli ten przycisk, który robi nam ze wstecz podczas otwarania. I on...
1: I ten szybki przycisk po prostu ma różne funkcje, tak? I możemy sobie wybrać.
0: Tak, wybrać, co chcemy, żeby on tam nam robił.
2: Sortuj uwzględnij biblioteka. Czytaj do pamięci RAM.
0: No, czyli żeby w RAMie wszystko się działo.
2: Automatyczna aktualizacja. Zainicjuj teraz. Uaktualnij teraz. Zbieranie danych podczas działania. Wyeksportuj zmiany. Zaimportuj zmiany. Wybierz katalogi do przeskanowania. Czytaj do
0: pamięci. No to raczej jest w miarę lasta, myślę.
2: Ekran. Ustawienia wyświetlacza LCD.
0: Tak, to jest napisane LCD.
1: LCD, okej. Okay.
2: Podświetlenie.
0: Podświetlenie.
2: Podświetlenie w trakcie ładowania. Podświetlenie podczas blokady.
0: Polecam jak najciemniej zrobić. A, jak wciśniemy włącznik, tak po prostu raz to się blokuje. I drugi raz się blokowują. Trochę jak telefon.
2: Podświetlenie tytułów.
0: Ja tego nie tłumaczę, bo to chyba jest jasne, takie się daje.
1: Płynne no tak. Podświetlenia.
0: Czyli ona będzie tak stopniowo, taka fajda będzie wchodziła z podświetleniem.
2: Płynne wyjście podświetlenia.
0: Analogicznie.
2: Na pierwsze naciśnięcie włącza tylko podświetlenie.
0: Czyli wciskamy raz i po prostu tylko świeci.
2: Płynne pierwsze zwolnienia podświetlenia.
0: Nie wiem, o co może chodzić.
2: Jasność. Podświetlenie. Ustawić przewijanie napisu.
0: No to bardziej chodzi o graficzne tak naprawdę opcje. To są głównie graficzne, nie?
2: Przekaźnik szczytowy.
0: Nie wiem, o co chodzi.
2: Domyślne kodowanie. Uniko.
0: No to raczej jest jasne.
2: Łaciński podstawowy. Grecki. Hebrajski, cyrylica, tajski, arabski, turecki, łaciński rozszerzony, Europa Środkowa, Europa Zachodnia, japoński, chiński uproszczony, koreański, chiński tradycyjny, Unicode.
0: Myślę, że lepiej mieć Unicode, prawda?
1: No tak, bo to jest najpopularniejszy typ kodowania w dzisiejszych czasach, chyba że na przykład mamy jakieś starsze pliki audio kodowane lokalnie, no to na przykład może być sensowne wybranie środkowoeuropejskiego, tak? Ale to już trzeba...
0: Naprawdę, UTF-16, nie UTF-16.
1: Nie, to jest ISO. To jest ISO albo, albo Windows 1250, no to pytanie...
0: Jak... Aż mi się przypomniał program Grzegorzuka.
1: No, dokładnie.
0: Do zmiany właśnie kodowania
1: był,
0: plików.
1: Był tak.
0: Ale najważniejsze jest to, że to jest, się tyczy tylko ekranu. Nieważne, jakbyśmy mieli chiński, to Rockbox tam normalnie czyta wszystko. To tylko dla wzrokowców jest.
2: Ustawienia wyświetlacza LCD. Ekran. System. Bateria. Ładuj podczas podłączenia USB.
0: Tak, na przykład mamy DAC-a.
2: Moc.
0: A tu możemy, słuchajcie, jeszcze sobie wybrać.
2: Nie. Moc. Nie, tak. Ładuj podczas podłączenia.
0: Możemy wybrać sobie, słuchajcie, też wataż. I tu?
2: Bateria.
0: Jest tylko to. Ten dźwięk oznacza, że to jest krawędź listy.
2: Bateria, dysk, pamięć podręczna katalogu. Tak.
0: Jak to działa?
2: Pamięć podręczna katalogu.
0: Plik kodowany do RAMu jakby. I powiedzmy odtwarzam muzykę i usunę ten plik. Jeżeli on dalej gra, mogę go odtwarzać. Jeżeli go zmienię, to dopiero znika. Ma to swoje zalety. Ale warto to wyłączyć. To jest tylko jedna opcja z tej.
2: To jest ograniczenia. Maksymalna liczba elementów przeglądarki plików. Maksymalny rozmiar listy odtwarzania.
0: Po co to komu głównie po to, żeby na przykład nie spowalniał nam procesor?
2: Rozmiar bufora znaków. Maksymalna typ regulacji głośności. Bezpośrednio. Percepcyjny. Bezpośrednio.
0: Czyli?
2: Typ regulacji głośności.
0: Spróbuję to pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda. Włączę jakiś, mam nadzieję, że nas nie zabiją za to, że włączę jakąś muzyczkę tutaj na chwilę. Spróbuję znaleźć coś, co jest w miarę...
2: Ustawienie.
0: Bo tego nie podnie, tego nie wiem wytłumaczyć.
2: Bibliotek, wiki, tempo, ile, kata, 8, 9, minus.
0: To jest jakiś plik z YouTube'a, słuchajcie. Na chwilę wyłączę to. I teraz tak. Jeżeli mam ustawione normalnie bezpośrednią głośność, to jest tak. Zciszam. No to jest coś takiego, prawda? Zgłaśniam.
1: Mhm.
0: A co będzie, jeżeli teraz...
2: Odtwarzane. 1, 8, 9.
0: Jeżeli włączę...
2: 8, 9, tak, wiki. Bibli, teraz ustawień, ustawień, ekran, listy, odtwarza, widok, plik, Bibli, tak, system, dysk, ogranicza, typ regulacji, głośny, bezpośpercepcyjny, typ regulacji, ustawień, listy, odtwarza, teraz odtwarza.
0: Mamy to i teraz tak. Widzisz?
1: Moi, ja szczerze mówiąc nie czuję, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło.
0: To się zmieniło, ponieważ teraz
1: no.
0: To jest tak, jakbyś potencjometrem kręcił. Jest to słowo jakbyś skokowo.
1: A, okej, okay. O to ci chodzi.
0: Dobra, to muzyczkę wyłączę już. Czy to za X nie zabił?
2: Odtwarzane.
0: Otóż nie powinien, ale no, nie wiadomo.
2: Ustawienia, ustawień, ekran, list, widok, biblioteka, system, bateria, desk, ograniczenia, typ regulacji, parce, bezpośredni, typ liczba kroków, typ regulacji głośności.
0: Inna sprawa, bezpośredni tryb po prostu jest systemowy. Ten percepcyjny to jest jakby wymysł Rockboxa. On oczywiście działa, chodzi o to, że to jest jakby ich wymysł.
1: Mhm.
2: Liczba kroków głośności.
0: To jest bardzo ciekawe.
2: Jeden to.
0: Możemy mieć po prostu liczbę kroków głośności.
2: 95.
0: Można... Od chyba 5 do 100.
1: Po prostu im więcej tych kroków, tym bardziej precyzyjnie będziemy mogli sobie tę głośność ustawić.
0: Tak.
2: Użyj skrótów zamiast szybkiego dostępu.
0: Nie polecam. Szybki dostęp czym jest? To później.
2: Tryk adaptera samochodowego.
0: Bizabi. Nie wiem, co to robi.
2: Dźwięk przycisków.
0: To jest to właśnie to, co mi słyszycie. Możemy go wyciszyć, jest cichy, średni, głośny.
2: Zaawansowana blokada klawszy.
0: Nie wiem, jak to działa. W ogóle jest błąd. Ale nie wiem, jak to działa, nigdy tego nie potrzebowałem.
2: Urządzenie USB HD.
0: Możemy ukryć po prostu dysk wewnętrzny.
2: Typ klawiatury USB.
0: A to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli podłączymy go do komputera, możemy na przykład sterować sobie głośnością odtwarzanymi plikami w komputerze.
2: Multimedia. Prezentacja. Przeglądarka. Multimedia. Typ klawiatury.
0: Przeglądarka oczywiście internetowa, a u prezentacji to wiadomo PowerPoint.
2: Typ USB. Pamięć masowa. Tylko ładowanie. Pamięć masowa.
0: Czym się to różni od tego dysku USB HID? Znaczy tutaj to w ogóle się niczym nie różni, bo to nie ma pamięci wewnętrznej. Zapomniałem, czy powiedziałem, ale generalnie większość tych odtwarzaczy, na tym to bardziej profesjonalnych, nie ma w ogóle pamięci budowanej.
1: Tylko po prostu, tylko kwestia karty.
0: Tak, no i oczywiście robot chce na karcie. O co chodzi? Gdybyśmy w kolejnej seansie wyłączymy tryb USB HD, będzie widoczna tylko karta. Jeżeli wyłączymy w ogóle tutaj to nic nie będzie widoczne w eksploatorze systemu.
2: Tylko pamięć masowa. Typ bateria. Włączanie slash wyłączanie. Pokazuj komunikat wyłączenia. Tak.
0: Możemy go wyłączyć, jak tego nie chce. To się po prostu mówi wyłączanie i się taki pokazuje napis. Wyłączanie.
2: Pokazuj
0: komunikat. Ja uważam, że lepiej to mieć na wszelki wypadek. To...
2: Ekran startowy.
0: To jest to, co ja ustawiłem.
2: Znów odtwarzanie.
0: Czyli od razu mam muzykę, ale możemy też mieć.
2: Ustawienia.
0: No jakby też się od razu ustawić, wchodzić.
2: Ostatnie zakładki. Tyczka otwierania.
0: Czyli jakaś tyczka.
2: Poprzedni ekran. Menu główne.
0: Poprzedni ekran, czyli de facto to, co się odtwarzało ostatnio. I menu główne.
2: Wiki.
0: Czy od trybu kazaliście?
2: Biblioteka. Ekran
0: byłoby też radio i dyktafon, ale że go tu nie ma, no to...
2: Automatyczne wyłączanie.
0: Czyli po jakim czasie możemy się na przykład wyłączyć, tak?
2: Uchom usypiacz. 30 minut.
0: Usypiacz, czyli po prostu na przykład sobie chcemy się iść położyć, spać już. Coś tam nam pograć jeszcze po międzyczasie. No nie wiemy, czy zaśniemy, więc no po prostu nam się wyłączy sam po czasie, prawda? I ten to się resetuje, jeżeli ciśniemy jakiś przycisk. Automatyczne wyłączenie, no to jest po prostu power saving, tak? Czyli leży sobie, leży. Zostawiłem samotną MP3, no żeby nam bateria się tegowała, no to się wyłączy wcześniej.
2: Domyślny czas usypiacza.
0: Możemy ustawić to.
2: Uchom usypiacz przy włączeniu. Zresetuj usypiacz przy naciśnięciu przycisku.
1: Możemy o tym decydować.
2: Włączenia.
0: Tak.
2: Włącz zakładki. Zakładka po zatrzymaniu.
0: Czyli dosłownie, kiedy bym wcisnął stop, by na mnie pytało, czy... Znaczy, to by wstawiał zakładkę.
2: Zaktualizuj zakładka. Nie, tak, pytaj.
0: A może pytać też, czy wstawi zakładkę. To jest męczące, ale można.
2: Anulowa. Zaktualizuj po zatrzymaniu.
0: Czyli zakładka, jeżeli jest stworzona, To postara sobie napisane nowo, świeżą.
2: Odtwarzaj ostatnią zakładkę. Nie, tak, pytaj. A nowa.
0: Po prostu, kiedy otworzyłbym jakiś plik, to by to włączyło zamiast plik, to włączyłby zakładkę.
2: Przechowywać listę najnowszych zakładek.
0: Ja mam to właśnie ustawione i dzięki temu mam te stacje zakładki.
2: Zakładka. Automatyczne wznawianie. Automatyczne wznawianie. Znów przy automatycznej zmianie utworu.

0: To na pliki.
1: Wymawiaj rozszerzenia pliku.
0: Nie polecam. Będzie mówił folder, folder, plik, plik, plik, plik i w ogóle nie polecam.
1: Informuj o stanie baterii.
0: Kiedy ja tylko jest włączona i ma niski poziom, to mówi nam. W sensie w dwóch przypadkach. Kiedy ją włączymy lub kiedy ma niski poziom, nam informuje nas, że jest niski poziom.
1: Głośność komunikatów głosowych.
0: To zostało dodane jakoś niedawno.
1: 1%.
0: Bo kiedyś tego nie było, a możemy rozdzielić głośność dostępności od
1: głośność
0: reszty.
1: Menu głos, ekran bieżącego od no. Ustawienia stylu.
0: Tutaj raczej nie ma co pokazać.
1: Godzina i data.
0: No co możemy zrobić?
2: Bo to jest typowo wizualne, jak rozumiem, tak?
0: Tak, mamy godzinę ustawienia i co ciekawe, przytrzymamy na tym.
1: Teraz odtwarzam. 1, 8, 9. Teraz ustawienia. Ustawienia za godzina i data. Ustaw godzin. Aktualna godzina. 20:56 maj 2015.
0: No cóż, temu nie możemy ufać. Po przytrzymaniu przycisku Home na tej opcji jest pokazany nam zegarek.
1: Format godziny.
0: 12:24.
1: Ustaw godzinę i datę. Zarządzaj ustawienia. Przeglądaj pliki konfiguracyjne. Przywróć ustawienia domyślne. Zapisz plik konfiguracyjny.
0: Wpisy całościowe.
1: Zapisz ustawienia dźwięku. Zapisz ustawienia dźwięku.
0: To się może przydawać na przykład do różnych rodzajów muzyki. Mamy konkretne ustawienia, nie tylko korektora, ale wszystkiego innego. No to możemy sobie nimi żonglować.
1: Zapisz ustawienia stylu.
0: To samo do stylu, no powiedzmy, lubimy sobie zmieniać style.
1: Przeglądaj pliki konfiguracyjne.
0: Tutaj możemy je wczytywać, tak jakby ten menu.
1: Zarząd ustawienia dźwięku.
0: A po to zapisy ustawienia? Nawet po to, żeby je przenieść na inne urządzenie.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia omówiona.
1: Listy odtwarzania. Wtyczki. System.
0: System, myślę, że następny będzie.
1: Informacje Rockboxa.
0: Czyli
1: poziom baterii 91%, 11 godzin 43 minut. Rozmiar bufora 20 2043,6 MB.
0: Trzeba pamiętać, że to jest angielski system, więc nie na przykład nie będzie 500, tylko będzie 500, bo jak jest w angielskim? 500. No ale da się chyba to zrozumieć i do tego przemieszaliśmy się tutaj.
1: Pełna ścieżka, ukośnik, wewnętrzny, zero, ukośnik.
0: Czyli jakby, jak gdzie jest zapisany katalog Dropboxa.
1: Wersja 4.0, 18 maj 2000, aktualna godzina, 20, wewnętrzny, wolne miejsce na dysku, 45 milion, 41 tysiąc, 4.8,9 GB, rozmiar dysku, 62 milion, 4.79 tysiąc, 1.4 GB.
0: Tak, to jest karta pamięci, bo właśnie 64 GB karta pamięci w środku.
1: Poziom baterii, gdzie info podziękowania.
0: Tu są jakieś... Kredyt, czyli to, co społeczność, to jest już, tak?
1: Czas działania.
0: Czyli ile nam działa sprzęt w tym momencie?
1: Czas działania. 1 godziny 24 minut 24.
0: Czyli od uruchomienia, ale pamiętaj, jest taki jakby nasz rekord, który możemy sobie powiedzieć.
1: Najlepszy czas 2 godziny 39 minut 52 sekund.
0: Jeżeli to wcisnął enterem, by się po prostu zresetowało.
1: Czas, informacje prawne. Diagnostyka, nie wchodzić.
0: Tam nic nie ma.
1: Informacje Rockbox, kwoty, ostatnie zakwyki.
0: Drzewko plików katalogów jest dosyć proste, bo... Mamy tu katalogi. Po przytrzymaniu home'a na czymś.
1: Odtwarzanie następnego. Dodaj do listy odtwarzania. Zmień nazwę. Wytnij, kopiuj, usuń katalog. Utwórz katalog. Właściwości. Utwórz skrót. Ustaw jako. Widok plików.
0: Ustaw jako, czyli...
1: Ustaw jako. Katalog list odtwarzania. Katalog bazy danych. Katalog startowy. Katalog listem.
0: No właśnie. Myślę, że to jest raczej jasne.
1: 8.
0: Na pliku.
1: Odtwarzanie następnego. Dodaj do list i zmień nazwę. Wytnij, kopiuj, usuń, otwórz za pomocą.
0: No bo możemy mieć na przykład odtwarzać właśnie z tych styczek.
1: Utwórz katalog. Pokaż informacje dla utworu.
0: Utworu, znaczy utworu, nie napisane.
1: Otwórz skrót. Widok plików. Odtwarzanie na 8, 9.
0: Podczas, jeżeli odtwarzamy już coś, też mamy, inaczej to wygląda. Jest pliczek, prawda, muzyczny. Zaraz słyszymy home'a.
1: Obecna lista odtwarzania. Dodaj do listy odtwarzania. Ustawienia dźwięku. Ustawienia odtwarzania. Zakładki.
0: Możemy wstawić.
1: Wtyczka otwierania.
0: No to co powiedziałem.
1: Pokaż informacje dla utworu.

0: Otwórz za pomocą. Usuń czepkość.
1: To jest bardzo ciekawa opcja.
0: Pokaż,
1: a to pokażę nawet.
0: Obecny. Pokaż okładkę albumu.
1: I teraz tak, włącz to. I...
0: Teraz odtwarzamy. 1. Obecna lista odtwarzania. Pokaż czepkość, prędkość. 1 to kod 90, 8 poce, 9, 90, 2 poce.
2: I się zwolniło.
0: 94 poce. 99, 1 to 10, 1.
2: I przyspieszyło.
0: 22 poce.
1: Żeby zresetować.
0: Puponu.
1: Żeby zrestować?
0: Plus 4.
1: Wciskamy przycisk włącznika i wtedy nam się to...
0: Obecna lista od... Dodaj ustawienia, ustawienia, plus do... Pokaż czepkość, czepkość. Teraz odtwarzaj.
1: Już to robiło, skończymy to coś inaczej chyba?
2: Chyba coś nie zadziałało.
0: Obecna lista, dodaj, obecna lista, szybkość, szybko, prędkość, 1.
1: O jest, enterem się po prostu, a nie?
0: Fet plus 3, tryb afet kuponu. Tryb absolutny.
1: A!
0: Fet kuponu.
1: Bo teraz zmienili to.
0: Plus 3, tryb absolutny, 1, to 20.
1: Bo możemy zrobić to tak, że mamy tryb.
0: Fet kuponu. Plus za trzecinę.
1: Proces.
0: 6.
1: Jakby plus, że ptaki, a mamy procenty też.
0: Tryb absolutny. 1 to 12, 1 to 10, 1 to 8, 1, 90, 1 to procent.
1: No
2: i jest stówka.
0: Fed kupon.
2: Paweł tu w międzyczasie jeszcze napisał do nas, a właściwie nagrał się na WhatsAppie, z jakiegoś powodu nie chce mi tej wiadomości WhatsApp odtworzyć na komputerze, więc będę miał problem, żeby ją wam wyemitować, ale Paweł a propos tego crossfitu się nagrał, bo powiedział, że jest to po prostu przenikanie jednego utworu w drugi. No właśnie, Pawle, dlatego to mnie trochę osobiście zmieniło, bo na to się mówi crossfade, a nie crossfit. I crossfit to chyba coś bardziej takiego obecnie z aktywnościami jakimiś sportowymi.
1: Nie wiem.
2: No i mi się kojarzy niż z muzyką. Zawsze słyszałem o crossfade'ach. Ale jeżeli to właśnie tego dotyczy, no to okej. Okay. To dzięki w takim razie.
1: Czym jest jeszcze, powiem, szybkie... jak to było? Szybkie akcje, nie? Tylko szybki dostęp.
0: Mhm. Szybki dostęp. Tasuj. Nie powtarzaj. Wszystkie.
1: Po przytrzymaniu Entera możemy sobie ustawić kilka opcji, które będziemy mieli z ustawień pod strzałką. Lewo, prawo, no góra, dół, ale to takie przycisków nie ma, więc mamy tylko dwie akcje. I Enterem możemy potwierdzić to, co przystąpiliśmy. Bo po prostu takie ustawienia, do których sięgamy często, możemy zmieniać często. W MP3 z czterema strzałkami są to cztery, no to z racji strzałek dwóch mamy tylko dwa ustawienia. Wciskając jedną z tych strzałek, po prostu zmieniamy to ustawienie. I tyle. I tutaj jakby, wydaje mi się, że jakby taką prezentację ogólną Rockboxa możemy zakończyć, ponieważ no dalej odkrywanie Rockboxa, czyli stawiam po prostu wam, w sensie dobór presetów, ustawień dźwiękowych i tak dalej, to wiadomo, to wszystko indywidualne spotkanie tego człowieka.
2: No tak, to już każdy sobie we własnym zakresie znajdzie swoje optymalne ustawienia i na pewno coś... z czego będzie mu się po prostu fajnie korzystało. W każdym razie, no, system, który wydawałoby się, że przeszedł już do historii, jednak okazuje się, że jest cały czas rozwijany. Może nie tak żwawo jak kiedyś, może nie tak wiele opcji jest dodawanych, ale nadal one dodawane są i są urządzenia, które tego Rockboxa wspierają. I to jest, myślę, że dość ważne, że nie musimy polegać na tym, o czym mówił tu na przykład Paweł dzwoniąc do nas, na jakichś leżakach magazynowych, które po prostu już nie wiadomo jak w ogóle z kondycją ich baterii, tylko możemy kupić coś nowego, współczesnego i mieć tego Rockboxa. No pozostaje tylko się zastanowić, czy rzeczywiście taka cena, jak obecnie, no te 500 zł, to wydaje mi się, że na coś takiego to jest dość dużo. Ja,
1: że każdy powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć jakby samemu. Bo to
2: ja bym się zastanowił, wiesz co, czy nie kupić za taką cenę na przykład jakiegoś używanego Androida i używać go jako...
1: Telefon jest większy, telefon nieraz często się ma jacka, Nie oszukujmy się, teraz mniej tych jacków jest. No to telefon jest taki bardziej, wiesz, dotykowy. No trzeba wszystko sobie ustawić, to masz przyciski fizyczne jedna do zmiany.
2: Tak, tylko wiesz, tylko po prostu masz więcej możliwości. Oczywiście ja mówię ze swojej perspektywy, bo to każdy decyduje za siebie, chociaż tak jak mówię, mnie na przykład nigdy w ogóle te urządzenia jakoś nie porwały. Dla mnie nigdy nie były one atrakcyjne. Bazowanie tego wszystkiego na tych samplach, jakoś nie. Po prostu to nie była moja bajka, ale jak najbardziej...
1: Ciekawostka, no. A po sampli ciekawostka, którą podał mi swego czasu Paweł Masarczyk, którego raczej też z was kojarzy. Jakiś Słowak, czy tam Czech, stworzył w ogóle wtyczkę, która pozwala nam czytać pliki tekstowe SP-kiem do Rockboxa. Ja muszę to kiedyś sprawdzić.
2: No to już jest w ogóle ciekawe. To w takiej sytuacji to też mogłoby być interesujące. Jeżeli rzeczywiście
1: na to pozwala. Jest to do pobrania i da się gdzieś tam zdobyć i myślę, że warto to sprawdzić.
2: Jasne. A tymczasem dziś, jeżeli chodzi o Rockboxa, to tyle. Patryk Chojnacki prezentował Hi-Fi Walkera.
1: H2. Czyli,
2: tak, H2, czyli współczesne urządzenie, które wspiera ten system. No i przy okazji zajrzeliśmy też do samego wnętrza Rockboxa, co tam w nim ciekawego, nowego słychać. Dzięki Patryku za dziś.
1: Również dziękuję i do następnego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do następnego.
2: I ja też dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, słuchacie Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. Tyflo Radio to zresztą składowa część Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. W Tyflo Radiu swoją premierę od pewnego już czasu mają wszystkie audycje, które także później do pobrania zupełnie za darmo z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. A z racji tego, że to są audycje na żywo, przynajmniej w części, to są one interaktywne, możecie zawsze do nas zadzwonić, o coś zapytać, o co tylko chcecie. Oczywiście w ramach tematu danej audycji. A dziś specjalna audycja dla tych wszystkich, którzy lubią czytać, bo dziś będziemy rozmawiać o urządzeniu Read Easy Move, które czytanie z pewnością ułatwia. Mowa oczywiście o tych, którzy mają potrzebę, aby poczytać coś czarnym drukiem. Urządzenie Read Easy Move prezentować będzie mój, a przede wszystkim wasz dzisiejszy gość, czyli Marcin Borek. Witam cię, Marcinie, serdecznie.
1: Witam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: To pierwszy raz u nas w Tyflo Radiu na antenie, na żywo.
1: Tak, dlatego mam dużą tremę i z góry przepraszam wszystkich za ewentualne błędy stylistyczne.
0: Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziś będziesz prezentował urządzenie, które otrzymaliśmy na testy dzięki uprzejmości firmy ECE. Przy okazji oczywiście serdecznie dziękujemy firmie ECE za udostępnienie tego urządzenia do testu. Przypomnijmy, Read Easy Move. Ja już pokrótce powiedziałem, co to tak naprawdę jest i do czego służy, ale może jeszcze ty, jako osoba, która testowała to urządzenie i cały czas ma je przy sobie, będziesz w stanie powiedzieć o tym sprzęcie nieco więcej.
1: Tak, Read Easy Move to jest producentem firma brytyjska Vision International. Służy do skanowania książek, ale nie tylko. Jak pisze polski dystrybutor, firma ECE i producent, można je wykorzystywać do skanowania etykiet w pudełkach, co się akurat, powiem od razu, nie zawsze sprawdza z racji tego, że na pudełkach, wiadomo, są różne czcionki, ale jeżeli na przykład już chcemy zeskanować, zobaczyć co mamy na kopercie, to akurat do tego możemy je wykorzystać, bo wystarczy włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk, urządzenie skanuje i mamy w ciągu 6-7 sekund informację o tym, co jest napisane w czarnym druku.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawa opcja i myślę, że z pewnością znajdą się użytkownicy, którym takie coś się przyda. A powiedz mi w ogóle, na jakiej zasadzie działa to urządzenie? Czy to jest jakiś taki przenośny skaner, czy to jest bardziej kamera, aparat fotograficzny? Co to jest, jak to w ogóle wygląda?
1: To urządzenie to jest prostopadłościan o długości 19 cm, szerokości 17, wysokości 22 cm bez kamery, a przy dołożonej kamerze, kamerę się podłącza na górze. Zresztą ciekawe wejście, takie wejście, które działa na zasadzie magnesu. Wystarczy przyłożyć i ten magnes jakby sam tą kamerę podłącza i wtedy to urządzenie ma wysokość 43 cm z tą kamerą. Kamera ma 5 milionów pikseli i zrobi zdjęcie na zasadzie tak, jakbyśmy zrobili aparatem fotograficznym. Mamy zresztą podobny dźwięk przy robieniu zdjęcia. Fajną funkcją tego urządzenia jest to, że umożliwia skanowanie wielu stron, czyli możemy nawet skanować całą książkę. Zresztą, jak pisze producent, na dysku tego urządzenia możemy zapisać do 20 tysięcy stron. Dysk ma pojemność, tak jak mi się udało wybadać, bo na stronie producent tego nie podaje, ani na prośbę mailową nie otrzymałem żadnej informacji. Może dysk pomieścić 20 tysięcy stron.
0: 20 tysięcy stron, no to całkiem sporo, to nie jedną książkę by tam zmieścił, tak. Ale to jest, jak rozumiem, te strony są zapisywane, wiesz może, czy w formie plików tekstowych, czy obrazów?
1: To jest jakiś format chyba tekstowy z jakimś dziwnym rozszerzeniem VAT.
0: O tak. Rozumiem, czyli
1: ale
0: to nie jest nic...
1: Jak to dokładnie wygląda, to nie wiem. W każdym razie urządzenie ma tą funkcję, że ponieważ posiada 4 porty USB i można podłączyć do niego różnego rodzaju pendrive'y, ma możliwość eksportu. Możemy wyeksportować plik do PDF-u, docx-a, jak również pliku JPG. Jest też możliwość eksportu do pliku MP3, ale niestety tu jest jakiś błąd na razie w tej wersji oprogramowania, która jest dostępna w tym urządzeniu, dlatego że przy próbie eksportu do MP3 generowane są pliki graficzne JPG.
0: No to tak, miejmy nadzieję, że to, tak, miejmy nadzieję, że to będzie poprawione. Właśnie, jak to jest? To urządzenie jest w stanie otrzymywać aktualizacje w jakiś taki sensowny sposób? Orientujesz się, skoro już jesteśmy przy temacie poprawek i podobnych rzeczy? Czy żeby zaktualizować to urządzenie, to trzeba je będzie za każdym razem odsyłać chociażby do polskiego dystrybutora? Czy to już jest jakoś sensowniej rozwiązane?
1: Nie, wystarczy pobrać to ze strony producenta, rozpakować, skopiować na dysk, podłączyć urządzenie i urządzenie samo dokona aktualizacji.
0: No to
1: jest
0: bardzo
1: też
0: dobrze.
1: Możliwość, ponieważ to urządzenie posiada 4 porty USB i ma możliwość podłączenia powiększalnika, żeby rozbudować tą funkcję, żeby osoba niedowidząca mogła sobie po prostu śledzić czytany tekst na ekranie. I ma też kartę sieciową, ale nie otrzymałem na razie informacji od producenta, do czego ona służy. Znaczy wejście RJ45, czyli kartę sieciową. Nie wiem, do czego na razie służy.
0: Być może w przyszłości to dopiero zostanie wykorzystane, tak jak no niekiedy zdarza się, że producenci projektują coś na zapas, a później to po prostu dopiero oprogramowują. Możliwości rzeczywiście dosyć fajne, a teraz pytanie, zanim przejdziemy do takiej prezentacji tego urządzenia, zanim zademonstrujesz nam jego możliwości i w ogóle sposób działania, no nie mogę nie zapytać, a ile to wszystko kosztuje?
1: No i tu przechodzimy do drażliwej kwestii, dlatego że urządzenie kosztuje 10 800 zł, wersja podstawowa, czyli samo urządzenie. Dlatego, że urządzenie działa, można kupić w kilku wariantach. Samo urządzenie, czyli urządzenie plus kamera. I wtedy możemy korzystać tylko z podstawowych funkcji, czyli tylko skanować pojedynczą kartkę lub pojedyncze strony w książce. Nawet nie mamy możliwości skanowania wielu stron, eksportu do różnego rodzaju formatów. Żeby to zrobić, potrzebna jest klawiatura i wtedy należy dokupić tą klawiaturę. Niestety na stronie polskiego dystrybutora nie znalazłem informacji, ile kosztuje to urządzenie razem z klawiaturą. I oprócz klawiatury można dokupić jeszcze trackball do sterowania dla osób słabowidzących. Czyli tu są przyciski takie, na przykład można powiększać tekst, można różnego rodzaju zmieniać kolory, kontrasty, tak żeby było to wygodne dla osób słabowidzących. Także sam zestaw, samo urządzenie 10800, a z dodatkowymi funkcjami na pewno trochę więcej.
0: No z pewnością tak, no ale to już taka uroda tych urządzeń takich specjalistycznych i projektowanych przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych czy słabowidzących. Niestety nie chce być taniej, czego byśmy sobie wszyscy mogli życzyć.
1: No przyznam się, że jak na taką cenę to ono powinno być niestety, ale przez producenta, bo tutaj nie mam żalu jakby do dystrybutora polskiego, ale przez producenta powinno być lepiej dopracowane.
0: No to Marcinie, proponuję, żeby po tym wstępie teoretycznym przejść do praktyki, żebyś pokazał, zademonstrował naszym słuchaczom, co potrafi Read Easy Move, a jeżeli ktoś miałby oczywiście jakieś pytania w związku z dzisiejszą prezentacją, w związku z dzisiejszym urządzeniem, które jest prezentowane na antenie Tyfloradia, to ja zachęcam do kontaktu 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login, Na Skype'a możecie zarówno dzwonić, jak i pisać. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz, Marcinie, no cóż, ja powiedziałem, co miałem do powiedzenia, ewentualnie teraz będę dopytywał, jeżeli coś by było dla mnie niejasne, przekazywał pytania od słuchaczek i słuchaczy, jeżeli takowe się pojawią, a teraz po prostu oddaję Ci głos.
1: Tak, więc przechodząc do prezentacji, powiem na początku, jak otrzymujemy to urządzenie, konkretnie w co jest zapakowane. Otrzymujemy je w porządnej torbie. Na każdą część tego urządzenia jest specjalna przegródka, taka gąbkowa, także powiem szczerze, że jeżeli nawet spadnie to urządzenie, to niczemu to nie grozi. Urządzenie działa na prąd, na zasilacz, nie działa na akumulator. Kabel ma 3 metry, także spokojnie możemy go nawet do dalszego gniazdka podłączyć. Tak jak powiedziałem, urządzenie może mieć kilka wersji. Możemy je otrzymać w kilku wersjach. Ja otrzymałem jest w wersji urządzenie plus klawiatura. Klawiatura podłączona jest na USB. Mamy 4 porty USB 2.2.0 i 2.3.0. Porty USB znajdują się na prawej ściance i tak jak ma to miejsce w przypadku zazwyczaj komputerów, te porty są razem. Także na przykład, żeby podłączyć klawiaturę, nie da się po prostu na przykład pendrive'a i klawiatury podłączyć obok siebie, bo jest to po prostu za ciasne. Klawiatura działa w dwóch trybach. W trybie podstawowym wygląda jak... Może jakbyśmy... ma podobny, jest trochę większa niż klawiatura numeryczna od klawiatury komputera. I ma na sobie taką nakładkę, taką jakbyśmy, może jak kojarzycie, jakbyśmy używali domofonu takiego dotykowego, w którym jest taka nakładka z dziurkami dla osób właśnie niewidomych czy słabowidzących. To tu jest podobnie. Klawisze są komputerowe, niektóre z oznaczeniami, jak na przykład klawisz pomocy. I z tą nakładką mamy dostęp do 9 klawiszy, a jeżeli zdejmiemy tą nakładkę, wtedy pokazują się inne klawisze, których jest 22. Teraz może przejdę już do podstawowej prezentacji i pokażę, jak to urządzenie skanuje. Ja je wyłączę. O, ono się wyłącza i za chwilę je włączę, żeby pokazać Wam, jak długo się włącza. O, już się wyłączyło. Naciskam przycisk włącznika.
0: To jeszcze od razu zapytam, gdzie jest zlokalizowany ten włącznik?
1: Włącznik jest na prawej ściance u góry. Takie 3 cm od góry.
0: I to jest bardziej taki jakiś przełącznik, czy po prostu taki wciskany przycisk?
1: Wciskany przycisk okrągły. Taki wypukły. Jest gotowy. O, właśnie powiedział, że Litis jest gotowy. Podnosimy kamerę do góry, ramię kamery. I na urządzeniu, górnej ściance mamy do dyspozycji 6 przycisków. Idąc od prawej, przycisk do skanowania pojedynczych kartek, dalej przyciski do poruszania się po paragrafach lub po słowach i przycisk szybciej, wolniej, szybciej. Naciskam przycisk do skanowania.
2: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Andy Jostring, go jednym hałsem, oparł sta rękawem kapot i zaczął nam opowiadać o uniwersyteckim mieście Oksfordzie. Potok słów płynął z jego ust równie wartko, jak wpływało tamtanie wino. Opowiedział nam, że studiował teologię, gnieżdżąc się na mizernej stacji, aż pewnego dnia zapałał miłością do niejakiej Molle. A Molle były źle widziane przez miejskich strażników, którzy patrolowali ulicę po nocy, dbając o porządek i dyscyplinę mieszkańców, i skończyło się tym...
1: Zatrzymałem to, wstrzymałem czytanie.
2: Tym, że William został wyrzucony z uniwersytetu...
1: A tak to urządzenie... Kiedy na dodatek... Tak urządzenie działa najciszej. Powiem jeszcze, że głośniki znajdują się na przodzie urządzenia. Są to dwa duże głośniki stereo, a tak działa najgłośniej.
2: Zycie mnie nauczyło jednego, rzekł na koniec, że nie ma nic wierniejszego i prawdziwszego niż słowo pisane. A ta biblioteka w Oksfordzie, zagadnął Peter, duża jest? Oczywiście Williama zabił się marzyciel.
1: To jest jakaś książka fantastyczna, pożyczona od znajomego, ponieważ sam już przerzuciłem się właściwie na książki kupowane w formacie EPUB lub MOBI. Lub PDF i właściwie mało co skanuje, więc szczerze mówiąc nawet nie wiem, co to jest dokładnie. Tak w ten sposób możemy zeskanować tylko jedną stronę. Jeżeli ja nacisnę ten przycisk do skanowania, wtedy ta strona, którą wcześniej zeskanowałem, zniknie, a na jej miejsce pojawi się kolejna strona. Także korzystając z samego urządzenia, nie mamy możliwości zapisu wielu stron. Żeby to zrobić, żeby zapisać, zeskanować wiele stron, musimy skorzystać z podłączonej klawiatury. I teraz zaprezentuję funkcję skanowania wielu stron.
2: Naciśnij na wydolny przycisk, aby zatrzymać. Przewróć kartkę.
1: Usłyszeliśmy komunikat przewróć kartkę.
2: Przewróć kartkę. Przewróć kartkę.

0: przebić kartkę. Przebić kartkę. Anulowano robienie zdjęcia.
1: Wstrzymałem skanowanie wielu stron. Jak słyszeliście, nie wiem, czy to było słyszalne przez mikrofon, ale przy przewracaniu kartki słyszany jest taki dźwięk jak w głośnikach, jakby się kartkę przewracało. Niestety początkowo myślałem, że działa to na zasadzie czujnika, czyli jak ja przewrócę kartkę, wtedy to automatycznie jest ten dźwięk słyszalny, ale tak nie jest. On jest może 5 sekund od momentu zrobienia zdjęcia, także nie działa to na zasadzie czujnika. Także jeżeli na przykład spóźnimy się ze skanowaniem książki, bo nam się kartki skleją, także zostanie po prostu to, kolejna strona zostanie źle zeskanowana. Jak wygląda klawiatura? Na początku powiem, jak wygląda klawiatura z tą nakładką, która nam daje dostęp tylko do 9 przycisków. Idąc od góry, mamy dostęp do 2 przycisków. To są klawisze po lewej stronie menu dokumentów, po prawej stronie opcji, klawisz opcji. Poniżej mamy klawisze strzałek, które pozwalają nam się poruszać po stronach lub też po paragrafach, a poniżej mamy klawisz, który pozwala nam skanować stronę, lub drugi klawisz, klawisz obok, który pozwala, jeżeli go nacisnę, zapyta się po prostu, czy zapisać ten dokument i rozpocząć i przejść automatycznie do następnego.
0: Zapisz zmiany. Czy chcesz zapisać zmiany w dokumencie? Naciśnij prawy górny przycisk, aby wybrać tak. Naciśnij lewy górny przycisk, aby wybrać nie. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Powrót do trybu dokumentu.
1: Dałem anuluj. Jak słyszycie, może po uderzeniach klawiatura jest po prostu, moim zdaniem, dosyć głośna. Teraz pokażę opcje programu. Na razie nie dokumenty, tylko jakie są opcje programu.
0: Opcja. Użyj strzałek do góry i w dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać opcję. Naciśnij strzałkę w lewo, aby wrócić. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Wybrano rozpoznawanie.
1: Zaznaczę, że komunikaty można wyłączyć.
0: Wizualizacja.
1: Pierwsze menu to jest wizualizacja. Tu osoby niedowidzące mogą sobie dostosować wyświetlanie na, ponieważ urządzenie ma wejście HDMI, czyli można sobie podłączyć powiększalnik, można sobie dostosować kontrasty i inne tego typu rzeczy.
0: Wygląd.
1: Wygląd podobnie.
0: Interfejs.
1: Interfejs, tą opcję rozwinę i co my tu mamy?
0: Rozmiar tekstu.
1: Rozmiar tekstu.
0: Duży.
1: Duży, to też dla widzących.
0: Ekstra duży.
1: Ekstra duży.
0: Ekstra duży. Maksymalny.
1: Maksymalny.
0: Rozmiar tekstu.
1: Rozwijamy strzałką w prawo, daną opcję zwijamy strzałką w lewo. Aby zatwierdzić, naciskamy przycisk między strzałkami.
2: A tak się, Marcinie, z ciekawości zapytam, czy ty albo ktoś z twoich znajomych miał może okazję przetestować jakość tego powiększonego tekstu, czy nie? Czy tego zupełnie nie testowałeś, ani nikt inny?
1: Czy tego, znaczy nikt z moich znajomych go nie testował, tak.
2: Okej.
0: Okay. Rozmiar ikon.
1: Rozmiar ikon, czyli to, co się wyświetla na powiększalniku.
0: Rozmiar kursora.
1: Rozmiar kursora, podobnie.
0: Kolor kursora.
1: Kolor kursora.
0: Poziom komunikatów.
1: Poziom komunikatów. Tu właśnie można wyłączyć, żeby po przyciśnięciu, jeżeli już bardzo dobrze opanujemy to urządzenie, żeby nam nie mówiło po prostu, co mamy przycisnąć po naciśnięciu klawisza wywołującego jakąś funkcję. Tu te komunikaty można wyłączyć.
0: Wysoki.
1: Mamy poziom komunikatów wysoki.
0: Średni. Niski.
1: Średni i niski.
0: Poziom komunikat, język.
1: Język.
0: Polski.
1: Polski.
3: Francji.
1: francuski.
0: English, United States. Deutsch. English, United Kingdom. Deutsch, English, United...
3: Français.
0: Język.
1: Takie języki mamy w tej wersji do dyspozycji. Zaznaczę, że to jest jakaś wersja rozszerzona, dlatego że na swojej stronie polski dystrybutor pisze, że wersję polską dostajemy z językiem polskim. Czyli zakładam, że bez tych języków, które tutaj przed chwilą zostały zaprezentowane.
0: Głos interfejsu.
1: Głos interfejsu.
0: Agata.
1: Czyli dowiadujemy się, że dźwięk, który nam towarzyszy z urządzenia, to Agata.
0: Głos interfejsu.
2: I jak rozumiem, żadnego innego głosu w języku polskim nie mamy do wyboru. Nie możemy tu nic zmienić.
1: Nie, nie ma żadnego głosu.
0: Głos interfejs.
1: Zwinąłem opcję interfejs i idę strzałkę w dół, naciskam strzałkę w dół.
0: Mowa.
1: Mowa. I co my tu mamy?
0: Szybkość.
1: Szybkość.
0: Domyślny język lektora.
1: Domyślny język lektora.
0: Automatyczny język lektora.
1: Automatyczny język lektora.
0: Głos lektora. English. Deutsch. Deutsch.
3: Français.
0: Polski. Polska. Ruski. Rosję. Głos lektora. Czytaj, gdy rozpoznawanie zakończone. Włączone. Czytaj, gdy rozpoznawanie zakończone. Włączone. Wyłączone. Czytaj, gdy rozpoznawanie zakończone. Pauzuj przy końcu linii.
1: To są takie opcje. Myślę, że zrozumiałe, nie będę tłumaczył.
0: Czytaj, gdy rozpoznawanie zakończone.
1: Czyli gdy opcje, a może jednak powiem, gdy rozpoznawanie zakończone, wtedy rozpoczyna się automatycznie czytanie. O to chodzi.
0: Mowa.
1: To mamy w opcji mowa.
0: System.
1: W opcji system.
0: Kod komputera.
1: Kod komputera, tu jest kod tego urządzenia, które jest określane jako komputer.
2: A do czego to służy?
1: Wersja.
2: Tak, czy wiesz może? Co,
0: kod komputera.
2: Co to jest ten kod komputera i po co to jest?
1: Służy, jak wywnioskowałem z instrukcji, która na razie jest po angielsku, służy do identyfikacji podczas aktualizacji.
2: Czyli to jest taki jakby numer seryjny, tak? Coś w rodzaju
1: tak,
2: takiego.
1: Tak, on brzmi tak, ten kod.
0: Edwalny W37J4VTMBX4A2F27A4A3QUY6X.
2: To rzeczywiście brzmi na jakiś numer seryjny.
0: Kod komputera. Wersja.
1: Wersja.
0: 4400.
1: Wersja oprogramowania 4400.
0: Wolne miejsce.
1: Wolne miejsce.
0: 46 GB. Wolne miejsce.
1: 46 giga wolnego.
0: Przywróć ustawienia fabryczne.
1: Przywróć ustawienia fabryczne, to jest jeszcze źle przetłumaczone, bo to jest jakieś ustawienia fabryczne. O, i to wszystko mamy w opcji system. I to wszystko.
0: Powrót do tryb dokumentu.
1: Jeżeli chodzi o o opcje. Teraz zaprezentuję może, co możemy zrobić z w opcji dokument. Naciskam górny lewy przycisk, czyli opcję dokument.
0: Zarządzanie dokumentem. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać opcję. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Wybrano otwórz.
1: Pierwsza opcja domyślnie ustawiona to jest otwórz. Tu możemy otworzyć dokument. Naciskam środkowy przycisk między strzałkami.
0: Otwórz. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać plik.
1: W tej chwili
0: dolny przycisk, aby anulować. Wybrano. Pierwszy VAT.
1: W tej chwili znajdujemy się na dysku tego urządzenia i będą odczytywane po kolei pliki, nazwy plików, jakie są tu zapisane.
4: Test. Cross.
3: Testowy Marcin.
1: Słyszeliście może taki dziwny szum. To urządzenie posiada mikrofon i ma ciekawą funkcję. Podczas zapisywania można wybrać dwie formy tegoż. Czyli zapisanie takie zwykłe lub też zapisane z nazwą pliku audio. Wtedy można sobie nadać nazwę audio. I tutaj osoby, które wcześniej testowały, zapewne z firmy ECE, po prostu nagrały jakieś nazwy audio dla plików. A dalej już będą pliki, które które posiadają zwyczajne nazwy.
0: Agbat. Srozbat. Duża jest bat. Dymisja rządu PP ukreskowany bat. Humanbary bat. News chce jesiennego Y-bat. Miesięcznik bat. Nadto, absolutnie podstawowa regulacja, że nic dziewczyn nie bat. Nie koc jednak naszych trudności bat.
1: Aha, nazwa jest brana, nazwa do pliku brana jest z pierwszych słów dokumentu, stąd takie dziwne nazwy. Nie ma możliwości nadania własnej nazwy.
0: Quick reference guide gepat feature pat gbat. Quick reference guide standard bat.
2: Marcinie, a jak rozumiem, takie pliki, które są tu w tym urządzeniu, to nie są to tylko i wyłącznie pojedyncze strony, ale takim jednym plikiem może być na przykład cały dokument wielostronicowy, tak?
1: Tak, dokładnie. To są pliki zapisane, to są pliki kilkustronicowe lub... No tak jak powiedziałem, to urządzenie, jak pisze producent, może pomieścić 20 tysięcy stron, czyli teoretycznie największy dokument tak może mieć właśnie taką liczbę stron.
2: Czyli możemy sobie na przykład całą książkę zeskanować i zapisać w jednym pliku.
0: Jednak naszych trudności bad.
1: Tak, dokładnie. Ja może tutaj otworzę jakiś plik. Może jakiś humanware. VAT to jest nazwa rozszerzenia tego pliku. Naciskam klawisz między strzałkami.
0: Zapisz zmiany. Czy chcesz zapisać zmiany w dokumencie? Naciśnij prawy górny przycisk, aby wybrać tak. Naciśnij lewy górny przycisk, aby wybrać nie.
1: On,
0: naciśnij lewy górny przycisk, aby anulować.
1: On mi się pyta po prostu, czy chcę zachować ten dokument, na którym pokazałem skanowanie. Czy chcę go zachować. Dam mu, że nie.
0: Dokument otwarty. Powrót do tryb dokumentu.
1: I powiedział dokument otwarty i mamy ten humanware dokument
0: koniec
1: otwarty.
0: Dokumentu. Strona 5. Strona 4. Brak tekstu. Strona 3. Drugi. Hold THE tablet sotat THE humanware logo ISP. Connect THR harge tablet otwarty.
1: O, trafiłem na tekst po angielsku, więc zmienię i otworzę jakiś tekst polski.
0: Użyj strzałek do góry. Agwat. Srozwat. Duża jest wat.
1: Otworzę to, pokażę to, co ja zeskanowałem, tak na próbę.
0: Dokument otwarty. Powrót do tryb dokumentu. Ale pomyślałem o tym, jak pusto osacza mnie coraz ciaśniej od czasu, gdy otworzyłem kufer. Jakby czuł, że posiadam klucz do tajemnicy. Wiedziałem, że Peter ma rację. Muszę wyjechać. Nie ma wyboru, trzeba pomścić szczęście, aby ratować skórę. Oxford. Strona 5. Rozdział 14. Obudziło go ciche skrobanie. Coś próbowało dostać się do środka. Białce otworzył oczy i w panice odrzucił kołdrę. Przypomniał mu się zamaskowany w drzewie smok, o którym marzył tuż przed zaśnięciem. Zaplątał się nogami w prześcieradło, ale w końcu wyskoczył z łóżka i przywarł plecami do ściany, dysząc z emocji. Zasłaniając się poduszką jak tarczą, patrzył w okno. Nic tam nie było. Nikt nie usiłował wtargnąć do środka. Blachę potarł oczy. Wiatr ogołocił z liści gałęzie drzewa za oknem i smok, jeśli w ogóle tam kiedyś był, odfrunął. To tylko głupie figle wyobraźni. Mimo to nadstawił ucha, próbując usłyszeć cokolwiek prócz obłędnego pulsowania krwi w skroniach. Wtem znów rozległ się ten sam krobot zza okna. Blachę ostrożnie podkradł się do parapetu i wyjrzał. Strona 6. Endymion Spring, Oxford. Przy ogrodowej furtce stał pies. Burgunder z cienkim ogonem.
1: Chciałem pokazać taki dłuższy fragment, żeby pokazać, że on czyta właśnie przejście do kolejnych stron i na razie nie znalazłem tej opcji, żeby to można było po prostu wyłączyć, żeby nie czytał kolejnych stron, co niektórych może po prostu denerwować przy próbie ciągłego czytania. Co możemy zrobić z takim otwartym dokumentem? Możemy go na przykład wyeksportować na pendrive'a. Powiem od razu, że próbowałem podłączyć do niego dysk zewnętrzny. Niestety mimo dźwięku takiego, że ten dysk jest czytany i ten dysk nawet ruszył, to nie był widziany przez urządzenie. Dysk miał pojemność 1 terabajt. Pendrive ma pojemność 32 GB i jest widziany, choć od razu powiem, zaraz się okaże, że nie do końca. Aby wyeksportować dokument, naciskamy zarządzanie dokumentami.
0: Zarządzanie dokumentem. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać opcję. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Wybrano otwórz. Zapisz.
1: I przesuwamy się strzałką dół, mamy opcję zapisz, dalej.
0: Importuj.
1: Importuj, czyli możemy coś zaimportować z pendrive'a.
0: Eksportuj.
1: Eksportuj. Wybieramy eksportuj.
0: Eksport. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać opcję. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować.
1: I mamy do dyspozycji następujące formaty. PDF.
0: Plik PDF. Tekst. Dokument Word 97/2003. Dokument Word. MP3.
1: MP3. Od razu powiem, że do MP3, przynajmniej w tej wersji oprogramowania, nie da się wyeksportować, dlatego że zamiast pliku MP3 pojawia się folder, na którego końcu jest nazwa .mp3, a w folderze znajdują się pliki z rozszerzeniem JPG.
2: A z ciekawości próbowałeś, Marcinie, zmieniać na rozszerzenia tych plików z JPG na MP3?
1: Nie, nie próbowałem, ale próbowałem zaimportować ten plik i rzeczywiście to są pliki graficzne, dlatego że to urządzenie jest powrotem importuje plik graficzny.
2: Okay.
1: A obawiam się, że nie ma takiej możliwości, żeby po prostu przekształcało tekst, znaczy mowę na tekst.
2: No raczej nie. Aż tak dobrze to nie ma takich technologii jeszcze.
1: Dokładnie.
2: Znaczy są, ale może niekoniecznie aż tak dokładne.
1: Czyli na przykład zapiszmy ten plik w formacie...
0: Dokument Word.
1: Dokument Word. Czyli dokument Word, czyli to będzie format docx.
0: Eksportuj. Naciśnij strzałkę w lewo, aby przejść do folderu wyżej. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać plik. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Wybrano. Folder D. / Folder powtórka z rozrywki. Folder Abwefinera ADROCR Profile 12.
1: Ja tu na pendrive'ie mam różne foldery.
0: Folder tu na UPUTIVIT jest 2000, folder tu na UP, folder nasz ulubie, folder moje szkolenia, folder prywatne, folder ciekawe mail, folder Easy Test.
1: O, mam taki folder Easy Test utworzony specjalnie na potrzeby Tyflo Podcastu.
0: Folder nie zawiera innych folderów.
1: I naciskam. I to jest właśnie też niedopracowane w tym urządzeniu, dlatego że tu nie działa przycisk środkowy, czyli ten między strzałkami. Tu, żeby zatwierdzić, trzeba nacisnąć przycisk, który służy do skanowania dokumentów. Taka niekonsekwencja w klawiszologii.
0: Eksportowanie. Strona 3 z 7. Strona 5 z 7.
2: W tym momencie możemy usłyszeć, jaki to jest mniej więcej czas zapisu, jakie to jest tempo.
0: Zapisywanie dokumentu. Dokument eksportowany jako 8 września 2014, 19.37.04 docx. Powrót do tryb dokumentu.
1: Właśnie, to było mało stron,
2: ale podejrzewam, że taka większa książka, no to jednak trochę by się zapisywała.
1: No, to możemy zobaczyć, to było tylko zaledwie 7 stron i to tyle trwało. Nazwa pliku, jak słyszeliście, składa się z daty i z godziny zapisu.
2: Samemu, jak rozumiem, nie można w jakiś sposób nadać nazwy?
1: Nie. Nie ma takiej możliwości. Teraz, ponieważ zapisałem ten plik, to teraz spróbujmy go... Znaczy, wyeksportowałem, to teraz spróbujmy go zaimportować. Naciskam znowu przycisk zarządzanie dokumentem.
0: Zarządzanie dokumentem. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Zapisz. Importuj.
1: Importuj.
0: Importuj. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij strzałkę w lewo, aby przejść do folderu niżej. Naciśnij strzałkę w lewo, aby przejść do folderu wyżej. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać plik. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Wybrano. Folder D. / Folder powtórka z rozrywki. Folder abwefin. Folder tu na up. Folder tu na up. Folder nasz ulubiony ciot. Folder moje szkolenia. Folder prywatne. Folder ciekawe maile. Folder wizy test.
1: Znalazłem folder Read Easy Test. Rozwijam go.
0: Plik Batorlanda. Ciemno, prawie noc, PDF.
1: No i tu mamy problem właśnie tego podstawowego urządzenia. On nie widzi tych plików, które wyeksportowaliśmy. Widzi tylko jeden plik PDF, który na potrzeby testu skopiowałem i widzi tylko plik PDF, a nie widzi innych formatów, które powinien, czyli TXT, DOC, DOCX, RTF. On ich po prostu nie widzi, także nie sprawdzimy tego dokumentu, nie możemy go z powrotem zaimportować. Tak to wygląda. Tu przy okazji pokażę, przynajmniej przez, ponieważ ten, to jest książka, ten plik się będzie długo importował, ale pokażę jak to może długo trwać. Naciskam, żeby zaimportować książkę, naciskam znowu środkowy przycisk. I wczytywany jest w tej chwili plik PDF.
0: Strona 444. Strona 6444.
2: No i to już trochę będzie trwało.
0: Strona 8444.
1: I to już trochę będzie trwało, więc pozwolę sobie przerwać.
0: Strona 10444.
1: Przerywamy dolnym lewym
0: strona
1: przyciskiem.
0: Strona 12444. Powrót do tryb dokumentu. Strona 2. Joanna.
1: Ciekawostką jest to, że mimo tego, że mu przerwałem wczytywanie, to te strony, które zdążyły się wczytać, mamy otwarte jako dokument. Także możemy je na przykład zapisać. To przy okazji może pokażę, jak wygląda zapisywanie. Znowu naciskam przycisk zarządzanie dokumentami.
0: Zarządzanie dokumentem. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby wybrać opcję. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować. Zapisz. Importuj. Zapisz.
1: Zapisz.
0: Zapisz jako Olivier i kodej od.
1: Tu było jakiś błąd, jakiś coś się źle zeskanowało i będzie taka nazwa plika, nazwa tak pliku jakieś jakaś zbitka liter. Druga opcja zapisu to jest właśnie plik audio.
0: Zapisz z nagraniem audio.
1: I wybierzemy tą opcję. Zapisz z nagraniem audio.
0: Zapisz. Naciśnij środkowy wyższy przycisk, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby zatrzymać. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować.
1: Naciskam środkowy. Test do audycji Tyflo Podcast.
0: Twój dokument będzie nazywał się...
3: Test do audycji Tyflo Podcast.
0: Czy chcesz zaakceptować tę nazwę? Naciśnij prawy górny przycisk, aby wybrać tak. Naciśnij lewy górny przycisk, aby wybrać nie. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby anulować.
1: I zaakceptuję.
0: Dokument zapisany. Powrót do tryb dokumentu.
2: Swoją drogą, no fakt, że nie ma co się spodziewać po tym mikrofonie, nie wiadomo jakich cudów, ale no on przesterowuje niestety ten sygnał, co zresztą można było usłyszeć.
1: Szum jest straszny, szum jest po prostu ogromny z tego, nie wiem jaki to jest mikrofon, ale po prostu szumi tak z tego głośnika, jakby jakieś morze to było.
2: No to może tak wiesz, w ramach relaksu, żeby się lepiej czytało.
1: No mam nadzieję, że jeżeli dopracują te zapisywanie MP3, to tak nie będzie szumiało w czasie tego zapisywania. To teraz może otworzę ten dokument.
0: Zarządzanie dokumentem. Użyj strzałek do góry i dół, aby poruszać się po liście. Naciśnij środko. Otwórz.
4: Test. Cross.
1: Naciskam strzałkę w dół, przełączając się między poszczególnymi dokumentami. Naciskam środkowy przycisk.
0: Dokument otwarty. Powrót do tryb dokumentu.
1: Dokument otwarty. I mogę rozpocząć czytanie, naciskając środkowy przycisk, czyli ten między strzałkami.
0: Joanna Dator. Ciemno, prawie noc. Deep. Strona 3. Droga powrotna. Poruszałam się po śladach zostawionych przed laty. Zdziwiona, że moje stopy ciągle do nich pasują. Dopiero w pociągu, do którego przesiadłam się we Wrocławiu, poczułam, że naprawdę jadę do miasta mojego dzieciństwa. Nie ma już pośpiesznych na tej trasie. Wałbrzych oddalił się jeszcze bardziej od przyspieszającego świata i światowego Wrocławia. Zajęłam miejsce przy oknie w starym osobowym piętrusie i co chwilę dotykałam klucza. Wydawało mi się, że promienieje ciepłem przez szybciej. Skórę portfela. Dostałam go latem w prezencie od mężczyzny. Szybciej, szybciej, najszybciej. Z którym związek nie dotykał jesieni. Dał mi portfela, torebki, rękawiczki i nie zdążyłam dowiedzieć się, czy ta rafinalna symbolika była jego świadomą intencją, której wtedy nie zrozumiałam, czy głosem nieświadomości, którego nie rozumiał sam. Gładka skóra portfela przypomniała mi twarde, wolniej. Twarde, wysportowane ciało, które lubiłam, wolniej. Lubiłam, choć jednocześnie nie mogłam znieść jego zanoszenia się w moim wolniej. W moim domu. Gdy odszedł, poczułam ulgę, bo nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba.
1: Tak działa przyspieszanie. powinno to być trochę lepiej zrobione, żeby nie mówił szybciej, wolniej, tylko jakby w czasie naciskania od razu przyspieszał. W czasie czytania dokumentu, a nie mówił szybciej, czy też wolniej. To teraz zdejmę nakładkę, która zasłania pozostałe przyciski i będziemy mieli dostęp do 22 przycisków urządzenia. Nakładka jest metalowa. Przyciski, właściwie to są przyciski chyba z klawiatury komputerowej, mają podobny kształt i wielkość. Na niektórych jest takie plastikowe oznaczenie naklejone, na przykład na przycisku pomoc lub na przycisku między strzałkami, który służy za przycisk, w większości przypadków za przycisk OK. Ciekawy, dziwnie jest to zrobione, bo korzystając, mając nakładkę na tym urządzeniu, nie mamy dostępu do przycisku pomoc, gdzie możemy zobaczyć, do czego służą poszczególne klawisze. Żeby mieć dostęp do tego przycisku, musimy zdjąć tą nakładkę. Właśnie naciskam przycisk pomoc.
0: Pomoc. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć opis jego funkcji. Naciśnij ponownie, aby wykonać lub przycisk pomocy, aby anulować. Opis czytaj lub zapisz dokument.
1: I teraz będę naciskał poszczególne klawisze od lewej, od góry.
0: Czytaj lub zapisz dokument.
1: To jest przycisk, powinien być bardziej opisany, bo tak jest prezentowany przez urządzenie jako zarządzanie dokumentami. Rzeczywiście służy też do wczytania dokumentu, ale opcja, jaka jest wypowiadana przez system, przez głos, mówi zarządzanie dokumentami.
0: Edytuj strony.
1: Przycisk obok edytuj strony służy do zaznaczania stron, można przesunąć strony w górę lub w dół.
0: Edytuj notatki.
1: Edytuj notatki. Tu jest złe tłumaczenie, dlatego że ten przycisk służy do wstawiania zakładek. Powinno być, jeżeli już to edytuj zakładki. Tu można wstawiać zakładki, potem się między nimi poruszać. Kolejny przycisk, czwarty w rzędzie.
0: Pokaż opcje.
1: Pokaż opcje. Czyli to, co prezentowałem na samym początku prezentacji, czyli ten opcje systemu, interfejs i tak dalej. Kolejny rząd.
0: Powrót do trybu dokumentu.
1: To jest przycisk pomoc.
0: Pomoc. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć opis jego funkcji. Naciśnij ponownie,
1: obok niego mamy
0: przełączaj dostępne wizualizacje.
1: Przełączaj dostępne wizualizacje, cokolwiek to znaczy.
0: Przełącz obrót.
1: Przełącz obrót.
0: Stół XY, powrót 90 stopni w prawo, 90 stopni w lewo.
1: Tu możemy obracać zapewne zeskanowany tekst.
0: 0 stopni.
1: Domyślnie jest 0 stopni.
0: Tryb dokumentu. Pomoc. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć opis jego funkcji. Naciśnij
1: i czwarty przycisk w rzędzie. To jest przybliż. Poniżej mamy przycisk oddal. To zapewne, jak się domyślam, działa, jeżeli używamy powiększalnika.
0: Poprzedni paragraf.
1: Rząd pod tymi czterema przyciskami, tu przyciski pozwalają nam się poruszać po tekście. Poprzedni paragraf, kolejny przycisk.
0: Poprzednia strona.
1: Poprzednia strona.
0: Następny paragraf. Oddal.
1: I tu mamy przycisk oddam. Kolejny rząd, znowu cztery przyciski w rzędzie.
0: Poprzednie zdanie. Odtwarzaj, pauzuj.
1: Odtwarzaj, pauzuj. To jest ten przycisk, który zatrzymuje tekst, jak również pozwala nam zatwierdzać opcje. To jest ten przycisk znajdujący się między strzałkami. A te strzałki, czyli strzałka w lewo, to jest właśnie
0: poprzednie zdanie.
1: Poprzednie zdanie.
0: Następne zdanie.
1: Strzałka w prawo to jest następne zdanie. Strzałka w górę.
0: Poprzednia strona.
1: Poprzednia strona. Strzałka w dół.
0: Następna strona.
1: Następna strona. Obok strzałki w dół po lewej stronie mamy przycisk.
0: Poprzednie słowo i przeliterowanie.
1: poprzednie słowo i przeliterowanie.
0: Następne słowo i przeliterowanie.
1: Następne słowo i przeliterowanie, czyli poruszanie się po słowach. I duży przycisk.
0: Dodaj do nowego dokumentu. Naciśnij przytrzymaj, aby rozpoznać jako jedną kolumnę.
1: On wygląda jak, ten duży przycisk wygląda jak Enter, służy do dodawania stron do dokumentu. I dwa przyciski
2: czyli
1: na samym dole.
2: Działa to na zasadzie takiej, jeszcze na chwileczkę ci przerwę, Marcinie, że kiedy mamy otwarty dokument, to wciskając ten przycisk, to po prostu dodajemy automatycznie kolejną rozpoznaną stronę do nowego dokumentu, tak? Właściwie tak, do tego samego, mamy, czy do nowego. Jak to wtedy jest?
1: Mamy dwa przyciski obok siebie. Ten, który przed chwilą nacisnąłem.
0: Tak. Do nowego dokumentu. Naciśnij przytrzymaj, aby rozpoznać jako jedną kolumnę.
1: Dodaj do nowego dokumentu. On służy do tego, że zeskanowaliśmy kilka stron i chcemy utworzyć nowy dokument. Wtedy go naciskamy. Zostajemy automatycznie zapytani, czy zapisać ten poprzedni.

0: skanowanie wielu stron. I obok niego znajduje się przycisk
1: Anuluj.
0: Czyli anulowanie danej opcji.
1: Zanim przejdziemy, Marcinie, dalej, to ja proponuję, żeby odebrać telefon, bo mamy słuchacza na linii. Dodzwonił się do nas Bronisław. Witamy serdecznie.
2: Witam również.
1: I słuchamy.
2: Ja tak przysłuchuję się. Głównie interesuje mnie sprawa, ale tak powiem, od strony technicznej, jak to wygląda to skanowanie, bo nigdy nie używałem kamerki do skanowania. Skanuję oczywiście książki, jakieś tam różne dokumenty, ale używam skanera. I chodzi mi o to, rozumiem, że do tej kamery książki kartek po kolei się nie przykłada tak jak do skanera, prawda?
0: Tak, zgadza się, nie przykładamy książki. Książkę lub dokument umieszczamy pod kamerą. Jeżeli książka, wiadomo, składa się z dwóch stron i staramy się ją tak umieścić, aby to miejsce zszycia książki było mniej więcej tak na środku, czyli tu pod kamerą.
2: Czyli tak jak rozumiem, to powiedzmy tak, mam przed sobą to urządzenie, bliżej siebie kładę sobie na pulpicie książkę, otwieram, wciskam przycisk, zeskanuje mi tą jedną stronę, przeczytam, przekładam kartkę, wciskam przycisk, zeskanuje mi i czytam dalej. Czy tak to wygląda? No,
0: jest też taka możliwość w tym urządzeniu. Oczywiście można zrobić to w sposób, że można w ogóle nie czytając, czyli wcisnąć przycisk ciągłego skanowania i zeskanować od razu całą książkę i dopiero potem przeczytać.
2: To oczywiście to zrozumiałem, tylko chodzi mi właśnie o tą techniczną stronę, jak wygląda właśnie, jak to jest z tym umieszczeniem książki i kamery, czy to jest właśnie jakieś tam komfortowe, powiedzmy, jakby ktoś chciał sobie czytać, tak powiedzmy, na bieżąco, stronę po stronie, bez zapisywania. O to mi chodziło.
1: To ja jeszcze doprecyzuję, Marcinie, to co mówisz i zapytam, jak rozumiem, dwie strony książki ta kamera jest w stanie ogarnąć za jednym razem, za jednym skanowaniem.
0: Tak, zgadza się.
2: Ja też tak właśnie zrozumiałem, bo jak mówi przełóż stronę, to czyli skanuje to, co widzi.
1: Tak, odwracamy kartkę po prostu.
2: Tak. To czyli tak jak w skanerze, na przykład jak jest mały format książki, mam skaner A4, jak jest nawet mały format, to mogę dwie strony też naraz zeskanować.
1: To się zgadza. I FineReader jest w stanie to rozpoznać.
2: Tak, i czasami nawet na przykład jak skanuję jakieś pojedyncze dokumenty, jak mam jakąś tam jedną kartkę, to jej nie zapisuję, tylko w FineReaderze od razu przeczytam ją.
1: No tak, bo też tak można.
2: Tak, oczywiście. Nie, uważam, że cena jest tak zaporowa, a ja myślałem, że to ja w takim razie wolę w skanerze zeskanować i to jednak niekoniecznie by to...
1: No niestety, cena jest zaporowa, tak.
2: Tak, absolutnie.
0: Zaletę, że po prostu nie zajmuje tyle miejsca. To urządzenie nie zajmuje po prostu tyle miejsca, ma tą zaletę. A poza tym to chyba innych specjalnie... No i to, że jest przenośne, czyli jeżeli ktoś chce, nie wiem, jest osobą uczącą się, to może je na przykład zabrać ze sobą do biblioteki czy na uczelnię i tam po prostu coś zeskanować, bo czasami niektórych książek nie można wynieść.
1: Szczególnie w czytelniach.
2: No tak, to w takich przypadkach tak, owszem.
0: Powiem jeszcze, właśnie tego zapomniałem dodać, że na kamerce, na ramieniu kamery, które podnosimy, znajduje się pokrętło, które reguluje jasność. Jasność diod, czyli doświetlenie tekstu.
2: A jeszcze jedna rzecz. Czy to jest tak samo, jak jeśli chodzi o skaner, tylko druk? Jak będzie na przykład kartka zapisana długopisem ręcznie, to co wtedy?
0: To nie wyskoczą jakieś po prostu błędy i głupoty.
2: Aha, to czyli to jest to samo.
1: Tak, bo to jest po prostu, to bazuje na silniku OCR, no to jest tylko taki jakby FineReader wrzucony do jednego pudełka, połączony z jakimś narzędziem do syntezy mowy. To jest takie rozwiązanie, które...
2: No właśnie, czyli jakieś tam ulepszenie autolektora i tym podobne.
1: Tak, to jest urządzenie właśnie z tej grupy.
0: To właśnie ja teraz może zaprezentuję taką ciekawą, ponieważ producent się chwali, że to urządzenie można wykorzystywać do skanowania kopert, pudełek, na przykład po lekach. To ja właśnie chciałem pokazać, zeskanować kopertę przy pomocy tego urządzenia i zobaczymy, co wyjdzie.

0: Dobrze, a póki co to naszemu słuchaczowi dziękujemy serdecznie za telefon i oczywiście...
1: Dziękujemy,
0: pozdrawiamy. Czekamy oczywiście na kolejne telefony, 123 834 835, to jest nasz telefon. No a Skype tyflopodcast.net, login tyflopodcast.net, możecie do nas dzwonić, możecie także pisać, jeżeli na przykład mikrofon wam nie działa, albo po prostu preferujecie tę formę kontaktu. Jak tam, Marcinie, znalazłeś jakąś kopertę albo coś
2: tak,
0: w tym stylu?
2: Tak, znalazłem kopertę, okay. Ułożyłem i uwaga, naciskam.
3: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Kuban TKO. Bank TKO SA. Centrum Dystrybucji Korespondencji. UL Piotrkowska 2088930304 Łódź. www.pko.com.pl 801 365 365. Przesyłka niestemplowa, opłata pobrana, umowa z Pocztą Polską S.A. Numer DG 37-2008 z dnia 16 maja 2008 R. Nadana WPPUC 225 LBD plus 4 057874481 ten. A nadania 17 stycznia 2014 przecinek rep 6 o 508 Olaski E. Koniec dokumentu.
2: Czyli, że skanował jakieś głupoty, no ale z pierwszych zdań możemy się domyślić, że to z banku przesyłka. To jest konkretnie wyciąg z banku z 17 stycznia, jak wynika z ostatniej daty, którą przeczytał.
0: Można się przynajmniej zorientować, czego dotyczy to tak, pismo, od kogo ono jest.
2: Teraz jakieś pudełko z lekami położę. Ponieważ też producent zakwala, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ułożyłem pudełko mniej więcej pod kamerą.
3: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Neurotopregisterat Sigmetart i 300. Apostrof. Żony Mubel. Tabletki obszedł manu. Sarba Mazepinur 50 tabletek obszedł orn. Każda tabletka OPR. Rucu. Apostrof. Zawiera 300 mg karban substancji pomodzikce, audrakital, 30 g kolumbial, krzemu, magnezu stef, P2, sodowa karboksymetylosk, o, przecinek.
2: No to już niestety są bardzo duże błędy. Lek się nazywa Neurotop Retard. Przeczytał pierwszy w kawałek nazwy, potem już się zaczął gubić. To tyle, jeśli chodzi o taką prezentację urządzenia. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to czekam. On ma takie funkcje, które zaprezentowałem, czyli zapisywanie, eksportowanie, importowanie. Niestety można zaimportować jak na razie w tej wersji oprogramowania tylko plik w formacie PDF. Innych formatów to urządzenie nie widzi. A powinien widzieć jeszcze TXT, RTF, DOCX.
0: A zatem jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie do kontaktu 123 834 835 oraz nasz skype'owy login tyflopodcast.net. Marcinie, oczekując na telefony słuchaczy, jeżeli jakieś w ogóle będą jeszcze, to myślę, że tak możemy troszeczkę podsumować tę twoją prezentację. Powiedz mi, jak w ogóle oceniasz, bo jak rozumiem, no trochę testowałeś to urządzenie Read Easy Move na jakichś tam różnych dokumentach, różnych materiałach. Ty masz porównanie do takiego standardowego duetu skaner i program OCR, prawda?
2: Tak, zdecydowanie mam, ponieważ w swoim życiu kilkaset książek i innych materiałów na pewno zeskanowałem, także.
0: I jak twoim zdaniem to tak do takiego duetu właśnie skaner i program OCR mógłbyś porównać? Czy to jest urządzenie, które może to zastąpić, czy to raczej można traktować bardziej jako substytut, jako coś, co jest rzeczywiście takim typowo przenośnym, mobilnym urządzeniem, gdzie no, w momencie, kiedy nie możemy zabrać ze sobą skanera, a to jest bardziej poręczne, to będzie się nadawało, ale to tylko do tego.
2: Tu jeśli chodzi o to urządzenie, to akurat skanować książki można bez problemu, bo on właściwie robi bardzo mało błędów. No może skaner skanuje ciut lepiej,
0: ale wolniej,
2: a tutaj możemy być zadowoleni z jakości z jakości skanowanego materiału. No i zaletą jest to, że no to jest po prostu mobilne, szczególnie, że możemy to wziąć w takiej poręcznej torbie, w której je otrzymujemy. Do tej torby również możemy włożyć własnego laptopa. Ja mam 12,5 cala i się bez problemu zmieści. Powiem, że nawet 15-calowy wejdzie, także nie musimy nosić dodatkowych rzeczy. No i mankamentem oczywiście jest cena, która jest, jeżeli chodzi o zakup skanera i komputera, no to wychodzi dużo taniej. Nawet porządny skaner, który kosztuje 3000 jakiś, to już no, możemy kupić nawet już format A3. Co prawda on będzie zajmował zdecydowanie dużo miejsca i trzeba mieć jakby do takiego skanera A3 już osobne biurko. No to tu jest kolejny jakby może, no ale będziemy mieli zdecydowaną, znaczy tańszą wersję, a podobną jakość.
0: Podobną jakość. Dodzwonił się do nas Robert. Witamy cię, Robercie.
1: Witaj, Michale. Kłaniam się uprzejmie też gościowi, Marcinowi. Ja nie słucham od początku. Mówię od razu. Więc się zapytam, ile to kosztuje, to jedno. Drugie moje pytanie, czy to urządzenie też może być zasilane na baterię? A trzecie pytanie jest takie, czy Marcinie mógłbyś się pobawić tym pokrętłem od regulacji tej kamery, choćby nawet na tym pudełku od tego nieszczęsnego leku, bo może to tutaj kwestia jest właśnie tego, jak to jest rozpoznawane, to może tutaj zależy od tej jasności tej kamerki, znaczy tej regulacji.
2: To sprawdzimy. Powiem tak, odnosząc się do pierwszego pytania, podstawowa cena, czyli za samo urządzenie plus kamera 5 milionów pikseli, to jest 10800. Do tego można dokupić, niestety dystrybutor nie podaje cen, klawiaturę, która umożliwia skanowanie wielu stron i inne funkcje, czyli eksportowanie, importowanie skanowanych materiałów. Urządzenie działa tylko na prąd. Rzeczywiście fajnym rozwiązaniem by było, jakby miało baterię, jakby miało w sobie.
0: Bo trochę w tym momencie kłóci nam się to z tą przenośnością i z tą mobilnością tego urządzenia, bo oczywiście no, jest kompaktowych, stosunkowo kompaktowych rozmiarów, możemy je zabrać ze sobą wszędzie, ale musimy pamiętać o tym, żeby mieć możliwość podłączenia się gdzieś do prądu.
1: Dlaczego ja się zapytałem? Aha. Ponieważ urządzenie konkurencji, też przenośne wielkości, no takiego dwukaseciaka, mniej więcej, które też było tu prezentowane. Ja już nie pamiętam, czy to jest tam P-Reader, czy coś takiego, ale było zasilane bodajże na 6R20, o ile się nie mylę, czy na 8R20. No w każdym razie miało taką możliwość, że oprócz tego, że było na prąd, to jeszcze jest na baterię. I chciałem zapytać, czy to jest na baterię, ale widzę, że nie. Poza tym jest strasznie wolne, jeśli chodzi o importowanie dokumentów. Natomiast kwestia jest właśnie tej kamery. I chciałbym, żebyś zrobił taki eksperyment właśnie na jasności, bo to może tutaj jest kwestia, dlaczego nam
2: rozpoznać. Jasność jest, że tak powiem, na full. Pudełko leży pod kamerą i naciskam.
3: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Neurotop Registered Children AU300. Tabletki o przednim numer. Sarbana Zebrel. 50 tabletek RRDR. Każda tabletka drugi zawiera 300 MGKX, substancję pomocną Drakitel 30.
0: No ja się obawiam, że to zbyt wiele nie pomogło.
3: Robię zdjęcie.
0: Ale zobaczmy. O, a teraz?
1: Co to było?
3: Brak tekstu. Koniec dokumentu.
2: Przy zmniejszonej jasności powiedział, że brak tekstu.
1: Ajajajajajajajaj. No nieciekawie.
2: Także. Mamy... Spróbowałem, ponieważ pudełko jest mniejsze, spróbowałem je przesunąć trochę w inne miejsce, czyli jakby je postawić przy samym urządzeniu, nie tuż pod kamerką, tylko i zobaczymy, co urządzenie.
0: Chyba znowu będzie to samo. A nie.
3: Neurodobre Dark 300. Tabletki o. Dark. Punkt. 50. Alalimimilaj LM40. Koniec dokumentu.
1: A tu przynajmniej przeczytał...
2: Przynajmniej nazwa wyszła.
0: A dobra. W jakiej pozycji teraz było ustawione, Marcinie, to pokrętło?
2: Teraz maksymalna jasność.
0: Aha, maksymalna... No to nie, no to gorzej niż
2: tak, bo przy zmniejszonej, bo tak, przy zmniejszonej jasności, teraz zmniejszyłem jasność.
0: Właśnie, zobaczmy co teraz
2: to
0: się...
2: To będzie znowu, że brak testu.
3: No, robię zdjęcie.
0: Sprawdźmy. O.
3: Brak tekstu. No. Koniec dokumentu.
0: Tylko krócej myślał. Dokładnie. Czy Robercie jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, no to wszystko, co chciałem. Dziękuję wam uprzejmie.
0: Dziękujemy ci również, pozdrawiamy i do usłyszenia. Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, jeżeli tak, to zapraszamy serdecznie. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są nasze namiary. To pierwsze to telefon, to drugie to Skype. Można także pisać. Skorzystał z opcji pisania do nas Rafał. Rafał zadaje pytanie, czy ta klawiatura to jest pod USB, czy podłącza się bezprzewodowo? Takie pytanie ma Rafał.
2: Klawiatura pod USB.
0: Pod USB. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś pytania się pojawią? Być może tak. Może jeszcze ktoś będzie chciał do nas zadzwonić.
2: Ja dodam w międzyczasie, o czym zapomniałem dodać, że w pakiecie dostajemy jeszcze matę, którą kładziemy pod urządzeniem i ona zapobiega odbijaniu się światła, co jest ważne przy skanowaniu przy pomocy tego typu kamer.
0: No rzeczywiście, bo to może być przydatne i to powinno nam teoretycznie poprawiać jakość. Jak rozumiem, tej maty używasz w tym momencie.
2: Tak, używam. Jest ona położona pod urządzeniem i wszystkie materiały, które skanowałem, kładzione są na tej macie.
0: Rozumiem. No wygląda na to, że pytań już więcej nie ma. Jeszcze tak przeglądam, czy ktoś do nas dzwoni, pisze, ale chyba już nie. Sprawdźmy jeszcze, tak na szybko. Nie, nie wygląda na to, żeby ktoś do nas pisał jeszcze w jakiejś sprawie. Zatem, no cóż, tak na podsumowanie. Przede wszystkim urządzenie, jak rozumiem, do zastosowań przenośnych. Może nam zastąpić skaner w przypadku skanowania książek. Czy ty, Marcinie, jeszcze tak zapytam, próbowałeś i eksperymentowałeś z książkami różnych wielkości? No bo wiadomo, niektóre to są takie mniejsze, niektóre są większe. Jak to wygląda?
2: Próbowałem skanować książki, ale już książka, która się nie mieści na skaner A4, już z nią miał problemy i ucinał po prostu fragmenty linijek. Czyli tak do wielkości skanera A4 możemy skanować z kłopotu, a potem już będzie gorzej.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście, no coś za coś, jeżeli komuś zależy na dokładności skanowania i na tego typu rzeczach, no to chyba jednak lepiej zaopatrzyć się w skaner, tak? W taki tradycyjny, klasyczny skaner.
2: Powiem jeszcze, że... Jeżeli ktoś ma na przykład jakieś problemy manualne i skanuje, i ma na przykład problem z przekładaniem szybkim stron, no to tu to urządzenie, skaner ma taką opcję, że możemy sobie ustawić czas między z poszczególnymi stronami, czas przerwy, a to urządzenie, przynajmniej na ile to urządzenie testuje, nie znalazłem takiej opcji, żeby sobie można było ustawić ten czas. Także jeżeli nam się strona sklei, to po prostu może mogą wyjść jakieś błędy.
0: Rozumiem. No dobrze, Marcinie. Zatem dziękuję ci bardzo za prezentację tego urządzenia. To jest urządzenie Read Easy Move. Przypomnisz, czyjej to jest produkcji?
2: Read Easy Move brytyjskiej firmy Vision AID International, polskim dystrybutorem jest firma ECE, cena 10800 za podstawowe urządzenie, czyli urządzenie i kamera bez klawiatury.
0: A zatem dziękuję raz jeszcze. Przypomnę, że urządzenie Read Easy Move prezentował dla Tyflo Podcastu Marcin Borek. Do usłyszenia, Marcinie.
2: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Jest 6 dzień lipca 2023 roku w kalendarzu, godzina 20 na zegarze z drobnym haczykiem, a my rozpoczynamy 194. wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie, Paweł Masarczyk, Piotr Machacz.
5: Witajcie.
0: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Zapraszamy na kolejną dawkę technologicznych wieści. Na pewno będzie ich sporo. No a jakie konkretnie one będą? Posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Co nowego w czwartych betach systemów Apple? Hapti Braille Communicator ułatwi komunikację z głuchoniewidomymi. Nowy aparat od Sony pomoże słabowidzącym robić lepsze zdjęcia. Z kolei o tym, co jest na zdjęciach, opowie mobilny Bing. Najnowsza wersja Mony for Mastodon bardziej przyjazna klawiaturom. ChatGPT na Androida dostępny. Firefox będzie lepiej działać z YouTube'em. Nowa wersja BRL TTY. Xanagrams, nowa gra słowna na iOS. Sound Echo i Mathematicus Parvus dostają spolszczenia. Powstał przewodnik po Street Fighterze 6 dla niewidomych. Nowości dostępności w VS Code. Poprawki tłumaczeń wymowy w Blind Shell Classic. Radiant, kolejny dostępny klient Mastodona. Dostępność Reddita się pogarsza. Wiemy więcej o przycisku akcji, który ma się pojawić na iPhone 15 Pro. Aha Music, jak Shazam, ale w przeglądarce. To początek końca Twittera. Zamiast niego będzie X. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: W tym przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
0: No jeżeli chodzi o aplikację na iOS-a, to ma ona chwilowy przestój, bo w TestFlight'cie wersja do testowania właśnie wygasła, ale mam już informację od Arka Świętnickiego, że niebawem poleci nowa jej wersja, nowa aktualizacja i to nawet nie tylko będzie taka aktualizacja z jakimiś tylko uaktualnieniami numeru wersji, ale też będą tam konkretne poprawki. Myślę, że poprawki szczególnie, które ucieszą tych, no co to dużo telefonu używają i o baterię dbają, bo mają być takie właśnie poprawki oszczędzające baterie wprowadzone w aplikacji Tyflo Centrum. Więc czekamy, pozdrawiamy przy okazji Arka. No a teraz rozpoczynamy już naszą dzisiejszą audycję. Jeszcze co do tych tematów, które mamy gdzieś tam w komentarzach, i co do tego, o czym było poprzednio, no kilka głosów się też pojawiło odnośnie problemu Bartka z dotykiem i okazało się, że ja myślałem, że ta kwestia związana z ładowarką, z kablem, z kostką, to jest taka egzotyka, a tymczasem okazuje się, że nie, że no, nasi słuchacze też mieli takie problemy i dzielili się też takimi swoimi spostrzeżeniami. Tu tak taka dosyć ciekawa wypowiedź jednego z naszych słuchaczy, bodajże Krzysztofa, ale teraz akurat nie mam tych komentarzy otwartych, więc mogę nieprecyzyjnie tu powiedzieć, kto to napisał, że osoby widzące mniej zwracają uwagę na problem z dotykiem, dlatego że zazwyczaj korzystają po prostu z gestu poruszania się jednym palcem, no, przewijania, stukania i tak dalej, i tak dalej. My jednak częściej wykorzystujemy te gesty, które zmuszają nas do położenia kilku palców na ekranie i jest to dla nas bardziej odczuwalne. No to jest rzeczywiście coś, co może być na rzeczy. A i tak właśnie a propos urządzeń firmy Apple, no to przechodzimy do tematów związanych z Apple, bo się pojawiły kolejne wersje testowe, to już czwarte wersje testowe systemów Apple, no i jak zawsze z nowościami. Piotrze, co tam ciekawego?
5: A całkiem sporo. Mieliśmy taki mały poślizg, bo generalnie te wersje bety pojawiają się co dwa tygodnie. Tym razem Apple zrobiło sobie tydzień przerwy, dlatego w zeszłym tygodniu nie mówiliśmy o tym, no bo po prostu tej bety nie było, ale wczoraj, bodajże, tak, wczoraj wieczorem te bety 4 dla właściwie wszystkich platform, czyli iOS-a, WatchOS-a, macOS-a się pojawiły. I co w nich możemy znaleźć? Po pierwsze, użytkownicy Maców na pewno ucieszą się z tego, że obsługa VoiceOvera przez Apple Script znów działa, więc narzędzia typu VOCR czy TweezCake czy jakieś inne skrypty, które mówią przez VoiceOvera używając właśnie skryptów, powinny znów działać, więc no, bardzo fajnie, że to zostało poprawione. Później w Eloquence'u pojawił się przełącznik, który pozwala nam włączyć lub wyłączyć ten słownik społeczności, który jakiś czas temu się pojawił. Niestety cały czas nie mamy ani możliwości załadowania własnych słowników, ani podobnych opcji dla pozostałych syntezatorów. A szkoda, cały czas na to, myślę, czekamy w Vocalizerze, no ale na razie się nic takiego nie pojawiło. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się na iPhone'ie, jeśli chodzi o to, jak VoiceOver ma czytać nam powiadomienia. Bo pamiętacie, że w poprzednich wersjach systemu w iOS 16 mieliśmy po prostu przełącznik zawsze mów powiadomienia, no, który decydował, czy VoiceOver ma nam czytać wszystkie przychodzące powiadomienia na ekranie blokady, czy nie. No teraz tego przełącznika nie ma, ale w opcjach szczegółowości pojawiło się dużo nowych ustawień, które pozwalają nam osiągnąć to samo, ale też jeszcze więcej, bo dla ekranu blokady możemy osobno zdecydować, czy mają być czytane same powiadomienia, liczba powiadomień, czy to się ma nam w Braille'u wyświetlić, czy ma nic nie być czytane. A dla banerów, czyli tych powiadomień, które wyświetlają nam się, jak telefon jest oblokowany, no to też możemy zdecydować, czy powiadomienia mają być czytane, wyświetlane w Braille'u, czy nie. No i jeszcze możemy sobie tak włączyć taką delikatną haptykę, kiedy VoiceOver zacznie takie powiadomienie czytać. To jest jedno. A drugie, możemy teraz ustawić, jak VoiceOver ma się zachowywać, jeśli chodzi o czytanie tych powiadomień i kiedy mamy włączone wyciszenie tym przełącznikiem z boku. No bo wcześniej, nawet jeśli mieliśmy telefon wyciszony, to VoiceOver cały czas sobie szczęśliwie to powiadomienie czytał, niezależnie od tego, czy telefon był zablokowany, czy odblokowany. No a teraz możemy to wyłączyć, zresztą domyślnie tak to jest ustawione, że kiedy telefon jest wyciszony, to VoiceOver nam tych powiadomień nie będzie czytał, natomiast z tym przełącznikiem jest błąd, ale o tym za chwilę. Jeszcze dokończymy omówienie, myślę, nowych funkcji najpierw. A propos wyciszenia, pojawiła się ta funkcja kurtyny dźwiękowej, o której już jakiś czas mówiliśmy, że ona była bardzo dziwnie zaimplementowana, no i zastanawialiśmy się, po co komuś taka opcja może być potrzebna. No i doszliśmy do wniosku, że pewnie to ma służyć osobom głuchoniewidomym, którzy korzystają głównie z linijek brajlowskich. No i wydaje mi się, że chyba tak jest, dlatego że w najnowszej wersji systemu ten przełącznik już nie znajduje się w ustawieniach audio, a w ustawieniach Braille'a. Bo od teraz kurtyna dźwiękowa włączy się tylko, jeśli mamy do iPhone'a podłączony monitor brajlowski, jeśli ten przełącznik jest włączony. No i jak tylko ten monitor zostanie rozłączony, no to dźwięk nam wróci, to jest jedno, a nawet kiedy tą opcję sobie włączamy, a nie mamy linijki podłączonej, no to dostajemy już takie ostrzeżenie, które mówi nam, że ta opcja wyciszy nam cały dźwięk na urządzeniu i całą haptykę, więc No tu, jeśli linijka jest jakaś podłączona brajlowska, więc tutaj już nasz system na szczęście ostrzega, co ta funkcja robi, no ale teraz też trudniej nam jest tą mowę utracić, bo to wszystko działa tylko faktycznie, kiedy mamy podłączoną linijkę brajlowską. A propos czego, w ustawieniach Braille'a pojawiła się jeszcze jedna opcja. Ona wcześniej się wyświetlała jako taki komunikat, kiedy pierwszy raz podłączyliśmy jakąś linijkę do naszego urządzenia, ale teraz możemy sobie to ręcznie jeszcze włączyć lub wyłączyć, a mianowicie VoiceOver może nam pilnować tego, żebyśmy przez przypadek nie wyłączyli sobie Bluetootha, kiedy VoiceOver jest włączony i linijka braille'owska jest podłączona, żebyśmy przez przypadek tego połączenia nie stracili. I to są wszystkie nowe funkcje, natomiast jeszcze wrócę na chwilkę do tematu błędów, bo właśnie z przełącznikiem wyciszającym błąd się pojawił, a mianowicie z nieznanych dla nas przyczyn, jeśli VoiceOver jest włączony, no to ten przełącznik po prostu nie działa. Możemy sobie go przełączać, ale ani nie dostaniemy haptyki, ani ten dźwięk się nie wyciszy, no i są dwa sposoby, jak to obejść. Po pierwsze, możemy zrestartować telefon i wtedy ten przełącznik będzie ustawiony no, w takiej pozycji, jakiej on jest ustawiony, więc jeśli chcemy wyciszyć sobie telefon, no to musimy przełączyć ten przełącznik, zrestartować telefon, no i on będzie wtedy wyciszony, lub skonfigurować sobie wyciszenie na jakąś inną funkcję. I tutaj użytkownicy na Apple Visie sugerują tą funkcję backtap, klepania w plecki telefonu, którą możemy sobie w ustawieniach dostępności skonfigurować. Tam też między innymi właśnie pojawiła się opcja wyciszenia, więc jeśli sobie to tam ustawimy, no to wtedy ta funkcja będzie działać, ale spokojnie, jak iOS 17 się oficjalnie ukaże, to ten problem na pewno będzie naprawiony. No ale to wszystko w tych wersjach całkiem sporo się pozmieniało. Zobaczymy, co nas jeszcze czeka, zanim iOS 17 pokaże się ostatecznie już w wersji publicznej.
0: Czekamy, czekamy, no i pewnie się jeszcze doczekamy niejednej zmiany, a tymczasem zaglądam do waszych komentarzy, bo już się dwa pojawiły na naszym panelu kontaktowym. Autorką obu tych komentarzy jest Aga, no i napisała do nas tak. Witajcie, możliwe, że takie pytanie już padło na Tyflo Przeglądzie, ale poszukuję jakiejś fajnej aplikacji na Maca, która umiałaby pakować, rozpakowywać pliki oraz dzielić je na woluminy. Coś takiego jak 7-Zip na system Windows. Czy moglibyście coś fajnego i dostępnego polecić? Bardzo mi zależy, aby dzielić te archiwa na mniejsze. Pozdrawiam i będę wdzięczna za jakieś porady. Piotrze, podpowiesz coś?
5: Była taka fajna darmowa aplikacja, która bazowała na bibliotekach 7-Zipa, która nazywała się Keka i ona była darmowa z tego co pamiętam. Zobaczę, że ona jeszcze jest dostępna. To jest taka najprostsza aplikacja, bo tam możemy sobie ją po prostu otworzyć i wtedy możemy sobie wybrać pliki, które chcemy skompresować i ustawić format, parametry tego.
0: Nie pamiętam, coś takiego jak menedżer plików 7-Zipa, tak?
5: Tak, coś takiego nawet jeszcze prostszego właściwie, bo tam chyba nawet, tam po prostu się otwiera okienko dialogowe i możemy wskazać, jakie pliki chcemy dodać i później pojawia się kolejne okno, w którym możemy parametry tego archiwum ustawić.
0: Jasne.
5: Nie pamiętam, czy tam jest funkcja dzielenia niestety. To jest jedna opcja, a druga opcja jest taka, że no większość alternatywnych menedżerów plików to już są bardziej zaawansowane aplikacje, takie aplikacje, które Findera zastępują, mają funkcję pakowania i tutaj co mogę wymienić, to już są aplikacje płatne, to jest na przykład Commander One, to jest Forklift to jest taki najprostszy z tych aplikacji, on bardzo podobny do Findera interfejs, czy Max Commander, chyba który jest zresztą polskiej produkcji, one też potrafią do różnych typów archiw pakować i tam też się da to skonfigurować. Jak sobie jeszcze patrzę na tą Kekę, ona jest w App Store, ale co ciekawe, tutaj kosztuje $5, ale pamiętam, że ją się też dało chyba ze strony producenta ściągnąć. Ja myślę, że jeszcze spokojnie sobie tutaj poszukam informacji i dokładnie jeszcze powiem, jak to wygląda.
0: I teraz jeszcze jeden komentarz Agi do tematu, który będziemy poruszać za jakiś czas, ale pozwolę sobie przeczytać go już teraz. Również dzisiaj chciałabym się z wami podzielić swoją opinią na temat rozpoznawania zdjęć przez AI od Microsoftu, czyli tej aplikacji Bing. Otóż jestem naprawdę bardzo zaskoczona, jak to wszystko pięknie działa, a samo AI naprawdę rzadko się myli. Konsultowałam to z osobami widzącymi. Do tego stopnia to jest dobre, że rozpoznaje na zdjęciu potrawę, którą przyrządziła koleżanka mojej mamy, a była nią lasagna. Jedyne, co sobie dorobiła, to fakt, iż z niej podobno unosi się para i dlatego wygląda ona na świeżo przygotowaną, a pary tam nigdzie nie było widać. A opis brzmiał tak. Na zdjęciu widać talerz lasagni. Lasagna jest pokryta białym sosem i ma warstwę mielonego mięsa i pokrojonych pomidorów na wierzchu. Talerz jest biały i po lewej stronie znajduje się widelec. W tle widać żółty obrus w kratkę. Lasagna wygląda na świeżo przygotowaną i jest jeszcze gorąca, co widać po unoszącej się z niej pary. Wygląda pysznie. I tu emotka, tak zwana twarz delektująca się pysznym jedzeniem.
5: Spaka nam.
0: Tak. Do tego rozpoznała mój rowerek stacjonarny, którego nie umiała rozpoznać aplikacja od Seeing AI, myląc go z prysznicem. No i rozpoznała rolety, które były zasunięte i to naprawdę dla niej szacun. Cieszę się, że od teraz mogę zapoznawać się bardziej ze zdjęciami, które będę otrzymywać od znajomych oraz rodziny. Rzeczywiście nie da się ukryć, że to jest dla nas bardzo, bardzo duża wartość dodana. Jeszcze o Bingu sobie dziś na pewno porozmawiamy, więc cierpliwości, a jeżeli wy już się zdążyliście pobawić Bingiem i rozpoznawaniem przez niego zdjęć, to dajcie znać, jak wam się to podoba.
5: Ja jeszcze... Tak? Zanim przejdziemy dalej, to w międzyczasie już sobie tą grę sprawdziłem i tak, można ją sobie ściągnąć albo właśnie z App Store'a, jeśli chcemy wesprzeć projekt, ale też można ją za darmo sobie pobrać ze strony autora. Adres jest bardzo prosty, keka.io. Tam mamy dwa linki download. Pierwszy właśnie prowadzi nas do Mac App Store, a drugi pisze download version 1.3.2 w tej chwili. I ten plik nam po prostu bezpośrednio pobierze archiwum zip, które możemy sobie przenieść do katalogu aplikacji i stamtąd otworzyć. I tak aplikacja wspiera funkcję podziału plików, więc myślę, że tutaj spokojnie powinna wystarczyć.
0: A teraz przechodzimy do ciekawego rozwiązania technologicznego, o którym dziś sobie przeczytałem, mianowicie o urządzeniu Hapti Braille Communicator. To urządzenie produkuje firma 4blind, 4blind.com, taki jest ich adres. To zdaje się, jak tak przeglądałem stronę internetową ich, to są ci sami, którzy stworzyli swego czasu Bright Guide'a, czyli ten klient dla nas, który działa na bazie Telegrama i który ma być niby to takim dostępnym klonem tego Telegrama, taką nakładką, powiedziałbym, albo alternatywną aplikacją Telegrama. No niestety ten projekt, mam wrażenie, że ewidentnie został porzucony, oni po prostu zajmują się czym innym. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że to urządzenie jest bardziej dopracowane. Tak bym sobie tego życzył i myślę, że wszyscy ci, którzy chcieliby z niego korzystać, bo potencjał jest naprawdę moim zdaniem spory i faktycznie myślę, że dla części osób może być to rozwiązanie bardzo interesujące, zarówno dla samych głuchoniewidomych, jak i też instytucji, w których to takie osoby się pojawiają. Bo jak to w ogóle ma działać? Otóż z jednej strony będzie możliwość komunikacji za pomocą Braille'a. To urządzenie jest wyposażone w sześciopunktową brajlowską klawiaturę i osoba głucho-niewidoma może po prostu tym brajlem coś napisać. To z jednej strony i jak ta osoba coś napisze, to zostanie to odczytane z użyciem mowy syntetycznej. No to działa w jedną stronę. I teraz zasadnicze pytanie, ale okej, jak to będzie działało w drugą stronę, bo przecież komunikacja no to jest zazwyczaj dialog. Więc jak ta osoba, która będzie na przykład obsługiwała taką głucho-niewidomą osobę, no sobie z tym ma poradzić. I okazuje się, że tu wymyślono całkiem sprytny sposób, bo tu nie ma monitora brajlowskiego. Tu w tej klawiaturze sześciopunktowej, w każdym klawiszu, zamontowany jest wibracyjny silniczek. I teraz, kiedy my coś powiemy do tego urządzenia, to zostanie to przełożone na szereg takich wibracji, które osoba głucho-niewidoma będzie miała pod swoimi palcami. I co ciekawe, urządzenie rozpoznaje różne języki. Tych języków tam było wymienione całkiem sporo, no w tym też polski. Więc myślę, że to tym bardziej dla nas gdzieś tam ma potencjał. Oprócz tego może pracować w kilku trybach, szczególnie jeżeli chodzi o te wibracje, bo można tam regulować intensywność tych wibracji, to jest raz, a dwa, można wybierać sobie, w jaki sposób dokładnie będą one wysyłane. Czy to będą jakieś na przykład sekwencje, że na przykład będzie nam wibrowała najpierw jedna kropka, czy jeden punkt brajlowski, potem drugi, potem trzeci i w ten sposób będziemy składać litery, czy na przykład od razu, powiedzmy, wszystkie punkty z danego znaku. No, jest trochę możliwości konfiguracyjnych tego sprzętu. Ponoć dla osób widzących ma być korzystanie z niego bardzo, bardzo proste. Jest też jakaś aplikacja do zarządzania tym. Aplikacja, przynajmniej jak słyszałem w filmiku promocyjnym, na Androida. Czy coś jest na iOSie? Tego nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o cenę, bo to myślę, że wszystkich może zainteresować, są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest $1,398 i to jest jednorazowa płatność, płacimy, mamy. Druga opcja natomiast to jest opcja tak zwanej subskrypcji, czyli w praktyce jest to po prostu płatność ratalna, $58 w 24 ratach sobie płacimy. Kiedy decydujemy się na zakup tego urządzenia, no to po prostu już po tej pierwszej płatności urządzenie dostajemy. Jeżeli w ciągu tych 24 miesięcy stwierdzimy, że nam się do niczego nie przyda, to możemy je zwrócić. No podejrzewam, że pieniądze raczej wtedy nie zostaną nam zwrócone, natomiast gdzieś tam jednak urządzenie, no już nie zapłacimy więcej, tak? Jeżeli na przykład uznamy, że to nie jest dla nas. Ciekawe to jest wszystko i myślę, że jest naprawdę fajną sprawą. Teraz twórcy tego urządzenia, z tego co widziałem na ich stronie, jeżdżą po świecie, bo i gdzieś byli w Japonii, byli w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze kojarzę, to oni chyba pochodzą z Rosji, bo tam też jest jakieś dofinansowanie do tego projektu rosyjskiego jakiegoś instytutu, więc obawiam się, że w Europie, przynajmniej na razie, to z dystrybucją tego mogą być pewne kłopoty. Natomiast, no, co by nie mówić, technologia sama w sobie jest interesująca i rzeczywiście, no, dla osób głuchoniewidomych może okazać się przydatna, no, pod warunkiem, że będzie to wszystko odpowiednio działało i że będzie to działało zgodnie z oczekiwaniami i założeniami. A teraz przechodzimy do tematu zdjęć, bo tu, Piotrze, ty masz dla nas informację o urządzeniu od Sony, które to jest, no myślę, że dość ciekawe. Tym razem coś nie dla niewidomych, ale raczej dla słabowidzących.
5: Dokładnie, o Sony i aparatach dostępnych już jakiś czas temu było, bo pamiętam, że firma wypuściła aparat, który był w jakiś tam sposób udźwiękowiony, a tym razem mamy do czynienia z trochę innym typem dostępności, który wydaje mi się całkiem ciekawy. Mianowicie Sony zmodyfikowało jeden ze swoich aparatów, konkretnie tutaj chodzi o model DSC-HX99. To jest model, który już ma kilka lat, bo pojawił się pierwszy raz w w 2018 roku, ale to jest bardzo malutki aparat, który potrafi kręcić filmy 4K nawet, ma 18-megapikselową kamerkę i może ma 20-krotny zoom, więc no tutaj pewnie można bardzo szczegółowe te zdjęcia robić. On nie jest jakiś duży, waży 240 gramów. No ale co tutaj zostało zrobione? Został stworzony dodatkowy moduł do tego aparatu, który zastępuje nam na nim wizjer. I ten moduł został stworzony w współpracy z japońską firmą QD Laser. I co ten moduł robi? No właśnie używając jakiegoś lasera, obraz tego wizera bezpośrednio jakoś nam przekazuje do naszej siatkówki. Dzięki czemu ten obraz powinien być właśnie lepiej widoczny dla osób słabowidzących, no bo takie, no, takie kamery generalnie, takie aparaty nie są bardzo duże, te ekrany na nich no też nie są, dzięki czemu mogą robić bardziej szczegółowe zdjęcia. Co ciekawe, ten aparat nie jest jakoś bardzo drogi, bo kosztuje około $600, czyli tyle samo, ile kosztował ten model, kiedy pierwszy raz się pojawił. Tutaj autor artykułu sugeruje, że tutaj Sony bardzo dużo dokłada od siebie za te modyfikacje. Natomiast jeśli chcemy sobie taki aparat kupić, no to musimy do firmy napisać lub zadzwonić pod odpowiedni numer. Tutaj jest podany numer w Stanach, więc nie jestem pewny, jak byłoby z dostępnością tego sprzętu w Europie. No ale ktoś jest zainteresowany, jest adres e-mail, myślę, że można by napisać, no bo w Polsce też są przecież centra Sony, może by się dało coś zorganizować. To mniej więcej wygląda tak, że najpierw właśnie umawiamy się na spotkanie, przechodzimy sobie, żeby ten aparat zobaczyć, przetestować, czy to by nam pomogło jakoś i czy dla nas by się nadawało. No i jeśli tak, no to wtedy możemy sobie taki aparat kupić. Fajnie, że Sony cały czas właśnie inwestuje w dostępność, to dosyć, myślę, ciekawy pomysł, nie wiem na ile praktyczny, no ale na pewno wygląda całkiem ciekawie.
0: Zdecydowanie tak, a teraz myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, też związanego ze zdjęciami, mianowicie jeżeli chodzi o Binga. Bo oto okazuje się, że już od jakiegoś czasu mobilna aplikacja Bing doczekała się też możliwości analizowania zdjęć. Bo Piotrze, ty testowałeś, ale zdaje się przez stronę, prawda?
5: To znaczy próbowałem to znaleźć na stronie, bo widziałem, że ludzie to testowali na Mastodonie, natomiast ja niestety tej opcji nie widziałem. Nie wiedziałem, że ona się pojawiła.
0: A, rozumiem.
5: Co się dowiedziałam o tym dzisiaj.
0: Tak, ja to przetestowałem za pomocą mobilnej aplikacji. Szczerze powiedziawszy, z kolei nie testowałem tego na stronie. Natomiast, no, trzeba będzie się tym również pobawić i w ten sposób. Ja myślę, że możemy zrobić sobie jakąś taką małą demonstrację. Otworzę sobie teraz. Otworzę sobie teraz właśnie Binga.
7: Bing. Aktywny. Bing.
0: I pokażę, jak to wygląda.
7: Bing. Strona główna.
0: Taka w ogóle ciekawostka, to przez pewien moment w aplikacji Bing zniknęła mi ta zakładka czatu. Ale już całe szczęście wróciła i chyba dlatego właśnie dawno tu nie zaglądałem. Natomiast, proszę bardzo,
7: czat.
0: Mamy
7: przycisk.
0: Zakładkę czat.
7: Czat.
2: Nie słychać.
7: Zapytaj
2: nie
7: słychać. Zadaj mi pytanie.
0: A to proszę bardzo.
7: Wielokropek. Pole tekstowe.
0: Proszę bardzo. Słuchacze słyszeli, na całe szczęście.
2: A, okay.
0: Tak, tylko wy nie słyszeliście, bo nie skierowałem tego w odpowiednie miejsce. Ale już jest. I teraz mamy standardowe okienko czatu bingowego, gdzie możemy coś tam sobie napisać.
7: Lotti animation. Wygaszony.
0: To mamy jakieś takie coś, co nie wiadomo czym jest.
7: Wyszukaj przy użyciu obrazu. Przycisk.
0: Ale mamy tu przycisk, który najbardziej nas interesuje. Mianowicie wyszukaj przy użyciu obrazu. Wchodzimy w to.
7: Przycisk. Być może. Zamknij.
0: I
7: być
0: teraz.
7: Może. Na zewnątrz.
0: No tu
7: zamknij.
0: Dostępnościowo to tak może niekoniecznie jakoś bardzo super, bo mamy przyciski opisane w polskiej aplikacji.
7: Smart camera search close. Przycisk. Smart camera rotate. Przycisk.
0: Tak, czyli to jest obróć. Domyślnie tylny aparat jest wybrany.
7: Smart camera flash off. Przycisk.
0: Tu mamy lampę błyskową.
7: O, samolot.
0: Tak, super.
7: Camera search more. Przycisk.
0: Tu jest więcej i to więcej to służy tak naprawdę tylko do wystawienia jakiejś oceny, bo się rozwija w coś takiego.
7: Camera search take photo. Przycisk.
0: Tu jest przycisk do zrobienia zdjęcia.
7: Fotolibrary. przycisk.
0: I tu mamy bibliotekę diagram. Zdjęć, więc możemy zarówno zrobić zdjęcie, jak gdzieś jesteśmy, i od razu przesłać Bingowi z prośbą, żeby nam to spróbował opisać, no ale możemy też przeglądać naszą bibliotekę zdjęć i sprawdzać, co tam mamy. No właśnie, kot się odzywa, kot chyba bardzo chce zostać sfotografowany, ale Bing akurat się nie popisał w opisie mojego kota, bo uznał, że jest kotem syjamskim, a to jest ragdoll, tu Facebook sobie lepiej z tym radzi. No, chyba za mało zdjęć słodkich kotków zostało wrzuconych do treningu tego modelu, ale dobrze, spróbujmy zrobić zdjęcie. Ja może włączę lampę błyskową.
7: Przycisk, smart.
0: I zrobię zdjęcie tego, co jest przede mną, więc tu trochę różnych sprzętów, różnej elektroniki. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi i czy sobie poradzi.
7: Fotolibrary.
0: No to proszę bardzo, take photo, ciach.
7: Camera search take photo, iluminator. Wybierz, zapytaj usługę Bing. Wielowierszowe pole tekstowe.
0: I teraz
7: zadaj mi pytanie, wielokropek. Punkt
0: zapytaj usługę Bing. Samego zdjęcia nie da się wysłać, bo trzeba jeszcze zlecić, co ma z tym zdjęciem zrobić.
7: Błędnie edyt, wybór, wejście ekranu Braille, więc, orientacja zablokowana.
0: Proszę bardzo.
7: Położenie kropek skalibrowane. O, P, I, S, Z, spacja, Z, D, J, P, C, I, E.
0: Opisz zdjęcie.
7: Orientacja pionowa, obrazek, przycisk, 13, ukośnik. 2000.
0: Tak, to jest, że tu 13 znaków, a 2000 mogę wpisać.
7: Wyszukaj przy użyciu obrazu. Prześlij.
0: Tak.
7: Przycisk.
0: I mamy prześlij. No więc wysyłam.
7: Użyj mikrofonu. Lotki animation. Analizowanie obrazu. Rozmycie prywatności ukrywa twarze przed czatem Bing.
0: I niestety to jest problem, bo jeżeli wrzucicie jakieś zdjęcia ze swojej galerii i będą tam ludzie, może być z tym kłopot i może odmówić w ogóle rozpoznania
7: odpowiedzi dla ciebie.
0: Jakiegokolwiek.
7: Odebrano wiadomość. I'm sorry. It's not said I must you are referring to.
0: No właśnie.
7: Uśmiech. Roześmiany.
0: I też się tak czasem potrafi zdarzyć. Niestety. Ale spróbujmy
7: historia,
0: może
7: co jest na
0: zrobić
7: użyj mikrofonu.
0: Jeszcze
7: przycisk.
0: Raz.
7: Wyszukaj przy użyciu obrazu.
0: Albo zobaczmy, co mamy w historii
7: 30.
0: Na przykład.
7: Z5. Trwa generowanie. O. Na zdjęciu jest kot siedzący na szarej kanapie. Kot jest syjamski, ma białe ciało i brązową twarz, uszy i ogon. Kot siedzi z wyciągniętymi przednimi łapami i rozłożonymi tylnymi łapami. Kot patrzy w lewo, ma zamknięte oczy i wystawiony język. Zdjęcie jest robione w naturalnym świetle, a słońce świeci na twarz kota. Mam nadzieję, że to pomogło. Uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki, buźka.
0: I to jest jeden z opisów, które po prostu stworzyłem, no użyłem zdjęcia z galerii. Teraz akurat się nie udało, to się czasem udaje, czasem nie. Na przykład robiąc zdjęcie powiedzmy w łazience, on był na tyle dokładny, że akurat też a propos kota, to skierowałem aparat tak, że była widoczna tam kocia kuweta, to on mi nawet powiedział, jakiej marki jest ta kuweta. I jeszcze w dodatku zauważył w łazience stojący środek, środek czyszczący, to też podał markę tego środka czyszczącego. Także no, jest to takie naprawdę dość mądre, ale jeżeli są jakieś właśnie zdjęcia z twarzami, no też często robimy jednak, czy sobie, czy swoim bliskim zdjęcia w galerii, to mogą być z tym kłopoty i on po prostu może zaprotestować i powiedzieć, że nie, ja nie zanalizuję tego zdjęcia i go nie rozpoznam. A gdzieś na Facebooku widziałem, że jedna z użytkowniczek którejś z grup tych naszych środowiskowych zrobiła zdjęcie psu i tam było jeszcze lepiej co do prywatności, że twarz, tam był jakiś taki opis, że twarz psa została zamazana ze względu na jego prywatność. Więc okazuje się, że no, Bing chroni prywatność nie tylko ludzi, ale też i zwierząt. A na przykład twarzy kota nie zamazał. Także nie wiem, to jakieś takie nierówne traktowanie. Protestuję. W każdym razie działa to rzeczywiście fajnie i tu muszę się z Agą zgodzić. Ja tylko odczuwam taki pewien niedosyt, jeżeli chodzi o Be My Eyes, bo jak wejdziemy sobie w Be My Eyes, to Virtual Access cały czas wyświetla się jako pending i wszyscy to już dostali, a my jako no tak naprawdę najbardziej potrzebujący tego
8: nie otrzymaliśmy tego jakoś wcześniej. Oczywiście wiadomo, że wybrani to dostali. Pozostaje mieć zatem tylko nadzieję, że kiedy już to się odblokuje w Be My Eyesie, no to będzie to dla nas jakoś albo lepiej dostępne, albo będzie ten proces przyspieszony, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, albo może na przykład jeszcze bardziej szczegółowe będą te opisy zdjęć, czy może coś jednak zostanie utworzony dla nas, jakiś wyjątek związany z tymi twarzami. Może niekoniecznie, żeby tam nam identyfikował, kto to jest, ale żeby on takich aż tak bardzo nie wycinał, bo no, czasem zdjęcia, na których znajduje się twarz, jednak może być ważne dla nas i chcielibyśmy się dowiedzieć, co na tej fotografii się znajduje. A teraz...
9: No tak? Ja jeszcze może tylko się wetnę szybko, bo no? Akurat miałem takie zastosowanie, gdzie rzeczywiście potrzebowałbym takiego opisu, bo mam zdjęcie mieszkania, które sobie oglądam na wynajem. Otrzymałem dzisiaj rano zdjęcia, no i postanowiłem jedno takie zdjęcie testowo wrzucić, zobaczyć, co mi tam ciekawego Bing o tym zdjęciu opowie. Ono jest dość rozmyte, więc nie sądzę, żeby tam algorytm mógł sobie, nie wiem, gdyby chciał, gdyby ktoś się martwił, przypasować gdzie to, co to, skąd to i czyje i tak dalej, więc tu myślę, że żadnej szkody nie poczyniłem właścicielowi mieszkania. Natomiast oto jaki otrzymałem opis i on, z tego co wiem, rzeczywiście w dość dużym stopniu przynajmniej pokrywa się z tym, co opowiadała mi dziś rano osoba widząca, która na to samo zdjęcie patrzyła. A opis brzmi tak... Zdjęcie przedstawia pusty pokój z białymi ścianami i drewnianą podłogą. Pokój ma pochylony sufit z jednym wiszącym źródłem światła. Na ścianie znajduje się jedno gniazdko elektryczne. Podłoga jest wykonana z drewnianych desek o naturalnym wykończeniu. Ściany są pomalowane na biało i są gołe. No i rzeczywiście tak to jest, bo z tego co wiem, jest to nieumeblowane pomieszczenie. Domyślam się, że jakiś taki salono, sypialnia. Rzeczywiście nie ma tam lamp, jest po prostu żarówka na druciku. Z tego co słyszę, no i rzeczywiście ukośne takie okna dachowe, ukosy, czyli prawdopodobnie jakieś mieszkanie na poddaszu, no i drewniana podłoga, więc to się pokrywa z tym, co osoba widząca mi opisywała. Nie wiem, macie jakiś pomysł, o co jeszcze mógłbym zapytać w kontekście, tak dodatkowe jakieś pytanie zadać o to mieszkanie, czy o ten konkretny pokój na zdjęciu? Bo to może.
5: Czy wygląda czysto, czy jest kurz, coś takiego może?
9: Aha, no zobaczmy. Aha, nie mogę, mam zablokowane pole edycji. Nie wiem, czy mogę zadawać tylko jedno pytanie? No, to wygląda.
5: Dziwne.
8: To znaczy tak, niestety ja to też zauważyłem, że jeżeli wyślemy zdjęcie i zadamy jakieś dodatkowe pytanie, to już jakby on zapomina to zdjęcie. On zaczyna wyszukiwać, bo na przykład zrobiłem dziś sobie zdjęcie tego, co jest przede mną, czyli właśnie no to, co próbowałem zrobić przed momentem, no to tutaj właśnie, że powiedział mi, że jest widoczne studio, że sprzęt różnego rodzaju, wszystko połączone kablami i tak dalej, i tak dalej. Zapytałem go w takim razie, czy może opisać, co konkretnie się znajduje, jaki to jest sprzęt, czy może podać jakąś markę. To zamiast tego jakiejś informacji, że no nie mogę, za mało danych, nie wyświetla się to logo nigdzie, no nie widzę takich informacji, no to dostałem taką, po prostu dostałem informację, że on próbuje w tym momencie wyszukać. Najczęstszy sprzęt studyjny. No i mi wyświetlił tam jakieś miksery, mikrofony i tak dalej, ale to już nie miało związku z tym zdjęciem.
9: Aha, a to ja właśnie teraz wysłałem i otrzymałem odpowiedź. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy mieszkanie jest czyste i wysprzątane na podstawie zdjęcia. Ja jeszcze zapytam, czy na zdjęciu widoczne są drzwi prowadzące do innych pomieszczeń. Bo tu mieliśmy taką wątpliwość, czy w tym mieszkaniu, aby nie jest tak to rozmieszczone, że mam jedno pomieszczenie, salon, sypialnia i wszystko naraz, tylko po prostu trochę większych rozmiarów. Czy to nie jest tak, że mam po prostu jedną jakby izbę i kuchnię, więc zobaczmy tutaj. Widoczne, drzwi do innych pomieszczeń, hop. I on powinien odebrać wiadomość i powiedzieć mi sam, tak? Odebrano wiadomość. Coś tam. No na razie nie mówi nic. To chyba muszę sprawdzić niestety sam.
8: To czasem trochę dłużej trwa.
9: Aha,
8: niestety.
9: To może. No to zobaczmy. Na zdjęciu nie widać drzwi prowadzących do innych pomieszczeń.
8: No i a, tak czyli jednak wykazał... z tobą chciał bardziej gadać no, niż ze mną.
9: No to tutaj takie ten. Ja jeszcze zapytam z ciekawości, to jest głupie pytanie, bo to jest raczej oczywiste. Jakiego typu jest gniazdko elektryczne znajdujące się na ścianie? Bo on, to będzie dość łatwe do zgadnięcia, nawet gdyby... To nie jest jakieś bardzo skomplikowane pytanie, podchwytliwe. Tu wysyłam. No i czekamy, czy nam wygeneruje, czy nam się przyzna do tego. Bo mogłoby być jakieś tam brytyjskie, włoskie, inne dziwne, ale nie sądzę. To będzie raczej takie typowo europejskie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakiego typu jest gniazdko na ścianie na podstawie zdjęcia. Czy mogę pomóc w jakikolwiek inny sposób? Ja się powoli zaczynam zastanawiać, czy on ma to zdjęcie dalej jeszcze w pamięci. O co ja go mogę jeszcze zapytać? Czy na zdjęciu widać jakieś meble? To była jedna z propozycji, które mogłem sobie wybrać za pomocą przycisku.

0: 30.
1: Dawaj. 30. Dziennie.
0: Tak, tak. Mhm. Tak przynajmniej mi się wyświetla. Szczerze powiedziawszy, nie przekroczyłem jeszcze tego limitu.
1: A to jest w ramach jednej konwersacji, czy to jest ogólnie?
0: Nie, to jest chyba w ogóle. Po prostu 30. Mhm. Ach, a w ramach konwersacji nie ma 10 przypadkiem?
1: No nie, tutaj zadałem, mam wrażenie, 5 pytań.
0: A, to, na pewno nie 10. To może jakoś to...
1: I mnie wyrzucił. Może przy zdjęciach jest inny limit. No, ale tak to działa.
0: No dobrze, zaglądamy na YouTube'a, bo tu mamy komentarz od słuchacza Łukasza. Witajcie, kochani. W soboty o 12 w Radiu Piekary audycję prowadzi sztuczna inteligencja Basia. Tak, ja też o tym słyszałem. To temat bardziej podejrzewam na RTV, ale ja sobie muszę posłuchać tej sztucznej inteligencji. Ponoć jakoś się bardzo wiele nie odzywała w tej swojej pierwszej audycji, bo ona była, zdaje się, że ta pierwsza audycja była no, w minioną sobotę. Bo staram się w tym tygodniu posłuchać i coś tam powiedzieć na ten temat, bo to rzeczywiście jest interesujące, chociaż ja czekam z niecierpliwością, kiedy stacje radiowe sztuczną inteligencję zaczną zatrudniać na nocki na przykład, tam gdzie nie ma prezenterów. To by było,
2: bo myślę, tam chyba jest taki plan fajny. Później. Na razie to tak gdzieś czytałem, Marcinie, że to jest na testy teraz właśnie podczas wakacji na paśmie porannym, ale jeśli to się przyjmie, to właśnie nad tym się zastanawiają.
0: To znaczy ja czytałem o jakichś bardzo wczesnych porankach, tam chyba między 4:00 a 6:00 albo 5:00 a 7:00, jakoś tak, że sztuczną inteligencję wykorzystać. Ale wiecie, no stacje radiowe bardzo często wieczorami i w nocy tych prezenterów już nie mają, bo no przyczyny ekonomiczne, tak? A fajnie byłoby gdzieś tam sobie wieczorem coś robiąc, słuchając radia jeszcze, żeby ktoś się odezwał co te parę piosenek. A sztuczna inteligencja myślę, że potrafi jakieś przynajmniej takie w miarę fajne wejścia sklecić. Jeżeli się jeszcze tego odpowiednio dopilnuje, to już w ogóle myślę, że efekty mogą być całkiem interesujące. Chociaż no wiadomo, do prezentera takiego z krwi i kości to jeszcze jej daleko. Chociaż ja sobie tak od czasu do czasu podsłuchuję Radio GPT i widzę postęp, na przykład sztuczna inteligencja już się ładnie wyrabia w tak zwanych intrach, czyli tych częściach piosenek, gdzie jest sama partia instrumentalna i gdzie wokalista jeszcze nie zacznie śpiewać. To, no to jak ktoś to potrafi, zwłaszcza bez programu, który mu to odlicza, no to jest jeden z takich wyznaczników umiejętności rzemiosła prezenterskiego, no a sztuczna inteligencja, no oczywiście jest sobie to wszystko w stanie fajnie wyliczyć, więc też to robi. I tu wystarczyło po prostu technicznie to wszystko zgrać. Teraz przechodzimy do serii drobnych informacji, drobnych newsów. Tu zarówno Piotr, jak i Paweł co nieco mają, więc oddaję wam głos.
2: No jak zwykle trochę różnych rzeczy się nazbierało, jeśli chodzi o zarówno aplikacje, gry i inne rzeczy. Zaczniemy sobie od Mony, która często się u nas pojawia. No i tak samo jak właśnie wczoraj wyszły nowe wersje systemów iOS, to pojawiła się właśnie nowa wersja Mony, która zresztą była zapowiedziana kilka dni wcześniej przez autora, bo powiedział, że będzie aktualizacja, która przyniesie jeszcze jakieś poprawki dostępności. No i co się w tej wersji 5.7 zmieniło? Zoptymalizowano nawigację z klawiatury na Macu w systemie macOS 13.1 i nowszych. I tutaj faktycznie jest duża poprawa, bo wcześniej, kiedy chodziliśmy po tych tabelach, po osiach czasu strzałkami, no to aplikacja działała dosyć wolno, mieliśmy komunikaty, ładowanie, zanim voiceover się nam odezwał, to mijała sekunda lub dwie, no i szybciej było nawigować skrótami voiceovera. No a w tej najnowszej wersji już niezależnie od tego, czy chodzimy sobie po prostu strzałkami zwykłymi, czy skrótami voiceovera, aplikacja jest naprawdę teraz, ona już była wcześniej szybka, no a teraz to już w ogóle naprawdę śmiga i jeśli ktoś wcześniej czuł, że Mona była dla niego wolna, no to warto sobie tą aplikację jeszcze raz przetestować, bo teraz naprawdę w ogóle działa jeszcze lepiej. Ponadto to nie jedyna rzecz, która została dodana, bo aplikacja teraz automatycznie pomija powtarzające się tematy, ostrzeżenia o treściach. Więc jeśli mamy jakiś długi wątek, który cały jest

0: objęty jakimś ostrzeżeniem, jakąś uwagą i sobie ten wątek otworzymy, no to voiceover poinformuje nas o nim już tylko raz i nie będzie nam co chwila tego samego ostrzeżenia czytał. Fajnie, że coś takiego zostało dodane, ale jeśli dla kogoś to byłoby i tak za dużo, no to dodano opcję, żeby w ogóle czytanie tych ostrzeżeń wyłączyć. Tutaj tylko autor rozczeka, że jeśli ten przełącznik sobie wyłączymy, no to w ogóle voiceover nie będzie o nich nas informował, więc myślę, że ta opcja przyda się tylko dla osób, które mają automatyczne rozwijanie takich postów włączone, to też można sobie zrobić. Na Macu pojawiła się opcja, która zawsze będzie wizualnie podkreślać linki. Tutaj też nowe rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie motywów wizualnych, ale na ekranie profilu jakiegoś użytkownika pojawiła się nowa czynność, która dla nas będzie dostępna z pokrętła. Wyślij wiadomość i będziemy mogli sobie bezpośrednio z ekranu profilu jakiejś osoby przejść do konwersacji z tą osobą. Pojawiły się też skróty klawiszowe. Kiedy mamy otwarty profil jakiś, no to mamy teraz skrót klawiszowy do zaobserwowania tej osoby, do wyświetlenia wszystkich linków, które są na tym profilu i do napisania właśnie wiadomości do tej osoby. Kiedy przeglądamy lokalną lub federowaną oś jakiejś instancji, kliknięcie na właśnie te przyciski lokalna lub federowana oś spowoduje, że te listy przewiną się na samą górę, tak jak to się teraz dzieje, jeśli klikniemy sobie na kartę, na której już jesteśmy. Na ekranie, na którym widzimy wszystkie zdjęcia, które są dołączone do jakiegoś postu, teraz ten ekran może wyświetlać więcej niż 4. No i jeszcze jakieś tutaj mniejsze poprawki błędów autor informuje. Fajnie, że aplikacja cały czas się rozwija. Ja wiele razy ją polecałam, ale to tutaj nic się nie zmieniło. Cały czas naprawdę ta aplikacja jest po prostu fantastyczna. Następnie coś, co może się przydać programistom, a mianowicie portal Forgeo. To jest taki GitHub, który możemy postawić na własnym serwerze. Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie trzymamy nasz kod źródłowy, chcemy pracować z właśnie narzędziami Git, ale zarazem dać użytkownikom dostęp do takiego portalu właśnie jak GitHub, gdzie takie osoby mogą nam zgłaszać błędy, wysyłać tak zwane pull requesty, jeśli chcemy współpracować na kilka osób nad jakimś projektem, wiki sobie postawić, no to Forgeo właśnie pozwala na coś takiego nam postawić i ta platforma doczekała się kolejnych poprawek dostępności. Tam co chwila jakieś poprawki się pojawiają, co cieszy. A co się pojawiło w tej najnowszej wersji? Między innymi ekran, taki główny pulpit został poprawiony, tam wcześniej było dużo jakichś nieodpisanych obrazków, które generalnie pełniły tylko funkcje jakieś dekoracyjne. Linki nawigacyjne, które pozwalają nam przechodzić między repozytoriami, zostały udostępnione, listy rozwijane działają lepiej i pojawiły się też poprawki w edytorze. Tam jest taki właśnie edytor do tekstu sformatowanego, który między innymi jest wykorzystywany, kiedy pracujemy z wiki. Chcemy sobie jakieś repozytorium wiedzy, jakieś wiki postawić, no to teraz możemy to w bardziej dostępny sposób zrobić. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to Forgeo można sobie za darmo ściągnąć i postawić na własnym serwerze, nawet na takim Raspberry Pi. To jest bardzo zoptymalizowana aplikacja, która generalnie działa dosłownie wszędzie. A propos sztucznej inteligencji, ChatGPT, który już wcześniej doczekał się oficjalnej aplikacji na iOS-a, o której mówiliśmy, pojawił się również na Androidzie. Na razie jeszcze nie w Polsce, pojawił się w Stanach, w Brazylii, chyba jeszcze w jakimś jednym kraju. Natomiast firma OpenAI już mówi, że za kilka dni ta aplikacja pojawi się w wielu innych krajach. No pewnie, jeśli to będzie tak szybko się rozwijało jak aplikacja na iOS-a, no to myślę, że za kilka dni w Polsce powinna się pojawić. Natomiast użytkownicy w Stanach już zaczęli tą aplikację testować pod kątem dostępności i generalnie jest fajnie, aplikacja jest dostępna, niestety nie mamy haptyki, kiedy ten chatbot myśli i pisze do nas i nie dostajemy komunikatu, kiedy skończy myśleć i wyśle nam wiadomość, musimy sobie ją ręcznie przeczytać, ale poza tym nie ma problemu, TalkBack wszystko fajnie czyta i możemy z tą aplikacją bez problemu pracować. Następnie przechodzimy do Firefoxa. W Firefoxie, na razie w tej wersji Nightly, został poprawiony taki dosyć irytujący błąd, który mogą kojarzyć użytkownicy, którzy kiedykolwiek byli na YouTubie i sobie przewijali jakąś dużą ilość materiału, czy nasze subskrypcje, czy może szukaliście jakiegoś filmu. No, YouTube ostatnio działa tak jak wiele stron w ten sposób, że kiedy my sobie przeglądamy te filmy i dochodzimy do końca, powiedzmy ładowane jest pierwsze 10 filmów, a kiedy przewiniemy stronę do tego 10 filmu, no to ta strona w tle nam załaduje kolejne 10 i to się dzieje, powinno się to dziać w taki sposób, że my nawet o tym nie wiemy. Natomiast niestety użytkownicy czytniku ekranu często mieli z tym problem. Jeśli chodziliśmy po tej stronie tabem, albo nawet po nagłówkach, na przykład w NVDA, to w pewnym momencie mogliśmy dojść do momentu, kiedy naciskamy H i słyszymy komunikat, nie ma nagłówka, mimo to, że kolejne filmy są, ale one po prostu się nie załadowały i trzeba było wchodzić w tryb formularza, nacisnąć strzałkę w dół parę razy, żeby tą stronę przewinąć i wtedy kolejne filmy były ładowane. Natomiast w Chromie ten problem nie występował. I tutaj Jamie Tay i inne osoby pracujące nad Firefoxem znalazły na to rozwiązanie, które już jest testowane i pomału będzie się właśnie najpierw pokaże w tej wersji nightly eksperymentalnej, no ale z czasem też pojawi się w stabilnym Firefoxie, no i wtedy YouTube i pewnie może jeszcze jakieś inne strony, które w ten sposób ładują treści, powinny zacząć nam działać dużo lepiej z czytnikami ekranu. Teraz przechodzimy do Linuxa, ale nie tylko, bo narzędzie BRL, czy Braille Teletype, chyba tak się ten skrót rozwija, to jest narzędzie, które daje nam dostęp do... Zaczęło się od terminali Linuxowych z poziomu linijki Braille'owskiej, ale ono też między innymi może być wykorzystywane przez NVDA czy przez narratora na Windowsie, żeby dać nam dostęp do wielu monitorów Braille'owskich. Tutaj w NVDA to są często nawet takie starsze monitory, które nie mają już oficjalnie dostępnych sterowników na przykład, a z tym narzędziem działają, ale też to narzędzie jest na Androidzie dostępne. No i pojawiła się jego nowa wersja, wersja 6.6. Tam jest dużo takich pomniejszych zmian technicznych, nowe zmiany w tablicach brajlowskich, nowe przełączniki w tej wersji Linuxowej, które powinny sprawić, że ta aplikacja będzie działała lepiej z terminalami. Ale na przykład z takich ciekawszych rzeczy pojawiło się wsparcie dla monitora brajlowskiego DotPad. To jest urządzenie, które jedno z tych nowych urządzeń, które jest takim graficznym monitorem brajlowskim, który oprócz samego Braille'a może nam wyświetlać też grafikę. I jeśli używamy go właśnie z Braille Teletype, no to po prostu dostajemy wielowierszowy monitor brajlowski, więc jeśli mamy otwartą jakąś aplikację na Androidzie na przykład, czy terminal w Linuxie, no to będziemy widzieli kilka linijek naraz i będziemy mogli sobie jakoś po nich nawigować. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to działa. Fajnie, że już pojawiają się narzędzia, które takie monitory obsługują. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas też będą one dostępne szerzej dla użytkowników po prostu. A teraz kilka tematów związanych z grami. Po pierwsze, pojawiła się nowa gra na iOS-a, gra Xanagrams, którą stworzył ktoś, kto podpisuje się jako Dark Horse Game Studios. To jest osoba, która straciła wzrok niedawno, ale właśnie wtedy zauważyła, że no niestety wiele rzeczy jest dla nas niedostępne, no ale postanowiła przez to nauczyć się programowania i zacząć tworzyć gry dostępne zarówno dla niewidomych i widzących na iPhone'a. I pierwszą taką grą właśnie jest Xanagrams, który możemy sobie pobrać za darmo, ale tam w sklepie dodatkowe później zagadki sobie dokupowywać. A o co w tej grze chodzi? No to jest fajna gra, która może pomóc nam przećwiczyć język angielski, bo w tej grze rozwiązujemy różne zagadki słowne. To coś w stylu krzyżówki, dostajemy podpowiedzi na jakieś hasło, no i mamy rozsypane cząstki różnych słów, które musimy odnaleźć, które składają się z dwóch, z trzech liter. Coś w stylu gry Letter Runes, o której też jakiś czas temu mówiłem. Nie, Subwords, przepraszam, to są dwie gry tego samego autora. Mniej więcej tak ta gra wygląda, no i możemy sobie właśnie te zagadki w ten sposób rozwiązywać, no i ćwiczyć nasze słownictwo. Ale jeśli język angielski nas nie interesuje, a chcielibyśmy właśnie znaleźć coś, co jest dostępne w naszym języku, to dwie gry od Christopha zostały z tłumaczenia na 22 języki, w tym język polski. Mówimy tutaj o dwóch grach. Sound Echo to jest taka gra pamięciowa, w której znajdujemy dźwięki pasujące do siebie na planszy. Musimy dwa identyczne dźwięki znaleźć, coś w stylu pirackiej pamięci na przykład. I Mathematicus Parvus, czyli gra, która pozwala nam poćwiczyć rozwiązywanie działań matematycznych w pamięci. Dodawanie, mnożenie, dzielenie i odejmowanie. No i teraz ta gra jest też dostępna w języku polskim, obie te gry. To tłumaczenie jest generalnie dobre, natomiast widać, że tam chyba jest robione maszynowo, jest takich kilka rzeczy, które są trochę dziwnie przetłumaczone, natomiast nie ma jakichś bardzo dużych tam błędów i można spokojnie sobie po polsku w te gry grać i sobie bez problemu z nimi poradzić.
1: Szkoda tylko, bo ja zainstalowałem sobie te obie gry i szkoda, że w tym Mathematicus Parvus ta klawiatura, za pomocą której wprowadzamy odpowiedzi, no to jest jakaś taka klawiaturka zewnętrzna, nie taka typowa numeryczna z naszego iPhone'a, bo przez to nie mamy niestety zachowanego tego trybu wpisywania. Nie możemy na przykład wpisywać bezwzrokowo, tylko trzeba za każdym razem stuknąć dwukrotnie w daną cyfrę.
0: Tak, i tam chyba też w Braille'u pewnie wpisywanie też nie działa, bo chyba to nawet nie jest
1: pole tekstowe. Tego nawet nie testowałem, szczerze mówiąc, ale ta klawiatura mnie trochę zniechęciła.
0: No ja też nie testowałem, natomiast tak jak mówisz, to tak jest. Te gry też nie są darmowe. Mamy w przypadku Mathematicus Parvus mamy 5 gier próbnych, po czym musimy chyba 15 zł zapłacić, a Sound Echo daje nam 10 prób, a później musimy zapłacić 25 zł. No i te dźwięki są takie niektóre dosyć głośne. No, ale mówię, może komuś się spodobają, no to można sobie ściągnąć i za darmo przetestować. Jeszcze a propos gier, pojawił się przewodnik po Street Fighterze 6, gra, o której mówiliśmy, gra, która ma kilka funkcji dostępności, które pozwalają nam lepiej podczas walki sobie radzić, natomiast sama gra niestety nie ma czytnika ekranu, więc jeśli chcemy nawigować po menu w tej grze, no to musimy się ich nauczyć, natomiast jeden z użytkowników te menu najbardziej potrzebne nam rozpisał, menu, samouczki, jak te funkcje dostępności sobie powłączać. No i znajdziecie w komentarzu link do strony, na której ten przewodnik znajdziecie i nie tylko zresztą on, bo tam na tej stronie jest całkiem sporo przewodników do różnych gier dla widzących, które właśnie są dla nas dostępne, no ale wymagają trochę od nas nauczenia się na pamięć, gdzie poszczególne opcje są. To wszystko ode mnie, ale teraz jeszcze oddaję głos Pawłowi.
2: Tak, i tu ja przechodzę z gier do takich rzeczy bardziej programowych znowu, bo ostatnio ukazała się nowa wersja VS Code'a, czyli środowiska programistycznego, takiego edytora kodu i nie tylko kodu, bo teraz no, ja będę się też temu tematowi przyglądał. Podobno jest z tego potężny edytor Markdowna. Wersja 1.8.0. która wprowadza no, różne rzeczy. Oczywiście największą nowością gdzieś tam jest Copilot, czyli wsparcie ze strony GPT we wszystkim, w jakimś tam podpowiadaniu i funkcji, i w funkcjach programu, i w programowaniu samym i tak dalej. No i tutaj tej funkcji chyba najwięcej poświęcono usprawnień dostępności, bo mamy dostęp do nowej kontekstowej pomocy pod skrótem Alt+F1, która otwiera się no, w zależności od tego, co mamy otwarte, czy właśnie panel czatu z GPT, czy jakąkolwiek inną funkcję, no to tutaj otworzy nam się pomoc odnośnie dostępności tej konkretnej funkcji. To już działało wcześniej, zdaje się, w terminalu, a teraz działa na przykład w tych zeszytach, w tych projektach, w tych notebookach, też właśnie w panelu czatu i w kilku innych obszarach będą się te strony pomocy otwierać no, dla tej konkretnej funkcji, którą mamy. Znowu dla F2 dodano właśnie chyba w odpowiedziach czatu Copilot i w paru innych miejscach możliwość przeglądania w takim tradycyjnym polu edycji, po znakach, po słowach, po liniach i tak dalej, treści pewnych elementów, które zostały tam przedstawione jako, nie wiem, elementy listy, czy jakieś, powiedzmy, takie, no, elementy, których tradycyjnymi skrótami klawiszowymi przejrzeć się nie da po znakach czy słowach, ani nic z nich wykopiować. Więc to jest to. No i oczywiście jest pełne wsparcie przy czytniku ekranu dla Copilota, czyli wsparcie dla pisania, czytania czatów, i mamy też komunikaty, znaczy te dźwięki powiadamiające nas o tym, jak tam przebiega nasz proces. Czy jest generowana, że wysłaliśmy wiadomość, że generowana jest odpowiedź, my na nią czekamy i że odpowiedź właśnie nadeszła. No więc tutaj, jeśli chodzi o VS Code'a, to o dostępności Copilota myślano już od początku. Tutaj mamy wiadomość od naszego słuchacza Dawida, który dziś nie mógł z nami być. Dawidzie, pozdrawiamy cię, fajnie, że nas słuchasz i podsyłasz nam różne wiadomości. Tym razem chodzi o telefon Blindshare Classic i była drobna aktualizacja ostatnio, która wprowadziła poprawki w tłumaczeniach wymowy. Rozumiem, że tutaj synteza pewne rzeczy zaczęła lepiej czytać, albo i no, pewne rzeczy zostały lepiej przetłumaczone. To może użytkownicy Blindshare'a się wypowiedzą. Tutaj moja własna kolejna wiadomość, moja własna obserwacja. Coś się dzieje z YouTube'em na iOS-a niedobrego. Nie wiem, czy też zauważyliście. Jak oglądaliśmy sobie jakiś film i chcemy zobaczyć następne filmy, które są nam podpowiadane, to kiedyś było bardzo fajnie, bo jeden flik, jeden filmik, a teraz trzy elementy,
1: tak,
2: jeden
1: filmik. Tak, potwierdzam.
0: Tak, tak, ja też.
2: I coś się też kursor lubi przyciąć wokół tych filmików. Trzeba czasem ręcznie tam trzema palcami góra-dół przesunąć. I to już nie tylko wokół reklam, ale wokół tych typowych filmów też. Więc coś tu się ewidentnie, niestety, no, rozpadło. Lipcowa aktualizacja JOS'a 2022. Tym razem aktualizacja dość drobna, tylko 6 elementów na liście zmian i głównie są to poprawki związane z obsługą internetu. Są to poprawki związane z Chrome'em, tam były problemy z otwieraniem menu kontekstowego, zdaje się, na linkach. Też na niektórych stronach ponoć JOS coś przycinał tekst, który był czytany, i dużo, dużo poprawek odnośnie zachowań przy Aria Live, czyli przy tych automatycznie odczytywanych komunikatach, które są przez strony gdzieś tam podawane, które się pokazują w obszarach właśnie zaznaczonych jako Aria Live, czyli te, które się automatycznie aktualizują i czytnik ekranu powinien nam je czytać. No, w różnych sytuacjach zostało poprawione ich odczytywanie. Gdzieś tych komunikatów było za dużo, gdzieś ich w ogóle nie było. No tutaj te rzeczy będą od teraz już lepiej czytane. Vibrate the Time. No, użytkownicy Apple Watcha zawsze chwalą się tym i cieszą się z tego, że ich zegarek to potrafi bezgłośnie podać nam godzinę, a to w taki sposób, że właśnie ją wywibrowuje. No i tutaj użytkownicy zegarków Google'owych z systemem Wear OS też by tą opcję chcieli mieć. Ponoć zegarki Samsunga to mają i chyba teraz ten nowy Pixel Watch również. Natomiast, no, jeżeli ktoś posiadał jakieś jeszcze starsze zegarki z Wear OS, na przykład 2, albo zegarki, które po prostu tej funkcji nie mają, jakichś jeszcze innych producentów, no to powstała dla nich teraz aplikacja Malcolma Bryanta, dewelopera, który jest w kontakcie z osobą niewidomą, z członkiem listy Blind Android Users List. No i na prośbę tego użytkownika poniekąd, czy po konsultacjach, taką aplikację stworzył. Aplikacja nie ma żadnego interfejsu ponoć, po prostu ją otwieramy i ona wibruje nam czas. Możemy też ją uruchomić jako usługę w tle i wtedy będzie ona informować nas regularnie lub po dwukrotnym, no, w ustalonych odstępach czasu, a ustalamy odstępy czasu, jak i intensywność wibracji poprzez towarzyszącą aplikację na smartfony z Androidem. No a z kolei możemy też ustawić, aby aplikacja tą godzinę wibrowała nam zawsze po dwukrotnym przekręceniu koronką. Tutaj już deweloper informuje z góry, że będzie takie działanie aplikacji w tle pochłaniać troszkę więcej baterii. No ale jeżeli nie mieliście wcześniej takiej funkcji na waszym zegarku androidowym, to teraz możecie ją mieć. Mamy też nowy dodatek do NVDA, Custom Notifications. No, pozwala on na to, żeby spersonalizować w dość ograniczonym w porównaniu np. do JOS'a zakresie, ale jednak, jak mają być odczytywane powiadomienia, które z różnych aplikacji nam na Windowsie przychodzą, i do wyboru mamy opcję, żeby była odczytywana jedynie nazwa aplikacji lub żeby odczytywane było wszystko. Można też kontrolować ucinanie powiadomienia i to jest według jakiegoś schematu. Rozumiem, że schemat jest taki dość prosty, bo domyślnie wpisane mamy przecinek i spacja i to oznacza prawdopodobnie, że czytaj do przecinka, czyli wtedy jest sama nazwa aplikacji, no i dalej już nie mamy informacji o tym, co w tym powiadomieniu się znajduje. Czy można tam jakoś bardziej personalizować? Ciężko mi powiedzieć, prawdopodobnie nie działają tam żadne wyrażenia regularne, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Można też spersonalizować, czy powiadomienie ma być odczytywane mową, czy wyświetlane na monitorze brajlowskim. Każdą z tych opcji można konfigurować niezależnie, bo są to pola wyboru. No i mamy też pole edycji do przetestowania jakimś tam testowym powiadomieniem, czy zachowanie, które skonfigurowaliśmy, nas satysfakcjonuje w ustawieniach. Może wtyczka się jeszcze rozwinie, no ale na ten moment taką wtyczkę mamy. No, tworzyła ją hiszpańska społeczność użytkowników NVDA. Już wiele dobrych wtyczek, z których wszyscy korzystamy, prawdopodobnie ze stajni tej społeczności wyszło. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy na ten tydzień.
1: Ale Pawle, mikrofon cały czas twój, bo teraz masz dla nas informację o nowym kliencie Mastodona.
2: Zgadza się. Radiant for iOS, Radiant for Mastodon, Radiant, tak piszemy nazwę tego klienta. Jest to nowy klient Mastodona, który ma być takim klientem prostym, ale jednocześnie funkcjonalnym. I klient ten no, niedawno ukazał się, zdaje się, na rynku, a już zyskuje na dostępności i to dzięki komuś z Polski, dzięki naszemu, zdaje się, nawet słuchaczowi, użytkownik, który podpisuje się nickiem Pax, jest testerem dostępności tej aplikacji, zdaje się, że w prywatnych jakichś testach na TestFlightie i jest w stałym kontakcie z osobą, która tą aplikację tworzy. No i dzięki działaniom Paxa mamy już wiele udoskonaleń dostępności. Ja może pokrótce opiszę, jak aplikacja troszeczkę wygląda, bo my możemy sobie ją otworzyć, zalogować się oczywiście na naszą instancję i na nasze konto. No i co my mamy? Mamy przycisk, który służy do pisania nowego posta. Mamy przycisk do przełączania, zdaje się, kont, z tego co pamiętam. I tutaj już się pojawia pierwsza rzecz, którą no, można wykupić, bo można wykupić też opcję Prime w Radiancie i wtedy za 5 zł miesięcznie lub za... Zdaje się 50 rocznie, czy 40 parę rocznie, możemy odblokować pewne funkcje, takie jak właśnie przełączanie między wieloma kontami, czy też powiadomienia push, takie działające w tle, kiedy aplikacja jest po prostu zamknięta. No natomiast dalej po tym przycisku mamy przycisk przełączania między różnymi osiami czasu. No i są tam osie lokalna, znaczy nasza domowa, lokalna, globalna, wiadomo, oraz trendy. Nie wiem, jak działają do końca trendy, ale mogę się domyślić, że prawdopodobnie jest to jakiś miszmasz postów, które są najmocniej prawdopodobnie podbijane wśród naszych znajomych. No i co my mamy dalej? Mamy możliwość personalizacji również tego, co na naszej osi danej, tą, którą aktualnie wyświetlamy, będzie się pokazywało, czy będą to wszystkie posty, czy będą to tylko posty podbite, czy będą to linki, czy będą posty zawierające linki, czy będą to posty zawierające multimedia. No kilka takich opcji filtrów mamy. No i potem mamy już oś czasu, na której jedno kliknięcie, jeden post, wszystko ładnie pogrupowane. Chociaż nie wiem, czy nie jest też tak, że posty podbite są jakoś dziwnie na ten moment czytane, tak jakby były one postami osoby, która podbiła. Tak dziwnie, że jest osoba podbijająca i od razu treść. Tak odniosłem wrażenie, chociaż nie jestem pewien, muszę jeszcze przetestować. No i mamy na pokrętle no, takie najpopularniejsze czynności jak odpowiedz, podbij, polub, nie wiem, czy tam dodać do zakładek, chyba tyle. No i mamy przeróżne, mamy też opcję odkrywaj, tam możemy sobie na przykład przejrzeć najczęściej dyskutowane linki z naszej osi czasu, osoby, które warto śledzić i tutaj mamy to zrobione w ten sposób, że po prostu są to, mi na przykład proponowane są domyślne konta jakby aplikacji Radiant, jeżeli chcielibyśmy śledzić rozwój aplikacji oraz osoby, z którymi ostatnio prowadziłem interakcję, więc w taki prosty sposób jest to zrobione. No i mamy też powiadomienia, mamy wiadomości prywatne i mamy ustawienia. No i w ustawieniach możemy skonfigurować wiele, bo możemy dla naszego konta pewne rzeczy pokonfigurować, na przykład hasztagi, które śledzimy, no język, w którym najczęściej piszemy posty, domyślne jeśli nie piszemy posty, jest też przekierowanie do ustawień w internecie, na stronie naszej instancji, ale mamy też możliwość skonfigurowania takiej osi czasu, która łączy w sobie wiele hashtagów, czyli jak śledzimy, nie wiem, na przykład dostępność, to możemy zrobić sobie hashtag dostępność, hashtag accessibility, hashtag A11Y, hashtag dostępność, chociaż chyba w przypadku Mastodona brak lub obecność polskich znaków nie czynią różnicy. No ale już na przykład, nie wiem, możemy zrobić sobie zakładkę tam technologia, no i tutaj sobie zrobimy hashtag Apple, hashtag Android, hashtag iPhone, hashtag, nie wiem, GPT, cokolwiek i możemy sobie w ten sposób zrobić taką spersonalizowaną oś czasu. Jest dość dużo takich typowych opcji wyglądu, zachowania aplikacji, ale mamy też opcje dotyczące dostępności i tu na przykład możemy w pewnym, no dość ograniczonym, ale jednak zakresie ustawić sobie, w jakiej kolejności mają być odczytywane różne informacje na osi czasu. Czy data ma być odczytywana na początku, czy na końcu, czy ma być odczytywana nazwa wyświetlana, czy nick mastodonowy osoby, powiedzmy, czy cały adres mastodonowy osoby, od której właśnie czytamy post. No, parę aspektów możemy sobie tam spersonalizować. Możemy też odfiltrować emoji w nazwach użytkowników, w treściach postów. Terminologię możemy też wybrać, czy ma nam voiceover czytać o, nie wiem, postach, podbiciach i jakichś tam lajkach, czy o tutach i tam jakichś reblogach i tak dalej. Możemy sobie spersonalizować właśnie tutaj z kilku opcji, wybrać preferowaną terminologię. No, więc opcje są bardzo ciekawe. Auto jest też otwarte i prosi o to, żeby kontaktować się w sprawie jakichś jeszcze obszarów, które no nie są do końca dostępne. Ja widzę taką jedną dość oczywistą wadę. Aplikacja, jeżeli mamy włączony język, automatyczne wykrywanie języka na pokrętle, no to nam się domyślnie włącza po angielsku z angielską syntezą. No, podczas gdy my prawdopodobnie większość postów będziemy czytali tak czy siak jakąś naszą preferowaną, no polską, czy jakąś inną, więc tutaj...
0: A czy jest, jeśli jest jakiś post po polsku, to wtedy się język zmienia?
2: Niestety nie. Przynajmniej, no ja trafiłem na post, nie wiem jakie było ustawienie osoby, która postowała. Post był ewidentnie po polsku, no i tutaj niestety nie przełączył się język. Możliwe, że ta osoba miała coś poustawiane w kliencie, że ten język był ustawiony na angielski czy coś, ale no post polski został odczytany jak najbardziej angielską syntezą. Też myślałem, że tu będzie jakoś to mądrzej zrobione, ale chyba niestety nie. No i tak. Ale jakbyście chcieli kolejnego klienta Mastodona, takiego dość prostego, a darmowego w większości funkcji, poza właśnie wieloma kontami, powiadomieniami, gdzie autor o dostępność dba, no to Radiant, czyli Radiant, tak jak się pisze, się poleca. No i jeszcze raz podziękowania dla Paxa za testy i cierpliwość w przekazywaniu uwag.
1: Tak jest. Przyłączamy się do podziękowań jak najbardziej. A teraz jeszcze jeden komentarz od Agi a propos Binga. Michale, to u mnie tej zakładki czat nigdy nie było. Ja muszę kliknąć w tę zakładkę Bing i tam dostaję się do czatu. Tak dziwnie. A no to widzisz, to ciekawe. Czy ja sobie gdzieś to jakoś wywołałem, a nie pamiętam? Próbowałem nawet teraz to sprawdzić w ustawieniach aplikacji, ale... I tam pewne rzeczy można przypinać, ale jakoś tego czatu nie widzę, żebym na przykład mógł go teraz odpiąć, więc być może po prostu to jest tak, że u różnych użytkowników różne rzeczy są poprzypinane do tego ekranu głównego. No, u mnie jakiś czas temu tej zakładki na pewno nie było i się właśnie tak już zastanawiałem, co się z nią stało, gdzie ona się podziała, a teraz proszę bardzo, jest. No to teraz przechodzimy do następnych tematów. Tu klient Mastodona kolejny i to całkiem dostępny. A jeżeli chodzi o Reddita, no to Piotrze, coraz gorzej, jeżeli
0: źle
1: chodzi
0: się
1: o dostępność.
0: Tak. Niestety, źle się dzieje. Tutaj będziemy bazować na poście, który został właśnie wczoraj też napisany na subreddicie Airblind. Został przyklejony na główną stronę jako kolejne ogłoszenie sagi, co się dzieje z tym subredditem, no i generalnie z dostępnością strony. No i czego możemy się z niego dowiedzieć? No, niestety w czerwcu pojawiły się aktualizacje do aplikacji mobilnych Reddita na iOS-ie i na Androidzie, które jakieś zmiany przynosiły, ale też osoby widzące też nie są do końca zadowolone z tych aktualizacji. A jeśli chodzi o nas, no to Niestety, mimo to, że Relic obiecywał, że jakieś przyciski zostaną zaetykietowane i ponoć jakieś zostały, no to niestety dużo innych przycisków te etykiety straciły, ponadto są problemy z kolejnością kontrolek dla czytników ekranu, że ten fokus gdzieś ucieka, problemy ze stabilnością, no i oczywiście z wydajnością tutaj, w sensie jak szybko można po tej aplikacji chodzić, więc tutaj niestety jest problem. A propos tutaj aplikacji też, akurat tego nie ma w tym ogłoszeniu, ale w subreddicie dystopii napisała osoba, która miała taki problem, że próbowała dołączyć do jakiejś społeczności, do której, z której została zbanowana z powodu unikania jakiegoś banu, co się okazało, że ostatnio Reddit wprowadził jakąś funkcję, która pozwala moderatorom zobaczyć jakąś liczbę, którą platforma ustala na podstawie pewnie jakichś algorytmów, jak duże jest prawdopodobieństwo, że to jest prawdziwa osoba, a czy bot. No i tutaj się ludzie zastanawiają, czy korzystanie właśnie z dystopii, czy innych tego typu aplikacji może nam tą liczbę zmniejszać. To jest coś, co moderatorzy mogą sobie podglądać, więc no, czy to nam będzie robiło problemu, pewnie będzie zależało od społeczności. Natomiast ani autor dystopii, ani sama firma się do tego niestety nie ustosunkowała, a szkoda, bo no, wydaje mi się, że to jest dosyć, może być istotny problem, zwłaszcza, że aplikacje oficjalne, zarówno na iOS-ie i na Androidzie, no jak widać, niestety, nie dość, że już wcześniej były słabo dostępne, no to stają się jeszcze mniej dostępne. A jeśli chodzi o moderację Reddita, czy w ogóle kontakt z firmą, jeśli chodzi o kwestie dostępności, no to tutaj też są niestety problemy. Pojawił się jakiś formularz, który zainteresowani mogli wypełnić, żeby spotykać się jakoś z tą firmą, z ludźmi z Reddita na żywo. Tutaj większość osób z Airblind moderatorów to wypełniła, ale nie dostali odpowiedzi. W międzyczasie też były problemy ze zgłaszaniem błędów dostępności, bo firma nie miała żadnego adresu e-mail, prosiła o wysyłanie zrzutów ekranu i nagrań przez tam narzędzia moderacyjne, które nie pozwalały na dołączenie plików wideo, więc to też było ciekawe. A w międzyczasie też stały się kompletnie niedostępne i po miesiącu w końcu udało się wybłagać, że adres accessibility@reddit.com powstał, natomiast osoby, które na ten adres pisały, na razie jeszcze żadnej odpowiedzi niestety nie zostały, więc tutaj narzędzia moderacyjne też stają się niestety coraz mniej dostępne, przez co siostrzany subreddit r/blindsurveys, gdzie zainteresowani badacze mogli wrzucać ankiety, jeśli chcieli zapytać osoby niewidome o różne tematy, tam to było ściśle sprawdzane, czy też była chyba, z tego co pamiętam, prośba, żeby takie badania raczej były płatne. No niestety ten subreddit przestał istnieć, został przestawiony na prywatny, co generalnie spowodowało tyle, że nikt do niego już nie ma dostępu, no bo po prostu moderatorzy już nie mają jak nim niestety zarządzać. Więc tutaj jak na razie są jakieś minimalne kroki do przodu, ale równie tyle samo, jak nie więcej niestety kroków w tył. Mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. Tutaj osoby te znów wracają do kwestii takiej, że Reddit powinien po prostu mieć kogoś zatrudnionego na stałe, kto będzie się dostępnością zajmował. Tak jak to było za czasach świetności Twittera, no i tam faktycznie były tego efekty widziane, czy nawet powiedzmy, że w Mecie też, chociaż tam to już zależy od konkretnych niestety usług tej firmy, no ale to już no, to są inne usługi niestety, a no jak widać z Redditem niestety nie dzieje się najlepiej.
1: Powoli zbliżamy się do końca Tyflo aktualności. Technikalia jeszcze przed nami i za moment do nich przejdziemy, ale ostatnia jeszcze informacja, przynajmniej ta, która jest w naszych notatkach. Piotrze, to też jest informacja od ciebie, a dotyczy pewnego błędu voiceovera na Macu i tego, jak można sobie z nim poradzić.
0: Tak jest, to jest coś, o co ja na pewno na to zwracałem uwagę, a jeszcze wcześniej na to Arek zwracał uwagę wiele razy, on miał ten problem wcześniej. Mianowicie w wszelkich sytuacjach, kiedy voiceover zmieniał wysokość syntezatora, na przykład czytanie dużych liter, kasowanie tekstu, czy jak ustawiliśmy sobie, żeby voiceover nam błędy pisowni czytał niższym tonem, jemu to przestało działać. Mi to działało jakiś czas, ale ostatnio też mi przestało działać, zarówno na wersji stabilnej, jak i w tej wersji beta. I przez przypadek odkryłem, jak ten problem można na ten moment obejść, i wiem też od Arka, że u niego to też naprawiło ten problem, więc to na szczęście wydaje się działać. To jest spowodowane, co ciekawe, formatem liczb, bo jeśli mamy ustawiony nasz region w systemie na Polskę, no to wykorzystujemy polski format liczb w systemie, no, który używa, nie wiem, spacji jako separatora liczb tysięcznych, ale tutaj chyba co jest bardziej istotne, przecinka, jako który oddziela nam końcówki, tak, reszty w liczbach. Bo w Stanach Zjednoczonych to jest kropka i na Windowsie już spotkałem się kilka razy, że niektóre aplikacje nie radziły sobie z tym. No i ja tutaj kompletnie przez przypadek musiałem sobie ten format liczb, chciałem sobie zmienić, żeby mi angielskie syntezatory lepiej właśnie czytały duże liczby, i nagle okazało się, że wysokość mi zaczęła znów działać na tej wersji beta. No i właśnie wtedy skojarzyłem, że może to być od tego. Więc jeśli nie przeszkadza wam to, że system wam będzie podawał duże liczby z kropką na końcu, a nie przecinkiem, a chcielibyście, żeby jednak te zmiany wysokości wam działały, a przestały z jakiegoś powodu działać, no to możecie wejść sobie do ustawień systemowych, do sekcji ogólne, później język i region, i tam jest taka lista rozwijana formatu liczb, z której musicie wybrać ten format amerykański, powiedzmy, który będzie zakończony właśnie kropką. Tam jest podana przykładowa liczba w milionach, która ma w środku przecinek jako separator liczb tysięcznych, i na końcu kończy się właśnie kropka 89. Jeśli wybierzecie sobie ten format, no to przynajmniej u mnie, u Arka i też jeszcze u jednej osoby na Apple Vizie, która korzysta z systemu po duńsku, gdzie też jest używany właśnie przecinek do takich dużych liczb, to pomogło i wtedy VoiceOver znów zaczął zmieniać wysokość głosu, więc na razie w ten sposób ten problem możemy obejść. No i też jeśli u was ten problem występuje, no to powinniście napisać do Apple'a albo w aplikacji Feedback, jeśli korzystacie z wersji beta, lub po prostu na adres Accessibility, jeśli nie. No i zgłaszać ten błąd, żeby on już został tak jak trzeba poprawiony, żeby to po prostu działało niezależnie od tego, jaki mamy w systemie format wybrany. Jeśli to zostanie poprawione, to oczywiście damy wam znać.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o Tyflo aktualności, chyba że jeszcze ktoś z was chce coś dorzucić do tego działu.
2: No nie, ja już nic nie mam.
1: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do technikaliów. Tutaj kilka zaledwie informacji, ale myślę, że dosyć ciekawych. Na dobry początek słów kilka o iPhone 15 Pro, który to ma być wyposażony w dodatkowy przycisk. O tym co nieco Piotr.
0: Dokładnie. Już wspominaliśmy o tym, chyba Paweł jakiś czas temu mówił, że pojawiły się przecieki, że iPhone 15 Pro, tylko wersja Pro, nie ta wersja iPhone 15, ma się pozbyć przełącznika, który nam pozwala ten telefon wyciszyć. Co ma być zamiast niego? Ma być po prostu duży przycisk. Coś na kształt przycisku Action, przycisku akcji, który pojawił się na zegarku Apple Watch Ultra. No i ten przycisk, tak jak na zegarku, możemy sobie zaprogramować, żeby nam otwierał różne aplikacje, może uruchamiał skróty, zatrzymywał treningi, odtwarzanie muzyki. No i a propos, w wersji beta iOS 17, w tej czwartej wersji beta zaczął się pojawiać jakiś kod źródłowy, który zaczyna te informacje poniekąd potwierdzać, bo już mamy jakieś informacje, co ten przycisk będzie mógł nam robić. Na razie mamy tylko tego nazwę, więc nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Natomiast co znaleźli programiści, którzy grzebali w kodzie w iOS 17? Co możemy sobie do tego przycisku przypisać? Dostępność, więc możemy sobie tutaj ustawić pewnie różne funkcje dostępności, w tym voiceovera. Czy to miałoby zastąpić trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania? Wątpię. Wydaje mi się, że to są dwie osobne rzeczy. Natomiast będziemy mogli sobie to ustawić. Skróty, więc będziemy mogli sobie dowolny skrót ustawić. Wyciszenie, no tak, no jeśli nie mamy przełącznika do wyciszenia, to będzie pewnie też dostępne w centrum sterowania, bo też coraz więcej osób widzących właściwie ma na stałe telefon wyciszony, więc może też dlatego Apple się na coś takiego zdecydowało. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał mieć szybki do tego dostęp, no to będzie można sobie ten przycisk sobie po prostu do tego skonfigurować. Aparat będzie można sobie właśnie aparat otworzyć łatwo. Latarkę włączyć lub wyłączyć, włączyć któryś z trybów skupienia, otworzyć aplikację lupy, która, jeśli też mogę przypomnieć, dla nas też jest jak najbardziej przydatna, bo to właśnie w aplikacji lupa znajdziemy wykrywanie drzwi, wykrywanie ludzi, czy te nowe opcje czytania tekstu pod palcem, jeśli mam, no, 15 Pro, tam akurat LiDAR jak najbardziej będzie dostępny. Szybkie otworzenie aplikacji tłumacza i szybkie uruchomienie dyktafonu. To są te funkcje, które będą oficjalnie dostępne. Co się jeszcze pojawi, zobaczymy. Natomiast w Watchu programiści mają do tego przycisku dostęp, więc to pewnie deweloperzy będą mogli jeszcze do swoich aplikacji dostosowywać. Pewnie jakiś może push to talk w komunikatorach, zatrzymywanie, rozpoczęcie odtwarzania w jakichś aplikacjach, to jedno. A druga rzecz jest taka, że wcale się nie zdziwię, gdyby ten przycisk też nie był dostępny w ustawieniach VoiceOvera, żebyśmy mogli sobie skonfigurować ten przycisk na któryś z dostępnych gestów. Może też będzie kilka wariantów, na pojedyncze, podwójne, potrójne naciśnięcie tego przycisku. No, tego dokładnie nie wiemy. Jak to będzie wszystko wyglądało oficjalnie, no to się okaże jesienią, kiedy te nowe iPhony już zostaną oficjalnie zapowiedziane, no i trafią w ręce pierwszych osób, które ten sprzęt będą miały okazję przetestować.
1: Czas na kolejną informację, tym razem od Pawła, a będzie dotyczyła dosyć ciekawego serwisu, bo Shazama wszyscy znamy, no ale Shazam to aplikacje mobilne przede wszystkim. Gdzieś tam na stronie internetowej możemy się dostać do wyników, ale żeby tak sobie odpalić z poziomu przeglądarki takie rozpoznawanie, niczym w Shazamie, no to przynajmniej za darmo tego nie dało się zrobić, ale to się zmienia.
2: Tak, a to za sprawą serwisu Aha Music, który jest sobie pod adresem aha, przez samocha, aha-myślnik-music.com. No i to jest właśnie taki serwis jak Shazam, tylko jest kilka istotnych różnic. Po pierwsze, możemy z niego już, tak jak Michał wspomniał, korzystać w przeglądarce. I tam mamy taki typowy przycisk, nawet nie zaetykietowany niestety, ale po jego naciśnięciu jesteśmy proszeni o udzielenie zgody na korzystanie z mikrofonu. No i możemy wtedy tradycyjnie tam z naszego mikrofonu komputera puścić jakieś źródło muzyki. Nawet możemy zdaniem strony zanucić jakąś melodię. No próbowałem już wszystko, od jakichś zapomnianych utworów z gatunku hands up, które mi gdzieś czasem latają po głowie, bo kiedyś w czasach ten gatunek się cieszył dużo większą ekspozycją w mediach głównego nurtu, to jakieś melodie mi pozostały w głowie, ale nie mam pojęcia, co to za wykonawcy ani tytuły, więc zacząłem sobie nucić i niestety nic tego nie wyszło. Po Stevie'ego Wondera i I Just Called to Say I Love You nie, nic nie rozpoznał z mojego nucenia, śpiewania i tak dalej. To jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo wiele aplikacji gdzieś tam reklamuje się tym, że no, rozpoznamy utwór, jak go zanucisz. Nigdy żadna z tych aplikacji mi nie zadziałała jakoś poprawnie, bo ani SoundHound, który się tym szczycił, ani rozpoznawanie przez asystenta Google, no nie, nie, po prostu to się nie działo. Natomiast ja też sobie wyobrażam, że to można by bardzo fajnie zastosować po prostu używając stereomiksa lub miksera i puszczając coś z naszej karty dźwiękowej. Jeżeli w jakimś programie, czy na jakiejś konferencji, czy gdzieś tam usłyszeliśmy jakąś muzyczkę, czy coś i chcielibyśmy ją zidentyfikować. No ale, i tutaj bardzo fajna rzecz, możemy również załadować już nagrany wcześniej plik dźwiękowy i tutaj selekcja formatów jest dość duża i rozmach, bo zarówno MP3 nam wejdą, jak i flaki, bo też testowałem, więc nie wiem, czy tam jeszcze jakieś wawy OGG, M4A i tam przeróżne inne AAC. AAC chyba działa, ty Michał.
1: M4A. M4A na pewno zadziała, bo to właśnie testowałem. No to jest właśnie AAC, tak? Jest audiokodowane AAC. I tu od razu muszę powiedzieć, że jeżeli na przykład macie jakąś dłuższą audycję, kilkugodzinną, bo limit wysyłanego pliku to jest 50 megabajtów. Ty, Pawle, też wspominałeś coś, że jest limit również, jeżeli chodzi o ilość przesyłanych plików, zdaje się tam kilka.
2: Tak, 10 rozpoznań dziennie, tak słyszałem. Jeszcze tego nie potwierdziłem nigdzie na stronie, ale no taki jest ponoć limit.
1: Natomiast ja mogę od razu powiedzieć, że spokojnie testowałem rozpoznawanie na pliku przekonwertowanym do AAC 48 kilobitów, dał radę. Więc jeszcze myślę, że tym się pobawię i spróbuję mu dać takie naprawdę jakieś trudne zadanie, może na przykład przekonwertuję coś do najniższej wartości, jaką mogę uzyskać w AAC-u i zobaczymy, co on wtedy powie na to, ale 48 kilobitów, no spokojnie sobie poradził, rozpoznał wszystko, co było w tej audycji, a ta audycja miała 2 godzinki mniej więcej. I rzeczywiście no, zajęła prawie te 50 mega.
2: Mm-hmm. No, ja na przykład testowałem na plikach, które były w ogóle nagraniami z telefonu. Ktoś sobie zgrał jakieś tam akurat melodie z automatycznych systemów odpowiedzi, z IVR-ów. Zadzwonił gdzieś pod jakiś tam numer specjalny i się odezwała muzyczka na powitanie. No i zostało to nagrane, co prawda w pliku FLAC, no ale to nic nie daje, bo i tak jest to zgrane z telefonu, czy tam z jakiegoś VoIP-a, więc jakość jest no taka telefoniczna 8 kHz. No i taki plik również został rozpoznany prawidłowo, ta muzyczka została zidentyfikowana. Swoją drogą, tam gdzie Shazam, to też a propos nagrań różnych właśnie dziwnych melodyjek, centralek i tak dalej, tam gdzie Shazam strzelił coś na głupa, po prostu jakiś rzucił tytuł czegoś bardzo podobnego, no to tam Aha Music się przyznało od razu, że nie, sorry, ja to nic nie rozpoznaję. Więc tyle dobrze, że przynajmniej są uczciwi. No i co? No jak rozpoznamy sobie taki utworek, czy powiedzmy taki plik audio, no to otrzymamy ładną tabelkę z wszystkimi rozpoznanymi w ramach tego pliku utworami, z oznaczeniami na jakiej długości pliku, czyli od której, nie wiem, minuty sekundy do której minuty sekundy dany utwór występuje w pliku.
1: Powiem szczerze, że tu właśnie zacząłem żałować, że NVDA nie ma możliwości zaznaczania kolumnowego. To znaczy, że na przykład jak mam tę tabelkę, że nie mogę sobie zaznaczyć, dajmy na to 2 kolumn z tej tabeli, albo 3 i tylko tego sobie gdzieś wykopiować, bo tam jeszcze w jednej kolumnie opisanej bodajże jako action jest taki link przy każdym rekordzie opisany jako chyba more albo view more, gdzie po prostu otwiera nam stronę z jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego nagrania. Typu jakiś tam rok wydania, chociaż ten rok wydania to zdaje się nawet chyba jest tutaj, ale na przykład...
2: Tytuł albumu.
1: Tak, tytuł albumu to jest rzecz, której nie mamy w tej takiej standardowej tabelce, więc to nam otwiera. No tylko jeżeli sobie to gdzieś skopiujemy, no to na przykład do notatnika, no to nie mamy już tego, tylko mamy te wszystkie kolumny, więc szkoda.
2: To jest ciekawe, bo na stronie tej opcji nie znalazłem, znalazłem ją w dodatku do przeglądarek i o dodatku do przeglądarek za chwilkę powiem, czyli eksport do CSV.
1: O, i to by było super.
2: No ale właśnie w dodatku ten link jest, on jest niestety nieopisany, a w przeglądarce on... Ja go nie widziałem.
1: Ciekawe, czy na przykład nie można czegoś, wiesz, w tym linku powiedzmy dopisać, żeby w pasku adresu jakiegoś parametru, żeby to się zapisało do CSV.
2: No to jest dobre pytanie, bo niestety link w dodatku powoduje po prostu automatycznie pobranie, więc nawet nie jesteśmy w stanie skontrolować.
1: A z dodatku nie da się skopiować, jak rozumiem, prawym i...
2: Nie próbowałem jeszcze, aby zobaczyć. No, można
1: ciekawe,
2: się pobawić.
1: Ciekawe.
2: Natomiast dodatek, no wspominamy o tym, że jest dodatek. Dodatek jest jedynie do Chroma i Edge'a, czyli do no, chromiastych przeglądarek, do Liska nie ma, do Firefoxa. Dodatek, który pozwala nam na kolejną fajną rzecz, czyli rozpoznaje nam utwory w aktualnie w danej karcie odtwarzanym audio. Ja to przetestowałem krótko przed audycją, my zawsze zanim wejdziemy na antenę, Michał tutaj włącza jakąś taką muzyczkę wprowadzającą nas, niekoniecznie w klimat audycji, ale jakkolwiek w to, że za chwilkę będziemy z wami. I ja puściłem sobie po prostu w Chromie nasz stream radiowy, no i udałem się na pasek, tam gdzie są moje różne podpinane dodatki, otwarłem Aha Music, No i rozpoczęła się automatycznie, rozpoczęło się rozpoznawanie. No i po chwilce jakiejś otrzymałem ładnie wykonawcę i tytuł utworu, ponoć nawet się zgadzał. Także no tutaj jest taka możliwość, więc gdybyście na przykład odtwarzali sobie jakąś transmisję czy jakikolwiek materiał z występującą muzyką gdzieś w przeglądarce, no to również tu możecie sobie szybko za pomocą dodatku rozpoznać, co to. Cały ten serwis jest wspierany przez taką usługę jak ACR Cloud. I tutaj ty, Michale, chyba wiesz więcej, o co w tym chodzi, bo to jest całe rozbudowane jakieś takie rozwiązanie dla, nie wiem, stacji radiowych.
1: Tak, przede wszystkim dla stacji radiowych, przynajmniej ja to znam ze stacji radiowej, konkretnie z Radia Caroline. Oczywiście w dzisiejszych czasach większość stacji radiowych gra z komputera i te wszystkie utwory w takim przypadku są opisane. No i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby wyświetlać informacje o nich w streamie, czy na przykład, żeby na podstawie takiej playlisty sporządzić jakieś raporty dla organizacji zbiorowego zarządzania i się potem z nimi rozliczać z emitowanych utworów, no bo stacje są do tego zobligowane w większym lub mniejszym stopniu, tak, jeżeli chodzi o kwestie formalne, bo różne te raporty w różnych krajach są wymagane, czasem wystarczy w niektórych przypadkach tylko właśnie na przykład tytuł i wykonawca utworu, który został wyemitowany, a już te organizacje sobie wszystko tam popodpinają. W Polsce to tak nie działa, bo w Polsce to trzeba całe raporty skomplikowane pisać, wszystkich tam kompozytorów, autorów i tak dalej wymieniać, ale do rzeczy. Otóż w Radiu Caroline, którego dość często słucham, no sytuacja wygląda tak, że tam prezenterzy jeszcze czasem grają z różnych nośników, grają z płyt, czy kompaktowych, czy nawet winyli czasem. No i siłą rzeczy informacja o takich nagraniach nie jest wysyłana w żaden sposób na serwer, a przynajmniej nie była wysyłana, bo od kilku lat właśnie Radio Caroline współpracuje z ACR Cloudem i to jest usługa oczywiście płatna i ten serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje stream tego radia, sprawdza, co tam jest odtwarzane w danym momencie, no i jak rozpozna, no to wrzuca te informacje na zarówno stronę internetową, jak i do odtwarzaczy, które są gdzieś tam podpięte i z których możemy słuchać, typu jakiś Winamp, Fubar albo jakakolwiek inna aplikacja, to są te tak zwane metadane wysyłane w strumieniu. Więc to w ten sposób działa i ja już to kilka lat temu widziałem, rzeczywiście sprawdza się całkiem fajnie. Można tam nawet wysłać jakąś informację zwrotną, że jeżeli piosenka została nieprawidłowo rozpoznana i ktoś na to zwrócił uwagę, to można też zgłosić to twórcom. Więc no fajnie, że znalazła się jakaś darmowa implementacja tego narzędzia.
2: No ja jestem tylko ciekaw, na ile taki ACR Cloud, skoro on no chyba się koncentruje raczej na tym amerykańskim rynku, chociaż nie wiem, może nie, na ile on sobie będzie radził z egzotyką, bo Shazam, no to potrafił czasem rozpoznać rzeczy tak nietuzinkowe, ja już nie mówię tu o muzyce polskiej, bo oczywiście też, ale jak ktoś sobie lubił posłuchać z jakiegoś bardzo odległego kraju, włącznie z jakimiś byłymi republikami radzieckimi, jakieś Kirgistany, Tadżykistany i to jakaś klasyka jeszcze w ogóle z tamtych krajów, bo nawet nie utwory grane teraz radiowo, tylko jakiś albo folk bardzo niszowy, albo jakieś rzeczy właśnie klasyczne i tak dalej, takie dawne, no to Shazam potrafił sobie z tym dobrze poradzić. Teraz pytanie, czy ACR Cloud ma też taką, aż tak dużą bazę tych utworów, żeby bezbłędnie je rozpoznać. No bo ja na razie trafiałem w same jakieś, no może nie, że amerykańskie, ale no rzeczy, które mogłyby gdzieś tam w Stanach.
1: Powiem ci od razu, ma, bo ja sprawdzałem to na jakiejś swojej archiwalnej audycji, którą prowadziłem. Tam było coś polskiego, też rozpoznał bez problemu, ale też było kilka na przykład rosyjskich utworów. I aha, też sobie z tym poradził.
2: Okej, okay, no to super. To trzeba się tylko cieszyć, że mamy dostęp do takiego serwisu. Tam jeszcze był jakiś bot na Twitterze, ale no Twitter teraz to już tak nie bardzo by kogoś interesował prawdopodobnie. No i tak to wygląda, więc Aha Music, gdybyście potrzebowali w jakiś inny sposób niż telefonem rozpoznać sobie jakieś utwory, no to jest to bardzo fajny serwis.
1: Tak jest. Teraz mamy komentarz od Agi. Chciałam bardzo podziękować za polecajkę tej aplikacji do rozpakowywania i dzielenia plików. Ta aplikacja Keka spełnia moje oczekiwania, bo już sobie ją przetestowałam. Także Piotrze,
0: super, cieszę się.
1: Poleciłeś dobrą aplikację. No i teraz, cóż, twój temat. Paweł wspomniał, że na Twitterze to tak już nie mamy za bardzo czego szukać. A niedługo to będzie można mówić, na jakim Twitterze? Już Twittera nie ma.
0: No

0: próbował robić 20 parę lat temu. To był jego pierwszy startup i to miało być coś, co się zaczęło od banku. To była właśnie domena x.com. Nie mylić z grą x.com ani z polskim sklepem x.com, które coś tam inaczej się pisze i inne strony. I to miało być na początku bank, ale to też miała być właśnie taka usługa do wszystkiego. To też miał być taki sklep a la Amazon i wiele innych rzeczy. Coś, co udało się między innymi zrobić w Chinach w aplikacji WeChat, która to generalnie to jest komunikator, ale to jest też właśnie aplikacja, której możemy płatności dokonywać. Ona ma sama w sobie różne aplikacje, łącznie ze sklepem Apple, co ciekawe. Tak, Apple na takie rzeczy nie pozwala, to w Chinach to nie dość, że pozwolili, to jeszcze mają swoją aplikację wewnątrz tej aplikacji, więc to tam do tego stopnia jest popularna rzecz. No i właśnie ta pierwsza inkarnacja tego serwisu x.com ostatecznie połączyła się z czymś, co my znamy do dziś, czyli serwisem PayPal. Właśnie dzięki temu, że pozwalała wysyłać pieniądze użytkownikom po adresach e-mail. No później Elon Musk z tej firmy został wyrzucony. No ale 20 lat później, jak widać, chciałby kiedyś do takiego, do tego, tej idei wrócić. No i
1: marzenia z młodości trzeba realizować.
0: Dokładnie. No i właśnie stwierdził, że Twitter może być właśnie fajną wyskocznią do czegoś takiego. Czemu? Nie wiem, ale właśnie już logo stare Twittera, czyli to był taki właśnie ptaszek, został pomału zastępowany taką pogrubioną właśnie matematycznym symbolem litery X. Co ciekawe, kiedy to logo było ściągane z siedziby firmy w San Francisco, nie zostało to dokończone do końca, bo okazało się, że firma nie miała pozwolenia na dźwig. Tam w połowie to logo zostało, nie wiem, czy już to kończyli w rozbiórkę, czy nie.
1: Czyli co, trochę ptaszka, trochę X-a.
0: No chyba tak. Tak to wygląda.
1: Wymowne.
0: Wymowne, tak. Mniej więcej adres x.com już ma na stronę Twittera przekierowywać, ale stopniowo ta zmiana też będzie zmieniana. Już na przykład oficjalne konto Twitter, mapa Twitter, które kiedyś wysłało nam aktualizację, co się dzieje ze stroną, zostało zamknięte. Jeśli wejdziemy na profil ten, no to będziemy mieli komunikat, żeby teraz obserwować konto X, po prostu literka X. I co tutaj powiedziała właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało, do czego ta platforma będzie służyła. Szef firmy Twitter, czy właściwie teraz X-a, powiedziała właśnie, to jest jakaś pani, że X reprezentuje przyszłość nieskończonej interaktywności na dźwięk, wideo, wiadomości i płatności, tworząc globalny rynek na pomysły. No, takie bardzo tutaj ambitne słowa. Cokolwiek to znaczy. No, generalnie z tego, co czytałem, idea jest taka, żeby właśnie zrobić coś w rodzaju WeChata, czyli takiej super aplikacji do wszystkiego. Czy to się uda? Nie wiem, zobaczymy. Mniej więcej nie zdziwcie się, jeśli nagle wasza ikona aplikacji Twittera w App Store czy w Google Play, jeśli jeszcze aplikację macie zainstalowaną, nagle zmieni nazwę na X, czy właśnie jakieś inne strony, gdzie jakieś posty, które do końca właśnie też nie wiemy, jak się będą nazywały, czy to będą cały czas tweety, czy posty, czy X-y, czy coś innego, jak to się będzie nazywało. No, mniej więcej kto wie, czy w przyszłości w tych przeglądach nie będziemy mieli kącika z archiwum X. Tak, będziemy mówić.
2: Ja się boję o trochę inną rzecz, że co będzie. Przykładowo jedna strona jakiejś firmy i oni będą mieli swoje konto właśnie w serwisie X, no i nieumiejętnie podpiszą sobie ikonkę opisem alternatywnym link grafika X. Ja nie będę wiedział, czy tym się zamyka jakiś pop-up, czy tym się wchodzi na ich konto X. To tego się najbardziej.
0: No nie jesteś jedyną osobą, która to zauważyła. Już też właśnie takie komentarze widziałem.
1: Też gdzieś widziałem, że na przykład to dosyć ciekawie będzie wyglądało we Francji, bo u nich właśnie jedną literą X określa się produkcję porno.
2: Oj. A nie trzema? A tylko zazwyczaj było trzy.
1: No właśnie, ale wiesz, to we Francji jedno.
0: Ale wiecie co, w ogóle nawet 20 parę lat temu, kiedy, bo właśnie ta platforma X, Muska i właśnie PayPal, którego stworzyła inna osoba, obie wymyśliły właśnie to samo, że wysyłanie pieniędzy po adresach e-mail, no jak te firmy się połączymy, to Musk bardzo właśnie naciskał, żeby ta nazwa właśnie została X.

0: a nie PayPal, mimo to, że wszyscy wokół już 20 lat temu mówili mu, że to jest bardzo zły pomysł i tam jakieś badania były robione i niestety już wtedy to było źle kojarzone, no... No dziś teraz są właśnie takie komentarze, że ta nazwa jest taka sobie, no. Ładnie mówiąc.
1: Tak. Na pewno trzeba przyznać, domena jest krótka i jednoliterowe domeny to jest rzadkość. Ciekawe, czy ona była w posiadaniu Ilona cały czas, czy musiał za nią zapłacić. No i na rzecz, że go stać, ale...
2: Ja już widziałem pomysły, żeby w momencie, kiedy Twitter wygaśnie, zaczaić się na domenę, kupić ją i postawić tam instancję Mastodona.
1: To bardzo dobry pomysł.
2: Tak, też mi się podoba.
0: Czemu nie?
1: No i słuchajcie, takim to właśnie X-em, jak jakąś klamrą, spięliśmy ten nasz dzisiejszy Tyflo-przegląd. Tradycyjnie pytanie, czy jeszcze coś tam na koniec, jakieś informacje do was dotarły?
0: Mi nic nie wpadło.
2: Nie.
1: No to okej, to kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Kolejny Tyflo-przegląd już za tydzień, a tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Za tydzień.
3: Był to Tyflo-podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Trzy minuty po godzinie 19 to na zegarze, a w kalendarzu poniedziałek, 27 dzień czerwca 2022 roku. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Dariusz Marciniszyn, z którym słyszymy się ponownie. Dobry wieczór, dzień dobry Darku.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny raz.
1: Kolejny raz. I dziś sobie porozmawiamy nie o Blańczelu, nie, to nie będzie trzecia audycja o Blańczelu. Dziś będzie nieco mniej technologicznie, będzie za to ekstremalnie, bo sobie porozmawiamy o różnego rodzaju ekstremalnych atrakcjach, rozrywkach. No, to jest takie trochę pojęcie subiektywne, bo dla kogoś to, o czym będziemy dziś rozmawiać, to będzie coś wcale nie ekstremalnego, tylko coś, co, z czym ma już doświadczenie, ale podejrzewam, że zarówno dla osób niewidomych, jak i widzących zupełnie dobrze, na przykład skok ze spadochronem, to wcale nie jest jakaś taka rozrywka pierwsza, po którą by sięgnęli, więc myślę, że tutaj można mówić o różnego rodzaju atrakcjach ekstremalnych, ekstremalnej rozrywce. O tym wszystkim sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o różnego rodzaju takich atrakcjach, będzie o skoku ze spadochronem, skoku na bungee, będzie też o kolejkach, o rollercoasterach, tak jest, i o dostępności w ogóle różnego rodzaju parków rozrywki. O tym wszystkim dziś na pewno na antenie Tyfloradia, ale zanim zaczniemy, to jeszcze informacja dla wszystkich tych, którzy chcieliby do nas zadzwonić. Otóż, albo w ogóle skontaktować się z nami w jakikolwiek sposób, bo nie tylko głosowo, wszak można. Facebook jest do waszej dyspozycji, jest transmisja, pod transmisją możecie pisać swoje komentarze, możecie też pisać komentarze na kontakt.tyflopodcast.net, możecie też do nas zadzwonić. Możecie zadzwonić z komputera, z telefonu, z czego tylko chcecie za pomocą platformy Zoom. tyflopodcast.net/zoom to jest podstrona, na której zgromadziliśmy wszelkiego rodzaju instrukcje dotyczące tego, jak z nami się połączyć, ale jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić do nas bezpośrednio z telefonu, to już teraz podam numer telefonu, pod który należy zadzwonić i kod specjalny, który należy wstukać, aby połączyć się tu do nas na antenę Tyfloradia. Otóż dzwonimy pod następujący numer telefonu 22 398 73 56, a następnie wpisujemy kod 513 177 275 i ten kod zatwierdzamy krzyżykiem. Potem już tylko wystarczy cierpliwie poczekać i połączycie się z nami tu na żywo, na antenę i będziecie mogli albo o coś zapytać Darka, albo być może podzielić się swoimi wrażeniami, refleksjami z różnych ekstremalnych, rozrywkowych przeżyć.
4: Ja jak zwykle tylko dodam, że tradycyjnie w razie jakichkolwiek pytań można też pisać maila bezpośrednio do mnie pod adres mailowy dariusz.marciniszyn@interia.pl. Powtarzam, dariusz.marciniszyn@interia.pl.
1: Zatem zachęcamy do tego, abyście kontaktowali się czy to z Darkiem, czy to tu z nami na antenie. No i oczywiście później, kiedy audycja zostanie opublikowana na stronie Tyflo Podcastu, to przecież będziecie mogli także zadawać pytania w komentarzach. I podejrzewam, że Darek będzie te komentarze śledził i do nich się w miarę możliwości i swojego wolnego czasu odnosił. Darku,
4: tak, postaram się na wszystko odpowiedzieć.
1: Tak jest. Darku, zanim przejdziemy już do omawiania konkretnych atrakcji i tego, jak to z ich dostępnością jest, to pierwsze pytanie. Co cię właściwie skłoniło do tego, żeby się taką rozrywką zainteresować?
4: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja już od dziecka lubiłem tego rodzaju rozrywki, oczywiście dostosowane do wrażeń dziecka. Mój tato bardzo mnie zachęcał do korzystania z atrakcji wodnych, takich jak na przykład zjeżdżalnie na basenach. Potem trampoliny. Wtedy jeszcze trampoliny były dostępne, teraz już niestety z wieżami i z trampolinami jest problem. Ale mój tato też na przykład fundował mi inne rozrywki, typu na przykład rzucał mnie na duże fale, bo widział, że lubię wodę, to pokazywał mi na przykład, jak były duże fale, byliśmy nad morzem, to po prostu mi to pokazywał. I tato mnie trochę do tego zachęcił i faktycznie gdzieś tam zawsze tego rodzaju rozrywki były mi bliskie. No oczywiście wiadomo, różnego rodzaju festyny, no to Wesołe Miasteczka to było coś obowiązkowego. No i, prawda, ja zawsze lubiłem w szkole podstawowej, jeżeli byłem na przykład nad morzem i były słynne młoty na Wesołym Miasteczku, to musiałem się takim młotem przejechać. No i szukałem takich atrakcji. To oczywiście na etapie szkoły podstawowej, wtedy jeszcze nie było ani Energylandii. O Legendii jeszcze nie wiedziałem tak do końca. Wiedziałem, że coś gdzieś w Chorzowie było, ale co gdzie, to tak nie do końca. Ale jeżeli na przykład w jakimś akwaparku była jakaś duża zjeżdżalnia, no to ja musiałem z tego skorzystać. To było coś, co mnie tak zawsze interesowało. I to mniej więcej tak mniej więcej się tym interesowałem. I zawsze, jeżeli miałem do wyboru na przykład jakąś taką, czy to skocznie do wody, to zawsze chciałem z tego skorzystać. To było coś, co mnie w jakiś sposób ekscytowało, tak bym powiedział. Lubiłem zawsze, na przykład bardzo lubiłem zawsze spadanie. To było coś, co było dla mnie czymś takim fantastycznym. I potem już po ukończeniu 18 lat przyszedł czas na atrakcje nieco bardziej ekstremalne, takie jak bungee. Z bungee skakałem trzykrotnie. Tak jak skok ze spadochronem, skok dream jump, czyli to jest skok z komina 260-metrowego. Skok to jest coś innego niż bungee. Ja o tym później opowiem. Wczoraj zaliczyłem tunel aerodynamiczny pierwszy raz w życiu. No i oczywiście różnego rodzaju parki rozrywki, Energylandia i tutaj także Legendia w Chorzowie. Legendia jest też bardzo interesującym parkiem, więc to tak tytułem wprowadzenia.
1: Ty wspomniałeś, że interesowało cię zawsze spadanie. Co w tym spadaniu dla ciebie było takiego atrakcyjnego? Ten pęd powietrza? Ten stan takiej nieważkości przez chwilę?
4: Tak,
1: co
4: tak,
1: jeszcze?
4: Tak, tak, tak. Ten stan nieważkości i przeciążenie na przykład, które następowały i pewien taki skok adrenaliny, który wtedy następował. No to było coś dla mnie takiego zupełnie ekscytującego. Coś, co zawsze mi sprawiało jakby tak dużo frajdy, tak bym powiedział potocznie. To była taka za mnie zawsze pewien stan, który po prostu uwielbiałem.
1: Rozumiem.
4: Tak mógłbym to określić.
1: Okej, bo przerwałem ci, kontynuuj proszę.
4: Tak, tak, tak. Chciałem właśnie powiedzieć, że lubiłem też wysokie huśtawki. Huśtać się. To były takie rzeczy, które mnie zawsze jakoś tam kręciły. No, są osoby, które lubią szybkie samochody, są osoby, które lubią jazdę na motorze, a mnie właśnie zawsze ekscytowały tego rodzaju, powiedziałbym, doznania.
1: Okej, okay, no i co dalej? Co było dalej? Dalej już były, jak rozumiem, po tej pełnoletności, po ukończeniu przez ciebie 18 roku życia, parki rozrywki tylko polskie, czy miałeś okazję gdzieś za granicą również coś czego spróbować?
4: We Włoszech byłem raz w takim parku rozrywki, niedużym akurat, ale wtedy po raz pierwszy byłem na rollercoasterze, wtedy nie miałem 18 lat, to była wycieczka szkolna. I też w 2008 roku byłem w Bułgarii. Nie pamiętam teraz, jak ta miejscowość się nazywa, ale był park wodny, na którym była świetna atrakcja, która się nazywała Tsunami. No bo mniej więcej polegało to na tym, że wsiadało się na pontonie na zjeżdżalnię, spadało się i zostawało się wyrzucone na mniej więcej na 10 metrów do góry i się potem spadało. To nie potrafię teraz, nie do końca pamiętam to wrażenie, bo wiem, że było świetne, ale to był 2008 rok, nie powtórzyłem tego już później, więc trudno mi teraz jakby tak perfekcyjnie odpowiedzieć na to pytanie. No i potem 2012 rok Bungee, no i potem sukcesywnie kolejne atrakcje, parki rozrywki, spadochron i inne.
1: Ale poza anteną też już tak rozmawialiśmy o tym, czego również doświadczyłeś w latach młodości, to nawet i próbowałeś bawić się w strażaka.
4: Tak, zrobiłem kiedyś, może nie tyle kawał, ale ja chciałem faktycznie przekonać się, na czym to polega. Jak byłem w szkole podstawowej, to była zorganizowana wycieczka do straży pożarnej. I mój tato mi powiedział, słuchaj Darek, słuchaj, strażacy jak zjeżdżają, jak jest pożar, to nie schodzą po schodach, tylko zjeżdżają z takiej fajnej rury. Poproś strażaka, żeby pozwolił ci się przejechać. Ja myślę, kurczę, no super, no jak chciałbym oczywiście, to jest na pewno bezpieczne, skoro strażacy zjeżdżają, no to nic mi się nie stanie. I faktycznie byliśmy w tej straży, weszliśmy chyba na drugie piętro i mieliśmy dość wymagającą wychowawczynię, która na pewno by się nie zgodziła na to, żebym poprosił strażaka o możliwość zjechania z takiej rury. Więc pani do nas mówi, opowiada nam o tym, jak straż pożarna działa, czym jest straż pożarna, jaka to jest odpowiedzialna funkcja i mówi, słuchajcie, a teraz zobaczcie, tu jest taka rura, jak strażak zostaje wezwany na alarm, powiedziałbym, no to musi, prawda, z tej rury zjechać, żeby zaoszczędzić czas, nie schodzi po schodach, tylko zjeżdża z tej rury. A ja, no wiadomo, chciałem się przejechać i pytam się, proszę pani, czy mógłbym to dotknąć? I pani mówi, oczywiście, no pokazuje mi tę rurę, żebym dotknął rękami. No ja się oczywiście odepchałem i już byłem na dole po trzech sekundach. I powiem tak, no moja wychowawczyni była lekko zirytowana, lekko przerażona. Strażak się z tego śmiał, więc nic tam się nie stało. Potem jakiś większy
1: konsekwencji. Poza tym to podejrzewam, że musi być na tyle bezpieczne. Jeszcze tam jest coś podłożone pod
4: tak,
1: tę rurę.
4: Taki.
1: Tak, materac czy jakieś inne elementy takie miękkie. Ja mam wrażenie, tak. Że jak, bo ja też akurat byłem w straży pożarnej kiedyś, też z wycieczką szkolną, co prawda my akurat tam nie wchodziliśmy na górę, ale u nas to było coś bardziej, nawet nie tyle materac, co na kształt zwiniętego jakby węża. Miałem takie wrażenie, że ktoś tam po prostu taki wąż strażacki, chyba nawet nadbuchany w jakikolwiek sposób
4: tak,
1: zwinął.
4: Tak, było gumowe, coś gumowego takiego ala powiedziałbym zamek taki z piasku, powiedziałbym. Że nie z piasku, tylko zamek na piasku dmuchany.
1: Skakania. Tak. Więc to musiało być bezpieczne i też wysokość nie była jakaś bardzo duża. Nie. No ale zawsze to jakaś atrakcja. No nie każdy ma możliwość zjechać po takiej rurze.
4: No faktycznie, to mało kto ma taką możliwość, zwłaszcza w szkole podstawowej.
1: Zwłaszcza tak. Chyba, że później pójdzie do straży, no i wtedy już rzeczywiście, chociaż dla niego nie będzie to atrakcją, bo będzie to codziennością, żeby szybciej dostać się do wozu i móc walczyć z pożarem. No dobrze, tak. Darku, to myślę, że możemy chyba już zacząć tę naszą wyliczankę różnych atrakcji ekstremalnych, to zacznijmy może...
4: Może od bungee zacznę, okay, bo tak myślę, że jakby spadochron jest takim, wydaje się, czymś najbardziej ekstremalnym, więc ja może zacznę od...
1: Natomiast powiem szczerze, że ja słyszałem o kilku niewidomych, którzy ze spadochronem skakali, nie słyszałem o nikim, kto by skakał na bungee, więc będzie to też faktycznie nowość.
4: Więc ja najpierw opowiem o bungee i o dream jump, ponieważ to są skoki, potem porównam spadochron do lotu w tunelu aerodynamicznym, a na końcu powiem o parkach rozrywki i ewentualnie o tym, o jakichś zjeżdżaniach. Więc skakałem z bungee czterokrotnie, teraz sobie przypomniałem. Skakałem w Zakopanem z 90 metrów i w Warszawie w parku Moczydło, to też jest bungee, który ma 90 metrów. I teraz na czym polega skok z bungee? Skok z bungee polega na tym, że zostaje się przypiętym do liny, wchodzi się do takiej, powiedziałbym, może nie tyle no nawet klatki, pół klatki, zostaje się wciągniętym na górę, na, ja nie wiem, czy to był dźwig, czy co to było, w każdym razie zostaje się wciągniętym z instruktorem na górę. Instruktor pokazuje, co trzeba zrobić i skacze się głową w dół i po jakby dojściu na ziemię lina zostaje się wyrzuconym, ponieważ jest jakby odbicie. Leci się do góry, potem na dół i tak coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej i na końcu instruktor czy osoba, która jest na dole, po prostu cię ściąga i odpina. I teraz opowiem, jak to wyglądało mniej więcej od początku. No bo pierwsze pytanie, czy bungee jest dostępne dla osób niewidomych? Odpowiedź jest twierdząca, jak najbardziej bungee jest dostępne dla osób niewidomych. Jedynym przeciwwskazaniem, pomijając oczywiście sprawność ruchową, jest zdrowy kręgosłup. Chyba, że ktoś... Zresztą podpisuje się zawsze oświadczenie na siebie, że biorę na siebie odpowiedzialność w razie...
1: Gdyby coś się stało.
4: Gdyby coś się stało, oczywiście. No i oczywiście trzeba być trzeźwym, co wydaje się oczywiste, ale no, w parkach rozrywki zdarzają się różne przygody.
1: Ale chyba w ogóle to możemy już, myślę, że powiedzieć o wszelkiego rodzaju parkach rozrywki, wszelkiego rodzaju takich atrakcjach. Szczególnie teraz jest letnia pora, będzie gdzieś tam nas kusiło, żeby wyjść tu i tam i może czegoś spróbować. No to zdecydowanie przed kilkoma głębszymi niż po.
4: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że po to się lata, żeby poczuć przyjemność, a nie jakoś mieć zaburzony ogląd tego, tak bym powiedział.
1: Dokładnie.
4: Więc to od razu powiem, że odradzam. Przy czym, tak jak zaznaczam, na bungee skok ze spadochronem to jest sprawdzane. Trzeźwość jest sprawdzana. Jeżeli chodzi o parki rozrywki, no to hulaj dusza. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to nikt nikomu nie zabroni. To od razu powiem. Ale wracając do bungee. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że ja się oczywiście zarejestrowałem, przeczytano mi zaświadczenie, ja je podpisałem i instruktor poinformował mnie, jak będzie wyglądał skok. Czyli opowiedział o tym wszystkim, o czym powiedziałem przed chwilą. Zostanę wciągnięty, będę musiał rozłożyć ręce i tak dalej, i tak dalej. A więc wszedłem do... Zostałem zważony z tego, co pamiętam. Tak, zostałem zważony, żeby dopasowano do mojej wagi linę. I jak zostałem zważony, musiałem wejść w taką uprząż, powiedziałbym, która była zakładana na nogi i w pasie. I wszedłem do klatki, instruktor stał za mną i zaczęło się wciąganie na górę. Temu wciąganiu towarzyszyło dość dziwne, powiedziałbym, mrowienie w nogach, ponieważ guma się naciągała i to było czuć. To było czuć na palcach. Takie, to nie było nieprzyjemne, ale było czuć, że ta guma się napina. Kiedy dojechałem na górę, instruktor mi powiedział: Darek, teraz wyciągnij ręce do przodu, rozłóż je, będziesz skakał głową w dół. Ja ci otworzę klatkę, jak powiem raz, dwa, trzy, bungee, skoczysz. Jeżeli się na przykład będziesz bał, ja powtórzę drugi raz i nie skoczysz, zjeżdżamy na dół, oczywiście bez zwrotu pieniędzy i skok się nie odbywa. Na wypadek, gdyby ktoś, no nie wiem, miał jakieś na przykład paniki dostać...
1: No jednak się wystraszył, tak? Bo to wiadomo, że to różnie bywa. To jest duża wysokość, 90 metrów, sporo.
4: Sporo. A więc ja tylko poprosiłem, żeby mi powiedział raz, dwa, trzy bungee instruktor i ja sobie na sucho te ręce jakby przećwiczyłem, żeby się nic nie stało i instruktor powiedział: to Darek, teraz otwieram ci klatkę, raz, dwa, trzy bungee. I poczułem coś, co osobiście uważam za największy ekstrem, jaki istnieje dla osoby niewidomej. Mówię za siebie, być może są osoby, które mają inne zdanie na ten temat. Bungee uważam za najbardziej fantastyczne doświadczenie ekstremalne. Dlaczego? Ponieważ po kilku sekundach pędu, ja oczywiście lecę głową w dół, ale mogę lecieć w różne miejsca. Ja po prostu nie wiem dokładnie, gdzie lecę. To nie... W przypadku spadochronu to będzie trochę inna sprawa. Ja po prostu czuję takie przestworza, powiedziałbym. Ja mogę trochę lecieć w lewo, trochę w prawo. Ja po prostu nie do końca wiem, gdzie jestem.
1: Ale ty masz możliwość sterowania jakkolwiek?
4: Czy absolutnie ty... nie. Mhm. Absolutnie nie. Gdzie mnie wiatr zawieje, tam polecę. I gdzie się odbije, tam polecę. I dochodzi do czegoś absolutnie najciekawszego. Kiedy dobijam do ziemi, zostaję podbity przez tą gumę.
1: Ale dobijasz do ziemi, że tę ziemię czujesz?
4: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie, bo to...
4: Jestem powiedzmy na wysokości 3 metrów od ziemi i zostaję podbity mniej więcej na 30 metrów. I to jest absolutnie fantastyczne doświadczenie, kiedy lecę w górę albo w dół i ja nie wiem, gdzie ja lecę. Ja nie wiem, czy ja lecę w prawo, czy w górę, czy w dół, czy w przód, czy w tył. To jest po prostu totalny odlot. To jest coś, czego nie ma ani na spadochronie, czego spadochron nie zapewni i żaden inny skok tego nie zapewni, tego podbicia, tego fantastycznego latania na wszystkie możliwe strony. To jest coś, co po prostu osobiście uznaję za absolutnie najfantastyczniejsze doświadczenie ekstremalne. I potem oczywiście lecę znowu na dół, zostaję podbity tym razem na mniejszą odległość, ponieważ leciałem z mniejszej odległości, bo powiedzmy 30, 15, 5, 4, 3 i dojeżdżam na dół, zostaję ściągnięty na dół. I oczywiście głową w dół cały czas i przychodzi osoba, zostaje jakby to powiedzieć, ściągnięty i położony na takim materacu, takim jak do ćwiczeń, jak się robi przewroty na przykład na sali gimnastycznej. I przychodzi osoba, która po prostu sprawdza, czy nic się nie stało z uprzężą i ją rozpina i sprawdza jej stan i skok jest wtedy już gotowy. To jest cały skok z bungee. Atrakcja dostępna dla osoby niewidomej. Atrakcja, którą polecam absolutnie każdemu, kto lubi ekstremalne doznania. Jeżeli ktoś nie lubi takich doznań, nie polecam tego na pierwszy raz, bo to jest faktycznie mocna rzecz. Jeżeli ktoś chciałby na przykład rozpocząć swoją przygodę z takimi rozrywkami, to polecam na przykład jakiegoś rollercoastera lżejszego troszkę, albo trochę lżejszą karuzelę, bo myślę, że to jest na początek dobre, ale oczywiście bungee jest jak najbardziej dostępne dla osób niewidomych.
1: To ja, Darku, zapytam tak jeszcze nieco bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o ten skok, no bo to oczywiście wiadomo, instruktor nam to wszystko pokaże, jak my to mamy zrobić, ale żeby nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić. Ty rozkładasz wtedy ręce i jak wychodzisz z tej klatki? Ty po prostu robisz taki skok w górę i rzucasz się do przodu, czy po prostu stawiasz krok poza obręb tej klatki i lecisz, czy jak to wygląda?
4: Już powiem, oczywiście tego nie powiedziałem, rozkładam ręce szeroko, bardzo szeroko rozkładam ręce, nie robię kroku, tylko ja się wybijam, ale głową, żeby wybijać się w przód, maksymalnie głową w dół, czyli wybijam się i zrobić wszystko, żeby polecieć głową w dół. Ja się po prostu muszę odbić od tej klatki, która to tak wygląda, jakbym miał właśnie te ręce już rozłożone, ten człowiek mi otwiera drzwi, on mnie trzyma, jak mówi, raz, dwa, trzy bungee i po prostu potem puszcza. Ja wtedy muszę skoczyć.
1: Puszcza, jeżeli... ale nie wypycha w żaden sposób.
4: Nie, w żaden sposób nie wypycha, nie, absolutnie nie.
1: Mhm, okej. Okay. No to myślę, że jest to dosyć jasne.
4: Najwspanialsza dla mnie, powiedziałbym, rozrywka, jeżeli chodzi o tego rodzaju rzeczy. Absolutnie, zaraz opowiem też o spadochronie, o innych rozrywkach, ale bungee uznaję za coś absolutnie, z uwagi na to podbicie i to, że się lata na różne strony, to jest coś dla mnie absolutnie najciekawszego. Być może gdybym widział, miałbym inne doświadczenia, być może spadochron bym uznał za coś najwspanialszego.
1: Albo miałbyś więcej obiekcji. Też
4: albo
1: być może
4: więcej obiekcji.
1: Tak, natomiast to ja jeszcze zapytam, czy instruktor uprzedzał cię albo ostrzegał przed czymś, czego w tym momencie nie należy robić, na co warto uważać, żeby...
4: Tak.
1: No to właśnie.
4: Żebym w żadnym wypadku, jeżeli bym się bał, żebym nie szukał liny i żebym się starał nie chwycić, bo może mi się stać coś bardzo złego. I żebym w żadnym wypadku nie skakał na nogi, bo mogę sobie zrobić coś z kręgosłupem. Te dwie rzeczy pamiętam. I żebym cały czas myślał o tych rękach, żebym miał rozłożone. I to
1: bo
4: są te trzy rzeczy.
1: W trakcie lotu cały czas musisz mieć te ręce rozłożone.
4: Ja tego nie kontrolowałem. Wydaje mi się, że te ręce miałem rozłożone. Mam filmik, ktoś musiałby ocenić, czy jest tak, jak... Ale wydaje mi się, że faktycznie miałem ręce rozłożone.
1: A w trakcie lotu też, w trakcie tego skakania, kiedy już jesteś w powietrzu, też absolutnie tej liny nie szukać, nie chwytać?
4: Nie, bo można się połamać albo nawet zginąć, tak powiem. Nie wiem, co może się stać, ale może się stać coś zupełnie... bardzo niebezpiecznego, więc absolutnie tej liny nie szukać, nic się nie stanie, zabezpieczenia są na tyle mocne, że no, absolutnie nie należy tutaj ryzykować.
1: Jasne.
4: No, lepiej nie skoczyć, niech pieniądze zostaną zwrócone.
1: A jaki ale... jest koszt takiej atrakcji tak mniej więcej?
4: W 2017 roku to było 130 zł.
1: Okej, okay. I to jest za jeden skok?
4: Za jeden skok.
1: Dobrze. No to co? To teraz myślę, że możemy przejść do kolejnej, tak, do kolejnej atrakcji, czyli do Dream Jumpa. Co to jest w ogóle?
4: Dream Jump to jest skok troszkę inną metodą, ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. To jest skok z komina. Skacza się z 252 metrów.
1: Ale to zawsze jest tyle, czy są różne wysokości?
4: Są różne wysokości, chyba we Wrocławiu jest 220, gdzieś tam jeszcze widziałem 100, chyba 80. W Szczecinie to jest skok z 252 metrów. Jesteśmy wciągani za pomocą takich bloczków. To ja nie potrafię tego wyjaśnić, to nie jest taka guma, która się napina, tylko to jest lina i bloczki. I zostajemy wciągnięci na taką platformę, z której skaczemy w dół. I po skoku zostajemy wyhamowani, nie ma podbicia, po prostu hamujemy bardzo łagodnie i zatrzymujemy się i jest koniec skoku.
1: A to wyhamowanie to ktoś kontroluje tą linę, czy to dzieje się jakoś automatycznie?
4: To się dzieje automatycznie, szczerze powiem, nie znam szczegółów tego. Nie rozbierałem tego nigdy od takiej technicznej strony. To muszę od razu przyznać. Można oczywiście o tym poczytać w internecie, jak to wygląda, ale to oczywiście ktoś nadzoruje, ale to chyba automatycznie następuje takie wyhamowanie.
1: Czyli tu nie mamy tego odbijania się, tu jest po prostu ten skok i dla nas atrakcyjny jest ten po prostu ten pęd powietrza i znowu ta nieważkość taka przez chwilę.
4: Więc ja teraz opowiem, jak to wygląda od początku. Czy atrakcja jest dostępna dla osoby niewidomej? Tak, ale na początku Szczecin miał obiekcję. Szczecin miał obiekcję, ponieważ tu wygląda troszkę inaczej sprawa. Ponieważ zostajemy faktycznie wciągani tak jak na bungee, ale jedziemy sami do góry i na górze musimy przenieść się, musimy o własnych siłach przejść z punktu A do takiej platformy. Ona jest oddalona o jakieś 30 cm, ale musimy się podciągnąć i po prostu na tę platformę przejść. I obawiano się, że to jest oczywiście irracjonalne, ale faktycznie obawiano się, że ja jako osoba niewidoma sobie z tym nie poradzę. I bardzo prosty był na to sposób. Ja wysłałem swój filmik ze spadochronu i to rozwiązało problem. Stwierdzono, że jeżeli pan skakał, to faktycznie problemu nie ma, chociaż faktycznie na początku taka obawa była bardzo duża.
1: Ta platforma jest, jak rozumiem, przejście z jednej platformy na drugą jest odpowiednio zabezpieczone, że nie ma szans, żebyśmy gdzieś tam wypadli, nie tam, gdzie trzeba.
4: Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał przyjemność być na przykład w parku linowym. Tam też są, że jesteśmy na przykład zaczepieni i musimy się przenieść na przykład z jednej drabiny na drugą albo z jednej platformy na drugą. To wygląda mniej więcej tak. Jesteśmy zabezpieczeni, przypięci. Bardzo, bardzo, bardzo konkretnie. I jak już na tę platformę wejdę, to tak naprawdę też zostaję instruowany, jak skakać. I ja sobie mogę tutaj pozwolić na wszystko. Mogę skakać głową w dół, mogę skakać na plecach, na brzuchu, jak chcę.
1: Ale poczekaj, bo mówisz, że jak wejdziesz, to jesteś instruowany, jak skakać, a że wchodzisz tam sam. Czy tam ktoś na górze jednak jest?
4: Tak, oczywiście. Ja wchodzę sam, bo zostaję wciągany sam. Na górze cały czas są osoby, które nadzorują.
1: Aha, okej.
4: Okay. Tak. Jest stała osoba, która cały czas tam jest i czeka. Na górze zostajemy jakby wsadzeni w taką małą klatkę i jedziemy sami na górę, a na górze jest osoba, która nas przejmuje. I jak zostałem poinstruowany, jakby jak to wygląda, no to, prawda, skaczę. Skok trwa około 7-8 minut. Jest fantastyczny. Jest ten pęd, jest porównywalny do bungee. Jest naprawdę, można w różne strony się rzucać, wygłupiać. To wszystko jest fikołki nawet chyba można. Ja nie pamiętam, co ja robiłem, bo to było tak dla mnie nowe, że ja tylko raz skakałem, więc ja nie potrafię powiedzieć, w jakiej pozycji nawet byłem. I faktycznie pod koniec następuje bardzo łagodne hamowanie i zostajemy potem po jakby dojściu na Ziemię, ponieważ to hamowanie jest bardzo łagodne, zostajemy opuszczeni na Ziemię i odpięci przez obsługę na dole.
1: Ale to się wydaje, że jak to trwa około 7-8 minut ten skok,
4: sekund.
1: To... A sekund, okej. Okay. No, bo właśnie mówiłeś o minutach i się zdziwiłem, że to jakoś tak...
4: minut?
1: Tak, tak.
4: O, to, przepraszam.
1: Że to jakoś tak strasznie wolno.
4: Nie, 7-8 sekund jak najbardziej. 7-8 sekund. No fantastyczne, też fantastyczne wrażenie, aczkolwiek wolę Bungie i wolę ten dreszczyk emocji, kiedy wiem, że zostanę podbity i nie wiem, gdzie polecę, w którą stronę. Jakoś przy czym oczywiście, ja bym powiedział tak, to są równorzędne dla mnie w pewien sposób. Chciałem przewrotnie powiedzieć, ale nie powiem. Ale są to dla mnie równorzędne. Chciałem powiedzieć, że jest to równorzędne, tak jak iPhone i Android z przewagą iPhone'a. O to mi oczywiście chodziło, żartuję sobie teraz. Ale coś w tym jest faktycznie. Równorzędne, ale z przewagą Bungie, tak bym powiedział.
1: Okej. Okay. A właśnie, a ile trwa taki skok na Bungie? Jeszcze tak wrócę do tego.
4: 4 sekundy, lecę w dół. Potem mnie podbija i tak naprawdę nie wiem, bo czas przestaje istnieć.
1: Aha.
4: Nie wiem, ile lecę.
1: Okej. Okay.
4: Nie wiem, bo to jest po prostu takie wrażenie, gdzie po prostu wszystko się...
1: W każdym razie no to też raczej kilkanaście sekund albo kilkadziesiąt maksymalnie wszystko.
4: Kilkanaście, przy czym no potem te 30 sekund trwa. 30 sekund trwa to opuszczenie na dół.
1: No tak. Bo to już trzeba zrobić ostrożnie.
4: Tak, bardzo ostrożnie, bo prawda, no lina i żeby się nic nie stało z kręgosłupem, jednak wisimy głową w dół.
1: Tak.
4: A tutaj nie musimy. Tutaj możemy na przykład nawet usiąść, jak jesteśmy już na ziemi, więc to wszystko jest bardzo, bardzo bezpieczne.
1: Bo jak wyhamujesz, to ty już w tym momencie zostajesz opuszczony całkowicie na ziemię.
4: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy na ziemię, czy na jakiś podest. Już to mi umknęło.
1: Okay.
4: Nie chciałbym teraz wprowadzić w błąd słuchaczy. No i tak wygląda ten skok. No koszt to jest około 450 zł. Za taki skok.
1: Ciekawe, czemu drożej. Może ta uprząż i to wszystko, to, ten mechanizm jest bardziej kosztowny w eksploatacji niż Bungie. To...
4: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Taki jest koszt mniej więcej.
1: Jasne. Oczywiście wiadomo, no to są jakieś też ceny sprzed jakiegoś tam czasu, tak?
4: Bo 2019
1: rok. No ale teraz inflacja, więc podejrzewam, że może nas to wszystko nieco drożej kosztować, więc warto gdzieś tam sobie rozejrzeć się, jeżeli chodzi o cennik, ale to wszystko jest oczywiście do sprawdzenia w sieci. Dobrze, no to spadochron. Skok ze spadochronem, jak rozumiem, mówimy o skoku tym tak zwanym tandemowym, tak?
4: Osoba niewidząca nie jest w stanie za pierwszym razem skoczyć sama, zresztą myślę, że mało kto jest w stanie za pierwszym razem skoczyć samemu.
1: A czy w ogóle ty próbowałeś później już skakać sam, czy tylko raz skoczyłeś i w tandemie właśnie?
4: Powiem uczciwie, skoczyłem raz i mi już wystarczy, ponieważ spadochronu nie uznaję za coś, co jest bardzo ekstremalne, tak jak bungee. Mhm. Po pierwsze, jest to impreza, która jest dość droga, ponieważ skok, z tego co pamiętam, kosztował około 900 zł plus film. Ja akurat chciałem mieć film, więc sobie za ten film zapłaciłem. Ale wydawało mi się, że to będzie takie wow, spadochron, leci się. A powiem uczciwie, że było to fajne, ale nie było to coś, co wywołało u mnie aż taką euforię. Oczywiście być może, gdybym był osobą widzącą i widziałbym, jak Ziemia się do mnie przybliża, ponieważ skacze się z 4 km, to być może patrzyłbym na to inaczej, ale spadochron nie był dla mnie, był dla mnie fajny, ale nie był dla mnie tak ekscytujący jak bungee i dream jump. Mówię za siebie, bo być może są osoby, które skakały i twierdzą, że to jest tak wspaniałe, że bungee. Ja hierarchizuję, cały czas mówię ze swojej perspektywy. Opowiem, jak wygląda cała przygoda ze spadochronem. Bo to jest oczywiście bardzo długa procedura. Szkolenie jest bardzo profesjonalne. Osoba niewidoma bez problemu może z takim spadochronem skoczyć i być poinstruowana. Zresztą z tego co wiem, to chyba troszkę osób skakało niewidomych z...
1: Tak, ja też właśnie słyszałem o tym, że parę osób niewidomych skakało, więc jest to rozrywka, gdzieś już tu kilka osób przecierało szlaki.
4: Tak, ja skakałem pod Poznaniem. Dlaczego pod Poznaniem, a nie na przykład we Wrocławiu? Ponieważ we Wrocławiu skacze się z 3 km, a pod Poznaniem skacze się z 4 km. Ja stwierdziłem, że skoro już za to się brać, no to chciałbym skoczyć 4 km. Jak to wygląda? Procedura jest bardzo, bardzo, bardzo długa. Po dojechaniu na miejsce oczywiście czekam w kolejce, ponieważ ja akurat byłem od rana tam, czekając na swoją kolej. No i nastąpiło szkolenie. Najpierw instruktor pokazał mi, jak wygląda samolot. Po prostu ja się przeszedłem obok, obejrzałem sobie ten samolot, jak będzie wyglądał, jak wygląda wejście, z czego będę musiał wyskoczyć, jak będę musiał usiąść. To wszystko mi po prostu pokazał. Ja mogłem sobie dotknąć po prostu całego samolotu. Zresztą z ciekawości też chciałem zobaczyć, jak wygląda. Potem pokazał mi, spadochron wyglądał jak taki plecak, więc ja go nie obejrzałem. Ale zostałem oczywiście też zważony, zmierzony i dopasowano mi uprząż, taką dość specyficzną. Jakbym się troszkę związał z tym instruktorem, ponieważ on jakby, ja lecąc, jakby na plecach czułem, że ten człowiek jest jakby na mnie, jakby tak. Oczywiście w bezpiecznej odległości, ale jakby ja leciałem niżej, a on był jakby nade mną i sterował tym spadochronem. Linek nie widziałem, jak to wygląda, bo chyba nawet o to nie prosiłem. No to tak wyglądało mniej więcej cały proces pokazania mi. Tutaj jest samolot, tutaj jest strój i zostałem przeszkolony. I powiedziano mi, że wlecimy na odległość 4 km. Potem samolot zostanie otworzony, ja będę musiał usiąść. Kiedy instruktor powie już, ja będę musiał po prostu normalnie, gładko opuścić nogi i położyć się na brzuchu i będę leciał w dół. Powiedział mi też instruktor, że przed otwarciem spadochronu, przed tym podbiciem, zostanę dotknięty, z tego co pamiętam, chyba w ramię. Już nawet teraz tego nie pamiętam, jaki to był znak, ale dowiedziałem się, że jakiś znak będzie. No i upięto nas, weszliśmy do samolotu i zaczęliśmy wzbijać się w górę. Po jakby wejściu na odległość około 3 km. Instruktor powiedział, teraz trzeba się przygotować, pamiętaj o tym. Pamiętaj, żeby głowę mieć, chyba z tego co pamiętam, trzeba było głowę trochę podkurczyć do przodu, żeby tam powietrze mnie za bardzo nie uderzyło na początku.
1: Czyli broda tak do klatki piersiowej
4: tak,
1: bardziej,
4: z tego
1: tak?
4: Co pamiętam, to tak, nie chciałbym teraz pokręcić, ale z tego co pamiętam, to tak to wyglądało. No i na tej odległości 4 km pilot tak jakby sobie dryfował. No i instruktor otworzył drzwi, ja jakby przełożyłem nogi przez drzwi, siedziałem i instruktor powiedział na 3, 2, 1 skaczesz. No i faktycznie zaczął się skok i zaczął się lot w dół. Lot, no co ja mogę powiedzieć, względnie lajtowy, długi, ponieważ na wysokości dopiero 1,5 km otworzono spadochron, ale lajtowy. To nie było. Ja nie mogłem sobie w różną stronę polecieć, ja po prostu leciałem w jednej pozycji tylko i wyłącznie w dół i faktycznie czułem, że to jest fajne, ale miałem w głowie bungee, co mogę powiedzieć. Miałem w głowie to, co czułem, akurat jeszcze Dream Jumpa nie znałem, ale miałem w głowie bungee i mi się kurczę, no bungee jest lepsze, co ja poradzę.
1: Na tej wysokości tych 4 km mocny jest ten pęd powietrza, kiedy tak się leci bez tego spadochronu jeszcze otwartego, no to czyli to jest ta pełna bezładność.
4: Bardzo mocny jest. Nastąpiło dość ciekawe wrażenie, kiedy instruktor spadochron otworzył, ponieważ zostałem podbity do góry, no ale też byłem w jednej postaci, to też nie mogłem sobie polecieć na prawo, na lewo.
1: Właśnie pytanie, jak to jest? Czy te spadochrony, to one są otwierane automatycznie, czy on musiał to otworzyć?
4: On musiał to otworzyć.
1: Czyli to są ręczne, bo też są, zdaje się, spadochrony automatyczne, które mają jakiś tam czujnik wysokości, czy
4: nie, nie,
1: czy
4: tutaj, coś, one... tutaj instruktor instruował. Na wysokości 1,5 km, no i opadaliśmy w dół i tutaj nastąpiło coś fajnego, bo instruktor się mnie oczywiście wcześniej zapytał, czy ja chcę, żebym ją trochę pokręcił.
1: Aha.
4: No ja powiedziałem, że oczywiście chcę, no i on takie różne akrobacje ze mną robił w prawo, w lewo, bączki, takie jak paralotniarz. I lecieliśmy w dół, powoli i dolecieliśmy na ziemię, zostaliśmy wypięci. No i na tym skok się skończy.
1: Jak jest to lądowanie z tego spadochronu? Kiedy skaczemy z tym spadochronem, to jak to odczuwasz? To jest mocny taki kontakt z ziemią, czy raczej?
4: Nie, na końcu już delikatny. Absolutnie nie. No, nie jest mocny, nie jest leciutki, ale też nie jest ekstremalny, absolutnie. Tym bardziej, że zostaje poinstruowany Darek, poczekaj za sekundę, za dwie sekundy, za sekundę będziesz miał podłogę. Zostałem poinstruowany z perspektywy osoby, która nie widzi, bardzo profesjonalnie.
1: Okej, okay. A w trakcie tego lotu w ogóle wy się ze sobą jakoś byliście w stanie komunikować?
4: Jak leciałem, to nie, ale jak już otworzył spadochron, to mówił do mnie jak najbardziej i słyszałem bardzo wyraźnie instruktora.
1: Bo wcześniej, to jak rozumiem, to był taki pęd powietrza i w uszach tak ci świszczało, że nie byłoby opcji, żeby się dogadać.
4: Nie wiem. Może by była, może by nie było. Trudno mi teraz odpowiedzieć. Musiałbym drugi raz skoczyć, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
1: Ale ten świst, jak rozumiem, to jest intensywny.
4: Jest intensywny, ale większy jest tunel aerodynamiczny. Nie ma takiej tragedii. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej, tak powiem. Myślałem, że będzie troszkę bardziej ciężko. No, powiem szczerze, że jak czasami się wchodzi, wjeżdża na przykład kolejką górską, gdzie ja pamiętam... Czy to było Morskie Oko? Była taka, jakaś taka kolejka, gdzie faktycznie uszy się bardziej zatykały niż na spadochronie. Teraz już wiem, że była jakaś taka kolejka, gdzie ta wysokość, na dużej wysokości nad poziomem morza, tutaj te uszy były o wiele bardziej zatkane, tak bym powiedział. Jest to oczywiście pewien problem dla osób, które tutaj są uwrażliwione, ale nie było to tak ekstremalne jak na przykład w przypadku tunelu aerodynamicznego, bo tam już jest kosmos.
1: No tak, tam wieje dosyć mocno, to tak, też tak. Zresztą Piotr o tym wspominał. Czekamy również na was, czekamy na wasze wypowiedzi. Jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, no to śmiało zapraszamy. Możecie dzwonić, możecie pisać możecie na Facebooku i możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net. A jeżeli chcecie zadzwonić, no to Zoom do waszej dyspozycji, tyflopodcast.net/Zoom. A jeżeli chcecie dzwonić z telefonu, to 22 398 73 56, a następnie wpisujecie 513 177 275 i całość zatwierdzacie krzyżykiem, znaczkiem hash. Także jest kilka sposobów, żeby się z nami skontaktować. Można dzwonić, pytać albo dzielić się jakimiś swoimi refleksjami. No to co, Darku, przechodzimy do tych
4: rolek.
1: No właśnie, czy właśnie jeszcze tunel?
4: Może jeszcze powiem o tunelu aerodynamicznym, panie Spadopy. Ja tutaj nie chciałbym powiedzieć w żadnym wypadku, że spadochron jest jakiś, nie wiem, lajtowy. Co kto lubi? Mnie ekscytują naprawdę takie przeciążenia, że ja lecę w nie wiem w którą stronę, zostaję podbity. To jest coś, co uwielbiam najbardziej. Mogą być osoby, które wolą na przykład inne doznania, na przykład wolą dłużej lecieć.
1: Ile się leci ze spadochronem?
4: Swobodny spadek, czyli od 4 km do 1,5 km, około 50 kilku sekund. Potem to już w zależności. Możemy lecieć trochę szybciej. Ja wolałem, żeby nam troszkę pokręcono, więc to trwało około minuty, może dwóch jeszcze i dolecieliśmy na ziemię. Tak to wyglądało. Bardzo polecam też. Myślę, że jeżeli kogoś interesują ekstremalne rozrywki, no to oczywiście warto z tego skorzystać. W pełni dostępna jest to atrakcja, przy czym ja sugeruję skakać z 4, jak już skakać, to z 4 km. Nie wiem teraz, gdzie można, na pewno pod Poznaniem wyglądało to bardzo, bardzo profesjonalnie. Oczywiście jedynym przeciwwskazaniem jest tak samo trzeźwość, no bo tutaj wiadomo, należy być odpowiedzialnym, też nikt nie weźmie odpowiedzialności za osobę pod wpływem, co na przykład nie jest takie oczywiste w przypadku parków rozrywki. To teraz tunel aerodynamiczny, o którym już mówił Piotr. Może ja już nie będę opowiadał, na czym to polega, bo tutaj już odsyłam do...
1: Cała audycja i to niedawno opublikowana.
4: Tak. Ja tylko powiem o dwóch rzeczach bardzo ciekawych, ponieważ ja latałem w Warszawie i porównam to do spadochronu. Ponieważ z tego, co zrozumiałem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Piotra, Piotr opowiadał o tym, że tunel był jakby włączony, czyli powietrze dmuchało i instruktor jakby sugerował mu położyć się na powietrzu i on
1: na tym strumieniu, tak. Tak.
4: W Warszawie instruktor wpadł na taki ciekawy pomysł. Ja uważam, że on jest bardzo dobry. Powiedział: Darek, słuchaj, będziesz leżał na takiej siatce. Ten tunel został wyłączony całkowicie i powiedział: Darek, będziesz leżał na takiej siatce, dotknij sobie ją. I na sygnał start zostaniesz rozpędzony, czyli jakby tunel od zera startował do tego nawiewu tam 220 czy już tam ponad kilometrów na godzinę. I to było o tyle dobre, że ja jakby wiedziałem co, gdzie, jak i naprawdę no, była to fajna pomoc. I też duża uprzejmość ze strony instruktora, no bo prawda, oni mi bardzo też sprzyjali. Uważam, że to był bardzo fajny gest i też pomocny, bo mogłem sobie lepiej wyobrazić, gdzie jestem i jak to wygląda. Tunel jest nieco podobny do spadochronu, przy czym tunel daje pewne wyobrażenie o tym, jak można zmienić geometrię lotu, jak lecieć w górę, jak się na przykład ręka, co ręce są w stanie sprawić. Tak jakby tunel mniej więcej pokazuje ci jakby spadochron od strony instruktora, który leci i kieruje. Czyli tak jak, co możesz zrobić z powietrzem. Jest to fajne. Atrakcja, która jest lepsza moim zdaniem niż spadochron. Podoba mi się bardziej. Ja oczywiście że latałem dopiero dwa razy, więc trudno mi powiedzieć o jakimś profesjonalizmie. Dla mnie to było coś nowego absolutnie. Ale polecam to każdemu. Polecam to każdemu. To jest naprawdę fajne uczucie.
1: Ale zaliczyłbyś to do jakichś takich przeżyć ekstremalnych, czy raczej tutaj po prostu no, jest to fajne, bo unosisz się w powietrzu?
4: Ekstremalne to nie było tak jak bungee, ale było to ciekawe, było to świetne uczucie, coś nowego, tak bym powiedział. Czyli fajne jest to, że możesz się unosić, fajne jest to, że możesz gdzieś tam polatać.
1: A tak zapytam, jak ten wiatr tak wieje, to nie ma problemu z oddychaniem?
4: Nie wiem, czy Piotrek mówił. Chyba Piotrek mówił o tym, że dostajemy zatyczki do uszu, bo one są konieczne tutaj. Lekko zatyka, ale nie jest to dla mnie problem. Nie wiem, jak wygląda w przypadku osób, na przykład, które mają problemy z... Nie wiem, jakie są przeciwwskazania, ale dla mnie to problem nie był akurat.
1: Okay.
4: Czułem oczywiście dość duży napływ powietrza, ale nie było to dla mnie coś strasznego, tak powiem. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no było to ciekawe, że mogłem sobie ręce podnieść, opuścić i tam trochę w górę, w dół, gdzieś tam instruktor no, troszkę powykręcał. No było to fajne, było to ciekawe. Tym bardziej, że spadochron to był lot głównie w dół, a tutaj jakby w różne strony, więc też było to troszkę bliższe temu, czego oczekiwałbym od ekstremalnych rozrywek. Więc tunel aerodynamiczny w Warszawie, dwa loty kosztują 279 zł. Wczoraj leciałem tym właśnie w tym tunelu.
1: No to rzeczywiście fajnie jest porównanie do tych różnych pozostałych atrakcji. To teraz myślę, że możemy przejść do rollercoasterów.
4: Teraz w ogóle przejdziemy do parków rozrywki. Parków rozrywki zacznę od Zatoru, ponieważ Zator jest takim...
1: Zator jest gdzie w ogóle?
4: Energylandia. Zator jest, to jest od Krakowa około 100... To jest bardzo blisko.
1: A okej, okay, bo mówisz o Energylandii.
4: Tak, tak, tak.
1: Okej, okay, okej. Okay.
4: To jest blisko Oświęcimia. I teraz ja pragnę przypomnieć, że do tamtego roku, w roku 2020 i 2021 osoby niewidome nie mogły korzystać ze strefy ekstremalnej. Po prostu, bo nie. Teraz to się zmieniło. I osoby niewidome mogą korzystać z atrakcji ekstremalnych. Nie mogą korzystać z samochodzików, które wymagają kierowania. Co osobiście rozumiem, bo tutaj kiedyś, nawet niedawno, padł argument na jednej z grup środowiskowych, że jedna osoba powiedziała, że jeździła na samochodzikach na festynie. Oczywiście, to jest prawda. I ja też pamiętam, że jeździłem na samochodzikach na festynach słynnych. Tylko weźmy pod uwagę, że Zator to jest miejsce oblegane i nikt jakby nie wstrzyma atrakcji specjalnie po to, żeby osoba niewidoma mogła się pobawić. Na festynie można to osiągnąć, na przykład jak nikt nie jedzie. czy na przykład na jakimś wesołym miasteczku nad morzem. Tutaj w tym przypadku kolejki są tak duże, że naprawdę nikt nie będzie myślał pod tym kątem. Ja to doskonale rozumiem. Od razu mówię, że to jest dla mnie doskonale zrozumiałe. Nie możemy też korzystać z pewnych zjeżdżalni. I ja powiem uczciwie, ja też to doskonale rozumiem. Też są osoby, które uważają, że to nie, że powinno nam się pomóc. Ja tak nie uważam. Nie trzeba za nas brać odpowiedzialności aż takiej. Oczywiście z przewodnikiem jak najbardziej powinno się. Nie wiem, jak wygląda to w zatorze z przewodnikiem. Przyznam szczerze, bo nie pytałem się, bo byłem sam. Dlaczego z tymi zjeżdżalniami jest taki problem? Ponieważ zjechać oczywiście łatwo, ale potem z tej zjeżdżalni trzeba wyjść. Każda zjeżdżalnia jest inaczej zbudowana. Można na przykład wpaść do dwumetrowej wody, wyjście może być o metr, wyjście może być o 5 metrów, wyjście może być o 10 metrów, wyjście może być w jakimś takim zupełnie ukrytym miejscu, więc to faktycznie jest, może stanowić pewien problem. I tutaj faktycznie nie wzięto odpowiedzialności za nas samych, co doskonale rozumiem. Nie wiem, jak to jest w przypadku osoby, która jedzie z przewodnikiem. To od razu chciałem powiedzieć, co jest dostępne, co jest niedostępne. Ja jechałem sam do zatoru. Powiem tak, polityka zatoru jest dość jasna. Radź sobie sam. Pomożemy ci troszkę, ale nikt się nie będzie nad osobami niewidomymi rozwodził. Kiedyś ta pomoc była troszkę większa, teraz po prostu chcesz, no to musisz sobie radzić sobie sam. I teraz troszkę opowiem o topografii zatoru, ponieważ paradoksalnie osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie z tych atrakcji korzystać i samodzielnie się przemieszczać po parku po Adventureland.
1: To jeszcze zanim powiesz, to ja zapytam, bo wspomniałeś o tym, że powiedzieli gdzieś tam, że są w stanie troszkę pomóc osobom niewidomym. Na ile można rozumieć to troszkę? Przy wchodzeniu do tych atrakcji różnych?
4: Przy wejściu, przy upięciu, przechowanie białej laski na przykład. Przed na przykład jazdą na roller coasterze ja oddawałem białą laskę obsłudze, więc to nie jest tak, że nikt nie pomoże, ale też nikt nie będzie mnie na przykład prowadził. Ja pytałem się przypadkowych ludzi, gdzie jest co, ale właśnie o tym chciałbym powiedzieć, chyba okay. Że masz jeszcze jakieś pytanie.
1: Nie, kontynuuj proszę.
4: Zator jest zbudowany w sposób wręcz wzorowy dla osób niewidomych. Bardzo jasne, zresztą nie wiem, czy ty to pamiętasz. Dróżki po prostu idealne dla białej laski. Skręty do widoczne jak na dłoni, mówiąc bardzo, bardzo, bardzo obrazowo. No, ja mniej więcej moja podróż wyglądała tak, że po dojechaniu do zatoru, a dojechałem do zatoru, akurat przywiózł mnie brat mojej dziewczyny, ponieważ mieszkał bardzo blisko zatoru, ale z zatoru do Krakowa jeżdżą autobusy. Jeżdżą przed otwarciem Energylandii, dowożą i potem po zakończeniu wracają do Krakowa. To jest z tego, co pamiętam, nie Flixbus, to jakiś tam bus prywatny, przewoźnik, który jeździ. I po zakupieniu biletu dostajemy w Braille'u listę atrakcji, na których możemy być, z których możemy korzystać. No i zaczyna się zabawa, czyli mój pomysł był mniej więcej taki. Ja się zapytałem osoby, bo ja w zatorze byłem trzy razy w roku 2016, w roku 2019, potem była ta felerna przerwa i ostatnio w roku 2022. Więc kiedy byłem pierwszy raz w zatorze, zapytałem się w recepcji: proszę pana, gdzie znajduje się strefa ekstremalna, gdzie znajduje się mniej więcej ta atrakcja, jak to jest daleko, ile mniej więcej to jest metrów, powiedziano mi tutaj powiedziałbym, metoda komunikacyjna była dość prosta. Ja szedłem mniej więcej około 70 metrów i pytałem się przechodniów, czy idę w dobrą stronę do atrakcji B, gdyby państwo mogli mi powiedzieć, jak to jest daleko, no i zadawałem po prostu troszkę pytań i w ten sposób, a że ścieżki były bardzo jasne i przejrzyste. Przy pomocy oczywiście osób trzecich, bo samemu bym nie doszedł oczywiście, ale tam jest na tyle dużo osób, że zawsze znajdzie się ktoś, kto powie...
1: Kogo można zapytać?
4: Musi pan jeszcze 100 metrów iść. Albo to już tutaj. Albo my idziemy, no i możemy pana podprowadzić, albo proszę iść jeszcze 200 metrów. Idzie pan w tą stronę, proszę skręcić tutaj. Pomoc jest bardzo duża. Więc Kiedyś faktycznie pomagano, ochroniarze troszkę bardziej się angażowali, ale jest taka polityka, jaka jest, ale tak jak powiedziałem, osoba niewidoma samemu jest w stanie się poruszać. Ja oddałem plecak do szafki, bo szafki się znajdują przy każdej atrakcji. Ja umieściłem plecak w najbliższej atrakcji przy wyjściu i szedłem tylko z białą laską, którą oddawałem przed wejściem na każdą atrakcję. W kieszeni zapiętej na zamek, tutaj warto podkreślić, że to muszą być kieszenie. Ja miałem krótkie spodnie, takie dresowe i dwie kieszenie szczelnie zamknięte, no i tam miałem portfel i telefon komórkowy

0: wrażeniach ekstremalnych. Od najlżejszych powiedziałbym do najmocniejszych. Pierwszym takim powiedziałbym pierwszą atrakcją jest coś, co się nazywa Wieża Swobodnego Spadku. Nie pamiętam, jak to się zupełnie nazywa. Wydawało mi się, że to będzie coś strasznie ciekawego, ale okazało się, że to było paradoksalnie bardzo lekkie, więc tej atrakcji nie polecam. Lepiej skorzystać z innych, tym bardziej, że kolejka do takiej kolejki, czy tam rollercoastera, wcale nie jest mała. Czasami na atrakcję czeka się nawet pół godziny, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. I teraz dochodzimy do tak zwanych młotów. To jest coś, co można kojarzyć z festynów. Wsiada się do takiej jakby kabiny i zostajemy na przykład wciągnięci w górę i na przykład spadamy w dół, albo potem się huśtamy w jedną, w drugą, do góry nogami. To są tak zwane młoty. Nie wiem, czy Michał kojarzysz takie atrakcje?
1: Kojarzę, tak.
0: I tam jest kilka jakby rodzajów tego jest jeden młot, który się kręci do przodu, do tyłu. Drugi młot, gdzie jest taka bardziej huśtawka. Jest coś, co działa bardziej na zasadzie koła. No, są cztery atrakcje, one się nazywają Space Gun, Space Buster, Aztec Swing i Apokalipto. To są po prostu różne wariacje na temat tak zwanego klasycznego festynowego młota. Bardzo fajne, ja to bardzo lubię. Tam można około 15-metrowych, czasami 20-metrowych spadków przeciążeń doznać. Jesteśmy przekręceni do góry nogami, w różnych konfiguracjach się huśtamy, tak bym powiedział. Jest to fajne, ale nie po to tutaj też przyjechaliśmy, ponieważ wiadomo, że największą atrakcją tutaj są rollercoastery. I teraz czym jest rollercoaster? Rollercoaster to jest taka kolejka, gdzie wsiada się do wagonika i osiąga się dość dużą prędkość i są tak zwane pętle, albo spadki w dół, albo skręty, albo jazda do góry nogami. Różnego rodzaju wariacje na temat trasy bardziej, mniej ekstremalnej. I w Zatorze mamy kilka takich atrakcji. Pierwszą taką najlżejszą atrakcją, powiedzmy wprowadzającą w strefę ekstremalną, jest coś, co się nazywa Majan. Ty na tym jechałeś, Michale.
1: Tak.
0: Więc opowiadałeś, że właśnie na wygląda to mniej więcej tak, że jedziemy do góry i dochodzi do tej trasy. Z tego co pamiętam, to tam było kilka takich hopek, spadków, czujemy się bezwładni. Jeżeli kogoś interesują takie bardzo poważne rollercoastery, to musi od tego zacząć. Jeżeli mu się to spodoba, no to oczywiście proszę, gramy dalej, jedziemy dalej. A jeżeli nie, jest dużo innych atrakcji, które, z których też bez problemu może skorzystać. Potem jest jeszcze kilka rollercoasterów. Jest Formuła, to jest kolejny z takich, powiedziałbym, ekstremalnych. On charakteryzuje się tym, że zostajemy od razu rozpędzeni do bardzo dużej prędkości na początku, czyli jedziemy do góry z bardzo dużą prędkością, nie w dół, tylko akurat właśnie do góry. I to jest takie nietypowe, powiedziałbym. No i potem są różne też akrobacje, przeciążenia, spadki, wygibasy. Trudno mi to opowiedzieć. Do czegoś takiego trzeba wsiąść i to przeżyć. Bo to trudno scharakteryzować taki, bo to jest coś zupełnie nietypowego. To nie jest ani spadanie, ani lot, to jest po prostu akrobacja pewna taka kolejkowa. No i są dwie najnowsze atrakcje, które są absolutnie fantastyczne. Pierwszą z nich jest kolejka, która się nazywa Hyperion. Ona chyba osiąga największą prędkość, bo tam jest chyba 140 km na godzinę. I tam już faktycznie można poczuć bardzo duże i przeciążenia, i bardzo dużą prędkość. Ona już jest hardkorowa. I ona się zaczyna od bardzo takiego dużego spadku w dół. Ona jest bardzo mocna, ale jest jeszcze jedna kolejka, która się nazywa Zadra. To jest najnowszy rollercoaster wodny. Wodny też jest. To jest rollercoaster drewniany. I tam prędkość jest nieco mniejsza, bo to jest chyba 10 km mniej, ale za to leci się na przykład w dół pod kątem 90 stopni. Przeciążenia są, powiedziałbym, kosmiczne. Jest dużo takich flip-flaków. No to już jest nieco mniejsza prędkość, ale...
1: Co masz na myśli, mówiąc flick-flack?

0: W górę, w dół, zwrot w lewo, zwrot w przód.
1: Czyli, taki, czyli po prostu, krótko mówiąc, rzuca nami dość rzuca intensywnie. Nami,
0: tak. Są osoby, są wyznawcy Hyperiona, są wyznawcy Zadry. Ja należę do wyznawców Zadry. Bez wątpienia jest to najbardziej ekstremalna kolejka. Smaczkiem jest to, że to jest kolejka drewniana z elementami metalowymi. A więc jeżeli jedziemy sobie do góry, to słyszymy takie tyk-tak, tyk-tak, tyk-tak i wydaje nam się, że ta kolejka się za chwilę rozleci, bo to jest taki dźwięk tyk-tak-tak-tak-tak-tak. Jakby trochę tak, gdzieś tam miało się faktycznie to zniszczyć. I na tym to mniej więcej polega. Jeżeli masz jakieś pytania teraz do Energy Anti, to możesz pytać. Ja chętnie udzielę takiej odpowiedzi. Bo to
1: No to może jeszcze jak to wygląda, jeżeli chodzi o bilety. Czy kupujemy bilet i mamy wstęp wtedy na wszystkie atrakcje? No oczywiście te dla nas, to jest moje jedno pytanie. Tak. Czyli w ten sposób to wygląda?
0: 109 zł dla osoby niewidomej. Przewodnik, gdybym jechał z przewodnikiem, przewodnik też płaci.
1: Taką samą stawkę?
0: Taką samą stawkę.
1: Okej. Natomiast jeszcze moje jedno pytanie a propos tych oznaczeń w Braille'u, które otrzymałeś, tej karty z rozpisanymi atrakcjami, na jakie masz wstęp. Czy tam były tylko jakieś nazwy, czy też jakieś wskazówki dodatkowe?
0: Nie, nazwy.
1: Jak tam dotrzeć? Tylko nazwy. Okej, okej. No dobrze, no to tak naprawdę myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten park rozrywki, tak?
0: Powiem tylko tyle, że ja byłem przez cały dzień. Co jakiś czas znajdują się restauracje, w których można zjeść na przykład obiad. Nie ukrywam, że najtańsze one nie są, bo na tym też park zarabia, ale jadłem akurat bardzo dobrą pizzę. Teoretycznie gotowiec, ale bardzo dobre ciasto, byłem zaskoczony. Naprawdę bardzo dobrą pizzę zjadłem tam w Zatorze. Więc to...
1: Aczkolwiek też z tym najadaniem się myślę, że jak później mamy ochotę wskoczyć na taką atrakcję, która nami trochę porzuca, to też nie ma co przesadzać.
0: Powiem tak, najlepiej na początku nie jeść, jeżeli potem się przejedziemy kilka razy i znamy swoje możliwości, wtedy można taką decyzję podjąć. To już co kto lubi, tak bym powiedział.
1: Okay.
0: Więc to jest Energylandia w Zatorze. I teraz dochodzimy do parku rozrywki, który się nazywa Legendia.
1: Legendia. I on jest gdzie?
0: Słynne wesołe miasteczko w Chorzowie.
1: Okej.
0: Okay. Dlaczego Legendia? Ponieważ teraz każda atrakcja jest inspirowana jakąś legendą. W 2017 roku sytuacja w Legendii dla osób niewidomych była wzorowa. Po prostu raj na ziemi. Bilet bezpłatny i dostawaliśmy asystenta, który nas oprowadzał po tutaj obiekcie. Tak było w roku 2017. Teraz to wygląda już troszkę inaczej. Osoba niewidząca nie płaci za bilet, co nic jej akurat nie daje, ale faktycznie teoretycznie nie płaci. Gdyby chciała jechać z przewodnikiem, to osoba niewidząca plus przewodnik to jest razem 139 zł, czyli za osobę 70 zł za dzień. Wolontariuszy już nie ma. Przy czym, no niestety, w Legendii osoba niewidoma samemu sobie nie da rady z uwagi na brak tak jasno wytyczonych ścieżek. Chyba, że nagle coś się zmieniło, kiedy byłem ostatnio, chociaż szczerze mówiąc wątpię, żeby to się zmieniło. Ale tych ścieżek faktycznie nie ma. Jest tak bardziej jakby jednorodna trasa i też nie jest tak, że atrakcje ekstremalne są na przykład obok siebie. Tutaj jest karuzela dla dzieci, tutaj jest coś innego. No nie jest to tak logiczne jak w Zatorze. Więc teraz sytuacja w Legendii kiedyś była dla nas lepsza, teraz jest nieco gorsza. Być może to się kiedyś zmieni, no ale i tak jak wchodząc z przewodnikiem płacimy mniej niż gdybyśmy weszli z przewodnikiem w Zatorze. I teraz co w Legendii jest dla nas ciekawego? W Legendii są, może opowiem o trzech albo czterech atrakcjach. Pierwsza atrakcja, którą ja uwielbiam, to jest młot, który się nazywa Circus Hopala. To jest takie słynne młot, o których też mówiłem, takie festynowe, ale on ma jakieś takie przeciążenia, akrobacje, które mi najbardziej odpowiadają. ten lot tym młotem jest dla mnie świetny i jadąc do Legendii zazwyczaj jeździłem na cirkusie prawie cały czas. Kolejek tam takich dużych nie było, więc się wyjeździłem na cirkusie. Drugą rzeczą, która jest na swój sposób ciekawa, chociaż nie tak ekstremalna, jest Roller Coaster, taki pierwszy w Polsce, który tam powstał. Już nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. On nie jest aż tak szybki, ponieważ on osiąga prędkość chyba tam do 70 km na godzinę, co w przypadku tych Majanów formuł zatorowych jest wolniejszym doznaniem, ale umożliwia jedną fajną rzecz, jazdę tyłem. Można sobie usiąść tyłem i przejechać się tyłem, co nadaje pikanterii takiemu przejazdowi, nie ukrywam. I to jest, ma to swój urok. Ja kilkakrotnie sobie właśnie tyłem jechałem.
1: Bo to jest chyba tak, że tam są jakby te siedzenia z dwóch stron, tak? Dobrze kojarzę?
0: Nie, jedziemy przodem. Ostatnia gabina jest podwójna, umożliwia tak jak w autobusie siedzenie przodem i tyłem.
1: I tyłem, okej.
0: Okay. Tak, są dwa miejsca, ludzie raczej tyłem nie chcą jechać, tak powiem szczerze. Uh-huh. To nie jest atrakcja oblegana. I trzecią atrakcją, która jest ekstremalna, jest Lech Caster, czyli Roller Caster Lech. On jest, tutaj nawiązuje do legendy o Lechu. On jest, powiedziałbym, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, troszkę lepszy od formuły, czyli na rok 2017 był najlepszy w Polsce. Zanim pojawił się Hyperion i zanim pojawiła się Zadra, to był to najlepszy roller coaster, najprawdopodobniej. Jest faktycznie niezły. No teraz Zator tutaj troszkę prześcignął Legendię, ale Legendia może się pochwalić świetnym młotem. No, i tym roller coasterem. Ja też się ostatnio dowiedziałem, że podobno też otwarto nowy rollercoaster w Zatorze, który też umożliwia jazdę tyłem. Nazywa się Ekipa. On nawiązuje do lodów Ekipa. Mniej ekstremalny, nie jechałem nim. Dowiedziałem się troszkę za późno. Myślę, że jeszcze kiedyś odwiedzę Zator i na pewno o tym opowiem. Ale w Legendii faktycznie jest o tyle fajnie, że jest mniej kolejek. Można czasami sobie przejechać się kilkakrotnie, na przykład jedną atrakcją. Nie jest to tak oblegane jak Energylandia, przez to faktycznie tych kolejek jest troszkę mniej. Obsługa jest bardzo życzliwa, no tylko tak jak powiedziałem, no teraz sami sobie za bardzo nie poradzimy. Niestety.
1: No tak, bo nie ma wolontariuszy, więc tu po prostu trzeba już się liczyć z tym, że no, trzeba się z kimś wybrać.
0: Trzeba się z kimś wybrać, oczywiście. Nie stanowi to też, oczywiście na pewno doraźna pomoc istnieje, ale no, tak jak mówię, być może to się teraz zmieniło, ale na rok 2017 czy 2017 byłem, tych dróżek w ogóle nie było. I te atrakcje były rozstrzelone.
1: Ja też pamiętam, ja w Chorzowie, co prawda byłem lata temu, to były jeszcze lata 90, więc no dawno, dawno, ale też pamiętam, że to wszystko było na takim jakby polu, tam w ogóle nic nie było poznaczane, żadnych ścieżek, jedna wielka trawa wszędzie sobie rosła pomiędzy tymi atrakcjami. No wydawać by się mogło, że coś ktoś z tym zrobi przez tyle lat, natomiast no...
0: Nie, być może jest to zrobione, tylko nie są to takie ścieżki wybrukowane jak w Zatorze, bo w Zatorze
1: no tak.
0: Bez problemu można tutaj samemu się poruszać, bo to jest wytyczone, tak jak niemalże na dworcach, powiedziałbym. O to mi chodzi, że one są dostosowane. Tutaj ścieżki są, ale nie tak wyraźne dla osób niewidzących. O to mi tutaj tylko chodziło.
1: Okej, okay. To teraz zapytam, Darku, o kwestię zabezpieczeń. Każda taka atrakcja, każdy taki roller coaster, na który wsiadamy, jest w odpowiedni sposób, jak rozumiem, zabezpieczany. My tam jesteśmy przypinani tak. I ktoś to kontroluje. To nie jest tak, że my wsiadając, to po prostu musimy zrobić to sami i liczyć na to, że zrobimy to dobrze. No, różnie z tym może być, z tymi zabezpieczeniami.
0: Jesteśmy bardzo,
1: tak?
0: Bardzo, bardzo konkretnie jesteśmy tutaj zapinani, więc tutaj nie ma możliwości, żeby coś się komuś stało. Obsługa po dwa razy sprawdza, dopina, sprawdza, czy nie jest za luźno. Bardzo profesjonalnie to wygląda. Są na przykład atrakcje trochę lżejsze, które nie wymagają zapięcia. Oczywiście nie w Energylandii, a być może w Energylandii też. Ale no, powiem szczerze, że Wygląda to dobrze. Ktoś po kilka razy jest, nawet czasami dociskają trochę bardziej, żeby się nic nie stało.
1: Tak, bo w tym w przypadku ja pamiętam, że w Energylandii to jechałem, zdaje się, na dwóch takich rollercoasterach, gdzie jeden to był chyba zapięcie było tylko tu przy brzuchu, ale drugi miał takie zapięcie, które na trzymało jeszcze, na klatce piersiowej.
0: Tak. Tamayan chyba miał taki właśnie na klatce piersiowej, z tego co pamiętam. Tak, są różne zapięcia, na klatkę piersiową, na brzuch. No jest to bardzo, są pasy też takie, że pasami jesteśmy przypinani. No tak to mniej więcej wygląda, powiem szczerze. No, ale zapięcia są bardzo, bardzo dobre. Mhm.
1: I to zawsze ktoś sprawdza.
0: I to ktoś zawsze sprawdza, nawet po dwa razy. Mhm.
1: No to tyle dobrego. A jak to z tymi wszelkiego rodzaju wyjściami awaryjnymi jest? Bo często się mówiło o tym, że szczególnie w przypadku Energylandii, że tam zdaje się taki argument był podnoszony, że gdyby coś się stało, to osoba niewidoma sobie nie poradzi z wyjściem.
0: Teoretycznie tak, ale ja powiem uczciwie, nie bądźmy hipokrytami, o wiele większe zagrożenie stanowią ludzie pod wpływem alkoholu.
1: No tak.
0: Bez problemu w Energylandii. Ja nie mówię, że tam jest sprzedawany alkohol, ale można sobie w plecaczku, prawda, coś przynieść i to nie stanowi problemu. Proszę Państwa, no nie bądźmy, nie popadajmy w skrajności. Osoba zupełnie nietrzeźwa, a to się czasami zdarza, stanowi większe zagrożenie, jeżeli chodzi o pożar, niż osoba niewidoma, która na pewno usłyszy, gdzie ludzie idą, no w takiej sytuacji, powiedzmy, granicznej, jeżeli już naprawdę mówimy o czymś.
1: O pożarze, no bo jeżeli ta atrakcja by się gdzieś tam zatrzymała w środku drogi, jeżeli coś takiego by się stało, no to ktoś na pewno pomógłby nam stamtąd się wydostać, bo byłaby odpowiednia duża ilość czasu.
0: Więc tak jak powiedziałem, o wiele większe zagrożenie stanowią osoby pod wpływem alkoholu. Oczywiście dla siebie, nie dla innych, ale o wiele powiedzmy więcej złego może stać się osobom, które się jakoś tam dopaliły, mówiąc potocznie, niż osobom, które nie widzą i są sprawne ruchowo.
1: I na to trzeba, i to też trzeba naprawdę brać sobie głęboko do serca, bo takim problemem chociażby na tych atrakcjach, no, musimy być świadomi dokładnie tego, co robimy, bo te przeciążenia to potrafią naprawdę nam dać w kość. Ja pamiętam, że jeden z moich znajomych, on jak najbardziej absolutnie trzeźwy, ale po prostu gdzieś jakoś źle głowę ułożył na tym oparciu jednej z tych atrakcji i po prostu no, tam mu się nic wielkiego nie stało, ale najzwyczajniej w świecie jak wyszedł z tego, to odczuwał ból szyi dość mocny. Więc no po prostu, a jeżeli ktoś na przykład spożyłby jakiś napój wysokoprocentowy, gdzieś tam sobie usiadł, ta głowa by mu się zwiesiła jakoś trochę, zaczęłoby nim rzucać, no mogłoby dojść do jakiegoś nieszczęścia.
0: Mogłoby, nie musi oczywiście, ale faktycznie jest to bardziej na pewno ryzykowne niż wyjście osoby niewidomej przez wyjście ewakuacyjne, tak powiem. W mojej opinii oczywiście. To powiem, że no ale już jest dobrze. Naprawdę myślę, że z samochodzików można zrezygnować. Jest tyle atrakcji ciekawszych tutaj, że przepraszam, bo to się tu mi się stało, że myślę, że te samochodziki. Oczywiście nie wiem jeszcze, jak wygląda zjazd, bo teraz powstaje park wodny w Zatorze, nie wiem, jak wygląda zjazd z jeżdżalniami. Wydaje mi się, że one są dostępne. Znaczy, one będą dostępne z przewodnikiem, ale nie wiem. Ktoś musi po prostu przetrzeć szlak.
1: A czy w Legendii też są atrakcje wodne i jak to z ich dostępnością było?
0: Znaczy one są takie, ale to nie są takie wodne, że wchodzimy do wody w kąpielówkach, tylko na przykład taki ponton, że zjeżdża do wody, taki spad do wody, takie coś, że to jest wizualnie fajne, że to jest jakiś taka zjeżdżalnia, że my siedzimy w gondoli i wpadamy do wody. Jest taki plusk tylko i nic wielkiego się nie dzieje, ale jest taki plusk. To jest wizualnie podobno takie bardzo, bardzo atrakcyjne. Tam się jakieś światła zapalają, więc to jest bardzo, bardzo atrakcyjne, też zwłaszcza dla osób widzących.
1: Jasne. No dobrze, Darku, to w takim razie, czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
0: Tak, powiem szczerze, o swoich marzeniach opowiem.
1: A, to słucham.
0: Więc chciałbym kiedyś przejechać się takim rollercoasterem jak Zadra do tyłu, po prostu. Czyli nie, po prostu cofnąć się Zadrą, bo to byłoby dla mnie coś świetnego. I chciałbym zaliczyć taką atrakcję, która jest we Włoszech, nie wiem jak to się nazywa, Park Mirabilandi chyba, i to jest, to polega mniej więcej na tym, że są dwa słupy. Wsiada się do takiej puszki, beczki, ktoś mi kiedyś o tym opowiadał, i są dwie możliwości. Albo zostaje się wystrzelonym na 100 metrów i bardzo powoli się spada, albo leci się powoli do góry i się spada w 2 sekundy na dół po prostu. I to mnie bardzo ciekawi. To nie, ja tego nie potrafię opisać, bo ktoś kiedyś mi o tym opowiadał i po prostu chciałbym to przeżyć. To są dwie rzeczy, które mnie jeszcze bardzo interesują, no i marzy mi się jakiś taki poważny skok do wody, takiej wieży na przykład 20-metrowej. To jest coś, co chciałbym przeżyć. Kiedyś, wiem, że w Niemczech kiedyś były takie skocznie. Ja skakałem z 7 metrów maksymalnie z wieży. Chciałbym taki wyższy skok oddać. Może mi się to kiedyś uda, może takie atrakcje będą. No w Polsce, z tego co wiem, to nie, tych pierwszych dwóch na pewno nie ma, ale wieży takiej wysokiej też nie ma.
1: No to może kiedyś powstanie, albo gdzieś wybierze się na jakąś zagraniczną wycieczkę.
0: Coś, jakieś regulacje są prawne. Kiedyś trampolina była, czy tam wieża na niemal każdym basenie, teraz już prawie...
1: Odchodzi się od tego. No to chyba po prostu też no, po tych różnego rodzaju wypadkach, tak, o których się mówi, o ludziach, którzy skaczą bez odpowiedniego przygotowania, zabezpieczenia. No.
0: Tak, ale kiedyś no, powiedzmy wieża, czy tam skocznia była naprawdę... Niemalże wszędzie teraz to się po prostu demontuje i nie jest to już możliwe. Szkoda, bo akurat skoki do wody też bardzo lubiłem. No niestety nie mamy takiej możliwości, szkoda, wielka szkoda.
1: No ale w każdym razie, Darku, ja ci życzę, żeby ci się udało zrealizować te wszystkie swoje.
0: Jeszcze sam tak nie czeka. Jeżeli jest dostępne, to jest taki największy park wodny w Polsce. Jeżeli będzie dostępny dla osób niewidomych, to myślę, że kiedyś... skorzystam jeszcze.
1: No pewnie i koniecznie podziel się wtedy swoimi wrażeniami, a może ktoś z naszych słuchaczy również gdzieś był, jakieś ciekawe atrakcje takie ekstremalne miał okazję zaliczyć, skorzystać z nich, no to czekamy, co prawda już bardziej w komentarzach pod audycją, która ukaże się na stronie Tyflo Podcastu, bo teraz już powoli będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, ale jak sami słyszeliście, to nie jest tak, że jak nie widzimy, to nie możemy skorzystać z tego czy tamtego. Jest sporo atrakcji, z których naprawdę korzystać można.
0: I warto.
1: I warto, tak. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, jeżeli kogoś interesują tego typu rzeczy, bo to wiadomo, że no my to też pewne kwestie odczuwamy zupełnie inaczej. Coś, co dla osoby widzącej, to jeszcze tak na koniec powiem z takich moich doświadczeń, z takich moich testów, mi to się zawsze diabelskie młyny podobały. Ale z jednego powodu, że tam się wszyscy bali, a ja nie.
0: Coś w tym jest. Coś.
1: Tak, bo po prostu na mnie kompletnie nie robiło wrażenia. Na mnie kompletnie ten diabelski młyn nie robił wrażenia. Bo to jedzie się powolutku, wjeżdżasz sobie na górę, tam się nic w zasadzie nie dzieje, ewentualnie zupełnie trochę nic. Cię pobuja, a to ludzie tak piszczą, jakby nie wiadomo, co się działo i nie wiadomo, jakie wielkie niebezpieczeństwo się zaraz miało wydarzyć. A to przecież jest bardzo spokojna, bardzo łagodna atrakcja. Także,
0: zgadzam się.
1: Także to wszystko też zależy od punktu tak, siedzenia i od naszej percepcji. A z kolei wiem, że na przykład niektóre osoby właśnie niewidome przez to, że im błędnik szaleje, bardzo nie lubią wszelkiego rodzaju rollercoasterów, czy nawet karuzeli, bo po prostu jest to dla nich niekomfortowe. Więc też jeżeli będziecie mieli okazję i będziecie chcieli popróbować takich atrakcji, to rzeczywiście tu, jak wspominaliśmy, zacząć od czegoś lżejszego i dopiero jak zobaczycie, że nie ma to na was jakiegokolwiek wpływu negatywnego, a się podoba, to pójść dalej, bo
0: jak najbardziej.
1: Tak, bo to też różnie może być i mając jednak ten jeden zmysł w plecy, może to nas czynić z jednej strony bardziej odważnymi, bo nie widzimy pewnych rzeczy, tak jak chociażby w przypadku tego diabelskiego młyna, ale też może to mieć jakiś negatywny wpływ chociażby na to, jak z tej karuzeli wyjdziemy, jak będziemy się poruszać
0: czuć,
1: później.
0: Tak,
1: jak
0: prawda.
1: Będziemy się czuć. Więc to na to też warto zwracać uwagę i warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Niemniej jednak, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to zachęcamy.
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Zachęcamy i podzielcie się koniecznie swoimi wrażeniami później w komentarzu.
0: Przy czym, tak jak ja chciałbym jeszcze zaznaczyć na koniec, to są moje subiektywne wrażenia. Jak najbardziej tutaj nie generalizuję. Ja podzieliłem się swoimi subiektywnymi wrażeniami i to, że Bungie jest dla mnie jakby największym przeżyciem, najbardziej ekstremalnym, to nie znaczy, że tak musi być dla każdego.
1: Dla każdego, dokładnie tak. Każdy ma swój gust i swoje preferencje. O ekstremalnych atrakcjach różnego rodzaju dziś na antenie Tyfloradia opowiadał Dariusz Marciniszyn. Dziękuję Ci, Darku, bardzo za udział w audycji.
0: Ja też dziękuję bardzo wszystkim Państwu. I do usłyszenia niebawem pewnie.
1: Tak jest. Ja również mówię do usłyszenia, ale my to się jeszcze w tym tygodniu spotkamy. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnej audycji w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszym programie będzie słów kilka na temat dźwięku, a konkretnie na temat urządzeń, które są w stanie nam dźwięk przekazać, chociażby z komputera, odtwarzacza MP3 czy innego tego typu urządzenia grającego. Mam dziś przed sobą zestaw głośników w systemie 2.0 o symbolu Logitech Speaker System Z320. I właśnie tym głośnikom poświęcona będzie dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu. Głośniki te to wydawać by się mogło zwyczajne głośniki komputerowe i poniekąd tak jest. Jednakże producent zastosował tu technologię, dzięki której, przynajmniej jego zdaniem, dźwięk z głośników rozchodzić się będzie dookólnie, nie zaś kierunkowo. Dla przykładu moglibyśmy ustawić te głośniki chociażby w centrum naszego pokoju i w tym momencie bez względu na to, gdzie w tym pokoju się znajdziemy, dźwięk słyszeć będziemy tak samo wyraźnie. A zatem na dobry początek może słów kilka o wyglądzie tych głośników. Jeżeli chodzi o zawartość pudełka, to w pudełku dostajemy po prostu głośniki, kabel zasilający, no i odpowiednią przejściówkę, dzięki której będziemy mogli ten przewód zasilający podłączyć do naszej polskiej sieci elektrycznej. Przewód zasilający to jedyny przewód, który od głośników możemy odłączyć albo do nich podłączyć, bowiem zarówno kabel, dzięki któremu łączymy głośniki z komputerem, jak i kabel łączący zarówno jeden, jak i drugi głośnik, połączone są z nimi na stałe. A zatem jeżeli kiedykolwiek zdarzy się taka sytuacja, że po prostu te przewody nam się uszkodzą, no niestety bez lutownicy się nie obędzie. Same głośniki to, tak jak wspomniałem, głośniki dookólne. I tu na szczególną uwagę zasługuje to, w jaki sposób zostało to dokonane. Tak naprawdę taki jeden głośnik, który właśnie w tym momencie trzymam w ręku, to dwa głośniki. Jeden głośnik z przodu, drugi głośnik z tyłu. Na lewym głośniku znajduje się jedna gałka, która służy do regulacji głośności i zarazem do włączania i wyłączania zestawu. Również na lewym głośniku, po jego prawej stronie, znajduje się wyjście słuchawkowe. Jest to standardowy mały jack. Skoro już o małych jackach mowa, to jak na typowe głośniki komputerowe przystało, głośniki Logitech Speaker System Z320 łączone są z urządzeniem emitującym muzykę za pomocą właśnie także standardowego małego jacka, więc powinny pasować do większości urządzeń takich jak chociażby karta muzyczna naszego komputera, odtwarzacz MP3, iPod czy chociażby po prostu telefon komórkowy. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, muszę powiedzieć, że jest ona całkiem zadowalająca. Z racji tego, że to głośniki 2.0, czyli po prostu głośnik lewy i głośnik prawy, nie mamy co spodziewać się nadmiernej ilości basów. Jednak są one zadowalające i z pewnością, jeżeli dysponujemy komputerem przenośnym, a chcielibyśmy uzyskać lepszą jakość niż jakość, którą serwują nam jego wbudowane głośniczki, to te głośniki w zupełności będą nas zadowalać. A czy głośniki te mają jakieś wady? No niestety mają jedną i to bardzo podstawową wadę. Otóż głośniki jako takie nie są zabezpieczone żadną ochronną siateczką. Te głośniki to po prostu plastikowa obudowa. Zarówno z przodu, jak i z tyłu tej obudowy mamy takie okrągłe miejsca na głośniki, a w tych okrągłych miejscach umieszczona jest po prostu membrana głośnika. Zatem jeżeli kiedyś przypadkowo mocno byśmy w to uderzyli, możemy po prostu taki głośnik uszkodzić. Testując głośniki Logitech Speaker System Z320 przez kilka ostatnich tygodni, muszę powiedzieć, że nie jest to złe urządzenie. Natomiast słuchaczom pozostawiam ocenę, jak bardzo jest dobre albo jak bardzo jest złe, a ocena ta może wyniknąć z przedstawionych w tej dzisiejszej audycji próbek. Jako materiał testowy posłuży nam piosenka w wykonaniu Hungry Lucy zatytułowana Balloon Girl. Jest to utwór na licencji Creative Commons. Na dobry początek proponuję, abyśmy zapoznali się z jej oryginałem. Nie!

A teraz posłuchajmy, jak piosenka ta słyszana jest z głośników Logitech Speaker System Z320. Dodam tylko tyle, że wszystkie próbki rejestrowane były za pomocą urządzenia Zoom H4n. Na dobry początek posłuchajmy głośników ustawionych przodem do rejestratora Zoom H4n.

Czas teraz na ostatnią próbkę, w której głośniki ustawione są również bokiem do rejestratora, jednak głośniki tylne ustawione są przodem do siebie.

0: I tak właśnie to brzmi. Taka jest jakość opisywanych tu głośników. Przypomnę, że bohaterem dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu były głośniki firmy Logitech o symbolu Speaker System Z320. Na koniec dodam tylko tyle, że aktualna cena tego urządzenia na stronie firmy Logitech wynosi 229 zł. Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Całkiem sympatyczna piosenka, trochę było o radiu nawet gdzieś tam, ale przede wszystkim to oni o TV show śpiewali. Tak staramy się zawsze zacząć program piosenką albo o radiu, albo o telewizji, no i nam się tym razem również udało. Rozpoczynamy, które to już 48. wydanie programu RTV. Tak, to jest, słuchajcie, bardzo sympatycznie, że już tyle czasu z wami jesteśmy. Mam nadzieję, że wy odczuwacie podobne zadowolenie jak i my z tym związane. 48 wydań programu RTV, a 47 wydań programu RTV mieliśmy okazję poprowadzić w duecie, jak dobrze pamiętam.
5: Zgadza się, w jednym z wydań zagościł ktoś inny zamiast mnie, dlatego też nie było mnie we wszystkich wydaniach, ale jednak no, przeważająca jest liczba ta, w których byłam i tak jest i tym razem, jak słyszycie.
0: Witamy was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
0: Do godziny 18:00 tak mniej więcej będziemy z wami i będziemy wam opowiadać o tym, co interesującego w radiu i telewizji się dzieje. Oj się dzieje i to dzieje się na przykład w radiu. Prawda? To jest wieść, która gruchnęła.
5: Czekaliśmy. Zapowiadaliśmy to, że tu się coś wydarzy. Nie mogliśmy się doczekać, jakież będą rozstrzygnięcia i w końcu wiemy.
0: Tak, w końcu wiemy, kto kupi Eurozet. Agora nabyła mniejszościowy pakiet udziałów w Eurozecie i została tym samym mniejszościowym udziałowcem spółki. Ta mniejsza ilość udziałów, mniejsza liczba udziałów to jest 40%, natomiast udziałowcem większościowym, który posiada 60%, to jest SFS Ventures. To jest taka czeska firma zajmująca się mediami. Co ciekawe, tytuł prawny do 400 udziałów w Eurozecie, czyli właśnie do tych 40%, to jest około 131 milionów złotych. Wyobrażasz to sobie? Takie pieniądze.
5: Taki pieniądz.
0: Dokładnie. Natomiast co jest istotne również w tym wszystkim, to nie jest koniec, jeżeli chodzi o dobre wieści dla Agory, bo oni tam się dosyć fajnie w tym wszystkim pozabezpieczali i będą mogli w przyszłości wykupić udziały Czechów. Natomiast, przynajmniej na razie i oficjalnie, Agora do tego czasu nie będzie miała wpływu na kształt programowy stacji grupy Eurozet. O tym decydować będzie udziałowiec większościowy, czyli właśnie Czesi. Możliwość wykupu reszty udziałów istnieć będzie w okresie od lutego 2020 roku do czerwca 2022 roku. Tu jeszcze taka ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał Agorze zajrzeć w portfel, to transakcje oni sfinansowali częściowo z udziałów własnych, a właściwie ze środków własnych, natomiast część w wysokości 75 milionów złotych z kredytu Także jest to taka łączona transakcja. Nie wszystko wypłacili od razu z własnej gotówki, tu bank pomógł. Przejęcie mniejszościowego pakietu udziałów nie wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, natomiast zgoda taka będzie wymagana, jeśli Agora będzie w przyszłości chciała przejąć resztę udziałów. W umowie zostały zawarte również klauzule blokujące zarówno Agorę, jak i SFS Ventures przed pozbywaniem się swoich udziałów przez najbliższe lata. No tak, to już wiemy, co w najbliższych latach czeka Eurozet, czyli no przede wszystkim Radio Z, ale nie zapominajmy, że Eurozet to nie jest tylko Radio Z, to jest Melo Radio, to jest Antyradio, to jest Chili Z, to jest Dom Mediowy
5: To Eurozet. Jest część Radia Plus.
0: No, a tak, to jest też jeszcze część Radia Plus, jakoś zawsze mi to umyka,
5: to
0: wiesz? Bo tak, bo to jest w ogóle ciekawe. Także jak myślisz, zmieni się coś w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o to, co Zetka na antenie oferuje?
5: Zanim odpowiem, to muszę powiedzieć chyba w naszym imieniu, bo tak się chyba wstydzisz o tym powiedzieć, że jesteśmy szalenie rozczarowani, że to jednak nie Fratria, prawda?
0: No liczyliśmy na poranek z panem Ryszardem Makowskim, tak.
5: Tak, na pana Rycha, no niestety się nie udało. Tak więc nie będzie aż takich zmian gruntownych, jakich można by się było spodziewać, gdyby to była Fratria, ale już tak mówiąc zupełnie poważnie, no to pewnie tak całkiem w najbliższym czasie tych zmian takich nie będzie. Tutaj się wszystko musi jeszcze pewnie dokonać formalnie. Oni muszą sobie jakąś tam strategię zaplanować, natomiast jakieś tam zmiany pewnie będą w przyszłości, być może stacjach radiowych, być może jakieś zamiany częstotliwości, bo jednak trochę tutaj tej Agorze się trafia dodatkowych częstotliwości. W niektórych miastach będą mieć ich no, kilka, nawet chyba pięć, jak nie więcej, więc być może będą coś tutaj kombinować, żeby nie mieć na przykład w portfolio dwóch podobnych projektów radiowych, na przykład z muzyką rockową, no ale to są na razie takie nasze spekulacje. Nie wiemy, jakie decyzje podejmą, no ale zapewne na takie gruntowne zmiany przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczekać.
0: Ale wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że też ta cała transakcja to jest niezły psztyczek w nos obecnej ekipie rządzącej, no bo pan Soros to za tą czeską firmą gdzieś tam stoi, ale nawet ja nie o tym, tylko no, powiedzmy sobie szczerze, na przykład Gazety Wyborczej to niespecjalnie. Gazeta Wyborcza przez różnego rodzaju opcje prawicowe nie jest zbyt lubiana, chociażby, czy Radio Tok FM. I teraz pomyśl sobie, że w przyszłości Agora zapewne będzie chciała wykupić te pozostałe 60% udziałów, będzie na to musiał wyrazić zgodę Urząd Ochrony Konsumencji, UOKiK, tak? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. No tylko tak, mówi się tyle o repolonizacji mediów, tak, że polski kapitał i tak dalej, i tak dalej. No Agora to jest spółka polska. No więc co, no nie wyrażą zgody? No będą musieli wyrazić zgodę.
5: No właśnie, na to, no, chodzi im to tak
0: na rękę. Na to przejęcie, chociaż no właśnie, także to jest też dosyć ciekawy sposób, w jaki to zostało rozwiązane. Ja się też jakoś specjalnie nie spodziewam na antenie Radia Z radykalnych zmian, natomiast zastanawiam się, na ile rzeczywiście Agora nie będzie miała wpływu na kształt programowy, bo tak, tam gdzieś jeszcze wyczytałem, bo została na przykład w Radio Newsletterze opublikowana taka dość obszerna informacja dotycząca zapisów umowy. Nawet nie miałbym zamiaru tego wam czytać, bo po prostu no jest to sporządzone takim bardzo prawniczym językiem, że myślę, że nie miałoby to najmniejszego sensu. Ale tak sobie myślę, że no tam jest na przykład zapis, że Eurozet będzie miał możliwość umieszczenia umieszczenia jednego członka, właśnie Agora będzie miała możliwość umieszczenia jednego członka w Radzie Nadzorczej Eurozetu. I tak się zastanawiam, czy to będzie tylko tyle. Czy na przykład Czesi nie poproszą jednak mimo wszystko kogoś z Agory, czy jakichś ludzi związanych z Agorą o konsultację? No bo oni polskiego rynku mogą nie znać, więc to tak być no może bezpośredniego wpływu Agora nie będzie miała na to, co w najbliższym czasie będzie działo się na antenie chociażby Radia Z, ale jakiś pośredni wpływ może mieć. Wcale się bym nie zdziwił w tej kwestii.
5: No pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze na razie to jest pełne niewiadomych.
0: Natomiast myślę, że ludzie z Radia Z odetchnęli z ulgą mimo wszystko.
5: Oj tak, to na pewno.
0: Tak.
5: Być może liczyli na pana Jakubasa, to tak czy inaczej nie skończyło się to źle dla nich.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze mogło być zdecydowanie gorzej i część ludzi mogła stracić pracę. Co oczywiście nie znaczy, że teraz kilka głów nie poleci. To się wszystko okaże w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Zobaczymy, co tam nowy zarząd postanowi. W każdym razie na pewno będziemy to wszystko śledzić, a w związku z tym, że tu nie będzie rewolucji, przynajmniej nie takiej rewolucji, jakiej żeśmy się spodziewali, to zagramy wam piosenkę. Tu muszę powiedzieć, że to jest piosenka z mojego dzieciństwa, bo pamiętam, miałem parę lat, dostałem kasetę z gitarą wśród zwierząt grupy Big Cyc, a na tej kasecie była taka piosenka.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Fajnych piosenek w dzieciństwie słuchałem, prawda?
5: Skoro słuchałeś właśnie takich piosenek, to by chyba wiele wyjaśniło.
0: No tak, to coś w tym rzeczywiście może być. No ale co ja poradzę, że dorastałem w latach, kiedy popularnymi zespołami był właśnie na przykład Big Cyc. No, mam takie dziwne jednak wrażenie, że lepiej dorastać w tych latach niż obecnie, kiedy zupełnie inne piosenki są na topie. No ale to jest zupełnie inna kwestia, my teraz nie o piosenkach, my teraz przechodzimy do telewizji. Teraz będzie dużo o Polsacie, ale zanim o Polsacie, to ja tak jeszcze tylko króciutko powiem o serialu O mnie się nie martw. Dla tych wszystkich, którzy ten serial lubią, no to dobra informacja, od przyszłego piątku o godzinie 20:45 wraca ten serial na antenę telewizyjnej Dwójki, więc jeżeli śledziliście losy bohaterów tego serialu i chcecie się koniecznie dowiedzieć, co tam nowego się dzieje, no to będzie okazja już od najbliższego tygodnia.
5: Dokładnie, aczkolwiek jeżeli chodzi o inne powroty w telewizji polskiej, jak również inne nowości, to na nie przyjdzie jeszcze nam troszeczkę poczekać do kolejnego pełnego tygodnia marca.
0: Tak, na przykład na The Wall.
5: O nich. Na przykład na The Wall, o których była mowa, że miał wracać już pierwszego, tak coś mi się kojarzy jednak. Przynajmniej jak można wyczytać w programie telewizyjnym, nie ma go 1 marca, więc będzie później. W The Wall też pewne zmiany, no ale skoro później, no to my się również dostosujemy do TVP i
0: nie będziemy wyprzedzać.
5: Powiemy w przyszłym tygodniu, no właśnie, bo my tak się staramy być na bieżąco, mówić wam o tym, co czeka nas w najbliższym tygodniu, bo też chcemy, abyście wy jak najwięcej mogli z tych naszych tutaj wywodów zapamiętać. I dlatego też teraz powiemy właśnie o tym, co na najbliższy tydzień szykuje dla nas Polsat. Jakie powroty? No właśnie, ponieważ Polsat to tak z nowościami w tym sezonie nie bardzo, żeby nie powiedzieć, że właściwie nie będzie niczego, cytując klasyka. Polsat stawia raczej na sprawdzone formaty. Jedynie co pojawiła się taka informacja, że szykują na wiosnę nowy serial pod tytułem Zawsze Warto. Nie podano jeszcze daty premiery, a potem, właściwie wczoraj, okazało się, że ten serial w stacji będzie można obejrzeć dopiero jesienią, ale wiosną będzie on dostępny w IPLI, ponieważ jest to podobno serial premium i dlatego właśnie decyzja o takiej dystrybucji, więc w IPLI na pewno z jakąś tam opłatą będzie go sobie można obejrzeć, a w Polsacie dopiero jesienią. No i my w związku z tym, że nie mamy wam do powiedzenia nic o nowościach Polsatu, skupimy się na tym, co wraca i kiedy. I rozpoczniemy od propozycji na ten weekend. Też jeszcze nie wszystko wraca z tych stałych weekendowych pozycji, ale na przykład już dziś o godzinie 22.10 rusza kolejny już 11 sezon programu Twoja Twarz.
0: Brzmi znajomo.
5: No pięknie. Już trzeci raz robimy to w tym naszym programie. Tak zapowiadamy ten program, już nam coraz lepiej wychodzi. Ci z Was, którzy są na bieżąco ze światem mediów, właśnie programów typu Talent Show czy innych podobnych programów z gwiazdami, pewnie już wiedzą, kogo będziemy mogli oglądać i słuchać w tej kolejnej edycji, kto będzie się wcielał w znane postaci, znanych wokalistów, ale dla tych, którzy nie wiedzą, no to właśnie po to jesteśmy my, żeby takie informacje Wam przekazać, kogóż to od dzisiaj będziemy mogli oglądać. I tak, wystąpi na przykład Elżbieta Romanowska, czyli aktorka, która w Polsacie się bardzo lubi pokazywać. Była, zdaje się, w Tańcu z Gwiazdami i to ona jest tą słynną panną młodą z wesel Polsatu. Kojarzysz te takie wakacyjne wydarzenia?
0: Tak, kojarzę. A
5: zawsze występuje w roli panny młodej. Iga Kreft to również aktorka, wokalistką bywa czasem również, tworzy piosenki, a jeżeli chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, to może być Wam znana głównie jako Ula z M jak Miłość. Chciałaby się dalej właśnie rozwijać w kierunku aktorskim, ale sama mówi, że ta rola Uli ją trochę blokuje, z tym jest głównie kojarzona od dzieciństwa i tak troszeczkę dalej ciężko pójść. No ale tym razem właśnie nam się jako wokalistka pokaże. Kamil Pawelski, tudzież ekskluzywny Menel. Przyznam, że o ile w przypadku postaci, których nie znałam, zrobiłam tak zwany research, kim są, żeby tak mniej więcej się orientować w temacie, tak tutaj nie wiem zbyt wiele.
0: Czy to nie jest jakiś youtuber czasem?
5: No właśnie tak przypuszczam, że to będzie jakiś youtuber, jakaś działalność internetowa, tyle sama wiem. Natomiast zostawiam to Wam. Jeżeli oglądacie, czytacie coś, co on tam pisze, publikuje, nie wiemy, co publikuje ekskluzywny Menel, to facebook.com/radio DHT chętnie się dowiemy, czy to jest warte uwagi. No
0: trzeba przyznać, pseudonim ma zacny.
5: Tylko ze śpiewaniem. No właśnie, ale ciekawe, czy właśnie oprócz tego też jest wokalistą, czy to będzie może jakiś jego wokalny debiut w tym programie, to się przekonamy, jak sobie poradzi dzisiaj. Kazimierz Mazur, od razu uprzedzam, to nie jest ten Kazimierz Mazur związany z panią Katarzyną Gertner, tylko to jest syn Kazimierza Mazura, seniora Kazimierz
0: Mazur, junior.
5: Również aktor, podobno gra Kamila w serialu Na Wspólnym. Nie pytajcie mnie o nic więcej, bo nie oglądam Na Wspólnej, więc tym zakończymy ten wątek. Antek Smykiewicz, chyba przedstawiać nie trzeba, znany wokalista, takie przeboje jak Pomimo Burz na przykład wylansował. Stanisław Karpiel-Bułecka, również znany ze śpiewania, nazwisko także znane, ale tym razem nie Sebastian, lecz Stanisław. Marta Wiejak, tej pani chyba nie znacie, chyba że już ją z czegoś znacie, no również napiszcie facebook.com/radio DHT, bo ja jak najbardziej kojarzę i tak już zdradzić chyba mogę, że wy będziecie mieli za chwilę okazję, aby poznać tę panią bliżej, ponieważ to jest młoda aktorka, ale również wokalistka, która w roku 2017 brała udział w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej, gdzie młodzi wokaliści mierzą się właśnie z piosenkami, do których tekst napisała Agnieszka Osiecka. I mogę już chyba zdradzić, że posłuchamy sobie za chwilę jej występu z tego konkursu, konkretnie jednej piosenki, którą wykonywała, a to z tego powodu, że w tym utworze, przyznasz, bo tam chyba podsłuchiwałeś już co nieco przed audycją, że zaprezentowała różne odcienie swojego głosu, różne barwy, co z pewnością może jej się przydać właśnie w tym programie, kiedy
0: oczywiście
5: musiała wcielać się w bardzo różne role. Tak więc pokazała tutaj, że jest w stanie. Myślę zatem, że możemy od niej wiele oczekiwać, także sami ocenicie, czy rzeczywiście tutaj słusznie myślimy, że mogą być to udane kreacje w jej wykonaniu. I kolejna aktorka, również wokalist,

0: właściwym miejscu. To jeżeli chodzi o Twoją twarz, która brzmi znajomo, natomiast już jutro powróci po godzinie 20 serial W rytmie serca, nie mylić z Echem serca, naprawdę teraz wciąż mi się to myli. Ale będzie to właśnie kolejny sezon, natomiast jeżeli chodzi o kolejny program kojarzony z niedzielami, czyli Kabaret na żywo, to jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Kabaret na żywo wróci w przyszłym tygodniu, tak więc w przyszłym tygodniu Wam o tym przypomnimy. To by było tyle, jeżeli chodzi o nowości, a właściwie powroty weekendowe. No to teraz zgodnie z obietnicą możemy zagrać utwór w wykonaniu pani Marty Wiej, jak uczestniczki 11 sezonu programu Twoja twarz brzmi znajomo, a utwór pod tytułem Lekcja polskiego.
1: Radio DHT.
2: No rzeczywiście, może być ciekawie, jak pani Marta będzie naśladować różnych wykonawców. Potencjał, trzeba przyznać, jest.
0: Oczywiście, że tak, ale jak to dokładnie będzie i kto tutaj będzie faworytem tej edycji, bo jakoś tak się to zawsze kształtuje, że jest ktoś, kto radzi sobie najlepiej ze wszystkich, jego kreacje są takie najbardziej wiarygodne i najlepiej mu się udaje odtwarzać te postaci, no zobaczymy, kto to będzie w tej edycji, może pani Marta, może ktoś inny nas jeszcze zaskoczy, na przykład ekskluzywny Menel. Nie odbierajmy szans.
3: Nie, być może, naprawdę. Kierowniku.
0: Myślę, że to jest dobry czas,
2: żeby przejść dalej. Tak się niby ale właśnie, no zobacz, tak się niby w tym Polsacie nic nie dzieje, a całe dwa wejścia poświęcamy tej stacji. To jednak nieźle.
0: Bo jesteśmy łaskawi, informujemy o tych powrotach szeroko, przy okazji podając informacje, jacyż to celebryci wystąpią w tych poszczególnych programach i o celebrytach to będzie też za chwilę, będziemy ich wymieniać, ale zanim to mowa o tym, co w poniedziałek, bo w poniedziałek powróci na antenę serial Ślad. W zasadzie on cały czas jakoś był obecny na antenie, ale w powtórkach. Natomiast teraz nowe odcinki Śladu na antenie Polsatu będą emitowane od poniedziałku do czwartku po godzinie 22. To jest informacja ważna, ponieważ przypomnijmy, że wcześniej premierowo Ślad pokazywano we wtorki po 20 po dwa odcinki, natomiast tutaj mamy aż 4 emisje w tygodniu. No po 22, jak tak patrzyłam, to na przykład jest to 22:25, zależy jak po prostu skończy się film, który jest wcześniej emitowany, więc czasem 22:25, czasem 30, więc warto sobie sprawdzać dokładną godzinę, jeżeli to kogoś interesuje. I jak wspomniałam, w poniedziałek się to wszystko zacznie, przy czym najpierw stacja dokończy emisję pozostałych 20 odcinków pierwszej serii cyklu. Nie wiem, czemu nie mogli ich wcześniej wyemitować, nie pytajcie mnie o takie rzeczy, chyba że wiecie, to już też chyba wiecie, gdzie o tym do nas pisać. A od 1 kwietnia będzie można oglądać drugi sezon. I wiemy również tyle, że do obsady w tym drugim sezonie dołączą m.in. Joanna Koroniewska, Marcel Sabat, Waldemar Błaszczyk i Ada Fijał. Z kolei, jeżeli chodzi o czwartkowe wieczorne pasmo, to powraca program Nasz Nowy Dom oraz serial Przyjaciół. Jeżeli chodzi o przyjaciółki, to szukałam informacji, cóż dokładnie ma się wydarzyć w tym nowym sezonie. Przyznam, że kiedyś oglądałam ten serial, jakoś potem z braku czasu porzuciłam, więc już też zupełnie nie nadążam. Ale trudno o takie potwierdzone informacje. Wiadomo, że z Zuzą będzie wszystko w porządku, że przeżyje. Natomiast Wiki czy Wika, bohaterka grana przez Romę Gąsiorowską, chyba niekoniecznie. Małgorzata Socha już urodziła dziecko, a w poprzednim sezonie jej ciąża była przekuta na taki wątek, że przestała o siebie dbać i przytyła, no więc pewnie teraz będzie, że schudła. No jakoś tak tyle wiemy, na razie to są domysły, więc może na tym poprzestaniemy, ale mamy takie pewne informacje. Kto tutaj dołączy do obsady? Będzie to kilku aktorów, jeżeli chodzi o takie najbardziej znane nazwiska, to Mateusz Janicki. On znany jest na przykład ostatnio z Dróg Wolności, zdaje się. Adam Cywka także, Tamara Arciuch i Urszula Grabowska. Natomiast, no właśnie, przechodząc do wątku celebryckiego, w piątek rusza kolejna edycja Dancing with the Stars taniec z gwiazdami.
2: Oh yeah.
0: I tutaj na pewno jesteście szalenie ciekawi, jacyż to bardzo znani celebryci w tym programie wystąpią.
2: No teraz to proszę bardzo.
0: I jeszcze was poinformujemy, z kim w parze zatańczą.
2: Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o pierwszą parę, no to

0: Wystąpi w niej najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska i Stefano Terracino.
1: Tutaj postać jak najbardziej znana, w przypadku kolejnej trudno mi powiedzieć, bo nie znam, modelka Anna Jagodzińska, ona zatańczy z Michałem Jeziorowskim.
0: Kolejna para to złota medalistka z Mistrzostw Świata dla niepełnosprawnych w biegu na 1500 metrów, Joanna Mazur i Jan Kliment.
1: Następna para to prezenterka i blogerka Tamara González-Pereira i Rafał Maserak.
0: Kolejna para to menedżerka Dominika Tajner-Wiśniewska i Wojciech Jeszkę.
1: Z kolei blogerka kulinarna Justyna Żyła zatańczy z Tomaszem Barańskim.
0: No i w kolejnej parze pojawi się aktor z serialu Czwórki, Policjantki i Policjanci, Mariusz Węgłowski i Kasia Wumanch.
1: O ile ją dobrze czytamy, jeśli nie, też już wiecie, gdzie nas korygować. Widzicie, ile to wątpliwości się rodzi? Niby to takie proste wszystko, a jednak nie do końca. Wokalista Czadoman, to będzie chyba coś, zatańczy z Walerią Żurawlewą.
0: A w kolejnej parze pojawi się Mister Polski 2017 Jakub Kucner i Lenka Klimentowa.
1: Jakub Kucner to jest ten, który miał grać w Koglu Moglu ostatnim asystenta pani Wolańskiej, ale nie widać go na ekranie zupełnie, w ogóle ten wątek zniknął, a opowiadał dokładnie w wywiadach, jaka to będzie postać.
0: No tak.
1: To jest szalenie interesujący. Z kolei aktor i komik Sebastian Stankiewicz zatańczy z Janią Lesar.
0: No i w kolejnej parze pojawi się trener personalny Kuczaj i Paulina Biernat.
1: Z kolei twórca internetowy Tomasz Gimper-Działowy również będzie tańczył, a jego partnerką będzie Natalia Głębocka.
0: Gimper ostatnio bardzo intensywnie współpracuje z Polsatem, z Iplą, także jakoś nie dziwi, że tam się pojawił, a jeszcze parę lat temu, czy nawet jakoś wcześniej był, i to wcale nie pozytywnym, bohaterem programu Uwaga na TVN-ie. No, jak się to wszystko zmienia?
1: A on chce ocieplić wizerunek twórców internetowych chyba, tak? I dlatego
0: ale wiesz co?
1: Chce wystąpić w Tańcu z Gwiazdami.
0: Ale wiesz co, tak zupełnie serio mówiąc, to obserwując gdzieś tam Gimpera i pamiętając jego dorobek sprzed lat kilku, to muszę powiedzieć, że się facet naprawdę wyrobił. To już nie jest człowiek, który nie potrafi sklecić jednego zdania bez użycia wulgaryzmu. To jest człowiek, który rzeczywiście zaczyna naprawdę nabierać warsztatu i te jego programy na YouTubie teraz, które się nazywają, jak dobrze pamiętam, Lekko nie będzie, to naprawdę całkiem się przyjemnie ogląda. Także jest dobrze, ktoś widocznie albo nauczył go jakiegoś warsztatu, albo po prostu sam uznał, że jednak trzeba po prostu zmienić swój image.
1: No to słuchajcie, teraz nie mamy wyjścia. Skoro będzie on ten, który wylansował przebój o Rudej, która tańczy jak szalona, no to musimy go zagrać. Będzie Czadoman i właśnie ten utwór, o którym wspomniałam przed chwilą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Za kwadrans 17. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. Tak tanecznie nam się zrobiło za sprawą Czadomana. A teraz nie będzie już tak wesoło, bo będzie o poważnych sprawach. O kolejnym, tym razem, serialu, który na antenę stacji TVN powróci. Bo oto na antenę TVN-u powraca serial, który nazywa się Odwróceni. Konkretnie jego drugi sezon się pojawi. Pierwszą część tego serialu TVN emitował wiosną 2007 roku. Była to produkcja sensacyjna z silnie rozbudowanym wątkiem obyczajowym, inspirowana wojną gangów z lat 90., mianowicie gangu Pruszkowskiego z Wołomińskim. Druga część serialu opowie opowie o losach byłego gangstera Blachy w tej roli Robert Więckiewicz i emerytowanego policjanta Sikory w tej roli Artur Żmijewski. W odcinkach pojawią się również dorosłe dzieci bohaterów, natomiast skruszony świadek koronny zostanie celebrytą, który wydał kilka książek o mafii i korzysta ze swojej dawnej, złej sławy. Jak powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Artur Kowalewski, współtwórca scenariusza, punktem wyjścia nowych odcinków odwróconych było pokazanie dalszych losów bohaterów z pierwszego sezonu cyklu. Seria z 2019 roku co prawda umiejętnie nawiązuje do starych odcinków, ale przedstawia już zupełnie nową historię. Pozornie to te same postaci, ale po 12 latach są to już zupełnie inni ludzie. Zależało nam też, aby widz, który nie śledził poprzednich odcinków albo ich już nie pamięta, łatwo odnalazł się w rzeczywistości nowego sezonu. Wydarzenia drugiego sezonu rozgrywają się kilkanaście lat później. Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. Członkowie grupy Pruszkowskiej przebywają już na wolności, odsiedzieli swoje wyroki i stają się legalni. Stary Pruszków nie istnieje. Ten, który go zlikwidował, czyli komisarz Paweł Sikora, jest emerytowanym policjantem. Jego córka Litka, w tej roli Joanna Balasz, poszła w ślady ojca i jest policjantką w komendzie stołecznej. Odwrócony przez Sikorę gangster Blacha stał się biznesmenem, literatem i jedynym na świecie świadkiem koronnym celebrytą. No ja tu widzę bardzo duże nawiązania do Masy słynnego, który to przecież brylował swego czasu w telewizjach, książek sporo o mafii napisał, więc no takie bardzo wyraźne nawiązanie właśnie do Masy. Wydał kilkanaście książek o mafii i spija śmietankę swojej dawnej złej sławy. Jego córka Kasia w tej roli Eliza Rycembel skończyła zaś z wyróżnieniem prawo. No i tu już dochodzimy do sedna sprawy, bo oto nierozwiązane wydarzenia z przeszłości niespodziewanie wracają do bohaterów. Śledztwo w sprawie brutalnych morderstw, które mogą mieć związek z przeszłością Blachy i Sikory, prowadzi Litka razem ze swoim partnerem w policji Latą, w tej roli Tomasz Szuchart. Komisarz emeryt Paweł Sikora i gangster literat Blacha muszą znowu zacząć współpracować, żeby przeżyć. Obaj doświadczą lęku o własne dzieci. Także szykuje się naprawdę całkiem niezła intryga i będzie rzeczywiście co oglądać. I będzie można to oglądać już od najbliższego poniedziałku o 21.30 na antenie TVN. Co tydzień, rzecz jasna, będzie sobie można oglądać nowy odcinek Odwróconych. Także taka ciekawostka, jeżeli kogoś właśnie sensacja interesuje, no to można sobie będzie rzucić okiem na to, co tam się ciekawego dzieje. Zainteresowała cię fabuła tak z ciekawości?
1: Może to nie jest taka fabuła w moim klimacie, natomiast chyba zerknę, szczególnie, że skoro możliwe jest oglądanie drugiego sezonu bez pierwszego, a kiedy pierwszy był emitowany, to byłam w piątej klasie podstawówki, więc tym bardziej nie byłam zainteresowana takimi tematami. Kojarzyłam tylko, że taka produkcja jest. No to skoro można zacząć oglądanie drugiego sezonu bez takich wyraźnych odniesień, bez pamięci pierwszego, no to czemu by nie spróbować, o ile to będzie dostępne dla nas, o ile będziemy mogli zrozumieć tę fabułę.
0: No właśnie, bo to jest
1: nie
0: też
1: mając
0: ważne.
1: Dostępu do tego, co się dzieje na ekranie i opierając się tylko na stronie werbalnej, że tak mądrze się wypowiem.
0: Tak, natomiast ja jeszcze tak wyczytałem, że ten serial nie będzie taki śmiertelnie poważny, to znaczy no wiadomo, sensacja sensacją, będą różne tam akcje, zapewne takie wzbudzające dreszczyk emocji, ale też ma być zabawnie, jako i w pierwszym sezonie, także to nie będzie wszystko śmiertelnie poważne, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to i się uśmiechnąć będzie mógł również. Natomiast jeszcze a propos tego, co na TVN-ie, no to wraca Diagnoza, czwarty sezon serialu, który regularnie oglądamy, jakoś nas wciągnął, chyba przyznasz.
1: Tak, chociaż też czasem nawet często w ostatnim sezonie. Mieliśmy problem z tym, żeby wiedzieć, co dokładnie się dzieje, ale jakoś tak czy inaczej się udało w miarę w tej fabule orientować.
0: Tak, zawsze potem można sobie przeczytać streszczenie odcinka i człowiek...
1: Tak, i to wiele wie więcej, naprawdę.
0: Tak, zwłaszcza jak są takie sceny, gdzie jest dużo takiej muzyczki zwiastującej, że coś się dzieje, ale nie bardzo wiadomo co. Natomiast co w czwartym sezonie? Otóż w czwartym sezonie serialu Diagnoza Jan Artman, awansowany na ordynatora oddziału chirurgii, nie będzie mógł w pełni cieszyć się z nowej pozycji. No jak zwykle. Powrócą
1: zawsze coś po prostu z tej przeszłości.
0: Tak, po prostu. Znowu. Po prostu ten człowiek już powinien mieć na swoim koncie tyle wyroków różnych, a jakoś nie sposób, i to ja będę cały czas twierdził, nie sposób tego gościa aż tak bardzo skreślać i nie lubić, bo się odzywają w nim jednak jakieś pewne ludzkie odruchy. To nie jest tak, że on jest z gruntu zły. To nie jest taki czarny charakter, a muszę zniszczyć świat. Także, no właśnie, no, odzywają się echa zbrodni, którą popełnił. No, kolejnej, można by powiedzieć. Z kolei do personelu szpitala dołączy Szymon Brok w tej roli Maciej Sztur, który jest uznanym pediatrą oraz toksykologiem, ale przede wszystkim wolnym duchem i ekologiem żyjącym w zgodzie z naturą. Oh yeah. Na pozostałych pracownikach szpitala zrobi ogromne wrażenie. Jedynie Piotr Sadzik, czyli ten pan Ślązak taki, jak dobrze kojarzę,
1: będzie
0: traktował go z dystansem i niechęcią. Natomiast Annie, która podziela przekonania Szymona, lekarz zaimponuje podejściem do pacjenta oraz proekologicznym zaangażowaniem. W tym samym czasie jej partner Michał zacznie coraz bardziej popadać w uzależnienie od leków. Czyżby wtedy nieco bardziej miała się zacieśnić więź między Anną a Szymonem? Zobaczymy. Nic o tym oficjalnie na razie nie ma, ale może, żeby tam podgrzać atmosferę, to coś i będzie na rzeczy. Pierwszy odcinek nowego sezonu Diagnozy we wtorek. Najbliższy wtorek o 21.30, rzecz jasna, na antenie TVN. No i tak to właśnie będzie, jeżeli chodzi o TVN, ale to nie wszystko. My jeszcze wrócimy do tej stacji.
1: To nie wszystko. Jeszcze o powrotach będzie za chwilę. Jak wspomnieliśmy, na część nowości przyjdzie nam poczekać jeszcze do końca marca, więc w zasadzie odwróceni są jedyną nowością, którą mamy teraz już. Dodać jeszcze tylko należy, że z początkiem przyszłego tygodnia, oprócz właśnie drugiego sezonu odwróconych, powracają również Paradokumenty i to popołudniowe pasmo, powracają Milionerzy, tak więc wszystkie sprawdzone pozycje. O innych sprawdzonych pozycjach będzie, jak wspomnieliśmy, mowa za chwilę, no ale zanim, no to musi być piosenka.
0: Musi być piosenka i będzie piosenka zespołu Malarze i Żołnierze, piosenka o świadku. A świadkiem był mały Amisz, ale posłuchajcie sami.
2: Radio DHT.
0: Trzeba przyznać, że jesteśmy sprawiedliwi, bo skoro o Polsacie były dwa wejścia, to nie pozostaniemy dłużni co do TVN-u i także tej stacji poświęcimy wejście kolejne. Tym razem będzie o powrotach.
1: Tak, i również będzie celebrycko, taki ten program dzisiaj, celebrycki powiedziałabym. No bo mamy modę na takie programy, ona tak co jakiś czas pojawia się w telewizji. No i w środę ruszy czwarta już edycja programu Agent Gwiazdy, tym razem realizowanego na Wyspach Kanaryjskich. No i na pewno jesteście szalenie ciekawi, kto w tej edycji wystąpi. No to my wam wszystko powiemy. Na przykład wystąpi Rafał Jąkisz, to jest Mister Polski 2015. Nie wiem, czy jeszcze coś zrobił w swoim życiu, oprócz bycia Misterem Polski facebook.com / Radio DHT. No następna postać, to przyznać, to jest elektryzująca. Krystyna Czubówna.
0: No tak. I trzeba oddać pani Krystynie sprawiedliwość, że ona no, zrobiła dużo. Więc
1: tak,
0: zasłużone.
1: Tego nie kwestionujemy, tak. Broń Boże.
0: Ale czy
1: dużo
0: pani Krystyna...
1: Również...
0: Ale Czekaj, czy pani Krystyna to jest taka celebrytka? Z drugiej strony ona tak nie pojawia się chyba, albo mi coś umknęło. Nie pojawia się jakoś tak w programach, gdzie pojawiają się ludzie znani z tego, że są znani, tylko raczej jeżeli...
1: Już była w jednym takim programie.
0: No tak, ale...
1: Nawet śpiewała.
0: Tak, ale...
1: Nie wiem, czy ktoś pamięta taki program jak Showtime, prowadzony przez Piotra Bałtroczyka, i ona tam śpiewała, przynajmniej coś tam deklamowała, także raz jej się zdarzyło. No i chyba jej głos jest na tyle znany, że nawet
0: oczywiście.
1: Ona nie musi się często pokazywać, żeby być gwiazdą.
0: No nie, to prawda. Wystarczy, że się ją usłyszy i to już wiadomo, kto to jest.
1: Dokładnie. I tak samo jest chyba z kolejną osobą, czyli z panią Edytą Górniak.
0: No, z pewnością, chociaż pani Edyta to tak bardziej ostatnio w tych kręgach takich czasopism różnorakich, kolorowych się obraca, mam wrażenie.
1: No bo głos już nie ten, co kiedyś,
0: no tak.
1: Ale to nie są rozważania na teraz. Mariola Gołota, nazwisko znane, więc Facebook komuś ukośnik Radio DHT, czy z czegoś jest jeszcze znana oprócz bycia żoną swojego męża, który już możemy chyba zaspoilować, też będzie w tym programie, ale... o nim za chwilę. Wiola Kołakowska to jest aktorka, modelka, stylistka. Była na pewno partnerką Tomasza Karolaka, czy jest nadal, wybaczcie, ja aż tak nie nadążam za show biznesem. Angelika Mucha, Little Monster, czyli pani, która była w poprzedniej edycji Tańca z Gwiazdami, również jakoś związana właśnie z internetem. Chyba jej występy i w ogóle jej osoba w tym programie wywoływała wiele gorących komentarzy, a mi jakoś te obszary internetu są obce, więc nie wiem, czy powinnam się ekscytować, czy nie. Agata Nizińska, za chwilę napisze do nas na pewno nasz słuchacz Krzysztof, jeżeli nas słucha i powie, że ta pani próbowała się dostać do Eurowizji w roku 2017, tak właśnie, jest wokalistką i chyba również aktorsko zdarzyło jej się udzielać. Maria Sadowska, to również wokalistka, tutaj wątpliwości nie mamy, bo zdarzyło jej się mieć kilka takich piosenek, które w radiu można było usłyszeć, na przykład Kiedy nie ma miłości z płyty poświęconej Krzysztofowi Komedzie. Natomiast kolejne nazwisko, przynajmniej dla mnie, brzmiało bardziej zagadkowo, to jest Katarzyna Wołejnio. To jest, słuchajcie, celebrytka znana z programu Żony Hollywood. Właśnie tak. Aleksander Doba, również nazwisko znane, znany podróżnik i kajakarz. Wspomniany już przed chwilą Andrzej Gołota, więcej chyba nie trzeba przedstawiać. Damian Kordas, to jest zwycięzca programu MasterChef. Misiek Koterski, również nie sądzę, żeby trzeba było przedstawiać. Wszyscy znają z różnych telewizyjnych i filmowych wystąpień, przynajmniej tak sądzę, i Wiktor Mrozik. Jakby to powiedzieć, nie jest chyba dobrze, kiedy występuje się w programie dla gwiazd i widzowie próbują znaleźć, kimże jest ta postać w internecie, bo nie wiedzą, i pierwsze linki w internecie, w wyszukiwarce, to nie są konkretne informacje o tej postaci, tylko Wiktor Mrozik, uczestnik, agent gwiazdy, kim jest tajemniczy uczestnik? Czyli to chyba jest po prostu zagadka dla całego internetu.
0: Może on będzie agentem.
1: To jest youtuber, może tak. To jest youtuber, coś też miał z mediami wspólnego, z gwiazdami, jakoś tak, no właśnie jakaś taka działalność. Też zbyt wiele o nim nie wiemy, bo chyba szczególnie znany nie jest. Natomiast znana jest pani, która ze swoim programem wróci w czwartek. Program o najwyższym albo jednym z najwyższych cenników reklam, jeżeli chodzi o TVN. Mowa oczywiście o Magdzie Gester, która znowu będzie rewolucjonizować kuchnię i restaurację.
0: I znowu będzie ludziom wszystko z kuchni wyrzucać, bo brudno.
1: Tak, znowu będzie tłukła, znowu, no jest już któryś, już chyba ile ten program? 9 lat jest na antenie, więc już sami widzicie ile.
0: I format nadal się sprawdza.
1: Formuła się sprawdza, dokładnie tak. No to jeżeli chodzi o powroty TVN-u na ten tydzień, przynajmniej do naszego najbliższego spotkania, to w zasadzie byłoby wszystko, ale jeszcze, tak jak wspomniałam, nowości przed nami i jeszcze pewne powroty przed nami. No a teraz oczywiście będzie piosenka, którą nawiążemy do agenta, naprawdę moje tory myślenia i dzięki którym wybieram piosenki czasami są trudne do okiełznania, ale ja wam to może wytłumaczę. No bo w tym programie, jak wiecie, jeżeli oglądaliście Agenta Gwiazdy lub Agenta tego bez celebrytów kilkanaście lat temu, no to wiecie, że jest postać agenta, który jednak nie może się ujawnić do końca programu. No i kiedy na przykład ktoś właśnie w programie Agent Gwiazdy będzie przypuszczał na przykład, że agentem jest Edyta Górniak i zapytają: Edyto, czy to ty jesteś agentem w tej edycji? No to chociażby nim była, to ona musi odpowiedzieć: to nie ja.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak nam pośpiewała Edyta Górniak z czasów, kiedy głos był jeszcze jak najbardziej ten.
1: Oj tak.
0: Tak, tak. A teraz dokładnie, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej do świata telewizji i świata filmu, tak naprawdę można powiedzieć.
1: Dokładnie tak, ponieważ już niedługo, już w zasadzie w ten weekend, na przełomie tego weekendu i kolejnego tygodnia, będzie wielkie wydarzenie, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie się gala wręczenia Oscarów. I tutaj dobra informacja, ze względu na oscarowe nominacje dla filmu Zimna Wojna, o czym jeszcze za chwilę przypomnimy, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, Kanal Plus udostępni odkodowaną transmisję prestiżowej gali wszystkim abonentom NC Plus oraz abonentom wybranych sieci kablowych. Dodatkowo po raz pierwszy od wielu lat widzowie stacji zobaczą także relacje na żywo z czerwonego dywanu. No, na początek widzowie, tak.
0: Także będzie co oglądać, jeżeli ktoś oczywiście planuje zarwać nockę, bo to będzie nocną porą, jak zawsze.
1: Tak, no ale w związku z tym, że mamy tutaj szansę na kilka sukcesów, no to może warto. Ale nie będzie to tylko taka sobie sucha transmisja, będzie też wiele atrakcji, bo na początek widzowie zobaczą dokument Zawierucha w Hollywood, przygotowany przez aktora Rafała Zawieruchę. Następnie 30 minut po północy rozpocznie się studio oscarowe, które poprowadzą Katarzyna Janowska i Błażej Chrapkowicz. Początek ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej jest planowany na godzinę 2 w nocy naszego czasu. Natomiast jeżeli ktoś nie chce tej nocy zarywać, musi wstać rano do pracy, a jednak interesuje go ta ceremonia i nie wystarczy mu przeczytanie w internecie listy nagrodzonych, spokojnie, tak jak i w zeszłym roku, tak rok temu, tak w tym roku również, Kanal Plus pokaże kolejnego dnia odkodowany skrót gali. To też chyba cenna informacja, że odkodowany. Będzie go można zobaczyć od godziny 21. No i tak jak już wspomniałam, ale chyba nie zaszkodzi przypomnieć jeszcze raz, że film Zimna Wojna nominowany jest w kategorii film nieanglojęzyczny, a poza tym Łukasz Żal ma szansę na Oscara za zdjęcia do tegoż filmu, a Paweł Pawlikowski za jego reżyserię. Tak więc trzymamy kciuki jak najbardziej. Jeżeli natomiast chodzi o to, kto jeszcze ma szansę już spoza naszego polskiego podwórka, kto ma szanse największe, to po 8 nominacji zdobyły produkcje Wice oraz Narodziny Gwiazdy, o tym za chwilę. Czarna Pantera ma 7 nominacji, a po 5 szans na Oscara zdobyły obrazy Czarne Bractwo, Bohemian Rhapsody, no to był film szeroko komentowany,
0: no
1: wielu
0: tak.
1: się na niego wybierało.
0: Ostatnio czytałem nawet o jakiejś parze, która słuchaj, obejrzała ten film 24 razy. Tak im się spodobał.
1: No to ciekawe, czy to naprawdę tego warte. Opinie są też różne, ale na pewno nagrody w jakimś stopniu mogą to zweryfikować. No ale słuchajcie, w tym roku się nie obyło bez afer. Ponieważ, jak poinformowano jakiś czas temu, Amerykańska Akademia Filmowa i telewizja ABC postanowiły, że transmisja z tegorocznej gali wręczenia Oscarów nie będzie obejmowała wszystkich kategorii. Widzowie mieli nie obejrzeć wręczenia statuetek za zdjęcia, montaż, charakteryzację oraz film krótkometrażowy. W tym czasie zapowiedziano nadawanie bloków reklamowych. No, musi się zgadzać tutaj wszystko, a cały zabieg zaś miał skrócić czas trwania relacji z gali do 3 godzin. Natomiast zapowiedź wprowadzenia ograniczeń w relacji z gali oscarowej wywarła tutaj sprawiła, że środowisko zaczęło bardzo protestować, środowisko filmowe. Swój przeciw wyrażali reżyserzy, aktorzy oraz producenci. Skierowali oni list do Akademii, w którym zarzucali jej podporządkowanie sztuki filmowej dyktatowi telewizyjnej, komercji. No i ostatecznie udało się. Organizatorzy gali postanowili wycofać się ze swojego projektu. W piątek Akademia w komunikacie poinformowała, że w transmisji z wręczenia Oscarów będzie można obejrzeć wręczenie nagród we wszystkich kategoriach, a zatem gala nie będzie trwała 3 godzin, tylko zapewne troszeczkę jednak dłużej, ale będzie można właśnie zobaczyć wręczenie kategorii, wręczenie statuetek w 24 konkursowych kategoriach, tak więc myślę, że to chyba jednak decyzja słuszna.
0: Swoją drogą zastanawia mnie...
1: Były tam brane pod uwagę, to byśmy nie dowiedzieli się, czy Łukasz Żal otrzymał nagrodę.
0: Oczywiście.
1: Chyba też się powinniśmy cieszyć.
0: Jasne. Natomiast wiesz co, zastanawia mnie, czy TOK FM jak co roku również zorganizuje swój jakiś wieczór, a właściwie noc oscarową, bo oni też lubili się zajmować tym tematem. Prawdopodobnie tak.
1: Tego nie wiem.
0: Nie mam żadnego oficjalnego potwierdzenia.
1: Wiem, że Jedynka i Trójka radiowa, to Polskie Radio na pewno, o TOK FM nie wiemy, ale jeżeli wy być może słyszeliście jakieś zapowiedzi na antenie stacji, no to też już wiecie, gdzie nas o tym poinformować, facebook.com / Radio DHT.
0: Tak, a teraz co, zagramy sobie piosenkę, tak w temacie.
1: Zagramy sobie piosenkę, bo podobnie jak w zeszłym roku tutaj również sprawdziliśmy, jakież to piosenki są nominowane w tej właśnie kategorii na najlepszą filmową piosenkę roku. Jest tam kilka piosenek, jedne nam się bardziej podobały, drugie mniej, ale jest taki utwór, którego obecności na liście przebojów programu trzeciego to się chyba mało by kto wcześniej spodziewał, a raczej utworu tej właśnie wokalistki. A mowa tutaj o pani, która się nazywa Lady Gaga, bo to właśnie jej piosenka zaśpiewana z Bradleyem Cooperem pod tytułem Shallow była na liście przebojów trójki. Nawet wysokie miejsce na podium tam zajmowała, a kto wie, być może również zostanie nagrodzona Oscarem. No to wy posłuchajcie i ocencie, czy ma szansę utwór Shallow.
2: Radio DHT.
0: No piosenka po prostu jak nie Lady Gaga, naprawdę jestem zaskoczony.
1: Jak nie Lady Gaga, dokładnie. Ciekawe, czy to tylko na potrzeby tego właśnie filmu Narodziny Gwiazdy, bo chyba nie podkreśliłam wyraźnie, że to właśnie z tego filmu pochodzi ten utwór, czy to teraz będzie w ogóle takie przeobrażenie w jej twórczości. Być może warto śledzić.
0: Kto wie, czas pokaże. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej. Sporo o telewizji dziś i tak już będzie chyba do końca. Tak, będzie do końca już telewizyjnie. No ale za to jak mieliśmy informację o radiu, to taką, że hej.
1: Taka się nie zdarza. Co tydzień, wręcz rzadko, ale informacje telewizyjne, teraz mamy ich bardzo dużo, bo jest to okres wiosenny, a więc początek nowych ramówek, a początek nowych ramówek wiąże się z nowymi propozycjami programowymi, jak już wiecie, i nie inaczej w przypadku telewizji TTV, która nowości szykuje generalnie 3, ale jak na razie znamy daty premiery 2, ta trzecia gdzieś późniejszą wiosną ma mieć premierę, więc o niej być może jeszcze wam opowiemy później, a teraz czas na te, które już teraz, a jedna już w najbliższym tygodniu. I pierwszą wiosenną nowością TTV jest program Patent na kasę. Mnie się wydaje, chyba nie tylko mnie, że oszczędzanie pieniędzy, no to jest taka umiejętność potrzebna, każdy by chciał umieć oszczędzać, nie wydawać za wiele więcej niż warto. No i tutaj poznamy bohaterów, którzy to umieją. Nie wiem, czy też widziałeś reklamę, zapowiedź tego programu, z której się można na przykład dowiedzieć, że pani Helena wie, jak z jednej herbaty zrobić 6.
0: No to taka umiejętność rzeczywiście niebywała, to prawda. Gdybym pił herbatę, to doceniłbym, ale piję kawę, a jak z jednej kawy zrobić 6?
1: Pozdrawiamy naszego kolegę redakcyjnego Patryka, no bo on, gdyby posiadł tę umiejętność właściwą
0: zaoszczędziłby
1: Helenie,
0: sporo.
1: To by mógł bardzo wiele zaoszczędzić. Patryku, oglądaj Patent na kasę. bo chyba nas słucha, przynajmniej słuchał początku naszej audycji, więc może dotarła do niego nasza informacja i może coś dla siebie zaczerpnie, a kiedy będzie mógł to obejrzeć, to też zaraz o tym was poinformuję, kiedy wy wszyscy będziecie mogli ten program obejrzeć. No i właśnie bohaterowie nowego programu TTV Patent na kasę są sprytni, zaradni, przedsiębiorczy i potrafią zaoszczędzić pieniądze tam, gdzie inni je trwonią. Teraz ich sposoby na oszczędzanie pozna cała Polska. Zobaczymy najsprytniejsze, najbardziej szalone i porażająco skuteczne sposoby na to, jak zatrzymać gotówkę przy sobie i płacić niższe rachunki. Dowiemy się na przykład, jak zrobić wrażenie na pierwszej randce w restauracji, nie wydając złotówki. To jest bardzo ciekawe. Czy chodzi tylko o to, że wydać będzie miała ta druga osoba, no to też mi wrażenie, może jest na to jakiś inny pomysł.
0: Chyba takie negatywne cokolwiek, ale okej.
1: No właśnie. Oraz na przykład, ile można zaoszczędzić na stacji benzynowej, a nawet jak tam zarobić parę złotych. Ciekawie. Panie przekonają się, jak być modną bez wydawania grosza. Też ciekawe. Patent na kasę to niecodzienny przewodnik po współczesnych sposobach na oszczędzanie. Nowe odcinki będzie można oglądać w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 20, począwszy od najbliższego wtorku, czyli 26 lutego.
0: No to będzie co oglądać, rzeczywiście interesująca sprawa, bo myślę, że oszczędzać to każdy by chciał, a nie każdy potrafi. Być może dzięki temu programowi przynajmniej co niektórzy nauczą się, jak sprawić, żeby nam tak pieniędzy szybko z konta nie ubywało. Kolejnym programem w ofercie TTV jest Vlogbox w necie. Jest to program rozrywkowy łączący potencjał mediów społecznościowych z siłą telewizji. Coraz więcej czasu wszakże spędzamy w internecie, przeglądając memy, filmiki i statusy. Dlatego bohaterowie programu Vlogbox w necie wyciągną na pierwszy plan to, co wywołuje najwięcej komentarzy i budzi najgorętsze emocje. Z odpowiednią dawką humoru i emocji skomentują internetowe nowości. Bohaterowie programu będą najlepszymi przewodnikami pokazującymi to, co jest aktualnie hot or not. Vlogbox w necie jest oparty na formule z popularnego programu Googlebox przed telewizorem. Premiera tego programu nieco później, ale też nie tak znowu...
1: Też we wtorek.
0: Tak, też we wtorek.
1: Ale ten następny.
0: Tak, dokładnie, we wtorek 5 marca. O godzinie 22 będzie sobie można obejrzeć Vlogbox w necie. Ciekawe, czy to będą ci sami ludzie, którzy tam przed telewizorami zasiadają, skoro jest to oparte, czy jakąś nową ekipę, może nieco młodszą do tego znajdą, no bo jednak internet i te wszystkie serwisy streamingowe to się tak przyjęło, że jest to domena raczej młodszych odbiorców.
1: Jak widziałam reklamę, to słyszałam tam głosy bohaterów, których nie znałam, a jednak Googlebox oglądam. Zresztą nie powiedzieliśmy o tym, a już od 18 lutego można oglądać kolejny sezon tego programu, w poniedziałki o 22, tak więc tak to będzie, że w poniedziałki będzie Googlebox, a we wtorki będzie Vlogbox. Tak więc to może być nowa ekipa, no tam ci jednak mają co robić, mają sporo tych programów do oglądania. Tak więc zobaczymy, jak to dokładnie nie będzie, jak się to sprawdzi. Jeszcze z takich zmian, w przyszłym tygodniu rusza nowy sezon programu Królowe Życia, którego premierowe odcinki można było do tej pory oglądać w piątki. Teraz jest zmiana. W czwartek o 22.30 zawsze będzie premierowy odcinek. Już też można obejrzeć spot z Dagmarą z tego programu, która informuje o tym nieustannie. Tak więc od przyszłego czwartku nowy sezon Królowych Życia o 22.30 premierowo.
0: Zapraszamy, a teraz muzyczna przerwa. Skoro jeden z programów jest o oszczędzaniu, a oszczędzaniu rzecz jasna pieniędzy, to teraz będzie no, chyba jedna ze słynniejszych piosenek dotyczących pieniędzy. Money i Pink Floyd.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. My cały czas przyglądamy się temu, co w stacjach telewizyjnych się nowego pojawi, bądź też co powróci. I nadal jesteśmy przy TVN, ale tym razem przy TVN Style, bo ta stacja na wiosnę przygotowała sporo nowości. Wracają także rzeczy już sprawdzone, ale najpierw, skoro o nowościach mowa, to do nich przejdźmy. Jednym z nowych programów będzie program Miłość od kuchni i premiera tego programu będzie miała miejsce już 1 marca o godzinie 22:25. Miłość od kuchni to program randkowy, w którym popularne zdanie "pokaż mi, jak mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś", do tego zdania jeszcze wrócimy, nabiera nowego znaczenia. Bohaterowie na podstawie wyglądu mieszkania będą wybierać kandydatów, z którymi zechcą zjeść kolację. W programie widzowie będą mogli podejrzeć, jak mieszkają inni, co jedzą, ale przede wszystkim będą świadkami rodzącej się relacji. No, ciekawe kryterium, jeżeli chodzi o dobór potencjalnego partnera.
1: Ale może coś w tym jest. Może można jakieś takie wnioski wyciągnąć na temat danej osoby.
0: Czyli jak rozumiem, podoba ci się, jak mieszkam.
1: Może czasem dobrze, że nie widzę, wiesz, pewnych rzeczy tam... co w kątach się dzieje, ale może to nie będziemy...
0: Znowu nie posprzątamy.
1: U nas studio jest pięknie, czysto.
0: Tak, czysto. Tak, czysto. To, no. Bo nie ja sprzątam.
1: Gdyby było inaczej, to prezes by nam nie wybaczył, sami rozumieć.
0: Oczywiście.
1: Kolejna nowość. Nowość, która ma w tytule powrót. Powrót doktora Szczyta. Ten doktor Szczyt to jest ten lekarz, którego możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście program Sekrety Chirurgii, który był produkowany przez TVN Style, potem również w głównym TVN-ie można było go zobaczyć. Właśnie w klinice doktora Szczyta akcja tego programu się rozgrywała. I premiera powrotu doktora Szczyta 3 marca o 22:15. W swoim nowym programie dr Marek Szczyt, jeden z najlepszych chirurgów plastycznych w Polsce, spotka się z kolejnymi pacjentami. Czy uda mu się pomóc Patrycji z asymetrią twarzy, Sandrze z odstającymi uszami oraz Paulinie z lewostronnym porażeniem ciała i zanikiem mięśni w jednej z łydek? Straszne, ludzie mają problemy. To tak już mówiąc poważnie.
0: No tak.
1: Nie mamy wątpliwości, że doktor Szczyt i jego lekarze, specjaliści zrobią wszystko, by odmienić życie bohaterów programu.
0: Kolejny program to Kto tu mieszka? Znowu będzie o mieszkaniu. Pozycja programowa na antenie TVN Style będzie miała swoją premierę 12 marca o godzinie 22:25. A opis tego programu jest następujący. 5 bohaterów, 5 mieszkań i jedno pytanie. Kto tu mieszka? W każdym odcinku uczestnicy odwiedzą 5 domów należących do kogoś z ich grupy. Wiedząc jedynie, jaki zawód wykonuje każdy z nich, będą musieli odgadnąć, które wnętrze należy do poszczególnych bohaterów. Używając intuicji i uważnie śledząc reakcje pozostałych, muszą przeprowadzić dochodzenie. Rozwiązanie zagadki czeka na widzów dopiero w finale programu. I znowu tu pokaż swoje mieszkanie, a powiem ci, kim jesteś. To takie hasło, które może towarzyszyć właśnie następnej nowej pozycji w ofercie TVN Style.
1: Tak już chyba wyszło, że ty opowiadasz naszym słuchaczom o tych programach związanych z mieszkaniem i z tą właśnie dewizą o pokazaniu swojego mieszkania, a ja mówię o programach związanych z medycyną poniekąd. Takie mamy, jak widać, wątki przewodnie, jeżeli chodzi o nowości w TVN Style, bo kolejny program nazywa się Pogromcy Medycznych Mitów i jego premiera jeszcze później, bo 16 marca o 22:15. Wszyscy zgadzamy się, że zdrowie jest najważniejsze. W społeczeństwie krąży wiele teorii na temat tego, co służy naszemu organizmowi. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, nie zwariować, a przede wszystkim nie zachorować. W nowym programie ekipa lekarzy obali mity krążące wokół tematyki zdrowotnej. Eksperci w prosty i przejrzysty sposób podzielą się z widzami swoją fachową wiedzą. Niejednemu z nas pomogą otworzyć oczy i poprawić jakość życia.
0: Swoją drogą, tak a propos różnych mitów i tak dalej, właśnie dziś przeczytałem, że YouTube ma zamiar wycofać, o ile już tego nie zrobił, wycofać monetyzację z wszelkich filmów, które mówią o różnego rodzaju teoriach antyszczepionkowych. Taka informacja a propos mitów i a propos tego typu spraw. Natomiast wracając do TVN Style i do programów, które są w ofercie tej stacji, to mamy jeszcze dwie pozycje z nowości, natomiast tu jeszcze nie wiemy, kiedy te programy pojawią się oficjalnie w ramówce. Natomiast wiemy, czego dotyczyć będą. Pierwsza audycja to Kosmetyczne Rewolucje. Otworzenie własnego salonu kosmetycznego to dla wielu osób spełnienie marzeń. Utrzymanie się w tym biznesie to zupełnie inna bajka. Prowadzące Paulina Pastuszak i Sylwia Gołębiewska ruszą w Polskę na ratunek zmagającym się z kłopotami gabinetom urody Manicure. Ekspertki przyjrzą się, jak funkcjonują salony, zdiagnozują kluczowe problemy i wprowadzą plan naprawczy. Będzie się działo!
1: I kolejna nowość, w przypadku której nie wiemy, kiedy jeszcze premierę się spodziewać, tak więc jeżeli Was zainteresuje, to wypatrujcie, a może jeżeli my się natkniemy na dokładną datę, to też damy jeszcze znać. Program nosi tytuł Tak Powstaje. Anna Nowak-Ibisz rusza w Polskę, by odkryć świat fabryk i przyjrzeć się, jak powstają przedmioty codziennego użytku. Prowadząca z charakterystycznym dla siebie zacięciem będzie zadawać pytania, sprawdzać i testować, czy producenci zdradzą jej swoje laboratoryjne tajemnice. No to brzmi ciekawie chyba.
0: Tak.
1: Myślę, że warto wypatrywać daty premiery tego programu, szczególnie, że co prawda program w kanale kobiecym, ale myślę, że może spodobać się widzom obu płci.
0: Tak, zależy od tego, co tam będzie pokazywane w tym programie, bo można pokazywać rzeczy różne. A co, to okaże się, kiedy program wejdzie do ramówki. Natomiast jeżeli chodzi o powroty, to wrócą takie formaty jak Pani Gadżet, Co nastruje w roli głównej, Gwiazdy prywatnie oraz Śluby marzeń. Więc jeżeli ktoś lubił któreś z tych programów, to spokojnie, będzie można je oglądać również i w wiosennej ramówce TVN Style. No to skoro mieliśmy dużo programów związanych z medycyną w tym wejściu, to teraz sobie tak posłuchamy piosenki o tym, że czasem lekarz jest bezradny i jedyne, co może zaordynować, to pomoc osoby bliskiej. I właśnie o tym zaśpiewa w piosence z dawnych lat, bo z lat 70. Carol Douglas, Doctor Orders w Radiu DHT. Radio DHT. Tak oto zbliżamy się do końca już powoli naszego 48. wydania programu RTV. Niedługo będzie znowu co świętować. A jeszcze niedawno, patrz, świętowaliśmy, że 10. wydanie, a tu będzie już 50. Także powoli
1: do przodu. No to już trzeba szykować jakąś uroczystość, musisz przynieść coś do jedzenia za 2 tygodnie, jeżeli wtedy się spotkamy. A jak nie, to ze 3 ewentualnie, także już trzeba szykować obchody.
0: Dobrze, to będę szykował obchody, a tymczasem ostatnia informacja w dzisiejszym programie dotycząca superstacji zarówno jak i kanału Nowa TV. Otóż Adam Feder, do tej pory związany właśnie z tą drugą stacją, czyli z Nową TV, został jednym z prowadzących program Bez ograniczeń w superstacji i jednocześnie, co się z tym wiąże, od marca Nowa TV rezygnuje z autorskiej audycji Federa Federacja. Ostatni odcinek tego programu pojawi się dziś o 19.50. Według wypowiedzi dziennikarza dla portalu wirtualnemedia.pl udział w programie Bez ograniczeń będzie jego jedyną aktywnością w mediach tradycyjnych. W przyszłości planuje, co prawda, uruchomienie autorskich programów w internecie, jednak szczegółów na razie nie zdradza. Po raz pierwszy Bez ograniczeń Adam Feder w superstacji poprowadził wspólnie z Jackiem Zimnikiem w piątek 15 lutego. Jak dowiedział się z kolei portal o mediach info, superstacja rezygnuje rezygnuje z dotychczasowego składu prowadzących bez ograniczeń, czyli Janusza Płońskiego, Janusza Wajsa, Macieja Mroczka, Jarosława Ważnego, Bartosza Cebeńko i Grzegorza Łaguny. To oczywiście związane jest z nowymi prowadzącymi tego pasma. Natomiast Federacja to nie jedyny program, którego emisję kończy Nowa TV. Rozstaje się również z programem Wszyscy zginiemy, a zamiast tego emitować będzie programy z anteny Polsat News. Także takie zmiany, słuchajcie. I to nie wiem, czy na lepsze, chyba na gorsze. Tak Nowa się wycofuje coraz bardziej z tych różnych swoich programów i mam wrażenie, że jak było dobrze i zapowiadało się naprawdę nieźle, chociażby właśnie dzięki programowi informacyjnemu 24 godziny ta stacja miała całkiem fajny potencjał, no to prawa rynku okazały się bezlitosne i ten multiplex ósmy tak zwany, z którego odbiorem są poważne problemy i fakt umieszczenia tej stacji właśnie tam spowodował, że była za mała oglądalność, koszty produkcji treści własnych były niewspółmiernie wysokie. No więc Excel po prostu pokazał, gdzie trzeba uciąć i tyle.
1: No dokładnie. No i te zmiany w Superstacji, to też nam trudno powiedzieć, czy na dobre, czy nie. No jednak 5 osób pożegna się z programem Bez Ograniczeń. W zamian za nich teraz będą ten program prowadzić wspomniany przez ciebie Adam Feder i Marek Czyż, o którym już jakiś czas temu mówiliśmy, że właśnie z Nowej do Superstacji również się przenosi, a więc te transfery właśnie w tym kierunku są tutaj coraz bardziej powszechne. No i to chyba już widzowie programu, którzy oglądali go wcześniej, oglądają go teraz, muszą porównać, czy ta zmiana na lepsze, czy może wręcz przeciwnie.
0: Dokładnie. I to była ostatnia informacja, którą mamy dla Was w dzisiejszym programie RTV. Za tydzień co? Za tydzień się słyszymy, tak myślę.
1: Oczywiście.
0: Będzie
1: o to różnych, i owo. No też nowościach tanecznych, rozrywkowych, serialowych, kabaretowych, to chyba całkiem sporo. Także też będzie o czym opowiadać. Taki mamy właśnie gorący okres w mediach teraz.
0: Tak. Na koniec zagramy sobie Lubelską Federację Bardów.
1: No właśnie, chciałam wytłumaczyć znowu mój tok myślenia, więc wszystko po kolei. Tak więc, jako że znika program Federacja, to my zagramy Lubelską Federację Bardów. No i w związku z tym, że znika, to pan Adam Feder, opuszczając studio Nowej, mógłby powiedzieć, że na niego już pora. I takie właśnie słowa padną w tej piosence. Na mnie już pora, no i na nas również już pora, ponieważ, jak wspomnieliśmy, to już jest ostatnie nasze wejście. Kończymy dzisiejsze wydanie programu RTV. Informacji satelitarnych dziś również nie będzie.
0: Ale wygląda na to i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że mikromiszmasz, muzyczny mikromiszmasz, czyli audycja Grzegorza Przystupy na naszej antenie się pojawi, to już za kilka minut, a jeżeli chodzi o nas, to spotykamy się już za tydzień po godzinie 16. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek. Jest mi bardzo miło, że zechcieli Państwo poświęcić uwagę na kolejny z moich podcastów kulinarnych. Dziś proste danie, myślę, że smaczne też. Łazanki z grzybami i kapustą. Tutaj już zanim przejdę do przygotowania, powiem, że jest to danie proste, a możemy sobie jeszcze dodatkowo uprościć je, kupując gotowy makaron na łazanki i grzybki też już ugotowane. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy sobie albo ze świeżych grzybów zrobić. Najlepsze są borowiki, mogą być też pod grzybki. Natomiast można oczywiście wykorzystać suszone, które oczywiście uprzednio musimy przez całą noc namoczyć i bardzo starannie opłukać, ponieważ jest do nich po prostu przyczepiony jakby taki brud z leśnego runa i różnego rodzaju igiełki, więc ja przy małej ilości grzybów takiej, jaką potrzebujemy tutaj do łazanek, staram się po prostu płukać pojedynczo. Wtedy mam pełną kontrolę nad tym, że nic nie zostało przyczepione do konkretnego grzybka. I możemy oczywiście też, tak jak ja tutaj będę to robiła, wykorzystać takie grzyby gotowane w słoikach, które są już pokrojone, właściwie gotowe do spożycia. Wystarczy je tylko gdzieś na jakimś klarowanym masełku z cebulką przesmażyć i można spokojnie do łazanek dodać. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy 25 dekagramów makaronu, czyli połówka takiej tradycyjnej paczki makaronu, jak jest na przykład z Lubelli do łazanek. Potrzebujemy 25 dekagramów kiszonej kapusty i połówkę cebuli. Potrzebujemy też oczywiście, tak jak już mówiłam, grzybki. Jeśli miałaby to być w przypadku grzybów suszonych, to paczka taka pojedyncza. Natomiast w przypadku grzybów świeżych, no to już, że tak powiem, pozostawiam pełnej dowolności, czy ktoś woli więcej, w zależności też od tego, jakie to są grzyby. No ale mniej więcej gdzieś tak około 10 dekagramów najmniej, żeby tych grzybków było. Oczywiście masełko klarowane najlepiej, ponieważ nie będzie się nam nic przypalać do tych grzybków i cebulki do przesmażenia. Oraz odrobina śmietany do sosów i zup, którą dodajemy do tych grzybów przesmażonych z cebulką, żeby po prostu nie było to takie suche. Od czego zacznę? Zacznę może od opłukania kapusty, żeby nie była taka nadmiernie gorzka. I zaraz przystąpię do jej krojenia. Nie jest kapusty dużo, więc można spokojnie, szybciutko się z tym uporać. Teraz z całej tej wody, którą płukałam kapustę, starannie muszę ją odsączyć. Wiem, że robione są też łazanki z kapusty zwykłej, białej. Natomiast ja przedstawiam w podcaście takie, jakie robię sama. Nie robię z białej kapusty, ponieważ po prostu no, wydają mi się takie, jakby powiedzieć można, troszeczkę mdłe, dlatego że no, jak pewnie sami Państwo wiecie, kapusta biała no nie ma jakiegoś zbyt intensywnego smaku, a w połączeniu jeszcze z takim mdłym smakiem makaronu no czasami widziałam, że ludzie dodają jakąś paprykę ostrzejszą, posypują to też kiełbasę. Dla mnie to jest takie, znaczy ja akurat nie lubię łazanek ani z zwykłą kapustą, ani z kiełbasą, bo kojarzą mi się niestety z bigosem zmieszanym z makaronem. Ale oczywiście to jest kwestia, po pierwsze myślę, że przyzwyczajenia, jakichś własnych nawyków żywieniowych wyniesionych, czy to z domu, czy tam nabytych, że tak powiem, w trakcie życia, albo po prostu też preferencji smakowych. Ja nie jestem zwolenniczką jakichś takich pikantnych potraw, akurat nie za bardzo lubię, ale też takie kompletnie mdłe właśnie jak łazanki, jakie są z kapusty białej i połączenia kapusty białej i makaronu, to już nawet mi nie odpowiadają z powodu tej właśnie takiej nikłej wyrazistości smaku. No ale oczywiście, tak jak mówię, też spokojnie można, też oczywiście należy tą kapustę białą pokroić, ugotować z kminkiem, zielem angielskim. Przystąpię do pokrojenia. Na ogół kapusta kiszona no, w ostateczności mogłaby zostać bez krojenia, ale trafiają się takie długie włókna, które po prostu no takie są nieprzyjemne w trakcie jedzenia, bo jeśli są gorące, gdzieś tam się ciągną po brodzie, no to już lepiej chyba poświęcić tą chwilkę i pokroić. Nie trzeba jakoś tak super drobniusieńko, ale jednak pokroić trzeba. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, nie ma tej kapusty tak bardzo dużo. Ja taką ilość 25 dekagramów kapusty dzielę sobie na jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, 7 8 porcji i kroję osobno każdą z tych porcji na deseczce. Przesypuję do garnka. Opieram sobie dolną krawędź deski i ręką sobie zgarniam delikatnie w dół, tak żeby nie osypywała mi się kapusta gdzieś z góry po bokach poza garnek. Rozłożę sobie ją ręką równo, mniej więcej na dnie. Zaraz dodam przyprawy, o których wcześniej wspominałam. W garnku takim 1,5-litrowym gdzieś tak do 3/4 zaleję wodą wszystko. Przyprawy to, tak jak mówiłam, kminek i ziele angielskie. Tak jak już wspominałam w innych podcastach, nie przesypuję przypraw do jakichś specjalnych pojemników, żeby je oznakowywać, tylko po prostu wkładam górną część tej papierowej torebki do tabliczki, piszę sobie brailem nazwę i w momencie, kiedy potrzebuję tylko znaleźć tylko po tych górnych częściach, sprawdzam sobie. Jest to bardzo szybka metoda oznakowania sobie przypraw, łatwo też się ich szuka, bo u mnie na przykład stoją w takim większym pojemniku wszystkie torebki na sztorc. Oczywiście zanim ten napis się gdzieś tam zetrze, spokojnie już cała przyprawa jest zużyta.

w miarę możliwości gotować kapustę zawsze pod pokrywką, zwłaszcza kapustę kiszoną, a to z uwagi na jej, że tak powiem, niezbyt miły zapach, więc staram się tego pilnować, żeby im mniej po prostu tej pary się rozejdzie, tym mniej też tego nieprzyjemnego zapachu będziemy mieć w mieszkaniu. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała się zająć, to będzie przygotowanie wody na makaron, ugotowanie i zahartowanie samego makaronu oraz oczywiście przesmażenie grzybków razem z cebulką, tylko wcześniej uporządkuję sobie tutaj trochę pole do pracy. I w międzyczasie nastawię sobie też osoloną wodę na makaron. Warto sobie nastawić w jakimś większym garnku, ponieważ na 25 dekagramów tej wody potrzebujemy trochę i też nie byłoby za dobrze, gdyby po wrzuceniu makaronu w trakcie, gdy zacznie się gotować, by nam wykipiała. Więc taki gdzieś tam garnek półtora litrowy też będzie, myślę, sam raz. Napełniam go tak trochę więcej niż w połowie. I teraz oczywiście muszę ją osolić, tutaj, ponieważ tej wody jest sporo, makaronu później też będzie więcej, to jakieś półtorej łyżeczki soli wsypuję na taką ilość wody. Teraz kolejna sprawa to pieczarki, grzyby i cebula. Na początek zeszklę sobie cebulę pokrojoną na maśle, a później dodam pozostałe składniki, czyli grzyby i odrobinę śmietany do sosów i zup. Masła klarowanego, na którym będę szkliła cebulę, nie potrzebujemy zbyt dużo. Wystarczy spokojnie jakieś 3-4 dekagramy, bo też cebulkę potrzebujemy tylko zeszklić, a grzybki też mają swoją wodę, więc później do cebuli dołączą. I teraz mogę sobie spokojnie przystąpić do krojenia połówki cebuli w piórka. Jeśli cebula jest duża, to też myślę, ok, będą takie pół piórka. No oczywiście w trakcie mieszania później odrobinę się rozejdzie. Te piórka, które kroję, takie raczej cieńsze. I całość tych piórek pokrojonych wcześniej jeszcze na pół. I teraz już tylko sobie rozdzielam na takie drobne wachlarzyki, wrzucając na masło. Teraz to wszystko sobie podgrzeję. Można oczywiście wrzucać na masło już wcześniej rozgrzane. Dla mnie bezpieczniej jest wrzucać tą cebulę teraz, a ponieważ nie ma to aż takiego znaczenia, to wolę to robić tutaj na blacie, gdzie po prostu mogę to zrobić bezpiecznie, nie muszę się obawiać, że coś będzie mi pryskać, że poparzę sobie ręce. Cała pokrojona cebula trafiła właśnie do garnka, z którym przenoszę sobie ją na najmniejszy palnik, żeby jej nie spalić. Poczekam chwilę, aż zacznie skwierczyć i od tamtej pory przez 4 minuty będę sobie ją szklić, mieszając, żeby nigdzie mi nie przywarła do dna. Oczywiście nie trzeba mieszać cały czas, ale na początek dobrze jest rozprowadzić cebulę sobie razem z tym masłem, tak żeby była równomiernie zeszklona. I teraz mogę sobie 4 minuty odliczyć zegarem z kuchenki do pełnego zeszklenia. W przypadku łazanek nie trzeba się za bardzo martwić, że coś tam się nam ugotuje wcześniej, coś później, dlatego że po prostu, kiedy już jest ugotowany makaron, kapusta jest miękka i jakieś dodatki, czy to mięso, czy to grzyby też. I tak wszystko mieszamy, podgrzewamy jeszcze raz, mieszamy, dodajemy przyprawy, więc tutaj jakby wszystko i tak ostatecznie będzie w tej samej temperaturze.

tych zup. Musi być taka, dlatego że po prostu zwykłej możemy użyć, ale musimy ją zahartować w przypadku wkładania do gorących potraw. A tutaj nie za bardzo jest czym, tak? Jeśli, o ile w zupie możemy nabrać trochę tego wywaru po prostu na łyżkę i zahartować śmietanę, którą mamy w kubeczku, no to tutaj niestety tego nie zrobimy, bo nie ma czym. Więc o, i cebulę mamy już gotową. W międzyczasie zdejmę na chwilę garnek, bo słychać, że gotuje się już woda na makaron. Więc można, wsypię sobie teraz połowę tej 5-kilogramowej torebki do garnka. Oczywiście nie musi to być aptekarską dokładnością odmierzone. Mniej więcej łapiemy gdzieś w połowie. Opieramy koniec torebki o koniec garnka i tą oddzieloną palcami połowę wsypujemy do garnka. Dobrze, teraz możemy wrócić do naszych grzybków, cebuli i śmietany. Cebulka jest zeszklona. Tylko zamieszam makaron, ponieważ woda wydaje mi się od makaronu niezbyt słona. Pozwolę sobie dosolić. Warto sobie jednak sprawdzić. Wsypałam jeszcze dwa razy po łyżeczce i rozmieszam sobie razem z makaronem. Wracając do grzybków, tutaj tak jak mówiłam, cebula jest już zeszklona. Przełożę sobie teraz pół słoika zgotowanych grzybków. To są takie, te, które ja kupuję w dużych słoikach, takich jak sosy jakieś do spaghetti czy do czegoś tam, więc jest ich całkiem sporo. Grzybki też zresztą są tutaj dodatkiem. Podstawy, jak to w łazankach, stanowi makaron i kapusta. Teraz ustawię je na chwilę jeszcze do podgrzania, żeby mogły się przez chwilkę przesmażyć razem z cebulą. Delikatnie rozmieszam, żeby się podgrzały równomiernie. Kapusta się gotuje. Makaron też. Za ten czas naleję sobie tylko wody do filtra, żeby zimną wodą móc zahartować makaron, kiedy zostanie odcedzony. Znowu wyłączę i zestawię sobie garnek z grzybkami i z cebulą, żeby móc bezpiecznie dodać do niego odpowiednią ilość właśnie tej śmietany do sosów i zup. No jest w takich małych kartonikach. Taka wydaje się bardziej ekonomiczna, bo tą w worku, jeśli już otworzymy, to po prostu nie będzie mogła zostać. Musimy zużyć od razu całą. Opieram sobie koniec tego nalewania o łyżeczkę, o łyżkę. I napełniam, nawet jeśli troszeczkę będzie więcej niż łyżka, nic się nie stanie. A nie będzie to wszystko takie suche i będzie miało dodatkowo taki delikatny, aksamitny smak. Odstawiam na kuchenkę z powrotem. Przemieszam sobie wszystko to razem, ale dodam jeszcze zmieszanej soli morskiej z czarnym pieprzem. I oprócz tych przypraw, które wymieniałam w trakcie przygotowywania kapusty do gotowania, nie dodaję właściwie już doładzanych żadnych innych przypraw. Tutaj z tych grzybów, które mam zmieszane z cebulą, zeszkloną wcześniej na maśle i z tą śmietanką, powstaje taki zawiesisty jakby sos z grzybami, niezbyt płynny, też nie powinien taki być. Wystarczy to dobrze przemieszać, niezbyt długo, żeby też nie zrobiła się nam z tych grzybów taka ciapka nieapetyczna. Tak, i tą część mamy już gotową. Zostawiam sobie na kuchence. Za to teraz zajmijmy się przez chwilę makaronem. Co rozumiem przez zajmijmy się makaronem? Rozumiem przez to sprawdźmy, czy już jest ugotowany, dlatego że ja nie dowierzam temu, co jest pisane na torebkach. Różne są czasy, a to 5, a to 8 minut i okazuje się, że albo jest rozgotowany, albo jest twardy. Ja w momencie, kiedy zaczyna się gotować, po prostu co chwilę nabieram na łyżkę
i sprawdzam, jaki ten makaron jest. Jeśli jest zbyt twardy, to jeszcze przez jakiś czas musi się gotować. Ogólnie można oczywiście sprawdzić zawsze zalecenia producenta i po tym czasie sprawdzać. Tylko że po prostu jest ryzyko, że jeśli się nam rozgorzknie, to już nic z tym nie zrobimy. Jeśli będzie zbyt twardy, to ok, ale jeśli się rozgotuje, to już zostanie rozgotowany. Więc wydaje mi się, że lepiej jest po prostu samemu sobie sprawdzać. Pewnie mówiłam też o tym w innych podcastach, ale uważam to za rzecz dosyć wartą podkreślenia. Trudno jest mi, nie widząc, trafiać w taki durszlak, który nie ma jakby takiej podstawy, ponieważ po prostu turla mi się gdzieś tam w zlewie i obawiam się, że oparzę sobie ręce, albo po prostu, że to, co wylewam z garnka, trafi nie do durszlaka, tylko bezpośrednio do zlewu. Więc sama korzystam i też polecam i dla bezpieczeństwa, i dla wygody właśnie durszlak z taką jakby podstawką, który po prostu stawiamy. On tkwi stabilnie na dnie i nie ma problemu, ani że oparty o niego garnek przesunie się nam jakoś i poparzymy sobie ręce, ani że po prostu odsunie się sam durszlak i wylejemy wszystko do zlewu. Sprawdzę sobie makaron. I teraz jest już jak najbardziej odpowiedni. Tak jak mówiłam, opieram sobie garnek o brzeg durszlaka. Wylewam do niego całą zawartość. Jeśli parę płatków, kwadracików zostanie nam w garnku, to nic, dlatego że w ostatecznym rozrachunku całość w tym właśnie garnku będziemy mieszać i podgrzewać. Teraz, tak jak mówiłam, przeleję sobie zimną wodą, żeby makaron nie miał takiego mącznego smaku. Jest to też ważne z estetycznego punktu widzenia w przypadku, kiedy gotujemy zupy, bo po prostu taki nieprzepłukany makaron troszeczkę nam je zamętnia. Nie wiem dokładnie, jak to wytłumaczyć. Przestają być takie klarowne, przejrzyste. Tutaj chodzi jedynie o walor smakowy. Przelewam wodą i mieszam. Teraz pozostawiam makaron do okapnięcia z wody i przełożę sobie już, że

0: nie jest tego też tak dużo, żeby nie wiadomo, jak wielki garnek był potrzebny. Wybieram łyżeczką, ponieważ garnek jest już lekko przestudzony, mogę spokojnie palcami sprawdzić, czy cała zawartość została przełożona. Strząsam sobie makaron, żeby szybciej obsychał. I też przekładam, ponieważ przez hartowanie jest też lekko przestudzony, spokojnie z samymi rękami, żeby mieć nad tym pełną kontrolę, żeby nigdzie mi się nie wyślizgnął. Przerzucam sobie z durszlaka do garnka. I ostatnią rzeczą, jaka musi do naszych łazanek trafić, jest kapusta. Ponieważ niedużo po takim czasie powinna już być miękka, ale oczywiście musimy to sprawdzić. Więc znowu nabieram na łyżkę całej kapusty. Przenoszę ją na durszlak i sprawdzam. Kapusta nie może być rozmiękła, ale musi być, nie może być twarda. Jeśli taka jest, spokojnie możemy odcedzić. Oczywiście trzeba to zrobić ostrożnie, bo i garnek, i woda z kapustą są bardzo gorące. Następnie można wziąć i tą kapustę, która gdzieś tam się nam na obrzeżach garnka poprzyklejała, tym razem nie ręką, a łyżką, przełożyć już do garnka z makaronem. Tutaj w durszlaku też łyżką możemy przemieszać sobie kapustę, żeby szybciej uciekała z wody. Gdyby to już mamy za sobą, ostrożnie przenosimy durszlak i przekładamy kapustę do garnka, w którym wcześniej znalazły się grzyby i makaron. I jeszcze jedna kwestia. Oczywiście ja tutaj posiłkuję się klarowanym masłem i śmietaną do sosów i zup. Natomiast wiem, że wiele osób, żeby łazanki po prostu nie były suche, tak? Potrzebują jakiegoś tłuszczu. Dodaję boczek, spokojnie, drobno pokrojony boczek, przesmażony leciutko, już po pokrojeniu w kostkę można dodać. Ja nie dodaję, bo musiałabym te łazanki, które przygotowałam, wyrzucić, dlatego że u mnie w domu po prostu boczku nikt nie je, ale spokojnie można sobie z boczkiem zrobić. I teraz po przełożeniu kapusty całość trzeba starannie wymieszać, tak żeby i makaron, i kapusta były wymieszane z sobą, a do tego jeszcze z grzybkami. I teraz całość jeszcze przez chwilę pogotuję. Natomiast wcześniej dodam przyprawy. Pierwszą z przypraw będzie biały pieprz, a drugą przyprawa do bigosu, ponieważ jest to danie z kapustą. Ona nam uwydatni smak tej kapusty. Pieprzu białego dodaję dosłownie szczyptę. On jest taki łagodniejszy i moim zdaniem bardziej pasuje do takich dań ziemniaczanych, makaronowych niż pieprz czarny. Przyprawa do bigosu. Też tak sypię przez palce, żebym miała kontrolę nad tym, ile tego jest. Gdzieś mniej więcej ze 2-3 szczypty tej przyprawy. I teraz całość jeszcze przez chwilę pogotuję, mieszając. Muszę już mieszać cały czas, dlatego że makaron bez wody, mimo że jest tutaj i śmietana, i masło, i kapusta, która też ma swoją wilgotność, mógłby łatwo przywrzeć do dna. Na koniec przypomnę jeszcze składniki, jakich używałam. To jest 25 dekagramów makaronu łazanki, 25 dekagramów kiszonej kapusty, 3-4 deko masła klarowanego, łyżka śmietany do sosów i zup oraz pół słoika podgrzybków gotowanych, już takich gotowych w słoiku, i połówka cebuli pokrojona w takie piórka i półpiórka. Oczywiście sól, pieprz do przyprawienia oraz chminek i ziele angielskie do kapusty. I to właściwie wszystko. Jak widać, danie nie zabiera bardzo dużo czasu, nie wymaga jakichś ogromnych nakładów pracy, jest proste i mam nadzieję, że będzie Państwu smakowało. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że co dom to pewnie inny wariant łazanek. Ten akurat jest preferowanym przeze mnie wariantem. Życzę Państwu powodzenia w przygotowywaniu zarówno tej, jak i innych proponowanych przeze mnie potraw i tych nie tylko przeze mnie proponowanych. Cóż, jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych podcastów kulinarnych i nie tylko przygotowywanych przeze mnie. I dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Rec standby. Remaining time 99. Hour 59. Minute. Battery level. Full. Stereo. Low cut. Off.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Oto uzupełniająca, mam nadzieję, dość krótka audycja na temat Zooma H1 Essential. W tej chwili właśnie mówię do Państwa z mikrofonu wbudowanego w tego właśnie Zooma, w ten rejestrator. Nie ma w tej chwili żadnej gąbki na rejestratorze, co powoduje to, że są niesamowite popy, jak to się mówi. Dlatego ja może lepiej założę gąbkę na ten mikrofon. To jest jakaś gąbka kupiona w sklepie za kilka złotych, nie wiem, może 10, która rzeczywiście tutaj dość sporo pomaga w tej kwestii. Więc można kupić dowolną taką gąbkę na mikrofon i to powinno już pomóc, no chyba, że w końcu Zoom zrobi własną, ale na razie nie zrobił. No i w związku z tym, że w audycji, która odbyła się na żywo, razem z Patrykiem Faliszewskim ją prowadziliśmy, troszeczkę audycja była taka rozwlekła, poza tym przedstawienie menu tego Zooma było troszeczkę problematyczne, tam się dużo działo, to teraz spróbuję jeszcze raz na szybkości, jak to się mówi, przejść przez te opcje, które są w menu, w Zoomie, dosłownie 2-3 zdania wyjaśnienia do tych, które tego wyjaśnienia będą wymagały, a potem już przejdziemy do próbek, które obiecałem w tej głównej audycji. Jeszcze powiem tylko tyle, że podczas montażu tej audycji jedyne, co tutaj zrobiłem, to wyregulowałem kwestię głośności, natomiast nie ruszałem nic na temat barwy dźwięku, więc tak brzmią mikrofony wbudowane w Zooma H1e. Ja staram się mówić w miarę na środku do tych mikrofonów, natomiast jest szansa, że troszeczkę być może jestem przesunięty w lewo albo w prawo, natomiast to raczej jest kwestia mojego ustawienia, a nie kwestia tego, że któreś mikrofony w tym rejestratorze są jakoś przesunięte. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nie przedłużając, wchodzę do menu.
2: Menu, rec settings.
3: Dobra, ustawienia nagrywania, wejdę sobie tu od razu.
2: Sample rate.
3: Częstotliwość próbkowania, mamy do wyboru 44, 148, 96 kHz.
2: Pre-rec.
3: Pre-record, czyli dwusekundowy bufor, taki, który powoduje, że gdy jestem w tym, na tym ekranie rec standby, ostatnie 2 sekundy przed wciśnięciem przycisku nagrywania również się nagrają.
2: Auto-rec.
3: Auto-rec to jest funkcja, która nazywana czasami jest w niektórych dyktafonach aktywacją głosem, czyli wybieramy sobie poziom, to jest niestety niedostępne, po którym nagrywanie ma się zacząć dopiero po osiągnięciu jakiegoś tam konkretnego poziomu, to nagranie się zaczyna. Działa to w taki sposób, że wybieram on.
2: On.
3: I teraz mam, jak po wciśnięciu tego 4 przycisku, mam takie dźwięki. Jedyna możliwość sygnalizacji tego, który poziom jest wybrany, nawet nie który poziom, tylko że ten poziom się zmienia, to jest po prostu to, że to tak piszczy. Gdy dojdę do ostatniego poziomu, to nie jest pojedynczy spis, tylko podwójny, który właśnie sygnalizuje, że dalej się nie da.
2: On.
3: Więc no jest to jakiś...
2: Auto rec.
3: Jakiś problem.
2: Rec start tone.
3: To rec start tone to jest z kolei dźwięk startowy, który może się dokleić do nagrywania. To może być potrzebne podczas synchronizacji audio i wideo, gdy się nagrywa filmiki.
2: Self timer.
3: Można zrobić tak, że przed nagrywaniem będzie odliczał od kilku sekund, chyba do 10 sekund, czyli sytuacja taka, w której włączam nagrywanie, cofam się na chwilkę do rejestratora, zaczynam mówić i on dopiero po paru sekundach włącza nagrywanie.
2: Rec delay timer.
3: No to jest coś podobnego, tylko w makroskali, to znaczy, że nagrywanie może się rozpocząć po jakimś czasie, typu minuta, 10 minut, minimalnie minuta, maksymalnie godzina, czyli jeżeli chcę nagrać coś, co się będzie działo za 15 minut, no to mogę tutaj sobie zrobić tak, żeby to nagrywanie dopiero włączyło mi się za 15 minut, ale nie później niż za godzinę.
2: Rec file name.
3: Nazewnictwo plików może być albo
2: date
3: jako data, albo
2: zoom asterisk asterisk asterisk asterisk
3: i w miejsce gwiazdki będzie numer, czyli na przykład zoom 0001, zoom 0002 i tak dalej, i tak dalej.
2: Rec file name. Rec counter. Elapsed time.
3: Czy na ekranie to nie ma wpływu na, z tego co wiem, nie ma wpływu na to, co jest wypowiadane, czy ma się pokazywać czas miniony,
2: remaining time,
3: czy czas, który nam na karcie pozostał, czyli czy w trakcie nagrywania ma się pokazywać, że nagraliśmy już 2 godziny, czy możemy jeszcze nagrać, nie wiem, 80 godzin.
2: Rec counter. IXML chunk.
3: Czy do pliku mają być wstawione informacje takie techniczne odnośnie tego, kiedy to było nagranie zrobione, jakieś inne tego typu, takie rzeczywiście techniczne. Ja póki co nie byłem w stanie do nich dotrzeć, więc nie wiem, gdzie one są wstawiane.
2: Sample rate. Rec settings.
3: Tyle, jeżeli chodzi o menu nagrywania, przechodzimy do...
2: Repeat setting.
3: Czyli ustawienia powtarzania, czyli po prostu jak odtwarzam pliki, to czy ma się odtwarzać...
2: Repeat all.
3: Ma powtarzać wszystko.
2: Play one.
3: Czy odtwarzać tylko to jedno nagranie.
2: Play all.
3: Odtworzenie wszystkich nagrań tylko raz.
2: Repeat one.
3: I w końcu powtarzanie tylko jednego tego wybranego utworu w nieskończoność. I tyle.
2: Repeat setting.
3: I kolejne ustawienia to...
2: USB.
3: Ustawienia USB.
2: USB mic.
3: I tu mogę wybrać albo to, żeby urządzenie było mikrofonem USB.
2: USB file transfer.
3: Albo służyło do transferowania plików z i do urządzenia. Transfer jest dość wolny, około 4-3, czasem 2 MB na sekundę, więc średnio polecam. Lepiej użyć zewnętrznego czytnika.
2: USB mic.
3: Ustawię mikrofon USB.
2: PC/Mac.
3: I tu jeszcze wewnątrz wejdę, mam PC/Mac, czyli no, podłączenie z komputerem.
2: Mobile device.
3: I połączenie z urządzeniem mobilnym. Nie wiem, na iPhone'ie póki co nie działa, na Androidzie nie mam pojęcia, czy to zadziała.
2: USB mic, USB file transfer, USB.
3: Tyle, jeżeli chodzi o ustawienia USB.
2: SD card.
3: Mamy jeszcze kartę SD.
2: SD format.
3: Mogę ją sformatować.
2: Empty trash.
3: Mogę wyczyścić kosz, nagrania, które zostały przerzucone do kosza.
2: Full test.
3: Pełen test karty wykonam, czyli po prostu czy karta jest w porządku, czy nie ma problemu z zapisem plików odczytu, to podejrzewam, że potrwa dość długo.
2: Quick test.
3: I szybki test, czyli to samo, ale w jakiś sposób wykonane szybciej i pewnie bardziej pobieżnie, ale szczegółów nie znam.
2: SD format.
3: I to wszystko, jeżeli chodzi o opcje dotyczące kart pamięci.
2: SD card. Overdub.
3: Jest jeszcze overdub, którego nie rozgryzłem do tej pory.
2: Output.
3: Ustawienia wyjścia.
2: Volume control.
3: I tutaj mogę ustawić poziom głośności, a w zasadzie jak tę głośność będzie się zmieniać. To znaczy...
2: Knob.
3: Albo przez pokrętło.
2: Fixed.
3: Albo czy ma być ustawienie jedna stała głośność. Jeżeli ustawię fixed.
2: Fixed. Set. Volume control.
3: Pod volume control. Tu się ściszyło już.
2: Fixed level.
3: Mamy fixed level.
2: Plus 0 decibel.
3: I mamy tutaj plus 0 decibel.
2: Plus 10 decibel.
3: Ale mogę to zwiększać i teraz jest na przykład plus 10 decybeli.
2: Fixed level. Volume control. Fixed knob. Knob. Set.
3: Ale ustawię tutaj knob, czyli to, żeby mógł kręcić tym pokrętełkiem po lewej stronie i w ten sposób ustawiać głośność wyjściową.
2: Volume control. Fixed volume control. Output.
3: I tyle, jeżeli chodzi o ustawienia wyjścia.
2: System.
3: W systemie z kolei mamy
2: language.
3: Do wyboru język wyświetlania.
2: Accessibility.
3: Ustawienia dostępności. W sumie tu mogę wejść.
2: Guide sound.
3: Ponieważ mogę tutaj ustawić to samo, co było na początku, czyli czy mają być mowa i dźwięki.
2: English plus beep.
3: Czyli mamy English, no język angielski plus dźwięki.
2: Beep only.
3: Albo tylko dźwięki, te takie piszczące.
2: Off.
3: Albo nic.
2: English plus beep.
3: Ja ustawiam oczywiście English plus beep, no bo chcę mieć i przewodnik głosowy, i te piski.
2: Guide sound. Volume.
3: Głośność tych dźwięków.
2: Loud.
3: Mamy w tej chwili ustawione głośno.
2: Mild.
3: Mogę jeszcze ustawić średnio.
2: Mild. Set.
3: W tej chwili tak to wygląda.
2: Quiet. Quiet. Set.
3: I w tym momencie mam ustawiony quiet, czyli żeby było cicho, istotnie cicho jest.
2: Loud. Loud. Set.
3: Ale jednak ustawię głośno.
2: Volume. Version.
3: Wersja oprogramowania do tego udźwiękowującego to nie jest oprogramowanie Zooma całego.
2: Guide sound. Version. Accessibility.
3: Tyle, jeżeli chodzi o ustawienia dostępności.
2: Date, time.
3: Ale mamy jeszcze datę i godzinę. No tutaj po prostu, tak jak chyba to opisałem w audycji na żywo, możemy ustawić datę. Data jest oczywiście ustawialna, przypomnę, w sposób dostępny. Da się to zrobić bez osoby widzącej.
2: Display. Brightness.
3: Ustawienia wyświetlacza, tu mamy jasność. Mamy
2: dark.
3: Mamy trzy poziomy, mamy ciemny.
2: Medium.
3: Średni.
2: Bright.
3: I jasny.
2: Brightness. Power saving.
3: Ustawienia wygaszania, czy no, oszczędzania energii, powiedzmy.
2: Power save time.
3: I możemy tutaj ustawić, po jakim czasie wygasi się ekran.
2: Turn off rec screen.
3: I czy ma być wyłączony ekran podczas nagrywania, żeby się nie pokazywały te liczniki.
2: Power save time.
3: I tyle. Przy czym ten czas tego wygaszania
2: 30 second.
3: Jest też tylko kilka tych czasów.
2: Off.
3: Bo jest wyłączone.
2: 30 second.
3: 30 sekund.
2: 1 minute.
3: Minuta.
2: 3 minute.
3: 3 minuty.
2: 5 minute.
3: 5 minut.
2: Off.
3: I tyle.
2: Power save time. Turn off rec power brightness.
3: I tyle, jeżeli chodzi o ustawienia wyświetlacza.
2: Display. Power.
3: Ustawienia, no powiedzmy, mocy.
2: Battery type.
3: I tutaj można ustawić typ baterii.
2: Alkaline.
3: Mamy do wyboru baterie alkaliczne.
2: Nickel metal hydride.
3: No, niklowo-wodorkowe, czyli akumulatorki.
2: Lithium.
3: I baterie bardzo rzadko wykorzystywane, czyli baterie litowe. One są podobno fajne, ale strasznie drogie.
2: Battery type. Auto power off.
3: Mogę ustawić czas, po jakim urządzenie się wyłączy, przy czym tu też warto przypomnieć, że nie dotyczy to nagrywania. W momencie, gdy się nagrywa, no to tutaj ten mechanizm nie zadziała.
2: 10 minut.
3: Jest ustawione 10 minut.
2: Off.
3: Mogę jeszcze to wyłączyć, żeby się w ogóle nie wyłączał.
2: 10 hour.
3: 10 godzin.
2: 60 minut.
3: 60 minut.
2: 10 minut.
3: I z powrotem wracamy do 10 minut.
2: Auto power off. Battery type. Power.
3: Tyle, jeżeli chodzi o ustawienia mocy czy zasilania.
2: Firmware.
3: Firmware, czyli no, oprogramowanie układowe, oprogramowanie wewnętrzne. Tu mogę je zaktualizować, tu mogę sprawdzić, jaka jest wersja. I to też jest dostępne.
2: Factory reset.
3: Mogę zresetować do ustawień fabrycznych.
2: Language.
3: I znowu język.
2: System. Help. Rec settings.
3: I jeszcze jest pomoc, która to pomoc dostępna już dla nas niestety nie jest. Przed nami próbki. Na początku zacznę od próbek mikrofonów wbudowanych w urządzenie. Zanim jeszcze próbki takie no, z różnych dźwięków, tak wygląda oryginalna głośność Zooma H1e, to znaczy głośność oryginalnie nagranego pliku na Zoomie H1e. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest nagranie 32-bitowe, w związku z powyższym przester pojawia się tutaj na zupełnie innym poziomie. Niemniej, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jaka głośność jest, jeżeli nie będzie się z tym nagraniem robiło absolutnie niczego, to ta głośność wygląda dokładnie w taki sposób. Wracam z powrotem do głośności oryginalnej i zapraszam teraz na próbki. Najpierw próbki z mikrofonów wbudowanych.

Ale ciepło. No ale no, faktycznie miałoby się chyba 13 stopni. I pewnie taki stopnie jest.

Japońskiego.

krótko.

Stand by.

0: Wejdę do któregoś i zobaczymy. Który to jest wagon, przepraszam?
1: Piąty.
0: Piąty, pięknie.
1: Jeszcze sekundkę.
0: A teraz próbki z podłączonych do Zooma mikrofonów binauralnych. To są mikrofony z marki, czy z firmy Sound Professionals o modelu, z tego co pamiętam, SP-BMC3MS albo MS-BMC3. No, MS oznacza Master Series, czyli mikrofony są troszeczkę głośniejsze od takich standardowych, mają troszeczkę niższy poziom szumów własnych. No i oczywiście w obu tych sytuacjach, zarówno z mikrofonów wbudowanych, jak i z teraz z tych mikrofonów binauralnych, no tutaj trochę wyregulowałem głośność, żeby nie było ani przesterów, ani żeby to się za cicho nie odtwarzało, więc tutaj limiterek troszeczkę pracuje. Natomiast znowu, odszumienia żadnego nie ma, regulacji barwy żadnej nie ma, jest tutaj tylko i wyłącznie zastosowany jakiś limiter, jakiś kompresor, żeby po prostu tutaj nie było problemów z głośnościami, natomiast szum, jakie ten rejestrator ma, no takie mu zostały.

Mm-hmm.

0: kusić.
1: Nie.
2: Wiesz,

0: I to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Ja nazywam się Tomek Bilecki, no i dziękuję już Państwu. Zapraszam oczywiście też do wysłuchania i pozostałych odcinków w portalu Tyflo Podcast. No i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy środę, 28 dzień lutego 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam. Kolejna audycja prowadzona w duecie. No i tego człowieka już zdążyliście z naszej anteny, myślę, że doskonale poznać. Krzysztof Bruzda dziś razem ze mną tę audycję poprowadzi. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś będziemy dzwonić do drzwi.
3: Tak, będziemy dzisiaj dzwonić do drzwi. Ja się tutaj jakoś dziwnie słyszę, no ale dobra. Mam nadzieję, że słuchacze słyszą mnie dobrze.
2: Słuchacze słyszą cię dobrze, wszystko jest w porządku.
3: Będziemy dzwonić do drzwi dzisiaj. Wieloma, że tak powiem, odgłosami będziemy dzwonić do drzwi, ponieważ bohaterem dzisiejszego spotkania jest kakadu, ale nie papuga.
2: Niestety. A co to jest to kakadu? Co to jest to kakadu?
3: Kakadu to jest dzwonek do drzwi w zależności od punktu widzenia o wielu możliwościach. Zależy, jak kto tutaj się na to zapatruje, ponieważ ty, Michale, przed audycją mówisz, że tobie wystarczy taki jeden dźwięk, a są ludzie, którzy sobie lubią, nie wiem, codziennie inny dźwięk, albo za każdym gościem, żeby dzwoniło dokładnie, co innego.
2: Dokładnie, w tej kwestii z Krzysztofem mamy totalnie zupełnie inny pogląd na tę sprawę, bo jak ja usłyszałem informację właśnie od Krzyśka, że słuchaj, kupiłem sobie dzwonek z melodyjkami, fajny taki jest, ja mówię, ale po co? Przecież to jest zupełnie zbędne, niepotrzebne. I po co w ogóle coś takiego kupować? Przecież tak naprawdę dzwonek to dzwonek, ma to dzwonić do drzwi i tyle. No i ja na przykład bym czegoś takiego nie kupił, ale to nie znaczy, że gdzieś tam wam, słuchacze, mamy to odradzać. Po prostu to jest taka moja subiektywna opinia. Krzysztofowi się podoba, a że jest to kolejne urządzenie, które można pokazać na antenie Tyfloradia, no to będziemy czynić.
3: Przy czym tutaj trzeba jakby powiedzieć, że montaż tego dzwonka dobrze byłoby, gdyby było to pod nadzorem osoby, nie wiem, widzącej, bo znam niewidomych, przyznaję, którzy sami zmontowali sobie ten dzwonek do drzwi osobiście. Natomiast jednak zalecałbym kontrolę osoby widzącej przy montażu tego dzwonka, zwłaszcza jeśli chodzi o montaż do instalacji elektrycznej.
2: Tak, no bo to jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z grzebaniem się w skrzynce z 220 V, no to może lepiej, żeby sam tego nie robił. Oczywiście, jeżeli ktoś zna swoją instalację elektryczną, wie, o co tu chodzi, wie, jak z tego skorzystać, no to jak najbardziej. Natomiast no nie zalecamy montowania tego samodzielnie, bo po prostu coś może się nie udać. Tak w ogóle 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie dzwonka kakadu, no to proszę pytać. Jest

0: Audycja na żywo. Krzysztof od pewnego czasu się tym dzwonkiem bawi, kiedy tylko nie wejdę. Przynajmniej parę dni tak było, że kiedy tylko nie wszedłem na nasz taki serwer, gdzie tam sobie ze znajomymi rozmawiamy na TeamTalku, na tyflodet.com, no to było co chwilę słychać tylko jak jakiś pies szczekał albo krowa buczała.
1: Albo konia jakiegoś
0: wypuściłem
1: w samopas.
0: Tak, tak. No dobrze, to teraz tak. Jak wygląda ten dzwonek? Może na dobry początek o tym opowiedzmy.
1: Dzwonek. To jest właśnie problem, jak żeśmy tutaj przed audycją rozmawiali. Żeby go opisać, to jest trochę problem. Tutaj musiałbym się odwołać do wyobraźni ludzi... Nie wiem, to już chyba z twoich czasów, a może dopiero z moich, którzy bawili się takimi bączkami, które się napędzało za pomocą takiego, jak ja to mówię, dynksa, tak, który się góra i dół tam manipulowało. On się zaczął obracać coraz szybciej i w końcu wydawał z siebie taki dźwięk buczący.
0: No ja pamiętam to z dzieciństwa więcej... takie bączki, tak, jak najbardziej.
1: To mniej więcej ten dzwonek wygląda jak taki właśnie... do złudzenia podobny do bączka, tyle że bez tego dynksa na środku, zamiast właśnie tego otworka na to coś, to jest po prostu głośnik. Głośnik jest o tyle ciekawy, ponieważ jest wielkości aż 9 cm, słuchajcie.
0: Całkiem spory jak na dzwonek.
1: Z tego głośnika naprawdę dźwięk, jak zresztą za... niedługi czas usłyszycie, można piękny dźwięk wydobyć. Były u mnie wczoraj dwie koleżanki. Ja miałem ustawiony ten dzwonek na szczekanie psa. Jak usłyszały ten dzwonek, nie wiedząc, że to dzwonek, weszły i pytały się, czy już zamknąłem psa, bo się boją. Więc to jest jakby dosyć fajnie głośnik pomyślany. Dzwonek jest w trzech wersjach. Classic, Music i Premium. Dwie pierwsze wersje to są dzwonki... No, dzwonek Music, no to tam tylko melodyjki jakieś są, nie wiem, jakiś Vivaldi, jakiś Beethoven, coś tam, no wszystko co muzyczne. Classic, no ma jakieś tam dodatkowe rzeczy, może nawet chyba psa ma, ale... musiałbym to sprawdzić, teraz tego nie będę robił podczas audycji, bo musiałbym wgrać po prostu ten schemat, który tam jest. No i ten cały schemat premium, no to ma wszystko to, co mają pozostałe dwa schematy. Wszystko do kupy zbite, tego jest 50 dźwięków wgranych. Dzwonek ma 2 mega pamięci, więc albo mamy do wyboru, albo wgramy sobie ileś tam krótkich dźwięków, albo jeden długi, który po prostu sobie tam chcemy, żeby nam się odgrywał w trakcie dzwonienia. Dzwonek obsługuje wavy i MP3,
0: aha,
1: żeby nie było.
0: No 2 mega na wavy to za dużo tam nie poszalejemy, natomiast no MP3 no to jeszcze ewentualnie coś tam da się zmieścić.
1: Da się zmieścić, chociaż no powiem ci, że te dźwięki, które są w tym dzwonku, to właśnie wavy, tych 50 dźwięków, więc też. No i te dźwięki możemy sobie na swoje zamienić. Ja to będę pokazywał, jak to zrobić, no i zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Ale może najpierw jeszcze o tym wyglądzie dzwonka, no bo mówisz, że on jest okrągły.
1: O tym wyglądzie.
0: Tak, jak taki bączek powiedzmy, no to okej, okay, jest bączek. Okrągły, jest owalny, a co mamy jakby na tym dzwonku? Czy mamy jakieś przyciski, czy mamy jakieś pokrętła, co tam w ogóle?
1: Na dzwonku nie mamy generalnie nic. Dzwonek jakby w całości prezentuje się właśnie jak taki bączek, nic tam nie ma. Pod klapką, gdzie umieszczamy baterię 9-woltową, mamy tylko przycisk plusa, który zmienia nam dźwięki. I na tym koniec, jeśli chodzi o dzwonek, który jest w postaci zamkniętej, tak? Obudowa jest zamknięta, skręcona, no to mamy tylko przycisk plusa i dwa przewody zakończone takim do baterii 9-woltowej podłączeniem.
0: No, takie, że jedno jest takie większe kółeczko, drugie takie mniejsze kółeczko, te mniejsze, takie standardowe na baterie 9-woltowe.
1: Dokładnie.
0: No ale na
1: to jest wszystko,
0: nie ma,
1: co dzwonek ma.
0: Ale na dzwonku nie ma żadnego przycisku?
1: Nie.
0: To jak się
1: dzwoni? Nie ma nic. Dzwoni się w ten sposób, że no tutaj trzeba było przejść do montażu w zasadzie tego dzwonka. Bo sytuacja wygląda w ten sposób. Otwieramy klapkę, pod którą jest bateria 9-woltowa. Nie ma jej w zestawie, więc trzeba sobie ją kupić. I pod tą klapką, obok gniazda tego, w którym jest bateria, jest przycisk z napisem plus, to dla widzących. I tymże przyciskiem zmieniamy sobie dźwięki, wybierając taki, który nam odpowiada i który potem będzie po naciśnięciu przycisku przez delikwenta będzie nam dzwonek tym dźwiękiem dzwonił. I to jest tyle, jeśli chodzi o dzwonek z zamkniętą obudową.
0: Aha.
1: Problem. Zabawa zaczyna się w momencie otwarcia tej obudowy. Bo powiem szczerze, jak ja dostałem ten dzwonek do ręki, to byłem bardzo zdziwiony. Ponieważ w opisie było napisane, że jest to dzwonek premium, do którego można wgrywać własne dźwięki i w ogóle, no, achy i ochy na temat tego dzwonka tam były. Natomiast przyszedł dzwonek, okrągła obudowa, nic nie ma. Matko Boska, gdzie jest USB? Kurczę, no, naszukałem się tego USB, no nawet otworzyłem tą klapkę od baterii, może tam jest, nie ma. No i zgadnijcie, gdzie jest USB. No Michale, zgadnij, gdzie jest USB. Ty pewnie już wiesz, bo ci już powiedziałem.
0: Tak, tak. No ale no, tak to bym też nie wiedział prawdopodobnie. No tak jak mówiłeś, jest w środku, ale nie pod klapką, tylko trzeba ten dzwonek po prostu rozebrać, tak?
1: Rozebrać, tak. Trzeba zdjąć przed tą górną obudowę, gdzie jest głośnik. Jak wszystkie urządzenia, żeby się do niego dostać, to trzeba go położyć głośnikiem do dołu i tak dalej, i tak dalej. Ten niestety rozbiera się inaczej, głośnikiem do góry kładziemy i pod klapką mamy śrubkę jedną, jedyną w tej obudowie, którą trzeba odkręcić i zdjąć górny panel zakrywający głośnik.
0: To jest na jakiś taki płaski śrubokręt krzyżakowy, czy na jaki?
1: Na krzyżaka.
0: Aha.
1: Taki standardowy krzyżak. I odsłania nam się cała elektronika tego dzwonka, która jest dość ciekawa, ponieważ no, sama płytka no, to jest taki pasek szerokości może niecałych 2 cm, długości może jakieś 10. I na tej płytce mamy właśnie wejście USB do zgrywania dźwięków. Dwie kostki takie, jak ktoś, jak już mówiliśmy na początku, orientuje się w instalacjach, to są to dwie kostki takie, jak montujemy żelandor na suficie do skręcania kabli. I każda kostka ma po 2 takie skręcenia, po 2 takie otworki, w które wkładamy przewody. I to są kostki oznaczone kolorami, niebieski i czerwony. To jest istotne, ponieważ jeśli podłączymy 230, bo w tej chwili mamy 230 V, pod niebieską kostkę, no to możemy się z dzwonkiem pożegnać. Na wieki. I nawet serwis nam tego nie uzna. Więc prąd podłączamy ten większy 24 V, tudzieżby 230, bo tam w ogóle wyczytałem na stronie, że jak ktoś chce 24-woltowy dzwonek, to trzeba do nich specjalnie się zgłosić. No ale ja mam 230, więc podłączamy te 230 pod czerwoną kostkę. Niebieska służy do tego, żeby podłączyć tam sam wyłącznik, jeśli nie mamy instalacji elektrycznej doprowadzonej już do dzwonka. Gdybyśmy chcieli, mając taką elektryczną instalację z 230, doprowadzić do dzwonka, do tego niebieskiego styku, musielibyśmy trochę pogrzebać w naszej puszce elektrycznej, o czym właśnie mówiliśmy, że tutaj raczej z nadzorem warto byłoby to zrobić. Znaleźć przewód, który odpowiada za zwarcie wyłącznika, a odciąć ten, który doprowadza nam napięcie. I wtedy można to podłączyć do niebieskiego. Ale no, to jest pomyślane tak, żeby nie trzeba było robić takich numerów, więc pod czerwony podłączamy 230. I tutaj następny, jakby powiem, następna zagwózdka, ponieważ podłączyłem to pod 230, słuchajcie, naciskam przycisk dzwonka, a on milczy. Ja mówię, kurczę, zepsuło się coś. Albo coś nie tak robię. Zdjąłem dzwonek, podłączam pod 9-woltową baterię, działa. Pod prądem nie działa. O co chodzi? No więc telefon do wielkiego brata, o co chodzi? Zadzwoniłem do znajomego, który taki dzwonek już ma. A w instrukcji była rzecz zastanawiająca. Ponieważ w instrukcji napisali, że bez względu na instalację musi być bateria. Chociaż po co bateria, skoro jest podłączony do prądu?
0: No właśnie.
1: No bo to jest, no, nielogiczne, tak?
0: Dokładnie, no bo zakładamy, że już tam mamy zasilanie odpowiednie, tak?
1: Dokładnie. A jednak nie wystarczy. Więc dzwonię do mojego znajomego i on mówi, stary, tam musi być bateria, to nie ma, zmiłuj. Ja mówię, ale po co bateria, jak prąd już mam? No ale bateria zasila, a prąd jakby tylko wzbudza ten dzwonek do pracy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj potwierdzenie było od producenta, do którego zadzwoniłem również, ponieważ prąd podawany jest na chwilę tylko. Więc jeśli mamy przykładowo, nie wiem, wycie wilka, tak? Który tam au, no to jak podamy prąd, to będzie go au i koniec.
0: I koniec. Więc, aha. Nie, a resztę nie, musi przejąć jakby, resztę musi przejąć z baterii.
1: Tak, więc myśmy, producent do mnie mówi, no wie pan, no to by było bez sensu, bo byłoby z opóźnieniem na procesorze, bo to jest jakiś procesor tutaj wymyślili,
0: no tak, elektronika jest. Tam jest.
1: No, więc wymyślili, że to 230 V będzie tylko wzbudzało po prostu ten cały przekaźnik elektroniczny, który będzie wyzwalał po prostu zwarcie, aha, żeby on dzwonił, a resztą zajmie się bateria. I tyle. I
0: ciekawe,
1: teraz,
0: na ile czasu taka bateria wystarczy.
1: No właśnie, mój znajomy mówi, że jemu już 7 rok służy.
0: Aha.
1: Jedna, alkaiczna, nieźle. Więc nie ma jakby obawy, że będziemy musieli ją co tydzień zmieniać. Także no tutaj jest to fajnie rozwiązane. Rzecz, która mi się nie podoba, bo ten dzwonek, trzeba powiedzieć, ma również swoje minusy, to jest właśnie to rzeczone USB, które znajduje się na płytce tej właśnie wąskiej. No i żeby wgrać tam cokolwiek, no to trzeba dzwonek cały rozebrać, zdjąć tą obudowę, podłączyć wtyczkę, a jak wiemy, wtyczki do USB są różne. Są większe, mniejsze, więc tutaj istnieje obawa, że jeśli za często będziemy podłączać z własnego widzimisię, zmieniając schematy czy coś, no to prędzej czy później to USB wyłamiemy z tej płytki, bo ja na przykład mam chociażby teraz taką wtyczkę przy tym dzwonku, która jest wtyczką standardową, która przyszła do mnie z MP3-ką. To jest USB po środku, nie wiem jak ono, mini, mikro, które to jest, nie to do Samsungów, tylko to większe.
0: To chyba mini.
1: To jest chyba a może mini. Jest to zwykłe USB takie komputerowe, potem jest to, o czym ja myślę, i potem jest Samsung.
0: Szczerze, nie wiem, które szczerze mówiąc, nie wiem, co jest w Samsungach.
1: Takie do MP3-ek. Jak są MP3-ki, to mniej więcej takie, jak się MP3-ki ładuje. Takie nie za duże, nie za małe, lecz w sam raz. Ja wiem, do czego ja mógłbym to porównać. No bo Samsungi to mają to najmniejsze USB, tak?
0: No to
1: a to jest troszeczkę większe.
0: No to będzie w takim razie to będzie mini. To będzie mini USB, bo to jest mini, bez tych takich dwóch ząbków, tak? Bez tych bolców.
1: Tak, bez tych bolców, tak. To będzie mini. No więc to jest takie USB. I teraz tak, żeby nie było, bo pierwsze moje wrażenie i pomyślunek był taki, że aha, podłączę do komputera, to pewnie mi zobaczy to jako jakiś dysk przenośny albo coś takiego. Nie. Komputer tego jakby nie widzi w eksploratorze. On to widzi tylko w menedżerze urządzeń. Jako jakieś tam media, coś tam, w tej chwili nie pamiętam nazwy. Ten dzwonek jest widziany tylko w programie służący do właśnie programowania tego dzwonka. Jeśli podłączymy dzwonek bez tego programu, no to generalnie nie będziemy go widzieć w żaden sposób. To nie jest dysk.
0: Taki, jak rozumiem, program do programowania dzwonka jest bezproblemowo dostępny.
1: Oczywiście. Ja to będę za chwilę pokazywał. Natomiast, no cóż, możemy zaprezentować, jakie to dźwięki ma.
0: Albo przynajmniej może kilka tych dźwięków, no bo 50 dźwięków to jest jednak całkiem sporo. A te dźwięki są też gdzieś tam na YouTubie, jeżeli ktoś będzie chciał słuchać tych wszystkich dźwięków, to... Ale pokażmy przynajmniej kilka.
1: Na stronie producenta. Tak. Na stronie producenta. Nie jest ten dzwonek podłączony do żadnego sprzętu, więc będą to dźwięki bezpośrednio z głośnika dzwonka. Więc o jakości nie ma o czym mówić, więc... No ale cóż, dobra. Dźwięki brzmią mniej więcej tak. O, mamy taką krowę fajną.
0: Mamy świnie.
1: Mamy jakiegoś ptaszka drugiego. Jakiś wściekły kot. Chciałbym tego psa pokazać, jednego i drugiego. Może przejdę. Ja to tak szybko przejdę przez te dźwięki.
0: O, są melodyjki.
1: Tak. O, tu mamy znany motyw Vivaldiego. Możemy pukanie sobie.
0: Tak.
1: Tutaj twój ulubiony program, Michale, Dance Macabre.
0: Tak.
1: Szyba. Jakieś karabiny.
0: No chyba tak to nie chciałbym mieć tak ustawionego dzwonka.
1: No wiesz, jakbyś tak rano spał i ktoś by cię taką strzelaniną obudził.
0: No właśnie.
1: O, a propos.
0: A propos spał,
1: tak. O, znacie wyśmiać.
0: Oj.
1: I tu jest ważna rzecz.
0: Głośno.
1: To pikanie mówi nam o tym, że jeśli ustawimy dzwonek w tej pozycji, to właśnie będzie to, o czym mówiłem. Każdy gość będzie jakby witany innym dzwonkiem. Więc ile razy nie naciśniemy, będzie co innego.
0: Będzie co innego, aha.
1: Także tutaj jest to właśnie w ten sposób pomyślane. Tu mamy koguta, osioł. I tutaj będą dwa pieski teraz. Taki... Tego się koleżanki wystraszyły.
0: Aha.
1: I to będzie taki mały piesek jeszcze. O. Myślę, że tyle dźwięków nam wystarczy.
0: Dokładnie.
1: Chociaż jest ich więcej. Ja jeszcze powiem, że ten dzwonek głośnością w tej chwili jest na 3/4, ale może dzwonić głośniej. Więc może ja podgłoszę go na
0: maksa. Właśnie, bo ten dzwonek ma regulowaną głośność i też myślę, że warto o tym powiedzieć, bo też nie jest tak prosto, prawda?
1: Dokładnie. Dzwonek ma głośność regulowaną o mniej więcej na pełny regulator głośności. Brzmi to tak.
0: O, nie wiem. No to u mnie, także to u mnie to już jest przesterowane, szczerze powiedziawszy, wręcz.
1: Dokładnie, u mnie też. Może ja ściszę go tak, jak był. O. I teraz tak, dzwonek regulowaną głośność ma za pomocą tak zwanego PR-ka. Elektronicy wiedzą, o co chodzi. W każdym razie...
0: No to powiedz dla nieelektroników, co to takiego jest.
1: Jest to taki otworek, w który wkłada się śrubokręt. Tam jest taka śrubeczka i tą śrubeczką możemy sobie ten dźwięk ściszyć albo podgłośnić.
0: Coś jak kiedyś ona się ustawienie znajduje również głowicy pod w magnetofonach, tak?
1: O, mniej więcej, tak.
0: Rozumiem.
1: Mniej więcej, tylko że głowica w magnetofonie, jak pewnie pamiętasz, regulowało się to normalną śrubką, ten skos, a tutaj to jest za pomocą opornika, czyli tak zwana PR-ka. Także to trochę inaczej. Ale mniej więcej podobna jest zasada działania przekręcania po prostu tego głośniej, ciszej. No i powiedzmy, tak wyglądałby po prostu z grubsza ten dzwonek, jak chodzi o jego fizyczność. Proponuję przejść do programowania.
0: No właśnie, bo to też jest interesujące.
1: Bo to będzie najlepsza zabawa jest w programowaniu. I ja sobie teraz odpalę jego program.
2: Komputer. Widok element A, kakadu 22 z 20, kakadu 2.2 USB.
1: Aha, ważna rzecz. Dzwonki produkowane są w dwóch wersjach. Jedna wersja jest na LPT, jak ktoś jeszcze ma taki stary komputer, to programowanie tego dzwonka może się odbywać przez LPT, a nowsza wersja już przez USB. Ja mam tą nowszą wersję, no bo już wiadomo, komputery z LPT powoli do lamusa się wybierają.
0: Dokładnie.
1: Więc teraz generalnie
0: USB. No a poza tym LPT, no to też są wolniejsze, tak? Te porty jednak
1: są wolniejsze. No, powiem ci szczerze, Michale, że to USB tutaj, to programowanie wcale nie jest szybsze.
0: Aha.
1: Taki okay. Pełny zestaw jakby dźwięków, jeśli ustawisz sobie pełny zestaw, czyli tych 50, no to mniej więcej tak z 1,5 minuty przesyła się do tego dzwonka.
0: A, no to rzeczywiście całkiem sporo.
1: To nie jest takie hop-siup. Jest to dość wolny czytnik. No ale dobrze, mamy tak.
2: Chcę dlatego...
1: Od początku. Jest.
2: Uwaga i po nad od a nowy z...
1: Muszę przejść na początek, bo...
2: Witamy.
1: O, tu. I mamy coś takiego.
2: Wybierz, co chciałbyś zrobić. Nowy zestaw będziesz mógł zapisać na dysku, a także przesłać go do dzwonka. Odczytany zestaw będziesz mógł zmienić, ponownie zapisać na dysku oraz oczywiście przesłać do dzwonka. Pobrany zestaw będziesz mógł zmienić, zapisać na dysku i ponownie przesłać do dzwonka. Uwaga! Do przesłania zestawu do dzwonka, a także do odczytu zestawu z dzwonka, potrzebny będzie specjalny kabel. Niestety w dzwonku nie są przechowywane wszystkie informacje. Dlatego pobrany zestaw nie będzie miał wprowadzonych przez ciebie nazwisko. Dodatkowo zmianie mogą ulec dostępne dźwięki.
1: Ładnie przeczytane, prawda?
0: Aha.
1: Zamiast wprowadzonych przez ciebie nazw, to wprowadzonych przez ciebie nazwisko. Czemu nie?
2: Chcę chce stworzyć nowy zestaw sygnałów, oznaczony Alt plus S.
1: No. I tutaj wybieramy, jeśli byśmy chcieli stworzyć własny schemat, tą akurat opcję. Potem mamy...
2: Chcę odczytać zestaw sygnałów zapisany na dysku, oznaczony Alt plus O.
1: Jeśli już coś mamy na dysku i chcielibyśmy to sobie wczytać takiego gotowca już, no to możemy wybrać tą opcję.
2: Chcę pobrać zestaw sygnałów z dzwonka, oznaczony Alt plus P.
1: To służy do tego, że możemy sobie te fabryczne sygnały, które zaprezentowałem, pobrać i możemy z tego schematu coś usunąć albo coś swojego dodać. I ponownie jakby do dzwonka grać.
0: No tak.
1: No i to jest wszystko.
0: To samo, już co było.
1: Tak. My się zajmiemy... Aha, program ma dodatkowo już te schematy, o których mówiłem, czyli Music, Classic i Premium, przygotowane, więc gdyby nam się coś pomieszało, gdybyśmy, nie wiem, już zepsuli całkiem ten schemat, to możemy sobie takiego gotowca otworzyć i wgrać na nowo do dzwonka. No, ale my się zajmiemy tworzeniem naszych jakby schematów.
2: Chcę odczytać, chcę stworzyć nowy zestaw sygnałów. Strona 1, strona twój zestaw sygnałów. Nieznane, nieznane.
1: Otworzyła nam się pusta strona, taka jakby lista, na której coś powinno być. Teraz tam nic nie ma.
2: Nowy Alt plus N.
1: Mamy przyciski do wyboru właśnie. Mniej więcej takie jak nowy.
2: Zmiana Alt plus M. Odtwórz Alt plus O. Usuń Alt plus U. Tylne drzwi Alt plus T. Mniejsze wstecz Alt plus W. Anuluj. Dialog z zakładkami.
0: Czym jest przycisk
2: strona
0: tylne
2: jeden,
0: drzwi?
2: Strona twój zestaw. Nowy Alt plus N.
1: Po kolei powiem.
0: Okej.
1: Bo to będzie ciekawy przycisk. Ja się też producenta wypytałem, nie wiedząc. I myślę, że o tych tylnych drzwiach będzie warto powiedzieć o przy okazji montażu. Aha. Dokładniej. No dobrze, zajmiemy się tworzeniem naszego schematu.
2: Zmiana A, odtwórz Alt, usuń tylne, mniejszy, anuluj, nowy Alt plus, spacja, wciśnięty, strona 2, strona...
1: Nowy. I teraz mamy trzy listy. W sumie dwie, bo jedno to jest pole bez nazwy, które później nazwiemy jakoś sobie.
2: Anuluj. Dialog z element listy niezaznaczony.
1: Tutaj nie ma nic.
2: Nieznane.
1: Tutaj też nie ma nic.
2: Mniejsze, mniejsze.
1: To są strzałki, którymi za chwilę się zajmiemy.
2: Większe, większe. Odtwórz. Zmiana do... OK. Anuluj. Dialog z element listy niezaznaczony.
1: Dobrze, teraz dodamy sobie jakiś dźwięk.
2: Nieznane. Zmiana dostępnych dźwięków Alt plus Z. Spacja. Wciśnięty. Strona 3, strona pozostały czas. 103,55 sekundy dostępne dźwięki. Nieznane.
1: Tutaj ja w tej chwili nie mam klawiatury odpowiedniej, ale w NVDA numeryczną klawiaturą, myślę, że wszyscy potrafią się tym posłużyć. Można sobie tutaj przy okazji sprawdzić, ile zostało nam pamięci jeszcze do wykorzystania na dźwięki. No i ten czas, który żeśmy słyszeli. Także to mniej więcej tak wygląda.
2: Dodaj Alt plus D.
1: Dodaj.
2: Otwieranie dialog, nazwa pliku.
0: I tu znajome okienko. Widok folderu.
1: Znajome okienko, dokładnie.
2: Ostatni mi widok folderu.
1: Ja sobie przejdę na... Ja sobie pobrałem ze strony parę dźwięków do demonstracji.
2: Infovox 2. Widok folder. Widok folder. Widok folderu. P. Pobra. Widok folderu.
1: Mam tutaj...
2: Psy i pieski 1 z 3.
1: O, na przykład.
2: Zebrane 2 z 3. Zwierzęta i ptaki 3 z 3.
0: Aha.
1: No. I teraz wejdźmy sobie w te psy i pieski przykładowo. To będzie nasz pierwszy
2: psy i pies.
1: Pierwszy sygnał. Bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że te dźwięki to są sygnały. A sygnały dopiero składają się z dźwięków.
2: Widok folderu.
1: Dobrze.
2: Kakadu. Kakadu pies wark 1.wave1.
1: To mamy warczenie psa, możemy sobie to dodać.
2: Kakadu 2.2, nie alt plus n. Tak, alt plus.
1: Tutaj on nam się pyta, o właśnie, tu jest też fajna rzecz, ponieważ dodając dźwięk, dzwonek inteligentnie próbuje nam znormalizować głośność tego dźwięku. Możemy się na to zgodzić albo nie. Jeśli dzwonek uzna, że ten dźwięk jest...
0: po prostu, żeby wszystko brzmiało równo, podgłosić, na równej głośności.
1: Tak, dokładnie.
2: Nie, tak, ale...
1: Najlepiej się na to zgodzić. Kakadu. Zalecam.
2: Zmień nazwę. Wzmocnienie alt plus. Odtwórz alt plus o. Spacja. Wciśnięty. Usuń alt plus. Wielowierszowe. Zaznaczone 0.
1: Tutaj w tym polu wielowierszowym możemy sobie jeszcze podbić głośność. Tu jest 0 i to 0 wystarczy, ale możemy dobić do 100, więc będziemy mieli taki przester, że no, lepiej nie.
2: Okej. Okay. Spacja.
1: Dajemy OK.
2: Anuluj. Dialog. Element list. 0. Mniejsze. Pauza. Większe. 1. Mniejsze. Większe. Spacja. Wciśnij.
0: Teraz na której karcie ty to masz? Bo...
1: A właśnie.
2: Spacja. Wciśnięty.
1: To jest pytanie, na której karcie ja mam ten dzwonek. Tu nie.
2: Spacja. Wciśnięty. Spacja. Wciśnięty.
0: Tak, spacja. Kolega Krzysztof ma dużo kart.
2: Spacja. Wciśnięty. Spacja. Wciśnięty.
1: No i efekt... Nie na jakiejś domyślnej karcie, tylko pytanie na jakiej.
2: Spacja, wciśnięty.
1: No dobrze, w każdym razie nie będziemy się zajmować, bo to chodzi o to, żeby po prostu stwierdzić, czy nam się załadował. Ja widzę, że się załadowało. Aha. Ktoś, kto będzie miał kartę, to sobie usłyszy,
0: ktoś,
1: że mu
0: kto
1: się
0: będzie
1: załadowało,
0: miał jedną, tak? No to wiadomo, poradzi sobie bez problemu. I
1: tak, teraz nie mamy czasu jakby na zabawę sprawdzenia, co gdzie się stało. Załóżmy, że nam się to załadowało.
2: Zmiana dostępnych dźwięków alt plus z.
1: I
2: okay.
1: Teraz...
2: Anul. Dialog z zakład. Element listy niezaznaczony. 1 kakadu pies wark 1.
1: Mamy tutaj to
0: pies
1: warczenie.
0: Wark. Mhm.
1: Pies wark. I musimy teraz, żeby nam to zadziałało w dzwonku, żeby w ogóle powstał jakikolwiek schemat, musimy przenieść, jakby przenieść, no nie przenieść, skopiować po prostu ten plik do drugiej listy. Do tego służą właśnie nam te strzałki większości i mniejszości.
0: Aha.
1: Mniejszość przenosi, większość kasuje z tamtej listy, drugiej.
2: Mniejsze, mniejsze, spacja, wciśnięty.
1: Dodałem. I teraz...
2: Większy, odtwórz.
1: Może poczekaj chwileczkę, może nam się uda jednak.
2: Spacja, wciśnięty.
1: O. Tylko.
0: No ja tego nie słyszę.
1: Ty. Dobrze. Już wiem, musiałbym w naszym jakby. W naszym programie zmienić kartę, bo już wiem, gdzie jest pies.
0: Na tej karcie, na której jestem ja.
1: Dokładnie.
0: No to daj na chwilę po prostu. Niestety. Będziemy mieli zwrotkę taką chwilową. Oto ja wyciszę podkład, żeby pokazać, że to działa.
1: To znaczy nie, bo ja mam to na karcie, która jest na tym samym przełączniku w mikserze.
0: Okej.
1: Więc jak ja przełączę, to nie będę słyszał z kolei ciebie.
0: Aha, okej, dobra. No to trudno. No to trudno. Jakby... Dobrze, to już po prostu. Pokażmy, co dalej tu można zrobić.
2: Audycja.
1: Ale to jest zaraz do zrobienia. Dobrze.
2: Kakadu 2.
1: Dobrze, to ja w takim razie stworzę dźwięk. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to działa. Okej.
2: Okay. Zmiana dostęp. Odtwórz.
1: O, mam pomysł. Trochę będzie dookoła, no ale dobrze. Ja będę się przełączał.
0: Aha.
1: Teraz będziesz miał zwrotkę. Było słychać pieska?
0: No istotnie było słychać pieska.
1: No. Więc piesek jest. Ja już sobie ściągnąłem Hebelka, żebyś nie miał zwrotki.
0: Super.
1: I teraz mamy tylko warczenie tego psa i możemy to warczenie jakoś tam sobie zapisać. Ale powiedzmy, że to warczenie nam nie wystarczy. No chcielibyśmy dodać jeszcze coś, no bo takie warczenie psa to nic w zasadzie nie wnosi, tak?
2: Zmiana dostępnych dźwięków alb.
1: To dodamy sobie jeszcze...
2: Spacja, wciśnięty, strona 300, dodaj alt plus d, otwieraj, widok folderu, kakadu pies wark 1, kakadu pies 1.
1: Takiego pieska sobie dodamy.
2: Kakadu 2.2 USB dialog, czy nie alt plus n, tak alt.
1: Tutaj normalizacja oczywiście.
2: Kakadu 2.2 USB dialog z
1: mamy.
2: Zmień nazw, odtwórz alt plus, usuń alt, wielowierszowe, ok. Spacja, wciś, anuluj, dialog z element listy nie zazna, element list, głośność. Zaawansowa, zero, mniejsze, pauza, mniejsze, wie, odtwórz. Większe, większe, zero, mniejsze, pauza, większe, zero, mniejsze, mniejsze, mniejsze, większe, większe. Zaawansowana głośność, element listy, element, zero, jeden kakadu, o. Dwa kakadu, pies jeden.
1: I tego pieska sobie dodamy tam, gdzie jest warczenie, na aha, tą drugą listę.
2: Mniejsze, mniejsze,
0: i teraz... spacja. Teraz tworzymy cały czas...
1: I teraz co się stanie?
0: Teraz tworzymy cały jeden, czas jakby jeden,
1: jeden
0: dźwięk.
1: Sygnał.
0: Jeden sygnał, tak.
1: Jeden sygnał, tak. I teraz to nam powstało.
2: Większy odtwórz.
1: Teraz ja jak zwykle no, będę musiał cię okay zezwrotkować.
0: Okej.
1: Okay. I włączam kartę, nie będę cię na chwilę słyszał. Ale za to efekt będzie... Jedno szczeknięcie było, tak?
0: No tak.
1: Czy to no tak. A wcześniej było, było słychać, tak, tak?
0: A wcześniej było warknięcie. Tak, a wcześniej było warknięcie.
1: Teraz, jeśli chcemy, że ten pies nam zaszczekał więcej razy niż raz, bo to no, takie warczenie i to tam...
2: Zmiana dostęp, odtwórz, większy, mniejszy, dwa kakadu pies.
1: To tego pieska dodajemy sobie do tej listy jeszcze raz, tą dwójeczkę.
2: Mniejszym, spacja, wciśnięty.
1: Czyli mamy... Och, i tu dzwonią.
3: Adam Makowski, dzwonek trwał 5S.
1: Ja może ten telefon, że tak powiem, zrobię tak. I teraz tak. Dodaliśmy...
2: Większe, większe, mniejsze, mniejsze.
1: Czy nie dodaliśmy? Zaraz zobaczę, bo nie pamiętam.
0: Za pomocą którego? Za pomocą przycisku? Za pomocą cały czas mam zwrotkę.
1: Mniejsze.
0: Cały czas mam zwrotkę.
1: Już nie masz. Za pomocą strzałki mniejszości, przycisk mniejszy.
0: A, to tak trochę nielogicznie.
1: No, nielogicznie.
2: Mniejsze, mniejsze, spa. Większe, większe, mniej. Dwa kakadu pies, element listy. Zaznaczone bez nazwy.
1: Dobrze. I teraz mamy...
2: Większy, odtwórz.
1: Coś takiego. Znowu będzie zwrotka. Słyszeliśmy, tak? Mamy, tam
0: trzy.
1: Chyba były dwa, trzy szczeknięcia. No. I teraz tak. Możemy sobie jedno szczeknięcie, a może zróbmy tak, wrócimy do warczenia z powrotem.
2: Zmiana dostęp, ok. Anu, dialem, dwa, mniej, większy, od, ok, anulu, dialog z, element listy, zaznacz, anulu, spacja, wciśnięty. Dialog z zakładkami, strona 1, nowy alt plus n, spacja, wciśnij.
1: Musiałem to zrobić w ten sposób, ponieważ przycisk usuwania, no za długo by trwało, żebym ja tutaj dochodził.
2: Element listy, 2 kakadu pies 1.
1: Dobrze.
2: 1 kakadu pies wark 1, 2 kakadu, mniejsze, mniejsze, element zaznaczone bez nazwy, element, element.
1: Albo dobrze, inaczej. Niech zostanie ten pies.
2: Zaznaczony bez nazwy.
1: Tu sobie nazwiemy to, nie wiem jak, warczący pies, pies, tak?
0: No.
2: A, E, Z, O, Y, I, Z, C, C, Z, O, C, I, S. Element list, anul, ok.
1: Mamy.
2: Spacja, wciśnięty, a
0: anuluj. To jest nazwa tego konkretnego dźwięku. Nowy alt.
1: Tak.
2: Warczący pies, warczący pies.
1: I teraz, żeby się upewnić,
2: nowy zmian, odtwórz alt.
1: Czy wszystko nam się udało?
0: No.
1: Możemy to sprawdzić.
2: Spacja, wciśnięty.
0: I nie ma nic.
1: Nie udało nam się. Nie ma nic, ale to zaraz się naprawi.
2: Alt plus U, tylne drzwi, alt usunia, kakadu 2, nie alt plus, taka.
1: Ja zrobię ten schemat jeszcze raz, ponieważ coś tutaj mi anuluj. Nie weszło.
2: Dio, nowy alt, zmiana alt plus M, odtwórz alt.
1: Ale spokojnie.
2: Mniejsze wstecz alt, anuluj.
0: No niestety ten program nie jest taki prosty, to by się wydawało, że tu...
1: Tak, ja dzwoniłem właśnie w tej sprawie do producenta, żeby oni to bardziej intuicyjnie zrobili.
2: Element listy nie zazna, element li, 2 kakadu. Jeden kakadu, 2 kakadu.
1: Dobrze.
2: Mniejsze, mniejsze. Większe, spacje, odtwórz. Większe, większe. Mniejsze, mniejsze. 2 kakadu, pies, jeden element.
1: Okej. Okay. Dobra, wyczyściłem listę, zrobię jeszcze raz.
2: 2 kakadu, 1 kakadu, pies.
1: Więc dodajemy warczenie.
2: Mniejsze, mniejsze. Ciach. Spacja, wciśnięty.
1: Mamy.
2: 1 kakadu, pies, wark, 1. 2 kakadu, pies, 1. Mniejsze, spacja, 2, spacja.
1: I mamy 2 te szczeknięcia.
2: 2, element listy.
0: Mamy je?
2: Zaznaczone bez nazwy. W, A, E, Z, O, C, E, S. Anul, OK. Spacja, wciśnięty, dalej większe. Anul, dialog z... Nowy zmian. Odtwórz alt plus o.
0: No to posłuchajmy. No to posłuchajmy.
1: Zobaczmy.
2: Spacja, wciśnięty.
1: Mamy.
0: Wow.
1: I teraz moglibyśmy naszą zabawę na tym zakończyć i zapisać to jako schemat. Automatycznie ładując to do dzwonka, bądź na później, jako jeden z wielu naszych wspaniałych schematów. Ale nie poprzestaniemy na psie. Dodamy sobie następny dźwięk.
2: Usuń alt plus u, tylne drzwi, a mniej, dalej, wie, anu, di, nowy, zmian, nowy, a, spacja, wci,
1: nowy.
2: Element list, 2 kk, mniej, większe, wie, odtwórz, zmiana, dostęp, spacja, wciś, dodaj, otwieranie, dialog, nazwa pliku, widok folderu, format na kakadu, pies, wark, 1.
1: I teraz mamy... Następny sygnał, że tak powiem, do zrobienia.
2: Zaznaczony. Kakadu pies wark 1. Kakadu pies 1. Kakadu pies 2. Wave 3 z 2. Kakadu pies 3.
0: I mamy też jakiegoś psa.
2: Kakadu pies wark 1. Kakadu pies 1.
1: Dodamy sobie psa.
2: Kakadu 2.2 USB dialog czy...
1: I żeby nie było, to dodamy sobie jeszcze...
2: Nie alt plus...
0: No to jeszcze pytanie o normalizację.
1: Normalizacja. Normalizacja.
2: 2.2 USB. Zmień nazwę. Wzmocnienie. Odtwórz alt plus o. Usuń alt. Wielowiersz. OK. Spacja. Anuluj. Dialog z za... Element listy niezaznaczony. Zero mniej. Mniejsze. Więk. Od. Zmiana dostęp. Spac. Dodaj. Otwieranie.
1: Z pieskami sobie damy spokój. Dodamy sobie.
2: Widok folderu. Kaka. Szukaj. Psy i pi...
1: Z innego.
2: Do góry. O... Szukaj. Ostatni. Widok. Format nagłówka. Nazwa nagłówka. Kakadu pies wark. Widok full. Z. Zebrane 2. Zwierzęta i ptaki.
0: Ja widok przypomnę, full. Że jeżeli macie jakieś sobie na pytania przykład? Odnośnie dzwonka kakadu, to
1: możecie dzwonić. Dokładnie.
0: Tak, 123 834 835.
1: Tu mamy żabę, ale ja sobie kakadu, dodam...
2: Kakadu sowa kropka, kakadu wilk kropka.
1: O, wilka sobie dodamy. A co? Ciach.
2: Kakadu 2.2. Nie alt plus. Taka. Kakadu 2.2 USB. Dialog z zak...
1: I teraz.
2: Zmień nazwę alt. Odtwórz alt. Usuń alt plus. Wielowierszowe. OK. Anu. OK. Spacja. Anuluj. Dialog z zakładkami. Element listy nie zas... Zero mniejsze pał. 1 kakadu. 2. 3 kakadu pies. 4 kakadu wil.
0: O, mamy.
1: Co możemy z tym zrobić? Możemy zrobić teraz coś takiego. Możemy zrobić teraz tak.
2: 3 kakadu pies 1.
1: Możemy tego psa dodać.
2: mniejsze, spacja, wciśnięty.
1: I?
2: Kakadu pies, 4 kakadu wil.
1: Dodać wilka.
2: Adres, pulpit. 4 kakadu wil, mniejsze, spacja, wciśnięty.
1: Mamy wilka.
2: Większe, odtwórz. Zmiana dost.
1: No tutaj możemy zobaczyć, odtwórz. Czy się udało, czy nie.
0: No to znowu musisz przełączyć.
1: Tak.
2: Spacja, wciśnięty. Spacja, wciśnięty.
1: Było słychać.
0: Tak, było słychać.
1: Mam nadzieję. I teraz
0: tylko gdzieś
1: to, co
0: tam
1: zrobiliśmy,
0: na przykład warczący pies zniknął, bo był tylko jedno, bo nie, tylko jedno szczeknięcie psa.
1: Nie, bo psa warczącego miało nie być.
0: Aha,
1: warczący
0: okay.
1: pies jest w innym sygnale.
0: Okej.
1: Okay. Tutaj jest tylko pies i wilk ten...
0: Rozumiem.
1: Ten właśnie. Mhm. Zaraz ci pokażę, jak wygląda to w całości.
2: Większe, mniejsze, 4 kakadów i element zaznaczony bez nazwy.
1: I tutaj trzeba nazwać sobie też ten sygnał.
2: W, odzna... W, I, K, K, K, S.
1: Wilk i pies.
2: Anuluj, OK, spacja, wciśnięty, dalej większe, anuluj. Dalej wilk, anuluj, dialog, nowy, wilk i pies.
1: Tak, mamy jeden sygnał.
2: Warczący pies.
1: Mamy
0: drugi sygnał, warczącego psa mamy tutaj, aha.
1: Teraz zrobię z powrotem zwrotkę i pokażę ci, jak wygląda to, jak już mamy te dwa dźwięki.
0: Okej. Okay.
2: Wilk, warczący pies. Nowy a zmian. Otwórz a spacja, wciśnięty.
1: To był jeden pies, a teraz.
2: Zmiana alt. Nowy alt, warczący wilk. Nowy zmiana. Otwórz spacja, wciśnięty.
1: O.
2: Nazwa grupy.
0: No tak.
2: Domowa.
1: Mamy generalnie już jakiś schemat zrobiony. Mamy w tej chwili dwa sygnały składające się z dwóch dźwięków, ale tych dźwięków może być więcej. No ale po co nam więcej, skoro zdążymy drzwi otworzyć, a dzwonek dalej będzie nam wył, nie? Także to tak trochę...
0: No zwłaszcza ten wilk tak dość długo wyje, więc...
1: Dokładnie. Co możemy teraz zrobić? Teraz... Podłączamy dzwonek do USB tymże kablem, który no, jedni, jak rozmawiałem z producentem, dodają, inni nie. Producent dodaje. Ja to kupiłem z innego sklepu, więc kabla nie dostałem, musiałem sobie swój załatwić. No dobrze, więc mamy dwa dźwięki łączące, dwa sygnały, które są naszym schematem.
2: Usuń alt, tylne, mniejsz, dalej,
1: większe. Dalej.
2: Spacja, wciśnięty. Anuluj, dialog z zakładkami, strona 4, strona oraz przesłać go do dzwonka. Mniejsze, dalej, zapisywanie jako dialog, nazwa pliku, zwinięte.
1: Teraz możemy cały ten schemat jakoś nazwać na później. Sobie. Zwierzątka.
2: Anuluj.
1: I w tej chwili przesyła nam się to do dzwonka. Ja mam wyłączony ten pasek sygnalizowanie przesyłania, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że
0: no, ale
1: w tej chwili
0: nie
1: się
0: będzie,
1: to przesyła.
0: To raczej nie będzie trwało zbyt długo, miejmy nadzieję. Chyba, że już się przesłało.
1: Pasek przechodzi dwa razy, jeszcze nie. Teraz idzie drugi pasek.
0: No to czekamy sobie spokojnie i cierpliwie. Z zwierzątka się wysyłają.
1: O, jest. Mamy. I teraz, żeby jakby przesłuchać to, co żeśmy zrobili, musimy odłączyć dzwonek od USB, bo niestety, kiedy jest podłączony pod USB, nie ma żadnej reakcji, więc trzeba go odłączyć. O. I ja nacisnę teraz przycisk wyboru na dzwonku. To już jest dzwonka. To był pierwszy nasz sygnał.
0: Aha.
1: Czyli ten warczący piesek. Teraz drugi sygnał.
0: Udało się.
1: No. I tak wygląda tworzenie schematu, który już jest w dzwonku. Możemy tych sygnałów mieć aż 50 z różnymi dźwiękami. Przy czym przypominam, że tam jest tylko 2 mega pamięci, więc nie ma co szaleć.
0: Ostrożnie, tak, nie wrzucamy całej swojej ulubionej piosenki, bo to bez sensu nawet jest. To muszą być krótkie dźwięki.
1: Krótkie dźwięki. Jeśli ktoś ma w dobrej jakości, bo te są tutaj jakieś zresamplingowane i no, nie za ciekawe jednak, ale można w lepszej jakości. No oczywiście trzeba się liczyć, że jak lepsza jakość, to i większy plik, więc i więcej miejsca jakby zajmuje, tak, w tym momencie. No i w sumie cóż, tak się tworzy schemat.
0: I w sumie tak naprawdę to chyba też tyle, no bo pozostałe te operacje, one będą bardzo podobne, tak? Tam
1: tyle.
0: Możemy wrzucać schemat, który zapisaliśmy sobie na dysku, możemy sobie zrzucać jakiś tam wcześniejszy nasz schemat z dzwonka. No to są bardzo podobne operacje.
1: Dokładnie. Teraz pytałeś, co to są te tylne drzwi.
0: Dokładnie.
1: Bo przyszedł na to czas.
0: Okej.
1: Okay. Tylne drzwi to jest w ogóle dość ciekawa funkcja, ponieważ ona działa na 2 sposoby. Normalnie dzwonek jest zrobione w ten sposób, że jeśli podłączony jest do sieci 230, no to tak jak powiedziałem wcześniej, musi być tam bateria. I teraz, żeby on nam zadzwonił wybranym dźwiękiem, no to na tym przycisku plusa z plusem na dzwonku wybieramy sobie, czym on ma nam dzwonić. I to jest generalnie zrozumiałe, tak? Tylne drzwi polegają na tym, że pomiędzy tymi dwoma kostkami, którymi się podłącza dzwonek, jest zworka taka komputerowa, którą można zdjąć. Po zdjęciu, tutaj zwrotkę słyszałem swoją, po zdjęciu tej zworki otwierają nam się tak zwane tylne drzwi, które robią coś takiego, że jeśli mamy dzwonek podłączony do prądu, to zmieniamy dźwięki tak jak do tej pory, czyli przyciskiem i tutaj nic się nie zmienia. Natomiast jeśli mamy podłączony dzwonek bez prądu, czyli po prostu na zasadzie zwarcia, na tym niebieskim, to ten po zwarciu tego niebieskiego, tej niebieskiej kostki, on będzie nam grał tylko jednym dźwiękiem i tego nie zmienimy. Żeby to zmienić, to właśnie musimy użyć tylnych drzwi, czyli podłączyć dzwonek do USB i w tym programie dopiero zmienić dźwięk, którym on ma dzwonić.
0: Czyli to jest takie zabezpieczenie, żeby ktoś sobie, nie wiem, nie zmieniał tego bez naszej wiedzy, tak?
1: To mniej więcej, tak, dokładnie. Więc trzeba to podłączyć pod USB i dopiero tutaj po wejściu w tylne drzwi zmienić sobie dźwięk, czym on ma dzwonić na tych bateriach.
0: Rozumiem.
1: Ale generalnie fabrycznie ta zworka jest założona i
0: raczej nie będziemy też mieli potrzeby jej zmieniać, no tak naprawdę, no w jakichś
1: dokładnie,
0: dziwnych, ekstremalnych przypadkach, tak mi się wydaje, że musiałoby to mieć miejsce. No dobrze, Krzysztofie.
1: Ale pomyślano o tym.
0: To co jeszcze możesz powiedzieć a propos kakadu? Już tak podsumowując.
1: Co jeszcze mogę powiedzieć? Montaż. Przede wszystkim będę to podkreślał cały czas. z osobą, która widzi, jeśli ktoś nie widzi, więc niech będzie jakaś po prostu kontrola nad tym, co się dzieje. Dzwonek od spodu ma otworki 3. W komplecie dostajemy kołeczki 3 rozsporowe.

0: nieasymetryczne, no to... Znaczy nie są symetryczne, to po prostu... No przykręcam na jeden, a tamte zostają jak zostają. I tak on jest na tyle... ta średnica tego dzwonka jest na tyle duża, że przykrywa tamte otworki, więc ich nie widać. Więc montaż wygląda w ten sposób. I pamiętajmy o tym, że to jest dzwonek, co mi często, gęsto, odkąd go mam, podkreślano, bateryjny. To nie jest dzwonek na prąd. Żeby nie było.
1: Także pamiętajmy o tej baterii 9-woltowej.
0: Tak, żebyśmy się nie zdziwili tak jak ja, że podłączymy prąd, a tu cisza. Bateria musi być podłączona po prostu, no musi być, no i koniec, po prostu nie ma opcji, żeby nie. Prąd służy po prostu tylko do wyzwalania przekaźnika, który nam załącza ten dzwonek. I tyle. I można byłoby powiedzieć, że...
1: No tyle. Tak jeszcze wygląda. Jedno pytanie, Krzysztofie. Cena. Ile ten dzwonek tak mniej więcej jest. Kosztuje?
0: A właśnie, cena. Cena jest bardzo ciekawa, ponieważ ja kupiłem ten dzwonek za 70 zł. Natomiast w sklepie producenta ten dzwonek może kosztować nawet 104 zł, a widziałem go już za 140. Więc jakby ta cena jest bardzo, bardzo te widełki są duże, więc tutaj ciężko wyczuć. Myślę, że u producenta będzie najtaniej w tym momencie, czyli 60-70 zł. I teraz tak, dzwonek Classic i dzwonek Music jest trochę tańszy, on kosztuje chyba 60 zł.
1: No ale nie ma tych pełnych możliwości.
0: Nie ma, one po prostu, tam dźwięki są wgrane i koniec, i nic nie zrobimy. Dzwonek premium kosztuje 70-80 zł mniej więcej u producenta i ten jakby polecam, żeby ktoś, kto lubi się bawić, mógł sobie po prostu posprawdzać, jak to działa. No i cóż, no i tyle w sumie.
1: Kakadu, tak nazywa się ten dzwonek, dzwonek, w którym...
0: Zachwalają go, mówią, że to jest najlepszy na świecie, więc nie wiem, może i najlepszy.
1: Myślę, że każdy producent wszelkiego rodzaju urządzeń zachwala swoje jako najlepsze na świecie, a wam pozostawiamy opinię i ocenę tego, czy taki dzwonek będzie wam przydatny. Jak się okazuje, Krzysztofowi jest przydatny, korzysta z niego,
0: nie
1: cieszy
0: był przydatny,
1: się.
0: Tak. Oczywiście. Jak ci poza anteną mówiłem, ja go kupiłem w jednym celu, miałem taki gong, który po prostu...
1: No tak, to w takiej sytuacji to jest zrozumiałe.
0: Przyzwyczajenia ludzkie po prostu są jakie są, tak? Ludzie, pamiętam, ja sam zresztą pamiętam z dawnych, że tak powiem, kolokwialnie moich dawnych czasów, dzwonki, które naciskało się i się trzymało i tam dzyn, dzyn, dzyn, dzyn, dzyn i tam sobie ten, ale ja mam gong, więc ludzie z przyzwyczajenia...
1: Więc jak się trzymało, to i tak nic nie brzmiało, tylko po prostu trzeba było puścić, żeby było to...
0: Brzęczał transformator z tego... Tak, było ding, brzęczenie transformatora, dong. No i jak człowiek spał, no to ciężko było usłyszeć, że ktoś w ogóle się dobija, zwłaszcza jak ja mam tu drzwi zamknięte w studiu, no to nie wiem. Ale taki dzwonek, jak ja sobie podgłoszę, włączę sobie tego psa, no to nie ma
1: bata, żebym
0: tego
1: obudzi.
0: Nie usłyszał. Na pewno mnie obudzi. No. No,
1: i tak oto godzinę tak rozmawialiśmy o dzwonku Kakadu, ale rzeczywiście Kakadu, tak. Było o czym rozmawiać. Nie dzwoniliście do nas, no więc przypuszczam, że po prostu żadnych pytań na temat tego urządzenia nie macie. Krzysztof Bruzda opisywał to urządzenie, ten dzwonek. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie, za udział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję, Michał Dziwisz prowadził, tak?
1: Zgadza się, zadawał niewygodne pytania. Ja również też będę się żegnał. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od kolejnej bardzo ładnej piosenki.

0: piosenka miała zaletę jedną taką istotną, sporą, że była krótka.
1: No, 2,5 minuty mniej więcej.
0: To znaczy oczywiście 2,5 minuty za długo, no ale biorąc pod uwagę fakt, że będą tutaj dzisiaj piosenki dłuższe cokolwiek od choćby po tym pierwszym wejściu, taka 6-minutowa, no to z tą jeszcze nie było tak źle i całe może szczęście. No taki jest właśnie wkład tego kolegi w prowadzenie tego programu, że wpisuje po prostu w wyszukiwarki pozwalające zorientować się w zawartości naszej płytoteki radio country i takie są.
1: Wiesz, ile tego znalazłem?
0: O tyle, ile znalazłeś, o tyle za dużo.
1: No, naprawdę dużo. Chociaż muszę powiedzieć, że nie wszystkie piosenki są takie ładne, jak to, czego posłuchaliśmy przed momentem.
0: A to był
1: Lazy Harry z utworem zatytułowanym Country Radio. Ale to w takim razie to ja cię zapytam o jedną rzecz, bo tak mówisz, że tutaj nieładne to było. Ale czy ty wiesz, skąd w ogóle ta piosenka do nas przywędrowała?
0: No nie wiem, ale liczę na twoją interesującą opowieść.
1: No bo wiesz, country to się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi kojarzy, no tak. Nie? Ale no. Nie wiem, czy wiesz, że to jest też muzyka popularna, wyobraź sobie, w Australii. W Australii mają swoje stacje radiowe grające country. Ja nawet przez chwilę słuchałem kiedyś jakiejś australijskiej stacji grającej country. Bardzo rzeczywiście...
0: Nie masz co robić życiem.
1: Przyjemna muzyka tam się pojawiała. Natomiast to rzeczywiście jest artysta australijski, śpiewający od lat wielu, śpiewający o Australii. Tu rzeczywiście też historia rodem z tego kontynentu była, jak to radio przez całe życie mu towarzyszyło. No, grając oczywiście ładną muzykę, taką jak na przykład u nas.
0: A wiecie, co jest najlepsze? Że ja tej piosenki, powiem to szczerze i wprost, bo nie mam nic do ukrycia, nie posłuchałam jej. Bo jak Michał dał znać, że mamy w jego opinii ładny utwór na początek, to już wiedziałam, co się za tym kryje i napisałam, co Michał potwierdzi, że szkoda mojego czasu na słuchanie tego, ale i tak nie przeszkodziło mi to w wydaniu opinii na ten temat. W ogóle nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Mamy nadzieję, że...
1: Ja już po prostu wiem, co będziesz robić po tym programie, bo teraz oczywiście nie chcesz się przyznać, ale podejrzewam, że Lazy Harry wleci na tak zwanym zapętleniu.
0: Mam co zapętlać, już wiem, czego będę słuchała po naszym programie. Być może się tym pochwalę w trakcie informowania was o nowościach radiowych i telewizyjnych. Mamy nadzieję, że do tego, w jaki sposób będziemy to prezentować, będziecie mieć dużo bardziej pozytywny stosunek niż ja do muzyki country albo Michał do muzyki klasycznej.
1: No, a jeżeli macie ochotę zapoznać się z tą piosenką, a na przykład słuchacie nas w wersji bez muzyki, bo słuchacie nas w Tyflo Podcaście, to pamiętajcie, że w Mixcloudzie jesteśmy też i można sobie tego utworu posłuchać. Wyrobić sobie można
0: samemu opinię. No dla innych piosenek to myślę,
1: też, oczywiście.
0: Tak więc mamy nadzieję, że ta opinia wasza na nasz temat jest jakoś pozytywna, no bo dostajemy co jakiś czas sygnały, że słuchacie.
1: Gdyby są nie takie one, osoby, pewnie... są no takie właśnie. Osoby, które wszystkich odcinków RTV posłuchały. Gratulujemy i pozdrawiamy
0: serdecznie.
1: Nie pisałam
0: tylko komentarza ja, ani ty.
1: No nie.
0: Więc istniejecie. I to znaczy, że już jeżeli rzeczywiście tak jest, jak ta osoba napisała, no to 210 wydań za nią i jeżeli będzie chciała być na bieżąco, no to będzie musiała posłuchać jeszcze tego, które rozpoczyna się właśnie, czyli wydanie numer 211.
1: Wiesz, tak w sumie to nawet może i 211 za nią, bo przecież ten stoi 3/4, nie?
0: To jest właśnie.
1: Wydanie specjalne, tak.
0: To słusznie, się, słusznie.
1: W tej matematyce to się można zakręcić.
0: Ale już nie błądźmy, nie kombinujmy, tym bardziej, że my tak w ogóle trochę wprowadzamy pewne zamieszanie, prawda? Bo tydzień temu powiedzieliśmy, życząc wam smacznego jajka i mokrego dyngusa,
1: że my to tak raczej za 2 tygodnie się spotkamy.
0: Że za tydzień to chyba nie, bo ten tydzień taki jeszcze, który zahacza o święta, będzie troszeczkę właśnie krótszy i prawdopodobnie zbyt wiele się medialnie nie wydarzy. A tu, że tak powiem, ząg, jeżeli mam jeszcze nawiązywać do nomenklatury związanej z mediami.
1: Byliśmy zaskoczeni.
0: Tak, jesteśmy z wielką przyjemnością. Jesteśmy w składzie stałym, oczywiście, który tworzą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: No to już dość złośliwości, uszczypliwości, zamieszania i tych wszystkich innych rzeczy wprowadzających, bo czas przejść już do tego, co najistotniejsze. A my Wam mówiliśmy o tym tydzień temu, że jeżeli tak się jednak zdarzy, że się pojawimy, to jest taki temat, który na pewno weźmiemy w pierwszej kolejności na tapet. Tak, dzieci drogie, lekcje języka polskiego, już kiedyś to chyba u nas było, ale nie bierzemy rzeczy na tapetę, bo to nie ma sensu, tylko na tapet, bo to taki stół, prawda? I stół to jest właśnie coś takiego, przy czym mogą zasiadać politycy, rozprawiając o losach naszej ojczyzny, jak również o losach naszych małych ojczyzn. Mogą przy takich stołach zasiadać radni i my właśnie tych radnych, tych prezydentów, burmistrzów, wójtów, tych wszystkich będziemy wybierać jutro w ramach wyborów samorządowych. Tak, pamiętamy o tym, że trwa teraz cisza wyborcza, więc musimy się tutaj bardzo pilnować, żeby z naszych ust nie wyszło cokolwiek, co mogłoby być uznane za agitację. Kocham absolutnie to, że przy okazji teraz już chyba każdych wyborów to tak będzie wyglądało, że w mediach społecznościowych będzie się pojawiał ten słynny filmik z Michałem Kołodziejczakiem, który krzyczy cisza i że to jest oficjalny komunikat PKW, więc absolutnie się stosujemy, aczkolwiek rzecz jasna, to, że nie możemy agitować, mówić na kogo my byśmy chcieli, to nie znaczy, że nie możemy prowadzić działalności profrekwencyjnej. Chociaż tak rozmawialiśmy sobie poza anteną, że trudno jest nam ją prowadzić i mnie i tobie, bo mimo tego, że wybory jutro, to i ty i ja jesteśmy wciąż jacyś tacy niezdecydowani i nieusatysfakcjonowani tym, co nam jest oferowane, jeżeli chodzi o nasze małe miasteczka, być może w większych aglomeracjach, kiedy ten wybór jest troszeczkę inny, kiedy nawet jakieś bardziej znane medialnie twarze można tam zobaczyć, no to może to jest lepiej. Ja się chyba trochę lepiej znam na polityce ogólnopolskiej niż lokalnej.
1: No bo tutaj tu się trzeba naprawdę zapoznawać z tym, kto co ma do zaoferowania, a to wyobraźcie sobie, że naprawdę w niewielkich miastach to wcale nie jest takie łatwe, bo po prostu nawet niespecjalnie w jakiś sensowny sposób da się do tych informacji dotrzeć.
0: No, bywa i tak, bywa na przykład tak, że strony kandydatów bywają niedostępne.
1: To prawda, to prawda, zdarzają się.
0: Takie sytuacje, no to też jakoś to chyba może mieć wpływ na to, jak my, osoby niewidome, odbieramy takich kandydatów. W każdym razie, mamy nadzieję, że wy jesteście bardziej usatysfakcjonowani, że macie to szczęście, że z nadzieją w sercu oddacie te jutrzejsze głosy, jeżeli się na wybory wybieracie, a później, kiedy już ta cisza wyborcza się zakończy, będziecie wyczekiwać informacji na temat tego, czy ci kandydaci, co do których wy uważaliście, że są najlepszym wyborem, rzeczywiście uzyskali najwięcej głosów i mandat do sprawowania tej właśnie lokalnej władzy. A w tej sprawie właśnie będzie można zasięgnąć informacje oczywiście w stacjach telewizyjnych, no chociaż tutaj znów my, Michale, żeby się czegoś tam dowiedzieć, no to polegać musimy na jakichś tam lokalnych mediach, portalach, Facebookach, no bo te duże stacje telewizyjne nie będą mówiły o naszych miastach.
1: U ciebie chociaż... to jest jeszcze szansa na jakiś wieczór wyborczy lokalny. U mnie jedno podstawowe pytanie. A kto ma go robić, skoro w Iławie mam dwie stacje sieciowane, Eskę i Meloradio, które oczywiście jakieś tam okienka lokalne mają w swojej ofercie, natomiast to wszystko jest nagrywane wcześniej. W Radiu Malbork, no to jest jakaś szansa, że ktoś tam siądzie i zrobi jakiś program wyborczy, natomiast no, pytanie, czy faktycznie zrobi.
0: Tego nie wiem, bo nie doczytałam takiej informacji, no ale tak czy inaczej takie ogólnopolskie wieczory wyborcze nam jako osobom właśnie z tych mniejszych lokalizacji mogą jedynie dać takie informacje, jeżeli chodzi o ogólnopolskie trendy, czyli które z tych komitetów właśnie największych, które możemy też obserwować w innych wyborach, od chociażby ostatnich parlamentarnych, osiągną jakie rezultaty, czy to będzie podobny układ sił, jak to było 15 października, czy też jakoś inaczej. No, to jest ta kwestia. No a oczywiście wieczory wyborcze szykują dla nas TVP, TVN i Polsat. No i w tych właśnie specjalnych programach dziennikarze przedstawią pierwsze sondażowe wyniki, a następnie przeanalizują je ze swoimi gośćmi. Przy czym, jeżeli tak sobie myślicie, że zobaczycie na przykład wyniki w TVP Info, ale nie będziecie do końca wierzyć w to, co oni tam pokażą i stwierdzicie, może TVN będzie miał inne sondaże i tam z nich będzie wynikało, że na przykład kto inny ma większe szanse na zostanie prezydentem jakiegoś tam dużego miasta, no to nie, to tak nie działa, ponieważ to też jest chyba już standard, że nadawcy zaprezentują wspólny sondaż firmy Ipsos, która przedstawi predykcję wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk i Rzeszów. Więc w ogóle mieszkańcy tych miast mają świetną sytuację, bo na pewno nie będą mogli narzekać na brak informacji, jeżeli chodzi o to, kto tam jest typowany do wygranej i jak tam już będą spływały też ostateczne wyniki, kiedy będą liczone głosy. Tak więc sondaże wszędzie te same, ale oprawa inna, inne osoby to prezentujące, inni goście. Rozpoczniemy sobie od Telewizji Polskiej. No co tu dużo kryć, to nie będzie dobry wieczór wyborczy. Ostatni wieczór dobry wyborczy był tam kiedy indziej, prawda? 15 października był ostatni dobry wieczór wyborczy.
1: Teraz się likwidują.
0: No teraz się likwidują, to co ma być. W każdym razie rozpocznie się on, rzecz jasna, jutro, no bo jutro są wybory, w niedzielę 7 kwietnia o 19.50 w TVP Info. Natomiast od 20.55 przez godzinę program będą mogli śledzić także widzowie telewizyjnej jedynki. I tutaj od razu taka uwaga, żeby mi to nie umknęło, to się wiąże ze zmianami w ramówce telewizyjnej jedynki. To znaczy widzowie serialu Matylda, jeżeli chcą obejrzeć kolejny odcinek, a myślę, że warto, muszą zasiąść przed telewizorami o 10 minut wcześniej, czyli o 20.10, a nie 20.20. Mamy 45 minut i o 20.55 właśnie zaczyna się to łączenie z TVP Info, no bo o 21.00, jeżeli tam się nic jutro nie wydarzy niespodziewanego, no to kończymy głosowanie i ciszę wyborczą. Przez godzinę mamy ten właśnie wieczór wyborczy w TVP1, no i z kolei te osoby, które czekać będą na kolejne sanatorium miłości i to, jak ci uczestnicy będą tym razem tańczyć pod okiem Edyty Herbuś, no to muszą czekać do godziny 22, bo dopiero o tej porze zostanie pokazane kolejne sanatorium miłości. Pokrywa się to z kolei z Wyspą Miłości na TV4 i jest to trochę bolesne, ale no musicie wybrać, prawda? Może w ogóle nie wybieracie, bo w ten wieczór będziecie żyć wyłącznie polityką. Natomiast wracając do wieczoru wyborczego już w pełnej krasie, no to mam tutaj taką informację, kto poprowadzi to pasmo i nie ukrywam, że chciałabym tutaj przeczytać takie dwa nazwiska, jak na przykład Michał Rachoń i Danuta Cholecka, prawda? To byłoby wspaniałe, gdybyśmy mieli powrót do tych czasów.
1: To raczej w innej stacji teraz.
0: Tak, ale są inne nazwiska, innego pana, innej pani, Marek Czyż i Joanna Dunikowska-Paś.
1: Swoją drogą, a propos tej innej stacji, to nie dotarliśmy do żadnych informacji na temat wieczoru wyborczego w Telewizji Republika, ale podejrzewam, że skoro oni mają jednak taki nacisk na publicystykę, politykę, no to raczej też czegoś się tam będzie można spodziewać, ale oni na razie...
0: A mają kim robić?
1: Mają, coraz więcej ludzi tam jest, słuchajcie.
0: O tym w późniejszej części naszego programu, no ale wiesz, tyle tam się teraz dzieje, więc że może nawet nie poinformowali po prostu w szczegółach o tym, co planują, bo planują mnóstwo innych rzeczy i je wdrażają, o czym właśnie będziemy mieli okazję powiedzieć. Natomiast wracamy do Imperium w stanie likwidacji, do którego zawitają goście. Nie wiem po co iść do czegoś, co się likwiduje, no ale tak robią niektóre osoby. Będą to eksperci, publicyści, politolodzy, młodzi aktywiści oraz politycy. Specjalnymi gośćmi Justyny Dobrosz-Oracz będą byli prezydenci, czyli Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. W programie gronie ekspertów, przepraszam, znajdą się także publicyści tacy jak Aleksandra Pawlicka, Magdalena Rigamonti, Roman Imielski, Łukasz Warzecha oraz politolodzy, czyli profesor Ewa Pietrzyk-Ziniewicz, profesor Elżbieta Korol, profesor Sławomir Sowiński, profesor Andrzej Zybała oraz doktor Mirosław Oczkoś.
1: Jestem bardzo zaskoczony, że pani Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz nie będzie komentować na YouTubie u innego dziennikarza.
0: Tak, słowo dziennikarz tutaj nie wiem, czy jest adekwatne, ale tak rzeczywiście często gościła ta pani u Kuby Wątłego. Jak jeszcze
1: gości nadal.
0: Tak, chciałam powiedzieć, że gościła jak była taka przestrzeń medialna jak Halo Radio. Przestałam śledzić aktywność Kuby Wątłego po tym, jak to się skończyło. Jak się skończyło, ty mówisz, że gości nadal.
1: Tak, mi się wyświetla co jakiś czas.
0: To inaczej. W każdym razie całość potrwa w TVP Info no całkiem długo, bo się skończy 35 minut po północy, natomiast dwa tygodnie później, w niedzielę 21 kwietnia, kiedy będzie druga tura wyborów w tych miastach, w których to będzie konieczne, bo żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, no to też będzie wieczór wyborczy, no ale nie będą to wszystkie miasta, nawet te, które będą jutro badane tym sondażem, prawdopodobnie, no bo pewnie komuś tam się jednak uda przekroczyć tę połowę głosów, no ale już mniejszą część naszego kraju to będzie ekscytowało, tak więc ten wieczór będzie wtedy krótszy, bo potrwa do 23.20, ale i tak dłużej niż w niektórych innych stacjach, o czym za chwilę. No i też warto dodać, że w związku z ciszą wyborczą nadawca będzie emitował w sobotę i niedzielę dokumenty w tych porach, w których zwykle pokazywane są programy publicystyczne, no bo prawda, nie można, więc trzeba się skupić na jakichś innych tematach. Od razu widać w mediach nasilenie właśnie jakiejś tematyki międzynarodowej i innej, na którą może często brak miejsc. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że nie zabraknie takich regionalnych wieczorów wyborczych realizowanych właśnie przez ośrodki, które działają w poszczególnych województwach. Ich start zaplanowano na godzinę 20.55. Nie wiem, czy wszystkie ośrodki coś takiego szykują, ale też jest to jakiś taki symptom rozwoju tych właśnie regionalnych ośrodków. To też wątek, do którego powrócimy, bo teraz oczywiście jesteśmy dalej przy wyborach, przy wieczorach wyborczych, tylko że zmieniamy grupę medialną.
1: Zmieniamy grupę medialną i przechodzimy na ulicę Wiertniczą, bo tutaj właśnie TVN24 i TVN24 BIS. Zajmiemy się konkretnie tymi dwiema stacjami i tym, co one będą oferować swoim widzom, no i będą oferować oczywiście wieczór wyborczy pod hasłem Czas decyzji, wybory samorządowe. Jeśli nic się nie zmieni, to nie jest planowana emisja tego programu na antenie głównej, czyli na antenie TVN-u.
0: Ramówka tego nie wykazuje, tak. No, chyba że w ostatniej chwili stwierdzą, że jednak dadzą jakieś łączenia, ale jak tam jest jakiś MasterChef czy coś takiego, no to nie będą programu już nagranego i emitowanego przerywać w trakcie. Co innego w Polsacie, które emituje w tym czasie coś na żywo, ale o tym za moment, bo teraz TVN.
1: Zgadza się. I ten program zacznie się wcześniej, bo o godzinie 20 się rozpocznie. Potrwa on do północy. Rozmowy z gośćmi przeprowadzi Grzegorz Kajdanowicz. Specjalne wydania będą miały Kropka nad i Moniki Olejnik oraz Kawa na ławę Konrada Piaseckiego. Natomiast Piotr Kraśko, Radomir Wit i Agata Adamek będą dyskutowali i komentowali wyniki w programie W kuluarach. Mateusz Walczak w wirtualnym studiu będzie opowiadał o szczegółach wyborów, o tym, kto i jak głosował, gdzie jest największa frekwencja i jak to wyglądało w latach ubiegłych. Z kolei Dagmara Kaczmarek, Szałkow, zaprezentuje wypowiedzi polityków ze sztabów wyborczych i miast całej Polski. Około północy Anna Jędrzejowska poprowadzi specjalne wyborcze wydanie Faktów, w którym podsumuje dotychczasowe wydarzenia dotyczące wyborów samorządowych. Natomiast w poniedziałek program Wstajesz i Wiesz rozpocznie się już o godzinie 5. Przy drugiej turze w niedzielę 21 kwietnia wieczór wyborczy potrwa od godziny 20.45 do godziny 22.00, więc też tu będzie krócej. Następnie ramówka będzie wyglądała tak jak zwykle w niedzielę, czyli TVN24 wyemituje szkło kontaktowe i dzień po dniu. W związku z ciszą wyborczą już w tym momencie emitowane są dokumenty, to zwłaszcza w nocy, program Nowa Maja w Ogrodzie oraz rozmowy o końcu świata. No tak jak w przypadku innych nadawców, czymś trzeba tę antenę wypełnić.
0: Tak, więc szuka się takich programów o neutralnym wydźwięku, co do których nie można by było wysunąć zarzutu, że są one jakoś powiązane, jeżeli chodzi o treść, z polityką. No i zaanonsowany już Polsat, grupa Polsat, która oczywiście też szykuje swój wieczór wyborczy. Rozpocznie się on o godzinie 20 także, więc no to jest podobnie w tych wszystkich stacjach. Powiedziałeś, że wcześniej TVN24, ale przypominam, że TVP Info nawet 10 minut wcześniej. Więc Często oni tak generalnie, powiedzmy, na godzinkę, godzinkę z hakiem przed tym zakończeniem głosowania już będą podkręcać atmosferę. No i ten wieczór w całości będzie pokazywany w Polsat News w wydarzeniach 24 i w Polsat News Polityka oczywiście. Natomiast przed 21 jest planowane jakieś takie łączenie z telewizją Polsat, przy czym tutaj nie spodziewamy się, że to będzie wyglądało tak jak w TVP1, czyli że będzie jakaś godzinna czy podobnej długości transmisja, dlatego że oni mają Taniec z Gwiazdami. No i co? Taniec z Gwiazdami by potrwał godzinę i potem by miał przerwę, albo w ogóle by odwołali odcinek, a co by wtedy pokazywali o 20, więc spodziewamy się raczej właśnie takiego krótkiego wejścia, że przedstawią te pierwsze wyniki sondaży. Dziękujemy, do widzenia. Jak chcecie więcej, to włączajcie Polsat News, a jak chcecie oglądać taniec, to za chwilę zatańczy Dagmara z Królowych Życia, bo jeszcze się w tym programie utrzymała jakimś cudem. Tak to prawdopodobnie będzie. No, a jeżeli ktoś w telewizji nie chce oglądać, a z jakiegoś powodu w internecie, to też Interia ten wieczór wyborczy pokaże. Gospodarzami będą tutaj z kolei Piotr Witwicki i Katarzyna Zdanowicz, a dzień później w poniedziałek, czyli 8 kwietnia, od godziny 6 Karolina Soczewka i Bartosz Kwiatek poprowadzą takie właśnie specjalne powyborcze wydanie Poranka i wtedy to właśnie Michał Stela przeprowadzi analizę wyników spływających z poszczególnych komisji wyborczych. Tyle wiemy o tym właśnie wieczorze, także nieszczególnie w porównaniu do innych stacji tutaj się z nami podzielili dużą ilością informacji. Widać, że trzymają się w tajemnicy na przykład, kto tam będzie u nich gościł. Natomiast tak się złożyło, że już kilka tego rodzaju informacji zdradziły nam stacje radiowe.
1: To prawda i nie wszyscy zaczynają tak wcześnie, jeżeli chodzi o te wieczory wyborcze, bo mówiłaś, że no stacje telewizyjne rzeczywiście startują dość szybko, natomiast Polskie Radio troszeczkę później. Oni zapraszają na wspólny wieczór wyborczy dziennikarze Polskiego Radia 24, radiowej Jedynki i Trójki, a także rozgłośni regionalnych Polskiego Radia skomentują sondażowe wyniki, zajrzą do sztabów wyborczych, zapytają o możliwe koalicje oraz wskażą wyborcze niespodzianki i rozczarowania. O godzinie 20:45 to wszystko się zacznie. Na wieczorze wyborczym Polskiego Radia spotkają się publicyści, komentatorzy i politycy, którzy na bieżąco komentować będą odbywające się w niedzielę wybory samorządowe. Gospodarzem wieczoru będzie Krzysztof Grzybowski, prowadzący program ze studia Polskiego Radia 24. W Jedynce Jacek Czarnecki dokona pierwszych powyborczych analiz z ekspertami i publicystami, a w radiowej Trójce Renata Grochal porozmawia o zwycięzcach i przegranych z przedstawicielami największych partii politycznych. Gośćmi radiowej Jedynki będą profesor Jolanta Itrich-Drabek z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Wawrzyniec Konarski z Akademii Wistula, Dominika Długosz z Newsweeka i Jarosław Kwisz z Kultury Liberalnej i Rzeczpospolitej. Natomiast w Trójce pojawią się Paweł Kowal, Platforma Obywatelska, Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja i Paulina Matysiak, Partia Razem.
0: Więc nie tak... wolno mi skomentować tego zestawu. Kusi, ale nie wolno.
1: No, jest
0: docencie.
1: Jest cisza
0: to
1: wyborcza.
0: Bardzo, jak się powstrzymuje, tak, bo Michał Kołodziejczak by na mnie nakrzyczał. I również wiemy co nieco, jeżeli chodzi o skład ekspercki, jaki będzie komentował tę powyborczą sytuację w grupie RMF.
1: Tak jest. Wieczór wyborczy szykują również RMF FM i RMF 24. A wieczór wyborczy w tych stacjach poprowadzą Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski. Dwóch Tomaszów będzie. Zaplanowano rozszerzone wydania faktów RMF FM, a także dodatkowy serwis informacyjny o godzinie 21:30.
0: Tak, bo normalnie wieczorami to nie ma tych
1: dokładnie
0: tak zwanych połówkowych wiadomości. Co najwyżej po południu, nie pamiętam teraz, czy rano RMF-ka ma. No ale wieczorem, no to z reguły wiecie, co się dzieje takiego. Najczęściej jak się nic niespodziewanego nie wydarzy, no to nic, więc co godzinę wystarczy, no ale tutaj ta większa informacja jest wskazana.
1: Tak jest. Pierwszą turę wyborów skomentują specjalni goście. Jacek Karnowski, poseł, były prezydent Sopotu, Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Duma, socjolog i prezes pracowni sondażowej IPRIS oraz doktor habilitowany Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Reporterzy stacji pojawią się w niedzielny wieczór w sztabach wyborczych w największych polskich miastach, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Olsztynie, a także w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. I tak właśnie RMF FM będzie ten wieczór wyborczy transmitować. Podejrzewam, że na antenie głównej będzie troszkę mniej tego wszystkiego, no ale jeżeli macie ochotę na nieco więcej jakichś pogłębionych rozmów, to tak profilaktycznie warto sobie RMF 24 odpalić.
0: Tak, i to są te wieczory wyborcze, o których wiemy. Do informacji na ich temat udało nam się dotrzeć. Nie jest wykluczone, że będzie jeszcze tego więcej w innych stacjach telewizyjnych czy radiowych, tylko że one się tym tak nie chwalą.
1: Całkiem możliwe, że regionalne stacje radiowe też będą miały coś do zaoferowania z Audytorium 17.
0: W przestrzeni internetowej też będą wieczory wyborcze, chociażby Onet taki szykuje, jak również OKO.press, jeżeli ktoś kojarzy taki podcast, program polityczny, który się ukazuje co tydzień w czwartek o 18, w którym dwie panie znające się na polityce, czyli Agata Szczęśniak i Dominika Sitnicka, tłumaczą polityczny świat, no to zrobią to właśnie w takim specjalnym wydaniu właśnie w wieczór wyborczy, który to startuje o godzinie 20:50, o ile pamiętam, i to tam na YouTubie będzie sobie można oglądać, także też myślę, że znajdą panie swoich odbiorców. Tak więc dajcie znać, czy w ogóle szykujecie się na oglądanie wieczorów wyborczych lub słuchanie, czy idziecie na wybory. Nie piszcie, na kogo głosujecie, nie róbcie takich rzeczy, bo jest cisza. Pamiętajcie, pan Michał krzyczy i nas ucisza wszystkich. Także mamy nadzieję, tak jak powiedzieliśmy, że jesteście bardziej przekonani do tego, przy czyim nazwisku postawić krzyżyk, niż my. Natomiast my też nie byliśmy przez jakiś czas przekonani, czym tutaj muzycznie to wejście spuentować, bo piosenek o polityce no troszkę jest, ale nie aż tak znowu dużo i sporo już u nas było i to nie raz. Nie możemy też zagrać żadnych piosenek powiązanych z jakąkolwiek partią polityczną, czy też jakichś takich, wiecie, hitów lokalnych, kampanii, bo takie się też często zdarzają, no bo
1: no, jest cisza,
0: mogłoby to być potraktowane jako agitacja. Ale Michałowi przyszedł do głowy pewien pomysł, no to się tłumacz.
1: Proszę bardzo, Kazik Staszewski kiedyś działał w takim projekcie. W stacjach radiowych mówiono o nim El Dojpa. No to może przy tej nazwie pozostańmy.
0: Ale wy sobie możecie tak w głowach ustalić inną.
1: Tak, tam zamiast OI jest U. Tylko nie wiem, czy to nie jest jakiś umlaut, wiesz, tak generalnie. No ale w każdym razie jest sobie ten projekt i on miał taką piosenkę, tenże projekt, jak Prohibicja. I ktoś by się mógł zastanawiać, o co tam chodzi, jaki Prohibicja może mieć związek z wyborami samorządowymi. Ano słuchajcie, po tytule to absolutnie byście do tego nie doszli. Natomiast i jak nawet posłuchacie pierwszej części tej piosenki, to też nie bardzo dojdziecie, o co tam chodzi. Ale jak sobie zadacie trochę więcej trudu i dotrwacie do końca tego utworu, który ma ponad 6 minut i którego za moment posłuchamy w całości, 3 piosenki country by weszły, no to w takim przypadku zdecydowanie będzie jasne, o co tu chodzi, konkretnie Kazik Staszewski o radnych Warszawy zaśpiewa raczej niezbyt pozytywnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Airy in a different style i my do was wracamy też z inną stacją radiową tym razem.
0: Tak, zahaczyliśmy o Polskie Radio. Nie wiem, tą piosenką to może jeszcze bardziej zniechęciłeś ludzi do pójścia na wybory samorządowe. My
1: no niczego innego nie miałem.
0: Wsialiśmy defetyzm. No, jak znacie jakieś bardziej pozytywne, jeżeli chodzi o wydźwięk, a neutralne politycznie piosenki o samorządach, to chętnie przyjmiemy.
1: I ja taką piosenkę znam. Ja taką piosenkę znam, tylko nigdzie jej nie mogę znaleźć. Niestety, w naszej płytotece my mamy prawie wszystko, ale tego akurat nie mamy. A kiedyś miałem na takiej kasecie, wiesz, była cała kaseta, poświęcona piosenkom dla dzieci, którą to wyśpiewał niejaki Stanisław Pęksyk. To jest człowiek, który kiedyś z Markiem Ławrynowiczem tworzył taki magazyn satyryczny Kiwi i on swego czasu właśnie wydał też kasetę z piosenkami dla dzieci, natomiast to były piosenki o zabarwieniu ewidentnie politycznym, na przykład była piosenka o Jerzym Urbanie Kujka Plujka, tak zatytułowana była piosenka właśnie też o wyborach i były właśnie wybory ory, ory. Że mieli wybrać kogoś zupełnie nowego, a wybrali w rezultacie znowu tego samego, co był.
0: Jeśli ktoś z was, ktoś coś, co na pewno by nam się przydało, bo przecież zamierzamy tu siedzieć jeszcze 40 lat, więc niejedne wybory przed nami, choćby w czerwcu będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
1: No
0: ale
1: właśnie.
0: Zostawiamy na razie tę politykę, bo kierujemy się do stacji radiowej i opowiemy wam smutną historię z naszego życia. Jest przykra, prawda? Bo ty już wiesz, co ja chcę powiedzieć. W zeszłym tygodniu, przed świętami, postanowiliśmy nasz program nagrać wcześniej, żeby w sobotę oddać się szykowaniu najlepszej sałatki, jaką można spożywać nie tylko od święta, czyli oczywiście sałatki jarzynowej. Tutaj Michał przodował, jeżeli chodzi o krojenie warzyw. Tu myślę, że jest oczywiste. Nie, nawet nie
1: tak naprawdę
0: to
1: nie.
0: Tam zaprzeczasz. Cały czas mówię, że brak gustu. W każdym razie postanowiliśmy w związku z tym nagrać nasz program w piątek i wówczas powiedzieliśmy co nieco na temat nowości w ramówce trójki, tych nowości, o których informacje do nas dotarły na tamten moment. Po czym skończyliśmy nagrywać ten program, stwierdziliśmy, dobrze, mamy to z głowy, świętujemy, są święta. No tylko, że niepotrzebnie weszłam ja na serwis X dawniej Twitter, bo tam znalazłam posty kierujące do portali medialnych, które no znacząco poszerzyły te wątki związane z ramówką trójki. No i trochę jednak było w nas tego smutku, że nie mogliśmy wam przekazać tych informacji już najbardziej aktualnych, w związku z tym, że już program był gotowy do emisji. No to cóż, stało się, nie odstanie, ale co się odwlecze, no to wiadomo, że nie uciecze i że można to przekazać za dni parę. Konkretnie w dzisiejszym wydaniu magazynu RTV w końcu aż tak wiele dni nie minęło, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie tę niewielką obsuwę. Jesteśmy po urodzinach trójki, więc kończymy świętowanie, a co za tym idzie, wracamy do rzeczywistości i do tych zmian, jakie zostały wprowadzone już za władania Agnieszki Szydłowskiej, jeżeli chodzi o antenę trójki. I jak to teraz wygląda? Czego nam się udało dowiedzieć? No wciąż tak naprawdę kolejne karty są odkrywane. No i część z nich rzeczywiście odkryliśmy tydzień temu i te informacje się pokrywają, także uporządkujmy to sobie, że poranne Zapraszamy do Trójki, emitowane od 6 do 9, co chyba słuchaczy Trójki nie dziwi, prowadzić będzie pan Robert Grzędowski, także to jest to nazwisko, które padło tydzień temu już, bo press dotarł do tej informacji, że to będzie ten pan i mówiliśmy wtedy, że nie znamy tego nazwiska i to się nie zmieniło chyba.
1: No, gdzieś tam jedynie słyszałem, że on już od jakiegoś czasu pracuje w Polskim Radiu, tylko nie pojawiał się na antenie, ale właśnie tak szukali i znaleźli kogoś, kto by był idealny na poranki. Ja mam wrażenie, że zawsze wybieranie, przynajmniej tak z mojej perspektywy, kogoś na poranki, to jest wybieranie kogoś, kogo się tak niespecjalnie lubi, bo on musi rano wstawać. No ale są tacy, co lubią, więc może
0: no, sugeruj takich rzeczy, może to miły pan jest sympatyczny. Sympatyczni też bywają politycy lub nie, sami sobie odpowiedzcie. No i właśnie rozmowa polityczna jest od lat elementem ważnym wielu poradnych audycji w licznych stacjach radiowych, nie inaczej jest w Trójce. I tutaj mieliśmy zmiany, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, że już Beata Michniewicz nie jest obecna w Polskim Radiu, więc ona tych rozmów nie będzie prowadziła, będzie to czynić i czyni od kwietnia, tak jak też zapowiadano, Renata Grochal. Więc taka zmiana jest. Jest natomiast powrót na dawną porę emisji, bo w ogóle jakoś mi to umknęło, że oni to z jakiegoś powodu przesunęli o pół godziny. Z 8.45, to znaczy inaczej, 8.45 to była godzina, o której ostatnio można było słuchać tych rozmów politycznych, ale teraz wróciły tam, gdzie były przez długi, długi czas, czyli na 8.13.
1: A jak dobrze pamiętam, to właśnie pozostali prowadzący rozmowy polityczne, komercyjni szczególnie, czyli RMF i ZK, to właśnie jakoś tak w okolicy 8 mają te wywiady polityczne, prawda? Trójka miała jakoś tak później.
0: No ale właśnie jakby to było 8.45, to by się może mogli odróżnić.
1: No właśnie.
0: Ale no jednak jakoś to się będzie...
1: Ale może to chodzi nie o to, żeby się odróżniać, tylko żeby ich wybrano.
0: Być może. No i tak więc tak to wygląda. Godzina się zmieniła, to znaczy wróciła, zmieniła się prowadząca i zmienia się też tytuł. To już w ogóle nie wiem, co to zmienia w waszym życiu. No bo kiedyś, jak się nazywała ta audycja, Michale, z udziałem polityków w Trójce?
1: Nie, salon polityczny. Okay,
0: po prostu.
1: Okay.
0: A teraz będzie taki bezkompromisowy tytuł, znaczy już w zasadzie jest. Bez uników.
1: O.
0: Rozumiesz? Żadnych uników, koniec po prostu.
1: Idziemy na ostro.
0: Ale teraz jest ostro. To nie jest najlepszy tytuł programu, jaki tutaj dzisiaj padnie na antenę, bo ten konkurs kto inny wygrywa? Tomasz Sekiewicz, najlepszym redaktorem, ale o tym później. Tak jest, jeżeli chodzi o poranek. Później mamy przedpołudniowy program, który się nazywa Dobrego Dnia. A ci to nie są oryginalni, jeżeli chodzi o tytuły, też nawiążemy do tego wątku, prawda? Więc od 9 do 12 mamy taką przedpołudniówkę, którą prowadzą Justyna Grabarz i Krzysztof Łoniewski. Natomiast wśród gospodarzy pasma między 12 a 15 mają znaleźć się Tomasz Żonda i Radosław Nałęcz. A o 15 słuchać można audycji W tonacji trójki. Jej autorami będą, no oczywiście wymiennie, dziennikarze muzyczni, czyli Tomasz Żonda, Jacek Hawryluk, Michał, tutaj jest napisane, że Grabowski, ale nie sądzę, żeby tutaj chodziło o jakąś nową osobę w redakcji Trójki. Celowo tego nie zmieniałam, bo a nuż się okaże, wiesz, że to jest jakiś nowy Michał i się okazało, że wprowadzam w błąd, ale tak wiem, Michale, że tutaj bronisz, bo przypominam, że Michał zna takich sławnych ludzi, którzy pracują w radiowej Trójce, bo tam z nimi zaczynał, więc on to...
1: Tak, Michał Grabkowski swoje...
0: Mógł cię zabrać ze sobą.
1: Swoje pierwsze kroki radiowe właśnie stawiał w radiu Iława.
0: Ty też i każdy z was skończył w innej przestrzeni.
1: Dokładnie.
0: Możesz sobie odpowiedzieć, gdzie byś wolał. No i też Grzegorz Hoffman wśród gospodarzy tego muzycznego pasma będzie się pojawiał. To nie jest, ta lista nie jest jeszcze wyczerpana, bowiem dzisiaj wirtualne media opublikowały taki wywiad z Agnieszką Szydłowską. Nie wiem, czy miałeś okazję to przeczytać.
1: Jeszcze nie.
0: W którym pani Agnieszka odpowiada na takie rzeczywiście konkretne pytania, jeżeli chodzi o te zmiany na antenie. Tam na przykład pytają panią Agnieszkę o możliwą współpracę z autorami takich projektów jak Raport o stanie świata, czyli osobami, które były w Trójce, ale stworzyły coś własnego. No i tutaj pani Agnieszka mówi, że ten Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka rozwija się świetnie, więc tak naprawdę Trójka nie jest temu panu potrzebna, ale dzwonili się i konkluzja jest taka, że się znowu kiedyś dzwonią. Także może coś z tego będzie, ale wcale nie jest to powiedziane. Kolejne pytanie dotyczyło Artura Andrusa, wszak pojawił się na urodzinach radiowej Trójki i czy to miałby być zwiastun jakiejś dłuższej współpracy? No to pani Agnieszka powiedziała, że Artur Andrus ma swoje zobowiązania zawodowe i to tak na razie nie może być, ale no tak można było wyczytać między wierszami, że nie jest to w jakiejś przyszłości wykluczone, żeby ta współpraca była, szczególnie, że tak jak pani Agnieszka dodała, ta godzina 13, o której się pojawił występ Artura Andrusa, nie jest przypadkowa, co mogłoby sugerować, że byłyby jakieś plany, żeby właśnie o 13, jak to drzewiej bywało, rozrywka się w Trójce pojawiała. A dlaczego akurat w tym momencie zaczęłam mówić o audycji W tonacji Trójki i o pani Agnieszce o tym wywiadzie? Dlatego, że pytanie też dotyczyło tego, czy nie zmieniło się nic odnośnie obecności antenowej pani Agnieszki, bo ona przecież mówiła, że to byłoby nie do końca okej, gdyby jako dyrektorka pierwszą decyzję, jaką podjęła, to wprowadziła na antenę jakiś swój program, w którym gada do słuchaczy.
1: A już trochę decyzji zdążyła podjąć, więc mogłaby i te.
0: Ale jednak się okazuje, że gada konkretnie właśnie w poniedziałkowym wydaniu audycji W tonacji Trójki. Uzasadniła to tym, że brakuje w Trójce kobiecych głosów. i że ona swoją obecność traktuje jako tymczasową, więc ten swój komunikat jednocześnie uznaje za coś w rodzaju ogłoszenia kierowanego do dziennikarek, do kobiet zainteresowanych prowadzeniem audycji muzycznej, a oprócz tego jeszcze w jakichś tam pasmach słownych może się udzielać po godzinie 23, bo tak jest planowane, o tym też być może później będzie okazja, żeby powiedzieć. Także to jest to pasmo, a od 16 oczywiście w Trójce co?
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Rzecz jasna, tutaj w roli gospodarzy mają się pojawiać Katarzyna Borowiecka i Piotr Łodej. Natomiast wieczorem mamy audycje zarówno muzyczne, jak i słowne. Od 19 do 20 jest audycja słowna i od 21 do północy, przepraszam, audycje muzyczne w tych dwóch blokach, bo słowna będzie o 20, czyli od 19 do 20, od 21 do północy muzyka według autorskiego wyboru różnych dziennikarzy, a wśród tych audycji mają się pojawić m.in. HCH, Bartka Chacińskiego, Jacka Habryluka, mówiliśmy o powrocie tego programu i on się pojawia we wtorki o 21, Białe Szumy Justyny Grabasz, czy Off Control Mateusza Tomaszuka, to z kolei w czwartek, wiem, bo akurat słyszałam, no pan Mateusz tutaj pełni jakąś formalną rolę w Trójce teraz, prawda? Chyba sekretarza redakcji.
1: Zdaje się, że tak.
0: Z Polskim Radiem już też jest związany od jakiegoś czasu i ten jego Off Control, o czym mówił przez kilka ostatnich lat, pojawiał się w radiowej czwórce, ale tak naprawdę początki audycji sięgają obecności na antenie Trójki właśnie, tak więc taki to jest powrót może nie samego pana Mateusza do Trójki, bo w niej coś robił, ale tej jego właśnie autorskiej audycji. I te programy, które wymieniłam, są raczej o 21, z tego co zaobserwowałam, bo o 19 pojawia się taka nazwa tego muzycznego bloku jak rotacje, no więc skoro rotacje, no to też może to sugerować jakąś, jak rozumiem, wymienność tych gospodarzy, podobnie jak w przypadku audycji w tonacji Trójki. Natomiast to o 20, tak jak powiedziałam, mamy przerwę, nie mamy muzyki, bo tutaj się pojawia również, o czym mówiliśmy, wracający klub Trójki i tutaj też szereg gospodarzy, pewnie właśnie zależnie od tego, jaki dzień, jaki temat, a wśród tych gospodarzy Katarzyna Stoparczyk, Anna Dudzińska, Paulina Wilk, Michał Nogaś, Marcin Jagiełowicz czy Krzysztof Łoniewski. I to nie jest koniec, jeżeli chodzi o audycje słowne, bo tutaj właśnie na późniejszą jeszcze porę Agnieszka Szydłowska w tym wywiadzie zapowiedziała coś, o czym jeszcze portale medialne nie pisały, czyli że o 23 ma być jakiś taki blok audycji pod hasłem Ludzie i tam się mają pojawiać rozmowy dotyczące psychologii, seksualności i że właśnie tam też będzie można panią Agnieszkę usłyszeć. Także tutaj być może te tematy, które jakoś tak by się nie sprzedały o tej godzinie 20, nie sprawdziły, no trudno rzec, to myślę, że też jest jeszcze w jakiejś takiej fazie odpalania. No i co do informacji, które podawaliśmy tydzień temu, to wtedy się pojawiła taka, że władze Trójki rozważają rezygnację z listy przebojów Trójki. Tak, wiemy, że to nie jest ta sama lista, co była do 2021, no ale jakaś jednak jest. Natomiast jeżeli w ogóle rozważają, no to na razie to się nie dokonuje. Lista przebojów jest w ramówce od 19 do 22 w piątki. Prowadzić ją będzie Tomasz Żonda. No i tak Agnieszka Szydłowska troszkę może nawet kluczyła w sprawie tego, co by tutaj planowała, jeżeli chodzi o likwidację listy przebojów Trójki, czy w ogóle, bo no z jednej strony mówi, no byłabym postrzegana jako ta, która w ogóle zlikwidowała listę przebojów Trójki, ale z drugiej strony no lista przebojów to już z tego radia zniknęła, ta legendarna lista.
1: Teraz może, jest jeżeli, LPT. Tak.
0: I może jeżeli by w ogóle to należałoby tę listę jakoś zreformować, co nieco zmienić, jeżeli chodzi o dokładanie piosenek na tę listę, o ich selekcję, żeby to jakoś unowocześnić, zakładając, że w ogóle jeszcze ludzi dzisiaj ekscytuje coś takiego jak rywalizacja piosenek. Omówiliśmy sobie dzienną ramówkę tak z grubsza, jeżeli chodzi o dni robocze, ale w nocy też nie zabraknie nowości i taką nowością ma być audycja dziennikarza muzycznego, którego możecie kojarzyć chociażby z jego wpisów w internecie, w prasie. Nazywa się on Jarosław Szubrycht, a jego audycja będzie nosiła tytuł Ciężko na sercu. I to nie będzie program o tym, że panu Jarkowi jest smutno, bo od razu jak przeczytałam Ciężko na sercu, to jakoś tak stwierdziłam, że się solidaryzuję, ale to chyba jednak nie program dla mnie, no bo tam metal będzie, no co wam mam powiedzieć, a jestem zbyt grzeczna na takie ostre dźwięki. Jeżeli chodzi natomiast o weekendy, to troszeczkę jeszcze mniej te informacje są uporządkowane, ale też już coś wiemy. Na przykład wracająca do Trójki Katarzyna Borowiecka prowadzi taki program jak Wszystko Wszędzie Teraz. To też chyba jasne nawiązanie, prawda? Bo pani Katarzyna się specjalizuje w filmie, a był film o podobnym tytule, tylko że zamiast teraz na końcu było naraz. I tego konkretnie można słuchać w sobotę od 13 do 14. No wiemy, że mamy też po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego, o czym wam mówiliśmy. Mamy audycję Maxa Cegielskiego w sobotę od 20 do 21. I jeszcze jest jedna nowość, o której informacja mignęła mi tuż przed naszym wydaniem, przed jego rozpoczęciem i kiedy Michał tutaj sugerował w jakiś taki niezbyt przyjemny sposób, że po zakończeniu magazynu RTV będę słuchała tego, jak on się nazywał, ten pan, co nagrał tę piosenkę niezaładną, ten Lazy.
1: Lazy, tak. Lazy, tak. A sam muszę teraz sprawdzić.
0: No widzisz, no, nie warto było przechowywać o nim informacji w głowie i sam je stamtąd wyrzuciłeś, tak więc nie będę nadrabiała dyskografii tegoż, bo...
1: Lazy Harry, tak. A widzisz, lepiej zapamiętałaś niż ja. No to o czym świadczy?
0: Przechowuję w głowie dużo niepotrzebnej wiedzy, ale właśnie liczę, że lepszą muzykę zaproponuje mi w Trójce niejaki Kuba Ambrożewski, który na swoim Facebooku ogłosił, że dzisiaj premierowo poprowadzi swoją audycję muzyczną właśnie w Trójce między godziną 17 a 19, więc jeśli się załapię na jakąś choćby końcówkę, to będzie mi miło. To jest osoba, którą znam z działalności chociażby podcastowej, ponieważ Kuba Ambrożewski, funkcjonujący na Facebooku jako Ambrocore, tak się zwa jego fanpage, stworzył na przykład taki podcast o zespole Papa Dance i jego płycie Poniżej Krytyki, którą analizował wraz z Michałem Hoffmanem, o którym jeszcze będzie mowa za moment, oraz Borysem Dejnarowiczem i nie udało się panom przekonać mnie do tej płyty. Nie mogę powiedzieć, że tak, chociaż znam takie osoby, których te ich analizy dogłębne kupiły, bo tutaj doszukują się naprawdę dużej wartości w tej muzyce, która przez wielu jest spychana na margines. No, ja tutaj nie podzielam ich zachwytu. Niemniej jako takie właśnie przypatrywanie się dogłębne kontekstom, piosenkom, tekstom, to rzeczywiście wydało mi się ciekawe samo w sobie, niezależnie od tego, czego dotyczyło, a panowie potem poszli za ciosem i właśnie na fali podcastu, czyli tego podcastu o zespole Papa Dance, stworzyli płytcast, w którym analizują już płyty, zupełnie inne, płyty dla nich ważne, zarówno tak uznanych już artystów jak The Beatles czy Kate Bush, jak i jakichś cokolwiek krócej obecnych na rynku, typu Dua Lipa, z różnych właśnie stylów, różnych gatunków, zapraszając czasami gości specjalnych, tam już troszeczkę się skład osobowy zmienił, jeżeli chodzi właśnie o płytcast, ale cieszy się on popularnością. Być może też natknąłeś się na tę nazwę, bo w słuchanym przez ciebie podcastek się również panowie wymieniali płytcast jako jeden ze swoich ulubionych podcastów.
1: O tak, to się
0: natomiast
1: zgadza.
0: Jeżeli chodzi o działalność radiową Kuby Ambrożewskiego, to nie jest tak, że wiecie, Trójka to jest jego debiut, bo tylko podcasty robił, bo dużo rzeczy robił. No też poza mówieniem o muzyce, no to również pisał o niej w wielu źródłach, a natomiast jeżeli chodzi o radio, no to w ostatnim czasie prowadził audycję w Radiu Campus w niedzielne popołudnia, która się nazywała Zwrotki i Refreny. No i nie wiem, czy będzie to łączył, czy nie, no bo tak jak powiedziałam, ta informacja o tej jego audycji to jest świeżynka, nawet nie wiem, jaki tutaj będzie tytuł, czy to będzie faktycznie co tydzień, czy to będzie ta pora, wiecie, na stałe, bo tu się mogą dziać różne roszady. A zatem nie przedłużając, żeby może się jeszcze wyrobiła na fragment tego programu, o niedzieli słów kilka, chociaż jej poranek będzie taki, do jakiego nas przyzwyczajono, bo Trójka będzie emitować program Bed and Breakfast między 8 a 9, który poprowadzi, zacznę może od drugiego nazwiska, jakie mam tutaj wymienione, Raf Uzar oraz, ja powiem, ty dokończysz, Piotr Firan.
1: Niczym Ed Sheeran.
0: Oczywiście, więc dobrze, że zostaje, bo możemy wciąż przedstawiać ten wspaniały rym. No i będzie też oczywiście zagadkowa niedziela między 9 a 10, prowadzona przez Katarzynę Stoparczyk. No to myślicie, po co gada o tej niedzieli, jak tutaj żadnych nowości nie ma? A no właśnie nie, bo nowości to tutaj jest, słuchajcie, szalona ilość, jeżeli chodzi o niedzielną ramówkę, ponieważ autorskie audycje będą emitowane od 10 do 17 aż, I tak naprawdę co godzinę mamy jakąś nowość, czy też powrót, o czym za moment, ale coś no całkiem innego. I tak oto od 10 do 11 będzie można słuchać programu Niewidzialni, prowadzonego przez reportażystę Macieja Wasilewskiego, autora m.in. książek Niewidzialna ręka i Jutro przypłynie królowa. Nie znam, przepraszam tego pana, ponieważ jestem, jak wiecie, ignorantką w wielu sferach. Przez kolejną godzinę emitowany będzie Piano Krąg, czyli autorska audycja pianisty i kompozytora Bartka Wąsika, a od 12 do 13 Królestwo Roślin, prowadzone przez Pawła Sztarbowskiego, wicedyrektora programowego Teatru Powszechnego w Warszawie. Na antenę Trójki wraca ze swoją audycją Salon Ulica Dancing Jan Emil Młynarski. Mówiłam, że będą powroty, będą. Teraz będzie można tego pana słuchać od godziny 13 do 15. Przypomnijmy, że Młynarski w latach 2020-2022 prowadził audycję Wesoła Warszawska Fala Janka Młynarskiego na antenie której stacji radiowej?
1: Czekaj, w radiu Nowy Świat.
0: No dokładnie, Michale, coś jeszcze pamiętasz, nie jest tak źle. No i jakiś czas temu właśnie stamtąd odszedł, wraca do Trójki, w której tak naprawdę zaczął. A co dalej? Od 15 do 16 Trójka będzie emitować cykl pod nazwą 360 stopni, który poprowadzi Jarosław Kuźniar.
1: Trochę zawiesiłem, dlatego że szukałem w międzyczasie informacji, która mi mignęła w miejscu, do którego akurat ja mam dostęp, a nie wszyscy ten dostęp mają, ale jest to fragmencik, więc nim się pozwolę z wami podzielić jako taką ciekawostką. Mianowicie w takim branżowym czasopiśmie radionewsletter.pl i tam ostatnio Alina Dragan rozmawiała z Jarosławem Kuźniarem i on mówił, ile czasu przygotowywał się do tego pierwszego programu na antenie Trójki. Bo od razu tu już myślę, że można powiedzieć, ta audycja nie będzie prowadzona na żywo. To będzie puszka, czyli materiał nagrany wcześniej. I teraz tak, Jarosław Kuźniar napisał tak. Do pierwszej 53-minutowej audycji w Nowej Trójce przygotowywałem się tydzień. Rozmowy z gośćmi zajęły mi 6 godzin. Research, showrunning to dziesiątki godzin pracy.
0: No widzicie, to nie jest takie łatwe, że się tylko wchodzi na antenę i się
1: i się gada.
0: My też musimy się przygotowywać, na pewno nie tyle, bo nie musimy aż tak dogłębnego researchu robić i gadamy tylko ze sobą,
1: dokładnie,
0: a nie z gośćmi, bo jesteśmy aspołeczni, ale jednak troszeczkę coś tutaj trzeba podziałać. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o ten program, to jeszcze raz przypomnę, żeby nie umknęło, pora emisji to jest od 15 do 16, a tytuł to 360 stopni i mieliśmy taką informację od pana Kuźniara, a teraz zapowiedź od pani dyrektor Szydłowskiej, która nas informuje, czego się tutaj można spodziewać. Ten program ma opowiadać o świecie. To koncentracja na sprawach międzynarodowych w kontekście najważniejszych wydarzeń z udziałem komentatorów oraz znawców tematu. I tak oto na przykład najbliższą niedzielę gośćmi Jarosława Kuźniara będą Anna Łabuszewska z Tygodnika Powszechnego, Adam Eberhard ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarz Paweł Reszka. A przypomnieć warto, że to nie jest tak, że po raz pierwszy pan Jarosław Kuźniar przekroczy próg budynku przy ulicy Myśliwieckiej, bo on już tam pracował jakieś 2 dekady temu i nie wypierał się tego przez kolejne lata. Nawet pamiętam, że jak były jakieś audycje z okazji tego czy owego jubileuszu Trójki, czy tam jakiejś audycji, to on tam przychodził i się dzielił jakimiś wspominkami. No ale po Trójce jeszcze robił sporo innych rzeczy, bo w Radiu Z można go było usłyszeć i ja go stamtąd pamiętam w pierwszej kolejności, no a potem oczywiście z TVN24, gdzie był gospodarzem poranka stacji, a w TVN prowadził takie programy jak X-Faktor czy Dzień Dobry TVN, więc wiecie, i publicystyka, i rozrywka, informacje, i co tam jeszcze, i dużo innych rzeczy, bo potem się związał z Onetem, gdzie prowadził ten program z tą dziwną ideą, że jeździł po mieście i gadał z ludźmi, no a od kilku lat prowadzi autorską platformę Voice House i ma też biuro podróży, bo czemu nie, i agencję marketingową Kuźniar Media, bo czemu nie, bo po prostu w dzisiejszych czasach trzeba ogarniać wiele branż jednocześnie, żeby odnieść sukces.
1: I ostatnio na fejsie ciągle mi wyskakuje jego reklama jakiejś książki, którą
0: widzisz,
1: napisał.
0: Jeszcze książkę napisał. A widzisz, Michale, a my po prostu Jakbyś może nie poświęcał tyle czasu na słuchanie tych piosenek wszystkich, co ci wychodzą, jak wpisujesz radio country, to może też już byś miał biuro podróży i agencję, książkę byś napisał, a tak to jest jak jest. Ten lazy Harry po prostu, jakoś źle nas
1: Lazy. No to wszystko trzeba, wiesz, na spokojnie. Jeszcze tyle czasu przede mną, życia.
0: Panie Rostow nie powiedział tego nigdy.
1: Jeszcze 40 lat będziemy robić RTV albo lepiej, no to wiesz.
0: 41 może się okaże. Szczególnie słuchajcie, że warto czekać. Powiem wam, że w życiu warto czekać. O co chodzi mi? Otóż zostajemy w tej ramówce niedzielnej, bo od 16 do 17 będzie taki program pod tytułem Afrogodzina i będzie go prowadził wspominany już tutaj dzisiaj Michał Hoffman, muzyk znany też jako Afrojax, od lat lider zespołu Afro Collective, a więc to jest to nazwisko, które tutaj padło przy okazji podcastu i płytkastu współpracy z Kubą Ambrożewskim. I dlaczego mówię o tym, że warto czekać? No bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, Michał Hoffman, well, Afrojax, ma ten Afro Kolektyw, ten zespół i wiele innych projektów muzycznych, w których się udzielał pod nazwiskiem czy też pod pseudonimami często, ale tak poza tym, to on już jest związany z Trójką, wyobraź sobie, od 2003 roku i tam odpowiada za oprawę antenową.
1: I teraz stworzył te nowe dżingle.
0: Tak, a to też jest ciekawostka, czy ty czytałeś o tych nowych dżinglach?
1: Tak, czytałem.
0: A to za momencik, odnośnie tej warstwy głosowej tych dżingli, prawda? Bo to też myślę, że jest ciekawe, ale to, żeby nam tutaj nie umknął pan Michał i ten temat. Także w ogóle dziwię się, że dopiero teraz, to znaczy być może pan Michał nie chciał, ale jeżeli mamy w ekipie osobę, która jest znanym, kojarzonym muzykiem, zwłaszcza w takim kręgu trójkowym, bo nie oszukujmy się, utwory Afrokolektywu i innych projektów pana

0: mi przypadają do gustu, taka jakaś właśnie czarna muzyka, no to może nie jest właśnie to, czego bym chciała słuchać, ale liczę tutaj, że zaprezentuję swoje szerokie, bogate horyzonty.
1: Może country.
0: Może pokusi się o jakieś analizy harmoniczne, bo to też często robi. Analizuje na przykład właśnie progresje akordowe, czyli układy, wiecie, akordów i dlaczego utwór jest fajny, jego zdaniem i co tam się dzieje w tej warstwie akordowej, harmonicznej. Nie oszukujmy się, jeżeli to robi poza taką przestrzenią radiową gdzieś w internecie, to lubi to też okrasić jakimś słowem uznanym za niecenzuralne. No ale skoro to będzie godzina 16, niedziela, publiczne radio, więc...
1: No to raczej nie.
0: Trzeba być robić taki familijny content, także tutaj myślę, że będzie się musiał nieraz ugryźć w język. Ale to, żeby nam to nie umknęło, to może powiedzmy o tych dżinglach, bo tak jak mówiliśmy, dżingle trójki są teraz nowe i brzmi w nich kobiecy głos. I tak oczywiście dzieje się to, o czym mówiłam, bo oni to promują takim hasłem, że trójka jest kobietą, jak żeby inaczej. I być może się zastanawialiście, jakąż to może lektorkę, może aktorkę, może inną znamienitą postać zaprosiła ekipa trójki do tego, żeby im ta osoba nagrała dżingle. No to jak to jest?
1: No nie zaprosili żadnej jednej lektorki, zaprosili, a właściwie Michał Hoffman przede wszystkim tu zaprosił, dziennikarki radiowej trójki. Tam jest w tym głosie, bo to jest głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Jest tam Agnieszka Szydłowska, jest tam
1: Justyna Grabasz,
0: jest tam Katarzyna Borowiecka.
1: Tak jest.
0: Ale to nie jest tak, że one mówią trzy jednocześnie takim chórkiem, bo taki pomysł się pojawił podobno pierwotnie, co byłoby strasznie dziwne. I brzydkie chyba, no nie wiem, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić. Ale Michał Hoffman wpadł na inny pomysł, na który już pozwalają te nowoczesne rozwiązania. I stworzył głos będący hybrydą głosów tych wszystkich pań.
1: Połączył te trzy głosy w jeden, po prostu stworzył głos bazujący na trzech, na próbkach tych trzech głosów. Bo można coś takiego robić, jak najbardziej jest to w obecnych czasach do zrobienia. No i z takim właśnie głosem stworzył te dżingle, które pojawiają się na antenie trójki. Ale od razu cię zapytam, nie masz wrażenia, że to brzmi jednak troszkę sztucznie?
0: Ja wiem, no może trochę. Tak
1: no właśnie, to nie jest jakoś,
0: życia, nie?
1: To nie brzmi jako synteza, jak taka typowa, stereotypowa synteza, tak? To nie jest syntezator mowy Iwona dzwoniący i zamawiający pizzę. To jest taka pewna sztuczność w tym głosie, ale niewielka. Niewielka rzeczywiście, natomiast no sam koncept tego jest rzeczywiście ciekawy, taki nowoczesny.
0: Tak. I uzupełniając informacje, jeżeli chodzi o ramówkę tę niedzielną, no to po 17 tradycyjnie jest trzecia strona medalu, czyli co nieco o sporcie. Natomiast od 20 do 21 pojawi się audycja Wszystkie Książki Świata, prowadzona przez Michała Nogasia, no, który, jak wiemy, wrócił do trójki po kilku latach, kiedy działał w Gazecie Wyborczej i Radiu Nowy Świat. Wrócił prosto na fotel wicedyrektora. No i to, że prowadzi niedzielną audycję o książkach, no to już też słuchacze Radia Nowy Świat mogą być do tego przyzwyczajeni. Powiedziałam o takim transferze, o którym oczywiście już doskonale wiedzieliśmy, to tylko w ramach uporządkowania z Radia Nowy Świat do trójki, ale mamy kolejny jeszcze transfer z tego drugiego posttrójkowego projektu, kolejny powrót do trójki.
1: Tak jest, konkretnie z Radia 357, właśnie z tą stacją żegna się Agnieszka Opszańska i wraca do programu Trzeciego Polskiego Radia. O swoim rozstaniu z Radiem 357 poinformowała we wpisie na grupie facebookowej dla patronów tej stacji. Jak stwierdziła, podjęłam decyzję o zmianie i wsparciu trójki w jej odbudowie, a nie była to decyzja prosta, bo słuchacze i słuchaczki to sól radia, a społeczność 357 jest po prostu wyjątkowa. Tak napisała, pożegnała się, pewnie komentarze były różne, no bo rzeczywiście trochę tych różnych migracji z tych posttrójkowych projektów jednak ma miejsce i to się nie wszystkim podoba, chociaż ja jakoś też wcale się nie dziwię, no szczególnie jeżeli są to osoby, które chcą tworzyć jakiś taki content, dla którego więcej miejsca może być jednak w medium publicznym, które te misje jednak powinno realizować, więc jakoś absolutnie nie jestem tym faktem zdziwiony.

0: Natomiast przypomnijmy, że pani Agnieszka Obszańska w Radiowej Trójce to już była. Ona pracowała tam do 2020 roku. Współtworzyła między innymi audycję Teren Kultura i Radiowy Dom Kultury. Ze stacją pożegnała się po 13 latach pracy w maju 2020 roku.
1: W okoliczności nie musimy przybliżać.
0: No dokładnie. To efekty tych słynnych działań na liście przebojów. W ostatnich latach współpracowała między innymi z Nuance Radio, no i oczywiście też właśnie z Radiem 357.
1: Tak jest. No i słuchajcie, jeszcze jedna informacja, musimy wam to uzupełnić. My mówiliśmy, że to się wydarzy, że najprawdopodobniej, nawet wtedy zagraliśmy piękną piosenkę,
0: tak,
1: bardzo piękną, taką wzruszającą, świadczącą o tym, jakie wartości w sercu ma ta osoba, Jędrzej Kodymowski, bo o nim mowa, to już, kochani, oficjalne. No jeszcze nie było do niedawna oficjalne. Można było żyć jakąś szczątkową nadzieją, chociaż marna ona była i niewielka, ale to już koniec. Nie ma go w polskim radiu.
0: Ale wiesz, przynajmniej na razie na przykład Trójka w nocy ma dwie wolne godziny od drugiej do czwartej. Tam się nic nie dzieje.
1: A ty, nie wiem, to słuchasz tego po nocach?
0: Tak. I powiem ci tak, całkiem przyjemnie grają, bo jakoś tak w dzień też dosyć przyjemnie, ale po nowemu, a w tym paśmie takim z muzyką to się jakieś nawet starsze rzeczy potrafią pojawić. No więc tam, więc czasem nawet fajnie sobie tego posłuchać, ale tak, przynajmniej na razie, no od drugiej do czwartej nic się nie dzieje na antenie Trójki. Mogli jeszcze tego Kodyma trochę podtrzymać tam. Czemu nie w sumie?
1: A, taka nocna. No w każdym razie rzeczywiście nie słuchacie tej Trójki teraz źle. Na pewno będzie jeszcze czas i wymaga to czasu, żeby jej dłużej posłuchać, żeby dać jej się rozwinąć, żeby móc ją ocenić. Ale Trójka to nie jest jedyna antena polskiego radia, która wprowadza nowości na swoją antenę. I to może trochę zakrzywienie w ogóle przyjętych tutaj zwyczajów, ale już tutaj tak ostatnio było, że to Michał prezentował wam nowości w Radiowej Dwójce, no ale skoro nie dotyczą one muzyki klasycznej, country też nie dotyczą.
0: Szkoda.
1: Ale trochę innych obszarów, które są tak samo obce mnie, jak i tobie, no to się zgodził. I
0: pewnie. Proszę bardzo, przechodzimy teraz do Radiowej Dwójki, a tu mamy taki program, który nazywa się Kunstkamera. To nowa audycja Aleksandry Łapkiewicz, emitowana będzie na antenie Radiowej Dwójki w niedzielę o godzinie 14:45. Jak mówi prowadząca, odwiedzimy polskie kolekcje w poszukiwaniu przedmiotów, które kryją naszą przeszłość i próbują zapisać współczesność. Opowiemy o obiektach sprzed wielu wieków i tych tworzonych współcześnie. W naszej Kunstkamerze znajdą się zarówno najcenniejsze rzeźby, obrazy, druki czy dzieła sztuki rzemieślniczej, jak i pieczołowicie przechowywane kurioza. Zmieszczą się tam współczesne instalacje, iluminowane rękopisy, zastawy stołowe i meble, broń, obiekty kultu i pożądania. Tak gromadzona dwójkowa kolekcja sztuki pozwoli nam na swobodę i będzie otwarta również na propozycje słuchaczy. Będziemy wspólnie zapełniać naszą Kunstkamerę i szukać przedmiotów, których historię warto opowiedzieć. Od właśnie najbliższej niedzieli będzie się to działo. Natomiast
1: tak, chyba jutro będzie omawiany jakiś eksponat z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a jeżeli chcecie wiedzieć, jaki konkretnie, no to musicie
0: posłuchać. Tak jest. Ale to nie jest jedyna nowość na antenie Dwójki. Kolejna nowość od 8 kwietnia, od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 program Drugi Polskiego Radia zaprasza na przegląd prasy. Ale to nie będzie taki zwykły przegląd prasy, bo przegląd prasy to zwykle to jest przegląd gazet rano.
1: Nie będę sięgać po Wyborczą i Newsweek.
0: Tak, tak, i do rzeczy. Natomiast nie, to będzie przegląd prasy zagranicznej. I właśnie w tym przeglądzie usłyszeć będzie można o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na świecie. I tu będą też dosyć ciekawe nazwiska ludzi, którzy rzeczywiście będą znać się o tym, o czym będą, na tym, co będą czytać w tej prasie. Mam takie przynajmniej wrażenie. Bo w roli komentatorów pojawią się Monika Pilch w poniedziałki i czwartki, Kamil Zalewski we wtorki będzie przeglądał prasę krajów bałtyckich, Mariana Krill w środy, prasa ukraińska oraz Tomasz Sajewicz w piątki. będzie przeglądał prasę Azji Południowo-Wschodniej. Więc to rzeczywiście może być interesujące. Mm-hmm. No tu ja przynajmniej z tych nazwisk to pana Zalewskiego Isajewicza jak najbardziej kojarzę. Kamil Zalewski, radio z Nadwilli przecież. Tam działa, on jest też korespondentem Polskiego Radia, ale pracuje, mam nadzieję, że jeszcze nadal właśnie w tej stacji. Od 8 kwietnia w programie drugim Polskiego Radia pojawią się też pogłosy. To będzie krótki magazyn przedstawiający najistotniejsze słowa gości, które danego dnia padły na antenie. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 19. To tak wcześniej jak na taki magazyn, bo przecież jeszcze coś tam by się mogło wydarzyć do tego wieczora. Tak po 23 raczej to by chyba bardziej pasowało.
1: I trochę nie wiem, jak oni to sobie wyobrażają, no bo padł na antenie. Na antenie dwójki, jak rozumiem, tak? No to no czy, tak. A, czy tam jest tak bardzo wielu tych gości, żeby było co...
0: Może będą. Wypać?
1: No nie wiem, to w takim razie co, mniej miejsca dla muzyki. No aż chyba zobaczyć z ciekawości, jak oni to widzą, jaką formę temu nadadzą. Natomiast jeżeli już nam przyszło spuentować to wejście, bo tak to jest wreszcie ten moment, to nie uczynimy tego przy pomocy jakiejś pieśni o sztuce nowoczesnej czy innej jakiejś nietypowej prezentowanej w magazynie Kunstkamera. Tylko nawiążemy właśnie do jednej z nowych audycji trójkowych, chociaż może i z dwójką można byłoby to połączyć, bo tutaj w tytule pada słowo polonez, a nie jeden polonez, chociażby Fryderyka Chopina. Przecież na antenie dwójki można usłyszeć i to nie raz. W poniedziałek będę prowadziła lekcję o polonezie dla siódmej klasy, ale tego utworu, który my tutaj włączymy, no to nie będę mogła włączyć moim uczniom, ponieważ uprzedzamy wrażliwe uszy. Będzie tutaj brzydkie słowo, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie, bo tutaj jednak sporo takiej prawdy, jaką w swoim tekście, w swojej muzyce będzie chciał przekazać nam zespół Afro Kolektyw, a wyśpiewa ją gospodarz Afro Godziny, czyli tej audycji, która już jutro będzie miała premiera na antenie radiowej trójki, Afro Jacks, lider zespołu Afro Kolektyw. No a żeby już formalnością stało się zadość, przypomnijmy prawdziwe personalia, że jest to oczywiście Michał Hoffman.
0: Muszę ci powiedzieć, że Radio Campus to ostatnio nie ma szczęścia. Co prawda na temat jednego z autorów to nie była jeszcze jasna sytuacja, o którym wspominaliśmy poprzednio, co do tego, czy on już więcej tam audycji prowadzić nie będzie. Natomiast teraz, no to sytuacja jest jasna.
1: Tak, potańczyliśmy poloneza, więc możemy przejść do kolejnego tematu radiowego jakoś, który nam zawsze się pojawia przy okazji trójki, jako ten post-trójkowy projekt, chociaż oczywiście nie cała załoga miała coś wspólnego z radiową trójką, a też z innymi właśnie miejscami, od chociażby ze wspomnianym przez ciebie radiem Campus, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, bo chyba ta nazwa nie miała okazji u nas paść dotychczas na antenie, bo się nie zajmujemy lokalną radiofonią, już na to byśmy nie mieli przestrzeni. Chodzi tutaj o studencką rozgłośnię obecną w Warszawie. I tam jeszcze do niedawna swoją audycję prowadziła niejaka Nowika, czyli dziennikarka muzyczna, ale też wokalistka, twórczyni muzyki. No i właśnie tutaj mówimy w czasie przeszłym, no bo już tej audycji w Radiu Campus prowadzić nie będzie. Dlaczego się tym zajmujemy? Czemu akurat dzisiaj ta studencka rozgłośnia znalazła się w obrębie naszych zainteresowań? Bowiem ta właśnie rzeczona Nowika, Welkaterzyna Nowicka, przechodzi do Radia 357. Aby trochę nakreślić odnośnie właśnie Nowiki dla tych, którzy jej nie kojarzą, no to tak jak powiedziałam, to jest piosenkarka, autorka muzyki, tekstów i dziennikarka. Zadebiutowała na albumie Futro, zespołu, który się nazywa Futro.
0: Futro.
1: I tak właśnie, tak właśnie trzeba wymyślać tytuły. Po prostu jeden dobry tytuł, jedną nazwę zespołu, albumu, piosenki i wszystkiego, więc to z głowy. W 2002 roku ta płyta wyszła. No i także współpracowała z wieloma polskimi muzykami, jak na przykład z Andrzejem Smolikiem. Założyła również swój kolektyw DJ-ski Beats Friendly, z którym grywała w największych polskich klubach. No i od lat prowadzi muzyczne audycje radiowe. Nie chciałabym być złośliwa, bo na pewno zgodzisz się ze mną, Michale, że ta cecha w ogóle nie leży w mojej naturze. Nawet jak mówię o muzyce country, która nie jest moją ulubioną, to mówię o niej z dużą taką przychylnością i otwartością.
0: Tak.
1: Podobnie jak to country, to również taka muzyka zbliżona do elektroniki to nie jest ta sfera, która jest mi najbliższa, właśnie tym się zajmuje Nowika, to też nie śledzę jej dokonań aż tak bardzo, ale też nie jest tak, że jakoś docierają do mnie informacje, że Nowika coś tam nowego nagrała i tak dalej, a dużo częściej właśnie informacje o tym, że rozpoczyna prowadzenie audycji radiowej w kolejnej stacji. Być może to wynika z tego, że właśnie bliżej mi do tej tematyki mediów niż do muzyki, jaką pani Katarzyna Nowicka nagrywa, no ale jakoś tak właśnie jest, że od jednego radia do kolejnego w każdym przez jakiś tam czas prezentuje tę muzykę, którą wybiera i tak na przykład związana była z radiostacją, z jazz radiem, polskim radiem BIS i jak również już po przeobrażeniach z czwórką po latach, także z Roxy FM. No i od maja 2021 roku można jej było słuchać w czwartkowych audycjach lekko nadawanych w Radiu Campus. Jeżeli dalej nie wiecie, czego się spodziewać, no to mamy tutaj taką informację, jaką Nowika zawarła w swoim wpisie w grupie dla patronów Radio 357. Znów to powiemy, nie, to nie za naszą sprawą, to wycieka z tych grup dla patronów, chociaż patronką nie jestem, to portale medialne, proszę na nas nie krzyczeć. A więc Nowika napisała, tu cytuję, staram się w nich, czyli w swoich audycjach, zarażać tym, co niebanalne w muzyce, uwielbiam odkrywać debiutantów, być na bieżąco, ale też wracać przy tym do klasyki gatunków, które ukształtowały mnie muzycznie. Dzielę się tym, co mnie porwało, poruszyło, a także zainspirowało do własnej twórczości. Jeżeli czujecie się przekonani tym całym opisem, tą prezentacją, jesteście ciekawi, kiedy to można, no to audycja Nowiki będzie się pojawiała na antenie Radia 357 w każdą środę. Pewnie się teraz spodziewacie, aha, czyli w jakimś paśmie wieczornym, muzycznym. Otóż nie. Otóż o godzinie 9 w ramach pasma Kieruj się na południe. I to może się wydać trochę zaskakujące, to znaczy oczywiście rozumiem, że tam się zwolniło miejsce w tym paśmie, nie masz Katarzyny Borowieckiej w tym radiu, ale było nie było, pani Katarzyna Nowicka nie słynie jakoś z tego, że wiecie, będzie nam tutaj grała utwory takie, wiecie, towarzyszące, że tak powiem, taką playlistę, tylko będzie dobierała coś swojego, może bardziej oryginalnego, a zatem bardziej mi się kojarzyła z takim prezentowaniem muzyki, które nadawałoby się do audycji autorskich, aczkolwiek może z uwagi na to, że taką, a nie inną porę otrzymała, czyli właśnie godzinę 9 w środku tygodnia, no to jakoś dostosuje się do tego i będzie tworzyła takie towarzyszące playlisty, które może nie będą wymagały jakiegoś szczególnego zaangażowania, a po prostu będzie można słuchając ich sobie działać w domu, w pracy i przy innych tam aktywnościach. A jeżeli wciąż mam jeszcze mało i chcielibyście takiej muzycznej wizytówki Nowiki, żeby się przekonać, co ona sama ma do zaoferowania i na tej podstawie zdecydować, czy warto, czy nie warto słuchać, no to mamy dla Was taką wizytówkę. Już kiedyś zresztą Nowika się u nas pojawiała muzycznie, chyba wtedy, kiedy do czwórki dołączyła, tak sobie przypominam. I wtedy zagraliśmy wspomniany już zespół
0: Futro.
1: To dzisiaj będzie inna już przeze mnie tutaj wymieniona jej współpraca z Andrzejem Smolikiem, prawda?
0: Zgadza się i to chyba taki najbardziej zapamiętany utwór, bo on jeszcze w stacjach radiowych się pojawia co jakiś czas, bo Futro gdzieś zaginęło. Mi Futro bardzo się kojarzy z radiostacją, bo to były te czasy, kiedy jeszcze radiostacja grała i nie grała czarnych hitów, dance'owych bitów i tam się Futro dość intensywnie promowało na jej antenie. No, skoro Nowika była tam prezenterką, no to czemu nie? A teraz posłuchamy utworu Nowiki i Smolika zatytułowanego Tea Time.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, później do odsłuchania w Tyflo Podcaście czy na naszym radiowym Mixcloudzie. Teraz temat...
1: Michale, pytania do Ciebie. Ważne. Tak? Jest ono ważne.
0: No, no.
1: Czy jest jakaś taka dziedzina, w której czujesz się na tyle mocny, że no okej, okay, może troszkę byś tam się musiał podszkolić, ale generalnie gdyby teleturniej Wielka Gra istniał, to byłbyś w stanie odważyć się, żeby tam wystartować?
0: No, na przykład może technologie asystujące dla niewidomych.
1: No właśnie. No ale to taki znak...
0: Ja wiem, liczyłaś, że powiem, że country, ale nie. To...
1: No przeszło mi to przez myśl, ale to jeszcze musisz przejrzeć te wszystkie...
0: Nie, tego jest...
1: Karego i innych tam ludzi.
0: Tego jest no, tak ale... dużo, że nie. To, ale...
1: Ale nawet jeżeli to zrobisz, a nie masz po co tego robić, ponieważ nie istnieje Wielka Gra, to wiemy. Natomiast nie bez powodu o tym mówimy, kto... z was jakoś śledzi nie tylko wieści medialne, jako takie media, to już mógł się natknąć na smutną informację w tym tygodniu.
0: Tak jest. W wieku 82 lat zmarła Stanisława Ryster. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jeden z wielokrotnych zwycięzców prowadzonego przez nią teleturnieju Wielka Gra. Informację o śmierci prezenterki potwierdziła na Facebooku również Telewizja Polska. Z wykształcenia pani Ryster była prawniczką. Pracę w telewizji rozpoczęła w 1966 roku. Początkowo prowadziła programy i teleturnieje młodzieżowe. W 1975 roku została gospodynią teleturnieju Wielka Gra, który prowadziła bez przerwy do 2006 roku. W 2010 roku powróciła do Telewizji Polskiej, przygotowując program Wielka Gra na BIS na antenie telewizji Polonia.
1: To tam nieważne, nikt tego nie pamięta.
0: Ale była Wielka Gra. Takie pytanie, oglądałaś Wielką Grę?
1: No, oczywiście, że się natknęłam, choć byłam na pewno za mała, żeby to tak chłonąć należycie. Później jakieś tam powtórki w TVP Historia czy gdzieś. No i chyba wszyscy w tym jesteśmy, w tym podziwie dla tych wszystkich uczestników, którzy brali w tym udział.
0: Ja pamiętam, że ten teleturniej tak z czasu dzieciństwa mojego, kiedy oglądałem telewizję nieco bardziej niż później, to wydawał mi się strasznie nudny. Naprawdę, bo te wszystkie inne teleturnieje, które były, to w nich się coś tak, wiesz, bardziej działo.
1: No oczywiście.
0: Czy jakimś kołem trzeba było zakręcić, czy coś szybko robić, a tu wszystko, nawet jak na czasy tamtej telewizji, powiedzmy lat 90., która to telewizja nie była jakaś bardzo mega dynamiczna, zwłaszcza mowa o telewizji publicznej, to no Wielka Gra była programem takim bardzo spokojnym. Tam ci uczestnicy mieli dużo czasu na udzielenie odpowiedzi, tam ponad 2 minuty na przykład, ale no trzeba było wykazać się naprawdę niesamowitą wiedzą.
1: No i owa statyczność sprawiała, że w dzisiejszych czasach to już w ogóle niestety to by się nie sprawdziło, żeby na jednym kanale byli milionerzy, a na drugim było to, chociaż no zdecydowanie Wielka Gra wymagała o wiele większej erudycji, bo absolutnie takim wyjątkowym formatem. Tu jakiś notariusz, tu właśnie jakieś ustalanie, czy ta odpowiedź może być zaliczona, bo to właśnie każdy...
0: Tak, notariusz i eksperci, i jeszcze zadający pytania, autorzy pytań, więc tak. Tam naprawdę, no Były to bardzo wąskie specjalizacje, ale rzeczywiście no, ktoś, kto... I powiem tak szczerze, wcale te nagrody, które można było wygrać w Wielkiej Grze, nie były jakieś bardzo wysokie w porównaniu do tej wiedzy, którą trzeba było przyswoić.
1: I w porównaniu do innych teleturniejów, które już tam były w latach 90., one rosły, zdaje się, zmieniały się, więc też nie chodzi o to, żeby teraz mówić o konkretnych kwotach.
0: No ja ostatnio sobie przypomniałem jakiś program w 97 roku, z 97 roku, coś znalazłem na YouTubie, to tam główna wygrana to było bodajże 20 tysięcy złotych. No na pewno miało to większą wartość niż dziś, ale to też nie były jakieś takie olbrzymie kwoty.
1: Oczywiście. Natomiast dodajmy, bo z jednej strony mówi się o tym, ale może też nie wszyscy pamiętają. Oczywiście pani Ryster była pierwszą, była osobą przede wszystkim kojarzoną z tym programem, ale zmierzam właśnie do tego, że nie była jego pierwszą gospodynią, bo tam wcześniej jakieś dwie, jak nie trzy osoby się przewinęły prowadząc tę Wielką Grę.
0: Joanna Rostocka chociażby, która tam, jak dobrze pamiętam, właśnie w tym programie miała tę słynną aferę z zawieszonym na szyi krzyżykiem, co do czego się Maciej Szczepański, prezes Radiokomitetu, to się chyba wtedy nazywało, w każdym razie ten człowiek odpowiadający zarówno za telewizję, jak i Polskie Radio w latach 70., no to no, po prostu stamtąd wyrzucił.
1: No i jeszcze pan Budzyński, tak jeśli nie mylę nazwiska, czyli pan, który był mężem Alicji Majewskiej. Tak, to tutaj znowu rozwiewamy, jeżeli ktoś żył w przekonaniu, może jeszcze są ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że mężem Alicji Majewskiej jest Włodzimierz Korcz. Chociaż tyle razy to było demontowane, że liczę, że już nie ma tych osób, ale może one wciąż były, no to nie, to jest zawodowa współpraca. Pan Korcz ma żonę, pani Majewska miała męża i on kiedyś prowadził Wielką Grę, no ale jednak do dzisiaj nie pamięta się jego, tylko właściwie się pamięta Stanisława Ryster. A więc wy chyba się teraz nie spodziewacie niczego innego, jeżeli chodzi o akcent muzyczny, jak tej czołówki.
0: Tak, a to właśnie nie będzie czołówka. To nie będzie
1: właśnie,
0: czołówka.
1: Rozwinę wątek.
0: Rozwinę wątek, bowiem utwór, który pojawiał się na początku i na końcu i w przerwach też, gdzie tam na przykład ktoś wchodził do studia, to był taki bardzo charakterystyczny motyw w tej wielkiej grze. Ale to jest fragment większego utworu, nie jakiegoś długiego strasznie, ale jednak mimo wszystko trwającego ponad 2 minuty. To będzie utwór zatytułowany Madame Cohen, utwór z końcówki lat 60. Zatem posłuchajcie i podejrzewam, że nigdy nie było okazji w telewizji polskiej usłyszeć go w całości, no to słuchajcie, od czegóż jest Radio DHT. Teraz specjalnie dla was właśnie ten utwór i wspomnienia. Radio, music and memories. DHT. Tu jeszcze utwór z czarnej płyty odtwarzany, no bo to te czasy, lata 60. Madame Cohen, wielka gra. No, wielka gra to już na pewno nie wróci do telewizji polskiej, na pewno nie z tą prowadzącą.
1: Takie plany, ale były, tak. Jacka.
0: Były.
1: Było, że jakaś nie wielka gra, tylko większa gra. Były jakieś dziwne, strasznie pomysły. No właśnie, bo to były czasy, nie wszystko się udało wdrożyć prezesowi, no nawet największym się nie
0: ale
1: udaje.
0: Ale chciał.
1: I to były czasy, kiedy pracowały w tej telewizji znamienite osobistości. Na przykład w sferze rozrywki, prawda? Sporo z nich już odeszło w różne strony, szczególnie w jedną, o czym też będziemy mówić. No ale nadszedł czas na kolejne takie bardzo przykre odejście. Otóż Telewizja Polska rozwiązała umowę z Aleksandrem Sikorą. Przypomnijmy może co nieco na temat tego pana, chociaż myślę, że kto oglądał Telewizję Polską, ten pamięta. Aleksander Sikora zadebiutował w programie Pytanie na śniadanie w 2016 roku. Rok później dołączył do redakcji audycji oraz magazynu kulturalnego Like. Dla obu programów przygotowywał felietony i reportaże z wydarzeń muzycznych z kraju i ze świata. Od 1 maja 2019 roku do stycznia tego roku był jednym z gospodarzy wspomnianej śniadaniówki dwójki. No a poza tym prowadził wiele koncertów i wydarzeń emitowanych w Telewizji Polskiej, na przykład odbywający się w 2019 roku w Gliwicach konkurs piosenki Eurowizji Junior, a także Sylwestra Marzeń z dwójką współprowadził. Tak, kiedyś był Sylwester Marzeń, teraz już nie ma marzeń.
0: No i teraz zostały marzenia, a niektórym te dziewczęce marzenia to się niszczy.
1: No, się im odbiera, ale tworzy się nowe. To też taka zapowiedź tego, co później. No, koncerty wakacyjnej trasy dwójki, tam też się Olek Sikora pojawiał. No i w ogóle właśnie często te tematy eurowizyjne, muzyczne zasłyną chyba z tego, że dużo ludzi poblokował na Instagramie. Dlatego sympatia do niego jest umiarkowana, bo ludzie po prostu nie rozumieją, że każdy może blokować kogo chce, to jest jego prywatna przestrzeń. Co się, Olka, czepiacie? Był współprowadzącym w 3 edycjach The Voice of Poland. Wystąpił też w roli gospodarza szansę na sukces tej właśnie eurowizyjnej, juniorowej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co z nim później, wy już liczycie, że powiemy, że on idzie tam właśnie, gdzie wielu idzie z Telewizji Polskiej. No, na razie nie ma o tym mowy, bo powiedział wirtualnym mediom, że ma plany zawodowe, ale nie chce ich zdradzać, żeby nie zapeszyć. No, przez sądny może chłopak jest. Także no, skoro są plany, to jest i nadzieja, że go rychło gdzieś zobaczymy. Może jak dołączy do jakiegoś nowego miejsca pracy, to rozpocznie nowe życie i odblokuje ludzi na Instagramie.
0: I odblokuje, tak, żeby taki reset zrobi.
1: No tak, reset to też
0: reset,
1: to w każdym razie, no w kontekście właśnie tej minionej telewizji, w której na przykład był pan Sikora, pani Popek, o której wspomniałeś, no to często używamy takiego określenia, że kiedyś to było, prawda?
0: Tak.
1: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. I Telewizja Polska, mimo tego, że no, ma nastawienie negatywne do tego swojego kształtu poprzedniego, to jednak na specjalne życzenie widzów, biorąc pod uwagę ich nostalgię, zrobiła program właśnie, który się nazywa Kiedyś to było i on będzie mówił o tym, jak było, kiedy było lepiej. I tak naprawdę to nie, bo program Kiedyś to było będzie dotyczył rzeczywiście minionych czasów,
0: czasów
1: ale w
0: dawniejszych.
1: Innym kontekście. dawniejszych, ale w różnej odległości od teraźniejszości, o czym będziemy mówić. Natomiast jest szczególny również jeszcze z jednego powodu, bo mamy tutaj powrót do telewizji polskiej.
0: Zgadza się. Agata Bachanek i Roman Czejarek poprowadzą w TVP Info nowy program zatytułowany, jak już wspomnieliśmy, Kiedyś to było. Prowadzący to, tu mowa o panie Romanie, prowadzący to, jak zaznacza TVP, mężczyzna w wieku średnim, z doświadczeniem radiowym i telewizyjnym, oraz kobieta. To o pani Agacie. Z pokolenia milenialsów, prowadząca już z sukcesami swoje programy telewizyjne. W studio przy ozdobionym elementami symbolizującymi czasy sprzed kilkudziesięciu lat zaprezentują materiały archiwalne z zasobów TVP. Materiały będą pokazywać wybrane tematy i wydarzenia, które miały miejsce w tym samym tygodniu, co emisja odcinka kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. W rozmowie po emisji materiału archiwalnego prowadzący z jednej strony będą wspominać, jak wyglądała Polska i świat w latach, których dotyczył materiał, a z drugiej porównają go z tym, jak w danej dziedzinie wygląda rzeczywistość dziś. Do wybranego jednego lub dwóch tematów zapraszani będą również goście z nimi związani. W rozmowie z prowadzącymi bohaterowie opowiedzą o swoim udziale i ocenie wydarzeń z dzisiejszej perspektywy. Każdy odcinek zakończy wybrany przebój muzyczny, który królował na listach przebojów dokładnie tyle lat temu, no, kiedy mowa będzie o danym zagadnieniu. Program Kiedyś to było będzie emitowany na antenie TVP Info w soboty o godzinie 18:30, począwszy od tej soboty.
1: Czyli za jakieś 40 minut będzie pierwszy odcinek.
0: Zgadza się. I w pierwszym odcinku będzie mowa o samochodzie Polonez Atu, o otwarciu klubu muzycznego Stodoła w Warszawie, powstaniu radiowej trójki i podpisaniu porozumień okrągłego stołu. Więc sporo tematów, tak naprawdę to o każdym można by osobny odcinek zrobić, podejrzewam. Natomiast tu wszystko będzie połączone w jedno. No i cóż, Roman Czejarek, bo powiedzmy kilka słów o ludziach, którzy stoją za tym programem. Roman Czejarek związany był z TVP w latach 1993-2011. Najpierw pojawiał się w telewizji polskiej w programie pierwszym, między innymi w programie Kawa czy Herbata oraz Nocne Rozmowy. Później na antenie telewizyjnej dwójki, między innymi w programie Pytanie na Śniadanie oraz w teleturniejach Telemilenium i Gilotyna. Z kolei pani Agata z TVP związana jest od 2017 roku. Pracuje w redakcji sportowej, zajmuje się głównie tenisem.
1: No widzicie, bo tak nie kojarzyłam tego nazwiska. Tutaj w zapowiedzi ją przedstawiono jako taką osobę, która sporo rzeczy robi z sukcesami. Tego nie kwestionuję, no ale skoro sport i skoro tenis, to dziwne, że tak. O tej pani nie słyszeliśmy, bo chyba mogę mówić za nas dwoje.
0: No, ja też nie widać, kojarzę.
1: Jak widać, nie tylko na polu sportu jest w stanie coś zrobić, a jak im to pójdzie wspólnie temu właśnie międzypokoleniowemu duetowi, no to będziecie się mogli o tym przekonać, włączając właśnie za jakieś 40 minut TVP Info. No ale wiecie, są różne opcje, możecie też zostać z nami, bo ja nie wiem, ile my tutaj jeszcze. Ja jeszcze troszkę planów mamy dla was. A teraz naszym planem jest powiedzenie o takiej zmianie, która dotyczy tej też sfery informacyjnej, a właściwie bardziej publicystycznej w TVP, ponieważ no, nie jest chyba zaskoczeniem i wiecie o tym, że po serwisie 19.30, tak jak to było po wiadomościach jeszcze w poprzednich czasach, jest nadawany wywiad polityczny. I mimo tego, że od niedawna no to wszystko przyjęło taki kształt, jaki został właśnie nadany, kiedy nowe władze przyszły do telewizji polskiej, to już przyszedł czas na zmiany, jeżeli chodzi o nazwę tego właśnie wywiadu i jeżeli chodzi o jego gospodarzy. Bo polityczne rozmowy nadawane po głównym wydaniu serwisu TVP1 19.30 od wtorku zyskały nową nazwę i prowadzących. Po przypomnieniu przypomnijmy, że od 29 grudnia po zakończeniu głównego wydania 19.30 emitowano program publicystyczny Gość 19.30, tak się to nazywało, a od wtorku 2 kwietnia rozmowy polityczne ukazują się pod nazwą Pytanie Dnia. No ale to jest jedna zmiana, wiecie, co, z tego, że nazwę zmienili, co to zmienia w waszym życiu, no ale chyba zmiana prowadzących to już jednak jest troszkę więcej, a prowadzącymi program będą Justyna Dobrosz-Oracz, Dorota Wysocka-Sznep, która chyba się rozstała już całkiem z Gazetą Wyborczą, bo ona chciała to łączyć, wiecie, prowadząc te swoje rozmowy niesymetryczne w TVP Info raz na 2 tygodnie, mogła jednocześnie działać w Gazecie Wyborczej, a tutaj jednak zwiększa swoją obecność w TVP, no to już nie będzie w stanie. No i Marek Czyż pozostaje jako tutaj ten główny człowiek od informacji, od wszystkiego, a do tej pory rozmowy z gośćmi po serwisie TVP1 prowadzili też inni prowadzący 19.30, czyli Zbigniew Łuczyński, Joanna Dunikowska-Paś i Monika Stawka, bo to tak było już od kilku tygodni, nie tak jak właśnie za czasów pani Danusi, że pani Danusia jak poprowadziła wiadomości, to i rozmowę, tylko dajmy na to, Joanna Dunikowska-Paś mogła poprowadzić serwis, a potem Monika Stawka prowadzić rozmowę, a wyjątkiem był weekendy. Jeżeli na przykład weekend pani Joanna prowadziła serwis, to potem prowadziła również rozmowę. A teraz mamy tutaj takie rozgraniczenie, że albo się jest od serwisów, albo od rozmowy, chyba że się jest Markiem Czyżem, to się jest absolutnie od wszystkiego, prawda? No to byliśmy sobie w paśmie takim okołowieczornym. Teraz zaś dla odmiany przejdziemy do pasma porannego, czyli ulubionego pasma Michała, nie oszukujmy się.
0: Twojego też.
1: Codziennie rano kolega wstaje i ogląda wszystkie telewizje śniadaniowe. Tak naprawdę to też wiecie, że...
0: Tak. Że nie.
1: A dlaczego mówimy o telewizji śniadaniowej? No co, czy Dzień Dobry TVN, czy co? No nie, no przecież jesteśmy w TVP. No, ale tego, że pójdziemy teraz do TVP3, to chyba mam wrażenie, że się jakoś umiarkowanie spodziewaliście. A oni właśnie szykują dla nas, i to już od poniedziałek zaczną to pokazywać, w poniedziałek 8 kwietnia, pasmo poranne, które się będzie nazywało Dobrego Dnia. No i to jest to, co mówiłam, że to nie jest zbyt kreatywny tytuł, bo Dobrego Dnia z kolei będzie się nazywała przecież Przedpołudniówka w Trójce. Więc weźcie, pomyślcie trochę dłużej. Cały czas przypominam, konkurs na najlepszy tytuł nowości jest nierozstrzygnięty, ale rozstrzygnie się już niebawem. Dobrego Dnia w każdym razie, to jest ta nowa śniadaniówka w TVP3, a konkretnie zrealizuje ją warszawski oddział Telewizji Polskiej. Konkretnie to będzie tak wyglądało, że pierwsza część programu emitowana będzie w dni powszednie w paśmie wspólnym TVP3 od 6.40 do 7.45, a potem pokazany zostanie Ekspres Regionów i to będzie taka przerwa w tej śniadaniówce, bo potem od 8 do 9.15 nadawana będzie część Dobrego Dnia, taka, która będzie dostępna tylko na antenie TVP3 Warszawa. Natomiast w weekendy będzie tylko ten program pokazywany na antenie warszawskiej, natomiast w zupełnie, no, czy może tak zupełnie, no nie to, że wieczorem, prawda, no ale w innym paśmie w każdym razie, bo od 10 do 12. Czego się można spodziewać po tym programie? Czym on się będzie wyróżniał na tle innych śniadaniówek? Przychodzi nam z odpowiedzią, konkretnie może nie nam, tylko portalowi wirtualnemedia.pl, ale pozwolimy sobie się posłużyć i zacytować wypowiedź pana dyrektora TVP3 Warszawa Jakuba Sito, który powiedział tak. Chcemy odbudować oglądalność TVP3, a powtórkami tego nie zrobimy. No ale co to za hejt w stronę poprzedniej władzy? Przecież oni mieli jakieś to pasmo TVP3 Info, tu były powtórki? Nie były powtórki, proszę się uspokoić. Mieli pomysły? Mieli. Potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na region. Ten, gwarantuję, jest nie tylko ciekawy, ale i różnorodny. Właśnie taki będzie nasz program. Będzie odróżniać się od magazynów śniadaniowych nadawanych później w dużych stacjach. Nie chodzi nam o to, by robić celebrycką telewizję. Dobrego Dnia ma być blisko ludzi, wyzwań, z którymi mierzą się każdego dnia. Ma zaciekawiać, dostarczać praktycznych porad w różnych dyscyplinach, a czasami zaskakiwać. W nowym paśmie poruszane będą tematy społeczne i praktyczne, między innymi dotyczące ekologii czy wystroju wnętrz. Będzie też kącik dla mam. Poza rozmowami w studiu zaplanowano łączenia z reporterami z ośrodków, informacje o korkach i prognozę pogody. Jak zdradził pan Sito, w paśmie Dobrego Dnia będziemy unikać twardej informacji, raczej skupimy się na ciekawostkach. Zasadniczo nie będzie też polityki, bo od tego jest TVP Info, z którym nie konkurujemy. Oczywiście na przykład przy wyborach samorządowych tematy polityczne się pojawią, ale z zupełnie innej perspektywy i nie będzie to dominujący przekaz. To akurat załapaliście się z tym startem tuż po wyborach samorządowych, no ale będziecie mieli w takim razie okazję, żeby się wykazać i żeby je podsumować, jak rozumiem, no bo
0: no właśnie.
1: Tuż właśnie dzień po tych wyborach, kiedy będą spływać wyniki głosowania, wy będziecie
0: będzie o czym mówić.
1: No to nie uciekniecie od tego tematu, więc jednak będzie chyba troszeczkę tej twardej informacji. Więc wiemy, jak to ma wyglądać, a kto to wszystko będzie prezentować? Aż, wyobraź sobie, 4 pary gospodarzy im się udało stworzyć i myślę, że pierwsza osoba w pierwszej parze może być pewnym zaskoczeniem, bo to taki no, transfer, chociaż osoba, która rozstała się ze swoim nadawcą, z którym była długo związana, czyli z grupą TVN, Andrzej Sołtysik. Pojawia się właśnie tu. Przypomnijmy, że ma doświadczenie, jeżeli chodzi o śniadaniówkę, bo prowadził Dzień Dobry TVN w ostatnim czasie, a tutaj będzie na antenie działał z Dagmarą Kowalską, która przechodzi z Radia Chili Z. Powiedziałam, że 4 pary, ale jedno tutaj jest wspólne ogniwo, widocznie 8 osób im się nie udało znaleźć, tylko 7, bo w drugiej parze też jest Dagmara Kowalska, ale to taki damsko-damski duet, bo z Małgorzatą Walczak, która od marca 2024 roku jest szefową redakcji warszawsko-mazowieckiej TVP3. Więc wydaje mi się, że to jest osoba, która wcześniej działała w News24, a właśnie dołączyła do TVP w tych ostatnich miesiącach i się związała z tym ośrodkiem warszawskim. Zresztą nie ona jedna z tych takich osób, które dołączyły do TVP Info w ostatnim czasie, bo Jacek Zimnik, którego my świetnie znamy, chociażby z działalności z Kubą Wątłym też, no na początku bardziej TVP Info, ale teraz jednak chyba ten ośrodek warszawski jednak, no nie zmieszczą się wszyscy w tym TVP Info, rozumiecie. Ale wracamy do naszych par gospodarzy program Dobrego Dnia, a kolejne utworzą związani już wcześniej z TVP 3 Warszawa Katarzyna Sanocka i Krzysztof Grzybowski oraz Ula Kaczyńska, no mnie się ona z radiem kojarzy, nie wiem jak
0: no tak, z Jedynką radiową chociażby.
1: Ale też chyba z Czwórką.
0: Też, tak, też.
1: Kojarzy. I osoba, którą jak najbardziej pamiętam ze śniadaniówki, ale jedynkowej, czyli z kawą czy herbatą mi się kojarzy ten pan, to jest Paweł Pochwała. Tak więc to są nasze 4 pary, a oprócz tego informacje drogowe przedstawiać będzie Tomasz Liwiński, który też przechodzi z Chili Z, także tutaj jakoś tak jakieś takie transfery są istotne.
0: To jest w ogóle ciekawe, słuchaj, informacje drogowe w telewizji. Nie?
1: To no, tak. Co im zabroni?
0: To znaczy, wiesz, tylko zastanawiam się, ile osób będzie to oglądać ze względu na informacje drogowe. No bo zazwyczaj, wiesz, w radiu to okej, okay, no bo to jest przecież
1: no chyba, coś, się przygotują. Sobie, będzie no. Informacja, jest korek w stolicy, tak, ulicy tak. Takiej i takiej. Dobra, jeszcze nie wyszedłem z domu, ale coś sobie zaplanuję trasę, jakiś tam objazd.
0: Dokładnie. Takiego. No to chyba, że w ten sposób, ale tak utkwiło mi to jakoś właśnie i przykuło to moją uwagę. Informacje drogowe w telewizji.
1: Trafiki to są w radiu. Ale tak poza tym, no to z jednej strony oczywiście dobrze, że antena się rozwija, z drugiej jest chyba tak, chociaż nie, ukrywam, nie jestem widzką tej telewizji lokalnej, a już zwłaszcza nie orientuję się, jak to jest we wszystkich oddziałach, że te oddziały lokalne miały jakieś swoje poranki. Nie wiem, czy właśnie, czy wszędzie, ale coś takiego było. Takie rzeczywiście, wiecie, osadzone w tym lokalnym kontekście. I więc może trochę szkoda z tego rezygnować, jeżeli to faktycznie działało. Ale tak jak mówię, nie wiem, na jakim to było poziomie, bo a nie oglądam TVP3, b nie oglądam telewizji rano. Więc jeżeli macie tutaj jakieś spostrzeżenia, czy rzeczywiście dobrze, że oni w to idą, a może lepiej byłoby, żeby każdy ośrodek miał na przykład swój poranek, jeżeli go na to stać, no to dawajcie znać, bo pozwolimy sobie, przynajmniej ja sobie pozwolę skorzystać z takiego przywileju nieposiadania opinii w tej sprawie. Natomiast nie opuszczamy tego ulubionego naszego pasma, bowiem no teraz widocznie się zrobił taki trend na to, że wszyscy muszą mieć telewizję śniadaniową.
0: Telewizja Republika też.
1: Oczywiście.
0: I to już od najbliższego poniedziałku.
1: Podobno, chociaż ramówka, no, nie oszukujmy się, sprawdzaliśmy to.
0: Tak.
1: Nie wykazuje jeszcze, kto będzie tam. Chyba, że to się, wiecie, zmieniło w ciągu ostatnich tam kilku godzin, minut, sekund.
0: To może coś
1: ale
0: jest.
1: Nie wiem jak ty, ale ja wierzę Tomaszowi Sakiewiczowi. I jak on mówi, że to
0: że
1: będzie od najbliższego poniedziałku, to będzie. Prawda, jeszcze nie wiadomo pod jaką nazwą, ale wiemy o której i wiemy, kto poprowadzi. Zaraz nam to powiesz wszystko. Także no nie śmiałabym, nie wierzyć absolutnie.
0: A może po prostu to będzie taka nazwa, jaką tutaj mamy, czyli program śniadaniowy. Taka, no. Wiesz, taka oryginalna bardzo.
1: No bo oni włożyli energię w wymyślanie innego tytułu, który zdradzimy za moment. Ale właśnie, co z tym programem śniadaniowym?
0: Już mówię. Audycja będzie nadawana od poniedziałku do piątku, a poprowadzi tę audycję Anna Popek, która niedawno rozstała się z Telewizją Polską, o czym też zresztą mówiliśmy.
1: Rozwalili jej dziewczęce marzenia, tak. Ale Tomasz Sakiewicz marzenia przywraca.
0: Oczywiście. Jak wirtualnym mediom powiedział Tomasz Sakiewicz, program śniadaniowy będzie rozpoczynał się o godzinie 6:30, zaraz po mszy świętej.
1: Dobrze, a to coraz wcześniej, niedługo będzie o 3:00 w nocy.
0: No może, wiesz, no, inne rzeczy też trzeba gdzieś tam umieścić w tej ramówce. Potrwa to godziny 7:15.
1: Bardzo długie.
0: To jest bardzo długi program, naprawdę.
1: Ale to wszystko przez Michała,
0: Rachonia, tak, bo on jedzie. Już po prostu jedzie od razu.
1: Nie potrzebuje informacji o korkach, on jedzie.
0: On jedzie. On tam może przy okazji, wiesz, może też jakieś tam są informacje o korkach. Kto wie, jak tak jedzie.
1: Czy ja wyglądam to... jakbym...
0: Jak tak jedzie, to może i coś tam, jakieś informacje z drogi zbiera. Jak nie trudno policzyć, to ten program śniadaniowy trwać będzie na początku około 45 minut, ale być może z czasem będzie on rozszerzany. Program śniadaniowy będzie adresowany do tych widzów, którzy szukają informacji o zdrowiu, domu i rodzinie.
1: Wiesz, o co chcę cię zapytać?
0: Czy szukam?
1: No.
0: Ale nie o tej porze, nawet jeżeli.
1: To ojczyzna miła.
0: To nie o tej porze, no. Naprawdę.
1: Ale o zdrowiu, o domu, czy o rodzinie, czy o wszystkim naraz?
0: No, o wszystkim i o kotach jeszcze.
1: No to nie dobrze. Ma. No to myślę, to wstajesz i wiesz.
0: No, no ale nie ma o kotach. To nie. Do Anny Popek dołączać będą dobierani przez nią gospodarze. Więc...
1: Czekamy na te wspaniałe tak. osoby, które będą specjalnie dla niej wstawać rano. Tak więc kocham to, że
0: to będzie takiej... znowu, ja ci mówię, to będzie znowu tak, których ona tam w redakcji nie lubi, jak jej ktoś podpadł, to chodź ze mną, to poprowadzisz program.
1: Ale kocham to, że to będzie o takiej porze i będzie tyle trwało, bo no. po prostu Tomasz Sakiewicz ma takie otwarte serce i chce przyjąć tych wszystkich uciekinierów ze statku. Ta metafora też nie jest przypadkowa.
0: Oj, nie.
1: I chcę tego dokonać jednocześnie, cały czas zatrzymując tam te osoby, które pracowały wcześniej, i dlatego ta msza się przesuwa, bo już wiecie, dał tego Rachonia, ten Rachon tam siedzi chyba z 2 godziny w tym programie swoim, gdyby może wcześniej to wiedział, to by nie dał mu tyle czasu, no bo teraz ta biedna Popek tam się kisi o tej 6:30, więc naprawdę jak przyjdą kolejne osoby, to msza o 4:00, potem ktoś jeszcze o 5:00, no ale co, zmieści wszystkich? Zmieści. Odpaliłby może drugą antenę i byłby święty spokój. Dobrze.
0: Republika 2.
1: Czekam, bo pomysły są zacne. To dochodzimy do tego kluczowego
0: i to będzie
1: momentu.
0: Po prostu całe imperium wręcz medialne.
1: Prezesa Tomasza, tak, potrzebujemy tego. Natomiast dochodzimy do tego momentu. Bo taką rzeczą, która może przyciągnąć widza do programu, jest oryginalny tytuł, prawda?
0: No i
1: ta trójka teraz zmieniła tytuły tych swoich wywiadów z salonu politycznego na Bez uników. Ale to jest banał, prawda? To nam się kojarzy ze wszystkim, co już było. Natomiast takiego tytułu, jak teraz wyszła Telewizja Republika, to jeszcze nie było. Nowość Telewizji Republika nazywa się Piachem w tryby.
0: Wow.
1: Tak, naprawdę, to jest grube. Michale, nie wymyśliłbyś tego nigdy,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie.
1: Ale to też nie jest tak, że im się to wzięło totalnie z niczego, bo już tłumaczę, nazwa cyklu ma nawiązywać do słów premiera Donalda Tuska, który w 2009 roku powiedział, cytuję, z premierem Putinem przypilnujemy, by nikt piachów tryby nie sypał. Jak relacjonował wtedy dziennik.pl, był to komentarz do planów zawarcia nowego kontraktu gazowego. Tak to wygląda.
0: No myślę, że teraz Donald Tusk nie wypowiedziałby już tego zdania.
1: No tak, ale oni mu ciągle przypominają te, że tam no musimy utrzymać stosunki z Rosją, taką jak ona jest, blablabla. Ale my nie o Tusku, tylko o wspaniałych tutaj gospodarzach i o kształcie tego programu, bo już po tytule wiecie, że będzie grubo. To jest mój ulubiony tytuł z dzisiaj. Wygrywa wszystkie konkursy. Piachem w tryby ma być podsumowaniem najważniejszych politycznych wydarzeń dnia. W programie prowadzący żartobliwie, z dystansem komentują bieżące wydarzenia polityczne pokazywane w krótkich fragmentach programów różnych nadawców. To znaczy, że oni sobie po prostu kradną te materiały od innych? No mogą,
0: No wiesz, no Kanal Plus ma swoje łapu-capu, no to tak. Oni mają tu piachem w tryby, no.
1: Czyli to trochę taka hybryda łapu-capu jakiegoś szkła kontaktowego, bo to bardziej z tym chyba ma być
0: pewnie
1: kojarzone
0: tak.
1: Z uwagi też na porę emisji i ten satyryczny wydźwięk. No i kto tutaj będzie takim śmieszkiem? Otóż w pierwszym odcinku w roli gospodarzy pojawili się Michał Rachoń, Łukasz Jankowski i Piotr Lisiewicz. Przy czym to chyba często jest tak, nie wiem czy zawsze, że dwie osoby są w studiu, a jedna się tam łączy zdalnie.
0: Ja tam oglądałem któryś materiał na YouTubie, nie obejrzałem całego, ale tylko jakiś fragmencik, to oni z tym połączeniem zdalnym to mieli jakiś duży problem. Chyba w drugim odcinku albo w którymś, bo tego prowadzącego zdalnie słychać podwójnie. O, co tu za oknem jedzie?
1: Co tu
0: to Michał Rachoń. To Michał Rachoń jedzie.
1: Ale o tej porze, w sobotę?
0: On jedzie cały czas.
1: Tak, tak musi być. Natomiast no, nie tylko on tutaj jest takim satyrykiem, bo ten skład będzie tutaj wymienny, jak na imitację szkła kontaktowego przystało, bowiem w czwartek w programie zadebiutował Jarosław Olechowski.
0: No proszę.
1: Wspomnimy od półtora miesiąca szef wydawców w stacji. Już nie będziemy przypominać tej jego działalności w TVP, bo o tym już było wiele, wiele razy. No w każdym razie działał w Republice, ale nie antenowo, no to już jest. Na szczęście jest. To jest dla niego taki właśnie powrót z bycia menadżerem, do bycia dziennikarzem, by kto powiedział, po 8 latach, także wzruszające. Program składa się z dwóch 20-minutowych części i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 21:45. I może ty się, Michale, martwisz, bo ja wiem, że ty oglądałeś czasami to, co tam było o tej porze, prawda?
0: Tak. To.
1: Tam był taki pan, o którym był taki wierszyk kiedyś.
0: Tak.
1: A kto trójkę rozwala, co innego podstawcie, wiecie, takie słowo brzydcze, więc co się robuje do rozwala?
0: Jacek Sobala.
1: Tak. No i właśnie dotychczas w tym paśmie, gdzie teraz będą piachem w tryby, tam był program Mówi się Jacka Sobali. Przy czym Tomasz Sakiewicz do tego odniósł. I powiedział, że na razie program Piachem w tryby jest obecny tymczasowo. Przyjrzymy się, jak on wypada. No, na pewno świetnie. Jacek Sobala wziął dłuższy urlop, parotygodniowy. Jacek Sobala był chłopak morowy, pojechał na urlop parotygodniowy, ojra, tarira, ojra. Więc w tym czasie wprowadziliśmy nowy program i władze kanału zdecydują później, czy oba programy będą w stałej ofercie Telewizji Republika. Nie wiem, jak tam się pomieszczą, no musiałoby być co któryś dzień, albo no musisz już, chłopie, odpalić sobie drugą antenę, bo po prostu no nie wyrobisz.
0: Ewentualnie nie wyrobisz. Jacka Sobalę przenieść na jakąś inną godzinę.
1: Ale tam chcą dzwonić ci ludzie.
0: No ale on sam jeden nie będzie tak zabawny jak ci wszyscy, chyba że Jacek Sobala będzie jednym z prowadzących piachem w tryby.
1: Ach, no.
0: To by było dobre. Czyli oglądałbym.
1: Oj tak. No właśnie, bo coraz liczniejsze to grono osób trafiających do Telewizji Republika. Ale teraz wiecie, nie będziemy o Telewizji Republika przez moment, powiemy o Telewizji Polskiej. Bo czemu nie? Bo wciąż się nam to kojarzy. Jednej z dawnych gwiazd Telewizji Polskiej, prawda?
0: Zgadza się. W poniedziałek Monika Borkowska poinformowała, że pożegnała się z Telewizją Polską. Nawiązała przy tym do tego, że na portalu internetowym TVP Info nie pojawił się tekst o opisanych przez Wirtualną Polskę zastrzeżeniach co do prokurator Ewy Wrzosek z listopada ubiegłego roku w sprawie mediów publicznych. I pani Monika napisała: nie mogłam już dłużej na to patrzeć. Nie chciałam być częścią takiej szopki. Właśnie dlatego z końcem miesiąca opuściłam tego Titanika. Skała blisko, oglądalność leci w dół. Ja no cóż, wbiję na jakiś inny bal.
1: Za to przepraszam, taki po prostu gra mi tyle dźwięków w sercu. Pani Monika jest wspaniałą postacią, absolutnie uwielbiałam ją oglądać w Telewizji Polskiej, w której nie była aż tak długo obecna, o czym zaraz tam powiesz, ale no, była charakterystyczną postacią. Szkoda, że oni wcześniej nie odkryli tego potencjału, bo jak ona prowadziła wywiady, to była taka no naprawdę bezkompromisowa, muszę wam powiedzieć, taka ostra, więc gdyby ona tam była parę lat wcześniej, to myślę, że stałaby się podobnie rozpoznawalna jak wspaniały Miłosz Kłeczek, czy tam Adrian Klarenbach. No ale w sumie tylko w tym ostatnim okresie ją tam można było zobaczyć, także mówiłam, że będzie metafora taka, prawda, marylistyczna. Była. No właśnie, ale jak to było z obecnością pani Moniki w TVP?
0: Z centralą Telewizji Polskiej Monika Borkowska była związana od czerwca ubiegłego roku, więc faktycznie niezbyt długo. Przygotowywała materiały do głównego wydania Wiadomości, przede wszystkim na temat krajowej polityki. Ponadto dołączyła do gospodarzy cyklów publicystycznych. Minęła ósma, minęła dziewiąta i za czy przeciw na antenie TVP Info. Przedtem przez kilka lat była reporterką Telewizji Polskiej, Trójki konkretnie, w Łodzi. Wcześniej Monika Borkowska była...
1: No tak, dlatego ten statek, Łódź,
0: to wszystko, dokładnie. Wcześniej Monika Borkowska była też związana z Kukiz 15 jako dyrektor biura prasowego i koordynatorka w powiecie skierniewickim, a jesienią 2018 roku bez powodzenia startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych.
1: No właśnie, no i tak było. Taka bardzo bezstronna, rozumiecie? Wcale tutaj w żaden sposób nigdy nie pokazała swoich politycznych sympatii, ale tak naprawdę to trochę was wprowadziłam w błąd, bo to nie jest tak, że my teraz powiedzieliśmy o pani Monice tak przypadkowo, że do TVP tak nawiązaliśmy, bo zapomnieliśmy wcześniej. To jednak nie jest przypadek, że w tym kontekście, prawda? Że
0: oczywiście.
1: Właśnie przy Tomaszu Sakiewiczu, no nie?
0: I znowu jedzie Michał Rachoń, tak.
1: Przydałby się tak powiedzieć,
0: że w niedzielę zadebiutuje na antenie Telewizji Republika pani Borkowska Monika.
1: Wspaniały wiersz, Michale. Wiem. Płaczę żywnymi łzami. Nie wiem, w jakim paśmie to się wydarzy. Powinna być w każdym, bo rzeczywiście jest w tym dobra. Kończąc już wątki telewizyjne, mamy jeszcze jeden. Otóż, jakby wam było mało nadawców, mało rzeczy do oglądania, to jest szansa na kolejnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła kolejną próbę obsadzenia dwóch miejsc w multipleksie 8. To nam relacjonuje w szczegółach serwis radiopolska.pl. Ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Polskim w środę 3 kwietnia, dotyczy uzyskania nowych koncesji na nadawanie programów o charakterze wyspecjalizowanym. Postępowanie nie dotyczy zatem rozszerzenia posiadanych już zezwoleń. Przypomnijmy, że pierwszy konkurs na zagospodarowanie trzech miejsc zwolnionych w multipleksie 8 przez Telewizję Polską został ogłoszony w maju 2023 roku. No i w jego następstwie się stało tak, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynął tylko jeden poprawnie wypełniony wniosek, bo tam wypełniała spółka Red Carpet TV, ale się okazało, że nie umieją dobrze tego zrobić. A ten poprawny wniosek dotyczył uruchomienia programu W24. To zaraz możemy przypomnieć, co się tam potem z tym stało, no bo no tylko jeden wniosek, a miejsc trochę więcej, więc 3 miesiące później Rada opublikowała kolejne ogłoszenie w tej sprawie. W tym postępowaniu wybrano ten kanał o tej dziwnej nazwie, co to ostatnio o nim mówiłeś, czyli CTV9 Wel Widok. Natomiast no w związku z tym by się wydawało ok, że jak były tam 3 miejsca, no to 2 już zajęte, no to teraz, że konkurs będzie obejmował jeden slot, prawda, na nadawanie.
0: No tak.
1: Ale to tak nie jest, bo aktualny konkurs ponownie dotyczy 2 miejsc, ponieważ ostatecznie W24 wygrało także konkurs na zwolnione przez TVP ABC miejsce w multipleksie 1.
0: No to oni wolą tam.
1: Tak, no i oni już tam są, no bo przecież stacja zmieniła nazwę na Wydarzenia 24 i kontynuuje emisję programu nadawanego wcześniej na bazie innej koncesji. I dlatego znowu 2 miejsca i co do jednego miejsca, to powiem ci, że jest nadzieja. Jest po prostu szansa, że będzie dobrze, bo Tomasz Takiewicz chce.
0: Aha.
1: On wcześniej mówił, że tam mu się nie bardzo to opłaca, ale teraz właśnie, już są takie osoby w Telewizji Republika, jak mają takie już udziały, no są obecni w tych niektórych lokalnych multipleksach, nawet w sporej ich ilości, mają już zasięg duży, no ale co multipleks ogólnopolskie, to ogólnopolski, więc tak, Tomasz Sakiewicz chce tam zgłosić Telewizję Republika. Czekamy. A co do multipleksów, to jeszcze małe nawiązanie do radia, bo potem nie będzie okazji. Halo, czy jest z nami Rybnik, czy jest Rybnik? Jak tak, to macie tam już u siebie multipleks radia cyfrowego, polskiego radia, który właśnie poszerzył zasięg o wasze miasto. To takie tylko właśnie małe nawiązanie, bo już do radia nie planujemy dzisiaj wrócić. A teraz zagramy wam piosenkę, która będzie nawiązywała do programu Piachem w tryby. Tak naprawdę to niebo taka nie istnieje. Nie zagramy wam też. Nie, ja żałuję bardzo. Nie zagramy wam też piosenki tej z Celine Dion, My Heart Will Go On, dla pani Moniki Borkowskiej, chociaż jej serce będzie trwać, mimo tego, że już opuściła tego Titanica. Moglibyśmy zagrać za tobą, pójdę jak na bal, bo ona idzie na jakiś bal, tylko właśnie inny
0: ona gdzie indziej. Nie, to powinno być wbije, wiesz, za tobą wbije jak na bal.
1: Za tobą wbije jak na bal. Ale zagramy inną piosenkę tego twórcy, który właśnie śpiewał o balu, bo mówiliśmy tutaj o dwóch programach śniadaniowych, o tym jednym, czyli Dobrego Dnia w TVP3 Warszawa i o programie śniadaniowym bez nazwy, ale może będzie się nazywał program śniadaniowy w Telewizji Republika. Więc tak, żeby sobie przypomnieć ten smutny moment, kiedy się budzimy i musimy wracać do życia, a jednak staramy się i te stacje telewizyjne i radiowe jakoś nas przekonują, że warto się uśmiechnąć, bo wstaje nowy dzień. O tym właśnie wszystkim zaśpiewa nam Krzysztof Krawczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Na antenie radia DHT cały czas program RTV, w którym cały czas jesteśmy w telewizji.
1: Tak. Jakby ktoś pytał, jeszcze dwa wejścia. Tak jest plan. Tak. To, co takie najbardziej obszerne, to za nami, ale jeszcze parę wieści. Jesteśmy

0: różnie.
1: Bywa różnie, bo potem... Tak.
0: Tłumaczyć się będę za moment, bo teraz Michał zaprosi na nowość TVN-u, która wypełni właśnie wtorkowe wieczorne pasmo, czyli to, które zostanie zwolnione przez Drag Me Out.
1: Tak jest. Od 16 kwietnia we wtorkowe wieczory telewizja TVN emitować będzie nowy program Małgorzaty Rozenek Majdan, zatytułowany Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. W programie tym Małgorzata Rozenek Majdan zmierzy się ze swoimi rywalami, sześcioma mężczyznami w wybranych przez nich dyscyplinach. Zasadą jest, że zadania te są odległe od ich profesji czy rodzajów uprawianych sportów. Oboje mają więc równe szanse. Ale oprócz tych równych szans mają też tylko 4 tygodnie na przygotowanie się do pojedynku. W programie Małgorzata Rozenek Majdan mogła liczyć na pomoc utytułowanej zawodniczki sztuk walki Joanny Jędrzejczyk oraz psycholożki sportów i biznesu Zofii Szawernowskiej. Emisja od 16 kwietnia we wtorki o godzinie 21:35.
0: Nie wiem, czy czuję się przekonana.
1: Nie, ja wiem, że się jakoś nie czuję przekonany.
0: O, to dobrze, że mówisz wprost. Nie, żebym coś miała do pani Małgorzaty Rozenek Majdan, ale jakoś programy, które ona tworzy, to kiedyś to było, co robiła z Radkiem Majdanem, to Iron Majdan, no. To w ogóle nikomu niepotrzebne i nie, aczkolwiek oczywiście cenię ją za działalność taką społeczną w kwestii in vitro chociażby, prawda, to, że o tym dużo mówi.
1: No tak.
0: Bo sama jest matką dzieci urodzonych dzięki tej procedurze, to jest akurat super cenne, no ale taka forma programu do mnie nie trafia. No i słuchajcie, uwaga, tłumaczę się. Czy pamiętacie, co tydzień temu zakończyło nasz program, jaka informacja, jaka piosenka?
1: Ładna piosenka. Też,
0: bardzo, ja nie mówię, że nie. Tylko, że też nie będąc pewnymi, czy się spotkamy w tę sobotę, w którą z wami jesteśmy już trzecią godzinę, nie będzie informacji żadnych. Tak, jest 18:25, a siedzą i nie mogą skończyć. No ale nie będąc pewnymi, że coś tak ułoży, powiedzieliśmy wam o programie, mówię wam, który miał się pojawiać od 13 kwietnia na antenie TVN7 i Mateusz Chłatki miał w nim opowiadać o show biznesie. No jak mówię, w czasie przeszłym to już domyślacie, że jest coś nie tak. Już właśnie jak się okazało, że dzisiaj robimy ten program, to sobie myślałam, kurczę, no niepotrzebnie o tym mówię wam, powiedzieliśmy tydzień temu. Teraz przypomnijmy, żeby nikomu nie umknęło, że ten program jest, no ale zaleta jest taka, że z tytułem Mówię Wam nam się skojarzyła ta piosenka o zającu malowanym, co siedzi na kubeczku i ona nam świetnie pasowała do naszego wydania przedwielkanocnego. No tylko, że się okazuje, że w ogóle ta piosenka się nie powinna wtedy tam pojawić, tylko dopiero chyba we wrześniu, ponieważ takie są plany, że program Mówię Wam ma się pojawiać dopiero we wrześniu, nie od 13 kwietnia. Stacja zmieniła decyzję, bo się tłumaczą, że tak im świetnie wchodzi ta ramówka wiosenna, że nie potrzebują nic do niej dodawać. Nie żeby coś, ale TVN7 nie ma zbyt wiele nowości przecież teraz. No bo co tam jest? Hotel Paradise z takich własnych produkcji, no i tyle, no nie? Bo trochę już odeszli od tych własnych seriali,
1: no tak.
0: Był taki moment, że coś robili, teraz już nie. No to co wam tak świetnie wchodzi? Powtórki filmów typu Ladies po raz któryś, tym się macie tak chwalić, tak by was ten program zabolał. Więc wybaczcie za wprowadzenie w błąd, wyrzućcie w ogóle te informacje z głowy, co była tydzień temu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Michale. My nie mielibyśmy w przeciwnym razie innego pretekstu, żeby zagrać tę piosenkę, że mówię wam, co ja z tym zającem
1: no
0: mam, która rzeczywiście była idealnym zakończeniem tego wydania, które się pojawiło w Wielką Sobotę. Mamy więc nadzieję, że z programem Pokonaj mnie, jeśli potrafisz nie będzie podobnie i że się nagle nie okaże, że oni to planowali od dłuższego czasu, bo się już mówiło, że to będzie właśnie w kwietniu, tylko jeszcze nie było znane pasmo. No to się teraz właśnie okazało, że jak Drag Me Out się kończy, to tam wskakuje i że nagle się nie okaże, nie, świetnie nam się sprawdza ramówka, nic już nowego nie wrzucamy, wrzucamy to w ogóle we wrześniu albo za rok tak naprawdę do wiosennej wrzucimy. Mamy nadzieję, że nie, bo nie wybaczymy wam tego TVN-ie. Proszę przez tych 10 dni nie zmienić decyzji, bo nasi słuchacze zwątpią w to, o czym tutaj mówimy, ale żebyście nie wątpili, to my do was teraz z takim pozytywnym przekazem, bo tam pokonać kogoś to jest jedna rzecz, prawda? To często bywa trudne, ale często w życiu absolutnie najtrudniejsze bywa to, żeby pokonać siebie. Myślę, że pani Małgorzata Rozenek Majdan, oprócz tego, że musi pokonać tych chłopów, no to też właśnie swoje słabości, swoje ograniczenia, im musi stawić czoła i o tym już, o Boże, jak dawno, 15 lat temu zaśpiewał zespół Phil wraz z Iwoną Węgrowską.
1: I tak, słuchajcie, to jest ostatnie

0: Wejście. To jest tak, ostatnie to jest wejście moment, w dzisiejszym programie.
1: Muszę się podzielić z tym, jak bardzo bliski mi jest utwór Pokonaj siebie, jak przypomina wspaniałe czasy bycia nastoletnią osobą, jak dalej wzrusza ta transakcentacja, udowodni, że można lepiej. To jest piękne, bardzo piękne. Ale teraz przechodzimy do rzeczy, nie wiem czy pięknych, ale może śmiesznych. Tak zapowiedź sugeruje, przynajmniej w przypadku jednej z nich. Mówiłam o tym ogłoszeniu kierowanym do nadawców chętnych nadawać w Multiplexie 8. W kontekście tego, że może wam jeszcze mało tych stacji na rynku dostępnych i chcecie nowych, no to jak tak już naprawdę bardzo chcecie nowych, to proszę bardzo, są, jedna już jest, dwie będą zaraz, więc dzieje się dużo rzeczy. I ten pierwszy nowy kanał ruszył właśnie we wtorek, 2 kwietnia, odpaliła go Wirtualna Polska i nazywa się to Kabaret TV. Więc no tutaj chyba już nazwa jest, jak to się mówi, z gatunku self-explanatory. Tak, wybaczcie ten anglicyzm, ale chodzi o to, że samo się to tłumaczy i wyjaśnia. Więc nie musiałabym wcale mówić, że to kanał poświęcony rozrywce, ale że jestem miła, to powiedziałam. I to jest pierwsza tego typu stacja w Polsce podobno. Jej widzowie będą mogli oglądać kabarety przez 24 godziny na dobę. Trochę to straszne. W ramówce Kabaret TV znalazły się takie 3 cykle, które chyba mogą kojarzyć widzowie telewizji WP. Mistrzowie kabaretu, 1, 2, 3 kabaret oraz kabaret na żądanie. I co? I to się tak będzie pętlić? I z tego jest telewizja. I tak się to robi, słuchajcie. No, występują w nich oczywiście znane formacje, czyli kabaret Smile, kabaret Chyba, kabaret Hrabi, Nowaki, Ani Mru, kabaret Moralnego Niepokoju, Jurki, Czesław, Baranie Normalni, na pewno też inne kabarety. Gdzie to w ogóle można oglądać, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje? Kabaret TV trafił do oferty UPC, czy też Play i sieci Toja. I wiele wskazuje też na to, że wkrótce zasięg techniczny Kabaret TV będzie większy. Z dokumentów koncesyjnych opublikowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynika, że stacja może trafić też do Canal Plus i T-Mobile. Tutaj jest nawiasie Magenta TV, to chyba taka jakaś jest ich usługa. I też warto dodać, że Kabaret TV już wcześniej był obecny poniekąd, bo wystartował jako kanał Fast, czyli to jest, wiecie, to co TVN ostatnio odpalił, te swoje kanały głównej generacji, no to Wirtualna Polska też już to ma. I on był bezpłatny, z reklamami, oferowany w streamingu na platformie WP Pilot. No i ten start się odbył latem 2022 roku, ale od kilku miesięcy Wirtualna Polska zamiast tej stacji nadaje kanał Karuzela Śmiechu. No, wiesz, co mam ochotę powiedzieć. Jeszcze w obliczu tego, jaką fanką współczesnych kabaretów jestem, niech ktoś zatrzyma tę karuzelę śmiechu. Loda się nie chce zatrzymać, ona się kręci i się rozkręciła, bo firma wystąpiła właśnie wówczas o koncesję do Krajowej Rady, która pozwoli na emisję Kabaret TV w sieciach kablowych i serwisach streamingowych. Uchwałę w tej sprawie Rada przyjęła na posiedzeniu na początku marca. No i jest, no i mamy, będziesz oglądał z takim samym zainteresowaniem i tak zachłannie jak ja. No,
0: bo to jest, wiesz, mam wrażenie, że to jest kanał telewizyjny adresowany dla tych, którzy albo nie potrafią, albo którym się nie chce wpisać w YouTube'a słowa kabaret, odpalić pierwszego wyniku i ustawić autoodtwarzanie na włączone. Tak, no słuchajcie, macie dokładnie to samo.
1: To się robi, nie?
0: Tak, to i jest nawet szansa, że wam czasem jakiś stand-up przy okazji algorytm podrzuci, a jak mam wybierać między współczesnym kabaretem a stand-upem, to zdecydowanie wolę to drugie.
1: Tak, to już znamy twoje upodobania w tej kwestii, ale nie ukrywam, że bliższe moim upodobaniom będzie to, o czym ty, Michale, za chwilę opowiesz. Powiesz o dwóch kanałach i jeden z nich to jest kanał dla mnie, a jeden nie wiem dla kogo. Dla nikogo i dla wszystkich naraz. No to powiedz, co tam nam przygotował pan Michał Winnicki?
0: No właśnie,
1: to jest dopiero człowiek z biznesu interesu.
0: Oczywiście.
1: Ten to ma tyle pomysłów na minutę, ja nie wiem, po prostu. Wybitny jest.
0: Zaglądamy do jego portfolio, do MWE Networks, bo właśnie ta firma rusza z dwoma nowymi kanałami. Będą to TVC Super i Szlagier TV.
1: To już wiecie, co jest dla mnie. Wy już mnie znacie. Michał to by wolał country TV. No,
0: oczywiście. Jest, jak jest. Tylko mam wrażenie, że z polskimi piosenkami byłby problem. Ale jakoś to z szantami połączyć. Trochę country, trochę szantów.
1: Kanał Piekło TV.
0: I by było fajnie. Natomiast to na razie taka pieśń w przyszłości. Trzeba będzie do pana Winnickiego się odezwać z taką propozycją. Natomiast te kanały wystartują już w najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 6. Ktoś z techniki będzie musiał tam rano wstać i wcisnąć play.
1: Ale wszystko się dzieje w poniedziałek po tej 6:00 i to startuje i za chwilę Popek.
0: Tak.
1: I TVP 300 śniadaniówką, co za po prostu dzień cudów.
0: Słuchaj, dzięki powiększeniu oferty kanałów MWE Networks, wyobraź sobie, będzie miało w swoim portfolio już ich 17. No, także... Cudu. Naprawdę super. Z zapowiedzi wynika, że TVC Super to kanał rozrywkowo-serialowo-filmowy. No.
1: Mówiłam, że dla wszystkich i dla nikogo.
0: I ten kanał ponoć ma zapewniać esencję super emocji. Będzie oferował ekskluzywne, eksperymentalne premiery rozrywkowe i filmowe, jak również zapierające dech w piersiach seriale takie jak Gdzie jesteś, synku, czy Donieck na linii frontu?
1: Aha.
0: TVC Super będzie domem dla wyselekcjonowanych programów takich jak Kabarety Plus, Niezwykłe wynalazki, serie o zjawiskach paranormalnych, serie dokumentalne 18+, no, to się tam będzie działo. Dokumenty o celebrytach i szokujących politykach. To wystarczy TVN24 włączyć i tam mamy co chwilę szokujących
1: politykach. Albo Podejrzani Politycy, tak. Podcast Radosława Grusa.
0: Dokładnie. Oraz będą też seriale kryminalne. Mhm. Co ciekawe, czy ty słyszałaś o polskiej produkcji 77 TV?
1: To grozi tym, że ja się ugotuję za moment, bo ta nazwa nie kojarzy się z niczym absolutnie, ale nie, a tutaj widzę, że ona się doczeka jakiejś wersji specjalnej, tak, dla potrzeby kanału tego TVC Super.
0: Ona będzie miała swoją super wersję.
1: A super, nie taką zwykłą, tylko super.
0: Tak, na antenie TVC Super, która się będzie nazywała, zgadnij jak.
1: No coś znowu, a może jakaś wielokrotność 77 albo podzielone? Nie, ale chyba zostają przy 77, nie, prawda?
0: 77 TV Super.
1: Ale tu jeszcze, nie, to dalej jest.
0: I przypadki
1: super
0: z życia.
1: Przypadki z życia.
0: Tak, tak, tak.
1: Wspaniałe, kocham to.
0: No dokładnie.
1: Nie mam komentarza.
0: Natomiast według informacji nadawcy co do tego drugiego kanału, to teraz przejdźmy już tutaj, tak. Szlagier TV to będzie kanał uruchomiony z misją, a misja to jest prezentowania najlepszej muzyki tradycyjnej i biesiadnej, oferując unikalną alternatywę dla disco polo i innych gatunków muzycznych. Jakich?
1: Dla wszystkiego. Opery, klasyki, rocka, reggae.
0: I country.
1: Każda alternatywa dla country jest dobra, okej?
0: Nie skomentuję. Stacja ta będzie nadawać przez 24 godziny na dobę, skupiając się na muzyce śląskiej, folkowej, romskiej i góralskiej.
1: Uwielbiam.
0: Została zaprojektowana tak, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie autentycznymi treściami kulturowymi. Szlagier TV stawia sobie za cel łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie. Coś
1: nie,
0: dla mnie.
1: Nie. Temu panu zakodować to.
0: I cieszenie się muzyką. Ambicją twórców jest umocnienie pozycji MWE Networks na rynku poprzez promowanie regionalnych tożsamości kulturowych. Szlagier TV jest skierowany do widzów powyżej 35 roku.
1: O nie, to znaczy, że ja
0: życia.
1: Nie mogę oglądać?
0: No widzisz? Ja mogę, ja już mogę.
1: Czy to jest tak jak z tą mieszanką?
0: Nie sądzę, żeby ktoś to sprawdzał, ale widzisz.
1: Ale mentalnie to ja mam więcej.
0: No okej, no to...
1: A to jest dalej jeszcze dobre.
0: Tak, tak. Czy preferujesz darmowe źródła rozrywki?
1: Jakby pytanie jest jedno. Kto nie preferuje darmowych źródeł rozrywki? W sensie, naprawdę tak są ludzie, którzy kochają płacić za rzeczy. Myślę, że jakby dawali za darmo wszelką rozrywkę, to ludzie korzystali, więc No, ja, no to jest bardzo ciekawie. Tutaj jest
0: okej, okay, no czyli w połowie się kwalifikujesz.
1: No, ale kto się nie kwalifikuje w tej połowie, właśnie. Nie oszukujmy się.
0: I ma to stanowić świeże, innowacyjne uzupełnienie na polskim rynku telewizyjnym. Kanały TVC Super i Szlagier TV mają być dostępne w ofercie platformy Canal Plus w formie niekodowanej na satelicie Hotbird oraz za darmo w naziemnych multiplexach lokalnych należących do Michała Winnickiego, L1, L3 i L4. Jak on tam będzie wszystko tak pchał w te multiplexy, to ja mam wrażenie, że mu się niedługo pojemność może skończyć. Albo no będzie musiał ograniczyć bitrate, właśnie. No i tam już są dostępne takie kanały jak TVC, Filmax, Power TV czy Xtreme TV i Telewizja Republika i w Polsce też chyba wszystko.
1: No i wy je czasami oglądacie, słuchacz Wiesław oglądał.
0: Tak, tak.
1: Power
0: tak.
1: TV, wiesz, może oglądał też te pozostałe. Będzie oglądał TVC, super. Jak coś, to słuchajcie, proszę nas krzyczeć, że my przeczytaliśmy jakiś bełkot, który nie miał sensu.
0: Ale oni to tak ogłosili.
1: Musieliśmy to zrobić, bo oni to tak ogłosili, więc żeby oddać styl i czego się można spodziewać, to, no, to musieliśmy to przedstawić ich słowami, aczkolwiek trochę też zredagowanymi, bo tam chyba nie było jakiegoś specjalisty od gramatyki, ale no taka właśnie stylistyka, taka estetyka.
0: Bo trzeba telewizję robić, a nie tam się skupiać na pisaniu jakichś informacji prasowych. Jak ludzie będą przeglądać telewizję, kanały telewizyjne, znajdą, włączą, nie trzeba ich jakoś składnie o tym informować.
1: To prawda, ale mimo to zakończymy smutną informacją. Nie będzie na koniec żadnego szlagieru, bo wybór byłby za duży. Czy śląską piosenkę, czy góralską,
0: jakiś
1: czy romską.
0: Jakiś miks trzeba by było zrobić.
1: O matko, tak. A na pewno będzie piosenka, która jest super i która jednocześnie nawiąże do tego pierwszego kanału, o którym mówiliśmy, czyli do Kabaret TV. Nie wiem, czy to jest, należy traktować jako jakąś klamrę kompozycyjną, że zaczęliśmy ten program mówiąc o polityce i o wyborach, a kończymy o kabarecie. Nie traktujcie tego tak, idźcie na wybory, jak macie taką potrzebę. No a u nas właśnie o tym, że życie jest kabaretem, life is a cabaret, zaśpiewa Liza Minnelli na koniec 211 wydania magazynu RTV. Czy my chcemy coś jeszcze powiedzieć poza przypomnieniem, jak się nazywamy, bo już tyle gadaliśmy, że już pewnie mają nas dość.
0: No to chyba sobie stąd po prostu idziemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie, który jak będzie.
1: Będzie. Może za tydzień, może za rok. Nie pytajcie, może przerzucimy tak jak ten TVN7, następny odcinek z kwietnia na wrzesień.
0: Ja tylko
1: tak
0: słyszę, że znowu ktoś jedzie.
1: No to już doskonale wiesz, kto jedzie. No tak to właśnie jest życie. Kabaretem jest i powiedziałeś, że idziemy, więc idą stąd sobie Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stay with us all day for your favorite songs.
2: Only good music with our radio, Radio DHT.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, tym razem w poniedziałek. W poniedziałek, a w kalendarzu mamy 22 dzień września 2014 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo, a w tym tygodniu tych Tyflo Podcastów na żywo będzie całkiem sporo. Zatem zapraszamy do tego, żeby nas słuchać, żeby słuchać Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. A jeżeli ktoś nie będzie mógł słuchać Tyflo Radia na żywo, no bo oczywiście też tak się zdarzyć przecież może, ktoś może mieć ciekawsze plany, albo jakieś plany niespodziewane, to oczywiście zawsze będzie mógł te wszystkie audycje, które publikujemy na żywo w Tyflo Radiu, które prezentujemy na żywo w Tyflo Radiu, pobrać później ze strony www.tyflopodcast.net jako pliki MP3. Czyli tak zwane podcasty. Dziś w naszej audycji kolejne urządzenie lektorskie bierzemy sobie na tapetę. Konkretnie będzie to urządzenie produkcji poznańskiej firmy Harpo, Auto Lektor Click. Ja witam bardzo serdecznie Marcina Borka, który ma to urządzenie na testach i który to urządzenie testował dokładnie i skrupulatnie. Witam cię, Marcinie, bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No więc, żeby już tu nie czynić jakiegoś niepotrzebnego, przydługawego wstępu, ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę do nas zadzwonić, to oczywiście może. 123 834 835 to jest nasz telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. tyflopodcast.net to jest z kolei nasz Skype. Jeżeli macie ochotę w ten sposób się z nami kontaktować, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A teraz, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, Marcinie, jak w zasadzie oddać tobie głos, bo to ty dziś będziesz prezentował urządzenie Auto Lektor Click. Może na dobry początek nieco o wyglądzie tego urządzenia.
1: Tak, na początku przedstawię krótki opis. Waga tego urządzenia to 2,4 kg. Wysokość 245 mm, szerokość 210 mm, grubość 95 mm. Urządzenie to sześcian, u góry jest zaokrąglony. Na prawym i lewym boku są różne wejścia. Na prawym mamy wejście zasilające i włącznik zasilania oraz włącznik urządzenia i trzy przyciski do podstawowego sterowania. Na lewym boku znajdują się wejście słuchawkowe, mikrofonowe, cztery porty USB 3.0 i porty HDMI, Display i DisplayPort. Z przodu urządzenia w takim wgłębieniu jest ramię kamery, a z tyłu jest wsuwana klawiatura. Ta klawiatura jest wsuwana, ją się wyjmuje, ona jest tak jakby na taki magnes wsuwana. Ta klawiatura posiada 27 przycisków. Niestety nie mogę powiedzieć, jakiej wielkości są te klawisze. Są one dosyć spore, dlatego że te klawisze są zaklejone, one są przykryte takim plastikowym materiałem, na którym są naklejone opisy, dwuznakowe opisy brajlowskie każdego klawisza. Tą klawiaturę po odłączeniu z tyłu podłącza się do jednego z portów USB. Teraz włączę to urządzenie, usłyszycie jak się włącza. Naciskam przycisk zasilania i startuje autolektor.

0: Dzień dobry, system autolektor, klik w wersji 1.0. W dowolnej chwili naciśnij klawisz pomoc, aby przejść do trybu pomocy kontekstowej.
1: Właśnie usłyszeliście, że urządzenie rozpoczęło pracę. Ja jeszcze przedstawię kilka parametrów tego urządzenia dla bardziej zaawansowanych użytkowników, tudzież informatyków, może być to interesujące. Urządzenie w swoim buforze, jak podaje producent, może pomieścić 15 milionów stron. Bufor to jest taka część dysku. Dysk to 32 giga. System operacyjny oparty jest o Windows 7, procesor Core i3, pamięć operacyjna 2 giga.
2: Czyli można powiedzieć, mamy tu taki, no, tego RAMu trochę mało, procesor też nie jakiś bardzo mocny, ale mamy tu do dyspozycji tak naprawdę komputer, tak? Bo to nie jest tylko urządzenie skanujące, ale to także może być komputer.
1: Komputer, jeszcze najważniejsza informacja, jaki jest OCR. Tu producent podaje, że to jest najnowszy ScanSoft OmniPage.
2: Mamy informację...
1: Kamera 5 milionów pikseli jeszcze podam. O.
2: Mamy informację od Andrzeja. Andrzej się z nami dzieli taką swoją refleksją, że dość długo startuje to urządzenie. No, nie można się nie zgodzić, bo rzeczywiście chwilę to trwa. No, ale skoro tam jest Windows, to by wiele wyjaśniało, Andrzeju. Natomiast...
1: Tak, i najważniejsze... Mhm. Najważniejsza informacja, urządzenie posiada akumulator, także działa, może być właściwie całkowicie mobilny, możemy go przenosić, nie potrzebuje zasilacza. Na akumulatorze, jak podaje producent, w zależności zapewne od użycia oświetlenia, działa od 4 do 5 godzin. Ładować trzeba 4 godziny ten akumulator.
2: Natomiast jeszcze mamy taką jedną kwestię od Andrzeja. Andrzej pyta, po co jest kamera w tym urządzeniu?
1: Urządzenie służy do... Podstawową jego funkcją jest skanowanie tekstu, przetwarzanie tekstów na postać elektroniczną. Książek, różnych druków. Jak podaje producent swojej instrukcji, również opakowanie, jakieś pudełka, co pokaże, może też skanować napis na tych pudełkach.
2: Czyli w tym urządzeniu nie mamy skanera, tak? Mamy po prostu kamerę, tak jak w urządzeniu,
1: tak, kamera,
2: które prezentowałeś
1: pikseli, która poprzednio. Kamera, znajduje się pod spodem z tego ramienia. Dokładnie.
2: Czyli tak samo jak w Read It Now Easy.
1: Dokładnie. Tak.
2: Jeszcze taka jedna prośba od Andrzeja. Andrzej prosi, żebyś porównał to urządzenie wielkościowo do czegoś, żeby jakoś można było sobie to zobrazować. Czy to jest wielkości telefonu, mikrofalówki, a może czegoś większego? Tak mniej więcej.
1: Do czego to można porównać? No tak jak parametry przedstawiłem, te milimetry, to tak wielkościowo można sobie tą wysokość wyobrazić. Wysokość to jest 245 mm, czyli 24 cm. To nie jest zbyt dużo. Grubość też 95 mm. To nie jest dużo. Nie wiem po prostu, do czego to przyrównać, bo to na pewno jest dużo mniejsze od mikrofalówki. Przede wszystkim jest nie jest tak grube. No ewentualnie na wysokość. Może ciut, ale nic mi do głowy nie przychodzi, no, do jakiego urządzenia to można porównać. Jest to może, jak ktoś może widział już to urządzenie Read Easy, które które omawialiśmy we wcześniejszej audycji, to wygląda podobnie, aczkolwiek obudowa jest, wydaje mi się, bardziej solidna i robiona z gładkiego plastiku. Urządzenie Read Easy miało szorstką obudowę.
2: Rozumiem. A tak jeszcze podrążę temat tej wielkości, to można przyrównać do jakiegoś, nie wiem, takiego małego komputera, czy to jest większe? Może idąc...
1: To może być mały komputer. Są takie małe komputery, które które możemy jakby położyć na biurku i na nim postawić monitor. To gdybyśmy to
2: czyli te tak zwane desktopy, w obudowie takiej desktopy, typu desktop, tak, tak, bo mamy obudowę tower, czyli takie, które stawiamy pod biurkiem i mamy desktopy, czyli takie komputery, które one sobie po prostu leżą, o, w ten sposób powiem. Tak. One sobie leżą.
1: Dokładnie. A to urządzenie stoi.
2: Aha. To urządzenie stoi, ale tak wielkościowo...
1: Tylko stoi, ma cztery nóżki gumowe, także się nie ślizga. Na przodzie jeszcze ma dwa małe głośniczki, które no, tak średnio grają, zresztą będziecie mieli okazję posłuchać.
2: I z tych głośniczków wydobywa się też synteza, tak?
1: Tak.
2: No to trzeba przyznać, że ta synteza jest dość cicha, tak naprawdę. Można by sobie życzyć, żeby ona była nieco głośniejsza, aczkolwiek może to zostało zrobione tak specjalnie, żeby urządzenie gdzieś tam komuś nie przeszkadzało po prostu.
1: Właśnie to jest ciekawe, bo od razu powiem, że na odtwarzaczu dźwiękowym, gdyż to urządzenie posiada możliwość odtwarzania plików MP3, co zaprezentuję, odtwarzacz gra dużo głośniej, muzyka z tego odtwarzacza, a właśnie synteza jest dużo cichsza, także zostało to jakoś systemowo ograniczone.
2: Rozumiem. Jeszcze tu jedno pytanie od Andrzeja. Czy to znaczy, że autolektor Klik nie ma skanera? No tak, nie ma skanera, ma nie tylko ma, kamerę. Ma jest tylko kamera, Andrzeju, za pomocą której można sobie czytać czarnodrukowy tekst. To jest teraz taki trend ostatnimi czasy, że produkuje się sporo takich urządzeń przenośnych albo półprzenośnych, w których zamiast skanera są zastosowane kamery. Skanuje to na pewno szybciej, ale czy dokładniej, to już jest sprawa dyskusyjna, ale nie uprzedzajmy może faktów. Przejdźmy dalej.
1: Tak, to teraz przedstawię może poszczególne przyciski klawiatury. W pierwszym są trzy rzędy, w każdym rzędzie jest 9 klawiszy. Pierwszy klawisz w rzędzie klawiatury, jakbyśmy ją postawili przed nami, to jest klawisz pomocy.
0: Wchodzę w tryb pomocy kontekstowej, naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: I teraz będę naciskał poszczególne klawisze, omawiając je pokrótce.
0: Zlecenie pobrania obrazu lub czytania danych z dysku.
1: Ten klawisz służy, on ma skrót SK, służy do skanowania, czyli pobierania obrazu z kamery lub z dysku. Od razu powiem, że urządzenie na razie ma, jak napisał mi producent, na razie ma zablokowaną, przynajmniej w tej wersji testowej, którą posiadam, pobieranie plików i po prostu ani z dysków zewnętrznych, czyli pendrive'u, ani z dysku nie pobiera żadnych plików, mimo że w instrukcji jest podane, że odtwarza pliki DOTS, DOTSX i PDF. Ta funkcja przynajmniej w tej wersji została zablokowana, mimo że na ten dysk można plik zapisać. Kolejny, trzeci w rzędzie przycisk.
0: Czytanie tekstu od początku.
1: To wiadomo, czytanie tekstu od początku, skrót CZ.
0: Zmiana języka.
1: Zmiana języka, skrót ZJ. Tu można zmienić języki. Tu jest polski, angielski, francuski i niemiecki. Wydrukowałem sobie jedną kartkę po angielsku, ponieważ ten język znam i zaprezentuję, jak skanuje w obcym języku i jakim syntezatorem jest język odczytany, to później.
0: Wybór źródła tekstu.
1: Wybór źródła tekstu. Tu wybieramy, z jakiego źródła ma pobierać plik. Czy to ma być z kamery tekst, czy z dysku C, czy z pendrive'a, jak również, ponieważ to urządzenie jest takim jakby komputerem, może też pobierać z internetu, z poczty elektronicznej.
0: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu.
1: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu, skrót CE. Ten klawisz służy do miejsca zapisywania tekstu, czyli możemy go zapisać albo w folderze roboczym, albo na dysku C, albo w pamięci zewnętrznej, typu pendrive na przykład.
0: Polecenie zapisania bufora na dysku twardym.
1: Skrót TR, to jest już siódmy przycisk w rzędzie, służy do zapisania plików na wybranym przez nas miejscu.
0: Zmiana konfiguracji skrótów i interpunkcji.
1: Tu możemy zmienić interpunkcję na niektóre lub wszystkie.
0: Usunięcie wszystkich stron z bufora.
1: skrót OB to jest ostatni przycisk w rzędzie, służy do opróżnienia bufora, gdyż urządzenie skanuje po zeskanowaniu strony, umieszcza ją w tak zwanym buforze. I ten przycisk służy do opróżnienia tego bufora. Gdy chcemy wszystko usunąć, naciskamy go dwa razy i możemy zeskanować jakieś kolejne strony. Kolejny rząd.
0: Wybór opcji menu użytkownika.
1: Tu możemy, skrót FA, tu możemy wybrać opcję użytkownika, tak jak na przykład odtwarzacza, możemy mieć dostęp do odtwarzacza, do menu dysku, gdzie możemy usunąć plik, zmienić nazwę pliku.
0: Zatwierdzenie wybranej opcji z menu lub wejście do menu wewnętrznego.
1: Kolejny przycisk, skrót FB, zatwierdza wybraną wcześniej opcję, czyli na przykład usunięcie pliku.
0: Informacja o stanie autolektora.
1: Trzeci przycisk w rzędzie, skrót IN, służy do, podaje informacje o tym na przykład, ile stron zostało do rozpoznania, ile stron mamy w buforze i jakiego języka aktualnie używamy do skanowania.
0: Zwiększenie głośności wypowiedzi.
1: Skrót GEU, zwiększenie głośności wypowiedzi.
0: Zmniejszenie głośności wypowiedzi.
1: Zmniejszenie głośności wypowiedzi służy do zwiększenia głośności czytania. Właśnie spróbujemy go podgłośnić, może to coś da, jak wyjdę z trybu pomocy. Proszę o chwilę cierpliwości. Wyłączyłem pomoc.
0: Głośniej.
1: O, udało się bardzo dobrze. Trochę jest dźwięk przesterowany, nie wiem, czy słyszycie.
2: Jest troszeczkę dźwięk przesterowany, to fakt.
1: Ale nie wiem, czy Michale, ty jako radiowiec mówisz, że może tak zostać, czy go ściszyć?
2: No myślę, że może tak zostać, bo i tak ten dźwięk nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości, natomiast no, dzięki temu, że go troszeczkę podgłośnimy, będzie bardziej słyszalny. Natomiast mamy kolejne pytanie. Andrzej nam tu zadaje mnóstwo pytań dziś o autolektora. Kolejne pytanie Andrzeja jest następujące. Ile to urządzenie kosztuje? Bo nie powiedzieliśmy, a to
1: uwaga,
2: myślę, że ważne.
1: Proszę o chwilę skupienia. I cena 11 tysięcy złotych.
2: No, bez złotówki. Bez złotówki. Bo aż przed momentem zajrzałem na stronę Harpo i tam w cenniku jest 10 999 złotych. Taka cena aktualna.
1: No, powiem, że ciut droższy od Read Easy. Read Easy kosztuje 10800 z tego, co pamiętam. Aczkolwiek gdyby chcieli zakupić wszystkie klawiatury i tak dalej, inne akcesoria do tego Read Easy, to by się okazało, że to urządzenie jest droższe, gdyż kosztuje 11800. To poprzednie urządzenie, które omawialiśmy, czyli Read Easy. Czyli to urządzenie już od razu dostajemy z klawiaturą, wydaje się po prostu ciut tańsze, no i ma większe możliwości od omawianego poprzednio urządzenia.
2: Jeszcze jedno pytanie od Andrzeja, czy na to urządzenie, na autolektora Klik możliwe jest pozyskanie dofinansowania? No, jest możliwe w ramach aktywnego samorządu, podejrzewam, bo tam przecież jest gałąź urządzeń lektorskich.
1: Tak, maksymalne dofinansowanie to jest, jeśli dobrze pamiętam, 10 tysięcy, bo na taki sprzęt komputerowy to nie będzie wliczone jako sprzęt brajlowski, tak mi się wydaje, więc oprócz wkładania 10% z tych 10 tysięcy trzeba by dołożyć z własnej kasy około 2000.
2: Więc tak to się przedstawia. Jeszcze mamy pytanie od Michała. Michał zadał następujące pytanie. Czy autolektor ma ekran dotykowy, czy klawiaturę? No, powiedzieliśmy o tym już. Klawiaturę. Ma klawiaturę.
1: Ekranu nie ma. Na końcu prezentacji przeczytam, jakie otrzymam od producenta, jaka jest przewidziana lista ulepszeń i tam będzie napisane to, że jest przewidziane podłączenie do portu HDMI ekranu po to, żeby był tekst wyświetlany, żeby tekst zeskanowany można było śledzić na ekranie. Na razie takiej możliwości nie ma.
2: Tu jeszcze Andrzej się zapytał, ale to takie retoryczne chyba pytanie, dlaczego we wszystkich urządzeniach mamy głos Agaty? No, nie wiemy.
1: Po prostu być może, jeśli chodzi o sprzedaż głosu firmom, to może ma jakąś najtańszą ofertę. Może
2: dokładnie, tak, dokładnie. Więc to już akurat pytanie nie do nas. Przykro nam bardzo, Andrzeju. Nie zaspokoimy twojej ciekawości.
1: Czyli włączam dalej pomoc, przechodzę do dalszej prezentacji. Skończyliśmy na przyciskach głośniej, ciszej.
0: Naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: W drugim rzędzie.
0: Zmniejszenie szybkości wypowiedzi.
1: Kolejny przycisk to jest WO w drugim rzędzie, czyli zmniejszenie szybkości.
0: Zwiększenie szybkości wypowiedzi.
1: SZ, zwiększenie szybkości. I ostatnie dwa przyciski w drugim rzędzie to PS.
0: Przejście do poprzedniej strony tekstu.
1: Przejście do poprzedniej strony.
0: Przejście do następnej strony tekstu.
1: NS, przejście do kolejnej strony. I ostatni rząd.
0: Zatrzymanie lub wznowienie czytania tekstu.
1: Pauza, PA, zmniejszenie, zatrzymanie lub uruchomienie czytania tekstu.
0: Czytanie poprzedniej litery.
1: Czytanie poprzedniej litery.
0: Czytanie następnej litery.
1: NL, czytanie następnej litery.
0: Czytanie poprzedniego wyrazu.
1: PW, czytanie poprzedniego wyrazu.
0: Czytanie następnego wyrazu.
1: NW, czytanie następnego wyrazu.
0: Czytanie poprzedniego zdania.
1: PZ, czytanie poprzedniego zdania.
0: Czytanie następnego zdania.
1: NZ, czytanie następnego zdania.
0: Przejście do poprzedniego tytułu.
1: PT, przejście do poprzedniego tytułu. Ta funkcja, tak jak powiedziałem, ponieważ producent w wersji testowej, tak jak mnie poinformował, zablokował tą funkcję, więc nie jest możliwe chodzenie między tytułami, aczkolwiek pokażę ją na przykładzie odtwarzacza dźwięku, gdyż tam jakoś ta funkcja działa, czyli można się przełączać między poszczególnymi piosenkami, ale jakoś plików się nie da, plików tekstowych nie da się przełączyć.
0: Przejście do następnego tytułu.
1: I NT, ostatni przycisk w trzecim rzędzie, przejście do następnego tytułu. I to jest cała klawiatura.
0: Wychodzę z trybu pomocy kontekstowej.
1: Powiedziałem na samym początku, że urządzenie posiada trzy przyciski do sterowania. One znajdują się u góry na prawym boku. I od góry jest to przycisk uruchamiający menu kamery i różne opcje, które zaraz będę omawiał. Drugi przycisk pod nim to jest klawisz start-stop. I trzeci przycisk służy do wyboru poszczególnych opcji.
2: Zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon od naszego słuchacza, bowiem jest z nami Michał. Witaj, Michale.
3: No dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo tu użyte były różne kombinacje takie klawiszowe, na przykład jak NZ, to ta klawiatura jest brajlowska, czy na czym ona polega?
1: Ta klawiatura posiada napisy brajlowskie, skróty, tak żeby było nam się łatwiej odnaleźć. Są to trzy rzędy po 9 liter i każdy klawisz jest opatrzony takim dwuliterowym napisem, po to byśmy mogli łatwiej się zorientować.
3: I jeszcze jedno pytanie, czy na autolektorze można nagrywać?
1: Tak jak wspomniałem na samym początku, posiada wejście na mikrofon, ale producent jeszcze nie podaje informacji, ale skoro posiada to wejście, to przypuszczalnie w kolejnych wersjach zapewne będzie można. Ta wersja, którą posiadam, to jest wersja 1.0. I producent poinformował, że będzie nadal rozwijał ten produkt, także zapewne będzie można nagrywać. W każdym razie posiada wejście na mikrofon to urządzenie.
3: Aha, to znaczy, że nie ma.
1: Ale zewnętrzny.
2: Nie ma wbudowanego mikrofonu.
1: Nie ma wbudowanego.
3: Dobrze, to jak
1: nic producent na ten temat nie podaje.
3: To jak na razie wszystkie moje pytania.
2: Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Michale. Dziękujemy. I do usłyszenia. Jeszcze mamy tu pytania od Andrzeja. Andrzej dziś bardzo intensywnie nas wypytuje o różne rzeczy. Między innymi Andrzej zapytał przed momentem, czy to urządzenie jest w pełni mobilne, to znaczy, czy jest w stanie to urządzenie na przykład zapakować do plecaka, iść sobie gdzieś do czytelni i zeskanować jakiś dowolnie wybrany tekst. Czy jest z tym więcej zachodu?
1: Dokładnie, to urządzenie jest w pełni mobilne, wystarczy wziąć samo urządzenie z tą klawiaturką podłączoną na USB, ona nie zajmuje dużo miejsca, zresztą ma specjalne miejsce z tyłu, takie wsuwane, wsuwa się ją i ona jest doczepiona na taki magnes, także i kabelek USB do plecaka się zmieści, nawet do niedużego plecaka, także jeżeli naładujemy uprzednio baterię, to możemy wziąć bez żadnego kłopotu.
2: Okej, okay, no to przejdźmy może dalej.
1: Opisywałem, skończyłem na opisywaniu trzech przycisków w urządzeniu, które służą do sterowania. One są okrągłe. Ostatni przycisk służy, trzeci od góry służy do włączenia poszczególnych opcji. I teraz może ja je będę prezentował te opcje.
0: Menu kamery aktywne.
1: Menu kamery aktywne. Nacisnąłem pierwszy przycisk. I to urządzenie tutaj naciskając trzeci przycisk od góry rozpoczynamy skanowanie. Naciskam pierwszy przycisk od góry.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym.
1: Informacje o module fotograficznym.
2: Wiesz co, Marcinie, ja proponuję, żebyś jednak troszeczkę ściszył ten dźwięk, bo czasem ten dźwięk, on oprócz tego, że jest przesterowany, to po prostu jest słabo zrozumiały, szczególnie na przykład w tych partiach.
0: Ciszej.
2: O, myślę, że tyle wystarczy. No trudno. Myślę, że jakoś tu nasz kompresor studyjny jakoś podciągnie głośność tego i że będzie to jakoś słyszalne dla naszych słuchaczy.
1: Informacje o module fotograficznym otrzymujemy taką informację naciskając ten trzeci przycisk, jakie opcje mamy włączone, czyli jakie doświetlenie głównie jakie oświetlenie i czy jest włączone skanowanie gładkich powierzchni, czy też nie. Ja go może nacisnę.
0: Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie. Dodatkowe czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 20 sekund.
1: I czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
0: Menu kamery aktywne.
1: Niestety to może na początku się wydawać trudne, dlatego że ten pierwszy przycisk, on nie przechodzi po kolejnym naciśnięciu do kolejnej opcji, tylko trzeba jakby szybko go naciskać, żeby przejść do kolejnej opcji.
0: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Tu producent podaje, że przy włączonym trybie gładkich powierzchni możemy lepiej fotografować opakowania pudełek. Ja go też, przyznam się szczerze, wykorzystuję do skanowania książek i tekstów. Mam go cały czas po prostu włączonego. Ten tryb wydaje mi się, że po prostu on lepiej skanuje książki, tudzież kartki, samodzielne kartki A4.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Ten tryb jest wyłączony i nie da się tego trybu ponownie włączyć, gdyż jak jeszcze raz nacisnę trzeci przycisk, to on jakby rozpocznie skanowanie. Ponownie trzeba znowu przejść do tego menu.
0: Informacje o zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: I jeszcze raz nacisnąć ten przycisk, trzeci przycisk i włączyć ten tryb skanowania gładkich powierzchni. Co mamy dalej?
0: Zmiana tryb wyłączy oświetlenie dodatkowe.
1: Tu możemy włączyć oświetlenie dodatkowe, które pomaga w skanowaniu. Oczywiście jeżeli mamy duże nasłonecznienie, zresztą jak podaje producent, czy duże naświetlenie, dobre oświetlenie w pokoju, to najlepiej wyłączyć, gdyż może to przeszkadzać w odpowiednim rozpoznawaniu obrazu.
0: Informacje o module fotograficznym. Zmiana. Włączy. Podmenu zmiana czasu oświetlania sceny.
1: Tu możemy ustawić zmianę czasu oświetlania sceny, czyli tekstu. Nie wiem, dlaczego to jest tak napisane sceny. W końcu to urządzenie tekst rozpoznaje, no ale tak sobie producent wymyślił.
0: Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
1: Tu jest wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
0: 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
1: Możemy ustawić 15 sekund po zrobieniu zdjęcia.
0: 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 45 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 60 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Wyjście z podmenu zmiany czasu oświetlania sceny. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Kolejny menu to jest regulacja ostrości. Ta funkcja radzę po włączeniu urządzenia i po ustawieniu tekstu pod kamerą jej użyć, gdyż to pomaga ustawić, nastawić ostrość, żeby tekst się prawidłowo zeskanował. Tu mamy dwie opcje.
0: Informacje o module fotograficznym.
1: Urządzenie po jakimś czasie się przestawia po prostu z menu, którym jesteśmy, także znowu muszę znaleźć to menu ostrości.
0: Włącz podmenu obsługi funkcji. Informacje o module zmiana tryb. Włącz wyłącz oświetl. Podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji
1: przeskoczyłem.
0: Włącz podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Już mam. I tu mamy dwie funkcje. Pierwsza.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości, a druga.
0: Ustaw standardową wartość ostrości na format A4.
1: Ustaw standardową na format A4. Zazwyczaj radzę korzystać z tej pierwszej funkcji, czyli żeby jednorazowo wyszukał ostrość. On sobie wtedy tam odpowiednio ustawia oświetlenie i opcje kamery. Dobrze, to może teraz przejdźmy zeskanuję na początku kartkę A4.
2: No właśnie, bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji.
1: Słucham?
2: Bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji, jak też właściwie ten autolektor jest sobie w stanie radzić ze skanowanym tekstem.
1: Dokładnie. Ustawiłem, na razie jest standardowa ostrość ustawiona, czyli na format A4. Naciskam trzeci przycisk w urządzeniu, bo on może też służyć do skanowania. Lub też na klawiaturze jest przycisk SK, czyli skany. Można go, można któregoś z tych przycisków użyć.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Właśnie poinformował mnie, że strona jest pusta. Czyli najlepiej będzie, jeżeli przy ustawionej standardowej ostrości, jeżeli ustawię tą jeżeli jednorazowo poproszę go, żeby jednorazowo ustawił tą ostrość.
0: Menu kamery, informacje o zmiana trybu fotografii. Włącz wyłączność. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości.
1: Nie wiem, czy to słychać, on tak sobie lekko pyka.
2: Tak, to jest słyszalne. Takie cichutkie pykanie.
0: Ostrość ustawiona.
1: Powiedział, że ostrość ustawiona. Naciskam tym razem na klawiaturze przycisk skanuj i zobaczymy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst.
2: Jest.
0: Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Otrzymaliśmy informację i teraz możemy użyć przycisku czytaj CZ.
0: Dal 4X R I Y R I A T K B I Y G N R A R I R T 4 I I L Tylibem 1 F R W W C R R 4 G M M 1 1 1 11 Y R F W F R V M I Koniec bufora.
1: Coś takiego zeskanował.
2: Co to było w oryginale, Marcinie?
1: To wziąłem sobie jakąś kartkę z banku, jakiś fragment regulaminu, która do mnie przyszła. Przyznam się, że nie wiem dlaczego tak to zeskanował. Zaraz spróbujemy go ustawić, żeby to było, żeby on to odczytał w miarę dobrze, bo...
2: Bo nie odczytał tu chyba ani jednego poprawnego słowa.
1: Dokładnie. Nacisnę przycisk OB, czyli usuwanie z bufora.
0: Czyszczenie bufora. Bufor został wyczyszczony.
1: Bufor został wyczyszczony, zaraz go tu spróbuję ustawić.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Wyłączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz wyłącz. Podmenu zmiana czasu oświetlenie sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranych. Bufor jest pusty.
1: Tym razem nic nie zeskanował.
0: Menu informacje o modułach. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Włączę teraz ten tryb gładkich powierzchni.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Był włączony. Teraz go wyłączę i zobaczymy, czy...
0: Menu informacje o module fotografii. Zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Spróbuję jeszcze raz ustawić tą ostrość. Jednorazowo zobaczymy, czy coś to, czy to wpłynie na poprawę.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości.
2: No i znowu małe
1: pyka,
2: tak. Tykanie, tak.
0: Ostrość ustawiona.
1: Naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
2: Może Marcinie spróbuj za pomocą jakiegoś innego tekstu, jakiejś książki na przykład. Albo coś innego, bo być może ta kartka, którą skanujesz, po prostu jest rzeczywiście pusta.
1: Tak, no tej kartki robiłem przed audycją i ona bardzo dobrze...
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Włączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery. Informacje o... Zmiana trybu fotografowania gładkich. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenia sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie po 30 sekundach. Pobieram obraz z kamery.
2: No i teraz chyba coś z tego będzie.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Wór jest pusty.
1: To jest bardzo ciekawe. Spróbuję jednak, zobaczymy, z jakąś książką.
2: Dokładnie, bo być może po prostu on, coś mu się nie spodobało w przypadku tej. Dokładnie. W przypadku tej kartki. No to jest, proszę Państwa, audycja na żywo, no i tu się wszystkie tego typu rzeczy mogą dziać. No niemniej jednak, no. Urządzenie nie powinno się w ten sposób zachowywać, tak moim zdaniem. Być może tu ma coś na rzeczy to, że to jest jakiś jednak egzemplarz testowy troszeczkę. Pewne funkcje są w nim wyłączone, tak jak Marcinie mówiłeś. Fakt, że takie, które nie powinny mieć wpływu na jakość tego skanowania. No ale zobaczymy za momencik, kiedy podłożysz co innego pod oko kamery. I zobaczymy teraz.
1: Odwróciłem ją mniej więcej na środek. Teraz znowu ustawimy tą jednorazową ostrość.
0: Menu kamery. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu. Włącz wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Mhm. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: I naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery.
2: I chyba będzie coś z tego.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Uwaga, zobaczymy, czy to nie będą znowu jakieś głupoty.
0: Jeden. Koniec bufora.
1: O. To tylko było.
2: No,
1: nie wiem dlaczego.
2: Do 3 razy sztuka, Marcinie, może jeszcze jakąś inną stronę książki albo...
1: Tak, dokładnie.
2: No, to jest zagadkowa. To jest zagadkowa sprawa. Dlaczego to tak działa?
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Bufor jest pusty.
1: Przy trybie z wyłączonym gładkich powierzchni w ogóle jakby nie widział.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie dodatkowe. Czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund. Menu kamery aktywne. Informacje o module. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. I4I4I4I Y4I R ukreskowane F F B K K I F A4 teraz?
2: No nie, no mamy znowu śmieci i to całkiem spore te śmieci.
1: Dobrze. Skoro mamy te śmieci, to spróbujmy teraz ustawić tą ostrość przy tych śmieciach, może to coś poprawi.
0: Zmiana trybu fotografu. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Uruchom jednorazowe szukanie.
0: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: No i zobaczmy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu.
2: Mimo najszczerszych prób i chęci, no, jest problem. I teraz Marcinie, no, pozostaje pytanie, czy ty wcześniej miałeś takie problemy z tym urządzeniem?
1: Przyznam się, że miałem, dlatego że to urządzenie, ono lepiej skanuje, jak jest pokój dobrze naświetlony. Chyba zbliża się, że tak powiem, już wiadomo, półmrok już jest i tak dalej, więc to urządzenie nie otrzymuje światła z zewnątrz. No ja to tak zaobserwowałem. Jeszcze o 18:00 tą kartkę, którą na początku próbowaliśmy skanować, skanowało bardzo dobrze.
2: A czy masz możliwość włączenia światła?
1: Właśnie zobaczymy, czy to zadziała, bo przy poprzednich próbach tak nie zadziałał. Na chwilę się odsunę od komputera, także...
2: Dobrze, a ja przypomnę namiary do nas, jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, 123 834 835. To jest nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. No i miejmy nadzieję, że chociaż uda się zeskanować coś...

0: Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Na koniec Mialek stawi się odezwać. Było mnie. Dobrze ze strachu wiedz, co Lego właściwie znalazł. Jeden co zaraz porem stracił. 011-11 się asygodnie i AV Rej samej chwili usłyszał, że Duck zapiera pytanie, które jemu zapalą na ustach. A co się zrało? Długo BN TMOPEJCI OTWARTE RC LEU ERIOLOGI PR 7 C Z chwilę zdawano się...
1: Jest trochę lepiej, ale...
0: Oboje zaczęli N jercić się na sobie.
2: Ja ale... może tą książkę na przykład spróbuję jeszcze jakoś przesunąć lekko.
1: Dobrze, spróbuj.
2: Ten, to opróżnię bufor, czyli usunę ten tekst, te głupoty, które wcześniej zeskanowaliśmy.
0: Czyszczenie bufora w celu potwierdzenia naciśnij. Bufor został wyczyszczony.
2: Jeszcze raz ustawię tą ostrość. Tu lekko książkę przesunąłem, dlatego chcę jeszcze raz ustawić tą ostrość, żeby ta kamera się dostosowała.
0: Zmiana trybu fotografii. Włącz, wyłącz oświetlenie, pod menu zmiana czasu oświetlenia, pod menu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Bufor jest pusty.
2: Powiem tak, że to jest bardzo dziwne, dlatego że przed chwilą był tekst, a teraz podaję, że bufor jest pusty. Dobrze, to wróćmy z książką lekko na...
1: No nie no, tylko tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no ja mam tylko nadzieję, że to jest bardzo testowa wersja tego urządzenia, naprawdę, że użytkownicy no nie dostaną w ręce czegoś takiego, bo jeżeli tak by miało działać to urządzenie w praktyce, to... No niestety, ale...
2: No tak jak widzicie, to nie jest... dla osoby niewidomej jest to dosyć tak. Trudne, dlatego że po prostu przekładając strony nawet w książce, możemy ją lekko przesunąć. Ja to naprawdę przesunąłem tą książkę może o, nie wiem, pół centymetra i no tak jak przekładamy strony i tak dalej, możemy ją po prostu lekko przesunąć i już nam... Już tu mówi, że po prostu... Pusta strona, czy nic nie zeskanował.
1: Ja tym bardziej, że no, skanujemy zazwyczaj nieco więcej tych stron, a my tu próbujemy zeskanować chociaż jedną.
2: Dobrze, funkcja ostrości kamery znowu.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
2: I rozpoczynamy czytanie.
0: Belaka nie miał odwagi się odezwać. Było mu niedobrze ze strachu, więc co takiego właściwie znalazł i co zaraz potem stracił, oparł się wygodnie i w tej samej chwili usłyszał, że Duck zadaje pytanie, które jemu zaparło na ustach. A co się stało? Długo by mówić odparł profesor Jolion i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli wiercić się na sobie. Długo by mówić zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę te w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosował często rodzice Blake i Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko...
2: To jest jakaś książka fantastyczna, tam pożyczona...
1: Ale w końcu udało się zeskanować chociaż jedną stronę.
2: Osoba niewidoma ma problem z poprawnym ustawieniem książki pod kamerą, dlatego przydałoby się, żeby producent zastanowił się nad zakupem jakiejś płachty, na której można by taką książkę odpowiednio ustawić pod kamerą, czy to,

0: Na przykład w tym Izzy była taka mata, gdzie można tą książkę poprawnie jakoś ustawić. No tutaj już lekko przesunąłem i się dobrze zeskanowało, a wiadomo, książki mają różny format. No i poza tym już nie mogą być zeskanowane, bo ciekawe, jeżeli ja teraz tą książkę mam mniej więcej na środku. Ciekawe, jeżeli ja przesunę, znaczy przełożę tą książkę na przykład na początek, na pierwsze strony, gdzie już się zmieni trochę, czy zmieni się trochę układ druku i odległość od kamery, czy on to dobrze zeskanuje. Właśnie tak zrobiłem, jesteśmy mniej więcej na jakiejś, ja wiem, może 8 stronie. Książki nie ruszałem, przynajmniej starałem się nie poruszyć.
1: No właśnie, uwaga, starałeś się, a nigdy tego nie jesteśmy w stanie dobrze stwierdzić.
0: Dokładnie. No i właśnie to jest taki główny problem urządzeń, które nie są skanerami. Jednak na skanerze po prostu możemy tą książkę przełożyć do któregoś z rogów na przykład. I wiemy, że ta książka dokładnie przylega. A tutaj lekko przesuniemy. No ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Naciskam skanuj.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
0: I teraz tak, to urządzenie pamięta. Gdyż jakby w trakcie skanowania, tak sobie producent założył, możemy czytać tą książkę. Czyli to urządzenie, kursor jest ustawiony w tym miejscu, w którym skończyliśmy czytać poprzednią stronę. Więc aby zobaczyć, co wyszło przy zeskanowaniu kolejnej strony, trzeba nacisnąć przycisk NS, czyli następna strona, bo on jakby każdą następną stronę, zeskanowany tekst widzi jako następną stronę.
2: Strona numer 2.
0: Powiedział pierwsze zdanie strony i naciskam przycisk PA, czyli pauza, który jest jednocześnie przyciskiem start.
2: Wilgotnymi melami. Największą popularnością cieszyły się gospoda z Wendelstocku i tarcz na pod niedźwiedziem i ja zachodziłem często w ich ciepłe, pachnące winem wnętrza, uciekając przed Ignatiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić. W gospodach toczyły się bardzo śmiałe dysputy. Przypuszczam, że niektórzy szkolarze uczyli się tu więcej niż na wykładach. Moje wyprawy w miasto bynajmniej nie uświeżały podejrzeń Gnadiusa. Tym bardziej, że z kontynentu europejskiego zaczęły dochodzić pogłoski o czarnym rzemiośle sztucznym piśmie, dzięki któremu powstają lustrzane kopie ksiąg. Była to tylko plotka, jednak Gnadiuszu w przeświadczeniu, że klucz do tego rodzaju sekretów posiadam właśnie ja. Koniecznie zmuliłam dowiedzieć się czegoś więcej. Nocami czuwał i nasłuchiwał przy moim wózku płypiący za plonym osiem, lecz nigdy nie dowiedział się prawdy. Nosiłem księgę cały czas przy sobie na plecach, a esekwena narzędzia trzymałem pod paskiem. W ten sposób stale pilnowałem swojej wiedzy.
0: No i wydaje mi się, że już jest trochę więcej błędów.
1: Tak, jest trochę więcej błędów.
0: Na poprzedniej stronie.
1: Dokładnie, tych błędów było mniej.
0: Przestawię się teraz na poprzednią stronę celem porównania. O, może tak zrobimy.
1: Spróbuj.
0: Na poprzednią stronę.
2: Strona numer 1.
0: Strona numer 1.
2: Nie miał odwagi się odezwać. Belaga nie miał odwagi się odezwać. Było mu niedobrze ze strachu, więc co takiego właściwie znalazł i co zaraz potem stracił, oparł się wygodnie i w tej samej chwili usłyszał, że Duck zadaje pytanie, które jemu zaparło na ustach. A co się stało? Długo by mówić odparł profesor Jolion i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli wiercić się na sobie. Długo by mówić zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę te w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosowane często rodzice Blake ani Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko, ile może dzieciom powiedzieć. Spochmurniał, jak gdyby wspomnienie wciąż napawało go bólem, po czym rozpoczął opowieść. Mówił powoli, niskim głosem, pocieki oczu. Było to dawno temu. Należały mującej się oceną książek. Organizm Towarzystwo Libris, czy to nie ta sama, która zjecha? I była dzisiaj w refektarzu? Spytała, gdy przez usta profesora przemknął się świetna z ciebie obserwatorka M. Chwalił, towarzysz.
0: Czyli wydaje się, że czym bliżej środka książki, tym jest więcej błędów, zakładając, czym bliżej jakby środka strony, o tak, środka strony, tym, bo tu też na początku czytał lepiej niż teraz zeskanowaną stronę, tą poprzednią, ale teraz też zaczął robić więcej błędów. Teraz tak, możemy się poruszać tak, jak prezentowałem te klawisze, po literach, sprawdźmy, jak to działa. Następna litera.
2: T, O, W, A, R, Z, Y, S, T, W, O.
0: Towarzystwo.
2: Spacje. Z, W, U-A-N-E. Spacja.
0: Tak, po literach. Po wyrazach.
2: Zwane. X. Lipi. Gronem. Naukowców. Bibliotekarze. I. Bip. Świata.
0: Tu coś ucięło. Bip. Świata.
2: Powołane. Do. Ochrony. Cennych. Wszakże. Wyjątkiem. Prospera. Marcha. Zentuje. Nową. Technologię. Edytorską. Gro. Miem. Słowa. Drukowanego. M. Cyfrową.
0: Tu są już jakieś teksty poucinane. Tak po literach. Możemy jeszcze po zdaniach.
2: Cyfrową.
0: Nacisnąłem PZ, przeczytał mi jedno słowo, czyli poprzednie zdanie. Zobaczymy, co będzie następne.
2: Wymówił ten termin ze wstrętem. Początkowo byla nas entuzjastów garstka podjął po chwili cieplejszemu, jakim zajmowaliście się książkami. Tylko najlepszymi. Interesowali na dania drukowane ręcznie przez takich Herhan Gutenberg, Patershoeffer czy Altblatter obi zaszklone się oczy. MGLS. Gdy profesor dojdzie wreszcie do sedna i wilgotnymi melami.
0: To już zaczął skanować na następną stronę. To już przeszedł do drugiej strony, tą, którą skanowaliśmy także.
2: Uciekając przed Gnadiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie...
0: Na poprzedniej stronie, następnej stronie. Słucham?
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, Marcinie, że jeżeli chodzi o w ogóle skanowanie za pomocą autolektora, to po prostu istotne jest to, jak my tą książkę ułożymy, a później trzeba po prostu tej książki nie ruszać, no i ostrożnie przewracać kartki. I wtedy jakoś to będzie. Tak
0: no
1: z tej...
0: ma znaczenie doświetlenie.
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: Urządzenie, ponieważ jest mobilne, to zabierając je do biblioteki nie możemy jakby no nie możemy wiedzieć jakie tam będzie oświetlenie, no ewentualnie jeżeli na przykład będziemy w czytelni skanowali, to nie wszyscy mogą chcieć, żeby na przykład światło jakieś zapalić albo żeby coś zgasić, bo będzie na przykład za jasno dla tego urządzenia.
1: To się tak, wszystko to zgadza.
0: Może być taki kłopot.
1: Zgadza się.
0: Dobrze, to powróćmy może do tej kartki A4, zobaczymy jak sobie z nią poradzi. Książkę odłożę. Aha, jeszcze może na przykładzie tych dwóch stron pokażę, które zeskanowaliśmy, jak się zapisuje. Jest taki przycisk ZR, to jest, czyli wybieramy źródło, przepraszam, tu wybieramy źródło, z którego chcemy skanować. Przycisk CE odpowiada za wybór źródła zapisu.
2: Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
0: Właśnie, pamięć przenośna ustawiona jako źródło.
2: Dysk C ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
0: I mam włożony pendrive, zresztą firmowy, bo zapomniałem powiedzieć, że w komplecie oprócz klawiatury, kabla USB i zasilacza dostajemy właśnie pendrive, na którym znajduje się instrukcja w formacie PDF. Pendrive 8 giga pojemności. Ustawiłem na pamięć zewnętrzną i naciskam przycisk TR.
2: Zapisuję bufor w pamięci przenośnej.
0: Czyli transfer. Powiedział, że
2: zapisano bufor w pamięci przenośnej.
0: Zapisano bufor w pamięci przenośnej. I teraz przyciskiem ZR wybiorę sobie źródło tekstu na pamięć zewnętrzną.
2: Dysk C ustawiony jako źródło tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako źródło tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako źródło tekstu. Wybierz tytuł za pomocą klawiszy poprzedni tytuł BT i następny tytuł NT.
0: I spróbujemy wybrać właśnie.

0: Niestety urządzenie w ogóle nie chce nic wybrać. Tak jak powiedziałem, producent poinformował, że najprawdopodobniej zablokował jakieś filtrowanie. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. A jak nacisnę przycisk skanuj odpowiadający za czytanie tekstu.
1: Nie znaleziono tekstu w pamięci przenośnej.
0: O, coś takiego. A po włożeniu pendrive'a do komputera widać po prostu ten plik, którego nazwa składa się z pierwszych 20 liter.
2: Pierwszych 20 liter po prostu tego tekstu, który znajduje się w tym pliku.
0: Tak, pierwszych, dokładnie.
2: I w jakim formacie zapisywany jest ten plik?
0: W formacie TXT. Pisałem do producenta, żeby, ponieważ, no wiadomo, urządzenie ma być mobilne, czyli no żeby był, miał jak największą funkcjonalność, żeby też rozszerzył ze względu formaty zapisu na DOT, DOCX, czy też PDF, żeby można było po prostu zapisywać formatowanie dokumentu, bo przy plikach TXT tracimy całkowicie formatowanie, co w przypadku, gdy komuś się nawet przy tego urządzenia uda zeskanować jakąś książkę, no po prostu szczególnie naukową może stracić formatowanie stron, utracić część przypisów, czy w ogóle jakąś grafikę. Także, no ale być może w ogóle samo skanowanie się zdecydowanie polepszy, bo producent zapowiedział, że w kolejnych wersjach ma być kamera 8 milionów pikseli. Także wtedy też na pewno pożyczymy urządzenie do testów i zobaczymy, czy jakość zdecydowanie się poprawiła. Tak jak powiedziałem, wziąłem jeszcze raz tą kartkę A4, ustawię ją pod kamerą, zmienię tylko ostrość, ustawię, żeby to urządzenie rozpoznało ostrość.
1: Włącz wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenie. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
0: Jeszcze zobaczę, czy kartka jest równo ustawiona. Znaczy równolegle do kamery, bo producent tak zaleca, żeby było wszystko w porządku. Jest.
1: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
0: Zobaczmy, czy ja to mam jakiś tekst w buforze, czy nie.
1: Największą popularnością cieszył się gospodarz. Deskce ustawione. Kanały R. Poczta elektroniczna. Kamera ustawiona jako źródło tekstu. Gospodarstwo.
0: Skasuję ten tekst z bufora, żebyśmy tą poprzedni skan.
1: Czyszczenie bufora w celu. Bufor został wyczyszczony.
0: I naciskam przycisk skanuj.
1: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. 0585852157 o Ramadan 2D G 2014 i 11 R i A 11 T R 11 T i F T R D i G 671 E 05060 Laski. Szanowni Państwo, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że z dniem 30 maja 2014 R wprowadza zmiany w regulaminach. Rachur K ukreskowane bankowych banku Pekao S A dla osób fizycznych, kart kredytowych banku Pekao S.A. Merdawa CH osobom fizycznym, kart PACZK z odroczonym terminem płatności banku Pekao S.A. rachunków oszczędnościowych i lokat terminu KC banku Pekao S.A. przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycji PLV i opłat bankowych. Niniejsze pismo dotyczy Państwa wyłącznie w zakresie produktów i usług, o które zawarliście Państwo umowy z bankiem Pekao S.A. zmienione reguły przez zamówienie załączonej broszurze.
0: Czyli tak, czy to tą kartkę.
2: No, można się przynajmniej zorientować, co jest treścią tego pisma, o co chodzi.
0: Dokładnie. To teraz może pokażę tą kartkę z językiem obcym. Mam nadzieję, że gdzieś ją... Mam ją pod ręką. Myślałem, że gdzieś ją zgubiłem przy ustawieniu urządzeń, ale mam. Wstawię pod kamerę. W sumie nawet trudno się zorientować, czy ta kartka jest widoczna. Osoba niedowidząca, gdy będzie już możliwość podłączenia, gdy będzie już możliwość wyświetlania tekstu na monitorze, zapewne przy ustawieniu ostrości będzie widziała, czy ten tekst jest dobrze widoczny na monitorze. Jednak w BritEasy to było dużo lepiej rozwiązane, nie musiałem nic tu w sumie ustawiać. On sobie sam przy naciśnięciu przycisku skanuj sam sobie dostosowywał jakoś to rozpoznawanie. Jakość rozpoznawania była dużo lepsza, mimo że kamera też miała 5 milionów pikseli. Dobrze, to teraz naciskam przycisk ZJ, czyli zmiana języków.
1: Ustawiony język angielski.
0: Pokażę jeszcze, jakie to są języki zaimplementowane w tej wersji.
1: Ustawiony język francuski. Ustawiony język niemiecki. Ustawiony język polski.
0: Mamy z powrotem język polski, to zmieniam na angielski.
1: Ustawiony język angielski.
0: Dostosujemy znowu ostrość.
1: Menu kamery, informacje o modu, zmiana trybu fotografowania, włącz-wyłącz oświetlenie, podmenu zmiana czasu, oświetlenie sceny, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości, szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
0: No i przycisk skanuj.
1: Pobieram obraz z kamery.
2: No i czekamy, co z tego wyjdzie.
1: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.
0: Powiem, że jest tu fragment tekstu.
1: To jest rozpoznawanie dokumentu.
0: Fragment tekstu o KNFB Readerze, czyli u programie do skanowania pod system iOS. No i naciskam przycisk CZ.
1: 0585521571
0: A przepraszam, bo
2: to jest jeszcze ta poprzednia strona.
0: Tak, muszę w stronę przerzucić, przepraszam, to z rozpędu. Tak, przerzucić na drugą stronę. Tak, on czyta.
1: Strona numer 2.
0: Strona numer.
3: Highly anticipated KNFB reader converts printed text into high quality speech to provide accurate, fast and efficient access to both single and multiple page documents with the tap of a button on the iPhone. Descriptionally highly anticipated KNFB reader converts printed text into high quality speech to provide accurate, fast, and efficient access to both single and multiple page documents with the tap of a button on the iPhone. Picture accuracy is facilitated by a field of view report, automatic page detection, and tilt control. Our app allows users to capture pictures of virtually any type of printed text, including mail, receipts, class handouts, memos and many other documents that you may encounter. Proprietary document analysis technology clutter means the words and reads them aloud to the user with high quality text to speech and braille access. Individuals with print disabilities will benefit from the synchronized speech and text highlighting capabilities. KNFB Reader will revolutionize access to print materials for the mobile professional and busy student by providing advanced, state-of-the-art mobile reading technology in a single handheld device. Features: fast, accurate, and efficient mobile text recognition that delivers near instantaneous results. Reading modes for books, articles, and labels, notes, and memos. Synchronized text highlighting with high-quality speech and braille output. Field of view report to assist with aligning the camera relative to the document. Tilt guidance feature to assist with capturing the perfect picture of the document. Automatic text detection to enable hands-free operation. Ability to import OCR and read image-based PDF and JPG files. Export TXT and HTML formatted text files.
2: No trzeba przyznać, że tu radzi sobie całkiem nieźle.
0: Tak.
3: Batch scan mode to process and read multiple pages. recognize and read text in multiple languages, please visit our website for details.
1: Koniec bufora.
0: No i właśnie chciałem dlatego ten tekst doczytać, dlatego że nie da się w tej wersji ustawić jakby prędkości czytania osobnej dla każdego syntezatora. No i najważniejsze też, że jakby nie ma podziału na syntezator do czytania i syntezator do obsługi interfejsu. I po prostu zwolniłem teraz, no i teraz, żeby móc obsługiwać, no żeby ten interfejs szybciej działał, bo on teraz będzie tak wolno czytał, to muszę przyspieszyć.
1: Ustawiony język niemiecki, ustawiony język polski. Szybciej.
0: Czyli tak sobie radzi z tekstem angielskim. Jeszcze jest w tej wersji zaimplementowany niemiecki i francuski. Ciekawi mnie, czy w tej cenie 11 tysięcy mieści się tyle wersji językowych. Czy też za kolejne wersje językowe trzeba w normalnej wersji dopłacić.
2: No miejmy nadzieję, że mieszczą się wszystkie.
0: To tak.
2: Bo cena nie jest niska.
0: In, czyli informacja, pokażę, co tu można usłyszeć.
1: W buforze znajdują się dwie strony, czytana jest trzecia strona. Brak stron do skanowania, zero stron do rozpoznania, ustawiony język polski, źródło tekstu, kamera.
2: A to ciekawa informacja, dwie strony, trzecia strona jest czytana.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, widocznie tu jakieś błędy są. Nacisnę przycisk F1, czyli służący do opcji. Zobaczymy, co my tu mamy.
1: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne.
0: Tryb czarno-biały, menu aktywne.
1: Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora.
0: Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora. Tu możemy zmienić.
1: Ustawiono tworzenie nazwy pliku z początkowych liter bufora. Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora. Wprowadź nazwę pliku z klawiatury zewnętrznej.
0: To, tak jak powiedziałem na początku, to urządzenie obsługuje klawiatury zewnętrzne. Nawet sprawdzałem i to działa. Myślę, że w kolejnej wersji, kiedy już będzie Wi-Fi w tym urządzeniu zaimplementowane, skupimy się bardziej poza oczywiście pokazem skanowania, pokazem jak to urządzenie działa, jak sobie radzi z obsługą internetu, poczty elektronicznej i kanałów RSS, bo też ma je zaimplementowane.
1: Zmiana ograniczenia listy dostępnych źródeł tekstu.
0: Tu, żeby się szybciej przełączać przy pomocy pomiędzy opcjami, naciskałem przycisk ZR, czyli wybór źródła, skąd ma być tekst pobierany. Możemy wyłączyć pokazywanie internetu jako źródła tekstu.
1: Podgrupa odtwarzacz dźwięku.
0: Aha, i tu mamy podgrupę odtwarzacz dźwięku. I właśnie to chciałem też zaprezentować.
1: Pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
0: Nacisnąłem przycisk F2, pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
1: Pamięć zewnętrzna ustawiona jako źródło odtwarzacza. 01 Chopin, prelude CSH, Ar minor, op, 45.mp3.
0: I naciskam przycisk PA, czyli pauza.

0: No i gra.
1: Tak.
2: 12 kreski.
0: A to aż nam się przesterowało praktycznie rzecz biorąc. Trochę denerwujące jest to, szczerze mówiąc, że ta synteza przykrywa, właściwie ta muzyka przykrywa nam syntezę i czasem nie bardzo wiadomo, kiedy nagranie jest dość głośne, nie wiadomo, co ta synteza usiłuje wypowiedzieć. Przy Chopinie było jeszcze dobrze, ale już tu, no, pojawiają się problemy. Te syntezy oczywiście moglibyśmy sobie tam pewnie podgłośnić, ale no to wtedy byłby jeden wielki przester.
1: To jak podgłośnimy, to i zapewne ten, ten odtwarzacz się podgłośni.
0: Ja, ale tam, tam synteza też chyba, a też fakt.
1: Tak zrobiłem najgłośniej.
0: Okej. A czy można w ogóle w jakikolwiek sposób, Marcinie, na przykład przewijać te utwory? Czy tylko można przeskakiwać od następnego
1: nie,
0: do poprzedniego?
1: Nie, z tego co wiem, to nie, w instrukcji nie ma informacji na ten temat. Możemy się tylko przełączać pomiędzy, naciskając klawisze PT i NT, czyli poprzedni tytuł i następny tytuł, który służy, powinien służyć też do przełączania się, znaczy do wyboru plików po prostu na pendrive. Niestety, tak jak powiedziałem, ta funkcja nie działa z racji ograniczenia tego filtrowania, no ale tutaj działa i jak nacisnę przycisk poprzedni tytuł.
2: 10 kreska C H A R L I 09 kreska C H 08 kreska C H 07 kreska C H A R L I E H A D E E 01 Chopin 01 kreska C H A R L.
0: A czy jest ci wiadome, jakie formaty muzyczne są odtwarzane przez autolektora Click? Czy to jest MP3 tylko, czy jeszcze co innego?
1: Tak, MP3, no i klawisze PS, czyli poprzednia strona i następna strona służą do przełączania się po folderach. No, ja instrukcję, jaką otrzymałem, jest z kwietnia, więc zapewne jest dosyć nieaktualna, a urządzenie otrzymałem niedawno do testów. Także zaraz zobaczymy, może tu znajdziemy przewijanie. Włączę jakiś utwór, tylko wybiorę jakiegoś Chopina, żeby to było ciszej, bo ten jazz jest jednak głośniejszy.
0: Głośny, tak.
2: 01 Chopin, preludem CSH, Ar minor, op, 45.mp3. Details. For. The website. All. Visit. Prasa. Languages. Multiple. In. Text. Read. Art.
1: Nie, czytając PWNW czyta mi tekst w buforze, czyli to co zeskanowaliśmy, ten tekst angielski.
0: Aha, czyli no widocznie po prostu ten odtwarzacz to jest taki, wiesz, tylko dodatek na zasadzie, że można sobie użyć tego jako odtwarzacza muzycznego w ostateczności. Albo na przykład jako, bardziej pewnie jako czytnika jakichś audiobooków. Pewnie nawet bardziej
1: dokładnie,
0: z tą myślą zostało
1: tylko
0: to zaprojektowane.
1: Ona nie pamięta po prostu miejsca, w którym skończyliśmy, więc to do czytania audiobooków, no chyba, że to będzie rozbudowane, dodadzą tam jakieś zakładki. Mhm. I naciskamy znowu przycisk F1, czyli pierwszy przycisk w drugim rzędzie, żeby powrócić do menu skanowania, do menu autolektora.
2: Odtwarzacz wyłączony.
1: Odtwarzacz wyłączony.
2: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne. Otwórz, wprowadź, zmiana, podgruba, wyjście z menu autolektora.
1: O, wyjście z menu autolektora. I to może pokrótce o tym urządzeniu. Tak jak powiedziałem, ponieważ nie mam dostępu do Wi-Fi, a to urządzenie posiada tylko wejście Ethernet, czyli KBRJ45. Nie mam dostępu po prostu, żeby podłączyć, także nie mogę zaprezentować w tej chwili jego innych umiejętności, jego innych funkcji takich jak obsługa poczty elektronicznej, czy poruszanie się po internecie, jak również obsługa kanałów RSS. Zobaczmy może, czy są już zapisane jakieś kanały RSS w tym urządzeniu.
2: Deskce ustawione jako źródło, tak, katalog roboczy ustaw, pamięć przenośna, internet ustawiony jako źródło. Kanały RSS ustawione jako źródło tekstu. Wybierz adres za pomocą klawiszy poprzedni tytuł PT i następny tytuł MP. I naciśnij klawisz skanuj skanowanie, aby wczytać listę kategorii. Kanały RSS RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS serwisu Onet.pl wybraną. Kanały RSS serwisu Onet.pl wybraną.
0: No są tu jakieś predefiniowane.
1: Tak.
2: Kanały RSS serwisu Onet.pl wybraną.
1: Tak, są tylko dwa. Zobaczmy, jeżeli, co będzie, jeżeli wybierzemy źródło tekstu jako internet.
2: Poczta, kamera, deskce, katalog, pamięć, internet ustawiony jako źródło tekstu. Wybierz adres za pomocą klawiszy poprzedni tytuł NT i następny tytuł NT. I naciśnij klawisz skanuj skanowanie, aby wczytać stronę. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka. Strona serwisu Onet, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Interia, wybrana. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka.
1: Czyli mamy te trzy strony domyślnie wczytane.
0: Wpisane.
1: Wpisane.
2: Wczytuję stronę www. Nawigacja do strony sieci web została anulowana.
1: Naciskałem przycisk skanu, który ma powodować wczytanie strony, no ale...
0: No ale nie wczyta, bo nie ma połączenia z internetem,
1: taki,
0: tak.
1: Taki, dokładnie.
2: Kanały RSS, poczta elektroniczna ustawiona jako źródło, kamera ustawiona jako źródło tekstu.
1: I wróciłem do kamery. Także tak prezentuje się to urządzenie. Tak jak powiedziałem, żeby poruszać się, żeby swobodnie skanować na tym urządzeniu, to chyba trzeba nabrać jakieś długotrwale ćwiczyć. Ja przyznam się, że poświęciłem jakieś 8-9 godzin na ćwiczenie skanowania i sami widzieliście, jakie są, że po prostu bardzo trudno jest. Ja jestem całkowicie niewidomy, więc bardzo trudno jest po prostu poprawnie tekst ustawić pod kamerą. Być może, na pewno zasugeruję producentowi, aby po prostu przygotował, tak jak ma to miejsce w przypadku Read Easy, tam na przykład taką matę, gdzie wiadomo, jak do krawędzi, do odpowiedniej krawędzi dosuwamy książkę i wtedy, czy tekst, i wtedy, tak jak zresztą prezentowałem, on nawet całkiem nieźle rozpoznawał.
0: Dokładnie, jeżeli uda nam się już ułożyć prawidłowo tę książkę, to rozpoznawanie no nie jest idealne. Podejrzewam, że to nie jest to, co dałby skaner. Zresztą tu także takie komentarze pojawiały się także na naszym radiowym Skype'ie, że z pewnością gdyby był skaner, to byłoby to lepiej, bo przecież poprzednie wersje autolektora były wyposażone w skaner i efekty były bardziej zadowalające.
1: O, to jeszcze może przypomniałem sobie, jeszcze nie zakończymy prezentacji, wyciągnę jakieś pudełko z lekami, ponieważ producent w instrukcji informuje nas, że można pudełko sobie zeskanować, żebyśmy wiedzieli, co to jest.
0: No właśnie, to zobaczmy.
1: Położę je pod kamerą. Zobaczymy. Wyreguluję ostrość.
2: Menu zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie. Pod menu zmiana czasu oświetlenie. Pod menu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: A i jeszcze tu jest taka uwaga też do producenta, że trzeba się po prostu szybko przełączać tym pierwszym przyciskiem od góry między poszczególnymi opcjami kamery, żeby dojść do tej ostrości, tudzież do innych ustawień, bo jeżeli będziemy naciskali powoli, to on po prostu będzie wracał za każdym razem do menu kamery. Także w ogóle na początku można przy wyjęciu z tego urządzenia i rozpoczęciu z nim pracy, można w ogóle się nie zorientować, jak należy wybierać poprawnie poszczególne funkcje kamery.
2: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: Skasuję jeszcze ten tekst w buforze angielski.
2: Wyczyszczenie bufora w celu bufor został wyczyszczony.
1: I naciskam przycisk SK, czyli skanuj.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. Neurotop Retard 300. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu carbamazepinu. 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. VCU 7 litrów. Plantach. Koniec bufora.
1: Czyli przynajmniej wiemy, jakie co jest na opakowaniu, takie tabletki.
0: Więc też można się zorientować. No całe szczęście leki są też podpisywane Braillem. Ale na przykład jakieś ulotki, gdybyśmy chcieli, to, no to też możemy próbować się zeskanować tą ulotkę za pomocą autolektora Klik.
1: Wziąłem teraz inne pudełko, takie, które nie ma napisu brajlowskiego. Zobaczymy, jak on to rozpozna. Tym razem nacisnę sam przycisk skanuj, zobaczymy, co zrobi.
2: Pobiera obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Przełączy na kolejną stronę.
2: Koniec bufora. VVCAR. Nagrywki PSC HZ V9SRDI. Na godzin. Suchość w jamie ustnej. Chrypkę. Przeciążenie strun głosowych. Pastelki rozsana. Koniec bufora.
0: Nazwy się chyba nie doszukaliśmy tych tabletek, ale przynajmniej wiadomo, na co one są.
1: Tak, a spróbujmy na przykład, zrobię teraz, ustawię tutaj ostrość, zobaczymy, czy to coś zmieni.
2: Zmiana trybu foto, włącz, wyłącza oświetlenie, podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Czyszczony bufer został wyczyszczony. Pobiera obraz. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: A to
0: jest jeszcze gorzej niż
1: było. Jakoś być może. Lekko popchnąć. I widzicie, już powiedziało, że strona jest... Strona jest...
0: pusta.
1: Pusta.
0: Trzeba po prostu dużej precyzji.
1: Ciekawie, może producent się skusi na takie coś, żeby po prostu przy ustawianiu ostrości, żeby się nie bawić w ciągłe skanowanie i sprawdzanie, czy dobrze tekst mamy ustawiony, była jakaś funkcja zaimplementowana, że informuje, że na przykład nie widać tekstu, albo to jakaś taka ustaw lepiej tekst, bo widzący, na przykład jak ma to miejsce w przypadku urządzeń kamer podłączonych do komputera skanujących, takich na przykład jak ReadDesk, to on może sam sobie dowolnie najlepiej ustawić ostrość, bo widzi, jak mu się tekst wyświetla na ekranie. A osoba niewidoma nie ma takiej możliwości, więc przydałaby się taka funkcja po prostu, która może by przy pomocy jakiegoś algorytmu informowała, że po prostu nie widać tekstu, czy jest źle ustawione, bo tu musiałem po prostu lekko pudełko popchnąć w którąś ze stron i teraz, no ale już chyba nie będziemy tego szukać, bo tu za każdym razem po prostu trzeba ustawić ostrość i skanować, więc to trochę trwa.
0: No jest trochę, zabawy, to prawda.
1: Dokładnie.
0: Marcinie, więc może tak tytułem podsumowania autolektora Klik i jego możliwości. Co jeszcze można by było powiedzieć na temat tego urządzenia? Pokazaliśmy jego podstawowe funkcje. Autolektor także może pracować jako, no powiedzmy sobie praktycznie rzecz biorąc, komputer, tak? Czy my mamy w jakimś trybie, albo jest to przewidziane, że będziemy mieć dostęp do całego systemu operacyjnego, czy producent tego nie uwzględnia w żaden sposób?
1: Producent to uwzględnia dla zaawansowanych użytkowników, aczkolwiek nie jest to na razie opisane, jak to zrobić. Klawiaturę da się podłączyć do tego komputera. Nawet otrzymujemy poszczególne klawisze, na przykład jak wtedy poszczególne klawiatura literowa służy do wywołania różnych funkcji, jak na przykład C czytaj, S skanuj, na przykład naciskając klawisz funkcyjny F2 możemy nawet edytować poszczególne zdania, czyli na bieżąco na przykład sobie poprawiać tekst, potem poruszając się strzałkami. Także klawiatura taka komputerowa daje nam więcej funkcji. No producent nie opisuje tego w instrukcji, napisał mi, że być może już miał takie przypadki, że po prostu jak ludzie się o tym dowiedzieli, to chcieli mieć przy okazji komputer, wyłączali tę funkcję autolektora, a potem były z tego same problemy i to urządzenie po prostu się... musieli je z powrotem odsyłać do producenta, żeby on z powrotem je skonfigurował.
0: No bo rzeczywiście jak na komputer, jak na współczesny komputer, to urządzenie parametry ma, powiedzmy sobie szczerze, słabe, jeżeli ktoś chciałby wykorzystywać to w ten sposób.
1: Powiedzmy sobie że takie pieniądze rzeczywiście bardzo słabe.
0: Dokładnie, szczególnie mam tu na myśli ilość pamięci operacyjnej, no bo Intel, tam procesor i3, to jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w stanie jakoś przełknąć niektóre laptopy takie już troszkę starsze, ale jeszcze nadal gdzieś tam powiedzmy w miarę chodliwe mają tą i3. Natomiast 2 GB RAMu to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chcielibyśmy tego używać jako komputera. To maszyny powiedzmy, no nie wiem, 8-letnie to miały takie podzespoły, więc raczej nikomu chyba byśmy tego nie zalecali, żeby w ten sposób wykorzystywać autolektora Click.
1: No i przede wszystkim dysk 32-gigowy.
0: O tak.
1: Że tak powiem niewiele, to już w ogóle... Chyba, nie wiem, jakie komputery, chyba rzeczywiście 10 lat temu miały jakiś taki dysk.
0: No, coś koło tego, masz rację.
1: Chociaż nie upewniłem się u producenta, jaki to jest rodzaj dysku, ale nie słychać, żeby on trzeszczał, także wydaje mi się, że to jest dysk SSD, więc...
0: Więc tyle dobrego, że po prostu to jest szybkie, ciężko. Że to jest szybkie.
1: Szybkie, tak. No, dosyć szybko nawet rozpoznaje tak strony, aczkolwiek nie wiadomo, jakby sobie radził... Jakby tak cały czas skanować książki. No i brakuje temu urządzeniu, poprzednie urządzenie, które mieliśmy okazję omawiać w poprzedniej audycji, Read Easy miał funkcję skanowania wielu stron. Czyli nawet był dźwięk przekładania strony. A to urządzenie tu trzeba za każdym razem naciskać skanuj. Więc chociażby przy próbie odrywania, bo jednak jak wszyscy wiedzą, skanując książkę musimy ją rozłożyć i trzymać po prostu ręką, żeby te strony się nie zagięły i były jak najlepiej wyprostowane. Więc chociażby przy próbie odrywania ręki i naciskania przycisku skanuj i z powrotem tą rękę do książki przyłożyć szybko, żeby te strony przytrzymać, żeby one się nie zwinęły, możemy tą książkę lekko poruszyć i już będziemy mieli, możemy mieć błąd. A wiadomo, że nie będziemy przy skanowaniu każdej strony sprawdzać i regulować ostrości, bo po prostu nie ma to najzwyczajniej sensu.
0: A też i czas takiej operacji zdecydowanie by nam się wydłużył, no a przecież nie o to chodzi, bo to ma być urządzenie przede wszystkim, oprócz tego, że przenośne, to także i szybkie. Być może o tym mówiłeś, ale mi to umknęło. To urządzenie ma akumulatory, tak?
1: Tak, ma akumulator.
0: A na ile czasu pracy nam to wystarczy, ten akumulator?
1: Producent podaje, że od 4 do 5 godzin. I zapewne praca tego akumulatora, ten czas zależy od zużycia oświetlenia. Czyli jakie mamy włączone oświetlenie, czy mamy włączone dodatkowe, czy wyłączone. I zapewne od ile skanujemy, czy pracujemy na samym urządzeniu. Czy też ciągle skanujemy.
0: No to na koniec jeszcze warto przypomnieć cenę. 11 tysięcy bez złotówki, tak? Czyli tak. 10 999 zł. Taka cena na stronie firmy Harpo, dystrybutora. Oczywiście serdecznie firmie Harpo dziękujemy za udostępnienie nam do testów.
1: Jak najbardziej. Ja liczę również na to, że kolejną wersję po prostu z tą kamerą 8 milionów i z dostępem do Wi-Fi będziemy mogli również przetestować. I wtedy, jeżeli by się to znacznie poprawiło, wtedy naprawdę taki sprzęt można po prostu polecać, szczególnie studentom, którzy na przykład... Czasami są problemy z wyniesieniem jakiejś książki, czy też właśnie ciekawe, na przykład jak przy tej lepszej kamerze radziłby sobie ten OCR, czyli Scans of OmniPage z rozpoznawaniem jakichś starodruków, czy w ogóle by sobie potrafił odczytać ten rodzaj czcionki.
0: A to fakt, bo no, czasem to się może przydać, szczególnie jak ktoś historię studiuje. A na przykład, powiedzmy, jeżeli ktoś bardziej w ścisłe kierunki idzie, no to jakiś zapis matematyczny, chociaż to...
1: Dokładnie, jakieś rysunki, o na przykład można by sobie zeskanować do biblioteki, czy jakieś schematy właśnie, dlatego fajnie jakby to miało na przykład zapis pliku...
0: Graficznych również.
1: Właśnie, o, to może na podsumowanie ja przeczytam, tylko uruchomię sobie linijkę brajlowską, bo tu właśnie, żebym nie zapomniał, co producent, jaki producent wprowadza, będzie chciał wprowadzić ulepszenia.
0: No właśnie, to bo to może być ciekawe.
1: I znajdę dokładnie, co producent przewiduje.

0: wyświetlanie rozpoznanego tekstu na ekranie podłączonym do portu HDMI, dodanie Wi-Fi, komunikaty informujące o zmianie ramienia, cokolwiek to oznacza. Powiem od razu, że to ramię, nie, ono się samo zamyka, także nie należy go jakby ręcznie, ręką go zamykać, czy też otwierać. Zresztą na końcu audycji wyłączę go tak, że będzie słychać, jak to ramię się zamyka. Także nie wiem, do czego te komunikaty informujące o położeniu ramienia, czego mają dotyczyć. Kolejna informacja. Funkcja zapytaj Google, czyli...
1: Wyszukiwarka.
0: Wyszukiwarka taka, tylko ciekawe właśnie, czy to będzie na zasadzie głosowej, to by było fajne rozwiązanie. Google przewiduje takie, czy coś będzie można... Trzeba
1: no
0: będzie
1: jeżeli byłby tam na przykład Chrome, no to jest możliwe tak. Podyktowanie jakiegoś zapytania do Google'a za pomocą Chroma chociażby. Także może w ten sposób, no ciekawa opcja. To fakt.
0: Informacja o stanie baterii. Na razie nie mamy takiej informacji w ogóle, w jakim bateria jest w stanie. Jeżeli urządzenie zaczyna padać, tu przy okazji powiem, że pod koniec działania, tu podłączyłem go cały czas pod zasilanie, gdyż obawiałem się, że po prostu może zacząć się resetować. Czasami przy wyczerpywaniu się tego akumulatora po prostu zaczyna się resetować. Na razie nie ma informacji o stanie baterii. Obsługa załączników w mailu.
1: No tak, bo autolektor potrafi także obsługiwać pocztę elektroniczną. Tak, tego nie, nadzieję, tego nie pokazaliśmy, ale pokażemy może w następnym razem.
0: Wczytywanie formatów graficznych, JPG, TIFF, BMP. Czyli będzie można po prostu, jeżeli dostaniemy jakiś fragment tekstu, czasami książki są tak skanowane, jeżeli ktoś korzysta z różnych serwisów, może po prostu znaleźć książkę na przykład zeskanowaną w PDF-ie lub zapisane poszczególne strony jako JPG, to będzie mógł sobie rozpoznać.
1: Tak, chociażby te biblioteki cyfrowe różnego rodzaju, które są i które mają jakieś tam swoje zbiory, szczególnie te starsze, zapisywane w formie cyfrowej, to są przeważnie albo pliki właśnie graficzne, albo jeszcze w takim formacie déjà vu, który też by się przydało, żeby był dostępny, bo on jeszcze w pewnych kręgach gdzieś tam jest popularny.
0: Dokładnie. Kamera 8 milionów pikseli, to już mówiłem. Możliwość obsługi urządzenia ze złożonym ramieniem. Ponieważ, tak jak wspominałem, Michał też przypominał, urządzenie może służyć jako komputer. Jeżeli nie chcemy skanować i korzystać tylko na przykład z internetu, no to wtedy nie będziemy rozkładali tego ramienia po to, żeby go po prostu nie uszkodzić. I to wszystko, jakie producent mi przesłał ulepszenie na ten czas. Także mam nadzieję, że kolejna audycja nie otrzymałem daty, kiedy mają być te ulepszenia zaimplementowane, ale mam nadzieję, że może na przykład na początku przyszłego roku kolejna audycja będzie równie ciekawa. Wtedy będziemy się posługiwali tą klawiaturą taką komputerową i zobaczymy, jak to urządzenie prezentuje się jako komputer.
1: Dokładnie. No i miejmy nadzieję, że wtedy będzie już się prościej za jego pomocą skanowało również tekst.
0: Dokładnie.
1: A zatem, Marcinie, to może na koniec wyłącz autolektora, żebyśmy usłyszeli, jak on tam się wyłącza.
0: Uwaga. Włączam się.
1: I też to chwilkę potrwa. O.
0: Już się wyłączył. I teraz można nacisnąć przycisk zasilania, przełącznik, i teraz już jest całkowicie wyłączony.
1: No to i my będziemy się wyłączać w takim razie z dzisiejszego przekazu na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że dziś bohaterem audycji było urządzenie produkcji firmy Harpo, które nazywa się Autolektor Click. A to urządzenie...
0: Jeszcze może, tak? Przepraszam, że ci okay. Jeszcze może zaproszę z was, gdyby ktoś był w Warszawie i chciał sobie obejrzeć to urządzenie, to będzie taka możliwość w Fundacji Edukacji Nowoczesnej 1 października między 12 a 20 na ulicy Puławskiej 132/8. Serdecznie zapraszam, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć, sam poćwiczyć skanowanie, zobaczyć jak to wychodzi.
1: To może podajmy jeszcze raz adres, bo coś cię Marcinie zaczęło przycinać, to może jeszcze raz podajmy adres.
0: To jest adres Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ulica Puławska 132, mieszkania 8, przystanek Malczewskiego, tramwajowy.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć na żywo, jeżeli komuś prezentacji na antenie Tyfloradia było mało, no zawsze to jakieś własne doświadczenia i będzie można sobie wyrobić własną opinię o urządzeniu Autolektor Klik. Marcin Borek prezentował to urządzenie na antenie Tyfloradia. Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Bardzo dziękuję tobie i wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Kolejny Tyflo Podcast, a w nim czas na ciekawe oprogramowanie. Jak zwykle w takich sytuacjach witam się z wami, ja, Hubert Meyer. Dzisiaj program zamykający ten taki większy cykl poświęcony przede wszystkim aplikacjom do tworzenia obrazu partycji, do wykonywania czynności, która tak naprawdę jest bardzo ważna, od której bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o trwałość naszego systemu, bo przecież dobry obraz partycji, dobrze wykonany, może nawet oszczędzić nam kilkunastu godzin spędzonych przy instalacji systemu operacyjnego. Na początek małe podsumowanie. Wcześniej przedstawiałem Paragon Drive Backup oraz Drive Image XML. Paragon niestety zawiódł mnie osobiście. Wersja 6 to niestety narzędzie przestarzałe, które już nie wspiera pewnych nowszych technologii, które się obecnie pojawiły na rynku, w związku z czym nie zalecam jej używania. Niestety. A szkoda, bo była to chyba ostatnia dostępna wersja Paragona. Później programiści przeszli na Qt, no i mamy skutek taki, jaki mamy, czyli aplikację kompletnie niedostępną dla niewidomych. Niestety cały czas jest tak, że bardzo niewielu programistów zdaje sobie sprawę z tego, że użycie czy przejście na Qt póki co stanowi odcięcie pewnej grupy użytkowników od używania swojego programu, bo póki co dla niewidomych Qt to synonim niedostępności. A niestety jest coraz gorzej w tej kwestii, jeśli producenci screenreaderów albo producenci software'u czegoś nie zrobią, czyli mam na myśli producentów samego tego oprogramowania, które właśnie powstaje w Qt, to będzie naprawdę niedobrze. Qt samo z siebie posiada tak zwane accessibility features, natomiast z tego co mi wiadomo, to działa bardzo dziwnie, z tego co widać, to działa bardzo dziwnie. Nam jako kilku członkom Tyflo Podcastu, może niezależnie od projektu, ale no, w ramach innej rzeczy, którą robimy, udało się nam przekonać twórcę jednego programu, którego dosyć często używamy, do tego, żeby no, albo zrezygnował z Qt, albo stworzył wersję dostępną dla niewidomych, jednocześnie rozwijając wersję w Qt. Tak też się stało, powstała wersja dla niewidomych, którą można zainstalować po wybraniu odpowiedniej opcji przy instalacji programu. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. Jest to w zasadzie wyjątek, pierwszy wyjątek, z którym ja się spotkałem, żeby twórca programu czy firma, która tworzy jakiś program, uwzględniła potrzeby no, stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników, bo jednak osoby niewidome to mniejszość, która jednak musi o swoje prawa walczyć, bo tak jak mówiłem, coraz więcej aplikacji powstaje właśnie przy użyciu biblioteki Qt, na przykład najnowszego Adugadu. powstało w Qt. Jest wiele innych programów, które albo planują przejść na Qt z tego względu, że jest to biblioteka programistycznie wygodniejsza do użycia, czy prostsza do użycia. W związku z tym programiści bardzo chętnie przechodzą na tą bibliotekę. Skutek to ma taki, jaki ma. Tak więc trzeba sobie niestety powiedzieć, że takim właśnie negatywnym przykładem stał się też Paragon Drive Backup, który przeszedł na Qt i stał się od razu, no tak jak sami widzieliśmy, dosyć średnio dostępny. Drive Image XML, bardzo przyzwoity program, mimo że darmowy, wciąż jest jeszcze ubogi w funkcjonalność, tak naprawdę nie dorównuje jeszcze komercyjnej konkurencji. Ale myślę, że za jakiś czas się to rozwinie, tym bardziej, że nie jest to projekt open source. Jest to też program po części komercyjny, dlatego że jest licencja dla użytku komercyjnego, więc może to się jakoś tam rozwinie. Cały czas nie ma dostępnego dla niewidomych programu open source, działającego pod Windowsem do backupu partycji. Pod Linuxem możemy skorzystać z PartImage, natomiast ja opisuję narzędzia dla Windows, wobec czego nie będę

DOSa, czy uruchamianego podczas startu systemu, zaczynał od interfejsu, który w pewnym momencie musiał być uruchamiany zamiast systemu operacyjnego, co czyniło go niedostępnym dla niewidomych. Teraz jest inaczej. Norton Ghost 14 już jest w pełni dostępny dla nas. I taka mała ciekawostka, w którejś z tych nowszych wersji, nie wiem czy to jest dopiero od wersji 15 czy wcześniejszej, ponieważ ja pracuję na 14, natomiast testowałem wersję 15 i tam jest taka możliwość, żeby na przykład przywracać sobie system operacyjny czy partycję systemową i w czasie tego przywracania możemy sobie spokojnie pracować na komputerze. No do tej pory było to niemożliwe, wiadomo, że Paragon, Drive Backup czy nawet Drive Image muszą sobie ten komputer zrestartować. W przypadku Norton Ghost to jest już niepotrzebne, możemy sobie na przykład pisać coś w Wordzie, czy słuchać radia, czy robić cokolwiek innego, czytać pocztę, a w tym samym czasie Norton Ghost przywraca nam naszą partycję systemową. Bardzo, bardzo fajna rzecz, robi niezłe wrażenie. Norton Ghost jest produktem firmy Symantec, płatnym. Jest dosyć ciekawie zrobiony, ponieważ działa na zasadzie klient-serwer. To jest ważne dla osób, które chcą móc kopiować kilka komputerów. O co chodzi? Tak naprawdę Norton Ghost, ten program, którego my używamy na co dzień, jest klientem ukrytej w systemie usługi, która się instaluje. Ta usługa jest widoczna w odpowiednim miejscu w panelu sterowania, natomiast tak naprawdę my nie mamy bezpośrednio na tą usługę żadnego wpływu, poza możliwością wyłączenia jej, włączenia jej. To właściwie tyle. Wszystkie zadania wykonujemy z poziomu klienta, tak naprawdę Norton Ghost, który się łączy do tej usługi i przekazuje jej nasze polecenia. Ta usługa tak naprawdę wykonuje backupy, wykonuje przywrócenia, wykonuje wszelakie nasze komendy. Bardzo fajna rzecz, umożliwiająca na przykład zarządzanie backupami na komputerze zdalnym przez internet. To jest bardzo fajna sprawa. Ten serwer działa trochę tak jak demony w Linuxie. Jeśli ktoś się interesuje, to wie, że Daemon w Linuxie to jest program, na który bezpośrednio nie mamy żadnego wpływu. Możemy ewentualnie wydać mu jakiś tam sygnał przy użyciu komendy, może niekoniecznie związanej z demonem samym, albo właśnie używać tego demona, wpływać na niego poprzez nakładkę czy jakiegoś tam klienta, który jest dedykowany tylko dla tego demona. To jest mniej więcej taka idea. Podobna rzecz jest w Norton Ghost pod Windowsem. Norton, w przeciwieństwie do Paragona, nie zużywa wielu zasobów podczas kopiowania. Bardzo lekka sprawa. Odnoszę wrażenie, że Norton Ghost Professional i Paragon Drive Backup Professional jednak się różnią. Paragon potrafi chyba trochę mniej, chyba że to jest kwestia dostępności obu narzędzi. Natomiast no, Norton rzeczywiście jest bardzo prosty w obsłudze. Pokażę wam, w jaki sposób można sobie skonfigurować backup, tak żeby dostosowywać to do swoich potrzeb. Uruchamiam Norton Ghost w wersji 14. Po instalacji bezpośrednio mamy do dyspozycji jeszcze updater, który się nam automatycznie uruchomi. Oczywiście jeśli mamy połączenie do internetu. W tym momencie go nie mamy, więc nam się nie pojawi ten updater. Mamy teraz pod myszą takie oto właśnie pozycje. Status, task, tools, advance. To jest też dostępne z menu plik, tym się nie zajmujemy. To jest ważne, tutaj mamy komunikat również pod myszą. No recovery points exist for HPC, czyli nie ma punktu przywracania dla HPC, dla mojej akurat partycji systemowej. No i tutaj mamy dalszy komunikat. Remedy, run backup wizard to create a recovery point. Czyli uruchom backup wizard, czyli kreator backupu, aby stworzyć punkt przywracania. Niestety Norton Ghost jest również programem po angielsku. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy przyciski standardowe, jak zawsze w takim programie pod myszą. Run or manage backups, recover my computer, recover my files. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o mysz. Teraz menu tego programu, czyli menu plik, do którego dostajemy się oczywiście altem. Jak widzimy, wszystko jest czytane. File. I tutaj mamy jedyną pozycję

0: Exit. Menu view. Mamy tutaj menu. Mamy tutaj logi, zadania. Możemy sobie tutaj ustawić, co chcemy zobaczyć w tym oknie głównym. Mało ciekawe. I teraz najważniejsza rzecz. Tasks. Run or manage backups. Czyli uruchom lub zarządzaj backupami. Jest to rzecz bardzo ważna dla nas, z naszego punktu widzenia. Recover my computer, czyli polecenie do przywracania partycji. Recover my files, czyli możemy również odzyskać nasze pojedyncze pliki. Run missed backups, czyli uruchom backup, który się z jakichś tam przyczyn nie powiódł. Lights out restore jest to funkcja, która umożliwia zdalne, całkowicie zdalne przywrócenie tego komputera. Create recovery disk to jest narzędzie, które służy do stworzenia płytki butowalnej, którą możemy sobie zbutować i w tym momencie mamy pewne środowisko służące do odzyskiwania tej partycji. I to jest całe to menu. Computers. W tym miejscu możemy dodać zdalny komputer. Jak mówiłem wcześniej, dzięki temu, że Norton działa w trybie client-server, możemy się połączyć zdalnie do innego komputera z Nortonem. Możemy zlecić mu zdalnie backup, czy przywrócenie, czy cokolwiek chcemy. Możemy generalnie nim zarządzać. At local computer tutaj jest niedostępne, no bo ja jestem jedynym lokalnym komputerem. No i mamy tutaj listę tych komputerów. Local Hubert Mayer PC. No i to jest tyle. Helpem się nie będziemy zajmować. Oczywiście istnieje podręcznik do Ghosta w języku polskim dostępny na stronie Symanteka. Natomiast jest on bardzo obszerny i pisany językiem dosyć niefajnym. To znaczy, jak ja go zacząłem czytać, po przeczytaniu kilku stron zrezygnowałem. A stwierdziłem, że prędzej sam się nauczę obsługi tego programu poprzez metodę prób i błędów, niż przez czytanie tego dosyć dziwnie napisanego według mnie podręcznika. No i teraz podstawowe pytanie. W jaki sposób stworzyć sobie backup? W jaki sposób skopiować partycję systemową gdzieś? Wchodzimy do menu Tasks i klikamy Run or Manage Backups.
1: Menu zamknięte. Select backup your from the list and select some of the options above. Amen. Pole statyczne. Drive SB. Pole statyczne. Norton Ghost has scanned your system and recommends the following backup strategy. Please okay to accept the default.
0: Norton Ghost has scanned your system and recommend following backup strategy. Click OK to accept. Norton przeskanował twój system i rekomenduje taką, a nie inną strategię backupu. Kliknij OK, żeby to zaakceptować. Ta domyślna strategia jest dosyć niefajna z pewnych przyczyn, o których później. Oczywiście, co prawda, jeśli ktoś kliknie teraz OK, no to będzie fajnie, bo zdefiniuje sobie backup, co prawda, i nawet zdefiniuje go poprawnie, bo tutaj Norton nam naprawdę sensownie to ustawił. Natomiast można lepiej.
1: No właśnie.
0: W każdą niedzielę i w każdy wtorek będzie backup. No to wszystko bardzo fajnie, ale można lepiej. Żeby sobie samemu zdefiniować backup, klikamy Custom. Find Backup Wizard. I tutaj tutaj właściwie możemy sobie podarować. Tak, backup my computer. To jest zaznaczone, klikamy next. I teraz tutaj wybieramy sobie dysk, na którym mamy dołączyć do backupu. Wybierzmy sobie C, ponieważ dysk C to jest akurat moja partycja systemowa. Jeśli macie Windowsa na przykład na E, to musicie wybrać E. Klikamy next. To jest rzecz, którą możemy sobie swobodnie podarować. Właściwie tutaj niczego specjalnego nie zmienimy. W zasadzie Specify Destination for Storing Backup Data. Czyli ustaw ścieżkę dostępu do backupu. Gdzie ma ten Norton nam skopiować dane? Gdzie ma powstać obraz partycji? Uwaga, którą kiedyś wygłosiłem odnośnie, zdaje się, Drive Image XML, jest nadal aktualna. Jeśli kopiujemy partycję systemową, to kopiujmy ją zawsze na inną partycję. Nie kopiujemy nigdy partycji C na partycję C, bo to mija się z celem, a poza tym może doprowadzić do tego, że nam się program zawiesi zwyczajnie. Ja już mam ustawione, czy już domyślnie nam tutaj program ustawił Norton Backups, czyli na partycji E mamy folder Norton Backups, nam powstanie folder Norton Backups i tam będzie obraz. Oczywiście możemy robić przez sieć. No tutaj są dodatkowe parametry, dodatkowe opcje. Możemy sobie na wiele tych lokacji, czyli na wiele dysków gdzieś tam skopiować te obrazy. Nas to nie interesuje póki co. Zawsze możemy sobie skopiować ten obraz gdzieś. Co zresztą ja zalecam zawsze. Klikamy teraz Next w zasadzie, bo tutaj właściwie wszystko ustaliliśmy. Tutaj mamy już nazwę, okienko z nazwą tego backupu. Możemy tutaj wpisać cokolwiek. Tutaj nam program wpisał już Drive Backup of HPC. Okej, niech tak zostawi. Compression jest to bardzo ważny parametr, czyli stopień kompresji tego obrazu. Im większa kompresja, tym obraz wynikowy mniejszy. Bardzo zachęcam do tego, żebyście ustawiali zawsze na największą kompresję, zwłaszcza jeśli musicie potem ten backup gdzieś trzymać. Na przykład na jakichś płytkach DVD, na jakichś różnych innych nośnikach, gdzie musicie to trzymać. Zawsze lepiej skopiować na te 5 płytek DVD niż na 50. Wobec czego ustawmy sobie na high, czyli na wysoki poziom kompresji. Co prawda nam to spowolni trochę proces backupu, natomiast mówię, jeśli partycja ma 600 giga, a nam z tego może powstać na przykład 50 giga, no to chyba korzyść jest jasna. Verify recovery point after creation. Ja to zawsze zaznaczam, dlatego że wtedy po backupie program nam sprawdzić, aby na pewno ta kopia jest prawidłowa. To już nas nie dotyczy. Kliknijmy jeszcze na Advanced. Tutaj jest opcja dzielenia plików na części. Dzielenia tego archiwum na części. Bardzo przydatne, jeśli musimy na przykład skopiować to potem na płytę DVD. Zaznaczamy tę opcję i pojawia się nam pole, czy lista, w której możemy sobie zdefiniować, co ile megabajtów ma być tworzona następna część. No w tym momencie mamy ustawione, że jedna część backupu, jedna część obrazu ma mieć 5 giga. Załóżmy, że nas to nie dotyczy. Oczywiście możecie sobie to zaznaczyć, jeśli chcecie. Nas to nie dotyczy, oznaczamy to. Ignore batch sectors. Ja to zawsze zaznaczam. Po co ma zajmować pamięć obrazu batch sectorami. Use password. Możemy zażądać hasła. Kiedy przywracamy obraz, może być taka konieczność, że będziemy musieli wpisać hasło, które tutaj zdefiniujemy.
1: OK.
0: I tutaj mamy ważną rzecz, mianowicie menedżer zadań. Menedżer zadań, który sprawia na przykład, że backup odbywa się w każdy piątek o godzinie 16. W każdą sobotę o godzinie 14. Tutaj możemy sobie to ustawić i w tym momencie niezależnie od nas backup się odbędzie. Jeśli tak się zdarzy, że w sobotę o godzinie 15 komputer będzie wyłączony, a wtedy będzie zaplanowany backup, to Norton nam ten backup wykona przy najbliższym włączeniu komputera. Tutaj mamy godzinę, w której ten backup startuje. Ja zawsze, ponieważ mam komputer włączony przez 24 godziny na dobę, ustawiam backup na porę nocną. Tak też robią administratorzy jakichś tam dużych serwerów. No mój komputer nie jest jakiś tam super szybki, natomiast jest tak, że zwykle kiedy ja korzystam z komputera, to zużywam wtedy dużo jego zasobów. Wobec tego zawsze chcę, żeby był w pełni wolny i nieobciążony. Tutaj ustawiłem sobie backup na godzinę trzecią w tym momencie, że o godzinie trzeciej będzie startować. No bo wtedy wiadomo, że ja nic nie robię o trzeciej w nocy na tym komputerze, bo śpię. A on sobie robi coś. O właśnie, tutaj są dni tygodnia. Możemy zdefiniować, żeby co niedzielę sobie to robiło o trzeciej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Powiedzmy, że w sobotę. Albo w piątek. No możemy też równie dobrze robić to w poniedziałek i w sobotę. Albo w poniedziałek, wtorek i niedzielę. To zależy od naszej inwencji. Powiedzmy, że w sobotę. A właśnie, możemy też to uruchamiać co tydzień, co miesiąc, corocznie. Tutaj zależy wszystko to od naszej inwencji. Ustawmy sobie na weekly. Event triggers. To są wyzwalacze, które powodują, że jeśli, powiedzmy, coś się stanie, to backup zostanie wykonany. Na przykład, powiedzmy, skopiowanie czegoś na dysk objęty backupem. Wylogowanie użytkownika, zalogowanie użytkownika na komputer. Jakiś program może być uruchomiony. Jakiś program może zostać zainstalowany. Jeśli ktoś czuje się na siłach, to może te triggery sobie ustawić. Natomiast moja mała rada, trigger musi być zrobiony z głową. Tutaj są triggery w stylu po instalacji jakiegokolwiek programu, uruchom backup. No tak się składa, że niestety, ale po instalacji niektórych programów na backup może być za późno. Niech będzie przykładem i takim ostrzeżeniem sytuacja z Anią firmy Acapella Group. Pozbyć się tej Ani z komputera nie jest łatwo. Dlaczego nie jest łatwo? Ano dlatego, że podczas deinstalacji Ania przy okazji nam usuwa pewne pliki z SAPI. Co sprawia, że właściwie żaden gadacz nam nie ruszy. Wobec czego będziemy uzależnieni od pomocy osoby widzącej, czy będziemy musieli ponownie zainstalować system. Dlatego jednak polecam wykonać jeden backup albo wykonywać go w naprawdę specyficznym momencie. Ja sobie ustawiłem tutaj dla celów tyflopodcastowych backup na godzinę trzecią w każdą sobotę. Natomiast generalnie backup należy wykonywać wtedy, kiedy mamy pewność, że system jest czysty. Dlatego to już zależy od Was, kiedy to sobie ustawicie. Tak naprawdę ja polecam, żeby backup był jeden, na przykład po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam, czy najczęściej używanych programów. wtedy możemy ten backup jednorazowo wykonać i koniec. Dlatego, że są różne sytuacje. Czasami o obecności różnych wirusów nie jesteśmy świadomi. Więc ja jeszcze raz powtórzę, radzę wykonać jeden backup partycji systemowej bezpośrednio po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam programów. I to tyle. Klikamy teraz. OK. Next. I klikamy teraz finish. Tutaj mamy listę, na której możemy sobie podejrzeć nasze backupy. Tutaj akurat jest jedno zadanie. Backup dysku C. Nawet mamy tutaj dane o lokalizacji tego backupu, kiedy nastąpi kolejny backup i inne dane. I w tym momencie możemy pod tabem ten backup wymusić, żeby on się w tym momencie uruchomił. Powiedzmy, że chcemy to zadanie usunąć, klikamy delete. Potwierdzamy i lista jest pusta. Gdybym tego nie usunął, to backup wykonałby się o godzinie 3 w sobotę. Teraz jak przywrócić sobie partycję systemową z obrazu? W menu Tasks mamy polecenie Recover my computer. I zaznaczamy View by File Name, po czym przeglądamy w poszukiwaniu obrazu, zaznaczamy ten obraz, otwieramy, potwierdzamy Enterem, potwierdzamy operację i to jest wszystko. To, co pokazałem, powinno wystarczyć do tego, żebyście mogli sobie stworzyć backup, wykonać backup partycji i go przywrócić. Norton naprawdę jest bardzo prostym programem w obsłudze. Wszystko wykonują kreatory. W zasadzie jedyne, co musimy robić, to klikać Next i ewentualnie dokonywać pewnych tam poprawek mało znaczących. I to wszystko. Tak jak mówiłem, największy problem może być dla osób, które nie znają angielskiego. To tyle w tym Tyflo Podcaście. Zapraszam na kolejny z moim udziałem, Hubert Meyer. Do usłyszenia. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Paweł Pluszczyk, dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Temat udźwiękowionych bankomatów dość często przewija się na listach dyskusyjnych, w trakcie dyskusji osób niewidomych pomiędzy sobą. Na antenie Tyflo Radia swego czasu było nawet kilka audycji odnośnie banków. Natomiast wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że nagrać podcast prezentujący udźwiękowiony bankomat jest troszeczkę trudno, no ze względów dość oczywistych. Bankomaty są w miejscach dosyć ruchliwych. W ciągu dnia, nawet wczesnym rankiem czy późnym wieczorem, sporo osób z takich bankomatów korzysta, więc siłą rzeczy troszkę jest to utrudnione. Tak się jakoś złożyło, że wracając z jednego z ostatnich wyjazdów, docierałem do domu bardzo późno, w związku z czym była szansa, aby coś nagrać. W tym miejscu muszę przeprosić za bardzo kiepską jakość tego nagrania. Wynika to raz z uwagi na to, że sama jakość audio w bankomacie jest po prostu kiepska, no i również to, że nie dysponuję jakimś profesjonalnym sprzętem, mimo tego, iż nagranie było dokonywane poprzez wejście liniowe, no to siłą rzeczy jakość jest kiepska. Wszelkie jakieś moje działania na klawiaturze bankomatu są wyraźnie słyszalne, ale o tym będziecie się mogli Państwo przekonać niebawem. Udźwiękowionym bankomatem, który obrałem sobie za cel, był bankomat PKO BP, PKO Banku Polskiego. Powiem szczerze, że ekspertem od bankomatów nie jestem. Tematu udźwiękowionych bankomatów też aż tak bardzo nie śledzę. Interesuję się tym z punktu widzenia technicznego, natomiast ponieważ Tak się składa, że na ogół mam obok siebie osobę widzącą, więc siłą rzeczy, jaki jest to bankomat, w sensie jakiego banku, mnie to nie interesuje, jak również jaka jest konfiguracja klawiszowa, że tak to nazwę, czy też po prostu jakie są ograniczenia bądź udogodnienia, no na to nie zwracam uwagi. Natomiast siłą rzeczy zwróciłem uwagę na pewien trend, który niestety postępuje na razie może dosyć powoli, ale jednak zauważalnie, a mianowicie chodzi o instalowanie bankomatów z ekranami dotykowymi. Na przykład w centrach handlowych czy w innych miejscach, gdzie jest duża zbiorowość ludzi, to znaczy mam na myśli właśnie jakieś galerie i tego typu miejsca, jest to zauważalne. Jak już powiedziałem przed chwileczką, może nie jeszcze w jakimś bardzo dużym stopniu, no niemniej jednak wcale nie tak trudno taki bankomat, mówiąc kolokwialnie, spotkać. Bankomatów udźwiękowionych jest w Polsce całkiem sporo. Mamy bankomaty PKO BP, mamy bankomaty Millennium Banku, mamy bankomaty BZWBK. Pewnie coś tam jeszcze, o czym zapomniałem. Natomiast przyznam szczerze, że no nie skupiałem się na tym śledzeniu, aby tutaj pokazać Państwu, powiedzieć Państwu, jakie to są dokładnie bankomaty, no bo na dobrą sprawę każdy, kto w swojej okolicy jakiś bankomat ma, no to posiłkując się internetem, będzie w stanie jakoś tam sprawdzić, czy ten bankomat jest udźwiękowiony. No oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest po prostu się przekonać, czy jest gniazdo słuchawkowe i co się dzieje po włożeniu wtyczki do tegoż gniazda. Tutaj jednak zalecam wstrzemięźliwość w optymizmie, dlatego że ja spotkałem już 2 lub 3 bankomaty ING Banku Śląskiego, które były wyposażone w gniazdo słuchawkowe, natomiast po włożeniu słuchawek do tego gniazda było tylko słychać szum, tak jakby gotowość bankomatu do pracy, no i nic się dalej nie działo. Nic mi też nie wiadomo, aby wymieniony bank podjął jakieś starania mające na celu udźwiękowienie ich bankomatów, być może nie było jakiegoś wyraźnego sygnału ze strony środowiska, czy też ktoś, kto się tym zajmuje, jakoś się do sprawy, nie to, że nie przyłożył, ale akurat pod tym kątem się nią nie zajmował. Jak wygląda bankomat? Mniej więcej każdy wie. Klawiatura na ogół w pozycji poziomej, o ile mogę tak się wyrazić, to znaczy na płasko, tak jak mamy na przykład klawiaturę komputerową na biurku, czy coś podobnego. Monitor, po obu stronach tego monitora jakieś tam przyciski. Na ogół po prawej stronie, w zasadzie chyba po lewej nie widziałem nigdy, no ale powiedzmy, że na ogół po prawej stronie miejsce do włożenia karty, miejsce do odebrania potwierdzenia i w różnych miejscach, mniej lub bardziej przypadkowych, czy też raczej zaskakujących, o czym za chwilę, miejsce do wybierania banknotów. W bankomacie PKO BP, który ja widziałem, powiedziałbym, że jest to bankomat średnio nowy. Spotkałem już w trakcie swoich kontaktów z tymi urządzeniami bankomaty starsze, spotkałem nowsze, więc dlatego powiedziałem sobie tak na potrzeby naszego podcastu, że jest to bankomat średnio nowy. Elementy takie jak miejsce, z którego wybieramy pieniążki, miejsce, gdzie należy włożyć kartę, miejsce, z którego odbieramy potwierdzenie, elementy te są opisane Braillem. Natomiast gniazdo słuchawek oraz przycisk służący regulacji głośności, no niestety nie, no niemniej jednak tutaj stosunkowo łatwo się zorientować. Troszkę taki bankomat trzeba sobie pomacać, słowo, którego bardzo nie lubię, ale pasuje po prostu, pooglądać. A dlatego zalecam wybranie się z osobą widzącą w jakimś takim spokojnym dniu, czy też o takiej porze dnia, gdzie mamy chociaż jakąś taką przybliżoną pewność, że te 2-3 minutki będziemy mieli, żeby sobie ten bankomat dobrze obejrzeć. Ja podcast nagrywałem o godzinie 3 nad ranem, więc czasu miałem dużo, co nie zmienia faktu, że jakieś tam przygody mnie spotkały, czy też raczej sytuacje takie troszeczkę stresujące, o których za chwileczkę. Gniazdo słuchawkowe oraz przycisk regulacji głośności znajduje się pod ekranem po prawej stronie. Łatwo jest to znaleźć, jeśli wiemy, gdzie szukać mniej więcej. I tutaj nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Będzie to słychać w podcaście, tak mi się przynajmniej wydaje, jak bawię się regulacją głośności. Regulacja głośności to jest pojedynczy przycisk i tą regulację mamy zapętloną. Są bodajże 3 poziomy, czyli powiedzmy sobie jakby niski, średni i wysoki, natomiast na każdym z tych poziomów ta głośność jest bardzo dobra. Niestety przy tym poziomie średnim i wysokim jest takie przesterowanie, przemodulowanie, to słychać bardzo wyraźnie, bez względu na to, jak dobrej jakości ma się słuchawki. Oczywiście ten dźwięk jest zniekształcony, niemniej jednak komuś, kto nie ma jakichś tam poważniejszych kłopotów ze słuchem, bez problemu Dla każdego jest to zrozumiałe, więc nie jest to jakiś tam szczególny problem, a być może w jakimś gwarze miejskim, czy gdy na przykład obok odbywa się jakaś tam impreza, no to trochę to pomoże, chociaż tutaj mam pewne wątpliwości. Ponieważ nagrałem najpierw moje poczynania z bankomatem, instrukcję, wypłatę gotówki i inne kwestie, dlatego też materiał musi być po prostu sklejany z różnych części. Z tego też względu po tym przydługim wstępie pojawi się komunikat, który słyszymy po podłączeniu słuchawek. Całego go sobie posłuchamy. Jest on dosyć długi, a ewentualnie później w trakcie, czy też raczej po tych komunikatach będą się pojawiały moje uwagi i komentarze. Zacznę od tego, że bankomat PKO BP ma bardzo poważną wadę, moim zdaniem, a mianowicie brak regulacji prędkości. Z tego, co sobie przypominam, albo BZWBK, albo Millennium, wiem, że w którymś ta regulacja prędkości była. Ja to sprawdzałem dobrych kilka lat temu, 4, 5, może więcej, no chyba nie, ale około 4 lat temu, może 3, na pewno, więc to mogą być informacje mocno nieaktualne. Bankomat PKO BP należy do tych, bo chyba nie wszystkie tak mają, który po włożeniu wtyczki do gniazda słuchawkowego wygasza nam monitor. Ja tutaj obawiałem się, że jeżeli ktoś zauważy, że stoi jakiś pan przy bankomacie, który jest wyłączony, a on coś tam przy nim grzebie, że zostanie zawezwana odpowiednia służba. Stety, albo niestety, obeszło się bez tego, więc nie przekonacie się Państwo, jak rozmawiałem z ewentualnie mającymi się pojawić smutnymi panami. Przystąpmy więc do rzeczy i posłuchajmy sobie, co dzieje się, jaką informację głos syntetyczny sączy nam do ucha, gdy podłączymy sobie słuchawki do gniazda bankomatu.
5: Dzień dobry, witamy w PKO Bank Polski. Możesz teraz włożyć kartę do czytnika, aby rozpocząć transakcję z wykorzystaniem komunikatów głosowych. W każdej chwili możesz przerwać transakcję, wciskając klawisz oznaczony X-em. Transakcja audio umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług bankomatu poprzez odtwarzanie komunikatów głosowych w czasie transakcji. Nawigacja podczas transakcji odbywa się poprzez użycie klawiszy numerycznych, zlokalizowanych na klawiaturze do wprowadzania PIN-u. Podczas transakcji klient instruowany jest poleceniami głosowymi. Dodatkowo, bankomat posiada oznaczenia w systemie Braille'a na naklejkach, informujących o odbiorze karty, banknotów, potwierdzenia realizacji transakcji.
4: Przywitanie, jak słyszeliśmy, raz jeszcze przepraszam za jakość, to ogólna informacja, jaki to bankomat, plus kilka informacji podstawowych, co osoba niewidoma może zrobić, jak będzie przebiegała nawigacja i temu podobne. Zresztą słyszeliście to Państwo, więc nie wymaga to jakiegoś szczególnego komentarza. Komentarza wymaga natomiast pewne niedociągnięcie w moim odczuciu ze strony twórców tego oprogramowania, czy też tego, kto tworzył tą instrukcję. A mianowicie pada tam takie sformułowanie, że aby anulować transakcję, należy nacisnąć klawisz X. W środowisku osób niewidomych jest cała rzesza ludzi, którzy doskonale wiedzą, jak wyglądają litery alfabetu. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak takie literki wyglądają. Ja nie wiem, czy mam się kusić o opis, dlatego że gdy swego czasu nagrywałem podcast o ekspresie do kawy, szef Tyfloradia powiedział mi, że on nie za bardzo rozumie, o co chodzi w moim opisie. Dlatego jakoś szczególnie nie będę się starał. Natomiast powiem tylko tyle, że po prawej stronie klawiatury, przy pomocy której wprowadzamy na przykład nasz numer PIN, znajdują się cztery klawisze ułożone pionowo i na samej górze mamy klawisz X. Pod nim jest klawisz oznaczony znakiem mniejszości, następnie jest klawisz pusty, a na samym dole jest klawisz oznaczony kółkiem. I te klawisze są nam również potrzebne w trakcie transakcji, którą przeprowadzamy. Ten znak mniejszości delikatnie mnie skonsternował, no niemniej jednak, ponieważ wcześniej już znałem jako taki układ tych klawiszy, to umiałem sobie to jakoś w miarę sprawnie zobrazować, no i nie zakończyło się to niczym nieprzyjemnym. Niemniej jednak być może jest to jakiś przyczynek do tego, aby zwrócić na to uwagę twórcom oprogramowania, instrukcji, czy też komuś, kto się tym zajmuje, tak aby ewentualnie ten drobny błąd wyeliminować. Cóż, usłyszeliśmy jak wygląda powitanie, gdy podłączymy słuchawki, jaką transakcję możemy przeprowadzić w znaczeniu, że umożliwia nam to wypłatę pieniążków i jak należy korzystać z bankomatu, w sensie, którymi klawiszami się posługiwać. Natomiast na koniec tej części powiem, że korzystałem z karty obcego banku, więc prawdopodobnie nie wszystkie opcje były dla mnie dostępne, czy też ewentualnie wyglądało to nieco inaczej. Myślę jednak, że korzystając ze wskazówek głosowych, bez względu na to, jaką kartę włożymy, no to poradzimy sobie bez problemu. Dodam jeszcze, to było tam słychać, ale gdyby komuś to umknęło, że transakcje głosowe, czy też komunikaty głosowe dostępne są tylko w języku polskim. Tak więc obcokrajowcy, nie znający naszego rodzimego języka, niestety z tego nie skorzystają. Cóż, chłodno było, więc chciałem się jakoś tak sprężyć, dlatego czym prędzej wkładamy kartę do bankomatu i słuchamy, co też się będzie dalej działo, jakie mamy możliwości i co ja będę robił. Wykonam tylko dwie transakcje, no ale o tym za chwilę.
5: Dzień dobry. Witamy w PKO Bank Polski. Transakcja audio umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług bankomatu poprzez odtwarzanie komunikatów głosowych w czasie transakcji. Nawigacja podczas transakcji odbywa się poprzez użycie klawiszy numerycznych zlokalizowanych na klawiaturze do wprowadzania PIN-u. W każdej chwili możesz przerwać transakcję, wciskając klawisz oznaczony X-em. Podczas transakcji klient instruowany jest poleceniami głosowymi. Transakcja audio dostępna jest w języku polskim. Aby kontynuować, naciśnij 1. Aby anulować operację, naciśnij klawisz oznaczony X-em. Proszę, wprowadź numer PIN, następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem. Proszę, wybierz typ operacji. 1. Wypłata gotówki. 3. Zmiana numeru PIN. 4. Odblokowanie PIN. 8. Anulowanie operacji. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Aby wypłacić 50 zł, wciśnij 8. Aby wypłacić 100 zł, wciśnij 7. Aby wypłacić 150 zł, wciśnij 6. Aby wypłacić 200 zł, wciśnij 5. Aby wypłacić 300 zł, wciśnij 1. Aby wypłacić 400 zł, wciśnij 2. Aby wypłacić 500 zł, wciśnij 3. Inna kwota, wciśnij 4. Aby przerwać operację, wciśnij klawisz oznaczony X. Czy potrzebujesz więcej czasu na dokończenie operacji? Jeśli tak, wciśnij 1. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Czy wydrukować potwierdzenie? Jeśli tak, wciśnij 8. Jeśli nie, wciśnij 1. Uwaga, operacja jest realizowana. Proszę czekać. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz pieniądze i potwierdzenie. Proszę, odbierz. Dziękuję. Zapraszam ponownie.
4: Mogliśmy się przekonać, że komunikaty są zrozumiałe, ale również mogliśmy się przekonać, że bankomat daje nam dosyć mało czasu. Po pierwszej informacji, którą słyszeliśmy, bo nie będę tutaj jakoś szczególnie komentował wkładania karty, wprowadzania numeru PIN, bo to wszystko jest dobrze słyszane. Natomiast po pierwszej informacji, która niestety jest nie to, że nielogiczna, ale uważam, że nie do końca przemyślana z tego względu, że najlepiej chyba byłoby, aby jednak kwoty były uporządkowane rosnąco, co tutaj oczywiście ma miejsce. Natomiast aby również szła za tym odpowiednia numeracja klawiszy, tak? Czyli 50 zł jedynka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to całkowicie nieprzemyślane, przynajmniej moim zdaniem. No i z tego też względu, nim posłuchałem tego po raz pierwszy, doszło do momentu, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję. Bankomat już zapytał, czy potrzebuje więcej czasu. Wymienił najpierw wszystkie kwoty, później informacje o możliwości uzyskania wprowadzenia innej kwoty. No i później już troszeczkę mnie pogonił, więc zapytał, czy potrzebuje więcej czasu i tak dalej. Potrzebowałem tego czasu więcej. Natomiast ponieważ pamiętałem, jaka liczba jest przyporządkowana kwocie, którą chciałem wypłacić, no to dokonałem stosownej operacji. Również to było dobrze udźwiękowione. Pytał, czy chce potwierdzenie, czy nie. Poinformował, że operacja jest realizowana. Kazał zabrać kartę. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, która wprawiła mnie w małą panikę, dlatego że nie mogłem namacać otworu, w którym dostępne są moje pieniążki. Więc bałem się, co się stanie, jak wsyśnie mi je z powrotem, bo pewnie jakiś czas to tam daje. Oczywiście pewnie jakoś by to tam, ta transakcja została anulowana, no ale pospieszyła mi z pomocą osoba widząca, która gdzieś tam była w pobliżu, więc udało się zażegnać jakieś takie ewentualne niebezpieczeństwo tego, że te pieniądze zostałyby z powrotem wciągnięte. I tak wypłaciłem kwotę predefiniowaną. Operacja typu zmiana kodu PIN czy odblokowanie kodu PIN i temu podobne, no siłą rzeczy tego nie dokonywałem, nawet nie wiem, czy dla mojej karty byłoby to możliwe. Jak nadmieniłem wcześniej, dla posiadaczy karty w banku PKO BP być może tych operacji jeszcze więcej jest. Teraz skupmy się na operacji wypłaty innej kwoty gotówki. Będziemy mieli do czynienia z dwoma wariantami. Ja troszkę tutaj uprzedzę fakty. Pierwszy wariant to jest wariant kwoty, która nie była dostępna i bankomat o tym poinformował. Natomiast druga sytuacja to podobnie jak w przypadku, który słyszeliśmy przed chwileczką. Kwota została zatwierdzona, okazało się, że są odpowiednie banknoty w bankomacie, no i wypłaciłem stosowną kwotę. Posłuchajmy, jak się to odbyło.
5: Dzień dobry. Witamy w PKO Bank Polski. Transakcja audio umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z usług. Proszę, wprowadź numer PIN, następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem. Proszę, wybierz typ operacji. 1. Wypłata gotówki. Proszę, wybierz kwotę wypłaty, naciskając odpowiedni klawisz. Aby wypłacić 50 zł, wciśnij 8. Aby wypłacić 100 zł, wciśnij 7. Aby wypłacić 150 zł, wciśnij 6. Aby wypłacić 200 zł, wciśnij 5. Aby wypłacić 300 zł, wciśnij 1. Aby wypłacić 400 zł, wciśnij 2. Aby wypłacić 500 zł, wciśnij 3. Inna kwota, wciśnij 4. Proszę, podaj kwotę wypłaty. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. Wciśnij klawisz oznaczony znakiem mniejszości, aby poprawić. Aby przerwać operację, naciśnij klawisz oznaczony X-em. Proszę, podaj kwotę wypłaty. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. Wciśnij klawisz oznaczony znakiem mniejszości, aby poprawić. Aby przerwać operację, czy wydrukować potwierdzenie? Jeśli tak, wciśnij 8. Jeśli nie, wciśnij 1. Operacja jest realizowana. Nie mogę wypłacić żądanej kwoty. Proszę wprowadź inną kwotę. Następnie naciśnij klawisz oznaczony kółkiem, aby zatwierdzić kwotę. W celu zmiany i ponownego wprowadzenia. Operacja jest realizowana. Proszę czekać. Proszę, odbierz swoją kartę. Proszę, odbierz pieniądze i dziękuję. Zapraszam ponownie.
4: To, co słyszeliśmy, może się wydawać komuś trochę niejasne, czy też nie do końca zrozumiałe. Być może tutaj popełniłem drobny błąd, nie zawsze dając bankomatowi wygadać się do końca. No sami jednak Państwo rozumiecie, że chciałem uniknąć sytuacji, w której musiałbym nagle przerwać nagrywanie podcastu z uwagi na to, że ktoś chciałby z tego bankomatu skorzystać. Jak również to, że no, zależało mi na tym, aby tutaj skupić się na sednie sprawy, bo powtarzanie ewentualnego komunikatu czy jakieś ostrzeżenia no nie są aż tak bardzo istotne w sytuacji, gdy wiemy, co chcemy zrobić, też ewentualnie wiemy, co w danym momencie robimy. Wspomniałem o tym znaku mniejszości właśnie, to klawisz drugi od góry, o tym też już była mowa. No i cóż, w sytuacji pierwszej wprowadziłem odpowiednią kwotę, kierując się wskazówkami urządzenia, czyli kółko, następnie zatwierdziłem tą kwotę klawiszem mniejszości, tych pieniążków akurat nie było. Powiem, że była to kwota 30 zł, czyli miałaby to być pewnie 20 i 10. Pewnie tej dyszki w bankomacie nie było. Natomiast później nie trzeba już było przy kwocie 40 zł, którą wprowadziłem, tego znaku mniejszości raz jeszcze naciskać. Tylko wystarczyło samo kółko i bankomat przeszedł do realizacji transakcji. Wypłacił mi stosowną kwotę, odebrałem kartę. Jak Państwo słyszeli, z odbiorem pieniążków poszło mi już sprawniej niż w poprzednim wypadku. No i cóż, bankomat mnie pożegnał, podziękował, zaprosił ponownie, no może bez tego pożegnania, ale podziękował, zaprosił ponownie do korzystania z niego właśnie samego. No i to w sumie tyle. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko było tak, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast no, proszę tutaj o wyrozumiałość, że podcast był nagrywany nieco na żywioł. Jak już tutaj wspomniałem, nie chciałem, aby ktoś za plecami mnie tam poganiał jakimś karcącym wzrokiem, bo nieprędko mogłaby się trafić okazja do ponownego nagrania materiału. No jak również właśnie fakt, że robiłem to po raz pierwszy, czyli korzystałem z udźwiękowanego bankomatu w takiej pełnej, powiedzmy sobie, skali, czyli od momentu włożenia karty do wyjęcia pieniędzy, do ewentualnie wybierania kwoty samodzielnie, wpisywania tej kwoty w wypadku, gdy jest to inna kwota niż kwoty predefiniowane. Z tego też względu pojawiły się takie drobne niedociągnięcia i nie zawsze też dawałem bankomatowi się wypowiedzieć do końca, bądź też czasami zdarzały się sytuacje, kiedy on mówił za dużo, w sensie powtarzał te komunikaty, czy też coś tam się zapętlało z uwagi na to, że chciałem czegoś jeszcze raz wysłuchać, czy też upewnić się, że postępuje właściwie. Mam jednak nadzieję, że co do ogólnej zasady korzystania z udźwiękowanego bankomatu coś ten podcast Państwu dał. Mam nadzieję, że będą tacy, którzy obawiając się dotychczas korzystania z takich bankomatów, teraz się do tego przekonają. Jest to sprawa no, na pewno nieco dłuższa niż w sytuacji, gdy korzystamy z bankomatu, mając go wyuczonego na pamięć, czy też gdy korzysta z tego bankomatu osoba widząca w naszym imieniu, czy też z której pomocy korzystamy. Jak również oczywiście to, że mówi znacznie wolniej, więc nawet jeśli mamy pod kontrolą głosu już wszystko zapamiętane, wiemy, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, co chcemy wypłacić, no to siłą rzeczy on pewnie się tam troszeczkę musi wygadać, więc trwa to nieco dłużej. Niemniej jednak możemy spokojnie samemu skorzystać z bankomatu, wypłacić pieniądze, wydrukować potwierdzenie bądź nie, dokonać zmiany kodu PIN i temu podobne. Miały w naszym środowisku miejsce sytuacje, w których osoba niewidoma została okradziona, niby to przez osobę zaufaną. Nie będę tego komentował, bo komentarza to przecież nie wymaga. Chcę tylko pokazać, że nie zawsze jesteśmy od kogoś uzależnieni, mamy możliwość samodzielnego skorzystania z tego bankomatu. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. W wypadku PKO BP po włożeniu słuchawek do odpowiedniego gniazda monitor zostaje wyłączony, więc jakieś tam operacje, które uskuteczniamy, nie są widoczne. Możemy gdzieś tam sobie dłoń, którą wprowadzamy PIN, przysłonić drugą ręką, aby uniknąć jakiegoś takiego ewentualnego podpatrzenia przez kogoś. Tutaj może trochę dramatyzuję, no niemniej jednak sam lubię, że tak powiem, czuć się bezpiecznie, z tego też względu o tym mówię. Wydaje mi się, że to wszystko. Raz jeszcze pragnę przeprosić za pewien chaos, który panował w tym podcaście. pewne niedopowiedzenia, że nie wszystko było tak jak należy, no ale z już tutaj wymienionych względów musiało być tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że jeśli trafi mi się okazja do nagrywania podcastu przy jakimś kolejnym bankomacie, to pójdzie to znacznie lepiej, sprawniej, no i znów czegoś tam ja się nauczę, a przy okazji i ktoś z Państwa skorzysta. Jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu podcastowi odważy się samodzielnie wybrać pieniądze z bankomatu, coś jej to pomoże i w jakiś sposób będzie się czuła bezpieczniej, bardziej komfortowo, czy też po prostu poczuje się odrobinę bardziej samodzielna, lub też najzwyczajniej, bez dorabiania do tego jakiejkolwiek ideologii, wyjdzie z domu, te pieniążki sobie wybierze, do domu wróci, to będę bardzo zadowolony i cieszę się, że komuś w taki sposób mogłem pomóc. Dziękuję za uwagę, zapraszam do moich kolejnych Tyflo Podcastów i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta wita Państwa Tomasz Bilecki, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, powinno być, w którym chciałbym powiedzieć o serwisie Allegro, dokładniej o aplikacjach Allegro na smartfony, konkretnie na Androida i na iOS, ponieważ aplikacja zwłaszcza na iOS-a w ostatnich tygodniach, stan na rok 2016, na koniec marca roku 2016. Aplikacje na oba te systemy są rzeczywiście dostępne. Do tej pory były spore problemy z dostępnością Allegro, zwłaszcza na systemie iOS. Natomiast w tym momencie sytuacja się, że tak się wyrażę, unormowała. No i w tym momencie przeglądanie Allegro dla osób niewidomych jest łatwiejsze przy użyciu aplikacji, a nie przy użyciu strony. Ponieważ strona, jak zauważyłem, w różnych przypadkach różnie działa. Pewne rzeczy raz dostępne są, raz dostępne nie są. Oni co chwilę coś tam zmieniają, coś dokładają na serwisie Allegro. Mam wrażenie, że ten wygląd aplikacji jest nieco bardziej, powiedzmy, stabilny. Podcast będę dedykował raczej osobom początkującym, ponieważ osoby bardziej zaawansowane i tak sobie, myślę, poradzą z aplikacjami, bo aplikacje są raczej proste. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć od początku i chciałby zobaczyć, usłyszeć prezentację Allegro, no to właśnie ten podcast się takim osobom przyda. Na początku chciałbym chwilę opowiedzieć w ogóle o serwisie Allegro. Dlaczego? Dlatego, że serwis od początku swojej działalności dosyć mocno się zmieniał. Ponieważ serwis na samym początku, na początku lat 2000, to była w zasadzie platforma, która miała za zadanie pośrednictwo w aukcjach, to znaczy ktoś chciał coś sprzedać, ktoś drugi chciał coś kupić i Allegro był pośrednikiem swego rodzaju w tej sprzedaży. Działało i działa nadal to podobnie troszkę jak taki światowy serwis eBay. No z tym, że oczywiście na naszym lokalnym rynku polskim. No i jak eBay w niektórych rynkach zdominował rynek, wypierając często jakieś lokalne tego typu serwisy, u nas Allegro się trzyma i podejrzewam trzymać będzie, przynajmniej przez jakiś czas i podejrzewam dłuższy czas. No nie wiem, może dlatego, że jest dobrze prowadzony, nie wiem. W każdym razie trzyma się u nas na naszym lokalnym rynku znacznie lepiej niż eBay. Z eBaya korzystają raczej ludzie, którzy chcą coś sprzedać bądź kupić z zagranicy. Natomiast na naszym lokalnym polskim rynku jednak króluje w dalszym ciągu Allegro. No i tak jak już mówiłem, na początku Allegro to była taki pośrednik, który tylko, no właśnie jak to pośrednik, pośredniczył tylko w sprzedaży pewnych przedmiotów i 99% tych przedmiotów były sprzedawane przez osoby prywatne, to w zasadzie nawet to były wystawione na licytacje przez osoby prywatne. No i innym osobom prywatnym
6: takie rzeczy były sprzedawane. Oczywiście po jakimś czasie na Allegro zaczęły sprzedawać najpierw mniejsze, potem coraz to większe sklepy. I dzisiaj, zwłaszcza w niektórych kategoriach, jak na przykład komputery, czy jakieś AGD nieraz, no jest kilka kategorii, w których zdecydowanie dominują oferty sklepów nad ofertami osób prywatnych, zwłaszcza w ofertach promowanych, o tym też będę mówił, 90, co najmniej 90%, jak nie więcej, czasami pochodzi z normalnych sklepów, które mają normalną sieć sprzedaży. Często to są duże sklepy, jak chociażby Computronic, jak X.com. Podejrzewam, że część ze słuchaczy Tyflo Podcastu takie sklepy kojarzy. Również prowadzą takie sklepy sprzedaż przez Allegro, po prostu dlatego, że bardzo dużo osób kupuje przez Allegro. Powiem więcej, niektóre tego typu sklepy mają tańsze rzeczy, gdy się je kupuje przez Allegro, niż gdybyśmy poszli do sklepu i kupili to po prostu wchodząc: dzień dobry, poproszę to i to, dziękuję, do widzenia. Nawet doliczając do tego koszty przesyłki, nieraz nie 2, nie 10 z Allegro wychodzi po prostu taniej. Dlaczego? No dlatego, że na Allegro oprócz tego jednego sklepu jakiegoś tam, Computronica załóżmy, jest jeszcze ileś innych sklepów w tym samym miejscu i każdy może po prostu sprawdzić oferty jednego, drugiego, trzeciego sklepu i sprawdzić, w tym sklepie to samo jest taniej, w tym sklepie to samo jest drożej, natomiast więc tutaj no trzeba nieźle tą konkurencję utrzymywać i konkurencja jest ostra. No natomiast dosyć dużo sklepów wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś tam przychodzi, chce coś kupić, no to nie będzie patrzył cenu konkurencji, po prostu chce kupić coś. Kabel, pendrive'a, wszystko jedno. Odpowiedzialność serwisu się też zmieniała, ponieważ na samym początku w regulaminie serwisu było napisane, że serwis nie powinien się odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, że serwis jest tylko pośrednikiem i trzeba się umawiać w ogóle poza serwisem i tak dalej, i tak dalej. Teraz Allegro ma swój kanał płatności takich elektronicznych. Szczerze mówiąc, nigdy z tego nie korzystałem, ale Allegro tam ma jakiś swój system ratalny, jakieś tam ubezpieczenie tam można wziąć od zakupu i tak dalej, i tak dalej. Serwis w tym momencie dużo większą jakby odgrywa rolę w kupowaniu przedmiotów i no powiedzmy jest to nieco bardziej, no nawet znacznie bardziej jakoś tam bezpieczne. Zwłaszcza kupując właśnie od jakichś dużych sklepów, które jak już mówiłem mają swoje konta również na Allegro. No i teraz. Na początku zarówno w Androidzie jak i w iPhone'ie, ja zaraz zresztą wejdę do aplikacji.
1: 22. Urządzenie. Kep. Aplikacje. Aplikacje. Amazing. Audio MP3. Android. Amazing. Allegro. Allegro.
6: Wszedłem właśnie do aplikacji Allegro z poziomu Androida.
1: Przejdź wyżej przycisk.
6: Mamy przejść wyżej przycisk, który nam się przyda akurat w tej aplikacji.
1: Pole edytowania. Czego szukasz?
6: Można tutaj szybko znaleźć jakiś przedmiot. Czyli jeżeli już piszemy nazwę przedmiotu, cokolwiek, no to serwis ze wszystkich kategorii będzie te przedmioty znajdował. Potem oczywiście możemy sobie takie wyszukiwanie zawęzić do jakiejś tam poszczególnej kategorii.
1: Przycisk 0, bez etykiety.
6: Przycisk 0, no właśnie, tu jest jeden z kilku niezetykietowanych przycisków do wyszukiwania.
1: Przycisk 26, popularne kategorie.
6: I jeszcze jest jakiś drugi przycisk bez etykiety. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem nawet, co to jest. W ogóle strona główna Allegro zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie nie jest przeze mnie często wykorzystywana, ponieważ tu są, jak widać, popularne kategorie, czyli najczęściej, no najpopularniejsze po prostu.
1: Wszystkie przycisk. Moda i uroda. Motoryzacja. Dom i ogród. Dziecko.
6: Widać, co ludzie kupują najczęściej na Allegro, z jakich kategorii przedmioty.
1: Okazje.
6: I są jeszcze okazje. Allegro od czasu dłuższego robi coś takiego jak okazje, czyli wybiera sobie ileś przedmiotów. Szczerze mówiąc, nie znam mechanizmu. Nie wiem, czy Allegro się ugaduje ze sprzedawcami, czy po prostu wybiera losowe przedmioty jakieś tam i robi obniżkę na ten konkretny przedmiot.
1: Przycisk 95. Wszystkie przycisk. 50. 20. 51. 30 Lenovo.
7: Ostatnio przeglądane. 30 Lenovo Y705, 6300, 8 GB SSD 1 TB GTX 960 FHD 1500 zł, 3479,00 zł.
6: No właśnie.

0: 90. Nowe LGH 502 obserwowane, licytowane, kupione.
1: I dalej mamy tutaj informacje o licytowanych, ostatnio obserwowanych.
0: Zaloguj się przycisk.
1: I można się zalogować. Tu też jedna uwaga. Rejestracja na serwis Allegro tylko i wyłącznie z PC. Dlatego, że w aplikacji iOS rejestracja wymaga przeczytania kodu CAPTCHA, który jest oczywiście niedostępny, wiadomo. W aplikacji na Androida jakoś nie mogą się w ogóle zarejestrować, aczkolwiek podejrzewam, że tam również będzie taki właśnie problem z rejestracją, więc stety, mocno niestety, rejestracja tylko i wyłącznie przez komputer
0: przejdź
1: i przez
0: przycisk.
1: Przeglądarkę.
0: Menu.
1: Natomiast, gdy nacisnę przycisk przejdź wyżej, jesteśmy w menu, w którym mam
0: strona główna.
1: Stronę główną, czyli tam, gdzie byliśmy, czyli najpopularniejsze kategorie, ostatnio przeglądane przedmioty, okazje i tak dalej, i tak dalej.
0: Strefa marek.
1: Strefa marek, tak, Allegro też ma jakieś tam swoje marki, swoje, no to taki Allegro z kimś się dogadał i tutaj ma promowane różnie swoje.
0: Kategorie.
1: Kategorie, wszystkie kategorie, jakie są na Allegro. Potem można oczywiście te kategorie rozwijać do podkategorii i tak dalej, ja to potem pokażę.
0: Moje Allegro.
1: Moje Allegro. Tutaj trzeba się zalogować, żeby to jakby zobaczyć. Tutaj mamy dostęp do oglądanej historii przedmiotów, do komentowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Wystaw przedmiot.
1: Można wystawić przedmiot, aczkolwiek do wystawienia przedmiotów potrzebna jest jeszcze inna aplikacja ze sklepu Play. I szczerze mówiąc, w ogóle problem z wystawianiem przedmiotów przez osoby niewidome polega na tym, że praktycznie do wszystkich przedmiotów potrzebne jest. Znaczy potrzebne jest. Dobrze jest mieć tych przedmiotów zdjęcie dobrej jakości, więc tak czy tak dobrze jest taką akcję wystawiać z osobą widzącą. No chyba, że to jest coś, no czego zrobić zdjęcie się nie da. Nie wiem, jakiś nasz produkt, muzyka, program, cokolwiek. To nie jest sprzedawane na płycie, tylko nie wiem, wirtualnie jakoś. Natomiast praktycznie wszystkie przedmioty sprzedawane, jeżeli mają się sprzedać, niestety muszą mieć zdjęcie, a żeby mieć zdjęcie, trzeba je najpierw zrobić z kimś, więc nawet szczerze mówiąc nie sprawdzałem dostępności aplikacji do sprzedaży.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia, w których jest bardzo niewiele.
0: Zaloguj się.
1: No i zaloguj się. Tyle, jeżeli chodzi o system Android. Przechodzimy do iOS-a. W tej chwili mam przy sobie iPhone'a 5S z najnowszym systemem na pokładzie. Notabene mam Androida również z najnowszym. Mam telefon również z najnowszym Androidem, na chwilę obecną 6.0. No i tak, jestem już w środku aplikacji Allegro, też na stronie głównej.
2: Czego main menu button normal, przycisk.
1: Na początku mam main menu button normal. Tak, i tutaj część rzeczywiście tych przycisków, które nie są zaetykietowane w aplikacji na Androida. W systemie iOS one są zaetykietowane źle. Aczkolwiek lepiej tak niż wcale, no bo tutaj przynajmniej wiadomo, że to jest przycisk, który przechodzi do menu, main, menu, button, normal, czyli pewnie jakieś menu. I rzeczywiście.
2: Czego szukasz? Pole wyszukiwania.
1: Czego szukasz? Pole wyszukiwania. Standardowe pole edycji, w którym możemy wpisać tekst. I tak samo jak na Androidzie potem pojawi się nam lista wyników.
2: Chart button normal. Przycisk.
1: Tak, przycisk do wyszukiwania nie jest najlepiej też zaetykietowany.
2: Odkryj pełnię możliwości aplikacji Allegro. Zaloguj się. Przycisk. Popularne kategorie.
1: Tak, tutaj no jest drobna zmiana, aczkolwiek no zawsze ta strona główna
2: moda
1: będzie miała
2: motoryzacja, dom i ogród, komputery, ostatnio przeglądane. Wycześć, przy kurtka OSPAD 3 plus procesor efektów sampler promocji. Kup teraz 1349,00 zł.
1: Tak, i na tym się kończy tutaj strona główna w aplikacji na system iOS. Mamy ostatnio przeglądane, już nie mamy tych marek okazji. Za to mamy przycisk wyczyść, który nam czyści ostatnio przeglądane rzeczy.
2: Main menu button normal. Przycisk.
1: Też możemy wejść do menu.
2: Main zaznaczone. Strona główna.
1: I tutaj mamy też strona główna.
2: Strefa marek.
1: Strefa marek, to samo co w Androidzie.
2: Kategorie.
1: Kategorie też były w Androidzie.
2: Moje Allegro.
1: Też było.
2: Kupony.
1: Kupony tego nie było.
2: Obserwowane.
1: Obserwowane.
2: Wystaw przedmiot.
1: Wystaw przedmiot.
2: Ustawienia. Wystaw przedmiot.
1: Wystaw przedmiot też wymaga zakupu, też wymaga pobrania aplikacji z App Store'a.
2: Ustawienia.
1: Ustawienia podobne jak w Androidzie.
2: Zaloguj się. Popularne kategorie.

0: Kategorie.
1: Zaloguj się.
0: Moda.
1: O, tu jest jeszcze popularne kategorie.
0: Wyczyść. Kurka os. Wy. Ostat. Komputer.
1: A, domik. Zasadzie
0: mod.
1: Po prostu.
0: Zaloguj się. Przycisk. Zaloguj. Ustaw. Wystaw. Obserw. Kupony. Moja. Kategoria. Strefa marek. Zaznaczone. Strona główna.
1: Okej. Okay. Myślę, że najczęściej będziemy przeglądali Allegro albo przez wyszukiwarkę. Chociaż ja akurat nie preferuję tej metody, dlatego że ja z reguły albo znajduję rzeczy za dużo, albo za mało. I zawsze wolę przeglądać
0: Strefa,
1: sobie,
0: kategoria.
1: Wybierając kategorię, no chyba, że chcę kupić, wiem, konkretną rzecz, która się tak a tak nazywa, jakiś tam, powiedzmy, no nie wiem co, instrument, który ma dokładnie taką a taką nazwę, jakiś sprzęt elektroniczny, który ma dokładnie ten a ten model, no to wtedy sobie mogę ten model wprowadzić w pole wyszukiwania i jest jakaś szansa, że system ten model znajdzie, bo powiedzmy, algorytm nie jest tak rygorystyczny i dopuszcza pewne jakieś tam małe zmiany, małe pomyłki użytkownika w pisowni, zwłaszcza znaków typu przecinek, kropka, minus, bo to różnie ludzie piszą.
0: Czego szukasz? Pole wyszukiwania.
1: No i tak, zawsze jest to pole wyszukiwania, pole edycji, w którym można sobie coś wpisać. No i dalej w kategorii mamy nagłówek. Ostatnio przeglądane kategorie.
0: Moduły brzmieniowe i samplery, instrumenty, klawisz, słuchawki, wszystkie kategorie, nagłówek.
1: I dalej mamy wszystkie kategorie. Tych kategorii jest troszeczkę.
0: Antyki i sztuka, bilety, biuro i reklama, biżuteria i zegarki, przycisk, delikatesy, przycisk.
1: Jak słychać, każda kategoria jest przyciskiem, więc jak nie trudno się domyśleć, można sobie w taką kategorię kliknąć i ją tym samym otworzyć.
0: Dla dzieci, dom i ogród. Filmy, fotografia, gry, instrumenty, kolekcje, komputery, konsole i automat, książki i komiks, motoryzacja, muzyka, nieruchomości, odzież, obuwie, dodatki, przemysł, rękodzieło, RTV i akt, sport i turystyka, sprzęt estradowy, telefony i akcesoria, sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski, telefony i akcesoria, uroda, przycisk, wakacje, zdrowie, przycisk, zdrowie, przycisk.
1: I to jest zestaw głównych kategorii w Allegro. I wchodząc do którejkolwiek z podkategorii.
0: Zdrowie, przycisk.
1: No może być.
0: Back button normal, przycisk.
1: Back button normal. Niestety, bądź niestety, Allegro nie ma normalnego przycisku wstecz iOS-owego. W związku z czym nie działa tutaj gest potarcia dwoma palcami, aby wrócić.
0: Czego szukasz? Pole wyszukiwania.
1: To jest stały element, czego szukasz pole edycji i jeżeli wpiszemy coś sobie w to pole edycji, on będzie wyszukiwał wtedy w tej kategorii, w której jesteśmy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy sobie znaleźć wszystkie łóżka, ale w kategorii zdrowie, możemy wpisać tutaj łóżko, będzie wtedy program szukał łóżko w kategorii zdrowie, o ile ktoś jakieś łóżko w kategorii zdrowie dał. Zobaczymy sobie, jakie są podkategorii w tej kategorii zdrowie.
0: Cart button normal, zdrowie, nagło, e-papierosy i akcesoria. Kategoryce accesory, korekcja wzroku, kategoryce accesory, leki bez recepty i dermokosmetyki, kategoryce accesory, zdrowie, medycyna, kategoryce accesory, pozostałe, kategoryce accesory, usługi, kategoryce accesory, przycisk.
1: A no właśnie, dlaczego tutaj przy każdej kategorii jest kategoryce accesory przycisk? Ponieważ mogę sobie przejrzeć wszystkie przedmioty w kategorii usługi, czy w zasadzie tej podkategorii usługi, ale jeżeli kategoria usługi ma swoje jeszcze podkategorie, to zaraz za nazwą tej kategorii będzie właśnie przycisk.
0: Kategoria cel akcesory, przycisk.
1: Taki. I ten przycisk mówi nam, że kategoria ma swoje podkategorie jeszcze wewnętrzne, które mogę rozwinąć.
0: Back button normal, przycisk. Czego szuka? Cart button, usługi, nagłówek.
1: Mamy usługi.
0: Lekarze, rehabilitacja, wynajem sprzętu medycznego, pozostanie.
1: No właśnie, i teraz tutaj w tych kategoriach już nie mamy tego przycisku cal akcesory, coś tam, to oznacza, że te podkategorie już nie mają swoich podkategorii i tam będą już tylko i wyłącznie przedmioty.
0: Wynajem sprzętu medycznego.
1: No dobrze, no niech będzie wynajem sprzętu medycznego, załóżmy.
0: Back button normal, przycisk.
1: I
0: czego szukasz? Pole wyszukiwania.
1: Jeżeli tutaj byśmy chcieli też wyszukać czegoś w tym wynajem sprzętu medycznego, można to sobie wpisać, czego szukamy.
0: Cart button normal.
1: No i jedziemy.
0: Przycisk, favorite, przycisk.
1: Favorite, ulubione.
0: Wynajem sprzętu medycznego, zero, podkategorie, przycisk, parametry, przycisk.
1: Jeszcze tutaj mamy taki dział przycisków, który zajmuje się tym, żeby jakoś zmniejszyć, ewentualnie jeżeli ktoś chce, sobie listę przedmiotów do wyświetlenia.
0: Podkategorie, przycisk.
1: Ponieważ można tutaj też wejść w podkategorie, jeżeli są jakieś podkategorie tej podkategorii, którą wybraliśmy, mogę sobie tutaj kliknąć przycisk podkategorie i sobie wybrać jakieś tam kategorie.
0: Parametry,
1: mamy
0: przycisk.
1: Parametry przedmiotu. Jeżeli są nasze kategorie w rodzaju, no nie wiem, załóżmy, no trzymajmy się, no nie będą telefony. I mamy telefony, powiedzmy, z różnymi systemami operacyjnymi. Możemy sobie tutaj wybrać, że chcemy tylko telefony z systemem Android. Że chcemy telefony, które mają co najmniej 8 giga pamięci wewnętrznej. I tak dalej, i tak dalej. I otrzymamy listę telefonów, które mają takie właśnie przez nas wpisane parametry. O ile oczywiście sprzedawca no odpowiednie pola w formularzu wypełnił, bo to też nie jest tak, że serwis Allegro sobie patrzy, a tu ktoś sprzedaje taki telefon, czyli on ma takie dane. To nie tak do końca nie jest. Sprzedawca musi powypełniać sążnisty formularz, w którym są dane właśnie parametry przedmiotu. Oczywiście w każdej kategorii są takie parametry jak stan nowy bądź używany i tak dalej, i tak dalej. I można sobie wybrać, jaki sprzęt nas interesuje.
0: Sortuj, przycisk.
1: No i tak, można jeszcze sortować według ceny, według popularności przedmiotu, czyli liczby kupionych, jeżeli jest więcej niż jeden na jednej aukcji.
0: Poszperaj w kategoriach, łączę.
1: Poszperaj w kategoriach, tak, to jest ciekawe.
0: Zmień zapytanie, łączę.
1: Zmień zapytanie, czyli tutaj można jakby przekonfigurować całe, jeżeli coś wyszukaliśmy, no to.
0: Wygląda na to, że nie mamy tego, czego szukasz. Zmień zapytanie lub poszperaj w kategoriach.
1: No właśnie. Usług w tej chwili medycznych
0: wygląda na to,
1: nie
0: że
1: ma.
0: Zmień zapytanie.
1: Jeżeli klikniemy sobie w to łącze poszperaj w kategoriach, program przejdzie do strony głównej kategorii. Cofnie się jakby do początku tego drzewa z kategoriami, w którym nie będzie tego przycisku back button normal, który nas prowadzi wyżej, tylko będzie przycisk main menu button, który prowadzi nas do głównej listy kategorii.
0: Moje Allegro.
1: Czyli, żeby jeszcze raz przejść, powiedzmy, do kategorii medycznej.
0: Zaznaczone kategorie.
1: Trzeba...
0: Moduły brzmieniowe, biżuteria i zegarki. Przycisk.
1: Trzeba jeszcze raz się przedrzeć przez te wszystkie kategorie.
0: Zdrowie. Przycisk.
1: Bądź sobie przejść gestem na ostatni element.
0: Back button normal. Przycisk. Czegoś. Start button normal. Leki bez recepty i dermokosmetyki. Leki bez recepty i dermokosmetyki. Kategoria cel akcesory.
1: Leki bez recepty, dermokosmetyki.
0: Leki
1: bez
0: alergia, cukrzyca, dermokosmetyk, kategoria cel dla dzieci, dla mam i kobiet w ciąży.
1: No właśnie.
0: Leki bez recepty i dermokosmetyki, nagłówek.
1: Mamy tutaj tą kategorię leki bez recepty, dermokosmetyki. I tutaj w liście podkategorii...
0: Alergia. Cukrzyca.
1: Nie ma tutaj tego przycisku, back accessory, coś tam, czyli ta kategoria nie ma swoich podkategorii.
0: Dermokosmetyki, kategorie cel akcesory.
1: O przycisk. Właśnie, ale na przykład dermokosmetyki już ma swoje jeszcze podkategorie. Tam, gdzie jest obok ten przycisk kategory back coś tam akcesory, to znaczy, że jeżeli w niego klikniemy, to rozwiniemy jeszcze podkategorię dermokosmetyków.
0: Dla dzieci, dla mam i kobiet w ciąży, higiena jamy ustnej, kategoria cel akcesory, homeopatia, kontrola wagi, nos i uszy, oczy, odporność, pamięć, układ, kategoria cel akcesory, preparaty ziołowe, problemy skórne, kategoria cel akcesory, przeciwbólowe, przeziębienie, grypa.
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: Przeciwbólowe.
1: Weźmiemy sobie przeciwbólowe, załóżmy.
0: Normal, przycisk. Czegoż, cardboard, favorit, przeciwbólowe, podkategorie, parametry, sort, oferty, ibuprom 50, oferty, nagłówek.
1: No i proszę bardzo, dla niewiernych Tomaszów.
0: Ibuprom 50 tak 200 mg ból gorączki przeciwzapalny, cena kup teraz 18,98 zł, cena z dostawu 23,48 zł, ofert 2, czas do końca oferty 10 godzin.
1: Widać? Widać, nie ma już listy pustych elementów.
0: Lioton 1008,5 mg żel 50 gramów ciszkie nogi apteka, cena kup teraz 19,90 zł, cena z dostawu 23,84 zł, ofert 2, czas do końca oferty 11 godzin.
1: Wszystko jest. Można sobie oglądać, przeglądać i tak dalej. No dobrze.
0: I ofert, sort, parametry, przycisk.
1: Parametry. Jeżeli kliknę sobie w przycisk parametry.
0: Przycisk, zaznaczone, zakupu, przycisk. Anuluj, anuluj, zaznaczone, zakupu, przycisk, przedmiotu, przycisk, rodzaj oferty, kup teraz, 103, licytacja, 0.
1: Tak, Allegro ma, dla tych wyjaśniam dla tych, którzy nie wiedzą, na Allegro można sprzedawać jakąś rzecz jako rzecz do licytacji, taki pierwotny sposób działania jakby Allegro, albo jako kup teraz. No, wszystkie sklepy sprzedają to raczej jako kup teraz, ponieważ on, te sklepy i tak mają swoją ustaloną cenę na te rzeczy i im się nie chce pewnie czekać na to, aż się licytacja skończy i sprzedawać po jednym przedmiocie, tylko nieraz sklepy wystawiają na przykład 500 takich samych, załóżmy, takich ibupromów. No i po prostu sprzedają to niemal hurtowo. Także można sobie zaznaczyć, czy chcemy wyświetlić listę rzeczy licytacja czy kup teraz. Tutaj, jak widać,
0: kup teraz 103.
1: Mamy 103 rzeczy kup teraz.
0: Licytacja 0.
1: I 0 licytacji. Oznacza to najprawdopodobniej tyle, że w tej kategorii 99, myślę, procent tych leków to będą sklepy, czyli jakieś apteki internetowe, a nie ludzie prywatni, którzy sprzedają ibuprom.
0: Cena od pole tekstowe.
1: Tak, jeżeli chcę sobie kupić rzeczy, które mają, mieszczą się w granicach od 20 do 40 zł, mogę wpisać minimum
0: do pole tekstowe.
1: Maksimum ceny, które chcę wyświetlić.
0: Województwo.
1: Mogę sobie wyświetlić tylko z danego województwa.
0: Miejscowość, miejscowość, pole tekstowe.
1: Właśnie, przy czym mogę sobie też albo wybrać tam województwo, będzie lista plus województw, albo z konkretnej miejscowości, na przykład z Warszawy.
0: Opcje oferty, standard Allegro.
1: Standard Allegro, no właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które się pojawiły jakiś czas temu. Allegro ma taki swój certyfikat, standard Allegro. Jeżeli sprzedający ma taki standard Allegro, taki certyfikat standard Allegro, to znaczy, że no gdzieś tam Allegro w pewnym sensie no twierdzi, że ten sprzedawca jest fair wobec klientów, nie ma z nim problemów i tak dalej, i tak dalej.
0: Wysyłka gratis.
1: Można sobie zaznaczyć tylko takie przedmioty, za, no, które mają wysyłkę gratis, czyli nie płaci się dodatkowo za wysyłkę.
0: Odbiór osobisty.
1: Można zaznaczyć takie, które mają możliwość odbioru osobistego, bo nie wszystkie tak mają. Są na przykład takie sklepy internetowe, które nie mają swoich stacjonarnych sklepów, mają jakiś tam magazyn centralny gdzieś i nie przewidują możliwości kupowania w tym magazynie, tylko i wyłącznie wysyłka. I tu można sobie zaznaczyć, że sklepy z odbiorem osobistym i niektórzy rzeczywiście tak kupują, po prostu wchodzą sobie na jakiś tam przedmiot, patrzą, czy jest odbiór osobisty, patrzą sobie adres sklepu, nawet nieraz dzwonią tego sklepu, kupują sobie przez Allegro, idą normalnie do sklepu, płacą w tym sklepie faktycznie za towar, tyle, ile było umówione w aukcji, kupują ten towar, wychodzą, do widzenia i kupili poniekąd przez internet, a potem i tak poszli do sklepu, sobie ten towar wzięli faktycznie ze sklepu, mogli wtedy coś sobie jeszcze się, nie wiem, tam sprzedawcy zapytać. Taka forma sprzedaży też jest nieraz.
0: Faktura VAT.
1: No właśnie, jeżeli komuś pasuje na faktura VAT, może zaznaczyć, że chce tylko przedmioty pokazać, których jakby może sprzedawca dołączyć do nich fakturę.
0: Odbiór w paczkomacie.
1: Nie przysyła rzeczy do nas do domu, tylko do swojego paczkomatu. My dostajemy kod, ten kod trzeba wpisać w takim średnio dostępnym takiej klawiaturce. Wtedy, znaczy to różnie działa, czasami to jest nawet człowiek, który po prostu gdzieś tam to, no różnie to działa. W każdym razie przychodzi do nas tylko jakby awizo, idziemy sobie gdzieś i odbieramy przedmiot.
0: Allegro InPost.
1: No właśnie. Allegro InPost to jest też usługa, trochę jak paczkomat, nie pamiętam dokładnie czym to się różni, bo to się ciągle zmienia. Allegro ma coraz więcej opcji, które ułatwiają bądź to kupującym, bądź to sprzedającym, przynajmniej w teorii, załatwianie transakcji.
0: Kończące się w ciągu, wystawione w ciągu.
1: Tak, mogę sobie zaznaczyć, że na przykład chcę tylko aukcje, które się kończą nie później niż za godzinę, albo na przykład aukcje, które są wystawione od wczoraj, to się na przykład, zwłaszcza ta ostatnia opcja, przydaje się na przykład w momencie, gdy na przykład oglądaliśmy jakąś kategorię wczoraj i chcemy zobaczyć tylko przedmioty, które zostały od wczoraj wystawione. Po prostu te, których jeszcze nie oglądaliśmy. Kończące się, to się przydaje głównie w tych kategoriach, w których królują aukcje i na przykład chcę zobaczyć wszystkie aukcje, które się kończą za 10 minut, bo chcę to kupić już i chcę sprawdzić, jaki jest stan tych rzeczy na powiedzmy 10 minut lub mniej przed sprzedażą.
0: Czas realizacji.
1: Jeżeli ktoś ma wpisany czas realizacji, na przykład dzień albo dwa dni, też można tutaj sobie zaznaczyć, że chcemy tylko rzeczy, których czas realizacji, czyli jakby czas od zakończenia aukcji, czy w zasadzie od zakończenia transakcji, czyli od momentu dostania, przeważnie to jest moment dostania, do moment, w którym sprzedający otrzyma pieniądze, do wysyłki nie przekracza na przykład dwóch dni roboczych, bo chcemy to mieć już.
0: Czas realizacji.
1: No i to w zasadzie tyle.
0: Anuluj przycisk. Anuluj. Parametry. Sortuj przycisk.
1: Oprócz tego można sobie posortować według
0: anuluj przycisk. Po cenie. Od najniższej. Od najwyższej. Po cenie z dostawą. Od najniższej. Od najwyższej.
1: Tak. Też w tym formularzu, jeżeli ktoś wystawia, wpisuje sobie, może sobie wpisać, najczęściej tak rzeczywiście jest, cenę z wysyłką. I można sobie też zrobić od ceny po prostu przedmiotu od najwyższej, ale można również sobie postartować według ceny z wysyłką od razu.
0: Po popularności. Od najmniejszej, od największej.
1: Czyli od przedmiotów, które są najczęściej albo najrzadziej kupowane przez ludzi.
0: Po czasie do końca. Zaznaczone. Najmniej. Najwięcej. Po nazwie. Od A do Z. Od Z do A. Od Z do A.
1: No dobra.
0: Od najmniejszej.
1: Weźmiemy od sobie, załóżmy.
0: Po popularności. Od najmniej. Od największej.
1: No zobaczymy sobie, jakie ludzie kupują leki na Allegro przeciwbólowe najwięcej.
0: Moje Allegro. Back button normal. Przycisk. Parametry. Sortu. Ofertę. Paracetamol Apteomet 500 mg. 50 tabel dziś wysyłka. Cena kup teraz. 6,49 zł. Cena z dostawą. 14,48 zł. Ofert. 20. Czas do końca oferty. 30 dni.
1: No właśnie. Kto sprzedaje paracetamol, ile jest tam 50 tabletek za 6 z kawałkiem, mamy o 20 ofert, czas do końca aukcji jest podany i tak dalej, i tak dalej.
0: APAP Extra 50 tabletek dziś wysyłka, 3 wykrzykniki, cena kup teraz 19,99 zł, cena z dostawą 27,98 zł, ofert 15, czas do końca oferty 30 dni. Pyralgina Sprint 500 mg 6 saszetek na ból, gorączkę, cena kup teraz 7,90 zł, cena z dostawą 11,84 zł, ofert 12, czas do końca oferty 30 dni.
1: No i w ten sposób można przeglądać oferty. Dobrze, zanim wejdę do poszczególnych ofert i zacznę sobie tam patrzeć, co jest w środku oferty, pokażę to samo oczywiście na systemie Android, żeby nie było. W tej chwili już mam podłączony telefon z Androidem, telefon się tutaj ładuje, stąd ten taki trochę przydźwięk, który jest generowany przez telefon.
2: Przejdź wyżej przycisk.
1: No i właśnie, przejdź wyżej.
2: Menu. Strona główna, strefa marek, kategorie.
1: Kategorie.
2: Allegro. Przejdź wyżej, szukaj.
1: Też mamy tutaj szukaj. Można sobie wejść, poszukać jakichś tam ciekawych przedmiotów.
2: Więcej opcji, przycisk. Ostatnio przeglądane kategorie. Akcesoria i części. Pozostałe. Anteny. Pozostałe. Wszystkie kategorie.
1: I wszystkie kategorie. No, bardzo zbliżony wygląd do tego, co jest na systemie iOS.
2: Antyki i sztuka. Bilety. Biuro i biżuterii. Delikatesy. Dla dzieci. Dom i ogród. Erotyka. Filmy. Fotograf. Gry. Więcej opcji. Książki, komiks, RTV. Uroda. Telefony. Uroda. Wakacje. Zdrowie.
1: I mam ostatnią kategorię. Zdrowie.
2: Wakacje. Zdrowie.
1: Żeby nie było, wejdę sobie w to samo kategorię.
2: 7, przycisk 29. Przejdź wyżej. Szukaj. Więcej opcji. Przycisk. Zdrowie. E-papierosy i akcesoria. Przycisk 7. Bez etykiety.
1: Tak. Tutaj zamiast przycisku tego cal akcesory, coś tam mamy przycisk po prostu bez etykiety.
2: Korekcja wzroku. Przycisk 16. Leki bez recepty i der. Przycisk 5. Zdrowie. Medycyna. Przycisk 14. Zdrowie. Przycisk. Leki bez recepty i dermokosmetyki.
1: Tutaj sobie mieliśmy leki bez recepty. Z tym, że na Androidzie jest jedna zmiana. Ponieważ w systemie iOS naciśnięcie tego przycisku obok kategorii powodowało wejście w podkategorię, a kliknięcie w kategorię powodowało wyświetlenie wszystkich rzeczy, które w tej kategorii są, tu jest odwrotnie. Kliknięcie w kategorię powoduje wyświetlenie podkategorii, a kliknięcie w przycisk obok kategorii powoduje wyświetlenie wszystkich aukcji, wszystkich przedmiotów, które są w tej kategorii.
2: Przycisk 16. Leki bez recepty. Leki bez recepty i dermokosmetyki. Alergia, tak. Cukrzyca, dermokosmetyki. Przycisk 50. Bez etykiety.
1: Dokładnie. Tutaj też mamy te dermokosmetyki. Obok jest przycisk. Tak samo jak w iOSie. Widać, że to samo.
2: Dla dzieci. Dla mam i kobiet w ciąży. Higiena jamy ust. Przycisk 29. Homeopatia. Kontrola wagi. Nos i uszy. Oczy. Odporność. Pamięć. Przycisk 40. Preparaty ziołowe. Problemy skórne. Przycisk 48. Przeciwbólowe.
1: Przeciwbólowe.
2: Allegro. Wyświetlam element 1 z pierwszy. Przejdź wyżej przycisk. Wyświetlam elementy od 1. Szukaj.
1: Też mamy szukanie.
2: Podkategorię przycisk. Parametry przycisk.
1: Też mamy parametry, w które właśnie sobie wszedłem.
2: Sortuj przycisk. Parametry przycisk. Sort. Pozostałe. Doktor Lenzman Bilbi Migronomite MS.
1: I tu jest niestety jedna rzecz.
2: Przedmiot i wysyłka.
1: Żeby... To jest jakiś problem, nie wiem. Mam wrażenie, że bardziej z TalkBackiem niż z Androidem. Trzeba na chwilę położyć palec na ekranie, żeby jakby TalkBack odświeżył sobie zawartość ekranu.
2: Szczegółowy, ogólny przycisk. Szukaj. Przejdź wyżej przycisk. Szukaj. Ogólny przycisk. Szczegółowy przycisk. Przedmiot i wysyłka. Cena. Pole edytowania od. Pole edytowania do.
1: No tak, nazwy pól się troszeczkę różnią. Kolejność też.
2: Rodzaj oferty. Lokalizacja. Województwo. Miejscowość. Pole edytowania. Opcje oferty. Standard Allegro. Wysyłka gratis. Odbiór osobisty. Faktura VAT. Odbiór w paczkomacie. Allegro Impost. Inne. Czas realizacji. Kończący się w ciągu. Wystawiony w ciągu. Wyczyść przycisk. Pokaż przycisk. Podkategorię przycisk. Parametry przycisk. Sortuj przycisk.
1: No właśnie. Także no tutaj się odrobinkę to różni. Bo też tutaj oprócz tych wszystkich rzeczy jest normalna strona Allegro i te wszystkie rzeczy, które tam normalnie są.
2: Sortuj przycisk.
1: Możemy też posortować tak jak w iOSie.
2: Po cenie. Od najniższej. Od najwyższej. Po cenie z od najniższej. Od po popularności. Od najmniejszej. Od największej.
1: Sprawdzimy, czy jest
2: jeden z
1: to samo.
2: Odbiór w paczkomacie.
1: A tutaj mam jeszcze te wszystkie.
2: Kończące się w ciągu.
1: Trzeba wysyłka gratis.
2: Paracetamol Aptomet 5. Paracetamol Apt. Pozostałe. Przeciwbólowe. Sortuj przycisk.
1: Okej. Okay. Pozostałe. Przeciwbólowe. Przeciwbólowe.
2: Paracetamol Aptomet 500 mg. 50 tabliz. Wysyłka 6,49 zł. Kup teraz. 20 osób kupiło. 14,48 zł z dostawą.
1: No właśnie. Tutaj też mamy tam w iOSie mieliśmy, że tam 20 ofert. Tutaj mamy, że 20 osób kupiło.
2: Przycisk 25. Bez App Extra 50 tabletek, dziś wysyłka 3, krzyknik 19,99 zł. Kup teraz. 15 osób kupiło. 27,98 zł z dostawą.
1: Tak.
2: Przycisk 20.
1: Tu jeszcze mamy oprócz tych przedmiotów jakieś przyciski bez etykiety. To jest chyba jakieś dodanie do ulubionych, czy coś w tym rodzaju. Szczerze mówiąc, nigdy z tego nie korzystałem. Okej. Okay. Mamy... W takim razie listę kategorii. Możemy sobie przeglądać rzeczy, które są w tych kategoriach. Możemy je sortować. Możemy zmniejszać ich ilość przez odpowiedni wybór parametrów.
2: Przycisk 20. App Extra 50 tabletek, dziś wysyłka 3 krzyk.
1: No to teraz zobaczmy sobie ten przedmiot. I informacje o przedmiocie, o sprzedającym, jakie są i tak dalej.
2: Allegro.
1: Kliknę sobie w App Extra.
2: Przejdź wyżej przycisk. Obserwuj. Wyłączono. Szukaj.
1: Obserwuj, mogę sobie obserwować, co się dzieje z daną aukcją, ona mi się pokaże w obserwowanych. Na przykład wtedy będę mógł sobie, nie wiem, sprawdzić, że ktoś znowu to kupił. Oczywiście no, głównie obserwowanie przydaje się w licytacjach, gdzie można łatwo sprawdzać, jeżeli licytujemy jakiś przedmiot na Allegro, jaka w tej chwili jest...
2: strumieniami Twittera.
1: Dobrze. Jaka w tej chwili jest cena tego przedmiotu?
2: Więcej opcji przycisk.
1: Tutaj mam jeszcze więcej opcji, tego w iOSie nie ma, ale to jest specyfika systemu Android, który często w różnych aplikacjach ma przycisk więcej opcji. I tam możemy wejść.
2: Ścieżka kategorii. Udostępnij ofertę. Allegro.
1: Możemy sobie wejść i tu akurat mamy ścieżka kategorii. On chyba tutaj poda, w jakiej to jest dokładnie kategorii. I udostępnij, gdzie można wysłać tą ofertę jakby na... No, w zależności kto co ma, wysłać ją przez SMS, udostępnić w notatkach i w innych programach, które umożliwiają jakby opcję udostępniania różnych rzeczy. Nie wiem, WhatsApp na przykład.
2: Przejdź wyżej. Obserwuj. Szukaj. Więcej opcji. Przycisk 49. 19,99 zł. Kup teraz. 29 dni do końca. 30 kwietnia 2016 roku. 23:27 i 48 sekund.
1: Tak. Mamy tutaj informację, kiedy się ta aukcja kończy. Bardzo dokładne informacje z dokładnością do sekundy.
2: App Extra 50 tabletek, dziś wysyłka 3, krzyknik. 15 osób kupiło 19 sztuk. Liczba z 81 sztuk.
1: No właśnie, 15 osób kupiło 19 sztuk, czyli były osoby, które kupiły co najmniej 2 sztuki, na pewno, tego app-u.
2: Przycisk 67, bez etykiety.
1: Mamy kilka
2: włączono.
1: Przycisków.
2: Pole edytowania 1.
1: O właśnie, mamy przycisk 1 bez etykiety, pole edycji 1.
2: Przycisk 23, bez etykiety.
1: I przycisk 23 akurat bez etykiety. To są ten pierwszy był przycisk wyłączony, czyli jakby niedostępny, potem pole jest jeden i ten przycisk. To są przyciski, ten pierwszy zmniejsza ilość kupionych, następny zwiększa ilość. Domyślny jest jeden, oczywiście nie oznacza to, że my już to kupiliśmy, tylko że jakby chcemy kupić jeden. Oczywiście no, jakby to potwierdza się dopiero klikając odpowiedni przycisk, natomiast no, bez sensu jest zadeklarowanie, że ja chcę kupić 0 APAP-ów. Jak nie, ja chcę kupić 0 APAP-ów, to po prostu wychodzę z tej kategorii i tyle, więc oni nie pozwalają kupić czegoś mniej niż jedno.
2: 20, przycisk 23.
1: Jeżeli kliknę sobie ten przycisk następny po polu edycji, kliknąłem, wtedy w polu edycji
2: pole edytowania 2.
1: 2 i przycisk poprzedni.
2: Przycisk 67, bez etykiety.
1: Już jest dostępny, klikam i w polu edycji
2: pole edytowania 1.
1: Już jest 1. Czyli mamy już jedną rzecz w koszyku, znaczy w koszyku, jeszcze nie w koszyku. Na razie jedną rzecz, którą możemy dodać do koszyka.
2: Przycisk 23. 24 godziny 99,77,99 zł. Parametry.
1: Tu są parametry przedmiotu teraz.
2: Postać leku, tabletki, waga z opakowaniem. 0,00.
1: No tak, te leki są na tyle małe i lekkie, że się nie mieszczą w tych kategoriach wagowych. Wiadomo, że są tabletki.
2: Opis przedmiotu.
1: I opis przedmiotu.
2: Apteka Vita, ulica Hazienkiewicza, 4 bity 96100 Skierniewica, e-mail allegro, @aptekavita.pl, telefon 46 833 21 25. Produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do Pedaj Poczty Polskiej. Zamówienia złożone ukośnik opłaconego godziny 11:00. Wysyłamy przesyłką kurierską w dniu złożenia zamówienia. Wysyłka listem ekonomicznym poleconym realizowana jest 2 razy w tygodniu, najczęściej w środy i piątki. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia.
1: Tak, często właśnie opis przedmiotu na początku lub na końcu, albo i tu, ma jakieś informacje o firmie, która sprzedaje ten przedmiot, o sklepie, jeżeli to jest sklep. W tym przypadku, jak widać, to jest apteka internetowa, która ma swoją stronę internetową, swój telefon, jest w Kielcach bodajże, czy w Skierniewicach, wszystko jedno. W każdym razie widać, że to nie jest żadna osoba prywatna, to jest normalna firma. Jeżeli ten opis nam się z jakiegoś powodu urwie w połowie, następnie mamy jakiś tam przycisk kolejny bez etykiety.
2: Zobacz pełny opis przycisk.
1: I mamy zobacz pełny opis. Jeżeli klikniemy, to...
2: Przejdź wyżej przycisk. Apteka Vita, ulica Hazienkiewicza, 4 bity 96100 Skierniewice.
1: O właśnie, Skierniewice, nie Kielce. To wywalają nam się wszelkie inne kontrolki na ekranie. Zostaje tylko i wyłącznie opis, za to rzeczywiście raczej w całości.
2: E-mail. Produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do Pedaj Poczty Polskiej. Zamówienia złożone ukośnik opłacone do godziny 11:00. Wysyłamy przesyłką wysyłka listem ekonomicznym pole.
1: Tu jak widać zresztą jest też tak, że mogę sobie eksploracją chodzić po kolejnych elementach opisu, tak jakbyśmy powiedzmy strzałkami przemieszczali się po stronie internetowej. Niestety tu jest bardzo dużo często linijek pustych, robię w prawo. Jest cisza. Jeszcze raz.
2: W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu wysyłki do 7 dni roboczych, o czym poinformujemy kupującego e-mailem bądź telefonicznie.
1: W prawo. Znowu cisza. W prawo. Też cisza.
2: Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach pracy apteki.
1: W prawo.
2: Prawo.
1: W prawo.
2: 8:00-20:00.
1: W prawo. Jeszcze.
2: SOP.
1: Jeszcze.
2: 8:00-14:00.
1: I tak dalej, i tak dalej.
2: Ale
1: da się jedno.
2: Od 7,9.
1: Dobrze.
2: Zobacz pełny. Zobacz pełny opis przedmiotu.
1: Dobrze, mamy zobacz pełny opis, czyli już powiedzmy przeczytaliśmy sobie troszkę o tym przedmiocie.
2: Dostawa. Przesyłka płatna z góry od 7,99 zł. Przesyłka podaniowa od 16,99 zł. Odbiór osobisty 0,00 zł. Czas dostawy do 24 godziny.
1: No właśnie, mamy tutaj informacje o kosztach wysyłki. Mamy informację, że można również przedmiot odebrać osobiście w siedzibie za 0 zł.
2: Lokalizacja. Skierniew. Szczegóły dostawy przycisk.
1: Możemy zrobić szczegóły dostawy. On pokaże wtedy. Zresztą
2: dostawa.
1: Mogę w to kliknąć.
2: Płatność z góry. Dostawa. Płatność z góry. Sposób dostawy. Jedna. Kolejna. Paczka. Przesyłka kurierska. Do 24 godziny. 12,99 zł. 0,00 zł.
1: Tak, tu jest taka tabelka, on nie najlepiej to czyta, w każdym razie tutaj na początku było, że za pierwszą sztukę i potem za kolejne 0 zł.
2: 100. List polecony ekonomiczny. Do 3 dni. 7,99 zł.
1: I za kolejną.
2: 0,00 zł. 1. Odbiór osobisty po przedpłacie. 0,00 zł. Kreska. Płatność przy odbiorze.
1: I też ta trzecia liczba jest maksymalną określoną liczbą przedmiotów w jednej paczce. U kuriera było 100, w liście poleconym jest 1.
2: Sposób dostawy. 1. Kolejna paczka. Przesyłka kurierska pobraniowa. Do 24 godziny. 16,99 zł. 0,00. 100. Odbiór osobisty. 0,00. Kreska. Dodatkowe informacje. Wystawiam fakturę VAT. Tak. Nie zgadzam się na wysyłkę za granicę. Lokalizacja. Skierniewice. Allegro.
1: No i takie mamy informacje o wysyłce.
2: Szczegół dostawy przycisk. Sprzedający. Apteka Vita. 4920.
1: Możemy.
2: Pozytywne, neutralne. Negatywne.
1: Dobrze. Możemy sobie jeszcze wyświetlić informacje o sprzedającym.
2: Pozytywny przycisk. Arturos 50. Arturos 50. Mark. Neutralny przycisk. Pozytywny.
1: Tutaj mamy komentarze.
2: Neutralny przycisk. Pozytywny przycisk.
1: Pozytywne.
2: Neutralny przycisk.
1: Neutralne.
2: Negatywny przycisk.
1: Negatywny. Ponieważ po każdej sprzedaży sprzedający ocenia kupującego, a kupujący ocenia sprzedającego. Czy wszystko było dobrze? Czy coś poszło nie tak? Też od jakiegoś czasu Allegro wprowadziło sobie takie możliwości dla i sprzedającego, i kupującego, że poszczególne jakby elementy transakcji są oceniane. Szybkość dostarczenia pieniędzy, szybkość wysyłki, stan przedmiotu, czy przedmiot jest zgodny z opisem. I tam jest kilka takich działów, w których można ocenić sprzedającego i kupującego i potem to jakoś widać taką średnią ocen sprzedaży.
2: Marcin Kalidwa 90, kupujący, 31 marca 2016 roku, transakcja przebiegła pomyślnie, polecam.
1: I tutaj mamy wszystkie komentarze.
2: Marcin Kalidwa 90, kupujący, 31 marca, Arturos 53200, Allegro.
1: Oczywiście no takie rzeczy jak sklepy czasami mają po ileś tysięcy takich dostawa. Komentarzy.
2: Przesyłka płatna, szczegóły do sprzedaj 90. Sprzedający, apteka Vita, 4920.
1: I teraz, następnie.
2: 99,7 pozytywnych komentarzy.
1: 99,7% powinien przeczytać, no ale Vocalizer nie czyta tego znaka procent, ale
2: znaki.
1: Jeżeli...
2: 99,7% POZY.
1: I tak
2: domyślny.
1: Dalej, pozytywnych komentarzy. Czyli wiadomo, że pozytywnych komentarzy jest właśnie 99,7%. Czyli komentarzy neutralnych i negatywnych jest 0,3%, czyli no kupując mamy, można powiedzieć, 3 szanse na 1000, że coś pójdzie nie tak.
2: 7357 pozytywnych.
1: No właśnie, i mamy informację, że ma sprzedający 7 ponad 1000 komentarzy pozytywnych.
2: 10 negatywnych.
1: 10 negatywnych komentarzy.
2: Dorota Kłosowska, apteka Vita Angler Farm. Dorota Kłosowska, Hazienkiewicza, 4 bity Skierniewice NIP, 836, 160, 79, 40.
1: Tu mamy informacje też o sprzedającym. Właśnie jeżeli to jest firma, to jest podawany NIP, jest podawana nazwa tej firmy i tak dalej, żeby wiadomo było, że to jest konkretna firma.
2: Zadaj pytanie przycisk.
1: Można zadać pytanie sprzedającemu, wtedy to przyjdzie mu na maila.
2: Przeciwbólowe w przedmiotach sprzedającego przycisk.
1: I można jeszcze wyświetlić przedmioty sprzedającego albo w tej kategorii, w której szukaliśmy, czyli w przeciwbólowych.
2: Przedmioty sprzedającego przycisk.
1: Albo w ogóle można pokazać wszystkie przedmioty tego sprzedającego, czyli tej apteki ze Skierniewic.
2: Inne informacje.
1: No i mam jeszcze inne informacje.
2: Informacje od sprzedającego przycisk. Zwroty przycisk. Wyświetleń 237.
1: Mamy informację, że ten przedmiot został wyświetlany 237 razy przez różnych użytkowników.
2: Numer 5, 7, 4, 4, 5.
1: A to jest numer przedmiotu.
2: Dodaj do koszyka przycisk.
1: Można dodać do koszyka przedmiot. W ten sposób na przykład mogę sobie kupić na Allegro 5 rzeczy albo 10 i hurtem za wszystko zapłacić. Allegro już będzie wiedziało komu, ile zapłacić, jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze. Nie musimy wtedy dokonywać iluś transakcji na różne konta. Allegro samo to sobie zrobi.
2: Kup teraz pasek 19,99 zł przycisk.
1: No właśnie. Kup teraz 19,90 przycisk. Tam ustaliliśmy na początku ile chcemy tych przedmiotów. Potem właśnie były wszystkie informacje o tym przedmiocie, o sprzedającym, czy rzeczywiście opłaca się od niego kupić, no bo powiedzmy, jeżeli człowiek miałby dużo tych komentarzy negatywnych w stosunku do komentarzy pozytywnych, no to no można by było się spodziewać, że tu są jakieś kanty. I nieraz tak jest, rzeczywiście. No i to wszystko.
2: Dodaj numer, przedmioty, przeciw, zadaj, Dorot, 10, 7 tysięcy, 99,7, sprzedający, pozytywne, neutralne.
1: I teraz tak, no załóżmy, że no chciałbym kupić ten APAP, no i chciałbym wiedzieć, jakie w zasadzie ludzie dają komentarze. No pozytywne to mnie akurat nie bardzo interesuje, nie chce mi się czytać 7 tysięcy komentarzy pozytywnych, bo się domyślam, że bo to z reguły tak jest, jak jest pozytywny komentarz, to piszą, że w zasadzie wszystko jest okej.
2: Okay. Pozytywny przycisk, neutralny przycisk, negatywny przycisk.
1: Ja chcę wiedzieć, co się ludziom nie podobało.
2: Karol Muszek, Karol Wapor 17, sprzedający, 7 grudnia 2015 roku, wylicytował i nie zapłacił zero kontaktu.
1: Tak, czyli tutaj prawdopodobnie ten Karol jakiś tam był sprzedającym, no a ta apteka była kupującym i tam jakiś tam zero kontaktu i tak dalej. Przy czym jest to z 2015 roku, czyli już sprzed paru miesięcy.
2: Muszę to mieć teraz jeden kupujący. 18 lutego 2014 roku. Towar, który odebrałam, nie był nowy, jak to wynikało z aukcji. Przedsiębiorca nie przestrzega artykułu 544.2 kodeksu cywilnego. Co więcej, celowo wprowadza w błąd kupujących, wykorzystując ich słabsze pozycje. Przestrzegłem przed tym sprzedawcą 3 wykrzyknik.
1: Tak, to jest z 2014 roku, czyli sprzed ponad roku komentarz.
2: L391104 kupujący, 3 stycznia 2013 roku, apteka nie posiadała produktu, który wystawiła na Allegro. Pieniądze zwróciła. Nie powinna wystawiać opcji szybkiej dostawy. Przykro mi. Brysiu 1014122 kupujący, 30 lipca 2012 roku, nie doczekałem się na paczkę, nie polam. Wyświetlam elementy od 3 do 6.12.
1: I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można sobie przejrzeć całą historię komentarzy i tych pozytywnych, i tych neutralnych, i tych negatywnych. Polecam zawsze przed każdym zakupem z Allegro czytać sobie właśnie zwłaszcza te neutralne, negatywne i neutralne komentarze. Zwłaszcza, że niektóre komentarze są wystawiane poniekąd przez pomyłkę. Nieraz widziałem na przykład taką sytuację, że był komentarz negatywny albo neutralny, w którym było napisane wszystko w porządku. Bo rzeczywiście ludzie czasami się mylą przy wystawianym komentarzu i po prostu klikają złą opcję w panelu, na stronie albo w aplikacji. No teraz pora na konkurencję, czyż nie?
0: APP Extra 50 tabletek dziś wysyłka, 3 wykrzykniki, cena kup teraz, 19,90.
1: Mamy ten sam APAP.
0: Back button normal.
1: Żeby nie przycisk. Było. Oczywiście back button normal, czyli wstecz.
0: Czego szukasz? Pole wyszuk, start button normal. APP Extra 50 tabletek dziś wysyłka, 3 wykrzykniki, dodaj do obserwowanych, przycisk.
1: Tak, tutaj przyciski już są zaetykietowane, dodaj do obserwowanych.
0: Cena kup teraz 19,99 zł.
1: Tam było, dobrze. Cena kup teraz 19,99.
0: 15 osób kupiło 19 sztuk, do wyczerpania przedmiotów. Najszybsza wysyłka 24 godziny, sprzedawca 99, najszybsza wysyłka 24 godziny, przycisk.
1: O właśnie, tu się troszeczkę już różni.
0: Zamknij, szczegóły dostawy.
1: I tutaj, jeżeli klikniemy w ten przycisk, mamy te szczegóły dostawy, które były też tam wyświetlane w aplikacji na system Android.
0: Płatność z góry. Sposób dostawy. Przesyłka kurierska. Czas realizacji. 1 dzień. Koszt dostawy pierwszego przedmiotu. 12,99 zł. Koszt dostawy kolejnego przedmiotu. 0,00 zł. Maksymalna liczba przedmiotów w paczce. 100.
1: Tak, tutaj też tabelka jest lepiej czytana. Mamy najpierw nagłówek, potem wartość.
0: Sposób dostawy. List polecony ekonomiczny. Czas realizacji. 3 dni. Koszt dostawy pierwszego przedmiotu. 7,99 zł. Koszt dostawy kolejnego przedmiotu 0,00 zł. Maksymalna liczba przedmiotów w paczce 1. Sposób dostawy. Odbiór osobisty po przedpłacie. Czas realizacji. Natychmiast. Koszt dostawy pierwszego przedmiotu 0,00 zł. Koszt dostawy kolejnego przedmiotu 0,00 zł. Maksymalna liczba przedmiotów w paczce nie dotyczy.
1: Tak, w Androidzie była kreska. Tutaj jest nie dotyczy, no bo jakby ile zmieścisz, tyle weźmiesz.
0: Płatność przy odbiorze. Sposób dostawy. Przesyłka kurierska pobranowa. Czas realizacji. 1 dzień. Koszt dostawy pierwszego przedmiotu. 16,99 zł. Koszt dostawy. Sposób dostawy. Odbiór osobisty. Czas realizacji. Natychmiast. Koszt dostawy. Dodatkowe informacje. Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro, CZ oraz Aukro. UE wystawiam faktury VAT. Lokalizacja. Skierniewice.
1: No właśnie. Tam było napisane, że nie zgadzam się na wysyłkę za granicę. Tutaj jest napisane, że nie zgadzam się na wysyłkę użytkownikom allegro.cz, czyli czeskiej wersji Allegro, allegro.ua, czyli ukraińskiej wersji Allegro.
0: Zamknij przycisk.
1: i mamy
0: zamknij
1: przycisk.
0: Back button normal, przycisk.
1: I znowu jesteśmy w opisie przedmiotu.
0: Check, card book, app extract, dodaj do ops, cena kup teraz, 15 osób kup, do wyczerpania przed, najszybsza wysyłka, sprzedawca, 99,7% pozytywnych komentarzy, przycisk. Zamknij, przycisk.
1: Też mamy przycisk, że 99,7. Tutaj już akurat Zośka czyta procent pozytywnych komentarzy. O, i jest tutaj.
0: Zamknij, przycisk.
1: Niestety problem.
0: Komentarze otrzymane, apteka Vita.
1: O, jest.
0: Zaznaczone, pozytywne, neutralne, negatywne, przycisk.
1: Można
0: zaznaczone,
1: sobie wybrać
0: negatywne.
1: Negatywne, tak jak wtedy. No i tu jest niestety mały problem. Mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany, ponieważ tutaj lista komentarzy nie jest dostępna na dzień dzisiejszy. Na Androidzie tego problemu nie ma. Na szczęście, no powiedzmy, nie jest to aż tak ważne jak lista przedmiotów. Natomiast, no fajnie byłoby, gdyby można to było jednak przeczytać. Natomiast, mając na względzie fakt, że aplikacja ostatnio doczekała się poprawek właśnie w działaniu VoiceOvera, no to jest szansa, że również poprawią tą listę tych komentarzy.
0: Neutralne, pozytywne. Komentarze otrzymane. Zamknij. Przycisk.
1: Po prostu trzeba czekać cierpliwie i mam nadzieję, że Allegro coś z tym zrobi.
0: Zamknij. App, dodaj do cenek 15 do wyczerpania. Najszybszy sprzedawca. Koszt dostawy. Mniej 1. Pole tekst. Mniej. Koszt sprzedawca. 99, koszt dostawy od 7,99 zł. Przycisk.
1: Tak, to też było. No tutaj też można sobie zobaczyć ten koszt dostawy. To już oglądaliśmy.
0: Mniej sztuk. Wygaszony. Przycisk.
1: No właśnie. Te przyciski tutaj też są zaetykietowane.
0: 1. Pole tekstowe. Więcej sztuk. Przycisk.
1: Działa to dokładnie tak samo jak w Androidzie, z tym, że tutaj te przyciski są, jak mówiłem, opisane. Klikamy
0: więcej sztuk. 2. Pole tekstowe.
1: Czyli w pole edycji mamy 2.
0: Mniej sztuk.
1: Jeżeli
0: przycisk.
1: Klikamy mniej sztuk.
0: Mniej sztuk. 1. Pole tekstowe. Więcej sztuk. Liczba. Z 81 sztuk.
1: Tak, też mamy informację, że jest 81 sztuk już w tej chwili.
0: Cechy przedmiotu. Postać leku tabletki waga z opakowaniem 0,00. Postać leku tabletki waga z opakowaniem 0,00. Opis produktu. Apteka Viteul H. Sienkiewicza 4B96 Stoskierniewice. E-mail Allegro małpa aptekawita. Zobacz pełen opis. Przycisk.
1: Tak samo mamy zobacz pełen opis. Możemy sobie
0: Lose
1: w to
0: button.
1: Wejść.
0: Przycisk. Back button normal. Forward button normal. Wygaszony. Apteka Vita. Nagłówek H. Sienkiewicza 496 e-mail Allegro na 4683. Produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej. Zamówienia złożone ukośnik opłacone do godziny.
1: Dobrze. Tutaj też jak widać nie ma tego problemu jaki jest w Androidzie, czy w zasadzie z talkbackiem, że nie ma tych pustych linijek. Ponoć talkback też ma się tam poprawić. Teraz ma być wersja 4.5, która ma właśnie troszkę normalizować te kwestie tego widoku web view. Będzie można podobno poruszać się po nagłówkach, tam po listach, po czymś tam. No, pożyjemy, zobaczymy. Jest szansa na to, że właśnie takie elementy jak opisy w Allegro, które wykorzystują HTML-a i przeglądarkę HTML, będą działały.
0: Moje Allegro. Zobacz pełen opis. Dostawa.
1: Dostawa, mamy informację.
0: Płatność z góry. Przesyłka kurierska. 12,90. List polecony ekonomiczny. 7,9. Odbiór osobisty. 0,0. Płatność przy odbiorze. Przesyłka. 16. Odbiór osobisty. 0,0. Lokalizacja. Szczegóły dostawy. Lokalizacja. Skierniewice. Szczegóły dostawy. Przycisk.
1: To już było wcześniej.
0: Sprzedający apteka Vita. Firma.
1: Też mam informację, że to jest firma.
0: Procent pozytywnych komentarzy. 99,7%. Liczba pozytywnych komentarzy 7359.
1: Było.
0: Liczba negatywnych komentarzy 10. Przycisk.
1: Przycisk, który od razu skieruje nas do listy tych negatywnych komentarzy. Nie będziemy musieli wchodzić tam w komentarze, wybierać, że negatywne. Tutaj po prostu wejść i to sprawdzić.
0: Kontakt. Apteka Vita MGR Farm. Dorota Kłosowska H. Sienkiewicza 4B. 9. Zadaj pytanie sprzedającemu. Przycisk. Przeciwbólowy w przedmiotach sprzedającego. Przycisk. Wszystkie przedmioty sprzedającego. Przycisk. Zwroty. Przycisk. Informacje od sprzedającego. Przycisk. Ścieżka kategorii. Przycisk. Udostępnij ofertę. Przycisk.
1: No właśnie. Też te rzeczy, które były w tym menu więcej opcji w Androidzie, tu są po prostu na stronie głównej. Mamy udostępnij ofertę, tutaj też będzie można ją udostępnić tam przez SMS. No, ten mechanizm udostępniania iPhone'owy, i też mamy ścieżkę kategorii, żeby zobaczyć, w jakiej kategorii ten app jest.
0: Numer oferty 5, 7, 4, 4. Oferta wyświetlona 239 razy. Dodaj do koszyka. Przycisk. Kup teraz. Przycisk. Kup teraz. Przycisk.
1: No właśnie, jak widać...
0: Strona główna. Kontakt. Back button normal. Przycisk. Back button. App ekstra 50 tabletek dziś wysyłka. 3 wykrzy...
1: Jak widać, jakby filozofia programu, filozofia aplikacji jest podobna. Różni się to jakimiś tam szczegółami na konkretnych stronach.
0: Oferta. Kup teraz. Przycisk. Login z osobutkom. Przycisk.
1: I teraz jeżeli wprowadziłbym swoje dane po naciśnięciu kup teraz, mógłbym ten przedmiot kupić. Nawet mógłbym, no bo niestety akurat tutaj się nie da kupować bez...
0: Login. Pole tekstowe.
1: Bez rejestracji.
0: Hasło. Togle visible password button. Przycisk. Zaloguj się. Togle visible password...
1: Togle visible... Togle visible... No, to jest przełączanie, żeby hasła były widoczne, a nie maskowane gwiazdkami.
0: Zaloguj się. Nie masz konta na Allegro? Zarejestruj się. Przycisk.
1: Rejestracja, jak mówię, jest niedostępna z uwagi na obecność kapczy.
0: Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu Allegro. Zalogowanie oznacza akceptację...
1: O, właśnie. I bardzo podobnie jest również w Androidzie. Wtedy też się pokazuje okienko logowania, które bardzo podobnie wygląda.
0: Main menu button normal. Main strefa marek. Kategoria. Moje Allegro.
1: No i teraz zobaczmy sobie moje Allegro.
0: Login z button. Przy login. Hasło. Login. Pole tekstowe.
1: Zaloguję się na moje konto Allegro.
0: Pole tekstowe.
1: Oczywiście, żeby
0: edycja.
1: Nie było.
0: Login.
1: Sobie jednak wyciszę. No i po wpisaniu hasła.
0: Togle. Zaloguj się. Przycisk.
1: Klikam w przycisk. Zaloguj się.
0: Zaloguj się. Niekupione. Main menu button normal. Przycisk.
1: I w tej chwili jestem już na moim Allegro.
0: Czego szukasz? Cart button normal. Moje Allegro. Zaznaczone. Zakupy. Przycisk. Sprzedaż. Przycisk. Moje konto. Przycisk. Licytacje i kup teraz. Nagłówek.
1: Licytacje kup teraz, czyli różne rzeczy, które sobie wylicytowałem, kupiłem. Licytuję, kupuję.
0: Licytuję. Kupione. Licytuję.
1: No właśnie, licytuję w tej chwili nic.
0: Kupione. Niekupione. Płać mniej. Kupony. Pay. Na kupon. Płać. Niekupione. Kupione.
1: I wybiorę sobie na przykład kupione.
0: Back button normal.
1: No bo kilka rzeczy
0: czegoż
1: tutaj kupiłem.
0: Kupione. Sortuj. Kupione. Mini klawiatura Bluetooth do smartfon GSM Tablet. Cena kup teraz. 59,99 zł. Ofert. 6. Czas do końca oferty. 30 dni.
1: No i tutaj mam wszystkie przedmioty w mojej Allegro, które sobie kupiłem. Niestety problem polega na tym, że nie umiem jeszcze wystawiać komentarzy na iOSie. Na razie robiłem to głównie na PC-cie, ze względu na to, że jednak na PC-cie no ten proces jest nawet w miarę dostępny. No i wpisuje się tekst również szybciej niż w przypadku smartfona. W przypadku Androida pole wyboru logowania wygląda bardzo podobnie jak w przypadku iOS-a. Mamy przycisk przejść wyżej. Mamy przejść wyżej. Potem pole edytowania od loginu. Potem pole edytowania od hasła.
2: Nie zaznaczono pole wyboru pokaż hasło.
1: Nie zaznaczono pole wyboru od pokazania hasła.
2: Zaloguj się przycisk. Zaznaczono pole wyboru zapamiętaj mnie. Nie masz konta Allegro. Zarejestruj się. Zaznaczono pole wyboru zapamiętaj mnie.
1: Tak, tutaj można jeszcze sobie zapamiętać użytkownika, że następnym razem jak będę wchodził, on zapamięta te moje
2: zaloguj się przycisk.
1: Dane. I zaloguj się.
2: Allegro. Klawiatura ukryta. Wyświetlam element 1. Przejdź wyżej przycisk. Sortuj. Szukaj. Zakupy. Sprzedaż.
1: No właśnie, mamy też zakupy, sprzedaż.
2: Konto. Licytacje i kup teraz. Licytuję przycisk. Kupiony przycisk. Niekupiony przycisk. Kupony rabatowe. Kupony przycisk. Obserwowane. Trwające przycisk. Zakończone przycisk. Pay. Lista moich wpłat przycisk. Kupony rabatowe.
1: Jeżeli
2: kupony przycisk.
1: Wejdę sobie.
2: Kupony, kupione przycisk. Licytuję. Kupione przycisk.
1: W kupione. Allegro.
2: Never Alone plus Fox Stales DLC, Trine 3, DHL, kupione, szukaj, kupione.
1: Tutaj mamy inną kolejność tych. Doładuj.
2: Mini klawiatura Bluetooth do smartfona.
1: Mini klawiatura Allegro. Bluetooth. No i też pokaż nam się.
2: Obserwuj, szukaj, więcej opcji, przycisk 59, mini klawiatura Bluetooth do smartfon GSM Tablet. 6 osób kupiło 7 sztuk, liczba z 93 sztuk.
1: No właśnie, też mamy opis aukcji.
2: 6,9.
1: Wszystko wygląda bardzo podobnie jak w przypadku iOS-a.
2: Kupię, szukaj.
1: No i też tutaj nie mogę znaleźć komentowania. Albo nie ma rzeczywiście komentarzy jeszcze w tych wszystkich aplikacjach na smartfona, albo komentowanie jest, nie wiem, jakoś niedostępne, nie wiem co. Jest w każdym razie z tym problem. Co to za samych zakupów przez Allegro, przynajmniej na systemie Android, bo tutaj głównie kupowałem. Chociaż podejrzewam, że w systemie iOS będzie bardzo podobne, bo no jak widać, w zasadzie to wszystko jest dosyć podobne. Allegro jest i na Androida, i na iOS-a dosyć. No, no widać, że to jest jakby ta sama aplikacja robiona przez tych samych ludzi i podobnie to działa. Zakup mniej więcej wygląda w ten sposób, że po kupieniu mamy do wyboru formę płatności. Przy czym Allegro to też jest taka mała ciekawostka. Dogadała się z kilkoma bankami, na przykład z mBankiem, w którym jestem. mBank ma coś takiego jak płatności mobilne. I wtedy, jeżeli płacę mniej niż 50 zł, nie muszę tej płatności potwierdzać. No a jeżeli płacę nawet więcej niż 50 zł, wtedy i tak Allegro nie przekierowuje mnie do strony mBanku i nie potwierdzam tej płatności SMS-em, tylko Allegro mnie przekierowuje do aplikacji mBank. Aplikacja mBank jest aplikacją bardzo dostępną. W aplikacji mBank wybieram sobie, no mam tam taki PIN w mBanku. Weryfikacja polega na wprowadzeniu kilkucyfrowego takiego kodu PIN. Mam informację, że mam zapłacić przez tam Payu, przez Allegro. Mam przycisk zatwierdź, tam już wtedy nie trzeba kodów SMS-owych. No i generalnie rzecz biorąc, już kilka razy kupowałem przez Allegro, właśnie korzystając ze smartfonu. Proces jest na szczęście nieskomplikowany, można sobie dosyć łatwo poradzić. Nie ma tutaj jakichś niezatykiwanych przycisków. Oczywiście no nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych banków, no ale no zawsze jest teoretycznie możliwość, nawet w zwykłym banku, jakimś innym, który ma swoje aplikacji, przeważnie mają jakieś strony mobilne. Tak jest na przykład też w przypadku mBanku. Kiedyś było, jak mBank jeszcze nie miał takiej współpracy z Allegrem, można było i tak wejść na stronę mobilną mBanku. Całkiem nieźle to działało, nawet z jakimś starszym, bardziej jeszcze kulawym talkbackiem na Chromie, na domyślnej przeglądarce googlowskiej, na Safari myślę, żeby było jeszcze lepiej. Można było spokojnie zapłacić, wpisać numer z SMS-a, no i nie było z tym większych kłopotów. Teraz, kiedy mBank ma te płatności mobilne, jest tylko lepiej. I cóż, w ramach powiedzmy takiego no, podsumowania, można powiedzieć końcowego, mogę powiedzieć tyle. Allegro od momentu, kiedy zaczynał w 2003 roku, zmienił się bardzo. W 2003 czy nawet troszeczkę wcześniej. No nieważne, no kilkanaście lat temu w każdym razie. Serwis zmienił się bardzo. Serwis ma różne swoje instrumenty dla ochrony, no głównie kupujących, ale nie tylko. Allegro ma swoje dogadane serwisy, z którymi pracuje, jeżeli chodzi o wysyłkę. Allegro ma swój kanał płatności Payu, z którego o tyle jest fajnie korzystać, że po pierwsze sprzedawca ma informację zaraz po naszej wpłacie o tym, że pieniądze wpłynęły na jego konto. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że Allegro wie na 100%, że my pieniądze wysłaliśmy do sprzedającego, więc sprzedający nie może się wykręcić w żaden sposób, że nie dostał od nas, w razie czego oczywiście, pieniędzy. No i wtedy powiedzmy możemy jakoś tam dochodzić swoich praw. Ja na szczęście nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żebym musiał jakieś uruchamiać procedury. No nie jestem może jakimś wielkim kupowaczem na Allegro, niemniej myślę, że koło setki co najmniej przedmiotów już na tym serwisie zdążyłem kupić. To były naprawdę różne rzeczy. Od akumulatorów, jakiś ładowarek, telefon, do komputera jakieś tam różne dyski, nie dyski, pendrive'y, karty pamięci, urządzenia rejestrujące. A tak naprawdę na Allegro można kupić praktycznie wszystko. Taśmę klejącą, kartony, cukier, ksylitol powiedzmy jakiś, no bo zwykły cukier, no to nie każdemu się chce. Jakieś słodycze, nie wiem, AGD, ubrania. Także naprawdę w tym momencie przez Allegro można kupić dosłownie wszystko, czego dusza zapragnie. Serwis większy niż większość sklepów internetowych, tym bardziej, że Allegro to jest poniekąd agregat, czyli taki zbiór różnych, często właśnie sklepów internetowych. I wbrew pozorom, wbrew temu, wbrew niektórym obawom, serwis jest rzeczywiście raczej w tej chwili bezpieczny, jeżeli się oczywiście zważa na to, co się kupuje, jeżeli czytamy komentarze, jeżeli tych negatywnych komentarzy nie ma zbyt dużo, no bo zawsze będą jakieś tam komentarze. Natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli jest ktoś, kto sprzedaje rzeczy na tysiące albo i dziesiątki tysięcy, kiedyś widziałem jakiś sklep, który miał chyba liczbę komentarzy 200 tysięcy, no to wiadomo, że na 200 tysięcy kilkadziesiąt komentarzy negatywnych musi się znaleźć. Zawsze się znajdzie ileś osób, które będą miały jakieś problemy i no to gdzieś tam można coś właśnie zawsze znaleźć i do czegoś się przyczepić, więc też nie warto po jednym, dwóch komentarzach włączyć dzwonka alarmowego, zwłaszcza jeżeli te komentarze są sprzed, nie wiem, kilku miesięcy, sprzed roku, sprzed

0: kupującego, no chyba, że powiedzmy ktoś sprzedaje, nie wiem, 70 rzeczy, no i wtedy jeden nawet komentarz negatywny powoduje, że no jest tam 98 czy 97% komentarzy pozytywnych, no bo wtedy każdy komentarz negatywny obniża dosyć mocno ten procent komentarzy pozytywnych. No i wtedy wiadomo, że to jest albo osoba prywatna, albo sklep, który dopiero gdzieś tam zaczyna swoją przygodę na Allegro. Nie twierdzę, że nikt nie ma żadnych problemów, no bo problemy znajdą się zawsze i wszędzie. Nieraz w sklepach stacjonarnych, internetowych też są nieraz problemy. Więc na Allegro siłą rzeczy również takie problemy istnieją, natomiast należy pamiętać, że również od chyba roku z kawałkiem zmieniły się nieco przepisy. Jeżeli kupujemy właśnie, zwłaszcza w firmach, nie od prywatnych ludzi, a na Allegro nieraz sprzedają chociażby sklepy internetowe, to mamy po pierwsze 2 tygodnie już w tej chwili na zwrot towaru bez podania przyczyny, no byle on był oczywiście w jakimś tam fabrycznym stanie i sklep ma nam zwrócić pieniądze bez jakichś tam ceregieli. I chyba też jest tak, że zwrot będzie na koszt sklepu, więc my nawet nie musimy płacić. Znaczy koszty przesyłki zostaną nam zwrócone przez sklep, co też jest gdzieś tam jakimś taką pewną formą ubezpieczenia. I też o tym warto pamiętać. Nawet powiem więcej, z tego co mi wiadomo, nawet jest tak, że przepisy nie wymagają, wbrew temu, co większość sklepów pisze, zwrotu w oryginalnym opakowaniu. Ponieważ czasami na przykład kupujemy rzeczy w blistrach, w opakowaniach, które są tak zrobione, że nie da się ich otworzyć bez zniszczenia opakowania, więc przepisy to też regulują i też warto o tym pamiętać, że w takim przypadku też jesteśmy ubezpieczeni. No i cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć miłego kupowania. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastów, prawdopodobnie już dźwiękowych. Tymczasem ja się już żegnam, no i do usłyszenia.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu poniedziałek, 24 dzień czerwca 2024 roku. No proszę, jaka fajna data nam się pojawiła. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Robert Rosiejka. Witaj, Robercie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Miał być jeszcze Patryk z nami, ale coś Patryka nie ma. Może zjawi się w nieco późniejszym czasie, miejmy nadzieję. Chociaż akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ja na temat, o którym dziś będziemy mówić na antenie Tyfloradia, też mam parę słów do powiedzenia, gdyż sprzętem tak zwanym polizingowym mam również do czynienia. Właściwie miałem do czynienia i to jeszcze do niedawna. Bardzo dużo Tyflopodcastów powstało właśnie na takim polizingowym sprzęcie, którego używałem z powodzeniem przez lata i to myślę, że może być całkiem ciekawa rzecz i całkiem ciekawa oferta dla tych wszystkich, którzy na przykład potrzebują jakiegoś komputera, bo ten, który obecnie mają, no najzwyczajniej w świecie już nie domaga.
3: No, na przykład mieć zapasową jakąś sztukę na wyjazdy lub po prostu w tak zwane w razie W.
2: Dokładnie, a nie chcą pakować się w zupełnie nowy sprzęt, bo po pierwsze ten nowy sprzęt jest znacznie droższy, a po drugie, no nie zawsze mamy taką potrzebę, żeby kupować
3: sprzęt. I też może się rozjeżdżać z jakością właśnie sprzętu polizingowego, do czego zaraz przejdziemy. Te sprzęty są zupełnie w innej klasie, jakby to nazwać, jakości i w ogóle wykonania niż takie sprzęty typowe, jakby to nazwać, cywilne, które można kupić w markecie lub w sklepie internetowym.
2: Oj tak, to znaczy oczywiście taki sprzęt, który jest zazwyczaj oferowany jako polizingowy, to też można by było kupić, ale za znacznie wyższe pieniądze, jeżeli chodzi o nówki. No to jest zdecydowanie bardzo duża różnica, bo ja na przykład w sprzęcie polizingowym, który miałem u siebie i z którego korzystałem, to miałem sprzęty tak naprawdę, które kosztowały pierwotnie po kilkanaście tysięcy złotych, minęło kilka lat i ja je kupowałem za jakieś, powiedzmy, 2000 mniej więcej.
3: To może zacznijmy od tego, co

0: To jest w ogóle sprzęt poleasingowy, skąd się to bierze i co to tak jest po prostu, że też mówimy, że to jest lepsza jakość niż taka typowa marketowa lub inna rzecz ze sklepu internetowego. Sprzęt poleasingowy to jest sprzęt wysokiej klasy, sprzęt biznesowy, najdroższe serie laptopów od Della, HP, Lenovo, Fujitsu najczęściej. Są to komputery używane w firmach, tak zwanym leasingu, na przykład są używane rok, dwa, trzy, zależy od w sumie finansów danej firmy, wielkości firmy i w sumie też kraju pochodzenia firmy. Długość używania takiego sprzętu. To są laptopy typowo pod korporacje, z zabezpieczeniami, z najlepszym wykonaniem, obudowy, podzespołów, ich jakości i zabezpieczeń. I takie komputery po dwóch, trzech latach, roku zależności są odkupywane od firm, które też leasingowały sprzęt dla danego odbiorcy i sprzedawane dystrybutorom, później sklepom, od których możemy odkupić takie laptopy lub komputery stacjonarne poleasingowe. My sobie możemy kupić do siebie na własny użytek, czy w sklepie, czy nawet tam do jakichś osób prywatnych.
1: I one tak naprawdę będą sprzętem, który może nam posłużyć jeszcze lata. Na przykład mój sprzęt poleasingowy, komputer Della, to była jakaś taka stacja robocza Della, już teraz naprawdę nie pomnę modeli, ale on mi służył około 8 lat mniej więcej, a sam już liczył sobie tych lat też kilka, więc to naprawdę, i oczywiście on był po jakiejś tam drobnej rozbudowie, zdaje się RAM-u tam dołożono i wymieniono dysk systemowy na SSD, więc
0: no
1: to
0: co
1: takie...
0: właśnie, co do laptopów może, to najczęściej przychodzą w bardzo dobrym stanie, to też najczęściej w takich firmach są laptopy używane ze stacjami dokującymi, z podpiętym zewnętrznym monitorem, klawiaturą, myszką, brane są na przykład tylko na spotkanie biznesowe lub do domu, jak ma pracownicy jakąś robotę do wykonania, więc najczęściej te laptopy są w stanie idealnym, a wręcz wyglądające jak nowe po prostu, bo były bardzo mało używane w ruchu, brakuje mi słowa, nikt z nimi nie chodził,
1: nikt nimi nie rzucał.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie miały okazji się nawet za bardzo o coś poobijać, bo sobie, jeżeli nawet były przenoszone, to po prostu w teczce, czy w jakiejś specjalnej walizce.
0: Aktówce.
1: Jedyne co na takich laptopach może się pojawić i co może być dla osób na przykład słabowidzących jakimś takim pewnym zaskoczeniem i może wprowadzać w dezorientację, bo niewidomym to tak naprawdę jest wszystko jedno. To kwestia literek na klawiaturach.
0: Klawiatury, tak jak już mówiłem, że mogą pochodzić sprzęty z różnych krajów. Najwięcej w Polsce mamy z Niemiec i z krajów skandynawskich, tak zwanych nordyckich. Najczęściej właśnie jest Nordic QWERTY lub klawiatura QWERTY niemiecka. Są po prostu... Tak naprawdę te klawiatury różnią się tylko nadrukiem na klawiszach, bo fizycznie po ustawieniu układu polskiego programisty w Windowsie to nam nic to nie robi, osobom niewidomym, a pewnie słabowidzącym też. Więc tak, bardzo zróżnicowane klawiatury, jakby ktoś naprawdę potrzebował stricte patrzeć na klawiaturę, no to trzeba unikać układu belgijskiego i francuskiego, bo to są układy całkowicie inaczej wyglądające, bo to jest układ AZERTY, więc totalnie inaczej klawiatura wygląda po prostu wzrokowo.
1: Ale wiesz co, są tak zwane nalepki korekcyjne, często dodawane do tych
0: tak,
1: komputerów.
0: Których nie polecam.
1: A czemu? Ja tego nigdy nie naklejałem, bo nie było mi potrzebne.
0: Masz też nie naklejałem, ale kilkukrotnie trafiłem na sprzęt, gdzie sprzedawca był za miły i już nakleił te naklejki, bo właśnie bardzo lubię i zwracam też często uwagę, czy dla siebie to może nie, bo tak często tego sprzętu przecież nie kupujemy, ale jak komuś szukam, czy sprzedawca właśnie umieszcza informacje, czy są naklejone naklejki, czy są dorzucone do zestawu naklejki, bo to jest bardzo ważne. Bo zatrzymałem jednego ThinkPada, gdzie były te naklejki. I bardzo dużo czasu mi zeszło na ściągnięcie tych naklejek, bo po prostu były dla mnie... No, prześladowały mnie przy korzystaniu z komputera, denerwowały wręcz.
1: Wiesz co, ja widziałem klawiaturę z takimi naklejkami kiedyś nawet, bo miałem okazję je serwisować swego czasu, jakiś taki poleasingowy komputer. Nie było to dla mnie jakąś taką męczącą rzeczą, jeżeli
0: kwestia
1: chodzi o pracę na tym komputerze.
0: Tego jest taka, wiesz, że po prostu ten laptop był kupiony, ktoś go kupił z firmy poleasingowej, a ja kupiłem go od tej osoby, odkupiłem. po prostu od osoby prywatnej i po prostu już to było trochę wyjechane i to było bardzo takie już nieprzyjemne w dotyku, na przykład taka naklejka versus zwykły klawisz.
1: W ten sposób. No to tak, to rzeczywiście. No przy dłuższym działaniu na takim komputerze to oczywiście też mogłyby być jakieś problemy.
0: Tak, no i
1: problemy.
0: Też trzeba zwrócić właśnie uwagę do osób słabowidzących, że jeżeli są naklejki użyte, a jest klawiatura podświetlana, no to też to podświetlenie nie będzie po prostu dobrze realizowane, jeżeli są naklejki na danych klawiszach.
1: My się tak rozkręciliśmy już z naszymi opowieściami, a jeżeli wy chcecie dorzucić coś do tematu albo chcecie o coś zapytać, to oczywiście możecie, bo jesteśmy na żywo. 663-883-6600 to jest nasz numer telefonu. Tu zarówno telefon, jak i WhatsApp są do waszej dyspozycji, jeżeli tylko macie ochotę się wypowiedzieć, bo na przykład może korzystacie właśnie ze sprzętu poleasingowego albo mieliście okazję korzystać z takiego sprzętu i możecie dać nam znać, czy polecacie, czy nie, jakie były wasze doświadczenia z tego typu urządzeniami, możecie oczywiście również do nas pisać pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na kontakt.tyflopodcast.net albo jesteśmy, albo za chwilę tak naprawdę będziemy, bo jeszcze muszę ten panel kontaktowy włączyć. No dobrze, Robercie, czyli ja myślę, że my możemy się chyba zaliczyć do tych osób, do grona tych osób, które ze sprzętem poleasingowym to ma mamy raczej doświadczenia pozytywne, prawda?
0: Tak, właśnie chciałem dodać, że przy szukaniu takiego sprzętu trzeba też zwracać na opisy sprzedawców, opinie, czy są rzetelni co do danego opisu i opisywania sprzętu, bo sprzęt poleasingowy dzieli się na tak zwane klasy stanu produktu. Klasa A+, A, A-, B, C i u niektórych sprzedawców D. No czyli wiadomo, że od A+ będzie jakiś stan idealny, wręcz nowy, a po prostu idealny stan, a minus, na przykład mogą być jakieś przebarwienia na matrycy od klawiatury, czy jak się laptop zamyka i dotyka z klawiaturą, mogą być jakieś drobne ryski. No klasa B to już mogą być jakieś przetarcia, głębsze zarysowania, brak na przykład jakiejś nóżki na dole obudowy lub na przykład jakieś większe dłużki na matrycy. Gdzie też tutaj właśnie na takich osób jak my, to można taki sprzęt na przykład kupić, bo jest taniej, na przykład, nie wiem, 200-300 zł od sprzętu w klasie A danego tego samego modelu. No ale nie oszukujmy się, w większości momentów nie korzystamy z tej matrycy, więc czy będą tam 2 bat piksele czy 3, no to nic nam to nie zrobi.
1: A czy przy okazji takich klas, kiedy mamy do czynienia z informacją o danej klasie, to czy jest gdzieś wyszczególnione, co konkretnie takiemu komputerowi jest?
0: W większości sprzedawców tak. Ale na przykład przy aukcji wielosztukowej, no to piszą, że możliwe na przykład przykładowe zdjęcia danego modelu i wady możliwe wyróżniamy w danym w aukcji, nie? Że nie jest konkretnie podana sztuka, że ta na przykład ma ryskę koło touchpada, a ta ma ryskę koło portu zasilania.
1: Ogólnie jest taka informacja, że gdzieś tam są ryski na obudowie, tak? I oni wszystko to wrzucają.
0: Prze jakieś zarysowania. Zawsze możemy, jeżeli jest aukcja wielosztukowa, napisać, że prosimy o wybranie najlepszej sztuki, jeżeli na przykład kupujemy na Allegro. No też zawsze... Zawsze możemy zwrócić dany produkt, jeżeli robimy zakup przez internet i teraz też w większości sklepów, nawet przy zakupie stacjonarnym, możemy oddać produkt w ciągu 14 dni lub wymienić na inny model lub inną sztukę danego modelu.
1: No tak, ale w każdym razie, jeżeli już decydujemy się na sprzęt poleasingowy, na sprzęt używany, to chyba najlepiej rzeczywiście celować w tę klasę taką najwyższą, na którą oczywiście możemy sobie pozwolić. No bo teraz pytanie, czy lepiej kupić sprzęt lepszej klasy, ale o słabszych parametrach, czy sprzęt klasy gorszej, ale jednak o tych parametrach słabszych? Jak to twoim zdaniem wygląda?
0: Troszkę cię mi tutaj przerwało. Możesz powtórzyć jeszcze raz pytanie?
1: Pytam, czy twoim zdaniem lepiej kupić sprzęt lepszej klasy, ale o słabszych parametrach, czy sprzęt klasy gorszej, ale o parametrach lepszych, o lepszych podzespołach?
0: Powiem ci tak, że ja jestem niestety perfekcjonistą i ja bym wolał mieć lepszy stan i dobrą wydajność, ale dokładać zawsze można w nieskończoność.
1: No oczywiście.
0: Zależy też, kto na co patrzy. Jakbym miałbym dany budżet i bym miał, nie wiem, ten laptop musi mi na rok starczyć, załóżmy, poszedłbym w wygląd, ale jeżeli bym miał mi starczyć na dłużej, poszedłbym w wydajność.
1: Jasna sprawa. Więc...
0: Bo to jest kwestia tego też, do czego chcemy używać danego sprzętu i czy też nam będą przeszkadzały te wady, czy nie. Czy też właśnie jesteśmy osobą słabowidzącą, czy niewidomą. Czy pomaga nam ktoś czasami coś przy komputerze, czy my na przykład możemy kupić, nie wiem, jakiegoś super wypasionego lapka w nie wiadomo jakiej konfiguracji, na przykład w klasie C, bo ma na przykład uszkodzoną matrycę, rozlaną matrycę, nie? A będzie miał podzespoły, nie wiem, będzie kosztował 1500, będzie miał i9, załóżmy, i 32 giga RAM-u, jakąś mocniejszą kartę, a za te same pieniądze w klasie A, bo A- będzie miał i7, 16 RAM-u i na przykład nie będzie miał dedykowanej karty, a będzie w idealnym stanie, więc to zależy oczywiście, kto do czego by chciał tego sprzętu używać i też patrzeć na to, czy potrzebna jest ta matryca faktycznie, czy nie, bo zawsze też jest opcja podpięcia zewnętrznego monitora.
1: Czy twoim zdaniem na przykład, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby z jakiegoś powodu poszukać sobie komputera, który obsłuży mu jakąś starszą architekturę, dajmy na to, mamy na przykład jakieś sprzęty, które działają nam tylko powiedzmy pod Windowsem 7 albo jeszcze pod Windowsem XP, no bo tak się czasem zdarza, że gdzieś tam mamy tego typu urządzenia, które chcielibyśmy wykorzystywać, no i w takiej sytuacji czy też warto się rozglądać w tych sprzętach poleasingowych, czy na przykład jeszcze aż takie stare urządzenia znajdziemy?
0: Takie sprzęty to znajdziemy, ale jest to nieopłacalne. Takie sprzęty to już, krótko mówiąc, lepiej szukać po jakichś właśnie OLX-ach, typu, jakby tokolwiek nie zabrzmiało, zbiórkach elektrośmieci, bo najczęściej nawet firmy takie rzeczy to już wyrzucają po prostu do utylizacji i możemy takie rzeczy nawet zdobyć za darmo.
1: No tak, ze względów bezpieczeństwa, tak, bo nikomu absolutnie byśmy nie zalecali pracy na Windowsie 7, czy tym bardziej na Windowsie XP, ale...
0: To jest konkretne zastosowania, tak. Już jakby zamknięty totalnie system, ja bym w ogóle nie podpinał komputera z Windowsem XP do
1: sieci.
0: Internetu.
1: Tak. Do sieci. Chociaż co ciekawe, ja się na przykład spotkałem z takimi ofertami komputerów i to z kolei poszło bardzo w drugą stronę, bo są niektóre firmy, które działają na przykład, to są jakieś tam duże przemysłowe molochy, no ale niedostatecznie duże, żeby było ich stać na opracowanie na przykład nowej wersji swojego oprogramowania, które kiedyś tam zostało stworzone i to oprogramowanie to często jest jakimś sterownikiem do jakiegoś konkretnego urządzenia.
0: Najczęściej maszyn CNC.
1: Dokładnie.
0: Lub dziwnych tokarek czy frezarek.
1: Tak, i to pamięta jeszcze czasy DOS-a na przykład. Mm-hmm. No i teraz mamy problem, bo oczywiście wirtualizacja. Wszyscy, którzy zdają się na IT, to powiedzą wirtualizację, wirtualizujmy.
0: Nie pójdzie to, ponieważ musimy mieć dostęp fizyczny do sprzętu, do portów COM, portów LPT, w takich stricte specyficzne zastosowania, gdzie maszyna wirtualna niestety nie ma takiego dobrego, niskopoziomowego dostępu z komputerem gospodarza, więc najlepiej mieć po prostu taki system uruchomiony na fizycznym komputerze.
1: Dokładnie, bo nawet jeżeli nam to pójdzie, to maszyna wirtualna zawsze ma jakieś swoje opóźnienia, a w takich procesach przemysłowych to często ważne są milisekundy i to musi działać teraz, a nie na przykład za jakiś tam czas, bo się komputer, ten gospodarz właśnie musi namyśleć, żeby coś tam zrobić. I teraz, żeby było ciekawiej, to ja jakiś czas temu widziałem, że są firmy, to zwłaszcza na zachodzie, które się wyspecjalizowały w sprzedaży takich komputerów kompatybilnych ze starymi systemami operacyjnymi i oni na przykład za to sobie wołają wcale nie takie małe pieniądze.
0: No. W Polsce też.
1: No widzisz.
0: Ale w Polsce to właśnie lepiej szukać, bo jeżeli naprawdę jakaś firma, nie wiem, ma 100 tych komputerów i padnie ich kilka sztuk, to najczęściej tak i tak takie firmy szukają po prywatnych użytkownikach takiego sprzętu. No ja kilku firmom nawet kiedyś sprzedałem jakieś tam komputerki takie pod XP-ka, jakieś stare Dell Optiplexy, Core 2 Duo czy HP-ki, więc jakby firmy szukają już wtedy później, no konkretnej sztuki pada, to musi być na już, nie? Nie może być żadnego przestoju, więc... Więc też takie komputery są potrzebne, no ale też nie idźmy w taką skrajność, że nie wiadomo, jakie za to pieniądze będziemy brać, bo tego jest jeszcze... Rynek wbrew pozorom jest przesycony tym wszystkim.
1: Oczywiście, że tak. I tam naprawdę tego sprzętu jeszcze podejrzewam, że trochę znajdziemy, jeżeli rzeczywiście byśmy potrzebowali. Chciałbym cię zapytać o to, jak twoim zdaniem wygląda, jeżeli chodzi o ten sprzęt poleasingowy, takie ogólne zadbanie o ten komputer. No bo z wierzchu może być wszystko w porządku. Mamy obudowę, dajmy na to nawet w stanie idealnym albo z jakimiś tam niewielkimi ryskami. No ale teraz jak to wygląda w środku? Jak taki komputer zazwyczaj jest przygotowywany do tego, żeby opuścić magazyn i żeby trafić do końcowego użytkownika?
0: Wiesz co? Są firmy, które chwalą się same w opisach aukcji, że mają pastę, sprzęty mają wymienioną termoprzewodzącą, są przeczyszczone. Niektóre firmy nawet zakładają nowe dyski, gdzie to jest bardzo dobra praktyka wbrew pozorom. Bo są też firmy, które przysyłają laptopa, komputer stacjonarny z oryginalnym dyskiem, tam z producenta, z jakimś tam dyskiem SSD. Bo już teraz, no nie oszukujmy się, nie pakowałbym się w komputer z dyskiem HDD, z Windowsem
1: 10-11. Jako jakimś tam powiedzmy drugim, ale to nigdy podstawowym
0: nawet
1: system.
0: Nawet drugim, wiesz, tym bardziej drugim, jeżeli ci komputer pada, to taki komputer, który leży na półce, laptop czy tam stacjonarka, tak nazwane w razie W, to właśnie lepiej, żeby była na tym SSD-ku, bo jeżeli jest bardzo rzadko uruchamiana, to taki dysk HDD zanim się odmuli.
1: Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, mamy komputer i mamy system postawiony na SSD, ale po prostu jako drugi dysk, który
0: tak.
1: jest magazynem na dane.
0: Tak, to już poleasingówka, coś teraz to się bardzo rzadko zdarza w laptopach, no bo nie oszukujmy się, czas biegnie i coraz nowsze modele mamy do kupienia. No nie wiem, już teraz mamy do kupienia modele z 2020 roku, które były wtedy kosztowały, nie wiem, po 9, 10, 12 tysięcy. Teraz są już do kupienia poniżej 1500, więc jakby czas też biegnie, nie oszukujmy się. Sprzęt, który 4 lata temu był spoko poleasingowy, teraz się już robi powoli przestarzały. No zawsze taki po prostu taki margines. Ja to zauważyłem, że taki właśnie margines sprzętu poleasingowego to jest takie 4 lata. Załóżmy, że to 2024 rok, no to taki sprzęt w miarę w porządku i którego jest coraz więcej, no to będzie z 20 roku. Był 20 rok, dużo sprzętu było z 2016-17 roku. Taki właśnie, no ten okres poleasingu właśnie, leasingu się później tak zaciera, prawda?
1: Tak, jest sobie ten okres leasingu, czyli
0: taki
1: dana firma, która się tym zajmuje, to jeszcze szuka gdzieś tam powiedzmy ewentualnie przez kilka miesięcy kupców na ten sprzęt, bo nikt się nie bawi w detal. To wszystko
0: tak,
1: jest sprzedawane hurtowo.
0: Setki, tysiące sztuk. Kiedyś zresztą widziałem zdjęcie takiego magazynu z poleasingówkami chyba od AMSO. Po prostu stoją palety z laptopami jeden na drugim poukładane. To są setki sztuk danego modelu, danego konkretnej konfiguracji. Na co bym uważał? No to... I to jest znowu kolejna rzecz. Jeżeli laptopa kupimy... Komputery stacjonarne to za chwilę, ale kupimy laptopa, przyjdzie. No to co warto zrobić? Warto byłoby tak, uruchomić go. Jeżeli system jest zainstalowany, no to najczęściej przychodzą właśnie z zainstalowanym systemem i z licencją na Pro, no bo to są komputery biznesowe, tam jest najczęściej Windows Professional.
1: No tak.
0: No przychodzą z systemem zainstalowanym w miarę świeżym, no to bym rzucił Crystal Disk Info, aby sprawdzić, czy jest, w jakim stanie jest dysk, czy jest na przykład nowy wrzucony, czy używany, no właśnie mówię, że niektóre sklepy mają dobrą praktykę, wrzucają dyski nowe SSD niepożądanej firmy, już tam zajechane z paręnaście tysięcy godzin przejechane, tylko są nówki sztuki faktycznie. To co sprawdziłbym, dysk i jakiś program, który może obciążyć komputer i program, który może sprawdzić temperatury, bo raz właśnie niedawno nam się zdarzyło właśnie z Patrykiem, który miał z nami tutaj być, kupić laptopa, w którym był uszkodzony wentylator po wyciągnięciu z pudełka. Komputer osiągał 100 stopni, wyłączał nam się, jak to był w dodatku Dell, więc wył alarmami przy uruchamianiu. Więc warto sprawdzić temperatury. No jeżeli są ok, no to bym nie ruszał. To znaczy, że albo jest dobra pasta, albo sprzedający wymienił. No albo, ale jeżeli jest zła, no to bym się skontaktował z sprzedawcą. Jeżeli czujemy się na siłach lub mamy kogoś, jakiegoś znajomego, który by nam tą pastę wymienił, no to się kontaktujemy z sprzedawcą, jeżeli jest plomba jakaś naklejona na obudowę gwarancyjna, bo do tego też zaraz dojdziemy, że sprzęty poleasingowe mają gwarancję, to nie jest sprzęt z taką gwarancją, że bramy i się nie znamy, jest normalnie udzielana pisemna gwarancja na taki sprzęt, w zależności od sklepu zależy ich długość.
1: Zazwyczaj taka rozruchowa, tak? To jest ta gwarancja.
0: No, od 3 do 2 lat nawet.
1: O, to z tym, żeby się gwarancja taka na sprzęt poleasingowy na 2 lata aż rozciąga, to się nie spotkałem. Zazwyczaj to tam było kilka miesięcy. Chyba, że się poprawiło w tych.
0: Poprawiło. Powiem ci, że to się rozwija. Jakby w bardzo dobrym kierunku to idzie. No to właśnie, uderzamy wtedy do sprzedawcy, czy jeżeli naprawdę rozkręcimy tego laptopa, no to czy stracimy tą gwarancję? No ewentualnie można się też z sprzedawcą dogadać, że odsyłamy produkt i oni nam to wezmą na serwis i wymienią, tylko pewnie wtedy trzeba załączyć jakieś screeny z tych temperatur i w ogóle ja bym zalecał zakup przez Allegro, bo jest ochrona praw kupujących, jest dyskusja w razie W, można sprzedawcę pocisnąć do działania, więc no tak. Co do sprawdzania technicznego sprzętu, no zawsze jeszcze można ten mem testa puścić na pamięciach RAM, no ale to już jest takie jakby moja totalna taka, ja jestem, no każdy jakby szczególik sprawdzam, prawda, porty warto wszystkie sprawdzić, USB, jack i Ethernet, jeżeli są, tak. Czy wszystko działa, no.
1: Chociaż,
0: powiedziałem.
1: Chociaż ja to ja tu akurat takie wspomnienie moje, jeżeli chodzi o sprzęt poleasingowy, ja się naciąłem tylko na jedną rzecz, jeżeli chodzi o komputer, który kupiłem. Wszystko było w porządku, działał sobie ten komputer przez jakiś tam dłuższy czas, aż w pewnym momencie zacząłem czuć jakiś mało przyjemny zapach. Tylko to nie był zapach jakiegoś tam, nie wiem, topiących się podzespołów, a bardziej ja myślałem w pewnym momencie, że po prostu na zewnątrz, bo to akurat było lato, miałem otwarty balkon i myślałem, że na zewnątrz coś się dzieje, że ktoś, no nie wiem, smołuje dach na przykład, albo jakoś, jakieś rzeczy robi podobne. No tylko w pewnym momencie zaczęło mi coś tam przy tym komputerze tak niebezpiecznie trzeszczeć. Jakieś takie dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Koniec końców stanęło na tym, że wybiło mi korki. No więc okej, podchodzę do tego komputera, patrzę, co tam się dzieje. Wtyczka gorąca z tyłu, no i na tej wtyczce zasilającej kawałki dosłownie stopionej tej masy, tak, z której wykonana jest ta wtyczka, to jest taki gumoplastik, takie jakieś tworzywo sztuczne. No i co się okazało, we wtyczce ewidentnie musiało być jakieś zwarcie, po prostu wystarczyło no jakoś tam obskrobać te styki przy tym zasilaczu z tych różnych pozostałości. Jak to
0: Ale
1: się...
0: ty mówisz o kablu zasilającym, zasilacza idącym do prądu,
1: tak,
0: czy od, do laptopa?
1: O kablu do prądu, do stacjonarnego komputera.
0: No, najczęściej właśnie niektórym sprzedawcom właśnie przy komputerach stacjonarnych najczęściej jest tak, że jest kabel zasilający w zestawie, albo go nie ma.
1: Ja
0: no i albo sprzedawca dodaje dobrej jakości kabel, albo dodaje totalną chińszczyznę. I też raz właśnie z jednym z laptopów, moim właśnie pierwszym poleasingowym komputerem, laptopem w 2019 roku, no to dostałem zasilacz oryginalny Lenovo, bo to był laptop od Lenovo, ale kabel zasilający przewód od zasilacza, tak zwana koniczynka do prądu, była totalna tandeta i ja jakby najprędzej ten kabel pozbyłem się go na rzecz jakiegoś innego tam wygrzebanego z szuflady, bo miałem lekkie obawy co do tego kabla.
1: No więc to naprawdę trzeba uważać. Ja już teraz po tym czasie, kiedy byłem kiedy miałem to doświadczenie, to też nie jestem w stanie mniej więcej nawet po dotyku zobaczyć i ocenić, jak dany kabel zasilający, no czy to będzie dobry sprzęt, czy niekoniecznie. Jeżeli te otwory, to już warto na to zwracać uwagę, jeżeli te otwory, czyli te takie 3 otworki na te piny, które po prostu podpinamy, one sprawiają wrażenie takich wyciętych bardzo niechlujnie, to taki kabel może, mogą być z nim problemy po prostu. Jeżeli to też jest, jeżeli też ta kostka, to z tyłu, to właśnie to, ten element, w którym są wycięte te otworki, jest stworzony z takiego trochę bardziej miękkiego, takiego szorstkiego plastiku, to też może być zapowiedzią jakichś kłopotów.
0: To też można stwierdzić po izolacji na kablach, po prostu też takiej tej całej obudowie na kablu. I też właśnie jakby to dziwnie zabrzmiało po zapachu samego przewodu i samego właśnie tego
1: tak.
0: przewodu do zasilania.
1: Jeżeli on pachnie takim tanim, tandetnym plastikiem, to tu już można się spodziewać kłopotów.
0: Tu już trzeba, czuł się, musi czerwone światło zaświecić. Oj, ten kabel warto byłoby odrzucić i wrzucić jakiś inny.
1: Tak.
0: No.
1: No więc mamy...
0: No i też jeszcze, nie na rzecz mi się nasunęła, no warto też sprawdzić specyfikacje, czy się zgadza z opisem, bo tutaj chciałem właśnie taką anegdotkę opowiedzieć, co do właśnie tego mojego pierwszego sprzętu. Nie zgadzały się w nim dwie rzeczy. Jedna na korzyść, druga na niekorzyść. Laptop miał przyjść z i5 z procesorem i5-3320M, przyszedł z i7 3520M. Miał mieć Bluetooth, nie miał Bluetootha, bo to jeszcze były czasy, kiedy Bluetooth był osobno na płycie laptopa i Wi-Fi było osobno. No to jakby z Bluetoothem mogłem się pogodzić, było smutno, a z i7-ką no, trzeba było się cieszyć.
1: Z i7-ki się ucieszyłeś.
0: No tak, z braku Bluetootha... Nie, no i ten brak Bluetootha później wykończył tego laptopa, ponieważ dokupiłem ten moduł w jakimś tam pół roku i przy wymianie tego... dołożeniu tego modułu uszkodziłem taśmę matrycy i w ogóle tam dużo później dziwnych rzeczy powstało, to z własnej w sumie głupoty trochę, ale czasami sprzęty przychodzą z błędem w specyfikacji na naszą korzyść, czasami na niekorzyść, no trzeba to sprawdzać, bo tak jak mówiłem, sprzedawcy mają palety tego sprzętu, więc... Tam mogą być różne konfiguracje dla firm.
1: To nawet nie jest zła wola, tylko po prostu no ewidentnie coś gdzieś nawet na tym wcześniejszym etapie sortowania na odpowiednią paletę mogło się rzucić. Nie,
0: to
1: nie
0: tak jak nawet ten wentylator
1: życzyli.
0: Nie działał w tamtym Dellu, co akurat mieliśmy na testy. To mógł nawet po prostu sprzedawca zainstalować system, wentylator chodził, nawet paczka mogła po prostu gdzieś spaść w sortowni i... Złośliwe rzeczy martwych, coś się odkleiło na płycie głównej, coś się naderwało, no to jest sprzęt tylko, nie?
1: Tak, no bo raczej wydaje mi się, że tam jakaś kontrola jakości jednak przeważnie jest, no bo w końcu tak. Oni z tego żyją. To nie ma jakby celu żadnego taki sprzedawca, żeby sprzedać nam totalny szrot, którego my nie będziemy w stanie w żaden sposób używać, bo my więcej od niego już niczego nie kupimy, to jest raz, a kolejna rzecz może być po prostu taka, że napiszemy mu jakąś negatywną opinię, no i po co, skoro
0: no
1: to
0: tak,
1: jest jego
0: tak samo,
1: główne źródło dochodu.
0: Możemy też dociekać jakby naszych praw. Właśnie tutaj zachęcam zakupów przez Allegro. Nie zapłacili mi za to, ale ja naprawdę Allegro zawsze można jakby wyegzekwować to, co mieliśmy dostać, no bo sprzedawców jakiś tam obowiązuje regulamin, nas też. I mamy swoje prawo właśnie dociekać tego, co powinniśmy dostać, a tam sprzedawca na przykład pomyli się, bo miał na przykład zły dzień, no to okej, ale pomyli się na naszą niekorzyść, bo jemu to się opłacało, no to też możemy jakby jakby otrzymać to, co mieliśmy otrzymać.
1: Z twoich takich doświadczeń, jeżeli sprzęt do nas przychodzi, to zazwyczaj przychodzi już właśnie tak zaopiekowany, to znaczy system zainstalowany, wszystko tam poczyszczone. Czy na przykład zdarzało ci się tak, że przychodził do ciebie komputer, a tam jeszcze na przykład, nie wiem, albo w ogóle czysty dysk bez zainstalowanego systemu operacyjnego, czy...
0: Raz dostałem z czystym dyskiem, często jest system właśnie zainstalowany, ale też bez sterowników, po prostu wgrany do pulpitu, z pendrive'a i wyłączony komputer, żadnych sterowników wgranych. Czy czysty, to bardziej przy komputerach stacjonarnych chciałem się odnieść, że to częściej brudasy przychodzą niż laptopy. I też chciałem powiedzieć, że przy stacjonarnych są rzadziej jakieś naklejki typu otworzysz brak gwarancji, no to już wiadomo, że komputery stacjonarne się łatwiej serwisuje, co do wymiany pasty czy dołożenia podzespołów.
1: No i przede wszystkim w komputerach stacjonarnych to my możemy chcieć w ogóle otwierać i coś tam modyfikować.
0: I
1: w laptopach...
0: nie musimy się bać właśnie to... Poczekam, dokończ, Michale.
1: No mówię, w laptopach to zazwyczaj nikt nie będzie miał takiej potrzeby, a przynajmniej nie taki przeciętny użytkownik, tak? W stacjonarce jednak dołożyć jakiś dysk, wymienić kość pamięci, no to jest prostsze i tam zazwyczaj to nie będziemy nawet jakoś za
0: też
1: to karani.
0: Łatwiej wyczyścić i co do stacjonarek też tak nie trzeba się przejmować, jeżeli ktoś nie jest estetą i perfekcjonistą jak ja, nawet na wygląd tak nie trzeba patrzeć, może być jakaś wgniotka w obudowie, gdzie raz na przykład też kupowałem sobie komputer stacjonarny jakiś czas temu, to było z 6 lat do tyłu, HP-ka leżącego, w sensie leżącego taką w niskiej o profilowej obudowie, to przyszedł z wgniecionym rogiem jednym na obudowie, no ale wtedy był bardzo kupiony w bardzo dobrych pieniądzach, więc stwierdziłem, że odpuszczę, nie będę tego w ogóle tematu poruszał u sprzedającego, bo widocznie albo taki był, albo dostała paczka tak zwanego dzwona podczas transportu.
1: Swoją drogą to też takie poleasingowe komputery, jeżeli na przykład chcemy swoją przyszłość związać z informatyką, to jest całkiem niezły poligon doświadczalny do tego, żeby się w ogóle czegoś o tym sprzęcie nauczyć.
0: Oj, żebyś wiedział. Właśnie na tym raczkowała moja wiedza informatyczna czy komputerowa właśnie na sprzęcie poleasingowym. Właśnie moim pierwszym takim kompem do eksperymentów był HP-ek chyba 7800DC, jeszcze na Core 2 Duo, 1 GB RAM-u, 160 GB dysku, kupiony w 2016 roku za 115 zł.
1: Zdaje się, że podobny komputer to był mój stacjonarny przez kilka ładnych lat.
0: A wiesz,
1: tylko,
0: co,
1: że
0: i
1: ja
0: na
1: go,
0: nim pewnie
1: tylko,
0: audycję
1: na kupowałem, że ja go kupowałem jako oryginał i wtedy kosztował sporo więcej.
0: Wiesz co, i nawet chyba masz rację, bo kiedyś sobie słuchałem starych audycji i na którymś z odcinków o instalacji Windowsa to właśnie słyszałem wentylatory uruchamiania tego kompa na nagraniu i właśnie brzmiał identyko jak mój też HP-ek, właśnie taki bardzo charakterystyczny dźwięk wentylatora.
1: Ten mój HP-ek to miał takie wejście na jakąś, jeszcze na jakiś taki dziwny HP-kowski napęd. Coś a la stacja dyskietek, ale zdecydowanie szersze.
0: To może też nawet nie było HP-kowskie, tylko standardowe złącze IDE. Też mogło być.
1: Co, chyba nie, bo
0: do
1: to
0: dysków.
1: Chyba nie, nie, to nie było IDE. To było jeszcze coś zupełnie innego. Takie, no, tak jak mówię,
0: i tu też ciekawy
1: temat taka klapka
0: poruszyłeś, że teraz to już nie, ale właśnie kiedyś każdy z producentów tej tak zwanej świętej czwórki miał swoje standardy, złącz, w ogóle sterowników.
1: Mocowania dysków chociażby.
0: Mocowania dysków,
1: też
0: swoich przejściówek ze SATy na jakieś swoje złącze. W ogóle karty były w teorii Wi-Fi, na przykład Broadcom albo Intela, ale były brandowane Dellem albo HP-kiem, że się wyświetlały tam HP Wireless coś tam, czy na przykład Dell Wireless coś tam, a w środku siedział zwykły chip Intela, gdzie było później też problem dobór sterowników. Zawsze trzeba było się sugerować stroną producenta.
1: Tyle dobrego, że akurat te firmy, które produkowały ten sprzęt taki profesjonalny, to zawsze miały na swojej stronie komplet sterowników.
0: Support, i który na przykład takiego właśnie, nawet tego HP-ka 7800DC, do dziś jest strona z driverami, z całym supportem z 2008 roku.
1: Dla Windowsa XP, ale jednak.
0: Dla siódemki też.
1: Też, a widzisz.
0: Co ciekawe, te komputery właśnie co do wsparcia, poruszyłeś ciekawy temat, one mają bardzo długie wsparcie, na przykład BIOS-u, często są mikrokody zabezpieczeń Intela aktualizowane. Mam jeszcze w domu, nie wiem, musiałbym sprawdzić, miałem ostatnio HP-ka jednego, no to był z 2012 roku albo 13 roku, no to BIOS miał z 2022 roku najnowszy.
1: No to więc rzeczywiście, to bardzo dobrze, że
0: bardzo długo wspierają BIOSy, aktualizują, wszystkie luki zabezpieczeń łatają, bardzo często są sterowniki wypuszczane. Miałem HP-ka na 11 generacji Intela przez chwilę w swoich rękach, no to też miał co miesiąc aktualizację sterownika tam wszystkich swoich modułów, podzespołów, nawet raz się spotkałem z czymś takim, że miał aktualizację zasilacza, że pobierał HP software do zasilacza na zwykłą wtyczkę tam HP-kowską, nie na USB-C jeszcze.
1: Natomiast warto sobie też zdawać sprawę z jednego, bo my mówimy o bardzo pozytywnych aspektach tego sprzętu poleasingowego, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te komputery, zwłaszcza takie no, laptopy czy to stacjonarki, to pamiętajcie o tym, że one jednak pewien swój przebieg mają. To
0: tak.
1: One są w pracy, one są używane bardzo często i to no, jeżeli coś ma te 2 lata, to ten przebieg zdecydowanie większy może mieć niż taki komputer domowy, bo ten sprzęt jest odpalany od poniedziałku do piątku i pracuje co najmniej te 8 godzin.
0: Tak, i właśnie tutaj chciałem, właśnie mówię, że chwalę niektórych sprzedawców za to, że nowe dyski wkładają twarde do komputerów SSD-ki. Nie wypuszczają sprzętu do klienta z dyskiem, mówię właśnie z przebiegiem 10-15 tysięcy godzin, tylko z nowym dyskiem wyciągniętym z pudełka, bo to jest bardzo dobra praktyka, bo też nie mamy, nie wiem, na przykład nam nie padnie dysk po miesiącu w takim laptopie, bo na przykład już będzie jego kres godzin i po prostu wyrobi swoją normę.
1: Tak, bo na przykład tego typu, zwłaszcza takie wydajniejsze komputery, to są używane chociażby często przez grafików albo przez osoby zajmujące się projektowaniem, tak, a takie programy, czy właśnie do montażu wideo, jak wspomniałeś, to one bardzo szybko są nam w stanie zajechać dysk SSD, tak. Bo one po prostu, bo dyski SSD nie lubią, jak jest na tych dyskach dużo operacji, dużo się tych danych nadpisuje, zapisuje. Tam z czytaniem nie ma problemu, ale z tym zapisem jest większy kłopot, tak. A te programy właśnie bardzo dużo piszą po tych dyskach. Więc tu rzeczywiście no taki SSD to co jakiś czas trzeba wymienić. No on zresztą sam nam da o tym znać, bo się nagle okaże, że mamy dysk 240, ale na nim możemy zapisać coraz to mniej danych, jak coś skasujemy.
0: No albo na przykład będą już problem z odczytaniem danych. Będzie już problem, bo też taki dysk jeden miałem, co już miał problem po zainstalowaniu systemu, nawet już, bo widać po nim, przy jego formatowaniu, że bardzo długo się formatował, na przykład podczas instalacji Windowsa.
1: Z formatowaniem to się akurat, czy z odczytywaniem z SSD, to się akurat nie spotkałem, ale z tym, że coraz mniej tego miejsca na zapis, to tak. I to zauważyłem, że jak już to się zacznie, to później potrafi iść lawinowo. Chociaż to
0: tak.
1: Teraz to i tak już jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy te dyski SSD to była taka
0: ja mam
1: nowinka.
0: Taką praktykę, to już tak ogólnie, że raz na 2 miesiące odpalam na każdym ze swoich komputerów Crystal Diska, sprawdzam, zwłaszcza w NASie, gdzie mam dyski, sprawdzam po prostu, jaki jest stan tych dysków. Warto tak za jakiś czas zajrzeć, po prostu, czy one już na przykład tam nie wyświetlają jakiejś uwagi czy problemu, że halo, wymień mnie, halo, coś się ze mną dzieje.
1: No tak, bo później może się okazać, że jest za późno.
0: Nie mamy danych i nie mamy dysku.
1: Tak jest. No okej, więc tak, już wiemy mniej więcej z czym się mierzymy, jakie mamy sprzęty, jakich klas i kto może być zainteresowany kupnem tego typu urządzeń, tego typu komputerów. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo czasem na przykład w tych ofertach sprzętu poleasingowego również widzę oferty Apple'a. Czy ty się z tym spotkałeś? Czy ty miałeś okazję na przykład korzystać z jakiegoś takiego poleasingowego MacBooka? Jakie są twoje wrażenia, jeżeli tak?
0: Co do poleasingowych MacBooków, to jest temat rzeka. No, ja nie miałem okazji korzystać w ogóle. Nie jestem osobą, która tu powinna się w tej kwestii wypowiadać co do korzystania z sprzętów od nagryzionego jabłka. Ale tak, pojawiają się te sprzęty poleasingowe od Apple. Są bardzo, jakby tokolwiek nie zabrzmiało, przedrożone. Czasami nawet są sprzedawane drożej niż jak były nowe. Tutaj trzeba bardzo dużo rzeczy. Tutaj trzeba jeszcze więcej rzeczy zwracać uwagi. Przede wszystkim w Apple mamy tak zwaną blokadę znajdź mojego Maca.
1: Tak, i to już parę razy też spotkałem się z taką sytuacją, że mamy system na czysto, odpalamy ten system i nie jesteśmy w stanie pójść dalej, bo tak. Po prostu, i to nawet nie dlatego, że ten komputer został skradziony. To wcale nawet nie musi o to chodzić.
0: Nawet też może być tak zwana blokada NDM, czyli tak. Blokada korporacyjna, laptop jest zablokowany przez korporację i to już jest też nie do przeskoczenia w domowych warunkach i w legalnych warunkach, więc tutaj trzeba bardzo uważać na sprzęt Apple'owski, weryfikować sprzedawcę, weryfikować opis, bo możemy się bardzo źle zaskoczyć po włączeniu takiego komputera i podpięciu do internetu. Może nam się zablokować, może nam nas poprosić o zalogowanie się do konta Apple lub konta danej firmy, danej korporacji, więc tak, to prawda.
1: I chyba tak naprawdę to te polizingowe oferty na sprzęt Apple, tak jak wspomniałeś, one nie są zbyt opłacalne.
0: Bo
1: te MacBooki, które ja gdzieś tam widziałem, to one wcale, okej, no one były troszkę tańsze. To nie tak, że w ogóle. Ale to wcale nie była jakaś taka atrakcja, jak w przypadku komputerów.
0: No i właśnie też przy Apple trzeba zauważyć to, że od dłuższego czasu są już dyski lutowane, a tam są dyski SSD i po takich 2-3 latach przebiegu, a nie oszukujmy się, w firmach MacBooki najczęściej są wykorzystywane do obróbki wideo właśnie, czy do audio, i tam też ten dysk może być zaciochrany, a niestety go tam nie wymienimy.
1: No dokładnie, więc na to trzeba też zwracać uwagę i jeżeli chcieliście mieć Apple'a taniej, to chyba jednak nie ten droga.
0: Jednak lepiej nie tą drogą, może lepiej szukać właśnie to, co by... To tutaj też jest temat rzeka od osoby prywatnej. Najczęściej lepiej kupić od sklepu, bo... No bo jednak się nie zaskoczymy niemiło blokadą lub na przykład zaciochranym dyskiem SSD lub baterią, gdzie w MacBookach bateria to też jest temat rzeka. No i właśnie też nic nie powiedzieliśmy o bateriach w tych polizingowych sprzętach, teraz mi się właśnie przypomina.
1: No to wróćmy do tego jeszcze.
0: W laptopach właśnie warto przetestować baterie i też sprzedawca najczęściej, sprzedawcy mają taki ciekawy, właśnie większość takich wybrych stosuje, że bateria trzyma od godziny, może trzymać godzinę lub dłużej. No i tu mamy jakby taki, mają swoją granicę bezpieczeństwa, że nikt się do nich nie może przyczepić, że kłamią, że bateria na przykład trzyma godzinę 20. Baterie też warto właśnie przetestować po zakupie sprzętu i też właśnie sprawdzić, co sprzedawca pisał w aukcji, co jest w rzeczywistości, jak bateria wygląda, jak się kształtuje jej pojemność i jej stan.
1: A czy mamy jakieś narzędzia, za pomocą których jeszcze możemy dodatkowo sobie czegoś się o tej baterii dowiedzieć?
0: Są, najczęściej są to aplikacje producenckie. W przypadku Lenovo, Lenovo Vantage, w przypadku HP, HP Support Assistant, w Dellu, bodajże też jest chyba to Support Assist, można sprawdzić stan tej baterii, pojemność produkcyjną, a pojemność w tym momencie. No i też warto zrobić jakiś taki test, przy takim poużytkować sobie po swojemu przez właśnie na baterii skonfigurowany sprzęt i zobaczyć, jak bateria ucieka i jak idzie jej zużycie.
1: Jak to w ogóle w tym momencie wygląda? Bo ja powiem szczerze, już od kilku ładnych lat nie mam do czynienia tak na co dzień z nowym sprzętem komputerowym poza swoim własnym. Tak. Czy teraz te baterie, one są lutowane do sprzętu, czy jest łatwość w ich wymianie po prostu tak, jak kiedyś to było, że przesuwamy dwa klipsy, odczepiamy, wymieniamy i już?
0: Te czasy to już minęły dawno. Kwestie baterii, ze swojego doświadczenia powiem tak, nie ruszałbym tego, jeśli nie widzimy, bo to są bardzo małe, delikatne wtyczki. W biznesówkach powoli też się już to pojawia. Producenci robią to tak, żebyśmy mieli w jak najłatwiejszy sposób mogli zepsuć ten sprzęt, aby kupić nowy, niestety. Też teraz tak wygląda większość zachowania producentów. Są to delikatne wtyczki, nie są baterie lutowane, są najczęściej przykręcane, w najgorszym przypadku klejone do obudowy, po ściągnięciu najczęściej całej dolnej części, całej dolnej klapy. Mamy dostęp do baterii, która jest przykręcona i podpięta wtyczka do płyty głównej lub przyklejona i podpięta do płyty głównej. Czasami też się mogą zdarzyć też takie wsuwane złącza, ale to już jest rzadkość, że ściągamy dolną klapę i mamy wsuwaną baterię w złącza do płyty. Już nie ma nie spotkałem się bardzo dawno z laptopem, gdzie mieliśmy z tyłu baterię, którą wyciągamy i możemy wymienić ją w locie.
1: A czasem można było jeszcze wymienić sobie na jakąś większą baterię, o większej pojemności.
0: Tak, ThinkPady, Dele miały, że taka bateria wystawała w tył albo na spód, był laptop trochę wyższy. Na przykład ThinkPady, nie wiem jak jest dzisiaj, ale od serii T440 wzwyż miały dwie baterie. Miały tak zwane, to były Power Bridge. Miały malutką bateryjkę pod nadgarstkami, wbudowaną w środku, tak jak dzisiaj mamy, i zewnętrzną wyciąganą. I mogliśmy, gdy ta bateria zewnętrzna się rozładowała, mogliśmy w locie wymieniać tą baterię na kolejną i kolejną i kolejną, na przykład w trasie lub poza domem.
1: W dzisiejszych czasach, jak rozumiem, instalacja systemu operacyjnego, nawet jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, żeby zainstalować go na czysto, no to już jest tylko pendrive. Tak naprawdę napędy, jakiekolwiek DVD, to już jest zupełnie, nawet w tych biznesówkach, no nawet, pieśń przeszłości, tak?
0: Tak, w większości tak. No a dwa, no w większości ISO Windowsa 11, 10 nie zmieścimy już na krążek DVD, więc tak i tak niestety nam pozostaje pendrive.
1: No tak, tak. Ale w ogóle napędy jako takie, to też już ich nie ma, prawda?
0: Nie ma.
1: W komputerach.
0: Nie ma.
1: No, wszystko to już takie cieniutkie już teraz się zrobiło.
0: To już jest, tak, cieniutkie, i co do wymiany baterii, to co jedyne nam pozostaje, jeżeli byśmy chcieli mieć większą baterię, no to jakiś powerbank mocniejszy, większej pojemności, większej mocy na USB-C. Jeżeli jest sprzęt, już mamy na USB-C, który nam go zasili w podróży, podładuje.
1: No tak, to w takiej sytuacji to rzeczywiście można by się...
0: Choć powerbanki to też jest temat rzeka, ja ostatnio badałem temat, nawet miałem jeden w rękach, niestety go zwróciłem, bo strasznie się przegrzewał podczas ładowania laptopa, to... laptopa w idlu, nie podczas obciążenia, tylko na pulpicie, więc no trochę bałem się o tą właśnie temperaturę, jakie będą pod obciążeniem, więc stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczę temat. Bo im większa moc, tym niestety są większe straty i to bardziej się nagrzewa. To jest też USB-C jest dość cienkim złączem, więc to też trzeba uważać.
1: Jasne. A tymczasem mamy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Kogo witamy?
2: Dobry wieczór, Andrzej z tej strony. Jedno ciutkie pytanie mam. Jeżeli mowa jest o kwestii sprzętu polizingowego, czy to dotyczy tylko i wyłącznie komputerów stacjonarnych i laptopów, czy w tym systemie możemy zakupić też na przykład po okazyjnej cenie jakąś super drukarkę, skaner albo jakieś tam jeszcze inne użyteczne, powiedzmy w pracy domowej czy biurowej, urządzenia, albo też powiedzmy urządzenia w ogóle z zupełnie jakichś innych branż?
1: Ja się czasem spotykam z jakimiś ofertami na przykład drukarki czy jakieś urządzenia wielofunkcyjne, ale nie wiem jak ty, Robercie, ale bardzo rzadko w porównaniu
0: bardzo
1: do sprzętu.
0: Bardzo rzadko jest tego, mało. No myślę, że też tutaj jakby firmy też idą w odpowiedzialność za swoją, za to, co sprzedają, że nie chcą ryzykować drukarek. Też nie wiemy, ile te drukarki tak naprawdę pracowały i to są jednak części ruchome, tam się mogą zużywać. Bardzo mało firm takie rzeczy sprzedaje. No jeszcze z takich innej branży niż laptop, komputer, no to smartfony są często. Właśnie iPhony i Samsungi najczęściej. Przy iPhone'ach bym uważał, przy Samsungach, no w sumie przy telefonach bym, to jest dużo jeszcze więcej rzeczy do sprawdzenia.
2: No właśnie, ale mam pytanie, czy tutaj jest równoznaczne pojęcie, powiedzmy telefon leasingowy, tak jak mówimy o iPhone'ach, czy tam jakichś smartfonach innych marek, czy mówimy o telefonach po regeneracji?
0: To są właśnie dwa różne pojęcia i to też na to trzeba zwracać uwagę, bo są telefony poleasingowe, używki sprzedawane przez właśnie takie sklepy, które sprzedają też laptopy i stacjonarki, a są też sklepy, które sprzedają iPhony w stanie powystawowym, gdzie ten stan powystawowy bardzo różnie można interpretować i spotkałem się niejednokrotnie z takim telefonem w nawiasie powystawowym, gdzie ten telefon gorzej wyglądał jak telefon używany od jakiegoś gościa czy gościowy z OLX.
2: Bo ja na przykład sobie kupiłem chyba ze 2 albo 3 lata temu, znaczy kupiłem, no dostałem wraz z umową w sieć Play iPhone'a X, czy też 10, bo to różnie nazywają, po regeneracji i powiem szczerze, że do dzisiaj go używam i nie narzekam na niego, więc tak zastanawiam się właśnie, jaka jest różnica między telefonem powiedzmy po regeneracji, a po leasingowym.
1: Ja podejrzewam, że no po regeneracji to tak jak Robert
0: będziesz
1: powiedział,
0: miał wymienioną baterię, pewnie tylne plecy w przypadku telefonu, tylną obudowę. Co jeszcze można wymienić? Najczęściej też wyświetlacz albo port ładowania. A poleasingowy to po prostu podejrzewam, że będzie sprawdzony pojemność baterii, stan po prostu wizualny, zewnętrzny, jak i wewnętrzny, w sensie czy wszystko działa, no i będzie sprzedany po prostu bez jakby jakiejkolwiek ingerencji wewnętrznej w sprzęt.
1: No ja bym się, powiem szczerze, takiego poleasingowego telefonu, przynajmniej jeżeli chodzi o iPhone'a, to obawiał kupować tylko z jednego chociażby względu, no ze względu na baterię, na pojemność baterii, bo jeżeli ktoś by tam się rzeczywiście zadeklarował, że te baterie wymieni, no to jeszcze okej, natomiast no przy dzisiejszej intensywności eksploatacji takiego telefonu, który tak naprawdę bardzo często zastępuje nam komputer, to niech on sobie będzie u kogoś przez 2 lata, to ta bateria nam po prostu poleci na łeb na szyję.
0: To prawda.
2: Czyli ona w tym przypadku nie jest wymieniana na nową.
0: To zależy od firmy. No też może być na przykład stan produktu odnowiony, no ja cały czas sugeruję tutaj Allegro, może być odnowiony sprzęt przez sprzedawcę, na przykład też mamy taki stan do wybrania na Allegro.
2: Rozumiem. A dobrze, a jeżeli chodzi właśnie o inne branże jeszcze, czy orientujecie się może, czy na przykład można w cenach poleasingowych w ogóle poleasingowo kupić sprzęt, powiedzmy, nie wiem, z jakiejś tam z branży audio, typu jakieś nagłośnienie albo no nie wiem, no jakieś inne rzeczy.
0: Nie jestem jakby w temacie, no bo właśnie stricte u mnie to są komputery, laptopy, sprzęty, w ogóle ogólnie nazwijmy to PC.
1: Ja mogę jeszcze powiedzieć, że takie firmy, które sprzedają te używane poleasingowe komputery, to bywa, że sprzedają też innego rodzaju sprzęt komputerowy, właśnie taki, ale bardziej dla profesjonalistów. Na przykład ja się spotykam czasem z ofertami serwerów. To są już naprawdę wtedy duże komputery z miejscami na dużą ilość dysków. Bardzo często, tak, na kilka procesorów. Bardzo często, i to też trzeba zwracać uwagę na to, że bardzo często bez dysków. Serwery bardzo często są bez dysków i trzeba sobie te dyski jeszcze osobno dokupić. I to tam jest czasem po prostu, no też kwestia taka, że to muszą być jakieś konkretne modele tych dysków. Więc tu już wchodzimy, mamy dajmy na to serwer po jakiejś atrakcyjnej cenie, ale potem się okazuje, że jeszcze trzeba kupić to, jeszcze trzeba kupić tamto, albo na przykład nie ma jeszcze tak zwanych szyn do tych dysków, więc zaczyna być to poważny problem. I jeszcze co? To sprzęt sieciowy. Jakieś na przykład routery Cisco, switche, takie jakieś, jeżeli ktoś na przykład słucha nas w tym momencie i chciałby, tak jak mówię, trochę z tą informatyką się zapoznać, mieć jakieś sprzęty do swojego własnego, to się nazywa home lab, czyli po prostu takiego laboratorium, żeby sobie testować różne rzeczy. Ja wiem, że bardzo często na filmikach na YouTubie, gdzie ludzie opisują te swoje jakieś tam komputerowe przygody, to spotykamy się z taką opinią, że w sumie to tak naprawdę wystarczy wirtualizacja i emulacja. Ale tak naprawdę dla niewidomego to niekiedy jednak ten fakt podpięcia jakiegoś konkretnego urządzenia, obmacania sobie, jak tam na przykład taki router podłączyć, jak skorzystać z konsoli, bez tej warstwy wirtualizacyjnej, to jest jednak moim zdaniem wartość dodana. I jeżeli ktoś by szedł tą drogą, właśnie się interesował, to myślę, że tutaj warto. Czy ja bym sprzęt taki typowo audio na przykład, za takim się rozglądał? Za scenicznym to nie wiem, bo on może być dość mocno zużytkowany.
0: To tutaj bym szedł właśnie a propos takich innych kategorii sprzętowych, o które pytasz, no to bardziej bym szedł może w sprzęt powystawowy lub pozwrotowy, bo też takowy jest. W każdej w sumie kategorii też można wyrwać takie sprzęta o wiele taniej. No ale to już jest zupełnie, to nie jest sprzęt poleasingowy, tylko sprzęt zupełnie innej kategorii, ale o którym też możemy kiedyś porozmawiać.
1: Ale na przykład taki mikser estradowy, powiedzmy, który przez ileś lat służył na jakiejś scenie, to ja nie wiem, czy ja bym ryzykował, żeby go kupować. Na ile czasu?
2: Wspomnieliście jeszcze na początku audycji, że te komputery poleasingowe często używane przez jakieś korporacje są wzbogacone o dodatkowe zabezpieczenia. Teraz jest takie pytanie, czy w momencie, kiedy ja dostaję taki komputer sobie, kupuję, dostaję go do domu, czy te zabezpieczenia wiążą się z jakimiś dodatkowymi krokami w celu uruchomienia tego komputera? Czy po prostu wygląda to w ten sposób, że dostaję komputer, jeżeli on faktycznie ma tą specyfikację zgodną z tym, co było w opisie, odpalam go i on już jest gotowy do pracy?
1: W przypadku Windowsa, to chyba, Robercie, się ze mną zgodzisz, nie ma problemu. Gorzej nie z Maciem.
2: No to spoko.
1: Windows po prostu stawiasz go na czysto, albo zazwyczaj ta firma, od której kupujesz ten sprzęt, już ci go zainstaluje, albo w ramach tej oferty, albo za jakąś tam drobną opłatą i po prostu możesz go używać.
0: Najczęściej w laptopach jest zainstalowany system, a co do komputerów stacjonarnych wspomniałeś właśnie o ciekawej rzeczy, co do dysków, że czasami też jest oferta na tani, te komputery są bez dysków i na przykład czasami się opłaca kupić osobno komputer i osobno dysk, bo mimo wszystko wychodzi na przykład 50 lub 100 zł taniej,

0: Żeby się mu to opłacało.
1: Dobrze, to dziękuję za wyjaśnienie. W takim razie z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Również dzięki, Andrzeju, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jeżeli wy również macie jakieś pytania, to zapraszamy śmiało. 663-883-600, kontakt.tyflopodcast.net, WhatsApp, YouTube, Facebook. To słuchajcie, tyle opcji kontaktu z nami, że nic tylko po prostu się z nami kontaktować. Okej, okay, więc czy my tu coś jeszcze mamy a propos no, takich podstawowych rzeczy? Jeżeli chodzi o te komputery. Chyba teraz tak naprawdę no, moglibyśmy przejść powoli do informacji, jak właściwie szukać. No co, wchodzę na Allegro, wpisuję sprzęt poleasingowy, czy
0: no
2: jakoś...
0: No nie. To właśnie ja bym brał się za to w ten sposób. Zakładamy budżet, jaki mamy. No to nie wiem, mamy na przykład 1500 zł budżetu na laptopa i też wiem, do czego chcemy tego laptopa. Czy ten laptop może stać na biurku i będzie podpięty cały czas pod ładowarę, będzie zewnętrzna klawiatura, czy na przykład tam monitor, czy głośniki. Czy to będzie laptop, nie wiem, 12-13 calowy, którego będziemy wrzucali w torbę codziennie i będziemy szli w nim z nim do pracy, do szkoły, czy nie wiem, do firmy, czy gdziekolwiek. Czy będzie to na przykład też laptop stricte na wyjazdy, który byśmy właśnie chcieli, żeby był jak najmniejszy. No to wchodzimy sobie na Allegro, wybieramy kategorię, no ja się cały czas tym Allegro sugeruję, bo tam jest najłatwiej to filtrować i wszystko i najwięcej firm tam jest. Oczywiście większość też firm ma swoją stronę internetową. No to wchodzimy na Allegro, wybieramy sobie kategorię laptopy, no i zaznaczamy sprzęt używany i zaznaczamy sobie producenta HP, Dell, Lenovo, czy IBM, Lenovo i... Lenovo, Dell, HP i Fujitsu, bo to są właśnie najwięksi producenci, którzy dostarczają sprzęt poleasingowy do... Boże, sprzęt biznesowy do firm, do korporacji. Mhm. No i później sobie wybieramy, jakie byśmy oczekiwali parametry, takie po prostu zarys, nie wiem, czy chcemy i5, czy chcemy i7, zależy, czy potrzebujemy 8 GB RAM-u, czy 16, co robimy na tym komputerze i... Patrzymy, co możemy w danej kwocie najlepszego dostać i po prostu wybieramy sobie, nie wiem, model. Chcemy Della 14 cali do 1500 zł, z przykład i7 9 generacji, na przykład 16 GB RAM-u. Bierzemy sobie model, otwieramy kolejną kartę, wpisujemy ten model i patrzymy, czy nie da się jeszcze taniej u innego sprzedawcy. Porównujemy oferty, stany, klasy produktu, opisy produktu. Bierzemy sobie, patrzymy, czy dany sprzedawca ma swoją stronę internetową i swój sklep, czy też tamten produkt jest, czy na przykład nie jest taniej o 100-200 zł, bo też wiadomo, że trzeba zapłacić prowizję Allegro od sprzedaży, czy na przykład nie ma więcej innych różnych modeli i sprawdzamy sobie później, na przykład spodoba nam się ten model po specyfikacji, złączach, stanie, no to ja bym później brał sobie dany model i szukał, czytał recenzje i opinie w Google, sprawdzamy sobie później opinię sprzedającego. No to jest dla mnie to jest złożony etap, bo to trzeba kilka kroków, kilka rzeczy posprawdzać. Trzeba sprawdzić dane opinie, najczęstsze usterki produktu, przeczytać sobie recenzje danej. Najwięcej właśnie, dużo jest recenzji, większość modeli poleasingowych, biznesowych ma recenzję swoją w internecie, bo były testowane. Wiadomo, że takie najdroższe sprzęty najczęściej właśnie też się testuje.
2: No właśnie, tylko pytanie, z kiedy te recenzje? Bo zazwyczaj to będą
0: recenzje. No te recenzje najczęściej
2: z
0: będą z początku premiery tego sprzętu. Nie wiem, uparliśmy się na przykład na Della 7490, to jest sprzęt z 2018-2019 roku. No to wiadomo, że wtedy będą te recenzje. No bo wtedy ten sprzęt był opublikowany, no chyba...
2: Czy spotkałeś się z recenzjami sprzętu poleasingowego?
0: Tak,
2: że ktoś na przykład
0: tak,
2: opisuje swoje doświadczenia tak, ze sprzętem po iluś latach?
0: Tak, na przykład po zakupie, nie wiem, robi recenzję sprzętu po zakupie w sklepie ze sprzętem takim właśnie. Że recenzuje sprzęt już kupiony, no nie tak na świeżo po premierze sprzętu, tylko po zakupie, na przykład po 4 latach, 4-letniego komputera lub laptopa.
2: No to rzeczywiście, a gdzie można na przykład tego typu recenzje znaleźć?
0: Myślę, że YouTube, można szukać po grupach też facebookowych, bo jest na przykład poleasingowy sprzęt komputerowy, grupa taka technologiczna, która się właśnie ludzie wymieniają uwagami, szukają właśnie

0: porad, co wybrać, co kupić, w jakim sklepie. Jest takich kilka grup tematycznych na Facebooku.
1: Też myślę, że nie od rzeczy będzie, jeżeli już się gdzieś tam zaczynamy interesować tym sprzętem, to w ogóle tak z ciekawości nawet pozapisywać na jakieś newslettery danych sklepów,
0: Tak, albo
1: bo...
0: na przykład na Allegro to dodać sobie do obserwowanych danego sprzedawcę lub na przykład dane wyszukiwanie z danym produktem.
1: Bo ci sprzedawcy zazwyczaj, jeżeli to jest jakaś większa firma, no to co jakiś czas wysyłają taki newsletter z
0: Tak.
1: informacją, że teraz mamy to na stanie. I tam jest jakaś rozpiska w ogóle tego całego sprzętu, ile sztuk, przy każdym urządzeniu opis,
0: Jaki stan?
1: jaki stan, dokładnie. Więc można się z tym zapoznać i to faktycznie czasem może nas w jakiś sposób zainspirować. Ja pamiętam, że jakiś jeden z komputerów właśnie w ten sposób kupiłem, że coś mi tam się spodobało, akurat potrzebowałem jakiejś dodatkowej maszyny, która będzie mi pomocna w jakichś działaniach. No i okej, to proszę bardzo, to dokupujemy to. Bo było ciekawe.
0: No tak.
1: No dobrze, to czy jeszcze jakieś tutaj miałbyś takie porady dla naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o ten sprzęt polizingowy? Może warto
0: O,
1: przynajmniej jako taki punkt
0: jedna rzecz mi
1: zaczepienia.
0: przyszła do
1: Aha,
0: głowy.
1: okej.
0: Na przykład, jeżeli chcemy, nie wiem, mieć, załóżmy, uprzemy się, że chcemy mieć 32 GB RAMu i zaznaczymy sobie to w parametrach, to ja właśnie bym konkretnie w to nie szedł, że na przykład, o, chcemy 32 GB RAMu i duży dysk. Czasami częściej można kupić dany sprzęt w najniższej konfiguracji 8 GB RAMu, na przykład 128 GB dysku. I jeżeli się nie boimy, no to najczęściej właśnie taki sprzęt będzie paręset złotych taniej i na przykład w naszej gestii będzie taniej dołożenie RAMu niż kupienie na przykład u danego sprzedawcy w danej konfiguracji, na przykład 32 GB RAMu, 1 TB dysku. Będzie taniej nam rozbudować taki sprzęt niż kupić u danego sprzedającego już rozbudowany taki sprzęt.
1: No chyba, że to będzie profesjonalny sprzęt, jeszcze się spotykasz z tymi kośćmi RAMu, jak one się nazywały? ECC?
0: ECC.
1: ECC, tak.
0: W laptopach bardzo rzadko. I teraz jeszcze jest nowy standard, który Dell 2 lata temu wprowadził i niektórzy producenci zaczynają powoli go też montować w laptopach, to jest pamięć w modułach CAM w laptopach.
1: Aha.
0: Gdzie na bardzo małej powierzchni może być bardzo dużo pamięci. Podstawowa chyba kość ma 32 GB albo 16. I na takiej kości może być nawet 256 GB w jednej kości
1: Tak, tylko
0: w laptopie.
1: wtedy, jeżeli na przykład mamy właśnie taką pamięć ECC, to trzeba też na to uważać, bo one, no, później.
0: Sprawdzać
1: Tak.
0: specyfikację właśnie RAMu obsługiwanego przez konkretny sprzęt, co on obsługuje, jaki ten RAM na przykład, nie wiem, kupiliśmy Della z 8 właśnie RAMu i na przykład 250 GB dysku, a chcemy mieć 32 GB RAMu, no to sprawdzamy na stronie Della, na stronie Intela na przykład, gdzie to jest procesor Intela, jaką maksymalną szybkość pamięci wspiera ten procesor i chipset, jaki jest wbudowany w to, na tej
1: Dokładnie.
0: płycie głównej i po prostu później szukamy takich kości jak najtaniej. I dokładamy, czy wymieniamy na przykład 8 na 2 16.
1: No okej, Robercie, to w takim razie myślę, że przynajmniej kilka jakichś takich znanych firm sprzedawców mógłbyś wymienić, gdzie w ogóle warto sprawdzać, gdzie w ogóle warto szukać, jeżeli chodzi
0: Polecam
1: o
0: ja od
1: te sprzęty.
0: siebie o rzetelność sprzedawcy i szybkość, no to na pewno shoplet.pl. Są na Allegro jako www.shoplet-myślnik.pl lub po prostu strona sychyopylet.pl normalnie przez internet. Mają laptopy, stacjonarki, nawet telefony. Tylko mówię, przy telefonach bym radził uważać. Monitory mają też kilka, nawet tam kiedyś się przewinęło drukarek.
1: Swoją drogą to jest też właśnie fajna opcja dla nas. Jeżeli na przykład potrzebujemy jakiegoś bardzo taniego monitora, jeżeli potrzebujemy czegokolwiek, to w sobie
0: Byle
1: można sobie
0: wyświetlało
1: taki.
0: pulpit.
1: Tak. To, bo dla nas to w sobie nie ma znaczenia. A jak na przykład nam się popsuł nasz poprzedni monitor, to co za problem kupić po prostu jakikolwiek, żeby był.
0: Tak, no to ja właśnie Shoplet bym polecał. MDM komputery mają bardzo tanio Dele. Właśnie bardzo dużo pchają się w Dela. Rzetelni są, bo właśnie tutaj podeszli bardzo profesjonalnie do tego, co ten wentylator w tym laptopie nie działał. I też bardzo popularny, znany sklep Precio.pl. Mają też swój kanał na YouTube i tam było bardzo dużo testów wydajnościowych sprzętu, który sprzedawali. jakiś czas temu. Teraz jakby nie śledzę tego kanału, to nie wiem, czy coś dodają. No i jeszcze jest bardzo znana firma. Może moim zdaniem się oni trochę pogorszyli. No zawsze mówię, jest 14 dni na zwrot. Amso.pl też mają bardzo dużo tego sprzętu poleasingowego i mają w większych miastach, z tego co wiem, to na pewno Poznań, Kraków, Warszawa, mają swoje salony, możemy iść obejrzeć i wybrać sobie konkretną sztukę, no to wtedy też wiemy, nie kupujemy kota w worku.
1: Tak, no Amso to kiedyś to właśnie taki był synonim sprzętu poleasingowego jeszcze kilka lat temu. Jak coś, jak komputer właśnie używany, no to z Amso się brało.
0: Tak.
1: To też pamiętam, rzeczywiście. Jeszcze tylko jedna
0: mówię, w ich
1: ważna...
0: przypadku się trochę kategoryzacja, właśnie klasyfikacja im rozjeżdża często, że te sprzęty niby są w klasie A, są w klasie B, no ale to mówię, że ktoś jest z większego miasta, no to może sobie podjechać, podskoczyć pod do danego salonu
1: i
0: na przykład obejrzeć taki sprzęt i o, ja go chcę, no nie chcę go, nie?
1: Jeszcze jedna ważna rzecz, moim zdaniem, w przypadku komputerów stacjonarnych, być może to jest dla niektórych oczywiste, ale warto to zaznaczyć. Jeżeli kupujecie komputer stacjonarny, taki poleasingowy, to bardzo uważnie trzeba czytać, co dostajecie w tym zestawie, bo zazwyczaj to jest po prostu komputer stacjonarny plus ewentualnie kabel zasilający. Nie dostajecie myszki, nie dostajecie klawiatury, nie dostajecie monitora. Jeżeli w takiej sytuacji mielibyście to dostać, to będzie wyszczególnione. Nie należy zakładać z góry, że dostaniecie jeszcze coś poza po prostu tak zwaną budą. Nie. To będzie tylko skrzynka, którą sobie postawicie pod biurko, a całą resztę to już musicie mieć.
0: Jeszcze właśnie przy stacjonarkach dodałbym jedną rzecz. Właśnie w tym sprzęcie biznesowym jest kilka rozmiarów. Jest standardowy tower, gdzie zmieścimy karty rozszerzeń o standardowej wysokości. Jest tak zwany SFF, czyli low profile, gdzie tam wysokość karty graficznej lub na przykład sieciowej musi być niższa. Wtedy trzeba szukać konkretnie pod ten rozmiar. To są tak zwane SFF-y lub właśnie low profile. I są też tak zwane USFF-y lub USDT-ki, czyli komputery wielkości, nie wiem, dwóch routerów na sobie, wielkości bardzo małe komputerki z zewnętrznym zasilaczem. No to tam w większości takich komputerów nie dołożymy żadnej karty rozszerzeń, czyli karta zintegrowana, i najczęściej moduły laptopowe są pamięci RAM i te komputerki są właśnie wtedy bardzo małe, więc też na rozmiary można zwracać uwagę. I najczęściej w tych USDT-kach, USFF-ach czy MFF-ach w przypadku od jakiegoś czasu u Dela są też trzeba zwracać uwagę na
1: no na co?
0: Właśnie jest problem taki, że mi myśl uciekła.
1: O, no widzisz.
0: Rozmiar, że o, już mam, że procesory najczęściej są z ograniczonym TDP, czyli poborem prądu są to najczęściej Intele z literką T lub Ryzeny też z literką, w przypadku Ryzenów to jest literka E, z obniżonym TDP, czyli te procesory mają mniejszy zegar turbo procesora, niższe zegary taktowania, bo no są...
1: To jest bardziej sprzęt mobilny niż stacjonarny.
0: Mobilny bym tego nie nazwał, bo nie weźmiemy tego do kieszeni, nie zasilimy tego z powerbanka. To jest bardziej sprzęt biurowy, totalnie biurowy, więc tam najczęściej wygląda chłodzenie jak chłodzenie laptopowe. Miałem kiedyś takiego małego ThinkCentra, bardzo cienkiego od Lenovo. To chłodzenie było no stricte wzięte z jakiegoś laptopa. Jedynie procesory są de facto desktopowe, ale no chłodzenia są bardziej laptopowe, więc to jest nie do takiego całodziennego obciążenia, tylko bardziej typowo pod internet lub jakieś naprawdę lekkie gry, czy zastosowanie, na przykład, nie wiem, montaż audio jakiś delikatny.
1: Ale rzeczywiście, jeżeli macie potrzebę na przykład postawienia sobie jakiegoś komputera dodatkowo, który no będzie coś tam robił, jakieś działania wykonywał cały czas na przykład, no to też może warto się zainteresować właśnie takim
0: nawet
1: sprzętem.
0: Jako router.
1: Dokładnie. Na przykład możecie albo jako router, albo jako NAS.
0: Też w moim przypadku.
1: No właśnie, możecie sobie to tak wykorzystać. Pomysłów na to jest całkiem sporo, albo po prostu, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, to kupujecie jakiś taki komputer, możecie tam sobie stawiać, nie wiem, dowolne systemy, eksperymentować.
0: No nawet właśnie do testowania przez systemów, czy jakichś programów, czy czegokolwiek, czy nawet jako komputer zapasowy, no to czy drugi do uruchomienia, jak coś obciążamy, na przykład nasz główny komputer, gdzieś, nie wiem, coś obciąża, trenujemy, obrabiamy, gdzieś NVDA nie wyrabia i chcemy sobie na przykład, nie wiem, przejrzeć internet, no to odpalamy sobie drugiego małego laptopa.